0: wpłynęła do Strefy Gazy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. W ramach tej sprawy na podstawie nakazów aresztowania z lipca przeciwko Benjaminowi Netanyahu i Afekowi Moskowiczowi w związku z zarzutem ludobójstwa tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek o wydanie czerwonych not Interpolu w celu ścigania ich na szczeblu międzynarodowym. Turcja wydała już wcześniej nakazy aresztowania Netanyahu i innych izraelskich urzędników państwowych za ludobójstwo w związku z działaniami Izraela podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Utworzenie nowej jednostki cybernetycznej, która pozwoliłaby szybciej reagować na cyberataki wymierzone we francuskie urzędy, zlecił premier Francji Sébastien Lecornu. Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych przekazała agencja AFP. To efekt ujawnienia informacji o dwóch zakrojonych na dużą skalę atakach na Krajowy Urząd Skarbowy, w wyniku których, jak przyznało Ministerstwo Finansów Francji, skradziono dane około 700 tysięcy podatników. Czasopismo Metryka, wydawane przez osoby, które szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Redaktorem naczelnym Metryki jest Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on też organizuje szkolenia dla urzędników w całej Polsce. Co ważne, w Radzie Naukowej Metryki zasiadają osoby z Moskwy. Sam redaktor tłumaczył to w rozmowie z nami.
2: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
1: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, trzech członków Rady Naukowej to wysoko postawieni urzędnicy państwowi, zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio związanych z prezydentem Rosji czy rosyjskim rządem. Ministerstwo Nauki w przesłanej nam odpowiedzi wskazało, że Metryka nie znajdzie się już w nowym wykazie czasopism naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Na wodach Zatoki Gdańskiej nie zobaczymy jednej z części z lotu żaglowców Baltic Sail z Gdańsk, uroczystej parady. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa w związku z prognozami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi Gdańska i Zatoki Gdańskiej podjęli decyzję o odwołaniu sobotniej parady. Organizatorzy jednocześnie informują, że na ten moment pozostałe rejsy oraz punkty programu z lotu odbędą się zgodnie z planem. Jubileuszowa 30. edycja z lotu Baltic Sail Gdańsk potrwa do poniedziałku. W wydarzeniu bierze udział m.in. 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii. Magdalinet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w sobotę od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 pokażą termometry na północnym wschodzie oraz w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym wschodzie. Dzień przed nami w całym kraju raczej pochmurny, z opadami deszczu, miejscami intensywnymi, mogą też wystąpić burze. Rozpogodzenia lokalnie mogą wystąpić dopiero pod koniec dnia.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: A w naszym studiu dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Wieczorem naszego czasu agencja ratingowa Fitch ma zaplanowany przegląd naszego ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej Polski. No i jak pan sądzi, co Fitch zrobi?
5: No myślę, że emocje będą jak na rybach, bo Fitch nic nie zrobi. I wydaje mi się, że to można wywieźć co najmniej kilku przesłanek. Przede wszystkim z takiej, że Fitch od dłuższego czasu widzi, jaka jest trajektoria długu publicznego w Polsce, jakie jest prawdopodobieństwo wprowadzenia reform podatkowych, które zwiększyłyby dochody.
4: I niewielkie.
5: Niewielkie. I nic się w tej sprawie nie zmieniło tak naprawdę, więc żadnej nowej informacji tutaj nie ma. I jeszcze dodatkowo warto też wspomnieć, że to są jakby ludzie bywali, którzy oceniają wiele krajów, które mają bardzo różne systemy instytucjonalne, systemy polityczne. I Fitch doskonale sobie zdaje sprawę, że w tak zwanym roku wyborczym lub przed roku wyborczym prawdopodobieństwo jakiejkolwiek zmiany polityki fiskalnej na takiej, która by warunkowała lepszy rating, jest w zasadzie zerowe, więc wydaje mi się, że Fitch po prostu spokojnie czeka, co się wyłoni po wyborach i jakie będą wtedy decyzje rządu.
4: Nie mamy jeszcze projektu budżetu na przyszły rok, więc

0: pojawiało się gdzieś takie ziarno, że no może dojść do jednak cięcia samego ratingu.
1: I to jest jak najbardziej racjonalne, moim zdaniem, bo w momencie, kiedy myślimy o ratingach i w momencie, kiedy myślimy o gospodarce, która powiedzmy, że niezbyt się reformuje, czyli nie mówię o gospodarce, tylko mówię o, powiedzmy, że systemie instytucjonalnym i tym, co produkuje rząd jako polityka fiskalna, ten system, on nie zmienia się jakoś znacząco, więc nie zmieniając niczego, nie zmieniając warunków gospodarczych, otoczenia, no tak naprawdę ta sytuacja sama z siebie się nie będzie poprawiała. Więc jakby zupełnie racjonalne jest, żeby oczekiwać, że jakieś prawdopodobieństwo cięcia tego ratingu jest. Ja się oczywiście z tym zgadzam, tylko trzeba podyskutować, jakie ono jest. Czy to jest 5, 10, 50%, może 80%. I wydaje mi się, że tutaj jakoś specjalnie od zera nie odbiegamy, właśnie dlatego, że wszyscy zdają sobie sprawę, że nie ma nowej informacji. Bo gdyby, wyobraźmy sobie, że Fitch teraz podejmuje decyzję, że tnie rating. A teraz prawdopodobnie wiele osób zada pytanie, no słuchajcie, ale przecież nic się nie zmieniło. Dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej, a robicie to teraz, nawet gdy rząd pokazał, że w zasadzie podchodzi do tych finansów publicznych, no tak, nawet w sposób ostrożny, bo proponuje z jednej strony obniżki podatków, ale z drugiej strony od razu przedstawia finansowanie do tego, też z tej samej strony, więc automatycznie jest to podejście, które jest raczej chyba lepsze niż to, którego byśmy się spodziewali. Więc wydaje mi się, że agencje doskonale sobie zdają sprawę, że lepiej na takie pytanie nie odpowiadać, bo takie pytanie, te odpowiedzi zwykle są niezbyt dobre, więc myślę, że spokojnie można obejrzeć sobie dobry film lub serial.
0: To na co Fitch może zwrócić uwagę?
1: Myślę, że na to samo, tak naprawdę na to, że trajektoria długu jest rosnąca, że tak naprawdę w najbliższym czasie konieczne będą jakieś działania, które spowodują zmianę tej trajektorii na chociażby mniej rosnącą. No i zwrócił uwagę pewnie na to, że jest rok wyborczy i że tak naprawdę pan prezydent jasno komunikuje, że będzie wetował wszelkie próby podniesienia podatków. No i tak pewnie też będzie z tym projektem zmian podatkowych, który zobaczyliśmy w środę.
0: A co przemawia na naszą korzyść? Bo na razie to przyjrzeliśmy się minusom, to teraz spójrzmy na plusy.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, są dwa elementy, które przemawiają na naszą korzyść. Pierwszy jest taki, że od jakiegoś czasu wszyscy uwierzyli, że Polska jest regionalną gwiazdą, nową lokomotywą Unii Europejskiej. Być może w przyszłości kiedyś, no to oczywiście żart, strefy euro. Do strefy euro myślę, że nieprędko wejdziemy. Ale wszyscy jakby zanotowali sobie w głowach, że to faktycznie jest prawda, tak? Jest taka gospodarka polska, która rośnie nieźle i to jest naprawdę kotwica, która nas trzyma. I tutaj Fitch w zasadzie ma prognozy, które są takie dość konserwatywne. I te konserwatywne prognozy, czyli wzrost w okolicach 3% realnie, no to one wystarczają zupełnie, żeby Polska utrzymywała ten poziom deficytu, który teraz jest. Tylko tu jest ważna zagwozdka. To znaczy Fitch doskonale zdaje sobie sprawę i myślę, że będzie to w komunikacie, że co innego jest utrzymywać poziom takiego deficytu w warunkach zupełnie takich bezpiecznych, spokojnych, a co innego jest utrzymać go, gdy coś się wydarzy. I myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że gdy coś się wydarzy, gdy na przykład wzrost nagle siądzie, to tego bufora nie ma. Deficyt rośnie, nie ma jakiejś przestrzeni fiskalnej, żeby wspierać gospodarkę. Jest jeszcze druga rzecz. Polska gospodarka jest oceniana jak to rating. Rating jest względny, względem innych gospodarek. I teraz jak patrzymy sobie na grupę rówieśniczą Polski, no to za chwilę dojdziemy do wniosku, że gdyby Fitch zdecydował się obniżyć nam rating do BBB+, no to wtedy znaleźlibyśmy się w takiej grupie krajów jak Węgry. I wtedy nagle wszyscy zaczęliby się drapać po głowie, czy na pewno Polska jest w identycznej pozycji fiskalnej jak Węgry, czy to na pewno taki rating odpowiada gospodarce, która jest gwiazdą europejską. No prawdopodobnie większość osób odpowiedziała, że nie. Więc to jest też taki element, że raczej tego cięcia ratingu nie będzie. No bo kolejny krok jest naprawdę nieprzyjemny. Wydaje mi się, że wymagałoby to głębokich przemyśleń co do tego, w jaki sposób Fitch konstruuje koszyki. A to na pewno, to nie jest temat na coś, co można zrobić między marcem a wrześniem czy październikiem.
0: Fitch zacznie, później we wrześniu kolejna agencja, bodajże w listopadzie kolejna. Wszystkie trzy będą, jak to pan nazwał w tym przypadku, emocje jak na rybach?
1: Nie wiem. Fitch jest taką agencją, która relatywnie łagodnie zawsze traktowała polską gospodarkę. Być może Moody's będzie tutaj bardziej agresywny, być może S&P też. Natomiast no, tutaj niestety mogę się powołać tylko na wyniki z naszych modeli, które pokazują, jakie jest prawdopodobieństwo

0: łatwo cięcia ratingu. I względem tego, co już wiemy, względem tego, jakie są oceny ratingowe innych agencji, my robimy sobie model na Moody'sie dokładnie, to naprawdę musiałoby się pogorszyć sporo, żeby de facto to prawdopodobieństwo cięcia istotnie wzrosło. Więc no ja tutaj powiedzmy, że skupiam się na tym, co pokazuje nam model.
1: Wieczorem możemy poznać ocenę polskiego ratingu agencji Fitch. Możemy, ale nie musimy, bo też agencja to, że ma to w planach, to nie oznacza, że to opublikuje. A ja proponuję w drugiej części naszej rozmowy, żebyśmy jeszcze zerknęli w dane z gospodarki, które poznaliśmy wczoraj, dane o przeciętnym wynagrodzeniu i kondycji przemysłu. No i tak, tempo wzrostu płac miało hamować, a lipiec przyniósł nieoczekiwane przyspieszenie do prawie 7% w skali roku, to jednorazowy wyskok i jednak widać, że ta presja płacowa słabnie?
0: I to jest właśnie moment, w którym emocje mogą się pojawić. Bo tak, na pewno w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ewidentnie z procesem wygasania presji płacowej. I to, przyznam szczerze, że z jednej strony było dość oczywiste, bo chociażby obniżyła się inflacja, oczekiwania inflacyjne, tak naprawdę trochę rozluźnił się rynek pracy. Natomiast z drugiej strony było trochę nieoczywiste, bo jednak presja płacowa zaczęła opadać w momencie, kiedy gospodarka jednak zaczęła trochę przyspieszać. Więc stosując takie, powiedzmy, że stare metody wnioskowania na starej polskiej gospodarce, raczej powinniśmy się spodziewać, że te płace mogą w pewnym momencie trochę przyspieszyć. No i teraz do tego czasu stworzyliśmy sobie mnóstwo różnych chochołów, że to tym razem będzie inaczej, że w tym razem to już na pewno płace będą tylko i wyłącznie spadać. Być może teraz mamy taki trochę dzwonek ostrzegawczy, że jednak nie do końca wszystko to, co sobie wymyśliliśmy, będzie powodowało tylko i wyłącznie opadanie dynamik płacowych. Zresztą, jak patrzy się na to przez lat 20, to patrząc na wykres można dostrzec, że w pewnych momentach, jak patrzy się na przykład na jakieś szeregi czasowe, czyli na jakieś dane makroekonomiczne, no to bardzo trudno jest odróżnić, kiedy dane wysyłają sygnał, że one się stabilizują, a kiedy one wysyłają sygnał, że w zasadzie tam jest jakiś punkt zwrotny, czyli nagle zmienia się trend ze spadkowego na wzrostowy. I w tym momencie trudno dociec, natomiast jest postawiony bardzo fajny znak zapytania. Niestety będziemy musieli poczekać miesiąc, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest istotny znak zapytania.
1: Co to może oznaczać, że pracownicy jednak jeszcze jakieś karty przetargowe w negocjacjach płacowych mają?
0: Tak, to właśnie może to oznaczać.
1: A pracodawcy im jeszcze ulegają?
0: To jest jeden z elementów. Być może mogą odgrywać tam znaczenie jakieś oczekiwania inflacyjne, które na przykład ostatnio wzrosły. Ja tutaj spekuluję, może ostatnio wzrosły, bo nie mierzymy oczekiwań inflacyjnych w Polsce. Te metody są bardzo, bardzo chrome. Ale to też może oznaczać, że jednak mimo tego, że myśleliśmy, że demografia nie ma aż takiego znaczenia, mimo tego, że zrzuciliśmy wszystko, że automatyzacja to wszystko załatwi, no to być może jednak w takim krótkim odcinku czasu to nie jest prawda i być może te płace będą rosły troszeczkę szybciej. Natomiast plus jest na pewno taki, że teraz nawet jeśli płace miałyby się stabilizować na poziomie 6%, może 7%, to nie jest jeszcze dramat, to nie są jakby wskaźniki dwucyfrowe. Mówię dramat w kontekście inflacji. W przypadku Polski, biorąc pod uwagę, że produktywność rośnie około 3% rocznie, cel inflacyjny jest 2,5%, tempo wzrostu płac, takie do udźwignięcia, bez jakiejś dużej potrzeby korekty polityki pieniężnej, to jest około 6%. Tak więc 6-8, nawet gdyby miało się utrzymać, to naprawdę nie jest dramat.
1: Poznaliśmy jeszcze dane z przemysłu. Dobre dane. Przemysł wychodzi z dołka?
0: Dobre, bardzo dobre. Pytanie, czy on był w tym dołku tak naprawdę, bo to zależy jak na to patrzeć. Bo jeżeli patrzymy sobie na tak zwany cykl gospodarczy, czyli patrzymy sobie w jaki sposób przemysł odchyla się od swojego trendu, no to wtedy tam możemy zobaczyć, tam są jakieś dołki, górki. Natomiast jak znowu wróćmy do wykresu, patrzymy na wykres, no to przemysł rośnie w zasadzie tak szybko, jak rósł przed pandemią. To jest ten sam trend, jakby. Także wtedy za bardzo nie narzekaliśmy. Teraz też nie mamy podstaw, żeby narzekać. A jak coś rośnie równo, powiedzmy, że z trendem, no to jest ani jakieś duże ożywienie, ani nie ma dramatu. Natomiast tu się, moim zdaniem, nic nie zmienia. My po prostu ta gospodarka pokazuje, że jest w stanie generować całkiem niezłe wyniki przemysłu. I teraz jeszcze taki na koniec śmieszek, gdzie ta dezindustrializacja, gdzie są te problemy z energią i tak dalej. Ewidentnie nawet małe ożywienie w Niemczech, czy małe ożywienie w Europie, bo ożywienie w Europie i w Niemczech to jest fakt, naszemu przemysłowi pomaga, bo to nie o to chodzi, żeby mieć jakieś super wielkie ożywienie. Wystarczy, że te gospodarki, w którym jesteśmy silnie powiązani, są w stanie nas troszeczkę pchnąć. I tyle, to wystarcza.
1: Zapytam jeszcze o trochę dalszą przyszłość, bo to jeszcze 3 tygodnie niecałe do posiedzenia powakacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Jak pan sądzi, prezes NBP nie wykluczał, że jeżeli nic się nie zmieni, to może położyć na stole wniosek o obniżkę stóp procentowych we wrześniu? Wykluczony już raczej ten wniosek?
0: Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że jednak obniżanie stóp procentowych możemy włożyć do szuflady na wiele miesięcy, ale na pewno ten wniosek profesora Glapińskiego, o którym wspominał na poprzednim posiedzeniu, i inne wypowiedzi Rady sugerują, że Rada jest skłonna obniżać stopy procentowe. Natomiast ta skłonność musi się jeszcze spotkać z danymi makro. O ile jeszcze w czerwcu, lipcu to spotkanie byłoby, powiedzmy, że bardzo korzystne, to znaczy inflacja w celu, gospodarka, która jakoś specjalnie pewnie szybko nie rośnie, płace bardzo niskie, no to teraz w sierpniu i we wrześniu będziemy mieli więcej znaków zapytania, więc zanim znowu te gołębie nastroje wyfruną, to myślę, że poczekamy sobie do 2027, kiedy gospodarka faktycznie zwolni cyklicznie i inflacja zacznie jednak znów wracać do celu, bo teraz perspektywa dla inflacji to raczej bym powiedział między 3 a 3,5 plus, a nie 2,5.
1: Doktor Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Patrycja Maciejewicz z tej strony. To jest program EKG, południowe wydanie w Radio Tok FM. Ze mną w studiu jest pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Rząd zapowiedział pakiet zmian w systemie podatkowym. To jest kilka różnych propozycji, kilka różnych obszarów, których dotyka. Jak pan patrzy tak z lotu ptaka na całość tej propozycji, to dzięki temu system podatkowy robi się prostszy, bardziej sprawiedliwy. Jakimi tutaj przymiotnikami moglibyśmy go opisać?
3: No mam różne refleksje patrząc na te zmiany. Pierwsza, że myślę, że szersze grono podatników oczekiwało więcej. Że nie są to zmiany takie systemowe, przemyślane szeroko, konstruktywne, zmieniające i przemodelujące nasz cały system podatkowy. Bo proszę zauważyć, że to są takie zmiany dosyć łatwe, proste w manewrowaniu. Nie chcę powiedzieć, że podniesienie stawki, tu próg, to obniżenie. To są takie mechaniczne, techniczne. Natomiast bardziej brakuje, wydaje mi się, refleksji nad całym systemem podatkowym, jakie grupy podatników powinny ponosić jaki ciężar podatkowy, co tak naprawdę coś nowego do zaproponowania. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest nowy próg podatkowy, jest nowa stawka, ale jak patrzymy na spektrum, które będzie dotyczyć podatników, no to jest relatywnie nie taka duża grupa podatników. Mam też taką refleksję, że no, gdzieś ukryto kwestie reformy czy podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania.
2: No, nie ukryto, tylko wprost powiedziano, że to nie czas.
3: No nie czas, ale wie pani, na sztandarach to było, tak? Trzeba to też obiektywnie powiedzieć. I wtedy nawet, to był 2020-2023, no wszyscy ekonomiści, ja również, no komentowali, że nie ma szans, żeby to wprowadzić. Oczywiście wtedy też była wojna, przecież też w kampanii było wiadomo, jakie są trochę te unormowania budżetowe. No geopolityka trochę się zmieniła, też rozumiem, ale w tych, powiedzmy sobie szczerze, w tych zmianach nic dla tej skromniejszej części społeczeństwa zarabiającej najmniej nowego nie ma, bo osoby, które zarabiały i zarabiają do 120 tysięcy złotych, tutaj się nic nie zmienia.
2: I tych jest większość.
3: Jest większość, tak. Statystyki, które, o ile pamiętam, za 2024 rok, rozliczenia PIT-u, mówią, że to jest grupa 93% podatników. Podstawowa. I tu się nic nie zmienia. I ta grupa kontrybuje 50%. I proszę zauważyć, że ta 8% podatników, którzy wpadali dotychczas w 32% próg, też kontrybuje prawie 50% do budżetu w zakresie tych dochodów z PIT-u. Ja też zawsze powtarzałem, że to jest za bardzo dociążona grupa, że ten też skok progresji z 12% na 32%, aż 20 punktów procentowych, to jest taki skok, nie wiem, jak z pierwszego piętra na trzecie. Tam nie ma progresji łagodnej, nie było. I ta próba, żeby to złagodzić, okej, okay, to jest krok w dobrym kierunku, ale też powiedzmy sobie szczerze, to są takie trochę no, kosmetyczne zmiany. O 10 tysięcy podniesienie progu. Tam później ten przedział 130 do 150 tysięcy, gdzie ma obowiązywać stawka 24%, też jest bardzo wąski. No. Jak mamy od 0 do 120, a później jest tylko takie małe okienko uchylone, prawda? Mała szpara w drzwiach, że to będzie 24%. I to jest okej, to jest dobry krok, bo można na tym zyskać maksymalnie 3600 zł rocznie, jak ktoś zarabia powyżej 15 tysięcy brutto miesięcznie. To jest taki, powiedzmy, uzysk podatkowy, a w ogóle te osoby, które zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, coś w portfelu im zaczyna zostawać. No jest w ogóle pytanie, czy się da przeprowadzić przez cały proces legislacyjny, łącznie z podpisem prezydenta. To jest inna rzecz. Natomiast, wie pani, no, oczekiwania były większe. Nie chcę powiedzieć, że z dużej chmury mały deszcz. Myślę, że też decydenci mieli dużo czasu. To już jest, nie wiem, trzeci rok, prawda, rządzenia w nowym układzie rządzących, żeby przygotować bardziej kompleksowe rozwiązania. I tutaj mamy pewien gest od strony właśnie rządzących, skierowany no głównie powiedzmy do tak zwanej klasy średniej, jakby się jej nie definiowali, ale inni no nie widzą tych korzyści, a nawet jak dotkniemy ryczałtu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób ryczałtowy, to tam jest no zmiana in minus, czyli tam będzie większe opodatkowanie.
2: Do tych zmian jeszcze dojdziemy, natomiast chciałam pana zapytać o jedną rzecz, bo w informacji, która była zamieszczona na stronach Ministerstwa Finansów, wymknął się taki szczegół, który nie był do tej pory znany. Ministerstwo napisało, że odsetek osób, które będzie się rozliczać tą najwyższą stawką 32%, spadnie z 14% do 7,5%. Co oznacza, że te 14 jest już zanotowane. Poprzednio, jak nasza wiedza, mieliśmy taką wiedzę, że było 2 400 000 osób i stanowili oni tam niespełna 10% wszystkich podatników. Jeżeli ich jest teraz 14%, to oznacza mniej więcej 1 000 000 osób więcej, które wpadło w ten próg 32%. To jest jednak istotna grupa ludzi, którzy poczuli dotkliwość systemu podatkowego w ostatnim czasie.
3: No tak, no to jest na kanwie rozwoju naszego gospodarczego, wzrostu wynagrodzeń i te kilkanaście tysięcy złotych, powiedzmy sobie szczerze, dla osób, którzy są specjalistami w danych dziedzinach, pracują w korporacjach, menadżerowie czy wolne zawody, to nie jest już coś, co prawda jest trudno uzyskać. To staje się powszechne i to jest dobrze, ponieważ jak dotkniemy 2024 roku, tych osób było 8%, tak? Czyli jak rozumiem, byśmy zostawili ten próg na poziomie 120 tysięcy, to zaraz tych osób byłoby praktycznie dwukrotnie więcej. I to jest złagodzenie. Ja pamiętam dyskusję nawet w grupie, w mojej grupie, gdzie jeżeli chcielibyśmy dać podwyżki odpowiednie, no to niektórzy mówią, ale ja wpadam w drugi próg, czyli ja netto będę...
2: Podwyżka?
3: Tak, netto będę miał mniej, bo teraz płacę 12%, a zaraz 32%. No i to jest, tak jak mówię, dobrze, że w tej grupie się dostrzega, że oni największy ciężar podatkowy ponoszą, bo pamiętajmy, drodzy państwo, że oprócz tych stawek podatkowych jest inny, ukryty podatek, stawka, składka zdrowotna, 9%. Czyli nawet teraz nie mamy 12%, bo mamy 12 plus 9, 21%, nie mamy 32%, bo mamy 32 plus 9, czyli 41%. Czyli patrzymy tak właśnie systemowo. Ja oczekiwałem, że ten efekt negatywny Polskiego Ładu, wprowadzenie nieodliczalnej składki zdrowotnej, zostanie jednak wzięty na warsztat i coś systemowo z tym rządzący zrobią. A tutaj nic, bo patrzymy na szerokie obciążenia publiczno-prawne. Nie mówię już tu o ZUS-ie, czy też o daninie solidarnościowej, która też jest nazwana daniną, a to jest dodatkowy podatek. I też ona ma wzrosnąć z 4 do 5% dla tych najlepiej zarabiających, najzamożniejszych, którzy deklarują 1 000 000 zł dochodu i więcej. I tych podatników w skali całego kraju, to też nie jest tak dużo, no bo jest, o ile pamiętam z danych statystycznych Ministerstwa Finansów, tych, co właśnie płacą daninę solidarnościową, czyli zarabiają powyżej 1 000 000 zł, ponad 36 tysięcy na 25 milionów podatników. Czyli to wie pani, no, tak bardziej kompleksowo oczekiwałem, że to wszystko zostanie potraktowane, a są pewne gesty wobec właśnie, co tu wspomniałem, tej, no może tak zwanej klasy średniej.
2: I o tej właśnie klasie chciałam z panem porozmawiać w tym momencie, bo politycy bardzo chętnie się odwołują do polskiej klasy średniej. Premier też, ogłaszając te zmiany, mówił o tym, że to ma wzmocnić naszą klasę średnią. Natomiast potem w dyskusji o tych zmianach za chwilę widziałam takie lekkie przełożenie wajchy i mowa o tym, że to jednak nie klasa średnia, tylko najbogatsi. Więc porozmawiajmy chwilę o tym, co to dokładnie, czym powinna być dla nas klasa średnia, jak powinniśmy na nią patrzeć, jak ją definiować i czy w ogóle da się ją zdefiniować.
3: No nie ma legalnej definicji klasy średniej. Natomiast w całokształcie dyskusji z danych i analiz OECD wynika, że to są osoby, które mają stabilną sytuację finansową, które stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, ale więcej, plus stać ich na mieszkanie, stać na dobre wykształcenie dzieci, stać na wycieczki zagraniczne, czy też stać na ekskluzywne na przykład hobby sportowe, na przykład nie wiem, rowerowe, narciarskie i tak dalej. I zazwyczaj to są też osoby z wyższym wykształceniem, osoby właśnie zarabiające no, powiedzmy podwójną naszą minimalną krajową, czyli tak od 9 do 10 tysięcy złotych, tak się definiuje do potrójnej tej krajowej, do 15 tysięcy złotych, czyli faktycznie wokół tej klasy średniej te zmiany proponowane przez rząd oscylują i to są osoby, które są aktywne też trochę tak szerzej mówiąc, nie wiem, społecznie i tworzą właśnie ten rdzeń tej klasy średniej. To nie są ci najbogatsi, czyli ta klasa wyższa, powiedzmy, z punktu widzenia finansowego. I to nie są ci ubożsi, którzy zarabiają te minimalne, powiedzmy, wynagrodzenie krajowe w Polsce, około tam 5 000 zł, czy też nawet średnią krajową. Ale to są osoby, które właśnie prowadzą taki styl życia, stać ich na wiele rzeczy i to wydaje mi się, o takiej klasy średniej powinniśmy mówić. To są zazwyczaj menadżerowie właśnie w różnych korporacjach, wolne zawody, lekarze, prawnicy, architekci. No to jest właśnie, to są takie charakterystyczne cechy, jeżeli mówimy o klasie średniej, ale jeszcze raz powtórzę, no takiej formalnej, legalnej definicji nie znajdziemy. To trzeba właśnie odwoływać się do tych parametrów, o których tutaj
2: takich
3: wspomniałem.
2: Takich zwyczajowych, czy tak. Takich opisowych. No rozumiem, że teraz będziemy mogli sobie powiedzieć, że ci, co płacą drugą stawkę podatkową, jeżeli ta regulacja wejdzie w życie, 24%, to będzie taka granica wejścia do klasy średniej, tak?
3: Tak, myślę. I też wie pani, też mam taką refleksję, że dobrze, że te 3 stawki są, bo ta progresja była zbyt ostra, gwałtowna, szokowa wręcz. No i pamiętajmy historycznie, że w Polsce ten system 3-stawkowy obowiązywał wiele, tak. Wiele lat. Było 19, 20, 30. Później zmieniono. I tutaj mamy pośrednio, tylko że to wąskie okienko, ten przedział 130, 150, on jest tak właśnie, wydaje mi się, wycyzelowany dlatego, żeby za dużo tego uszczerbku budżetowego
2: nie
3: było.
2: Myślę, że to było
3: tak?
2: Od strony rachunkowej
3: natomiast
2: konstruowane.
3: Warto by to rozpychać się tutaj łokciami i rozszerzyć ten przedział na o wiele większe kwoty, bo jakbyśmy nawet zastosowali wskaźnik inflacyjny, waloryzacyjny do tych przedziałów, które zostały wprowadzone przez polski władz w 2022 roku, to jest około tam 35% inflacji, to zamiast 120 byśmy mieli próg ponad 160. Zamiast kwoty wolnej 30 tysięcy byśmy mieli ponad 40 tysięcy. I myślałem, że wokół takiej tej inflacyjnego wskaźnika coś tutaj rząd zaproponuje, bo nie mamy wpisanej na stałe waloryzacji w naszej ustawie PIT-owskiej.
2: Ale mówiąc o klasie średniej, nie da się też pominąć osób płacących ryczałt. I tutaj sam pan to powiedział na początku. Te akurat osoby czekają no, drastyczne ograniczenia, tak można powiedzieć. Próg dozwolonego korzystania z ryczałtu jest obniżony 8-krotnie, co oznacza duże zmiany dla tych wolnych zawodów, dla tych specjalistów, dla tych menedżerów. Jak pan ocenia ten ruch?
3: No też mam takie mieszane odczucie i raczej negatywnie, bo po pierwsze pamiętam, jak wprowadzano ten wyższy próg. Tutaj pamiętajmy, mówimy o osobach, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Mogą wybrać formę ryczałtową, gdzie jest opodatkowany przychód, czyli nie są istotne koszty i nie są istotne z punktu widzenia nawet kontrolujących urzędów skarbowych, że to zawsze te koszty uzyskania przychodu odliczalne od przychodu były takim źródłem jakiegoś sporu, konfliktu. Tu jest opodatkowany przychód, prosta formuła i pamiętam, że wprowadzający Polski Ład podnieśli właśnie z 250 tysięcy euro z miliona do 2 milionów euro, czyli teraz jest prawie ponad 8,5 miliona złotych, z argumentacją, że prosta formuła, wspomagamy przedsiębiorczość, rozszerzamy i to też będzie dobre źródło dochodów budżetowych. I teraz obniżenie aż 8-krotne po, nie wiem, 4 latach funkcjonowania tego systemu, no to jest problematyczne, bo pamiętajmy, to nie tylko są wolne zawody.
2: Nie tylko ci lekarze.
3: Nie tylko lekarze, prawnicy i tak dalej.
2: No ale z tymi akurat miał rząd ostatnio problem.
3: Problem
2: więc...
3: i może na kanwie tego, ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Pamiętajmy, że ten ryczałt obejmuje stawki od 2% do 17%, ale tam jest handel, czyli sklepiki, różne tego typu działalność na 3%. Tam jest gastronomia, a ile pamiętam, na 5,5% podatku. Tam są usługi logistyczne, transportowe, gdzie Polska logistyką też stoi. To jest bardzo duży fragment przemysłu, sektora przemysłowego w naszym kraju. Tam są informatycy, którzy mają też 12%. I pamiętam też, że do tego trzeba było dążyć, żeby te dysproporcje pomiędzy obciążeniami opodatkowania dochodów z pracy a działalności gospodarczej były mniejsze. No i tutaj niestety uważam, że to może powinno być bardzo dobrze przedyskutowane w Sejmie, żeby nie wylać właśnie dziecka z kąpielą, żeby tych ryczałtowców nie wpychać w większe podatki, bo wtedy wypadając z ryczałtu mają zasady ogólne do 32%, czy też podatek liniowy 19%.
2: To prawda, że rząd tutaj żadnej spójnej opowieści na ten temat nie przedstawił. Dlaczego w ten sposób zagrał tą kartą ryczałtową i tak bardzo to ograniczył? Tego mi też brakuje, chociaż nie dziwię się, że akurat ta forma została wzięta pod lupę, bo tam się zdarza bardzo wiele takich, można powiedzieć, nadużyć. Dziękuję serdecznie. Pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy, był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.
2: Godzina 14.44, Patrycja Maciejewicz i popołudniowe wydanie magazynu EKG. A z nami jest pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry ponownie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Słyszeliśmy w informacjach pani tłumaczenie o tym, jak to spadły ceny na stacjach o 75 groszy za benzynę i 60 groszy za olej napędowy, ale mogły spadać mocniej, gdyby nie wzrost cen na rynkach. Proszę powiedzieć więcej o tym, od czego zależy ten wzrost i jak długo może potrwać.
4: Rzeczywiście ten pierwsze dwa dni obowiązywania nowej odsłony pakietu CPN przyniosło nam takie korekty cen w dół, natomiast już kolejne dni przyniosły podwyżki cen hurtowych. A wiemy, że w oparciu o te hurtowe ceny minister energii wyznacza, jakby można powiedzieć, kierunek zmian cen na stacjach poprzez publikację maksymalnych poziomów cen. I te niestety już od środy każdego dnia były wyższe. Wyższe będą też na jutro. Na szczęście nie są jakieś takie znaczące korekty, ale warto podkreślić, że w weekend benzynę 95-oktanową zatankujemy o 13 groszy drożej niż w poniedziałek, 98, 16 grosze drożej, natomiast olej napędowy o 22 grosze. W związku z tym to pokazuje nam to tempo podwyżek cen na rynku hurtowym, które jest oczywiście bezpośrednią odpowiedzią na wysoki poziom cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim. No a wiemy, że sytuacja międzynarodowa, jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, w dalszym ciągu jest w takim impasie i jakby coraz więcej wątpliwości dotyczących tego okresu, kiedy konflikt na Bliskim Wschodzie zostanie zażegnany. To jest ten główny powód, dlaczego my więcej płacimy za paliwa, no i ten powód, dla którego też rząd przywrócił pakiet CPN.
2: Czy ta niestabilna sytuacja, czy też ta niepewność będzie się utrzymywała w najbliższym czasie? Pytam na razie w takim horyzoncie przyszłego tygodnia. Czego możemy się spodziewać w kolejnych dniach po weekendzie? Czy to będą kolejne wzrosty, czy jakaś korekta albo równowaga? W którą stronę te ceny mogą pójść?
4: Raczej trudno jest w tym momencie, kiedy prezydent Trump zapowiada kolejną jakby nową politykę sankcyjną wobec Iranu, taką presję gospodarczą na Iran. A szczegóły tego planu mamy poznać w poniedziałek, więc myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego, o ile nie nastąpi jakaś poprawa w relacjach, czy w ogóle jakikolwiek powrót do rozmów, do negocjacji w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus. To jest jakby ten kluczowy element. Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Raczej szanse na korektę w dół, taką wyraźną korektę w dół są niewielkie. No i niestety te prognozy, te rosnące prognozy się sprawdzą, to po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
2: Mówiła Pani o tej niepewności, oczekiwaniu na wydarzenia polityczne na linii Stany Zjednoczone-Iran. Czy w takiej sytuacji brak informacji, brak rozstrzygnięcia to jest zła informacja, która może ciągnąć te ceny w górę?
4: Jest to w pewnym sensie zła informacja, dlatego że rynek nie oczekuje przerwy w negocjacjach, rynek nie oczekuje uspokojenia, które co prawda nie oznacza jakichś działań militarnych, ataków na infrastrukturę. Rynek dzisiaj oczekuje konkretów dotyczących tego, kiedy transporty z ropą naftową, paliwami będą mogły swobodnie przepływać. Jesteśmy teraz już w sytuacji takiej, kiedy te wszystkie rezerwy, które były, ta nadpodaż, która we wcześniejszych miesiącach się utrzymywała, będą powoli się wyczerpywały, więc im dłużej taka sytuacja będzie trwała, tym z punktu widzenia nas, konsumentów, większe ryzyko wysokich cen paliw. Patrzymy tutaj znowu na olej napędowy bardziej, bo jeśli chodzi o benzynę, to będziemy za moment wchodzić w taki okres, kiedy to letnie zapotrzebowanie, ten szczyt zapotrzebowania na paliwo w sezonie wakacyjnym będzie malał, ale będziemy zbliżać się z kolei w stronę tego sezonu jesiennego, jesienno-zimowego, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie na oleje, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie też na oleje do celów grzewczych. Więc jakby w tym bilansie brak odblokowania produkcji w rafineriach na Bliskim Wschodzie i możliwość eksportu przez kraje Zatoki Perskiej produktu będzie oznaczał, że ten rynek będzie się stawał coraz bardziej napięty i niestety skutkował wyższymi cenami oleju napędowego. Więc ta perspektywa przy długotrwałym braku pozytywnych informacji tutaj na linii Stany Zjednoczone-Iran niestety będzie negatywnie wpływała na rynek.
2: A jak wygląda zapotrzebowanie na olej napędowy w Polsce w tej drugiej połowie roku? Myślę trochę w kontekście rolnictwa. Kojarzy mi się, że to może występować także u nas. Czy w takim razie ten wzrost, będziemy bardziej wrażliwi na ten wzrost cen?
4: Tak, sezon jesienno-zimowy do wiosny w zasadzie to jest zawsze okres, kiedy tempo zmian cen oleju napędowego przyspiesza. I niestety raczej mówimy o podwyżkach. Wówczas zwiększa się ta dysproporcja między ceną benzyn a oleju napędowego. I mimo, że jesteśmy w okresie wojny, to jednak tej sezonowości się też nie pozbędziemy. Tym bardziej będziemy to właśnie odczuwać. No i już dla poszczególnych grup tutaj konsumentów między innymi rolników, między innymi firm budowlanych, ale powiedzmy, że do tego okresu jesieni, bo zimą też ze strony budownictwa ten popyt nieco słabnie, ale jeszcze ta jesień, kiedy i rolnictwo, i budownictwo korzystają z tego oleju napędowego, a będzie wchodziło zapotrzebowanie na oleje napędowe do celów grzewczych, to będzie ten okres, w którym szczególnie możemy odczuć podwyżki cen.
2: Chciałam panią jeszcze zapytać o taką stronę podażową tutaj na naszym bardziej krajowym rynku. Orlen zawarł umowę z Equinorem, norweską firmą, na 3 lata na zwiększenie dostaw ropy. I to już od września. Te dostawy z Norwegii mają nam pokryć nawet 1/4 zapotrzebowania Orlenu. Czy to jakoś łagodzi te napięcia?
4: To zabezpiecza nas, jeśli chodzi o dostawy surowca, i jakby uniezależnia nas trochę od, jakby zwiększa tą alternatywność dostaw. Wydaje się kierunek bezpieczny, który powinien zagwarantować nam takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o same dostawy surowca. Natomiast jak analizujemy rynek paliw, to musimy pamiętać, że to nie cena ropy tak naprawdę jest tutaj tym wyznacznikiem, bo nawet w tych ostatnich tygodniach wielokrotnie były takie sytuacje, kiedy ceny ropy były stabilne, ale rosły ceny paliw gotowych. My jako Polska jesteśmy bardziej uzależnieni od importu paliw gotowych, ponieważ nawet zwiększenie dostaw ropy czy zabezpieczenie sobie dostaw ropy dla Orlenu nie oznacza, że koncern będzie w stanie zwiększyć produkcję, a do tego stopnia, żeby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie. Dalej krajowa produkcja nie będzie wystarczała do pokrycia wewnętrznego popytu. W związku z tym my będziemy sprowadzać paliwo gotowe już z innych kierunków. I wówczas to paliwo będzie do kraju sprowadzane po cenach, jakie obowiązują na rynkach międzynarodowych. Stąd właśnie te ceny paliw na rynkach międzynarodowych będą wyznaczały nam ceny paliw w kraju, bo też nie można dopuścić do takiej sytuacji, że krajowe rafinerie będą produkowały paliwo i sprzedawały je po cenach niższych, niż wynikałoby to z cen na rynku europejskim, bo w takiej sytuacji brak opłacalności importu mógłby doprowadzić do braków paliwa w kraju.
2: Na koniec zapytam jeszcze panią o nową odsłonę podatku od nadmiarowych zysków, który rząd ujawnił w nowej odsłonie, po tym jak została poprzednia zawetowana przez prezydenta. Jak pani patrzy na szansę uchwalenia tego podatku w połączeniu z dopłatami do branż energochłonnych?
4: Trudno mi powiedzieć, jakie jest szanse na jakby przychylne potraktowanie tych rozwiązań, skoro pierwszy ten pakiet, pierwsza ta ustawa została zawetowana. Myślę, że tutaj potrzeba jednak więcej jakby takiego spokoju i przygotowania się teraz do tych rozwiązań, żeby wytrącić jakby wszystkie argumenty do zawetowania tej ustawy. Widać jednak, że nawet jeśli rozwiązanie z założenia wygląda dobrze, to nie mamy gwarancji przed jakby przejściem całego procesu legislacyjnego do momentu podpisania ustawy będzie nam gwarantowało wprowadzenie nowych przepisów. Więc myślę, że na tę chwilę jest chyba za wcześnie, żeby móc ocenić jakby z całym takim, z dużym prawdopodobieństwem podpisać, że tak, nowa ustawa w nowym wydaniu już zyska aprobatę ze strony Kancelarii Prezydenta i finalnie podpis prezydenta.
2: Dziękuję serdecznie. Pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Reflex, była naszą gościną.
4: Dzień dobry.
2: Na koniec powiem tylko, że ceny maksymalne od soboty, które obowiązują, to 6,54 dla benzyny i 7,36 do oleju napędowego.
5: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem, intensywnym deszczem i gwałtownymi burzami. Po niespełna miesiącu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska rezygnuje z funkcji. Wakacje zbliżają się ku końcowi, a choć do zimy jeszcze daleko, to Polacy już ruszyli na zakupy przed sezonem grzewczym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pogoda w najbliższym czasie może być niebezpieczna, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ostrzega. W 10 województwach przed burzami, przed intensywnymi opadami deszczu w 5 regionach i przed silnym wiatrem w 7 województwach. Do mieszkańców 15 regionów wysłano też alert RCB, a dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego możliwe są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. To, czy będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, podkreśla rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego, no, taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
4: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważa, że dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych.
6: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
4: Według IMGW sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. Wiele rzeczy chyba nie złożyło się w całość. Sprawa zakończyła się niefortunnie. W ten sposób wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował informację, że Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Tomczyk, pytany o sprawę w wieczornej rozmowie z Polsat News, przyznał, że nie zdążył poznać Mróz-Gorgoń, ale jak ocenił, miała bardzo ciekawy pomysł na to, jak może funkcjonować marka Polska. Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska mniej niż miesiąc. Naukowczyni podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków Portret Własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
7: No, musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu, dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy pracy.
4: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca, mówi posłanka tej partii Anna Krupka.
8: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
4: Była już pełnomocniczka do spraw marki Polska broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, a powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien trafić do sieci. Mimo wakacji Polacy już zaczynają myśleć o zimie, ruszają na zakupy opału i nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
6: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń. No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
4: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w Nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. W Wielkiej Brytanii w domu opieki w Surrey najstarsza żyjąca osoba na świecie świętowała 117 urodziny. W roku narodzin Angielki Ethel Cutteram położono stępkę pod budowę Titanica. Kobiety nie miały praw wyborczych i trwały protesty sufrażystek. Za życia Ethel na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadało 6 monarchów, urząd premiera sprawowało 25 osób, a na tronie Piotrowym siedziało 11 papieży. W rozmowie z dziennikarzami Ethel przyznała, że jej sekret długowieczności jest prosty. Seniorka podkreśliła, że nigdy z nikim się nie kłóci, słucha, a potem robi to, co chce. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Sobota w całym kraju raczej pochmurna z opadami deszczu. Na rozpogodzenia lokalnie można liczyć dopiero pod koniec dnia. Najpierw jednak w wielu regionach trzeba przygotować się na intensywne deszcze, a miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 będzie na północnym wschodzie i w centrum, a najcieplej do 25 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapytam inaczej dziś o małżeństwach jednopłciowych, bo od najbliższej niedzieli, 23 sierpnia, ma się zmienić sposób, w jaki urzędy będą dokonywały transkrypcji tych aktów małżeńskich i wiąże się z tym wiele pytań dotyczących i urzędniczej swobody, i odpowiedzialności państwa, i praw tych par. I o tym wszystkim porozmawiam z Anną Mazurczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Adwokatką z kancelarii KMA. Jakie znaczenie ma ta zmiana z punktu widzenia całego systemu prawnego, że będą nowe wzory aktów stanu cywilnego?
10: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada zeszłego roku, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną par tej samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Tak więc dobrze, że to rozporządzenie się zmieniło, dobrze, że będą nowe wzory aktów małżeństwa, natomiast to jest jednak tak, że to jest po prostu rozporządzenie. A jeśli chodzi o to, z jakiego powodu urzędnicy powinni byli przestać odmawiać dokonywania transkrypcji, no to właśnie z powodu prawa Unii Europejskiej, czy także z powodu, nie wiem, konwencji o ochronie praw człowieka chociażby. Także ze względu na prawo międzynarodowe. A więc jakby to jest ważna zmiana, to jest też taki, powiedziałabym, istotny symbol i wreszcie taka jakaś, nie wiem, odpowiedź ustawodawcy, dostrzeżenie, że te małżeństwa jednopłciowe czy pary jednopłciowe w ogóle istnieją. Natomiast to jest zmiana wtórna. Także już dziś, nawet przed wejściem w życie tego rozporządzenia, urzędnicy

0: uczelni dokonywał jakichś zmian w rejestrze stanu cywilnego. Tak więc ten kierownik USC naruszył to prawo już teraz. Tak, to nie jest tak, że on je dopiero mógłby naruszyć po wejściu w życie rozporządzenia. Więcej powiem, kierownik USC w Lublinie to nawet w porównaniu do kierownika USC w Olsztynie i tak zachował się całkiem nieźle, dlatego że w Olsztynie wygraliśmy podobną sprawę w marcu i kierownik USC w Olsztynie po tym, jak sprawa do niego wróciła, ponownie odmówił transkrypcji. Tak więc ponownie składamy odwołanie do wojewody warmińsko-mazurskiego w dokładnie tej samej sprawie.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo też w kontekście tego, że OKO.press ujawniło, że co najmniej 44 urzędy wykupiły szkolenia, na których uczono urzędników, jak odmawiać transkrypcji, a dzisiaj do tego OKO.press pociągnęło dalej ten temat i ujawniło, że osoby organizujące te szkolenia są powiązane z rosyjskimi strukturami bezpieczeństwa. Tak. Jak pani w ogóle ocenia tę sprawę? Ona jest zadziwiająca dla mnie.
0: Tak, i jeszcze dodam smaczku, że nie tylko ci urzędnicy biorą udział w tych szkoleniach. Oni na tych szkoleniach dostają wzory decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. I ta sprawa z Olsztyna, o której opowiadałam, jeden do jednego ta decyzja o odmowie dokonania transkrypcji to jest wzór, który otrzymali urzędnicy na tym szkoleniu. Jeden do jednego, nawet przecinka po prostu tam nie zmieniono. I to jest, ta decyzja ma kilkanaście stron. Ktoś się naprawdę napocił, żeby ten wzór decyzji napisać. Natomiast to jest taka bardzo naprawdę już rozpaczliwa próba zanegowania tego, że świat się zmienia i że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał taki, a nie inny wyrok. I po prostu rozumiem, że są urzędnicy stanu cywilnego, którym się ten wyrok nie podoba, którzy, nie wiem, z jakichś swoich przyczyn trudnych dla mnie do zrozumienia są przeciwni małżeństwom jednopłciowym, nie chcą, żeby pary tej samej płci zawierały związki małżeńskie. No trudno, jakby niewątpliwie to, że odmawiają teraz transkrypcji, to, że kopiują te decyzje, które otrzymali na szkoleniu, to jest niezgodne z prawem, tak? I nie mogą tego robić.
1: I marnują państwowe pieniądze i swój czas również, tak? Bo po prostu te rzeczy będą... Te decyzje wracają po prostu do sądu, tak?
0: Tak, ale też chodzi o to, że te pary już naprawdę przeszły niekiedy mordęgę, tak? Jakby lata postępowań, w które włożyły mnóstwo czasu, emocji i kosztów i teraz muszą te postępowania powtarzać, dlatego że jakiś urzędnik stanu cywilnego jest po prostu małżeństwem tej samej płci z sobie tylko wiadomych przyczyn przeciwne.
1: A co z innymi instytucjami państwa? Dlatego, że ZUS i NFZ już zapowiedziały respektowanie takich dokumentów.
0: Tak. To już nawet możemy sobie powiedzieć, że tak, że oni w praktyce już znam pary, które z tego skorzystały i świetnie wszystko działa, nie mam tutaj nic złego do powiedzenia o nich.
1: No ale fiskus nadal odmawia małżonkom prawa do wspólnego PIT-u. Na jakiej podstawie w ogóle...
0: Bo dodajmy tu gwiazdkę, że oni odmawiają, ale w tych wszystkich sprawach, które do tej pory skierowaliśmy do fiskusa, to są sprawy, gdzie transkrypcji jeszcze nie było. Mhm. Czyli to jest tak, że mam wrażenie, że oni już się tak brzytwy chwytają i że to jest po prostu ostatni jakiś argument, którego mogą użyć, żeby faktycznie odmówić dostępu do chociażby zwolnienia od podatku, od spadku po zmarłym małżonku. Ale oczywiście w toku mamy kolejne sprawy, gdzie transkrypcja już jest dokonana, więc trochę liczę na to, że jednak Krajowa Administracja Skarbowa, czyli de facto minister finansów, dojdzie do wniosku, że jeżeli ta transkrypcja jest zrobiona, to jednak już trzeba to małżeństwo uznawać za małżeństwa, także w rozumieniu prawa podatkowego.
1: A co jest takim hamulcem, co powoduje tę sytuację, że właśnie nie można, tak jak zrobił to prezes ZUS-u, wyjść czy napisać i powiedzieć, tak, będziemy respektować w przypadku Ministerstwa Finansów?
0: Po pierwsze, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby docenić tutaj rolę wiceministra pracy Gajewskiego. Tak, to znaczy... Tam po prostu była polityczna okejka na to, żeby to poszło, tak? To prezes ZUS jakby sam by tego moim zdaniem nie zrobił, a wiceminister Gajewski po prostu, no, wykonał swoją pracę, tak? I jakby zadbał o to, żeby ten wyrok był respektowany. I teraz tego samego oczekujemy od ministra finansów. To jest tak, że jakiś członek rządu musi za to wziąć odpowiedzialność. No tak niestety działa nasze państwo, że urzędnicy bardzo mają często wiele obaw związanych z tym, żeby podejmować tego rodzaju decyzje i brać je po prostu na siebie i brać za nie odpowiedzialność. A jeżeli jakiś polityk weźmie odpowiedzialność za taką decyzję, to wtedy oczywiście okazuje się, że to nie jest w ogóle problem. Tak więc taka jest różnica. A druga sprawa to moim zdaniem jednak uprzedzenia. No bo jaka właściwie jest różnica pomiędzy dopuszczeniem tych kilkuset tak naprawdę na dziś małżeństw tej samej płci do wspólnego rozliczania podatku w porównaniu do tych tysięcy małżeństw różnej

0: płci, które te podatki teraz rozliczają. No, jedyna różnica to jest orientacja seksualna tych osób, więc myślę, że uprzedzenia nadal grają olbrzymią rolę niestety w pracy urzędników i urzędniczek w Polsce.
1: Czyli ministerstwa te, które są w rękach lewicowych polityków, przyspieszają, a opóźniają te, które są w rękach bardziej konserwatywnych polityków.
0: No tylko jeszcze zdefiniujmy, kto jest bardziej konserwatywnym politykiem.
1: Koalicja Obywatelska i Andrzej Domański?
0: No tak, no. Bo gdyby on... To zależy wyłącznie od niego. Jakby od miesięcy naciskamy na niego, tak? I jakby na razie decyzje są negatywne. Zobaczymy, co będzie dalej, kiedy będzie już rozstrzygał sprawę PAR, które już tej transkrypcji dokonały. Natomiast jakby nie miejmy złudzeń, że to jest po prostu polityczna decyzja konkretnych osób, które mają konkretne powody, dla których się na coś takiego zgadzają albo nie.
1: No też te nowe wzory, od których zaczęłyśmy naszą rozmowę, zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra cyfryzacji, czyli bez zmiany ustawy. Nie trzeba było przechodzić przez Sejm, nie trzeba było przechodzić przez Senat, przez prezydenta i tak dalej. Ale to też oznacza, że kolejny minister może równie łatwo zmienić lub wycofać to rozporządzenie.
0: Tak, oczywiście, że tak jest. Natomiast akurat w przypadku akt stanu cywilnego nie mam takiej obawy, dlatego że nawet jeżeli on zmieni wzór aktu małżeństwa, to jest tylko, tak jak mówiłyśmy na początku, to jest wtórne, tak? Jakby wiążące jest prawo Unii Europejskiej, a rozporządzenie to jest tylko formularz. Natomiast też jest tak, że żeby wyeliminować z obrotu akt stanu cywilnego, to też nie wystarczy zmienić rozporządzenia, tak? Tylko żeby wyeliminować z obrotu akt małżeństwa tej samej płci, trzeba pójść do sądu. Oczywiście bardzo teoretycznie może pójść do sądu prokurator i wyobrażam sobie nawet, że mógłby taki politycznie zmotywowany prokurator coś takiego zrobić, ale musiałby jeszcze w tym sądzie powszechnym wygrać taką sprawę. Była już taka sprawa parę lat temu, może pani redaktorka pamięta aktu urodzenia, który nam się udało transkrybować z dwoma matkami. To był głęboki PiS, prokurator poszedł z tą sprawą do sądu i przegrał, bo sąd powiedział, no ale nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby wyeliminować z obrotu akt urodzenia, który już powstał, tak? I jakby, więc znowu wracamy oczywiście do tego, dlaczego niezależne, niezawisłe sądy są takie ważne, ale jakby póki sądy są w Polsce niezależne i niezawisłe, to też nie mam obaw, że to będzie tylko kwestia politycznej decyzji, żeby takie akty małżeństwa wyeliminować z obrotu. To nie jest takie proste.
1: No tak, ale jest ta obawa, że kiedy się zmieni władza na tę bardziej konserwatywną po wyborach kolejnych, no to transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych znowu przestanie jakoś być możliwa.
0: To znowu pójdziemy do sądu, natomiast też uważam, że z tego powodu teraz musimy przesunąć granicę tak daleko, jak się da. Bo jeżeli my załatwimy podatki, spadki, ubezpieczenie zdrowotne, cały socjal, transkrypcja, to kolejna władza, okej, wycofa się z jednej czy z dwóch decyzji, ale nie będzie w stanie już cofnąć wszystkiego, tak? Więc jakby im dalej my teraz przesuniemy tą granicę, im więcej przyznamy uprawnień małżeństwom jednopłciowym, tym trudniej będzie to cofnąć, to po pierwsze, a po drugie, być może jednak ta władza po prostu wygrałaby kolejne wybory wtedy, gdyby zrobiła to, na co się z nami umawiała, tak? Obiecała, że ureguluje sytuację prawną partii samej płci. Nie zrobiła tego, więc wszystko w rękach rządzących. Rząd ma narzędzia w ręku, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci. Przynajmniej tych osób, które mają środki finansowe, zasoby na to, żeby wyjechać za granicę i zawrzeć tam związek małżeński. Jeżeli to zrobią, to może po prostu nie przegrają kolejnych wyborów. Taka myśl.
1: Bardzo optymistyczna. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Anna Mazurczak, adwokatka z kancelarii KMA, była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czas na informacje Radia Tok FM. A Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o raporcie, którym żyje od wczoraj cały internet. Polaków portret własny. Wszystko zaczęło się właściwie od wpisu Sebastiana Mejca, eksperta Instytutu Sobieskiego i członka Prawa i Sprawiedliwości, który wziął dokument pod lupę i zaczął wyliczać błędy. Katowice na północy Polski, Wrocław na północnym zachodzie, 5 polskich noblistów, dużo bardzo różnych niespójnych danych dotyczących badań, a do tego sformułowania, jak już chyba kultowo od wczoraj, historia sufferingu czy dysonacja. Sam raport nie jest nowy.
2: I chlebowość.
1: Chlebowość. To zaraz, bo to dowiedziałaś się, Agata Szcześniak, państwo słyszą teraz z Okopres, autorka audycji Jest temat w Tok FM i autorka analizy właśnie tego raportu Polaków portret własny w Okopres. To jest raport, który nie jest nowy i który dopiero teraz stał się sensacją, powiedział, bo jego autorka, czyli Barbara Mróz-Gorgoń, została powołana przez rząd na pełnomocniczkę do spraw promocji marki Polski w randze sekretarza stanu. Dlaczego ten raport stał się takim medialnym hitem?
2: Bo daje nam dużo radości. Bo od wczoraj rozmawiamy o tym, co to jest, bo wyśmiewamy się z tej chlebowości i różnych innych rzeczy, które pojawiły się w tym raporcie. Ale ja bym jedną rzecz chciała powiedzieć, bo już słyszałam taki zarzut, że o, wy dziennikarze zajmujecie się tym raportem, to nie jest wcale takie ważne, dzieją się ważniejsze rzeczy, na przykład Lex Szarlatan, tak zwane prawo, które miało ustrzec ludzi przed szarlatanami medycznymi, zawetowane wczoraj przez Karola Nawrockiego, czy odesłane do kontroli przez tę instytucję. Właśnie. I ja mam odpowiedź na to taką. Ten raport ośmiesza polskie państwo. A jeśli coś ośmiesza polskie państwo, to jest to poważne, bo podważa zaufanie do tego państwa. A my mamy generalnie deficyt zaufania do instytucji publicznych. I mamy też osoby w sferze publicznej, i mogę tu wymienić nazwiska, Krzysztof Stanowski, Kanał Zero, które bardzo lubią się pastwić nad polskim państwem i partie, które to lubią i po prostu, niestety ta nowo powołana pełnomocniczka podłożyła się straszliwie. Ale sam raport, jest bardzo wdzięcznym tematem do memowania, wyśmiewania.
1: Ale nie wszyscy żyją w internecie. Powiedzmy, o co chodzi. To znaczy, ten raport właśnie powstał około roku temu i te wszystkie lapsusy, pomyłki raczej nie wynikają z, jakiejś wyjątkowej indolencji jego autorów, tylko prawdopodobnie z tego, że został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję, został stworzony z jej udziałem, ale w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o tym, że kosztował około 200 tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Ministerstwo Sportu i Turystyki, które zleciło powstanie tego raportu, zaprzecza, twierdzi, że nie to było przedmiotem umowy, że ta kwota obejmowała całą strategię, badanie, konferencje itd., itd. Czy my tutaj możemy się przyczepić do tego, że polskie pieniądze, nasze pieniądze były jakoś nierozsądnie wydatkowane na ten raport?
2: Tak, rzeczywiście jest tak, że że był konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki, który miał dotyczyć różnych strategii turystycznych. Ich było 13. Konkurs został rozstrzygnięty w 2025 roku. Maksymalnie można było dostać 250 tysięcy złotych na każdą z tych strategii. Ministerstwo pieniądze rozdzieliło w jednej tej ścieżce grantowej pieniędzy nie przyznało. No i właśnie, na taką strategię budowania marki Polska zostało przyznanych 200 tysięcy złotych. I otrzymało te pieniądze Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy. Czyli to też trzeba zaznaczyć, że to nie ta organizacja współprowadzona czy prowadzona przez panią pełnomocniczkę, czyli Fundacja Think Tank Marka Polska, tylko inne stowarzyszenie. Pewnie dlatego, że Fundacja Think Tank Marka Polska powstało w czerwcu 2025 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ten konkurs był ogłaszany, więc nie spełniałoby podstawowych kryteriów, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu grantów, czyli doświadczenia w robieniu projektów tego rodzaju. No więc tutaj tym podmiotem, który dostał pieniądze, było Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy. No i rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oświadczyło wczoraj, że nie ma z tym raportem nic wspólnego, że on nie był finansowany, że ministerstwo finansowało badania, które są podstawą tego raportu. Badania, które mają dotyczyć tego, jaki Polacy mają obraz samych siebie i na podstawie tego obrazu, który mamy, ma zostać przygotowana strategia, jak Polskę promować. No tyle, że wiceminister sportu Piotr Borys brał udział w premierze tego raportu i chwalił się tym na platformie X, na swoim własnym profilu. I nie dość, że zapraszał na, czy informował o wydarzeniu, o premierze, czyli o wydarzeniu, ale pokazywał tam też ten raport. Na raporcie jest logotyp Ministerstwa Sportu. Jest też taka formułka, którą zawsze dodaje się, kiedy organizacje pozarządowe dostają jakiś grant, no to w tych zasadach rozliczania grantów zawsze jest napisane, że trzeba zapisać projekt, realizowany jest w ramach tamtego i tego, umowa, numer taki i śmaki. I to się musi znaleźć na finansowanych ze środków publicznych dokumentach. No i taka formułka jest. No i można zakładać, że twórcy tego raportu po prostu sobie tak nadgorliwie zamieścili i tę formułkę, i ten logotyp. Ja jednak sądzę, że grant musiał zostać rozliczony. Pamiętajmy też, że tam było niesamowicie krótki czas. W ogóle mówimy o badaniach. Pani pełnomocniczka mówi, że to były jakieś wielkie badania. Opowiada w... jednego wywiadu udzieliła Polsatowi i mówi, jak objechała całą Polskę ze swoimi współpracownikami, przeprowadziła wielkie badania. Ten konkurs został... Umowa została podpisana bodaj w czerwcu, czy latem 2025 roku. Premiera raportu była w listopadzie 2025 roku. Proszę państwa, pewnie, no może wszyscy nie zdają sobie z tego sprawy, ale naprawdę, zaprojektowanie badań, przeprowadzenie pilotażu, przeprowadzenie badań właściwych, napisanie zebranie danych, napisanie raportu, przeprowadzenie pierwszej jakiejś debaty merytorycznej wśród twórców tego raportu, potem sformułowanie wniosków w formie pisemnej, zrobienie redakcji merytorycznej, korekty, przygotowanie później dokumentu. Naprawdę, to są miesiące pracy.
1: No niestety widać po jakości tego raportu, że rzeczywiście coś tutaj nie poszło. Mamy dzisiaj informację o to, że warszawska prokuratura poinformowała, że zgłosiła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o nadesłanie kopii raportu właśnie tego. I więc jak rozumiem, będzie się temu po prostu prokuratura przyglądała już z takiej perspektywy wydawania publicznych pieniędzy, a musiała zapytać o to i musiała poprosić Ministerstwo Sportu o ten raport, dlatego że on zniknął w pewnym momencie ze strony, został ukryty, schowany, zabrany, tak żeby już nie można było go pobrać i odczytać. Został też zastąpiony innym raportem.
2: I wisiał tam przez 10 miesięcy.
1: I dopóki
2: tak sobie wisiał.
1: Ktoś go nie zauważył i nie zrobił z niego
2: Albo dopóki ktokolwiek go nie przeczytał.
1: I to też jest bardzo podejrzane w tym wszystkim i niepokojące. Tylko teraz wydaje mi się, najistotniejszym pytaniem jest to, co z panią Mróz-Gorgoń dalej będzie. Bo właśnie zaczęła swoją rządową karierę od sytuacji, w której została tak naprawdę jej praca skompromitowana. Ona też niezbyt dobrze idzie jej tłumaczenie się z tego. Udzieliła wywiadu nie tylko telewizji Polsat, ale też Polskiej Agencji Prasowej, ale to nie zmienia faktu, że jest w dość dużych kłopotach. I czy to jest kompromitacja, która powinna jednak ponieść jakieś konsekwencje personalne, czy po prostu włóżmy to w jakiś bardzo nieudany start?
2: Może tak. Polska, ja zgadzam się z tym, że Polska potrzebuje tego rodzaju strategii promocyjnej, jakiejś sensownej, spójnej. O tym mówi bardzo wielu ekspertów, bardzo wiele osób, które zajmują się dyplomacją publiczną, promocją też taką bardziej biznesową Polski, narzekają na to, że z polskim państwem ciężko jest współpracować i właściwie nie wiadomo, na co my chcielibyśmy stawiać w kontaktach międzynarodowych. Inne kraje to robią i teraz też w sieci, na platformach społecznościowych krąży mnóstwo przykładów, jakie wspaniałe spoty kręcą, a to Norwegowie, a to Szwedzi, ten szczególnie państwu polecam.
1: Jest
2: naprawdę świetny. Czy Finowie, też jest to bardzo zabawna rzecz. Ale tak, takie rzeczy się robi, a Polska jest w bardzo takim kluczowym momencie w swojej historii, bo przechodzimy od tego kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego, trochę zmieniamy swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Więc jakiś skoordynowany sposób zarządzania wizerunkiem naszego kraju by się przydał.
1: Okej, ale dlaczego teraz i dlaczego w ogóle w takiej randze i z taką pompą, kiedy zaraz potem przychodzi dość duże zderzenie z rzeczywistością i jakąś kompromitacją?
2: No, ja mam taką hipotezę, że rząd teraz dość tak... może użyję takiego słowa rozpaczliwie, szuka pomysłów na to, co zrobić. I to są pomysły różnej wagi politycznej. I to jest i pomysł z Maciejem Berkiem w Trybunale Konstytucyjnym, to są te zmiany w podatkach, które zostały dopiero co ogłoszone przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. No i to jest też pomysł, żeby promować Polskę i żeby powiedzieć ludziom, zobaczcie, jesteśmy tą 20 czy 21 gospodarką świata, traktujemy to serio, będziemy o tym opowiadać w innych krajach, mamy tutaj konkretną osobę. Poza tym bardzo często wobec rządu Donalda Tuska jest formułowany zarzut i też przez nas, przez dziennikarki, dziennikarzy, że są po prostu kiepscy w komunikacji. I myślę, że pani Mróz-Gorgon miała być taką odpowiedzią na te braki komunikacyjne rządu Donalda Tuska. No i okazała się odpowiedzią, która stworzyła kryzys i kłopot.
1: A nie poprawiła ten wizerunek. Bardzo ci dziękuję. Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press i autorka Jest Temat w Radiu Tok FM, niedziela o 11. Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o postępowaniach dotyczących możliwych przestępstw popełnionych przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy. Jedna z tych spraw dotyczy polskiego obywatela Damiana Sobola, który 1 kwietnia 2024 roku zginął wraz z innymi 6 pracownikami organizacji World Central Kitchen, kiedy izraelskie wojsko zaatakowało konwój humanitarny, ale to nie jest jedyna sprawa, którą omówimy dzisiaj, a omówimy z dr Magdaleną Pycińską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani doktor jest antropolożką kulturową specjalizującą się w problemach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I w sprawie konwoju, w którym pan Sobol zginął, po ponad 2 latach izraelskie wojsko zakończyło postępowanie, ale uznało, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania karnego wobec osób, które były odpowiedzialne za ten atak, mimo tego, że IDF przyznało, że doszło do błędów i że osoby, które się znajdowały w tym konwoju, zostały błędnie zidentyfikowane jako członkowie Hamasu. Zatem jak to jest możliwe, że wojsko nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania karnego? To jest jakiś absurd.
3: I już tłumaczę. Co Izrael najpierw zrobił, to w ramach swojego Fact Finding and Assessment Mission, to jest taka odrębna instytucja właśnie śledcza, która tylko ma sprawdzić fakty. I słusznie pani rektor powiedziała właśnie, że to nie wszczęto na podstawie faktów, które sam Izrael uznał, zdobył rzeczywiście odpowiednią chronologię. Uznał, że to po prostu był zwykły błąd, jak powiem, wypadek przy pracy i w związku z tym nie można postawić żadnego oskarżenia, prawda, tutaj karnego, że dokonane zostało przestępstwo. Mhm. Co oczywiście jest bardzo problematyczne samo w sobie, dlatego że polska prokuratura oczywiście okręgowa w Przemyślu w międzyczasie ma swoje własne śledztwo w tej sprawie, które na razie utknęło w miejscu ze względu na to, że Izrael nie podaje żadnych materiałów, jak nazwiska, zdjęcia z dronów i tak dalej, które mogłyby tutaj Polsce pomóc. Jednakże Polska tutaj ma jakieś inne kluczki. Oczywiście Polska między innymi bazowała na raporcie Australii, bo jeden z obywateli Australii także zginął. I Australia swego czasu w 2024 wysłała swojego dowódcę australijskich sił zbrojnych, Marka Binskina, i on tam utworzył swój własny raport, który podważył chronologię wydarzeń, które podał Izrael. Na tym bazuje także Polska i dlatego polska prokuratura dalej będzie z pewnością naciskała stronę izraelską, jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów. I jeżeli mogę troszeczkę wyjaśnić, gdzie tutaj leży problem. Mhm. Strona izraelska twierdzi, że według wersji oczywiście przedstawionej przez siebie, izraelscy żołnierze zauważyli przy konwoju humanitarnym zbrojnego człowieka i samochody poruszające się wokół ciężarówek i uznali, że być może jest to Hamas, który według nich już doświadczenia operacyjnego, tutaj jest bardzo ważne słowo, miał już uprowadzać te konwoje humanitarne i w związku z tym dowództwo postanowiło zaatakować te wozy. Jednakże dzięki raportowi z Australii wiemy, że tutaj jest parę dużych problemów. Otóż pierwszy, rzeczywiście World Central Kitchen miało ochronę, to był czwarty wóz, I te wozy się rozdzieliły. Kiedy przyjechano do magazynu, te trzy wozy cywilne rzeczywiście wjechały i wóz rzeczywiście czwarty z ochroniarzami. W teorii nie powinni mieć broni, ale rzeczywiście raport australijski potwierdził, że przynajmniej jedna osoba miała broń, co nie jest niczym nietypowym, dlatego że bardzo często konwoje humanitarne zatrudniały lokalnych ochroniarzy. Tak, tak. I problem polega na tym, że wóz z ochroniarzami, który był zidentyfikowany przez żołnierzy izraelskich, pojechał na północ, cywile pojechali na zachód. Z jakiegoś powodu wojsko izraelskie postanowiło zaatakować cywili, zaś ten wóz czwarty, który pojechał na północ, został pozostawiony bez niczego. I tutaj rzeczywiście mamy dużo pomyłek po drodze, które Izrael twierdzi, że to były pomyłki. Rząd australijski twierdzi, no to nie jest takie łatwe, tak? To nie jest tylko zwykła jedna pomyłka.
1: I teraz też bardzo ostro zareagowała Australia na odmowę wszczęcia tego postępowania karnego. Australijski rząd wezwał ambasadora Izraela, zaczął mówić o możliwości też jeszcze jakiegoś niezależnego śledztwa. No i po Australii, ale trochę później zabrało głos polskie MSZ, czyli Polska wezwała ambasadora Izraela i zażądała przekazania materiałów, które potrzebują polscy śledczy. Czy to jest adekwatna reakcja i czy w ogóle pani wierzy w to, że możliwe jest jakieś niezależne śledztwo w tej sprawie?
3: Znaczy, my możemy prowadzić niezależne śledztwo. Problem polega na tym, że bez materiału z Izraela, no Polska już praktycznie wykonała, co mogła, dlatego że mieliśmy swoich, na przykład Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia dokonał swojej własnej ekspertyzy i potwierdził obecność materiałów wybuchowych kruszących w tych wozach, prawda? Polska występowała o dowody cyfrowe do Stanów Zjednoczonych i Irlandii, do Microsoft Ireland i Google Ireland, więc polska prokuratura robi, co może. Bez współpracy z Izraelem utknęliśmy po prostu i wątpliwe, żeby to śledztwo bez współpracy z Izraela cokolwiek tutaj zrobiło, niestety. Więc no, tutaj po stronie polskiej oczywiście reakcja była opóźniona, bo Australia rzeczywiście szybko tutaj działa, no ale mimo wszystko bez pomocy Izraela tutaj nic nie zrobimy.
1: Czyli 7 osób zginęło, jest bardzo prawdopodobne, że została popełniona zbrodnia wojenna i nie możemy z tym nic zrobić, tak?
3: Niestety tak. Izrael uznał, że nie ma problemu, to był wypadek przy pracy i na pewno nie udostępni żadnych dokumentów.
1: To porozmawiajmy jeszcze o innej decyzji izraelskiej prokuratury wojskowej. Bardzo głośna sprawa, czyli zamordowanie 5-letniej Hind Rajab. I tutaj zupełnie jest inna decyzja, bo w sprawie śmierci i dziewczynki, i jej rodziny, i dwóch ratowników ma zostać wszczęte postępowanie karne. Czy to w tym kontekście jest dla pani lepsza wiadomość, czy daje pani nadzieję na wymierzenie sprawiedliwości, przynajmniej w tym przypadku?
3: Raczej nie, już wytłumaczę dlaczego. Ta decyzja zbiegła się oczywiście z sankcjami, które nałożyły Stany Zjednoczone na obecną prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego. To było dosłownie dzień później. Tak. I więc widzimy, co się dzieje. Czyli nakładane są sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, który może rzeczywiście prowadzić swoje własne śledztwo i prowadzić aresztowania oczywiście żołnierzy izraelskich. To się zbiegło z tym, że bo tutaj dochodzi do tak zwanej zasady komplementarności, zgodnie z którym artykułem 17 statutu rzymskiego. Państwo, które już prowadzi śledztwo, prawda, to ICC, ten Trybunał Karny, już nie musi prowadzić odrębnego śledztwa w tej konkretnej sprawie, bo liczy na to, że państwo to zrobi. Więc i to jest typowa taktyka izraelska, którą stosuje od lat, czyli Izrael twierdzi, że prowadzi swoje własne niezależne śledztwo, więc prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego nie musi tutaj ingerować. A chodzi o to, że Hind Rajab Foundation, która rzeczywiście identyfikuje zbrodniarzy wojennych, i przygotowuje rzeczywiście akty oskarżenia i, prawda, i prowadzi różne wnioski, ono uprzykrza znacznie życie żołnierzom izraelskim. Bardziej na przykład niż Polska czy Australia. Stąd ta różnica w decyzji. Mhm. Dlatego, że żołnierze rzeczywiście izraelscy są gonieni po całym świecie. Mieliśmy sytuację w Brazylii, gdzie jeden żołnierz uciekał w bagażniku, w Belgii, gdzie go aresztowano, później wypuszczono.
1: Czyli gonieni dosłownie.
3: Tak, tak, dokładnie. I to, co i fundacja jakby tutaj jest bardziej skuteczna od rządów, prawda? Bo rzeczywiście identyfikuje, ściga i wysyła, prawda, te informacje i dane do różnych prokuratur i do tam, gdzie ICC też ma swoje uprawnienia do akcji. I dlatego Izrael zareagował inaczej w stosunku do tej sytuacji, a w stosunku do właśnie akurat polskiego obywatela i innych tych 7, którzy zginęli inaczej, bo fundacja działa agresywnie, jeżeli chodzi o oskarżenia wobec tych żołnierzy i ich ściganie, niż rządy, tak jak Polska, Austria czy Wielka Brytania.
1: Przepraszam, to pewnie będą niezbyt adekwatne słowa, ale też no, trudno ukryć, że no, mamy do czynienia też z bardziej taką medialną sprawą, bo Hind Rajab to była 5-letnia dziewczynka, która była w wiele godzin przy ostrzeliwanym przez izraelskie wojsko samochodzie w momencie, w którym jej bliscy już nie żyli, którzy byli z nią w tym samochodzie. Ona przez telefon błagała o pomoc. Ta pomoc nadeszła, ale niestety i ona, i dwaj ratownicy, którzy po nią pojechali, zginęli, kiedy próbowali tam dotrzeć. I ta historia została sfilmowana przez tunezyjską reżyserkę Kawer Benhani i wykorzystuje w filmie autentyczne nagranie rozmów dziewczynki z ratownikami. Film miał premierę w konkursie głównym w Wenecji, był nominowany do Oscara, był pokazywany na całym świecie, więc w pewnym sensie ta historia stała się symbolem wojny w Gazie.
3: Tak, to na pewno jeden z czynników, ale nie jedyny, prawda? Bo tutaj rzeczywiście Izrael jest bardzo wrażliwy teraz na kwestie symboliczne i rzeczywiście wydaje miliony teraz dolarów na nowy PR, który tutaj uskutecznia, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ale Watson's Kitchen także było dość medialne i w niektórych krajach Wielkiej Brytanii czy Australii nadal jest to bardzo poważna sytuacja, stąd też taka reakcja Australii dosyć natychmiastowa. Ale rzeczywiście Hind Rajab stała się takim symbolem i to też z tego powodu Izrael zareagował, ale to jednak za mało, prawda? To ściganie jednak żołnierzy przez fundację Hind Rajab tutaj rzeczywiście zmieniło bardzo wiele, dlatego że mała taka ciekawostka, bardzo wielu żołnierzy musi mieć rotację i jadą czasami na tak zwane wakacje, zazwyczaj według tradycji żołnierskiej w Izraelu wyjeżdżają za granicę. I to wykorzystuje fundacja Hind Rajab właśnie do ścigania za granicą, tam gdzie ICC ma jurysdykcję. I tutaj jest ten problem, bo jeżeli Izrael potrzebuje, żeby ci żołnierze wrócili w miarę psychicznie stabilni, bo tutaj też jest ta psychika żołnierzy też na bakier teraz, potrzebuje, żeby żołnierze mogli mieć tą wolność wyjazdu. Teraz jest coraz mniej i gorzej i to też jest dużo czynników naraz, co do rotacji żołnierzy, ich stanu psychicznego, kwestii ich ścigania i plus właśnie ta symboliczna tutaj kwestia rzeczywiście Hind Rajab i tego, że rzeczywiście ona się stała niejako, można powiedzieć, sławna jej sytuacja na arenie międzynarodowej. Niestety polski przypadek nie ma tych czynników i stało się to, co się stało.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Magdalena Pycińska, antropolożka kulturowa specjalizująca się w problemach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie z Uniwersytetu dziękuję. Jagiellońskiego, była moją gościnią. Zapytam inaczej. Michał Potocki w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dziennik Gazeta Prawda, komentator Zapytam Inaczej, no i też autor najnowszej książki Malta, Święci i Diabły. Dzisiaj o 19:00 będą mieli Państwo okazję posłuchać też Michała w audycji Dłuższa Rozmowa.
4: Zapraszam również.
1: O książce będzie właśnie i o Malcie. To był bardzo intensywny tydzień w ukraińskiej polityce. Tak mi się wydaje, że tej sierpienia bardzo dużo się dzieje. Kolejne zmiany w rządzie, nawoływania do wyborów. Kolejna odsłona też skandalu korupcyjnego na szczytach władz. Od czego chciałbyś zacząć? Co tutaj jest najważniejsze?
4: To jest dobre pytanie, dlatego że wszystko to, co się dzieje, świadczy o stopniowym gnięciu klasy politycznej ukraińskiej, niestety, jeżeli popatrzymy na taki szerszy obrazek. A to, co się wydarzyło konkretnie w tym tygodniu, no to chyba zaczniemy od kolejnego odprysku afery korupcyjnej, bo Narodowe Biuro Antykorupcyjne ujawniło kolejne tropy, kolejne nagrania, które świadczyły o tym, że i to jest w sumie taka incepcja trochę korupcyjna, dlatego że to jest, że główny zarzut dotyczy tego, że pieniądze na kaucję na byłego ministra energetyki, który został zatrzymany przy poprzedniej odsłonie tej afery, Hermana Hałuszczenki, zostały zebrane, że te pieniądze zostały wyprane, to znaczy ktoś wyprał, zalegalizował pieniądze, wpłacając je na kaucję Hermana Hałuszczenki. I tym ktośem byli ludzie również z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Zełenski tym razem zareagował natychmiast, bo wyrzucił zastępczynię szefa swojego biura, Ołenę Mudrą, ze stanowiska, która występuje zresztą również na tych nagraniach. Tam jest też kilku posłów, szef jednej z komisji parlamentarnych, w związku z czym znów mamy do czynienia z kryzysem, z politycznym granatem, który wybuchł w ręku władz. A przecież raptem od poprzednich wielkich protestów minął miesiąc. W lipcu mieliśmy protesty dotyczące przeciwko odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. No i wydawało się, że one już zostały plus minus, opanowana została sytuacja. Nawet w tym tygodniu Rada Najwyższa zatwierdziła następcę ministra Fedorowa, generała Chmarę. No a tutaj taka właśnie nieprzyjemna dla władz sytuacja i władze z jednej strony rzeczywiście Ołena Mudra, czyli zastępczyni szefa biura, została wyrzucona z pracy.
1: Irena Mudra.
4: Ale z drugiej strony w ramach zemsty obóz władzy wycofał z Rady Najwyższej kilka projektów ustaw, które wzmacniały organy antykorupcyjne. Ale były to ustawy przy okazji, które były warunkiem, które są warunkiem kontynuacji czy postępów dokonywanych w ramach rozmów akcesyjnych z Unią Europejską.
1: No też myślę sobie, że nagrania, na których pojawia się wypowiedź o tym, że z korupcją nie należy walczyć, ale ją usystematyzować i stanąć na jej czele, to też raczej się w Unii Europejskiej mogą nie spodobać.
4: Najbardziej mi się podobała z kolei cytat, który został opublikowany w sumie poniekąd jako taka autoreklama struktur antykorupcyjnych, bo tam w pewnym momencie jeden z tych figurantów, jak to się ładnie mówi, powiedział, że no sprawą zajęło się NABU, już mamy przerąbane i w ogóle jak NABU się zajęło, to już nic z tym nie zrobimy.
1: No ale to dobrze, bo to jest dowód na to, że NABU zachowuje swoją niezależność.
4: Bo właśnie w tej całej historii o tych ostatnich aferach korupcyjnych na Ukrainie można stworzyć dwie kompletnie ze sobą sprzeczne, a równie prawdziwe opowieści. Pierwsza opowieść dotyczy właśnie tego, w jaki sposób, używając słownictwa, które usłyszeliśmy dzięki tym nowym taśmom, w jaki sposób ekipa Zełenskiego, czy część przynajmniej ekipy Zełenskiego, starała się przejmować i systematyzować system korupcyjny, ale z drugiej strony jednak mamy opowieść o tym, jak, że ci ludzie są jednak ścigani przez instytucje państwa i że Zełenski mimo prób nie odważył się na ich likwidację. Silna jest teza, ja o niej wielokrotnie też słyszałem od polityków Sługi Narodu, że te instytucje mają parasol ochronny Stanów Zjednoczonych i że to są tak naprawdę amerykańscy agenci, którzy i Sorosa agenci, którzy nam tutaj brużdżą. No ale i poniekąd to ma również jakby ziarnko prawdy w tym jest, bo rzeczywiście te instytucje powstawały pod parasolem ochronnym państw zachodnich. Czy teraz one akurat republikańskie administracji są takim oczkiem w głowie, to bym już pewnie nie powiedział. No ale że tak było. Natomiast fakt, że rzeczywiście postępowania korupcyjne w sprawach korupcyjnych trwają i że kończą się kolejnymi zarzutami, kolejnymi zatrzymaniami. Przecież dopiero co w zasadzie na tle szykujących się zarzutów wycofano ze Stanów Zjednoczonych ambasadorkę, która wcześniej była wicepremierką odpowiedzialną za integrację europejską, więc nie była jakąś tam po prostu jednym z dyplomatów, a była poważną osobą na szczytach władzy. W związku z czym ten system zapracował i to jest w sumie w tej całej smutnej historii takie światełko w tunelu.
1: No i też bardzo znamienny jest fakt, że to dotyka naprawdę osób z najbliższego otoczenia prezydenta właściwie. A jak rozumieć tę zbieżność, bo to nie jest raczej koincydencja, że tego samego dnia, którego NABU po prostu przeprowadziło operację, do tego samego dnia właśnie nominowany został Chmara i też jeszcze inne ruchy personalne, wydaje mi się, zostały wtedy podjęte.
4: Akurat przy okazji Chmary ja bym tego nie wiązał bezpośrednio, dlatego, że główny problem z zatwierdzaniem Chmara jako minister obrony nie mógł być zatwierdzony razem z rządem całym, bo to jest obok ministra spraw zagranicznych resort tak zwany prezydencki, czyli tak jak u nas za małej konstytucji za Wałęsy było. To już tylko tacy weterani, jak my, pamiętają. Natomiast i tam to do tej pory obowiązuje, czyli Chmara, czyli trzeba było zebrać głosy, znaleźć głosy wystarczające do przeforsowania kogoś na stanowisko ministra obrony. Nie było to proste, biorąc pod uwagę, jak bardzo ulica walczyła o Fedorowa, żeby mu, i jak sam Fedorow zresztą walczył o to, żeby go przywrócić na stanowisko ministra obrony, odrzucając różne inne propozycje, które mu przedstawiano. No, ale ostatecznie udało się znaleźć większość w parlamencie, a też specyfika ukraińskiego parlamentu jest taka, że decyzje przechodzą większością bezwzględną od ogólnej liczby posłów. A tam tych posłów coraz bardziej brakuje, bo od 14 roku nie obsadzono mandatów jednomandatowych na Krymie, okręgów jednomandatowych na Krymie i na okupowanej części Donbasu. Masa ludzi pouciekała, poryzygnowała, dostała zarzuty, zmarła. W związku z czym ta realna większość, ona już nie wynosi 50%, tylko ona wynosi już, nie chcę skłamać, ale ponad 60% trzeba mieć większości, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. I nie jest to proste. Po prostu tyle trwało zbieranie głosów i upewnianie się przez kierownictwo parlamentu, że te głosy na nowego ministra obrony po prostu się znajdą w moment głosowania.
1: Jednocześnie zmienia się stosunek Ukraińców do koncentracji władzy w rękach prezydenta. W 2022 79% uważało, że Zełenski Amerykański może w czasie wojny ingerować w kompetencje innych organów państwa, a w maju 2026, kiedy to zbadano, to już było tylko 50%.
4: Dlatego, że wojna została poniekąd znormalizowana w oczach ludzi w jakimś sensie. I o ile w pierwszych tygodniach wojny, w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji ludzie zgodziliby się na wszystko, rozumiejąc, że czas jest właśnie wyzwanie egzystencjalne, prezydent, który został w kraju, a nie uciekł, jak był namawiany między innymi przez Amerykanów, może zrobić wszystko dla obrony kraju. O tyle w tym momencie, kiedy to takie bezpośrednie zagrożenie dla Kijowa zajęciem go przez rosyjskie czołgi nie istnieje, i też przyzwyczajenie do sytuacji, coraz większa liczba skandali, no to wszystko sprawia, że zgoda na nadzwyczajne prerogatywy prezydenta, które czasem wynikają z przepisów o stanie wojennym, a czasem nie do końca, po prostu maleje. To też jest proces dosyć naturalny. Zużycie władzy postępuje wszędzie, zawsze i w każdym kraju, a w sytuacji no takiej skrajnej, kiedy ludzie na co dzień giną pod rosyjskimi rakietami, no to też można sobie wyobrażać, że cierpliwość nie jest w tym momencie najczęściej spotykaną cechą w narodzie ukraińskim.
1: I Michajło Fedorow, jeszcze niedawno bardzo popularny minister obrony, przeszedł do takiej otwartej krytyki, wezwał do znalezienia sposobu na przeprowadzenie wyborów także podczas wojny i mówił o kryzysie zarządzania państwem. Budowanie własnej politycznej pozycji czy obrona demokracji?
4: Budowanie pozycji. Zawieszenie wyborów na czas wojny nie jest niczym antydemokratycznym. Wielka Brytania nie przeprowadzała wyborów powszechnych w latach 1935-44. Kiedy Churchill przegrał? Czy 45? Na początku 45 były wybory. A nie była okupowana poza Wyspami Normandzkimi. Ukraina ma 20% terytorium pod okupacją i ma dużo bardziej intensywne i ma bardzo intensywne naloty.
1: Ale mamy technologię do przeprowadzenia.
4: Ale
1: lepsze.
4: Mamy technologię i tutaj wkracza Michajło Fedorow, który mówi, ja wam tutaj DIE, czyli ten taki obywatel ukraiński, tylko troszkę bardziej rozbudowany niż nasz, o wiele bardziej rozbudowany niż nasz. Skoro w DIE można się oświadczyć i wziąć ślub, uwaga, naprawdę, i można
1: zdalnie?
4: Zaakceptować oświadczyny zdalnie. No ja mogę ci się oświadczyć, jak mamy DIE, wysłać i ty dostajesz powiadomienie, że tutaj użytkownik
1: mam
4: się oświadczył.
1: Tak albo nie.
4: Tak, możesz mnie odrzucić oczywiście. I możemy umówić termin ślubu przez DIE i możemy wziąć nawet ślub przez DIE. Wszystko zdalnie. Natomiast tam są też z takich bardziej nieważne, w każdym razie to jest bardzo rozbudowany system elektronicznego państwa, który bardzo Ukrainie pomógł w czasie wojny, kiedy ludzie nie mieszkają tam, gdzie są zameldowani, w związku z czym nie mogą pójść do swojego urzędu, bo często nawet te urzędy fizycznie nie istnieją. Jak ktoś mieszkał w jakimś tam, nie wiem, Lisiczańsku na przykład i jest do tej pory w nim zameldowany, a Lisiczańsk jest pod okupacją. Więc ta DIA bardzo pomogła. To było coś, co Fedorow stworzył, wziął sobie na sztandary. No więc kolejnym krokiem będzie, no to zróbmy w DIE. Przeprowadźmy wybory w DIE. To z jednej strony usunęłoby liczne problemy dotyczące tego, że ileś milionów wyborców mieszka za granicą, 6 czy 8 milionów wyborców mieszka za granicą. Fizycznie nie ma nawet jak, prawo tego nie przewiduje, a nawet gdyby przewidywało, to bardzo trudno sobie wyobrazić zorganizowanie punktów wyborczych dla 8 milionów obywateli. Dla 1,5 miliona ludzi w Polsce ile trzeba byłoby otworzyć punktów wyborczych. Przez DIE, no to jest kwestia jednego kliku, prawda? Natomiast pytanie, jak stworzyć, jak zagwarantować, z jednej strony to jest wieczne wyzwanie wszelkich wyborów takich korespondencyjnych czy elektronicznych, zapewnienie z jednej strony anonimowości głosu, a z drugiej strony uniemożliwienie głosowania powtórnego, a po drugie zabezpieczenie, zagwarantowanie bezpieczeństwa, żeby to nigdzie nie wyciekło, albo żeby ktoś nie spróbował majstrować na przykład przy podliczaniu. Już abstrahując od tego, że prawodawstwo ukraińskie czegoś takiego nie przewiduje, a nie da się go zmienić w sytuacji obowiązywania stanu wojennego, ale wydaje mi się, że Fedorow w tę stronę będzie szedł.
1: A odpowiedz jednym zdaniem, czy to byłoby prawdopodobne zorganizowanie wyborów w jakimś najbliższym czasie
4: nie.
1: W ten sposób? No, ale niezależnie od tego, kiedy one będą, to widać, że Ukraina jest w czasie przedwyborczym i że Michajło Fedorow się zdecydowanie wpisuje w tę kampanię wyborczą. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, i przypominam państwu...
4: Dziękuję serdecznie.
5: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Eksperci prognozują, że w najbliższym czasie kierowcy muszą się przygotować na kolejne podwyżki cen na stacjach paliw. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za rosyjski atak na centrum handlowe. Nakaz aresztowania Netanyahu za przechwycenie globalnej flotylli wydało tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemal cały kraj, z wyłączeniem regionów północno-zachodnich, objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. Alerty w niektórych miejscach będą obowiązywać do sobotniego popołudnia. Według IMGW sytuacja powinna się uspokoić w nocy z soboty na niedzielę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran może spowodować wzrosty cen na rynkach paliw. Szczegóły restrykcji mamy poznać po weekendzie. W poniedziałek ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną. Jak mówiła w magazynie EKG Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, a te największe będą tuż po wakacjach.
5: Na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
4: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście Krzywym Rogu. Jest to absolutne bestialstwo Rosjan. Po prostu zwierzęta. Z pewnością odpowiemy, zapowiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Atak na największe centrum handlowe w Krzywym Rogu nastąpił wieczorem. Wcześniej prezydent przekazał, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Minister Sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował o wydaniu międzynarodowego nakazu aresztowania izraelskiego premiera. Jak podał Gurlek we wpisie na platformie X, trwa proces sądowy w sprawie dokonanego na wodach międzynarodowych ataku na aktywistów globalnej flotylli Sumud, która płynęła do Strefy Gazy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. W ramach tej sprawy, na podstawie nakazów aresztowania z lipca przeciwko Benjaminowi Netanyahu i Afekowi Moskowiczowi w związku z zarzutem ludobójstwa, tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek o wydanie czerwonych not Interpolu w celu ścigania ich na szczeblu międzynarodowym. Turcja wydała już wcześniej nakazy aresztowania Netanyahu i innych izraelskich urzędników państwowych za ludobójstwo w związku z działaniami Izraela podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Utworzenie nowej jednostki cybernetycznej, która pozwoliłaby szybciej reagować na cyberataki wymierzone we francuskie urzędy, zlecił premier Francji Sébastien Lecornu. Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych przekazała agencja AFP. To efekt ujawnienia informacji o dwóch zakrojonych na dużą skalę atakach na Krajowy Urząd Skarbowy, w wyniku których, jak przyznało Ministerstwo Finansów Francji, skradziono dane około 700 tysięcy podatników. Czasopismo Metryka, wydawane przez osoby, które szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Redaktorem naczelnym Metryki jest Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on też organizuje szkolenia dla urzędników w całej Polsce. Co ważne, w Radzie Naukowej Metryki zasiadają osoby z Moskwy. Sam redaktor wytłumaczył to w rozmowie z nami.
7: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
6: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, trzech członków Rady Naukowej to wysoko postawieni urzędnicy państwowi, zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio związanych z prezydentem Rosji czy rosyjskim rządem. Ministerstwo Nauki w przesłanej nam odpowiedzi wskazało, że metryka nie znajdzie się już w nowym wykazie czasopism naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Na wodach Zatoki Gdańskiej nie zobaczymy jednej z części zlotu żaglowców Baltic Sail z Gdańsk, uroczystej parady. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa w związku z prognozami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi Gdańska i Zatoki Gdańskiej podjęli decyzję o odwołaniu sobotniej parady. Organizatorzy jednocześnie informują, że na ten moment pozostałe rejsy oraz punkty programu zlotu odbędą się zgodnie z planem. Jubileuszowa 30. edycja zlotu Baltic Sail Gdańsk potrwa do poniedziałku. W wydarzeniu bierze udział m.in. 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii. Magdalinet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w sobotę od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 pokażą termometry na północnym wschodzie oraz w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym wschodzie. Dzień przed nami w całym kraju raczej pochmurny, z opadami deszczu, miejscami intensywnymi, mogą też wystąpić burze. Rozpogodzenia lokalnie mogą wystąpić dopiero pod koniec dnia.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Rozpoczynamy od prezydenta Donalda Trumpa i jego może nieoczywistych reakcjach w stosunku do Korei Północnej i Południowej. Przypominam, że jedno z tych państw, Korea Południowa, jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a drugie, no właśnie, to jest pytanie, w jaki sposób prezydent Trump myśli dziś o Korei Północnej. Gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Co się właściwie wydarzyło? Bo oto pan prezydent Stanów Zjednoczonych w ciągu 72 godzin skrócił manewry z sojusznikiem, nazwał je obraźliwymi dla dyktatora Korei Północnej i jednocześnie zapowiedział spotkanie z nim. Pytany przez dziennikarzy o to, co z denuklearyzacją Półwyspu, powiedział, że nie bardzo chce o tym mówić, ale za to ma świetne relacje z Kim Jong-unem. To też dość interesująco brzmi w kontekście Iranu, bo jednym z powodów, które powtarzają się w wypowiedziach prezydenta Trumpa dotyczącymi Iranu, jest to, że nie chce, żeby Iran kiedykolwiek miał broń jądrową. Z jakiegoś powodu posiadanie tejże przez Koreę Północną nie przeszkadza mu. Jak to czytać? To jest jakiś nowy rozdział? Co możemy wyciągnąć z tego zwrotu, no właśnie, nieoczekiwanego, oczekiwanego?
9: Ja bym powiedział, że to jest problem taki, jak w ogóle mamy z Donaldem Trumpem, zwłaszcza w czasie drugiej kadencji, że pewne racjonalne, pogłębione analizy, one kompletnie się nie sprawdzają, jeżeli chcemy przewidywać albo oceniać sposób działania Donalda Trumpa i jego administracji. To jakby rozbijając na poszczególne elementy, prawda? Pierwsza rzecz to są coroczne manewry wojskowe amerykańsko-południowo-koreańskie, które służą sprawdzeniu gotowości

0: Jednorazowe skrócenie to nie jest żaden problem. Jeżeli to się utrzyma, to to jest rzeczywiście duży problem dla zarówno wojsk amerykańskich, jak i przede wszystkim południowo-koreańskich, bo jednak możliwość uczestniczenia w manewrach, w których wykorzystywana jest amunicja nie tylko ćwiczebna, ale i bojowa, gdzie po prostu, tak się, jak to się mówi, żołnierze mogą się ostrzelać, jest naprawdę niezbędnym elementem do rzeczywistego, realnego przygotowania się na konflikt, który, znając jak wygląda sytuacja na Półwyspie Koreańskim, no wisi tam i grozi i jest nieustająco obecny, prawda? Czyli to jest jeden element. Skrócenie, zmniejszenie rangi tych ćwiczeń jest czymś, co pokazuje, jak myśli Donald Trump o Korei Południowej. Dlaczego też dokonał takiej zmiany? To jeden z kluczowych powodów to jest to, że Korea Południowa w sposób jednoznaczny, wyraźny i entuzjastyczny nie poparła działań Stanów Zjednoczonych w czasie konfliktu z Iranem. Prawda? I to jest wytłumaczenie, takie pararacjonalne wytłumaczenie, dlaczego Donald Trump tak zareagował w odniesieniu do tych ćwiczeń, które miały się, to będą się odbywać, ale ich ranga i długość została zdecydowanie skrócona.
1: A czy to złagodzenie? No właśnie, żeby to jeszcze połączyć, panie profesorze, dodam to dodatkowe pytanie. Czy te rzeczy są ze sobą połączone? Czyli to złagodzenie kursu wobec Korei Północnej i pretensje do Południowej, to są dwa osobne wątki, czy to jest jeden i ten sam?
0: Ja myślę, że i znowu to jest jak z Donaldem Trumpem. My byśmy chcieli, żeby to się nam łączyło, żeby to było jedno powiązane z drugim, żeby to było jakieś racjonalne wytłumaczenie, dlaczego jedno wynika z drugiego. W przypadku, i to naprawdę widać w tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, to wcale tak nie musi być. Że to po prostu, to jest moje osobiste zdanie. Oczywiście dopiero za ileś tam lat, zostaną odtajnione dokumenty Biblioteki Prezydenckiej Donalda Trumpa, to będzie to można sprawdzić. Ale moje wrażenie jest takie, że Donald Trump, który osiągnął wiek dosyć taki, powiedziałbym, zaawansowany, czyli prawda, jest w wieku, który strasznie wyśmiewał sam Donald Trump w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy Joe Biden jeszcze był traktowany jako kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, czyli jest już wiekowy po prostu człowiekiem. Donald Trump się po prostu znudził wojną w Iranie. Donald Trump lubi, jak odnosi szybko sukces, przynajmniej tak, że on jest w stanie powiedzieć, że odniósł sukces. Natomiast wojna w Iranie się ciągnie, ślimaczy. Wielokrotnie powtarzane było, że tam już jest wszystko zniszczone, że program nuklearny został kompletnie zmiażdżony w pył, a najwyżej wyśle się tam jakiś żołnierzy z odkurzaczem, żeby ten pył nuklearny pozbierać i posprzątać. Okazuje się, że nic z tego. Stany Zjednoczone, okej, chcą blokować. Przecież był pomysł, że będzie to terytorium Stanów Zjednoczonych, cieśnina Ormuz i tak dalej. Co się okazuje, no Iran ciągle jest siłą bardzo mocno sprawczą i Stany Zjednoczone, Donald Trump nic z tego nie osiągnął. No jemu się to po prostu znudziło. A jak się znudziło, no to szukał takiego miejsca, które mógłby pokazać, a bez rzeczywistego i realnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, że jakoś ma siłę sprawczą w świecie. No i przypomniał sobie Kim Jong-unie i Korei Północnej. Nazywa go jakimś odpowiedzialnym człowiekiem, mówi, że to właśnie taki człowiek, że miał z nim dobre relacje i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie to jest właśnie tak, jak pan redaktor powiedział w samym wstępie, taktownie pomija milczeniem kwestię posiadania przez Koreę Północną rakiet balistycznych oraz broni nuklearnej, której eksperci szacują, że oni mają około 60 głowic nuklearnych. To sprawia, że Stany Zjednoczone i Korea Południowa naprawdę są odstraszane przez Koreę Południową.
1: No, dzisiaj też. Tak, dzisiaj pojawiły się też informacje z południowo-koreańskiej agencji informacyjnej, że Korea Południowa obawia się, że Donald Trump w wkrótce zrezygnuje po pierwsze z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, no i że zaakceptuje tym samym północno-koreański program atomowy, co oczywiście oznaczałoby jakąś kompletną też zmianę strategii bezpieczeństwa narodowego dla Korei Południowej.

0: Europejskiej i dla regionu.
1: Tak, i to jest, to jak tutaj bym chwycił to zwłaszcza końcówkę wypowiedzi pana redaktora, to nie jest tylko i wyłącznie problem samej Korei Południowej, bo pamiętajmy, że w tym rejonie krajami albo jakby prowincjami traktowanymi jako kraje, czyli mamy do czynienia z trzema podmiotami, Koreą Południową, Japonią i Tajwanem, które w znacznej mierze swoje bezpieczeństwo opierają na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli Stany Zjednoczone dopuszczą do tego, żeby problem posiadania broni nuklearnej przez Koreę Północną został, że tak powiem, już przyklepany i uznany, no trudno, mają, to zagrożenie jest nie tylko i wyłącznie dla Korei Południowej, ale jest dla Japonii. Widać było w testach rakiet balistycznych, że oni spokojnie mogą sięgnąć Japonię swoją bronią. I na pewno nie bezpośrednie to jest zagrożenie ze strony Korei Północnej, no ale dla Tajwańczyków będzie to oczywisty sygnał, że Stany Zjednoczone tak naprawdę w sytuacji jakiejś być może osobistej niechęci akurat urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych palcem nie kiwną, żeby bronić Tajwan w sytuacji zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, czyli kontynentalnych Chin.
0: Tak.
1: I tak naprawdę to, co tutaj się dzieje w Korei Południowej, czy w tej Korei, w relacji Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Korea Północna, ma ogromne znaczenie dla całego tego regionu Azji. I znowu przekładając na szerszy kontekst, tak naprawdę pokazuje nam w sposób, powiedziałbym, coraz bardziej jasny, i Europa coraz bardziej to rozumie i dostrzega, że o ile dawniej myśleliśmy, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych są gwarancjami bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, to okazuje się, że to są gwarancje bezpieczeństwa ze strony akurat urzędującego prezydenta, który może mieć inne zdanie na temat tego, jak Stany Zjednoczone powinny działać i jak powinny się angażować.
0: To jest też bardzo ciekawy wątek, panie profesorze. Mam nadzieję, że powrócimy do niego w drugiej części, no bo też pytanie brzmi, kto to w Waszyngtonie firmuje? Pentagon nie komentuje, Departament Stanu właściwie nie ogłosił żadnej zmiany doktryny, czyli mamy tu trochę politykę administracji amerykańskiej kontra politykę jednego człowieka, do której reszta ma się dostosować. To dość dziwny model. Gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staramy się zrozumieć politykę zagraniczną prezydenta Donalda Trumpa na Bliskim i Dalekim Wschodzie, czyli Azja Południowo-Wschodnia, Korea Północna, Korea Południowa, Japonia, też różne regiony w tamtej okolicy. Pytałem przed informacjami, panie profesorze, czy ktoś oprócz prezydenta firmuje w Waszyngtonie tę zmianę albo może ten nieoczekiwany obrót czy zwrot, no bo Pentagon nie komentował tych decyzji czy wypowiedzi prezydenta Trumpa. Departament Stanu nie ogłaszał żadnej zmiany doktryny, czyli mamy takie trochę zderzenie albo może politykę dwóch prędkości. Z jednej strony politykę administracji, a z drugiej strony politykę, jeśli tak można powiedzieć, jednego człowieka i do tej polityki reszta ma się dostosować. Więc jak to rozumieć w kontekście funkcjonowania państwa?
1: To jest bardzo dobre pytanie, a jednocześnie ta sytuacja, która w tym momencie się dzieje, jest świetną ilustracją odmienności funkcjonowania amerykańskiego sposobu sprawowania władzy wykonawczej, czyli rządu Stanów Zjednoczonych. Według konstytucji rządem Stanów Zjednoczonych jest prezydent i dlatego też, jak rozmawialiśmy, prawda, w poprzedniej części, jak teraz mówimy, nie mówimy o rządzie w Stanach Zjednoczonych, mówimy o administracji. Czemu? Bo prezydent jest rządem, reszta mu pomaga, prawda? I nawet w odniesieniu do tych właśnie działań, chociażby w Korei Południowej, to jest tak, że Departament Obrony, czy też wojny, jakby chciał go nazywać Donald Trump, przygotowywał się do normalnie do tych ćwiczeń, które były planowane, one są planowane z dużym wyprzedzeniem, to nie jest tak, że tydzień wcześniej ktoś sobie wymyśli, a to może byśmy sobie postrzelali na poligonie i poćwiczyli, prawda? Nie, to jest gigantyczne, przecież tam są tysiące żołnierzy, setki jednostek sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest planowane z gigantycznym wyprzedzeniem, to jest wielkie wyzwanie logistyczne. Tak, ale główny dowodzący wojsk amerykańskich, a jest nim prezydent i on jest na, nie jest to takie, powiedziałbym, rytualno-nomenklaturowe określenie. On jest głównodowodzącym. On może powiedzieć nie i tyle, prawda? Pentagon może coś przygotować, a ostatecznie głównodowodzący, czyli taki hiper, super nadmarszałek powie, sorry, nie, dziękuję bardzo i do widzenia, i oni muszą się podporządkować. I nie mają tutaj, jakby w ramach porządku konstytucyjnego, nie mają żadnej możliwości negocjowania, dyskutowania z podjętą decyzją, no bo w wojsku się z dowódcą nie dyskutuje, tylko wykonuje rozkazy, a to jest po prostu rozkaz tego najwyższego głównodowodzącego armii amerykańskiej. I to też jest problem, jeżeli na to spojrzymy z myśleniem o bezpieczeństwie NATO tutaj u nas w Europie. I że tak, że są, przyjęta została ustawa w momencie, kiedy spodziewano się, że Donald Trump może wygrać wybory, która nie pozwala tak łatwo wycofać się z NATO, ale jako głównodowodzący wojsk amerykańskie on może powiedzieć, okej, jesteśmy w NATO, tylko nic nie robimy.
0: No właśnie, można by też czasem zlekceważyć wypowiedzi Donalda Trumpa, gdyby nie to, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i tak jak pan powiedział, jest rządem, a inni mu pomagają. I też w tym kontekście można by zastanowić się, czy to, co mówi, opiera się na jakiejś wiedzy, czy on te wypowiedzi tworzy. Bo w kontekście Korei Północnej powiedział, że Kim Jong-un ma 57 bardzo potężnych głowic i to zdaje się chyba po raz pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych podał publicznie konkretną liczbę, chociaż wcześniej właściwie chyba w kwietniu mówił o 45, więc pytanie, czy zdradza nam jakieś informacje, czy to oznacza, że w tym krótkim czasie liczba głowic się aż tak bardzo zwiększyła, czy po prostu te liczby należy zupełnie zlekceważyć i powiedzieć, no dobrze, dzisiaj 57, wczoraj 45, a jutro nie wiemy, obstawiajmy.
1: Ja bym powiedział, ostatnio, obstawiajmy, prawda? Czyli, że tak jak popełnia najróżniejszego rodzaju lapsusy językowe, chociażby, nie wiem, z tym, co mi przyszło do głowy, jak używał, próbował powiedzieć nazwę państwa Azerbejdżan i mu to kompletnie nie wychodziło, prawda? Być może to jest to, że dla niego 54, 47, 68 to zasadniczo tylko zestaw dwóch cyferek i to nie ma większego znaczenia. Ja bym powiedział tak, z perspektywy Korei Południowej, Japonii i sytuacji tam, czy to nie ma znaczenia, czy to jest 20, czy to jest 48. Jedna to już jest za dużo dla bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego, prawda? Zwłaszcza jedna w rękach tak autorytarnego, nieobliczalnego i niesterowalnego reżimu, jaki jest w Korei Północnej, prawda? Więc, ale wracając też do tego jakby wyjściowego pytania, to jest problem w ogóle z tym administracją Donalda Trumpa, z Donaldem Trumpem, zwłaszcza w drugiej kadencji, że jedynym autorytetem, któremu naprawdę Donald Trump wierzy, jest on sam, prawda? I on ma przekonanie, że nie wiem, chociażby tak jak w odniesieniu do polityki gospodarczej, czy wprowadzenie ceł, że jeżeli on uzna, że to jest najlepsze rozwiązanie, to on je będzie stosował, bo po prostu też właśnie w tym porządku, a zwłaszcza to trzeba powiedzieć, że w tym momencie zdominowany przez republikanów kongres, jakby nieustająco nie wykorzystuje swoich możliwości do tego, żeby nie tyle zwrócić uwagę prezydentowi, że być może należy działać inaczej, tylko wykorzystać możliwości, które posiada do tego, żeby nie pozwolić prezydentowi działać w taki sposób, w jaki on w tym momencie działa. Bo kongres może przyjmować różnego rodzaju ustawy, okej, sam ten prezydent ma możliwość wetowania, ale jedna z najważniejszych możliwości, które ma kongres, która może zmusić prezydenta do działania zgodnie z tym, jak kongres chciałby, żeby działać, to po prostu kongres nie da pieniędzy. Jeżeli nie da pieniędzy, to prezydent nic nie może zrobić, niezależnie od tego, co by chciał, bo po prostu nie będzie miał pieniędzy na swoje działania.
0: Dobrze, załóżmy, że denuklearyzacja wypada z agendy i Korea Północna od teraz tej będzie liczona jako mocarstwo atomowe, co to oznacza dla regionu, ale też trochę pan o tym już mówił, ale też co to oznacza dla naszej części świata, bo też nie możemy zapominać o tym, że żołnierze Armii Północno-Koreańskiej walczą po stronie Rosji, przeciwko Ukrainie. Także myślę, że to podejście, takie trochę ocieplanie wizerunku Korei Północnej przez prezydenta Trumpa nie tylko dotyczy regionu, o którym rozmawiamy, ale też naszej strony, czyli wojny rosyjsko-ukraińskiej.
1: Nie, no zdecydowanie tak. To jest, że bym powiedział, to co Donald Trump wypisuje, robi, mówi, jakby jest taką powolną erozją naszej niechęci wobec, czy generowania takiej erozji, niechęci wobec sposobu działania Korei Północnej. Bo jeżeli tak, wiemy, że ma głowice nuklearne, że ma rakiety balistyczne, wiem, że wysyła dziesiątki tysięcy żołnierzy na wojnę przeciwko Ukrainie i pomimo tego mówimy, że tam rządzi człowiek, który jest rozsądny i z którym prezydent Stanów Zjednoczonych ma całkiem dobre relacje, to ja bym powiedział, przede wszystkim to źle świadczy o tym prezydencie, który uważa, że z tego rodzaju autorytarnym autokratą można mieć dobre relacje, prawda? I to jest kluczowe niebezpieczeństwo jakby w tym kontekście i tamtego regionu, czyli Azji tej południowo-wschodniej, czy Dalekiego Wschodu i w kontekście całego globalnego systemu bezpieczeństwa, który przez wiele lat był traktowany jako coś, co jest oczywiste i że to będzie funkcjonować i że Stany Zjednoczone mają, wiedzą, jakie są zobowiązania sojusznicze i tych zobowiązań sojuszniczych przestrzegają. A teraz okazuje się, że tak jak mówiłem wcześniej, że okazuje się, że wiele zależy od tego, jakie jest osobiste, personalne spojrzenie na problemy prezydenta Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę to rodzi pewną nieobliczalność, nie tylko w momencie tej obecnej prezydentury Donalda Trumpa, tylko w ogóle w myśleniu o przyszłości relacji Stany Zjednoczone versus reszta świata.
0: Tak, ciekawe są też powody, dla których, wracając na chwilę do skróconych ćwiczeń, manewrów wojskowych, prezydent Trump wspomniał, że chodzi o to, że one mogą być obraźliwe dla Kim Jong-una. No, pytanie, cóż by to miało oznaczać dla wschodniej flanki NATO, że też jakieś działania na tym odcinku potencjalnie mogą być obraźliwe, nie wiem, dla Władimira Putina i z tego powodu w jakiś sposób osłabione, zmniejszone, zamrożone, tak? No bo trochę mamy strategię i potem takie jednoosobowe modyfikacje tej strategii.
1: Tak, no to oczywiście jestem amerykanistą i bardziej mnie interesują Stany Zjednoczone niż... Nie powiem, że nie interesuje mnie reszta świata, zwłaszcza ten najbliższy świat, w którym żyję, ale ja myślę, że od początku tej kadencji, może nie od samego początku, ale kilka miesięcy od rozpoczęcia kadencji tej drugiej Donalda Trumpa, Europa coraz lepiej rozumie, że naprawdę musi zacząć myśleć samodzielnie o swoim bezpieczeństwie i te programy unijne różnego rodzaju. To nie jest łatwo stworzyć system bezpieczeństwa paralelny poniekąd w stosunku do istniejącego NATO, ale tak, że politycy Europejscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja, która jest obecnie, czyli za prezydentury Donalda Trumpa, to nie jest tak, że to jest jeden wyjątkowy wypadek przy pracy, tylko to może się powtarzać w przyszłości. I tak naprawdę nasze myślenie o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo, no, członkom Paktu Północnoatlantyckiego, ale także po prostu bezpieczeństwo Europie, wymaga jednak wzięcia pod uwagę tego, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie będą zaangażowane tutaj.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za te obszerne wyjaśnienia i rzucenie snopu światła na ostatnie działania i wypowiedzi prezydenta Trumpa. Pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani doktor Justyna Janik, Groznawczyni, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wracamy do gry Disco Elysium. Rozmawialiśmy o niej jakiś czas temu. Dla tych z Państwa, którzy gry nie znają, to jest bardzo ciekawy przykład takiej kategorii, gatunku gier. No, bo oto to jest gra, w której nie chodzi o to, żeby zabijać potwory, strzelać, a pewnie opis fabuły też niewiele nam da. No, ale wyobraźmy sobie sytuację, że budzimy się w zdemolowanym pokoju hotelowym, nie pamiętamy, jak się nazywamy, nie pamiętamy, kim jesteśmy, a za oknem na drzewie wisi trup. Pierwsze, co próbujemy zrobić, to zdjąć swój krawat z wentylatora pod sufitem. I tak się zaczyna ta opowieść. Gra wyprodukowana przez estońskie studio ukazała się 7 lat temu, w 2019 roku. Bardzo dużo różnego rodzaju nagród, pozytywnych ocen. Potem, żeby było śmieszniej, twórcy się pokłócili, poszli chyba do sądu i rozstali się na cztery różne studia. Każde z tych studiów mówi, to my jesteśmy duchowym następcą tego kultowego studio, które grę stworzyło. No i to tak, to jest gra, w której nie można strzelać, nie ma właściwie żadnej walki, a jedynie można rozmawiać z własną wątrobą, albo przegrać grę z własną wątrobą, ale dlaczego taki rodzaj gry stał się jakimś punktem odniesienia dla groznawców, czyli dla pani?
2: Dla mnie, dla mnie, dlatego, że jest to gra, która w ogóle eksperymentuje bardzo mocno z tym, jak wygląda narracja i w ogóle doświadczenie takie cyfrowe, ludyczne. Tak? To jest gra, która tak naprawdę dekonstruuje trochę głównego bohatera, trochę idąc za tradycją kina noir. Nie wiem, czy się pan redaktor ze mną zgodzi, tak? Że to jest taki trochę...
0: Ja się zaraz podzielę, bo już grałem i obiecałem, że zagram.
2: Dobrze, to bardzo, bardzo, bardzo chętnie wysłucham. Natomiast właśnie ta narracja, która jest taka bardzo demokratyzująca, tak? Ponieważ nie musimy mieć żadnych umiejętności jako gracz, tak? Nie musimy mieć zręczności, nie musimy znać bardzo dobrze mechanik, wiedzieć, jak budować swoją postać, tak? Tylko po prostu doświadczamy jak gdyby pewnej postaci w bardzo dystopijnym świecie i nawet nasz cel, tak, gdyby zdjęcie tego wisielca, rozwiązanie gdyby sprawy morderstwa jest drugorzędne, tak? Pierwszorzędne, gdyby jest tak naprawdę eksploracja siebie i eksploracja tego świata, w którym jesteśmy. I dzięki temu też jak gdyby każda osoba w tą grę może zagrać i doświadczyć bardzo interesujących rzeczy.
0: No tu pewnie można by rzec, że porażka jest raczej treścią tej gry, a nie karą. Zwykle, kiedy nie uda nam się coś, to mówimy o to, spróbuję jeszcze raz, a tutaj porażka staje się treścią. No, spróbowałem, obiecałem, że spróbuję. I cóż, Tak, to, że porażka jest treścią, to podpisuje się wszystkimi łapkami pod tym zdaniem, bo próbowałem się zorientować w ogóle, o co chodzi, faktycznie, kim jestem. Jakoś staram się znaleźć miejsca, na których można kliknąć, osobach, podchodzę do nich, często mają jakieś pretensje i do wyboru mam różne pytania, które mogę zadać, albo różne ruchy, które mogę wykonać. Nie rozumiem, co ci ludzie do mnie mówią. Wiem, że tam jest w tej grze bardzo dużo słów, zaklętych zdania, wypowiedzi. Na razie one mi się w nic nie układają i osoba przyzwyczajona do tego, że przechodzimy do jakiegoś nowego levelu, że coś tam odkrywamy, zdobywamy, chociaż tam też są jakieś przedmioty, które niby trafiają do naszego zasobu, ale w ogóle jestem zagubiony. Nie wiem, czy to dobrze, że jestem zagubiony, czy to o to chodzi, że jestem zagubiony i nie daję sobie rady, czy źle.
2: Myślę, że tak, bo główny bohater jest tak samo zagubiony, nie? Właśnie dochodzimy do takiego momentu, w którym no, po pierwsze my nie wiemy, kim jesteśmy. Możemy właściwie kształtować naszego bohatera tak, jak chcemy, ale właściwie to właśnie ten element porażki tego, że no właśnie gramy trochę takim smutnym, żenującym klaunem, tak? Jest tutaj tą centralną rzeczą i to, że my możemy właściwie dokonywać absurdalnych wyborów, jeśli chodzi o dialogi i właśnie tworzyć tego policjanta, który może być albo przepraszający, albo autorytarny, tak, albo disco, tak, jak to sama nazwa wskazuje, to właśnie jest tak jak gdyby rodzaj wolności, który właśnie ta gra daje, tak, co też odróżnia ją trochę od takiego doświadczenia linearnego literatury, tak, że my mamy bohatera, którego tak naprawdę współtworzymy, natomiast co jest tutaj jeszcze ciekawe, to jest to, że nie tylko gdy wybieramy opcje, one nas gdzieś prowadzą, ale ciągle gdy mamy ten taki mechanizm trochę dystansujący nas, ponieważ mamy kości, tak, jak gdyby nie każdy test, nie każdą wypowiedź wypowiemy tak, jak chcemy wypowiedzieć, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie w 100% kontrolować naszego bohatera, tak, i kontrolować jego myśli w głowie, które się tam pokazują.
0: Tak, polskie tłumaczenie zdaje się, użyto w polskim tłumaczeniu, mówię tutaj o jak gdyby kwestiach, które są wypowiadane, które pojawiają się, ponad 1 200 000 słów. Więc tak, to jest jak gdyby zasób, z którym się tutaj mierzymy, czyli 1 200 000 słów, które pojawiają się, padają, które mają nam coś powiedzieć, odpowiedzieć, wypowiedzieć, poinformować, przerazić, przestraszyć. No więc jesteśmy w jakimś, pewnie nawet nie książce, tylko jakimś po prostu księgozbiorze, być może nawet bibliotece, tak nawiązując do Umberto Eco.
2: Trochę właśnie taki jak gdyby rodzaj sieci, tak, którą ta ze słów się tworzy, tak? To jest właściwie gra, która w bardzo dobry sposób też emuluje to, jak wyglądają narracyjne gry fabularne, tak? Czyli te, które nie gra się przy komputerze, tylko gra się przy stole ze swoimi znajomymi, tak, i opowiada się historia. Więc tutaj wiadomo, że te wybory nie są tak nieskończone jak w tradycyjnych grach narracyjnych, ale jak gdyby jednak to doświadczenie właśnie wielości jak gdyby nam tutaj to daje. Co ciekawe, to doświadczenie również będzie się różnić w zależności od tego, kto gra i co wybierze, tak? Ponieważ nasz bohater, może powiedzieć też odbiorcą, tak? W naszym bohaterze toczy się wewnętrzna walka, tak? Ma ze sobą właściwie 24 głosy, tak? Różnych jak gdyby elementów swojej osobowości, które próbują wpłynąć tak na jego wybory. I w zależności od tego, za którymi głosami pójdziemy, taką osobą nasz bohater w końcu się okaże, tak, na końcu gry.
0: Zastanawiam się, czy ten rodzaj gier, bo to przecież nie jest jedyna gra, pojawiają się też przecież inne, nie wiem, Kentucky Route Zero, Pentiment, Citizen Sleeper. Czy to jest tak, że teraz jest pewna moda, jest jakiś dobry moment na tego rodzaju gry, czy to jest nisza, która przetrwa, czy to już jak gdyby jest na stałe pewna kategoria, która zostanie?
2: Myślę, że to jest taka, już to będzie kategoria na stałe, tak? Przede wszystkim dlatego, że to są gry, które pozwalają na dużą dozę ekspresji artystycznej i są w miarę też tanie do zrobienia tak naprawdę. Więc małe studia, które chcą poeksperymentować trochę z łatwiejszą mechaniką, która może nie jest dynamiczna, nie polega na strzelaniu, ale jednocześnie właśnie oferuje trochę gdyby inne doświadczenie, właśnie w ten sposób mogą się spełnić, tak? I jest dużo odbiorców też tego typu treści, bo no nie każdy oczekuje od gry, że właśnie będzie tym superherosem, który przynosi jak gdyby światu przetrwanie i sobie zwycięstwo, strzelając do hordy wrogów, tak? Jak gdyby nie dla każdego, jak gdyby jest to właśnie ten rodzaj relaksu.
0: Ja tak połowicznie się poddałem, ale dla tych słuchaczy, którzy chcieliby się na grę Disco Elysium załapać, ile czasu powinni sobie zarezerwować, pani doktor?
2: O, bardzo długo, muszę powiedzieć. To nie jest krótka gra, w szczególności jeśli chce się dojść do wszystkich możliwych jakby takich tutaj sekretów. Więc powiedziałabym, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt godzin grania. Więc też jest to długa batalia, ale wydaje mi się, że satysfakcjonująca batalia.
0: Disco Elysium, ja spróbowałem, na razie mam mieszane uczucia, ale się nie poddaję. Czy ktoś z Państwa próbował? Proszę pisać na adres popczarek@tok.fm. Gościem była pani dr Justyna Janik, groznawczyni z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, pani doktor. To jest program Pop Czarek, a gościem jest pan dr Janusz Bochdziewicz, Instytut Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło.
0: Bogini Partenope w reżyserii Paola Sorrentino. Film, który chyba podzielił widzów, bo kiedy spojrzymy sobie na różnego rodzaju takie serwisy, które zajmują się krytyką czy też opiniami, na przykład Rotten Tomatoes, no to tam mamy ponad 40, chyba 4% czy te okolice. Główny zarzut jest taki, że no piękne, ale puste. W Polsce chyba dużo lepiej, dużo cieplej przyjęte. Bohaterka nosi imię Syreny, z której ciała według mitu powstał Neapol. Rodzi się, nie wiem, dorasta, poznaje ludzi. Właściwie trudno jest tutaj opowiedzieć, bo pewnie fabuła nie jest aż tak bardzo interesująca, jeżeli albo kiedy ją opowiadamy, niż samo wejście w ten film, a przez cały film bohaterka pyta swojego profesora antropologii, czym właściwie jest ta antropologia. A on dopiero na koniec mówi, że to patrzeć jest najtrudniej, bo widzi się dobrze dopiero wtedy, kiedy wszystko inne zaczyna znikać. No właśnie, jak to jest z tym patrzeniem, szczególnie z patrzeniem na film, w którym patrzenie jest wątkiem? Jak pan odebrał, czy podziela pan raczej zachwyt polskiej widowni, która chyba dużo lepiej podeszła niż niepolska widownia?
3: Tak, no to po kolei. Ja podzielam zachwyt i dla mnie to było jedno z największych przeżyć subiektywnie kinowych, jakiego doświadczyłem w życiu. I tak po kolei do tego, co pan redaktor mówił. Ja myślę, że ten film rzeczywiście dzieli publiczność, dlatego że jest nieporozumienie na samym początku. To znaczy, jeżeli ktoś chce potraktować ten film jako typowy film fabularny, no to może się zawieść. On nie ma tutaj tradycyjnej narracji, nie ma tradycyjnego budowania postaci. Ten film to jest raczej właśnie opowieść mitologiczna, a ja bym powiedział, że ten film, pan redaktor bardzo lubi poezję, że to jest wiersz. To jest wiersz, a może nawet powiedziałbym ballada. Czyli taki utwór, w którym jest jakaś opowieść, ale to nie opowieść jest najważniejsza. Najważniejszy jest pewien rytm, najważniejszy jest jakiś świat cudowności, który się objawia, najważniejsza jest jakaś lekcja miłości i śmierci. Muzyka, która tutaj w tym filmie odgrywa również wspaniałą rolę. I jeśli podejdziemy do tego filmu jak do wiersza, jak do ballady, to nagle zmienia nam się cały sposób doświadczania i myślenia o tym filmie. I to jest pierwsza sprawa. Jeśli już pan redaktor powiedział o tym widzeniu, to prawda. Ja w ogóle powiem, dlaczego, ja zrozumiałem niedawno, dlaczego ja lubię Sorrentino. Otóż melancholia i piękno, albo jeszcze inaczej, to są filmy bardzo piękne. To są filmy, które pokazują wspaniałe piękno, wielkie piękno, by użyć tytułu filmu Sorrentino. A jednocześnie mówią o tym, że rzeczywiście w tym pięknie objawia się jakaś pustka. To nie Sorrentino wprowadza tę pustkę do piękna, tylko ta pustka w tym maksymalnym pięknie jest gdzieś obecna. Jest jakieś nieszczęście. Jeden z bohaterów, bogini Partenope, Raimondo, mówi, że w raju nie można być szczęśliwym. I Sorrentino wyprowadza nas, można powiedzieć, z tego piękna. To, za co ja lubię Sorrentino, to to, że on pokazuje, że jest coś więcej niż widzialne piękno.
0: I a no to, właśnie,
3: to jest właśnie to, co profesor Moroto mówi.
0: No to jest też ciekawe, że właśnie w filmie wszyscy na bohaterkę patrzą, jest przepiękną kobietą, ale właściwie nikt jej nie widzi. A można by rzec, że dwie postaci, które tutaj są w jakiś sposób na jej urodę odporne, to zgorzkniały profesor i pijany pisarz. Więc trochę tu mamy taki wykład Sorrentino o różnicy między spojrzeniem a widzeniem, patrzeniem a widzeniem.
3: Tak, i ja się zastanawiam, no bo to rzeczywiście zacytował pan już to. Ten film doprowadza, kilkakrotnie zadawane pytanie, czym jest antropologia, doprowadza do finału, w którym padają te słowa, które pan przytoczył, ale tam padają te takie słowa, kiedy zabraknie całej reszty. Ta cała reszta pojawia się jeszcze w jednym dialogu z kardynałem, który zupełnie inaczej wykłada, co to jest cała reszta, po czym się z tego wycofuje. Ja tutaj krótką dygresję, bo ten film nie ma sensu go interpretować. Dlatego, że w tym filmie pojawiają się niejednoznaczności, wieloznaczności, sprzeczności. Ten film wyprowadza nas... Rozum sobie z tym nie radzi. Znaczy rozum zawsze chce albo tak, albo nie. Albo prawda, albo fałsz. Albo oszustwo, albo tajemnica i cud. To... Czym możemy sobie poradzić ze sprzecznościami rozumu, to jest uczucie. Ja się dowiedziałem od neurobiologów, że uczucie jest wyższym rodzajem poznania niż rozum. Tam, gdzie rozum zawodzi, tam, gdzie rozum popada w sprzeczności, zostaje uczucie, zostaje głębia na przykład empatii. I w tym sensie to jest wiersz, o którym warto myśleć, ale nigdy się nie da go zinterpretować. I wracam do tego widzenia. Bo może być, no dobrze, to tak pięknie brzmi, to zabraknie całej reszty, no co jest cała reszta? On to wymienia, miłość, młodość, pożądanie, przyjemność, no ale co to znaczy widzieć? I teraz pomyślmy o tym też, czego doświadczyła ta bohaterka, że wszyscy patrzą na nią i mówią, że jest piękna, ale ostatecznie ona zostaje samotna. Nikt się jej nie oświadczył, jak powiada. Nikt jej nie wyznał miłości, wszyscy ją adorowali. Profesor Marota jest jedyną osobą, która patrząc na Partenopę, rozumiała Partenopę. On nie musiał wiedzieć, on po prostu wyczytał, na przykład wyczytał, że ojciec panią nie obejmuje. On to wiedział. Skąd to wiedział? Widział coś więcej. Znaczy nie podpowie, że ja bym podał taki przykład, jeśli mogę. Co my Proszę. Widzimy, kiedy patrzymy komuś w oczy? Co my widzimy? Widzimy
0: gałki.
3: Co? Źrenice?
0: Źrenice, siatkówkę.
3: No właśnie. My widzimy coś w istocie niewidzialnego.
0: Nie, to sobie człowieka. Wymyślamy, dopowiadamy.
3: Nie. No okej, dobra. Wierzymy.
0: Wierzymy,
3: że w tych oczach jest głęboko ukryty drugi człowiek, dusza, jakkolwiek zwał. I profesor Marota widział Również Partenopan zauważył, że ona ma pewne skłonności. Ona na przykład, jak jakaś tam dziewczyna zdawała egzamin, dziewczyna w ciąży, no, to nie jest trudne odkryć, że dziewczyna jest w ciąży, a zatem jej życie jest trochę inne niż innych studentów. Ale Partenopy wyciągnęła z tego wnioski, może nawet pochopne, przesadne. Jeśli będziemy oceniać ten film jako film fabularny, jedna z krytyczek słusznie zauważyła, że ten film pokazuje koszmarną sytuację na uniwersytecie. Jeśli będziemy brali ją dosłownie, no to tak, to jest nepotyzm, to są oceny znikąd, to są profesorowie, którzy się nie przygotowują do zajęć. Jeśli będziemy patrzeć na ten film jako wiersz, który chce nam powiedzieć coś innego zupełnie, to pomyślimy, że to jest film no właśnie o antropologii, która w ogóle nie jest nauką, dyskursem, definicjami, tylko jest głębokim widzeniem, które zostawia za sobą to wszystko, co widać, żeby iść dalej, żeby szukać czegoś, co jest ponad tym.
0: A czy w tym filmie to piękno, to wszechobecne piękno, o którym pan wspomniał, to bardziej nam coś odsłania, czy raczej zasłania?
3: Cóż, piękno jest dobre. Znaczy, ono jest dla niektórych ludzi, być może to zasłania, ale zauważmy, ja przy okazji tego filmu mnie zmusił do różnych poszukiwań. Na przykład doszukałem się, że słowo glamour ma coś wspólnego z rzucaniem uroku, ma coś wspólnego z cudem, że jest pewien rodzaj, że w pięknie jest pewna siła. I teraz tak, Rilke mówił, że piękne jest tylko przerażenie początku. Że jest właśnie czymś, co ostatecznie zostawia nas z niczym. Owszem, zostawia nas z niczym, jeśli szukamy tylko piękna. To piękno, ja bym nie gardził pięknym, nie gardziłbym pięknymi strojami, nie gardziłbym urodą, nie gardziłbym modelkami, tylko pozwolę sobie na taką kontekstualizację tego filmu. W naszych czasach wszyscy muszą robić zdjęcia. Jest bardzo wiele osób młodych, które uważają, że ich piękno i ich atrakcyjność jest wystarczająca do tego, żeby odnieść sukces. Publikują swoje zdjęcia, stylizują swoją urodę i czekają na spojrzenia, być może takie, które zamienią się też w pieniądze. I ten film w tym kontekście jest pewnym rodzajem przestrogi. Tak, możecie odnieść sukces, możecie być adorowani. Tylko właśnie w tej adoracji nikt was nie zauważy. Nikt was może nie zauważyć nawet w seksie. Ta bohaterka szuka miłości, ale jej kochankowie ją zostawiają. I ona zostaje ostatecznie sama. Partenope, można powiedzieć, że to, no nie chcę może za daleko pójść, bo to ten film naprawdę chętnie poprowadził o nim wykład przez cały semestr, gdybym mógł. Partenope to jest dziewicze spojrzenie. Można się zastanawiać, co ma Partenope do dziewictwa, ta bohaterka. Otóż pewną czystość widzenia i dziewictwo rozumiane jako czystość widzenia można uzyskać po, można uzyskać na starość, można uzyskać w odwrotnej kolejności. Chrześcijaństwo jest tak, że ktoś najpierw umarł, a potem zmartwychwstał. Chrześcijaństwo może też opowiedzieć o tym, że ktoś najpierw jest uwikłany w różne relacje miłosne, ale ostatecznie zachowuje, czy dojrzewa do czystości. Ja wiem, że to
0: dobrze, płynął,
3: ale taki film jest.
0: Nie, to piękne słowa. I płynąłbym z panem tym prądem, ale już czas pozostawić słuchaczki i słuchaczy z lekkim poczuciem niedosytu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan dr Janusz Bochciewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku był gościem. Rozmawialiśmy o filmie Bogini Partenope w reżyserii Paolo Sorrentino. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom pływania w tym filmie jak w wierszu.
4: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem, intensywnym deszczem i gwałtownymi burzami. Po niespełna miesiącu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska rezygnuje z funkcji. Wakacje zbliżają się ku końcowi, a choć do zimy jeszcze daleko, to Polacy już ruszyli na zakupy przed sezonem grzewczym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pogoda w najbliższym czasie może być niebezpieczna, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ostrzega. W 10 województwach przed burzami, przed intensywnymi opadami deszczu w 5 regionach i przed silnym wiatrem w 7 województwach. Do mieszkańców 15 regionów wysłano też alert RCB, a dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego możliwe są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. To, czy będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, podkreśla rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego, no, taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
3: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważa, że dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych.
5: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
3: Według IMGW sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. Wiele rzeczy chyba nie złożyło się w całość. Sprawa zakończyła się niefortunnie. W ten sposób wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował informację, że Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Tomczyk, pytany o sprawę w wieczornej rozmowie z Polsat News, przyznał, że nie zdążył poznać Mróz-Gorgoń, ale jak ocenił, miała bardzo ciekawy pomysł na to, jak może funkcjonować marka Polska. Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska mniej niż miesiąc. Naukowczyni podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków Portret Własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
6: No, musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
3: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca, mówi posłanka tej partii Anna Krupka.
7: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
3: Była już pełnomocniczka do spraw marki Polska broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, a powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien trafić do sieci. Mimo wakacji Polacy już zaczynają myśleć o zimie, ruszają na zakupy opału i nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
8: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń. No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
3: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w Nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. W Wielkiej Brytanii w domu opieki w Surrey najstarsza żyjąca osoba na świecie świętowała 117 urodziny. W roku narodzin Angielki Ethel Cateram położono stępkę pod budowę Titanica. Kobiety nie miały praw wyborczych i trwały protesty sufrażystek. Za życia Ethel na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadało 6 monarchów, urząd premiera sprawowało 25 osób, a na tronie Piotrowym siedziało 11 papieży. W rozmowie z dziennikarzami Ethel przyznała, że jej sekret długowieczności jest prosty. Seniorka podkreśliła, że nigdy z nikim się nie kłóci, słucha, a potem robi to, co chce. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Sobota w całym kraju raczej pochmurna z opadami deszczu. Na rozpogodzenia lokalnie można liczyć dopiero pod koniec dnia. Najpierw jednak w wielu regionach trzeba przygotować się na intensywne deszcze, a miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 będzie na północnym wschodzie i w centrum, a najcieplej do 25 stopni na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Wywiad polityczny, Michał Tomasik, kłaniam się i przypominam Państwu, że dzisiaj piątek, a skoro piątek, to zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia podcastu politycznego Dzieje się. W dzisiejszym odcinku prowadzący rozmawiają o temacie ustawy Lex Szarlatan. Czy za decyzją Karola Nawrockiego stoją wyłącznie wątpliwości prawne? Podcast dostępny na TOK FM Premium i w aplikacjach podcastowych, a u nas na antenie Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Dzień dobry.
10: Piątek, weekendu początek. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
9: Za chwilę zaczniemy weekend, ale najpierw pan pozwoli, że troszkę o Polsce 2050 porozmawiamy.
10: Domyślam się.
9: Czy w Polsce 2050 jest miejsce dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni?
10: Uważam, że jest. Partia w tym momencie przechodzi przez etap, który jest absolutnie trudny i powiedzieć trzeba jasno, że żadna nowa partia skutecznie nie przeszła przez etap zmiany przywództwa przez ostatnie 10-15 lat. Nam, mimo wszystkich tych wewnętrznych kłótni, bo to trzeba powiedzieć, które miały miejsce przez ostatnie parę miesięcy, mimo wszystkich tych często nieporozumień, czasem ścierających się ambicji, udaje się być częścią rządu koalicji 15 października, mieć klub parlamentarny i utrzymać partię. Nie jest to zadanie łatwe. Nigdy dla nowych organizacji, zwłaszcza partii politycznych, które, przepraszam może za trochę politologiczny ton tej wypowiedzi, ale które z definicji funkcjonują w środowisku wysokiej rywalizacji między partiami, jak jest polityka.
9: Ale to nie jest taka
10: łatwa, oczywiście.
9: To nie jest zwykła sytuacja zmiany przywództwa. To jest sytuacja, w której zmiana się dokonała, partia poniosła pewne konsekwencje, no bo część osób zrezygnowała z członkostwa, utworzyła osobny klub.
10: Z tym, że jeżeli mógłbym tutaj tylko wejść słowo, rzeczywiście ten podział na poziomie klubu parlamentarnego był w miarę po połowie tak naprawdę przeszedł. Tak, jeżeli spojrzymy na strukturę partyjną, czyli te łącznie około 2000 osób, które są zarejestrowane, no tutaj podział jest taki, że 90% osób zostało, 10% odeszło, więc on był zdecydowanie mniej.
9: Okej, ale obaj wiemy, że na samym końcu najważniejsze dla partii jest to, jak ma siłę w parlamencie.
10: W krótkim terminie, w długim terminie struktury mają większe znaczenie, tak?
9: Porozmawiajmy na razie o krótkim terminie. I ta sytuacja nie jest typowa, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przewodniczącą, jej kieruje partią od kilku miesięcy. No i dochodzą sygnały, że ojciec założyciel chce wrócić i nawet tym pogłoskom o powrocie towarzyszy pewna tęsknota chyba niektórych parlamentarzystów.

0: odnalazł dla siebie, czy znalazł dla siebie jak najlepsze miejsce, czy to w polityce, czy w życiu zawodowym, na jakie sobie tylko wymarzy. Uważam, że ma w pełni dyspozycje i kompetencje do tego, by pełnić ważne funkcje w życiu publicznym, i bardzo się cieszę z tych informacji, które docierają, że rzeczywiście te problemy, czy słabsze momenty już są za nim.
1: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia postanowi wrócić na poważnie, zechce wejść do rządu, zostać wicepremierem i będzie musiało się to odbyć kosztem na przykład takim, że będzie musiał zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministerialnym i w resorcie zostałby pana nowym szefem?
0: Wszelkie zmiany personalne muszą być w rządzie koalicyjnym uzgadniane z partiami koalicyjnymi i szefostwem tychże partii koalicyjnych, ale uważam, że jednym z głównych powodów, dla których partia Polska 2050 znalazła się w kryzysie i straciła poparcie, było to, że zaczęła być kojarzona ze sprawami stołkowymi i personalnymi i przy wiele miesięcy, czy nawet może krótkie lata, w których to się działo, na pewno zaszkodziło bardzo wizerunkowi tej partii. Uważam, że jednym z głównych osiągnięć Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w roli przewodniczącej tej partii jest to, że Polska 2050 zaczęła się i też osoba samej przewodniczącej zaczęła się kojarzyć ludziom z walką o sprawy w tym rządzie. Takie jak właśnie drugi próg podatkowy, jak kwestie mieszkalnictwa, jak kwestie sprawiedliwości podatkowej, zwłaszcza dla klasy średniej. Więc to rozmowa o zmianach w rządzie, proszę zauważyć, że jest, mówiąc kolokwialnie, wrzucana do mediów przez anonimowe źródła płynące, jak rozumiem, z różnych ośrodków.
1: Z różnych szanowanych mediów, od szanowanych dziennikarzy. Ale rozumiem pana argumentację. Jak pan widzi rolę Polski 2050 w tym rządzie obecnie?
0: Ja widzę tę rolę jako motor pozytywnych zmian, motor reform, czy przeprowadzenia reform i wielkich inwestycji. Polska 2050 zarówno instytucjonalnie, ale też pod względem personalnym, pod względem tego, kto z ramienia Polski 2050 zasiada w tym rządzie, jest tak naprawdę jedynym nowym elementem w tej koalicji, dla polityki również polskiej. Jak spojrzymy na nazwiska naszych ministrów, to są osoby, które w rządzie zasiadają po raz pierwszy i wnoszą do tego rządu świeże spojrzenie, które moim zdaniem tej koalicji bardzo się przydaje. I tak na przykład to podwyższenie drugiego progu podatkowego, które zostało wczoraj zapowiedziane przez premiera i ministra finansów, powiedzmy sobie to wprost. Nigdy w życiu by nie było podwyższenia drugiego progu podatkowego i przygotowania tej ustawy, gdyby nie wielomiesięczna walka o tę sprawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zaangażowanie wiele osób i również nagłośnienie jej przez wszystkie media.
1: Okej, oddaję panu i pani przewodniczącej, bo pamiętam, jak na pierwszej chyba konwencji programowej mówiła faktycznie o tym, że trzeba podnieść próg podatkowy, tam chyba mówiła o 140 tysiącach, wtedy mówiła o pielęgniarkach, o nauczycielach, no ale teraz jesteśmy w takiej sytuacji i nie bez powodu pytam o rolę Polski 2050 w rządzie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że 10 sierpnia odbyło się spotkanie liderów koalicji. Trzech liderów koalicji. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. I tam zapadły decyzje o tym, jakie będą przeprowadzane zmiany w systemie podatkowym. Dlaczego Polski 2050 nie ma przy tym stole?
0: O to, w jakim gronie rozmowy są prowadzone rozmowy koalicyjne, decyduje lider tej koalicji, czyli premier. To premier decyduje, kogo zaprasza do stołu i też odpowiada później za to, jakie relacje w tej koalicji panują. Jeżeli został obrany taki tryb rozmowy, no to cóż, rozmowa odbyła się w gronie trzyosobowym, który jest gronem jednak, powiedzmy to sobie wprost i uczciwie, gronem mniejszości sejmowej, czy reprezentującym mniejszość sejmową.
1: Bardzo niewiele brakuje tej mniejszości sejmowej, żeby stała się większością.
0: Ale kwestia mniejszości czy większości nie jest sformułowaniem relatywnym, jest faktograficznym. I faktograficznie jest to mniejszość sejmowa. My jesteśmy gotowi do takiej rozmowy. Minister Pełczyńska-Nałęcz spotkała się bilateralnie z ministrem Domańskim, rozmawiając o drugim progu podatkowym, przez założenia naszego

0: czego naszego projektu. Ta rozmowa odbyła się na wiele tygodni przed 10 sierpnia i też no, tego typu ustawy podatkowe nie są przygotowywane przez 3 dni. Więc uważam, że jej wkład przewodniczącej i wkład naszego środowiska w to rozwiązanie jest na pewno ogromny i fundamentalny i uważam, że bez nas by tego nie było. Tak samo jakby nie było bez Polski 2050 zatrzymania wzrostu cen mieszkań, zatrzymania dopłat do deweloperów, które w Polsce były stałym elementem sceny politycznej.
1: Okej, ale czy ta strategia, czy ta taktyka mówienia głośno, stanowczo, wyraźnie, często krytycznie wobec rządu o pewnych tematach publicznie przynosi zamierzone efekty, przynosi korzyść, bo może wystarczyło, skoro znalazło się takie porozumienie co do tych zmian, które państwo proponowali, może wystarczyło porozmawiać za kulisami, ustalić i wspólnie wychodzić wtedy. I nie byłoby takiej sytuacji, że trzech liderów, no nie chcę mówić, że potajemnie, ale bez waszej obecności takie rzeczy dyskutuje, trochę stawiając was też przed faktem dokonanym.
0: Rozmowy zakulisowe się odbywały, nie było zainteresowania do przeprowadzenia takich reform, dopóki nie zaczęliśmy podnosić tej sprawy publicznej, dopóki ta sprawa nie nabrała rozgłosu, tempa i zainteresowania milionów Polaków. Więc to jest dla nas kolejna lekcja, że w sytuacji, w której no nie ma chęci dopuszczenia Polski 2050 do stołu, bo wydaje mi się, że odpowiadając na pana redaktora pytanie, dlaczego to spotkanie odbyło się w gronie trzyosobowym, no może dlatego, że po prostu nie ma chęci poszerzać tego grona o osoby, które są w polityce nowe, które mogą myśleć troszeczkę inaczej.
1: Może głośno krytykują po prostu pozostałych.
0: Również wyrażają swoje zdanie motywując do ciężkiej pracy i przeprowadzania reform. Tak, owszem, ale uważam, że to jest dobre dla koalicji i przede wszystkim dobre dla Polski. My nie wyszliśmy do koalicji po to, żeby tworzyć rząd jednej myśli, albo po to, żeby nie realizować rzeczy i stosować strategię rączkę myję. Weszliśmy do tego rządu po to, żeby realizować ambitne reformy i ambitne zmiany.
1: Panie ministrze, na koniec. To jest na pewno ambitny pomysł. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Co w tej sytuacji jest dobre dla Polski? I jak zachowa się Polska 2050? Przy tym głosowaniu, ponieważ tej kandydaturze nadano już druk sejmowy, a marszałek zapowiedział, że może się to odbyć 2-4 września na pierwszym posiedzeniu.
0: O tym zdecyduje klub, o stanowisku zdecyduje Klub Parlamentarny Polski 2050. Ja powiem, jakie jest moje zdanie w tej sprawie. Uważam, że w myśleniu o państwie należy oddzielać kwestie systemowe od kwestii personalnych. I personalnie, osobiście, ja uważam Macieja Berka za fantastycznego specjalistę, bardzo dobrego ministra, osobę niezwykle kompetentną. Systemowo wprowadzanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego uważam, że jest złe dla Polski, bo w momencie, w którym będziemy oceniać, czy dopuścimy do sytuacji, w której stwierdzimy, że skoro ktoś jest kompetentny, sympatyczny, merytoryczny, to może iść do Trybunału, to nastawiamy się do tego, że jak w Polsce będzie inny rząd, to też będą mogli stosować dokładnie ten sam argument.
1: Część polityków Polski 2050 uważa inaczej. Michał Gramatyka, Bartosz Romowicz. Nie boi się pan, że ta kandydatura przejdzie przy udziale posłów Polski 2050 i pomimo waszych sprzeciwów?
0: Ja się niczego nie boję. Tak jak powiedziałem, rozmowa o tej sprawie przed nami na klubie parlamentarnym i tam klub parlamentarny podejmie decyzję. Z pełną uczciwością powiedziałem, jakie jest moje stanowisko polityczne i merytoryczne w tej sprawie i uważam za niezwykle ważne oddzielanie ocen personalnych od działania systemowego w kraju.
1: No to teraz możemy życzyć miłego piątku sobie nawzajem.
0: Miłego weekendu.
1: Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050, wywiad polityczny 17.24, a w naszym studio Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, współautor podcastu Polskie Demo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Niezależnie od stanu upolitycznienia Trybunału, metodą naprawy tej instytucji nie może być jej odbicie lub przejęcie przez inną większość rządzącą. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że pewne usprawnienia procedury wyboru sędziów Trybunału mogłyby zostać wprowadzone na poziomie regulaminu Sejmu, co sugerowały organizacje pozarządowe, do których w czerwcu 2024 roku zwrócił się o rekomendację marszałek Sejmu. To jest fragment apelu o wycofanie kandydatury doktora Macieja Berka i wybór innego kandydata, który został podpisany przez największe organizacje pozarządowe zajmujące się praworządnością, w tym Fundację Batorego. No jeżeli nie politycznie, to jak by pan chciał naprawić Trybunał Konstytucyjny?
2: Ja bym nie powiedział, że jest, znaczy politycznie, to mi się wydaje, że właśnie chce faktycznie tak to załatwić Donald Tusk. Czy można to zrobić inaczej? Można zrobić to na wiele innych sposobów, a przede wszystkim, jeżeli mamy diagnozę taką, że Trybunał Konstytucyjny jest, czy ma służyć jako, no właśnie, taka tarcza, która chroni obywateli, musi cieszyć się też zaufaniem tychże obywateli, a jednym, no to chyba się wszyscy zgodzimy, jednym z bolączek Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach było jego skrajne upolitycznienie. Czy, no, jest jakaś taka metoda, ja się nie znam, homeopatia chyba tak, że trzeba tam dodać właśnie czegoś podobnego, już nie wiem, może szczepionka też, ale czy
1: nie
2: wysyłanie polityka,
1: Lex Szarlatan
2: nie, ale czy wysyłając polityka do Trybunału Konstytucyjnego, żeby walczyć z jego upolitycznieniem, osiągnie się ten cel? Wątpię. Już zresztą te głosy, które się pojawiają, nie tylko przecież tych organizacji, co warto to też podkreślić, bardzo aktywnych i w tym 2015 roku, ale zresztą od wielu, wielu, wielu lat dbających i o polską demokrację, i jakość, i o praworządność, ale też wiele autorytetów prawnych, no uważa, że to jest zły pomysł, dlatego zresztą, że pan redaktor tak zaczął trochę od tego właśnie, o tym zdobyciu, przejęciu.
1: Są słowa, które w cudzysłowie są w apelu.
2: Oczywiście, ale one są rzeczywiście też, na przykład widocznie w takim tekście, który się wczoraj w Gazecie Wyborczej ukazał Michała Wawrykiewicza, taki klimat wojenny w ogóle jakiś straszny. Znaczy, jeżeli my wrzucamy ten klimat wojenny, no to jest już czysta polityka, a nie kwestia, nie tyle co właśnie odzyskania tego Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś próby przywrócenia zaufania w ogóle do instytucji publicznych, w tym również do Trybunału Konstytucyjnego. To, co można robić, to tak naprawdę są te kroki, które są też już przewidziane, chociażby w obowiązujących przepisach. Tutaj oczywiście ogromny problem z tym, że prezydent nie odebrał ślubowania od 4 poprawnie wybranych sędziów Trybunału. No z drugiej strony też żałuję, że nie było, te wakaty, które się tworzyły wtedy, nie były też na bieżąco uzupełniane, tylko właśnie taką ławą, no, ale... co też miało być jakimś planem politycznym, który jak widać no dosyć nie wypalił, no bo widzimy takie koszące zresztą obrazki tych sędziów 4, którzy gdzieś ale, tam na korytarzu
1: możemy,
2: siedzą.
1: Możemy roztrząsać to, co było źle. Natomiast apelujecie o to, żeby tę kandydaturę wycofać i żeby trafił tam, jak rozumiem, inny kandydat, inny sędzia, tak
2: żeby
1: jak ci
2: przede wszystkim,
1: tak
2: żeby
1: ci
2: to postępowanie było konkurencyjne, znaczy żeby rzeczywiście...
1: Żeby był konkurs?
2: Żeby, znaczy nie konkurs, tylko żeby rzeczywiście, no mielibyśmy do czynienia z kilkoma kandydatami, którzy spełniają te wymogi, oni mieli szansę się zaprezentować. To wszystko zresztą, o czym mówimy, znalazło się w tej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, którą
1: Andrzeja Duda
2: skierował do TK, de facto zawetował tą ustawę. Więc to jest ten plan, znaczy to jest ten plan, jak zmienić Trybunał, żeby rzeczywiście przywrócić go ludziom. I według tego też jakby to jest jakiś punkt orientacyjny, tak, gdzie powinniśmy patrzeć. Jest też obiektywnie po prostu no, taka inna sytuacja polityczna. Prezydent jest z innego obozu, prezydent ma swoją politykę. Wiara w to, trudno trochę też, panie redaktorze, tak dyskutować, się zorientowałem no właśnie w ciągu tych ostatnich kilku dni. Bo tak naprawdę tam nie ma też planu po drugiej stronie. Znaczy mówię po drugiej stronie, w tym sensie no, jest ten Berek i co?
1: To znaczy tak? Nie wiemy, jaki jest ten plan, no, bo plan taki... zapowiadał minister sprawiedliwości, więc nie wiemy, co to by oznaczało, że Maciej Berek...
2: Dużo o tym myślałem, wydaje, jaki plan by nie był, nie musi to akurat robić minister
1: Dobrze, ale
2: rządu.
1: To zostawmy na chwilę plan premiera, a porozmawiajmy o tym, czy plan prawnego... legalnego w 100% i też etycznie adekwatnego naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś takiego dalej w ogóle istnieje i czy coś takiego możemy zlokalizować? No bo półtora roku minęło. Pan wspominał i o zawetowanej ustawie i o obstrukcji prezydenta Karola Nawrockiego. Ja mogę przytoczyć jeszcze kilka innych przykładów, choćby wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który najpierw wprowadził takie zabezpieczenie, że ci sędziowie, którzy zostali przez Sejm wybrani, powinni zostać dopuszczeni do pracy i mają to zrobić władze, czyli czy prezydent, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. To było w maju. W czerwcu Europejski Trybunał Praw Człowieka Człowieka, ponownie upomniał Polskę i zaczął analizować, czy tutaj nie dochodzi do jakiegoś złamania pewnego prawa międzynarodowego, no bo nikt sobie z tego nic nie zrobił. No to możemy dalej rozmawiać o świecie idealnym, a na końcu Bogdan Święczkowski, Karol Nawrocki.
2: Nie, no dobrze, ale jaki jest ten konkret? Znaczy, to wydaje mi się, że tak naprawdę ten plan, który teraz jest, to jest planem idealnym. Znaczy, to jest wiara, że będzie minister, prawa ręka Donalda Tuska, który zrobi co? Znaczy, wjedzie Rosomakiem? Znaczy, jakie są te alternatywne scenariusze? Jesteśmy państwem prawnym, demokratycznym państwem prawa. Instytucje, które stoją na straży, no właśnie, konstytucji, instytucje, czyli określone w konstytucji, które stroją na straży naszych praw, nie mogą być przedmiotem no właśnie takich też sporów politycznych. To jest oczywiście uwaga do pana prezydenta też jak najbardziej, no ale no nie wiem, czy pan premier Tusk uważa, że powinien się jakoś różnić od niego, czy co. Jednym słowem, nie wydaje mi się, znaczy jestem w zasadzie pewien tego, że ten plan, który jest gdzieś właśnie nawet nie zarysowany i prezentowany, to jest taki piękno duchowski, naiwny plan, że jedna osoba teraz przyjdzie i to zmieni, co też w ogóle dla mnie jest o tyle niekomfortowe, no bo to jakoś tak oznacza, że co, ta szóstka wybrana nie spełniła tych oczekiwań, będziemy mieli zaraz kolejne wakaty.
1: A może po prostu wychodzimy z założenia, że sędzia nie jest politykiem i tak powinno być, a potrzeba kogoś, kto weźmie odpowiedzialność też za trudne decyzje, takie jak na przykład proponuje profesor Wojciech Sadurski, to znaczy legalnie wybrani członkowie powinni się zebrać w innym miejscu niż Trybunał Konstytucyjny, bo nie są tam wpuszczani, uznać, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski został bezprawnie wybrany. Wtedy najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska będzie kierować i właściwie w innym miejscu, ale mamy legalny trybunał.
2: Ale dla kogo będzie ten trybunał? Jak on będzie legalny? Znaczy pytanie jest po to, znaczy minister Berek, rozumiem, idzie na twardo, będzie odzyskiwał ten trybunał dla partii i co?
1: Potem to rząd zalegitymizuje, no tak, ale potem instytucje europejskie
2: do 27 roku pewnie wybory. Tutaj akurat instytucje europejskie nie mają wiele do tego w tym kontekście akurat, ale będą wybory 27 roku i to się wszystko jakby odwróci, tak? Znaczy, ale nawet zwycięstwo Donalda Tuska w 27 roku jest odzyskane ten trybunał i co? Znaczy, co to oznacza wtedy dla przeciętnego człowieka, który ma wizję taką, że to jest generalnie ten podmiot, który jest właśnie jakby z elementami,
1: mówisz,
2: z osobami. Z osobami. Znaczy, to jest podstawowa rzecz, ale brak zaufania, ale też jakby bardzo praktyczna. Zresztą to pani i pan sędzia Stępień, pani profesor Łętowska też ostatnio mówiła o tym. No minister Berek jest w takiej sytuacji, że wszystkie w zasadzie ustawy rządowe przez niego przechodziło. Musiałby się wyłączać. Znaczy, ja rozumiem, może zostać.
1: Może będzie kierował, nie orzekał.
2: No nie, no sędziowie są po to, żeby też orzekać, a nie tylko kierować. Na tym polega też ten problem. No ale znowuż, znaczy, co to znaczy odzyskanie Trybunału? Jaka jest wizja tego rządu na odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego? Dla mnie tą wizją, dla środowisk organizacji pozarządowych i w pewnym momencie też dla tego rządu, który rzeczywiście też ten pakiet ustaw i zresztą też zmiany konstytucji, notabene w tej zmianie konstytucji też jest mowa o tej karencji czteroletniej i tam już wszyscy senatorowie Koalicji Obywatelskiej się pod tym podpisali, no nie mają chyba jakiejś wizji, jaki ten Trybunał tak naprawdę powinien wyglądać. Znaczy, czy on powinien być właśnie polityczny, niepolityczny? Na razie wydaje się, że no właśnie, używając jakichś takich argumentów odwołujących się do wojny, siły, konfliktu, raczej pokazują ten Trybunał jako no, przede wszystkim arena konfliktu. To, co nam naprawdę bardzo brakuje, to jest też jakaś próba pokazania, że może być w polskiej polityce inaczej, tak? Bo teraz dla ludzi no to jest tak, że są sędziowie Platformy, są sędziowie PiSu i to jest niestety duża część, co o tej praworządności robimy. Możemy się cofać o lata i mówić, czyja to jest wina, ale tu i teraz politycy mają taką możliwość, żeby wykreować, przynajmniej próbować wykreować jakieś, nie wiem, wizje, tak? Czy pokazanie tego, że i te sądy, i ten Trybunał Konstytucyjny jest jakaś siła polityczna, która może opierać się właśnie na standardach funkcjonowania instytucji publicznych. Nie widzimy tego i to jest chyba coś, co też uderza, biorąc pod uwagę, ile osób też przez ostatnie lata było zaangażowanych w obronę Trybunału Konstytucyjnego, w obronę tej niezależności od polityków, w ogóle od polityków, a nie tylko konkretnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: To odłóżmy na chwilę Trybunał Konstytucyjny, bo tej sprawy dzisiaj nie rozwiążemy. I jeszcze mamy chwilę, bo ten wybór ma być dokonany na posiedzeniu 2-4 września, pierwszym posiedzeniu po wakacjach. I chciałem pana zapytać jeszcze o to, co powiedział w TVN24 dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Tłumaczył, mówiąc o rozliczeniach, że 32 wnioski o uchylenie immunitetu w polskim parlamentarzystom zostały przez 2,5 roku przeprocedowane. Możemy spodziewać się kolejnych 10 i że tak naprawdę to opóźnienie czy tempo rozliczeń nie do końca jest winą prokuratury, a przynajmniej nie prokuratora krajowego. Jest za wolno?
2: Nie wiem, czy jest za wolno. To by się pewnie trzeba było wczytać w te akta. Znaczy problemem, który trapi polski wymiar sprawiedliwości i prokuraturę jest to, że ogólnie jest dla wszystkich za wolno. Znaczy za wolno jest też i dla szarego obywatela i jak widać też dla polityka. Bardzo bałbym się, żeby były jakieś kategorie spraw, które są szybsze. Szczególnie takie, które są związane z polityką. To też bardzo ważne jest w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, nie tylko ten wymiar kary, no ale też przeświadczenie, że to postępowanie odbywało się właśnie według standardu sprawiedliwości i też dostępu do sądu. Pewnie w określonych przypadkach to też nie mam co idealizować. Może następować jakaś obstrukcja. Wiadomo, że też te stosunki nawet pomiędzy różnymi sędziami czy prokuratorami też nie są łatwe. Niestety oni są też w jakimś sensie ofiarami tej polityki i upolitycznienia w ogóle tego całego tematu. Ale wolę chyba, żeby to trwało praworządnie, a niekoniecznie szybko.
1: Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego i podcast Polskie Demo. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wywiad polityczny. Michał Tomasik wita ponownie i wita w studio Dominikę Sitnicką z OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jaki plan ma Donald Tusk?
3: Sprytny. Tak jak memowo się czasem o tym mówi, a tak naprawdę trochę chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś planie, bo nie wiem, jeżeli widzisz różnych polityków, czy Przemysława Czarnka, który jest oficjalnym nadal kandydatem PiS-u na premiera, czy Mateusza Morawieckiego, który przymierza się do wystartowania ze swoją partią, ze swoim projektem politycznym, czy nawet Sławomira Mentzena, oni
1: który
3: wszyscy...
1: Robił grilla wczoraj.
3: Który robił grilla, robi cały czas jakieś ogłoszenia swoich inicjatyw, no ale też robi cały objazd, no w ostatnich dniach był przecież w Jagodnie też, ma rozpisane jakieś takie pomysły, gdzie jeździć w terenie i z kim się spotykać. No tak, nie wiem, czy widziałeś jakieś takie terenowe spotkania jakichś ważnych polityków koalicji, takie wyborcze.
1: Ale są wakacje, to może jeszcze na to przyjdzie czas.
3: Wydaje mi się, że właśnie wakacje są takim terminem, kiedy politycy mają też czas, żeby pojeździć po tym terenie, zwłaszcza tacy, którzy pracują normalnie w Sejmie, w różnych komisjach, czy nie wiem, czy w rządzie, ale rzeczywiście jest tak, że no, nie widać po stronie Koalicji Obywatelskiej takiego wielkiego planu, właśnie takiej terenowej akcji. O, inny przykład jednak z tych takich bardziej rządowych okolic. Nowa Lewica jeździła intensywnie bardzo w ciągu ostatnich 2 miesięcy po Polsce.
1: Wakacje tam, z Lewicą to się nawet jak
3: Lewica dowozi i Lewica tam był taki dowozi. Busik i rzeczywiście wszystkie te swoje rozpoznawalne nazwiska przemierzali kraj. Nie widać takiej akcji, mówię o takich czysto politycznych, tak? Bo jak się spojrzy na działania konkretnych jakichś osób, które na przykład zajmują się jakimiś resortami, no to oczywiście oni otwierają jakieś przedszkola, czy na przykład, nie wiem, no spotykają się i prezentują jakieś inwestycje zbrojeniowe i tak dalej, ale to nie jest opowiedziane jako taka ewidentnie wyborcza i taka partyjna robota oddolna. I no trochę tutaj te wakacje są przespane po stronie rządowej, no myślę przede wszystkim właśnie OKO, a jak pamiętasz jeszcze kilka miesięcy temu była taka inicjatywa, dziesiątka na wybory, Donald Tusk to ogłosił i czy ty widziałeś, żeby tam dziesiątka właśnie tak wspólnie razem się pokazywała gdzieś i...
1: Ale premier i koalicja, czyli też premier, lubią ogłaszać różnego rodzaju pomysły. Były też priorytety rządu, 58 ich chyba było, to Maciej Berek przypomniał, kiedy odchodził
3: tak,
1: z rządu.
3: Tak, ale wiesz, no z tymi priorytetami to jest trochę taka historia, jak też z... z konkretami, że fajnie jest wymyślać coś w jakichś takich blokach, a później się okazywało, że na przykład jednym z takich głównych priorytetów rządu miała być reforma PIP, po czym się wszyscy o tę reformę PIP pokłócili, tak? I, no trochę to jest jakieś takie nieuporządkowane bardzo mocno, ale jeżeli chodzi o jakieś takie ruchy, które ewidentnie są ruchami pod wybory, no to na pewno to, co ogłoszono w tym tygodniu, czyli ta reforma progów podatkowych, to jest ewidentnie rzecz pomyślana pod wybory, tak? Bo tak jak porozmawiasz z jakimikolwiek ekonomistami, czy nawet jak sobie popatrzysz na to, jak to punktuje opozycja, no to oczywiście to jest taka reforma, która w szczególną część elektoratu trafia. To jest 3,5 miliona osób. Oczywiście to są osoby, które słusznie się domagały, żeby coś zrobiono z tymi progami, czy nie wiem, ich polityczna reprezentacja się domagała, tak? Bo podkreślano, że na przykład nauczycielki trafiają w ten drugi próg.
1: Czy pielęgniarki,
3: tak? Czyli to są takie osoby, które zaczęły, no przez to, że na przykład brały nadgodziny, lepiej zarabiać i dostają wtedy mocny
1: stymul. Ledwie zaczęły lepiej zarabiać, a już muszą spadają, więcej.
3: Tak, tak.
1: Ale to jest oczywiście...
3: A to są oczywiście wyborcy, tacy dorozumiani, wyborcy partii liberalnych, tak?
1: Jak nie klasa średnia, to ci, którzy aspirują do bycia w klasie średniej. To jest oczywiście jedna z tych nitek, no ale to jest, jak przynajmniej zapewnia Włodzimierz Czarzasty, wspólne ustalenie PSL-u, Lewicy i Donalda Tuska, które zapadło 10 sierpnia, więc to będzie jednak plan rządowy.
3: Oczywiście, że tak. Więcej nawet. Przecież o tych progach wyborczych wszyscy mówili i to prawica tak samo. Karol Nawrocki przypomina przecież tę, czy właściwie ludzie z jego kancelarii, tę jego propozycję, którą on złożył bardzo wcześnie po objęciu stanowiska tego PIT 0%. Tam też był ten postulat, żeby pierwszy próg do 140 tysięcy przesunąć. Oczywiście nie mówię, że cała ta jego propozycja, to była krytykowana, zresztą był taki opracowanie think tanku Cenea, że i tak skorzystaliby na tym najbogatsi, że kosztowałoby to 20 miliardów i tak dalej. Tutaj jest inny pomysł. Te progi mają kosztować około 10 miliardów podobno, bo nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń. No i to ma być jakoś zbilansowane tym podniesieniem CIT-u, daniny solidarnościowej i tak dalej.
1: Zmian w ryczałcie, ale to tak. Ma też być dopiero początek, bo marszałek Czarzasty powiedział, że tych progów ma być więcej i to był jeden z postulatów Lewicy. Nie tak jak tutaj mówimy, że właściwie będą te dwa, będzie dodatkowy próg, tylko miałby ich być jeszcze więcej. No, być taki próg dla jeszcze bogatszych. To jest, to brzmi jak głębsza reforma, jak poważniejszy pomysł. Czy to jest pomysł, dobry pomysł wyborczy?
3: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba najpierw trzeba by było się zastanowić, czy poczekać i zobaczyć, co zrobi prezydent z tymi progami, które teraz zaproponowano, a już są takie sygnały z kancelarii prezydenta, że nie, ponieważ, bo wiadomo, że to będzie w całym bloku, ponieważ to uderza w polskie firmy, więc nie można tego zrobić. No, to jest odpowiedź na pytanie, jak obronić fakt, że będziemy blokować to, że jakaś część właśnie Polaków zapłaci trochę mniejszy podatek, niż by pod tymi przepisami dotychczasowymi zapłaciła, tak? Więc nie wolno, bo to będzie podniesienie podatków tym innym Polakom, a że to jest jakaś dużo mniejsza grupa i że to dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych, to jest w ogóle inna historia. Ale no, to jest na razie ten pomysł, tak? Więc jakaś taka weryfikacja będzie jesienią, a też ale jest to odpowiedź na coś, na jakąś taką bolączkę społeczną, czy bolączkę zdiagnozowaną w elektoracie tego rządu. Więc jest to wyborcza myśl, tak samo jak inną wyborczą myślą jest no, ten pomysł, żeby Maciej Berek poszedł do Trybunału, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to znowu ma być ten sprytny plan, że to będzie, tak jak usłyszałam od jednego z polityków KO, to jest jak w sporcie faktor X, że wchodzi i nagle po prostu wszystko się zmienia.
1: Ten trener czy kapitan i od razu gra inaczej drużyna.
3: Tak, ale chodzi o to, że bardziej że skoro nie dało się jakoś przewalczyć tego impasu w Trybunale takimi metodami, z tradycyjnego wachlarza metod, tradycyjnego, takiego postulowanego przez środowiska praworządnościowe, czyli żeby właśnie spróbować inaczej doprowadzić do ślubowania
1: poczekać, aż ETPC wyda jakiś wyrok,
3: zabezpieczenie. Tak, na razie jest zabezpieczenie, skierować sprawę do prokuratury. Te wszystkie rzeczy się wydarzyły i się dzieją, tak, bo jest to śledztwo prokuratorskie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale nic się z tym nie dzieje, tak, więc tak jak rozumiemy tę myśl i propozycję, to myśl jest taka, że wszystkie osoby, które się domagały takiego odpolitycznienia Trybunału, będą musiały po prostu zacisnąć zęby w oczekiwaniu na to, że nie dało się inaczej, ale przychodzi właśnie ten faktor X i tam to odblokuje, tak? I to miałaby być jakaś taka historia, nie wiemy, co to jest za plan, po prostu musi być jakiś niestandardowy, jeżeli jest obmyślony.
1: Załóżmy, że obie te sprawy zakończą się sukcesem, bo prezydent zawetuje, ale uda się negatywne emocje przekierować na prezydenta.
3: Tylko
1: że
3: to on... ja nie wiem, czy to będzie sukces, bo negatywne emocje wokół jakiegoś weta czy odesłania ustawy do TK, to jest, mam wrażenie, taka rzecz, która żyje sobie przez tydzień czy przez dwa tygodnie, tak? A to ostatecznie wydaje mi się, że jednak mimo wszystko na tym będzie tracił rząd, tak? No bo to ten rząd jest niesprawny. Ten rząd, można wysuwać zarzuty, nie potrafi się dogadać ze środowiskiem prezydenta, że nie rządzisz, to nie rządzisz. Trochę dla ludzi nie jest istotne to, że jesteś blokowany. Ze współczucia, że tak się ciężko rządzi, to jeszcze się, wyborów nie wygrywa.
1: Dobrze, to w takim razie, biorąc to pod uwagę, co będzie mocniejszym komunikatem wyborczym, że rząd musi powstać rząd, który będzie z prezydentem współpracował, w domyśle rząd prawicowy, czy wszyscy razem na jedną listę, bo jeżeli nie my, to prawica i Karol Nawrocki będzie robił
3: na 100%. Bardzo ważnym punktem tej kampanii będzie właśnie ta emocja wszyscy razem przeciwko prawicy, ale przeciwko jakiej prawicy? Przeciwko prawicy z twarzą Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun w tej układance miałby być częścią, bo Grzegorz Braun jest inspiracją dla wielu ruchów, które robi Prawo i Sprawiedliwość. No dla mnie jednak jest szokujące, że jakimś takim właściwie od tak rzucanym zwykłym postulatem jest to, żeby zawiesić, cokolwiek by to miało znaczyć, uczestnictwo Polski w strefie Schengen. Tak? Ja się osobiście dziwię, że na przykład Rozwój Plus rzuca takie hasła, bo co to znaczy? Jak sobie ktoś tego posłucha, to co, mamy się teraz legitymować na granicy? Tak? My mamy się jakby nie poruszać swobodnie, ale takie hasła się pojawiają, tak? Że jest ten cały właśnie taki trend na prawicy, takiego radykalizowania się, ponieważ napiera na PiS i Konfederacja i Korona. I to jest prezent wyborczy dla liberałów, bo to jest realne zagrożenie, tak? Dla całego takiego systemu wartości tych osób, które nie chcą, żeby krajem rządziła prawica spod tego znaku. Czy widzą i nie podoba im się to, co reprezentuje prezydent i jak się zachowuje, jakie decyzje podejmuje. Tylko znowu, to jest ta negatywna emocja. Tak? Czegoś innego jeszcze trzeba, jak rozumiem, oprócz tej negatywnej emocji i strachu przed prawicą.
1: To może twarzy, może lidera.
3: Jak rozumiem, tą taką pozytywną historią jest ta historia aspiracyjna. 20. gospodarka świata, wspaniale tutaj rozwijamy zbrojenia, tak? Bo
1: pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej, Magdalena Słupkowiak-Czarnecka.
3: To jest na pewno część tej opowieści aspiracyjnej. No i ta nieszczęsna marka Polska, tak? To też na pewno miała być część tej historii, że my teraz się wypromujemy, koniec z kompleksami, wstajemy z kolan, tylko takie właśnie liberalne.
1: Tylko się potknęliśmy o AI.
3: Ja jestem jednak w team...
1: I niekompetencje.
3: Tak, że to chyba każda osoba, która korzystała z modelu językowego, widzi, że różne robią błędy modele, ale to wygląda jednak na takie ludzkie niechlujstwo, jak dla mnie. Taki żargon marketingowy pomieszany właśnie z niechlujnością. Ale mogę się mylić, na pewno było jakoś to wspomagane. Nie wiem, jeszcze pewnie się będziemy dowiadywać o tym wszystkim, ale No, nie udało się, tak? No, tam, gdzie to miało zagrać, to jest naprawdę potężny problem wizerunkowy.
1: To zapytam ciebie o inną, niewątpliwie markę osobistą, przy której AI w ogóle nie gmerało, Szymon Hołownia. Czy on musi wrócić?
3: Odpowiem może trochę inaczej. Nie ograniczając się do tego, czy Szymon Hołownia musi wrócić i musi zbawić polskie centrum, tak? Można by było nazwać, nie wiem, trzecią drogę.
1: Odzyskać większość bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
3: Wiesz co, inaczej. Dlaczego tak wyglądają w tej chwili te sondaże, że jak się policzy mandaty jakiegokolwiek sondażu, to prawica ma większość i to tak się dzieje już od ponad pół roku? Dlatego, że te komitety są absolutnie niezoptymalizowane. Po stronie koalicji 15 października cały czas tam jest, wiesz, osobno PSL, osobno Polska 2050, Unia Centrum też teoretycznie jest tam osobno ujmowana, ale ma taki... Ryszard Petru podobno coś tam ma ogłosić, odgrażał się, że jesienią. Chodzi o to, że coś tam trzeba podjąć jakąś decyzję w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Czy będą dwie listy? Tygodni, tak. Ale bo to jest po prostu nieoptymalne. Wiadomo, że to nie może tak wyglądać. Oni nie pójdą osobno. W jaki sposób będzie się musiała skonsolidować ta część taka centrowa, powiedzmy, tej koalicji. Tylko nie wiadomo, no, ja trochę nie wierzę w to, że wrócą do nazwy trzecia droga, no bo to jest wchodzenie, no Pantarej, niestety, 3 lata minęły i się zbyt wiele wydarzyło z tym szyldem.
1: Dominika Sitnicka, OKO.press, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do pisania, jak się będzie nazywał ten nowy twór, jeżeli to nie będzie trzecia droga. I bardzo państwu dziękuję. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz, Michał Tomasik. Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Eksperci prognozują, że w najbliższym czasie kierowcy muszą się przygotować na kolejne podwyżki cen na stacjach paliw. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za rosyjski atak na centrum handlowe. Nakaz aresztowania Netanyahu za przechwycenie globalnej flotylli wydało tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemal cały kraj, z wyłączeniem regionów północno-zachodnich, objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. Alerty w niektórych miejscach będą obowiązywać do sobotniego popołudnia. Według IMGW sytuacja powinna się uspokoić w nocy z soboty na niedzielę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran może spowodować wzrosty cen na rynkach paliw. Szczegóły restrykcji mamy poznać po weekendzie. W poniedziałek ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną. Jak mówiła w magazynie EKG Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, a te największe będą tuż po wakacjach.
6: Na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
5: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście Krzywym Rogu. Jest to absolutne bestialstwo Rosjan. Po prostu zwierzęta. Z pewnością odpowiemy, zapowiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Atak na największe centrum handlowe w Krzywym Rogu nastąpił wieczorem. Wcześniej prezydent przekazał, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Minister Sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował o wydaniu międzynarodowego nakazu aresztowania izraelskiego premiera. Jak podał Gurlek we wpisie na platformie X, trwa proces sądowy w sprawie dokonanego na wodach międzynarodowych ataku na aktywistów globalnej flotylli Sumut, która płynęła do Strefy Gazy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. W ramach tej sprawy na podstawie nakazów aresztowania z lipca przeciwko Benjaminowi Netanyahu i Afekowi Moskowiczowi w związku z zarzutem ludobójstwa tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek o wydanie czerwonych not Interpolu w celu ścigania ich na szczeblu międzynarodowym. Turcja wydała już wcześniej nakazy aresztowania Netanyahu i innych izraelskich urzędników państwowych za ludobójstwo w związku z działaniami Izraela podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Utworzenie nowej jednostki cybernetycznej, która pozwoliłaby szybciej reagować na cyberataki wymierzone we francuskie urzędy, zlecił premier Francji Sébastien Lecornu. Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych przekazała agencja AFP. To efekt ujawnienia informacji o dwóch zakrojonych na dużą skalę atakach na Krajowy Urząd Skarbowy, w wyniku których, jak przyznało Ministerstwo Finansów Francji, skradziono dane około 700 tysięcy podatników. Czasopismo Metryka, wydawane przez osoby, które szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Redaktorem naczelnym Metryki jest Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on też organizuje szkolenia dla urzędników w całej Polsce. Co ważne, w Radzie Naukowej Metryki zasiadają osoby z Moskwy. Sam redaktor wytłumaczył to w rozmowie z nami.
8: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
7: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, trzech członków Rady Naukowej to wysoko postawieni urzędnicy państwowi, zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio związanych z prezydentem Rosji czy rosyjskim rządem. Ministerstwo Nauki w przesłanej nam odpowiedzi wskazało, że metryka nie znajdzie się już w nowym wykazie czasopism naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Na wodach Zatoki Gdańskiej nie zobaczymy jednej z części zlotu żaglowców Baltic Sail z Gdańsk, uroczystej parady. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa w związku z prognozami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi Gdańska i Zatoki Gdańskiej podjęli decyzję o odwołaniu sobotniej parady. Organizatorzy jednocześnie informują, że na ten moment pozostałe rejsy oraz punkty programu zlotu odbędą się zgodnie z planem. Jubileuszowa 30. edycja zlotu Baltic Sail Gdańsk potrwa do poniedziałku. W wydarzeniu bierze udział m.in. 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii. Magdalinet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna w sobotę od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 pokażą termometry na północnym wschodzie oraz w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym wschodzie. Dzień przed nami w całym kraju raczej pochmurny, z opadami deszczu, miejscami intensywnymi, mogą też wystąpić burze. Rozpogodzenia lokalnie mogą wystąpić dopiero pod koniec dnia.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz dwugodzinny program, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska. Realizatorem dźwięku naszego programu jest Filip Wejcher. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od połączenia z Dawidem Tomalą. Dawidzie, słyszymy się. Dzień dobry.
10: Słyszymy się, dzień dobry, witam cię serdecznie.
9: Jesteś mistrzem olimpijskim, o którym głośno było nie tylko kilka lat temu, dokładnie 5 lat temu w Tokio, na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy wywalczyłeś złoty medal w chodzie na 50 kilometrów, ale także o którym głośno jest teraz wskutek decyzji o zakończeniu kariery. Takiej oficjalnej decyzji, którą przekazałeś mediom. W ostatnim czasie zacząłeś zabierać głosy w tej sprawie. Teraz wiem, że odpoczywasz nad polskim morzem i podobno jesteś tam po raz pierwszy niesłużbowo, czyli nie trenując, a rzeczywiście urlopując przez jakiś czas.
10: Niesamowita historia. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale faktycznie tak jest. Pierwszy raz nad morzem i zgadzam się. Jestem teraz w takiej właśnie sytuacji, gdzie, jak wspomniałeś, ogłosiłem temat właśnie mojego zakończenia kariery. Jakby ten temat ogólnie w mojej głowie już był od dawna, ale tak chciałem też oficjalnie to zakomunikować.
9: A dlaczego teraz? Dlaczego nie wcześniej? Ja nie mam do ciebie pretensji w żaden sposób, że takiej decyzji nie podejmowałeś wcześniej, ale skąd w ogóle wziął się ten termin i zastanawia mnie też, skąd bierze się ten szum wokół ciebie ostatnimi czasy?
10: Wiesz co, decyzja jakby zapadła już dużo wcześniej, tylko ja, mówiąc zupełnie szczerze, nie wiedziałem, w jaki sposób takie coś się komunikuje i wydaje mi się, że tą informację Polski Związek już dostał ode mnie, wiesz, jakiś czas temu, chyba z kilka miesięcy temu, no ale chciałem też tak trochę oficjalnie przekazać tą informację, ponieważ no wiem, że jest wielu kibiców, którzy też zadają dużo pytań, też piszą do mnie, więc wiesz, no to będzie chyba takie najlepsze i najprostsze przesłanie, ale wynika ono tak naprawdę chyba z mojej niewiedzy i z tego, że nie wiedziałem, jak podejść do tematu, żeby to oficjalnie tak przekazać, więc dzieje się to teraz, więc data jest przypadkowa, a wracając do tego szumu, który mówiłeś, że jest wokół mnie, no to jakby nie do końca wiem, o czym mówisz, bo nie wydaje mi się, żeby była taka sytuacja.
9: Bo wszyscy zastanawiają się, jak twoja kariera przebiegała po zdobyciu tego złotego medalu olimpijskiego, dlaczego nie dane było ci wyjechać na kolejne Igrzyska Olimpijskie do Paryża, choć od jednego do drugiego wydarzenia były tylko 3 lata. Wszyscy też przypominają między innymi twoje gorzkie słowa pod adresem władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: Wiesz co, no oczywiście, no wiele się wydarzyło przez ten czas. Dla mnie raczej takich trudniejszych momentów, nieprzyjemnych pod względem sportowym, bo poczynając od tego właśnie zdobycia medalu, to później, wiesz, walka z kontuzją cały sezon. Dużo takich problemów pobocznych, które składały się na to, że nie mogłem się w pełni skupić na właśnie na sporcie, na karierze i dodatkowo ta zmiana dystansu, z którą bardzo buntował się mój organizm i przez bardzo długi czas ja mocno w to wierzyłem, że jestem w stanie przekierować tą swoją formę na

0: z Evan Dunphy, który był tam brązowym medalistą i on sobie jako jedyny z wszystkich zawodników, gdzie tam był rekordista świata, wiesz, mistrz olimpijski, mistrzowie świata i ich już nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest kwestia wieku i też na pewno, ale jednak no, było tam wielu młodych zawodników, no i ich podobnie jak mnie, no już nie ma. Albo nie ma w sporcie, albo nie byliśmy w stanie przemianować się na ten krótszy dystans, mimo że wydaje mi się, że w głowach każdego, wiesz, było taka sportowa złość, a może nawet nie tyle złość, co po prostu ambicja, która sprawiała, że wierzyłeś w to, że to zrobisz, a no, czas pokazał, że udało się to niewielu.
1: Tak, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ten najdłuższy dystans 50-kilometrowy przestał być dystansem olimpijskim, prawda?
0: Zgadza się. Później było 35 kilometrów, no ale okazało się, że nawet te 35 kilometrów nie dotrwało do kolejnych igrzysk, tylko ten dystans 20 kilometrów, a na Igrzyskach w Paryżu, na które nie pojechałem i o których wspominałeś na początku audycji, no tam była sztafeta mieszana kobieta-mężczyzna. Władze międzynarodowe World Athletics cały czas też poszukują, wiesz, jakichś zmian, żeby to uatrakcyjnić, no ale okazało się, że to nie była dobra decyzja ani w kontekście kibiców, no a już na pewno nie w kontekście zawodników.
1: Słuchaj, to z jednej strony można mieć w sobie nutkę żalu, że nie pojechałeś na kolejne igrzyska i trudno było ci się przestawić na ten dystans, ale można też uznać, że byłeś beneficjentem tego, że byłeś na ostatnich igrzyskach na najdłuższym koronnym dla ciebie dystansie.
0: A nie, no to oczywiście, to wiesz, to jest w ogóle dla mnie petarda, ogromne wyróżnienie i no takie zapisanie się w historii tej konkurencji, więc to w ogóle jest dla mnie niepodważalne i bardzo się z tego cieszę, że miałem taką możliwość i przyjemność teraz no zamykać pewną klamrę w konkurencji, którą trenowałem przez tyle lat.
1: Powiedz, jak zmieniło się twoje życie po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego i czy w ogóle się zmieniło, bo mam wrażenie, że byłeś tą jedną z nielicznych osób, dla których nie było to pretekstem do takiej osobowościowej zmiany, że ty pozostałeś takim, jakim byłeś wcześniej?
0: No myślę, że zawsze chciałem pozostać tym, kim byłem i tak jak mówisz, no czasami ludzie zmieniają się pod wpływem, wiesz, sukcesu. Nie mówię tylko sportowego, tylko ogólnie różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, więc no, mi pasuje to, że byłem taki i jestem nadal taki, jaki byłem do tej pory. Zmieniło się moje życie bardzo, wiesz, no to jest tak obszerny temat, że nie wiem, czy by nam wystarczyło czasu. No oczywiście, że otworzyło to wiele drzwi, do których wcześniej nie miałem dostępu, ale również no ten sukces przyciągnął do mnie też ludzi i jakieś takie negatywne emocje, no których nie chciałem, ale wydaje mi się też, że które ciężko uniknąć, bo wiesz, no ja miałem przynajmniej takie założenie w życiu, że byłem bardzo otwarty w stosunku do ludzi, lubiłem poznawać ludzi, dalej to lubię, tylko że no już teraz nie każdego darzę takim zaufaniem, jak to miało miejsce wcześniej. Takim bezgranicznym, wiesz, o co mi chodzi.
1: A ten początek po zdobyciu złotego medalu rzeczywiście powodował te zmiany otoczenia wokół ciebie? Dużo znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy usiłowali też w jakiś sposób ogrzać się w blasku twojego medalu?
0: Na pewno bardzo się cieszę, że było wokół mnie dużo kolegów, przyjaciół, wiesz, rodzina, którzy byli ze mną zawsze i to było super, ale potem zaczęły się pojawiać, wiesz, zawsze jakieś osoby, które chciały się w tym blasku ogrzać i po prostu na tym sukcesie zarobić, więc były to sytuacje, tutaj było bardzo wiele pozytywnych sytuacji, no ale też muszę wspomnieć o tym, że no nie wszystko jest tak usłane do końca różami i też były takie gorsze momenty, no a tak jak ci mówię, to wszystko jeszcze się wiązało z tym, że no dla mnie mimo tej całej otoczki, tego szaleństwa, które się działo wówczas, najważniejszy był sport, a ja wtedy no, cierpiałem z powodu tego, że nie mogę trenować na 100%, tylko

0: tylko walczę, walczę z tym, żeby szukać jakiejś możliwości, aby ten ból ustąpił, bo tam to się pojawiło na igrzyskach już na samej końcówce, no i wiesz, kiedy za dużo rzeczy cię przytłacza, no to czasami można sobie z tym nie poradzić, szczególnie tak jak mówię, w takim szaleństwie, które wtedy dla mnie było nowością i czymś, do czego ciężko się przygotować.
1: To jest powtórka. Autopromocja.
2: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Reklama.
1: To jest powtórka.
6: Jesteś w panteonie polskich mistrzów olimpijskich letnich igrzysk, zdobywając w Tokio w 2021 roku złoty medal w chodzie sportowym na dystansie 50 kilometrów. Rozmawialiśmy w pierwszej części o tym, że podjąłeś decyzję o zakończeniu swojej kariery. Wróciliśmy też do szczegółów tego momentu. Wiesz, wielu ludziom wydaje się, że ktoś, kto staje na najwyższym stopniu olimpijskiego podium, no, właściwie będzie miał do końca życia bardzo dobre, takie klawe momenty, że teraz to już tylko z górki. Jesteś w stanie opisać, zarysować, jak długo trwała ta koniunktura, to poklepywanie po plecach, ale też i gdzieś spływające na ciebie benefity związane z tym, że jesteś mistrzem olimpijskim?
0: Tak. Wydaje mi się, że taka radość trwała przez około półtorej, dwa lata. To był taki okres, gdzie faktycznie to wszystko bardzo fajnie działało, gdzie było to dużo tego poklepywania po plecach. Z czego wynika to, że później się to zmieniło? No wydaje mi się, że przede wszystkim z tego, że mimo wszystko, wiesz, ja chciałem jako zawodnik dawać z siebie wszystko, próbowałem, a nie byłem w stanie, będąc tym mistrzem olimpijskim, sprostać swoim oczekiwaniom. Bo to, o czym ty wspomniałeś na początku, czyli kiedy jesteś mistrzem olimpijskim, to uwierz mi, no, że jadąc na kolejne zawody, raczej nie myślisz sobie o tym, że będziesz zajmował 10., 20. miejsce, więc to był, no ja też w ten sposób nie myślałem. Ja myślałem, że wiesz, będę jeździł teraz na zawody i będę wszystkie zawody, może nie tyle wygrywał, ale będę cały czas w tej ścisłej czołówce, a okazało się, że ta zmiana, no była tak dużą zmianą, z którą nie byłem sobie w stanie poradzić i później, wiesz, jedno nakładało się na drugie, czyli tutaj jakieś niepowodzenia, tutaj kontuzja, tutaj cały czas chęć walki z samym sobą i koniec końców, jak pokazuje czas, nie udało mi się wygrać tej walki, tej poigrzyskowej, tak jakbym chciał, tak jakbym sobie życzył i jak sobie to wyobrażałem. Wiele rzeczy się na to złożyło na pewno, ale widocznie no, tak musiała się zapisać historia.
6: A co robisz teraz?
0: Teraz jestem na wakacjach nad polskim morzem i
6: tak,
0: zastanawiam
6: ale...
0: się. Wiem o czym mówisz. Zastanawiam się nad tym, co w którą stronę pokierować swoje życie. Ponieważ na przykład teraz byłem w wojsku jeszcze do niedawna i zastanawiam się, czy w teorii mam teraz taki plan, że od września pójdę na szkołę oficerską i no, zrobię i będę oficerem w wojsku. Oprócz tego prowadzę swoje studio EMS w Katowicach, gdzie z kolegą Patrykiem prowadzimy treningi dla ludzi. No i jeszcze, wiesz, mamy inne pomysły. które chcielibyśmy wdrożyć w życie, takie jak obozy sportowe, jakieś wyjazdy i tak dalej. No tylko teraz to jest taki czas, gdzie dużo się dzieje na pewno w głowie człowieka. Mówię tutaj z perspektywy zawodnika, kiedy kończysz coś, co robiłeś przez większość życia i teraz musisz się odnaleźć w takim innym świecie, więc powolutku do przodu wszystko idzie tak, jakbym sobie życzył i gdzie koniec końców wyląduje, nie potrafię ci odpowiedzieć, ale jakiś mam kilka otwartych furtek, a przez którą przejdę, koniec końców to dopiero się okaże.
6: Wiesz, pytam cię o to dlatego, że mistrzom olimpijskim, generalnie ludziom, którzy w danym sporcie odnoszą sukces, łatwiej jest w tym życiu po życiu, w karierze, która następuje po zakończeniu tej właściwej kariery, kiedy uprawiają sport, który da się uprawiać masowo, powszechnie.
0: Zgadzam się z tobą.
6: Mamy mnóstwo biegaczy, amatorów, którzy mają zacięcie, by choćby w połowie stać się zawodowcami. Mamy mnóstwo kolarzy, amatorów, którzy chcieliby dotknąć, poczuć tego, co czuje się w prawdziwym zawodowym peletonie. Mamy masę triatlonistów, amatorów, którzy też chcieliby próbować Ironmana, ale z różnych powodów tam się nigdy nie dostaną. Mówię o tych zawodach na Hawajach. Namiastkę tego mogą znaleźć w Polsce gdzieś. I trenują oni pod okiem byłych zawodników, ale jakoś, wybacz proszę, nie deprecjonuję dyscypliny, którą uprawiałeś. Trudno wyobrazić mi sobie amatorów, którzy w liczbie kilkudziesięciu przychodzą do ciebie i mówią: Dawid, gdybyś mógł mnie nauczyć prawidłowo chodzić, bo chciałbym w chodzie sportowym amatorsko odnosić sukcesy. Chyba raczej o to jest trudno.
0: W pełni się zgadzam. Wręcz powiem, że nie było takiej sytuacji nigdy. Na pewno plusem jest to, że wiesz, jakby mam, skończyłem AWF, mam takie wykształcenie, które się fajnie wiąże z tym sportem i teraz też warto o tym powiedzieć, że trening mój jako chodziarza jest dokładnie taki sam jak trening biegacza. Oczywiście różnią się prędkości, ale jeżeli chodzi o same jednostki treningowe, albo taki sam, albo zbliżony, no w zależności od danej osoby, która uprawia konkurencję. Ale w każdym razie mogę to przenieść właśnie na pracę z biegaczami i w ten sposób głównie to robię. Głównie, tak jak mówisz, no, jest to sport, który jest dostępny dla każdego. Bardzo często ja również robię treningi biegaczom albo ludziom, którzy przyjeżdżają na jakiś obóz, który organizuję, właśnie schodu sportowego, właśnie po to, żeby mogli tego posmakować i zobaczyć też, z jakimi prędkościami my się poruszamy, bo wydaje mi się, że to jest największe zaskoczenie dla ludzi, kiedy sobie dopiero zdają sprawę, wiesz, jak my szybko poruszamy się na tak długim dystansie, gdzie dla niektórych, wiesz, na przykład maratonem, maraton pokonać poniżej 3 godzin, to jest no marzeniem, tak jest pewien rodzaj spełnienia, a żeby na przykład teraz walczyć na dystansie maratońskim w chodzie, no to jest oczywiste, że my musimy chodem schodzić poniżej 3 godzin. I jeżeli ktoś trenuje, to wydaje mi się, że to dla niego też będzie taki no, wyznacznik tego, jakie to są prędkości, bo wiesz, że kamera nigdy nie odda tego, jak szybko poruszamy się, czy my, czy biegacze i tak dalej, ale na żywo na wielu ludziach robi to duże wrażenie. Ale tak, zgadzam się z tobą, nie ma takich ludzi, którzy by chcieli trenować tą konkurencję, czy mnie to dziwi, nie? Ale dzięki tej wiedzy, którą mam i treningom, które wykonywałem, mogę sobie to przekładać na trening właśnie dla biegaczy, czy jakieś treningi ogólnorozwojowe właśnie dla biegaczy, amatorów, czy po prostu dla ludzi.
6: Wiesz, zastanawiam się, z czego bierze się to zainteresowanie tą dyscypliną też, albo inaczej, skąd zawodniczki i zawodnicy z Polski mają takie predyspozycje do chodu sportowego, bo twój przykład, Katarzyny Zdziebło, Machera Benchlimy, choć no siłą rzeczy nie jest tak utytułowany jak ty, jest olimpijczykiem z Paryża, no pokazują, że Robert Korzeniowski znalazł swoich następców, choć wydawało się, że to jest no, konkurencja lekkoatletyczna, było nie było, no bardzo niszowa.
0: Zgadza się. Wydaje mi się, że tutaj największą rolę odgrywają później pasjonaci, czyli na przykład byli właśnie chodziarze, tak jak wspomniałeś o innych konkurencjach, którzy później zostali trenerami i chcieli tą samą pasją zarażać innych. I dlatego mało jest takich ludzi, którzy uprawiają tą konkurencję, ale no, jest tak, że albo trenujesz na przykład chód sportowy i naprawdę jesteś dobry, jeździsz na, musisz być na już naprawdę wysokim poziomie, albo go nie uprawiasz, no bo no nie ma to sensu większego, więc wszyscy ci ludzie, którzy, o których wspomniałeś, no to trafili na fajnych trenerów, z którymi którzy w nich zaszczepili tą taką miłość do tej konkurencji. Ja też pamiętam swoje pierwsze kroki, gdzie ja przychodziłem do klubu mojego pierwszego, gdzie chciałem po prostu rozwijać się jako biegacz i trenerka mi zaproponowała, bo też była chodziarką, żebym spróbował sobie tej konkurencji. Ona mi się spodobała, czułem, że mam tam możliwości na to, żeby się rozwijać i można powiedzieć, że z przypadku no później się to już potoczyło dalej. I wydaje mi się, że w większości przypadków tak jest. Że ktoś po prostu sobie spróbuje, ktoś trafi na osobę, która miała styczność z tą konkurencją i tak, tak może złapać bakcyla.
6: Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, która myślę, że frapuje także naszych słuchaczy. Gdybyś zechciał powiedzieć, czy chód sportowy jest lekkoatletyczną konkurencją obciążającą organizm. Stereotypowo mówi się o zwyrodnieniach bioder, no bo jest to ruch mocno specyficzny, w każdym razie nienaturalny dla ludzkiego poruszania się, dla tej takiej lokomocji, którą widzimy wśród ludzi na co dzień. Krótko mówiąc, chód sportowy i twoja kariera odbiły się na twoim zdrowiu?
0: No, super, że to pytasz, ponieważ to jest chyba największy mit, jaki krąży wokół chodu sportowego, chociaż w ogóle nie mają problemów z biodrami. To jest jedna z najmniej kontuzjogennych konkurencji, z tym, że trzeba oczywiście mieć też świadomość tego, w jaki sposób się regenerować i dbać o siebie, ale pod względem na przykład właśnie tego, co mówisz, tego ruchu bioder, gdy komuś pokazuje, jak to wygląda faktycznie i z czego ten ruch bioder się bierze, to zobaczysz, że to jest bardzo mocno zgodne z fizjologią człowieka, tylko jest jeszcze wykorzystywana taka rotacja po prostu w miednicy. I dużo, dużo jest, wiesz, w momencie, gdy patrzysz na coś, na jakąś konkurencję, jakakolwiek by to było, to nie musi być chód sportowy, która jest dosyć mocno techniczna, no to nie będziesz dostrzegał tego, co dostrzegają zawodowcy, co muszą dostrzegać sędziowie, którzy to oceniają, więc tak samo jak ktoś kogoś ocenia subiektywnie podczas na przykład skoków jakichś są snowboard na freeridzie albo jakaś gimnastyka, tam też sędziowie coś oceniają, ale oni się na tym znają, spędzili tam całe życie, podobnie jest u nas. No, konkurencja jest bardzo mało kontuzjogenna, bardzo zdrowa i myślę, że polecałbym, nie musi to być chód sportowy, po prostu szybszy spacer każdemu tak naprawdę, bo to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby się poruszać i być po prostu zdrowszym, no, zrobić coś dla siebie, więc ten mit obalam.
6: A ile kroków dziennie wykonujesz teraz, kiedy już nie jesteś w reżimie treningowym?
0: Ojeju, wiesz co, nie wiem, z 10-15 tysięcy.
6: Ale liczysz to, czy porzuciłeś wszelkie sprzęty, które mogłyby...
0: Nie, zegarka patrzę.
6: Które mogłyby dawać poczucie, że jesteś na treningu. Wiesz, niektórzy nie lubią takiego reżimu.
0: Nie, no patrzę sobie po prostu na zegarku i też, wiesz, jak robię jakieś inne treningi, na przykład trening na siłowni, czy jeżdżę na rowerze, bo teraz więcej tego robię, to włączam sobie oczywiście, no bo też jestem ciekawy. Ale już nie zakładam paska, bo już nie ma dla mnie aż takiego znaczenia ta dokładność tętna przy teraz już tym, co robię, czyli takiej bardziej rekreacji. Ale na pewno gdzieś ten odruch pozostał, że wiesz, że sięgasz do zegarka przy każdej możliwej aktywności.
6: To tak na koniec jeszcze powiedz, najpiękniejsza chwila, którą zapamiętałeś ze swojej kariery to? Oprócz zdobycia samego medalu, może być chwila, która związana jest z uprawianym przez ciebie wcześniej sportem, ale niekoniecznie z samą rywalizacją.
0: Ojeju, bardzo trudne pytanie mi zadałeś. Nigdy go nie słyszałem jeszcze. I nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że takim momentem, który bardzo mocno pamiętam i utkwił mi w pamięci, to był moment z 2011 roku z Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Ostrawie, gdzie zająłem drugie miejsce i to był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że już, wiesz, jako dorosły facet i jestem w tym miejscu, w którym powinienem być i chciałem być, że mogę konkurować z najlepszymi, więc to był dla mnie bardzo ważny moment. No, co prawda, po czasie się okazało, że ten pierwszy zawodnik był zdyskwalifikowany za doping, więc byłem pierwszy i już tego tak nie mógłbym przeżywać, ale, no, ale jest to pewna historia, która na pewno zostanie ze mną na bardzo długo i to była piękna chwila dla mnie.
6: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas podczas twojego urlopu w to niedzielne popołudnie, właściwie już wieczór. Życzę ci powodzenia i dziękuję w imieniu kibiców za te wszystkie emocje, które dostarczyłeś nam, zwłaszcza w 2021 roku podczas Igrzysk w Tokio.
0: Ja również bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, bo zawsze dostawałem go wiele i mam nadzieję, że teraz czekamy na kolejnych sportowców, którzy będą takie, a może i większe niespodzianki sprawiali w przyszłości.
1: To jest powtórka. Autopromocja.
7: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
8: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, sobie zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
7: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
4: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Reklama.
1: To jest powtórka.
6: Łączymy się teraz z Arturem Partyką, wicemistrzem olimpijskim z Atlanty, a także komentatorem, ekspertem, znawcą lekkiej atletyki, nie tylko skoków z wyż. Dobry wieczór, Arturze.
10: Dobry wieczór, Przemku. Witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Jak oceniasz Mistrzostwa Europy w Birmingham dla polskich lekkoatletów?
10: Powiem, że przed samymi mistrzostwami miałem trochę obaw, gdyż ten sezon 2026, jego letnia część, nie napawała nas za bardzo optymizmem. Dwa tygodnie przed tymi mistrzostwami były Mistrzostwa Polski, i tam wyników na wysokim poziomie jak na lekarstwo. Byliśmy nieco zaniepokojeni formą Natalii Bukowieckiej, która, co w jej przypadku bardzo dziwne w ostatnich kilku latach, ani razu nie przełamała bariery 40-50 sekund swojej koronnej konkurencji w biegu na 400 metrów. To nas trochę niepokoiło. Były oczywiście jaskółki, które mogły zwiastować dobre występy naszych reprezentantów, bo Ewa Swoboda poniżej 11 sekund te biegi. Maria Żodzik 196, dobra, niezła forma. Natomiast na pewno te obawy przed mistrzostwami w Birmingham były, ale okazało się, że to były obawy nieuzasadnione, gdyż ten występ już można przyrównać do tego, co działo się w Rzymie, czy też w Monachium może nie, ale jest to występ, który potwierdza naszą pozycję w Europie i co najistotniejsze, najważniejsze, to może jeszcze nie być koniec ta zdobycz medalowa. Przypomnę, 7 medali do tej pory, bo jeszcze dzisiejszego wieczoru czeka nas, mówi się o tym, że to będą 3 szanse medalowe. Ja myślę, że realnie można mówić raczej o jednej. Mam tu przede wszystkim na myśli Klaudię Kazimierską na 1500 metrów, która wystąpi w finale wspólnie z Weroniką Lizakowską.
6: To 22:13, to odnotujmy. Tak, i dwie sztafety polskie. czyli 4 razy 400 kobiet, 22:33 i 4 razy 400 mężczyzn.
10: 400 mężczyzn. Aczkolwiek panowie troszkę takimi tylnymi drzwiami, bo po dyskwalifikacji tutaj rzeczywiście różnie może być, no ale to są sztafety. Tu może się dziać bardzo, bardzo dużo. Chociażby we wczorajszych eliminacjach typowana na pewniaka, jeśli chodzi o medal. A kto wie, czy nie wygranie sztafeta Niemiec w finale nie wystarczy. Wystąpi, jeśli chodzi o kobiety. Także oceniając ten występ, to był to na razie i chyba tak się to zakończy, to będzie dobry występ polskich lekkoatletów, który, co podkreślam, bardzo, że ugruntowuje naszą pozycję w Europie, bo świat, to wszyscy wiemy, to jest zupełnie inna bajka.
6: No właśnie, to teraz spróbujmy też spojrzeć na ten dorobek medalowy naszej reprezentacji przez pryzmat poprzednich Mistrzostw Europy na otwartym stadionie. Rzym 2024, Monachium 2022.
10: No tutaj rzeczywiście to co widzimy na pewno. Mamy po raz pierwszy od wielu lat nie mamy medalu w naszej konkurencji, która przez grubo ponad dekadę była tą konkurencją, która dostarczała nam tych medali bardzo dużo, czyli młot zarówno pań, jak i panów. Paweł Fajdek miał szansę. Ten sezon dla niego jest też bardzo, bardzo dobry, wręcz zaskakująco dobry, bo chyba nikt z nas nie spodziewał się, oglądając Pawła Fajdka po zabiegu operacyjnym w lutym, że on w tym sezonie letnim przekroczy 82 metry. Także tutaj uciekły nam pewne medale. Natomiast grupa tych zawodników, która zastępuje to pokolenie, to wspaniałe pokolenie, gdzie właśnie był Paweł, chodzi mi oczywiście o zdobycze medalowe, czyli Pia Skrzyżowska, Ewa Swoboda, Kuba Szymański, który powoli zaczyna już rozumieć i czuć dystans 110 metrów przez płotki. Jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości, bo według mnie jego możliwości na tym dystansie to jest bieganie w okolicach 13-13-10, ale już powoli zaczyna nam dojrzewać i ten medal był niezwykle, niezwykle ważny. Ktoś może powiedzieć 13-26, nie ma jeszcze rekordu Polski, ale tak jak on to przeżywał, te nieudane sezony, zarówno ten zeszłoroczny, po świetnym sezonie halowym, jak i również ten, który do tego momentu był bez tego potwierdzenia medalowego, to ja myślę, że to jest zawodnik, który się rozwija. A z drugiej strony też cieszy to, że wraca nam Adrian Nasułek, co prawda katastrofalny ten drugi dzień, jeśli chodzi o wyniki w wykonaniu Ady, no ale pokazała w pierwszym dniu, że już jest na tej prostej, jest na właściwym kierunku. Widać powoli, aczkolwiek powoli, że w stosunku do występu w Monachium, jak i również Rzymu, że ta grupa nowych lekkoatletek i lekkoatletów powoli też wchodzi i zastępuje tę grupę. Tylko tak tę grupę, która nam przynosiła sukcesy w ostatnich kilkunastu latach. Natomiast to, co już wcześniej też wspomniałem, jeśli chodzi o weryfikację tego na poziomie światowym, musimy jeszcze poczekać i tu na pewno nie będzie tak różowo jak w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Natomiast bronimy się, jeśli chodzi o poziom i zdobycze medalowe już od wielu, wielu lat, a w kontekście Monachium i Rzymu w Birmingham się obroniliśmy, na pewno.
6: Jakim jest to zwiastunem na kolejne sezony? Też nie zapominajmy, że już za chwilę kolejne meetingi Diamentowej Ligi, w tym ten na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
10: Dokładnie, za tydzień przecież w Kotle Czarownicy. Wielkie, wspaniałe widowisko i wtedy możemy mieć takie porównanie, rzeczywiste porównanie, w którym miejscu jesteśmy, w którym miejscu są nasze gwiazdy lekkoatletyczne, aczkolwiek to też niekoniecznie może nam dużo powiedzieć, bo wiadomo, że po tej głównej imprezie, która dla naszych zawodników i zawodniczek była właśnie w Birmingham, to ta forma może spadać, może troszkę spadać, a z drugiej strony ta grupa z lekkoatletów ze świata jest już po swoich czempionatach, jest po Commonwealth Games, po Mistrzostwach Kontynentów, po Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, oni potrenowali trochę Oni troszkę odpoczęli i myślę, że do tej drugiej finałowej części końcówki sezonu, wspomniałeś o finale, nie, o Diamentowej Lidze i o tych kilku meetingach, które jeszcze zostały, mamy również pierwszą imprezę z cyklu takich Mistrzostw Świata w pigułce w Budapeszcie we wrześniu. Myślę, że tutaj ta końcówka sezonu może być bardzo dobra i niekoniecznie ona może być odzwierciedleniem tego, w którym miejscu jesteśmy na świecie, aczkolwiek warto to obserwować, bo jakiś obraz będziemy mieli i tutaj nie ma się co oszukiwać, że każde zdobycze medalowe, czy będzie to jeden, dwa, czy też już gdyby to było trzy medale podczas imprez, które zweryfikują wartość naszej reprezentacji na arenie światowej. Mam tu na myśli Pekin w przyszłym roku, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles będą naprawdę, naprawdę dużymi sukcesami. Mhm. Natomiast ta zmiana powoli, ta zmiana, Przemku, pokoleniowa zaczyna się dokonywać i tutaj rzeczywiście te kilka nazwisk, które się pojawiły, które będą czy też wracają, tak jak w przypadku Adrianny Sułek, która powoli zaczyna już wracać na te właściwe tory, bo gdyby nie ten drugi dzień taki, który mocno ją pogrążył, ona by również włączyła się do walki o medal. Może nie najwyższy, ale być może to trzecie miejsce byłoby w zasięgu, mając również w pamięci, że ona 800 biega świetnie, a tutaj na 800, nie mając takiego celu, motywacji i mając świadomość tych nieudanych występów, średnich występów, może tak powiedzmy, chociaż nieudanego, katastrofalnego w oszczepie, nie miała już takiej motywacji i chęci, żeby podjąć walkę z tymi najlepszymi. Także to siódme miejsce, ja bym to traktował jako taki symbol powrotu Ady do takiego normalnej rywalizacji i do dający nadzieję, spore nadzieje. Pojawił się tam zresztą Michał Litwinko, trener Kamili, który ją przejął w ostatnich miesiącach. No i tutaj znając Michała, znając to, że on bardzo poważnie analizuje, zresztą bardzo świetnie potrafi analizować zawodniczkę. Mam przykład Kamili, na którą znalazł sposób w ciągu 2 lat. Kamila zaczęła zupełnie inaczej skakać. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o Adę, też te dwa lata będą dla tego duetu pomyślne.
6: Bardzo dziękuję. Artur Partyka opisywał nam to, co dzieje się w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce.
10: Tak, jeszcze dzisiaj kibicujmy. Dzisiaj mamy troszeczkę emocji.
6: Jest 19:51, czyli 4 konkurencje w sumie z udziałem reprezentantów Polski, bo o szczepie też nie możemy zapominać. Bardzo ci dziękuję, Arturze.
10: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
11: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na centrum handlowe. Wśród rannych jest ponad 20 dzieci. Nowy tydzień może nam przynieść wzrosty ceny na stacjach paliw, prognozują eksperci. To po zapowiedziach prezydenta USA. Aktywiści po raz kolejny będą dziś protestować przeciwko transportom konnym nad Morskie Oko. Jest sobota, 22 sierpnia, minęła godzina 7. Informacje TOK FM przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Na początek jednak noc z niebezpieczną pogodą. Do północy straż pożarna odnotowała w całym kraju 332 zgłoszenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. IMGW poinformował z kolei o trudnej sytuacji na Dolnym Śląsku oraz możliwej trąbie powietrznej na Mazowszu. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie, który został przeprowadzony wczoraj wieczorem. 29 osób, wśród nich 5 dzieci, jest w stanie ciężkim. Jak poinformował szef Rady Obrony miasta, celem ataku było centrum handlowe. Prezydent Ukrainy opisywał, że najpierw Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział już odwet na Rosji za ten atak. Nie żyje jedna osoba, 3 zostały ranne po ataku uzbrojonego w miecz napastnika w szkole średniej w środkowej Szwecji. Jak przekazał szef lokalnej policji, ciało ofiary znaleziono podczas zabezpieczenia terenu. Potwierdzono też doniesienia mediów o domniemanym, że domniemanym sprawcą jest 18-latek, który został zatrzymany. Według gazety Expressen sprawca to były uczeń tej szkoły. Postępowanie w sprawie ataku na konwój organizacji humanitarnej, w którym zginął m.in. polski obywatel, wykazało, że atak wynikał z błędnej identyfikacji konwoju, poinformowała ambasada Izraela w Warszawie. W dokumencie stwierdzono, że incydent został szczegółowo zbadany i w trakcie postępowania nie stwierdzono podstaw do podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępczym. Ambasada wyjaśniła też, że po incydencie z uwagi na jego tragiczne konsekwencje odwołany ze stanowiska został oficer brygady oraz szef sztabu brygady. Szefowie dyplomacji Turcji, Egiptu, Indonezji, Jordanii, Pakistanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich potępili we wspólnym oświadczeniu plan Izraela dotyczący budowy osiedla E1 na zachodnim brzegu w pobliżu Jerozolimy i zażądali wstrzymania tego projektu. W oświadczeniu państw muzułmańskich nazwano plan budowy osiedla niebezpieczną eskalacją, która posuwa dalej ekspansję Izraela i próbę aneksji palestyńskiej ziemi. Wracamy do kraju. Od nowego tygodnia znów może być drożej. Na stacjach paliw ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować do góry za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
7: A do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54 zł. Benzyna 98 ma kosztować do 7,36 zł, a litr oleju napędowego maksymalnie 7,59. Jest już tarcza wschód, potrzebny jest jeszcze wschodni miecz, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju.
9: Będziemy w ramach tarczy wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
7: Na te zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Jak przekazał Kosiniak-Kamysz, po 2 latach jest osiągnięta wstępna gotowość operacyjna. Jest kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się dziś aktywiści, którzy domagają się całkowitej likwidacji transportu konnego. Pikarze odpowiadają: nie ustąpimy. Na szczegółach reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
0: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak chwiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: Informacje zawsze na bieżąco, także na portalu tokfm.pl. Kolejne w radiu o 7.20, teraz pogoda. Najcieplej, bo do 25 stopni będzie dziś na południowym wschodzie, około 22 stopni, około 22 stopnie pokażą termometry na północnym wschodzie i w centrum kraju, 19-20 będzie na północy i zachodzie. Najchłodniej maksymalnie 18 stopni w regionach podgórskich i nad morzem. Dzień przed nami w całym kraju pochmurny, z opadami deszczu, miejscami intensywnymi. Mogą wystąpić także burze. Rozpogodzenia lokalnie możliwe dopiero pod koniec dnia.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sobotni poranek TOK FM na zegarze 7.06. Będziemy z Państwem od 7 do 9, a dziś porankowa ekipa to wydawca Jakub Żebrowski. Program realizuje Jana Cech, program przygotowała Magdalena Sikoń, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Jak słyszeliście Państwo w informacjach, dziś w całej Polsce dzień rozpoczął się niespokojnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Intensywnymi opadami deszczu dla 5, silnym wiatrem w 7 i alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w 3 województwach. A dla Dolnośląskiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia, czyli najwyższy stan zagrożenia. Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji w informacjach TOK FM. Co dziś przed nami w poranku? Za chwilę sobotni przegląd prasy zagranicznej. Opowiem o najważniejszych tematach, które zajmowały w tym tygodniu światowe media. O 7.20 o tym, co Polacy czytają w wakacje i jak dziś, w czasie kolejnej fali rewolucji cyfrowej, promować czytelnictwo. Porozmawiam z osobą, która odnosi na tym polu sukcesy. O 7.40, ponieważ dziś Międzynarodowy Dzień Psa, zapytam o to, czy również psy stały się dziś w Polsce częścią wojny kulturowej. Po 8 przeniesiemy się do Oxfordu i porozmawiam o badaniach nad szczepionkami, w tym o przełomowych pracach nad szczepionką na raka skóry. A po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień w polityce Aleksandra Pawlicka z TVP Info i Bogusław Hrabota z Polsatu News i Rzeczpospolitej. A teraz zapraszam już na tygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Dziś wybrałam dla Państwa trzy tematy, które zajmowały media na świecie. Warto zwrócić na nie uwagę, a będą to: stan finansów najbogatszego kraju na Ziemi, czyli USA, co może wynikać z procesu, jaki firmie Meta, czyli Facebookowi i Instagramowi, wytoczyło zbiorowo 29 stanów amerykańskich, ale będzie też o oświadczeniu firmy Moderna, która zelektryzowała świat nauki i medycyny, czyli o pracy właśnie nad szczepionką na raka opartą na mRNA. Zaczynamy od niepokojącej informacji, którą przekazał Departament Skarbu. Dług publiczny USA przekroczył w tym tygodniu historyczny rekord ponad 40 bilionów dolarów. Eksperci obawiają się kryzysu, a rząd Donalda Trumpa, żeby uspokoić rynek, dwukrotnie zwiększył skup obligacji skarbowych, co spowodowało spadek ich wartości. I zaglądam do komentarzy prasy. Financial Times, Mark Goldwyn z think tanku Committee for Responsible Federal Budget mówi: te dane to gigantyczna, czerwona, migająca lampka, która mówi: sprawdź silnik. Nie oznacza to, że silnik zatrze się jutro, ale to jasny sygnał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Liczy się nie tylko skala, ale i tempo, w jakim osiągnęliśmy ten poziom zadłużenia. Z kolei agencja Associated Press cytuje Margaret Spellings, prezeskę think tanku Bipartisan Policy Center, która komentuje: obecna ścieżka fiskalna jest po prostu nie do utrzymania. Zawirowania wywołane przez sztuczną inteligencję, recesja, globalny konflikt czy szereg innych zdarzeń mogą szybko zepchnąć nas w wielki kryzys. I kolejna gazeta z USA w komentarzu odredakcyjnym The Washington Post pisze: wymówki tłumaczące ogromny deficyt pokazują tylko, do jakiego stopnia Waszyngton stracił kontrolę nad wydatkami federalnymi. Departament Skarbu tłumaczy, że lipcowy gigantyczny deficyt został zawyżony przez zwroty ceł, bo przypomnę, że Sąd Najwyższy orzekł, że nadzwyczajne cła Trumpa są bezprawne. Nie ma jednak żadnego wytłumaczenia dla ogólnego trendu prowadzącego dług USA do 40, czyli do 40 bilionów dolarów. Odsetki o długu w tym roku fiskalnym wynoszą prawie bilion dolarów. To bilion dolarów pieniędzy podatników wydanych nie na obronność, edukację czy badania naukowe, ale jedynie na obsługę pieniędzy, które politycy już wydali, pisze Washington Post. I jeszcze New York Times też o deficycie. Zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone eksportują gospodarcze problemy do swoich najbliższych sojuszników.

lista w Allianz. W tekście pod tytułem Ameryka staje się droga pisze: mamy dziś nowy porządek napędzany z jednej strony ogromnym zapotrzebowaniem na pożyczki ze strony sektora technologicznego i rządu, a z drugiej mniej chętnych do nabywania rządowych obligacji. Do tego dochodzi szok energetyczny, inflacja i problemy banku centralnego. Jesteśmy w rzeczywistości, która wymyka się dawnym mechanizmom stabilizacji rynków, ostrzega profesor. Kiedyś gorączka rosnących kosztów pożyczek studziły dwie rzeczy. Bank centralny, podnosząc stopy, i po drugie wzrost odsetek od kredytów, które rosły tak, że klienci sami rezygnowali z ich spożyczania. Żaden z tych mechanizmów nie będzie dziś działać, przewiduje. Podwyżka stóp procentowych przez Fed nie zdyscyplinuje rozdętego budżetu, a tylko zwiększy obciążenia związane z obsługą długu. Wyższe stopy nie zniechęcą dziś firm technologicznych, które mają niezachwianą wiarę w zwrot z inwestycji w AI. W konsekwencji obecna sytuacja uderzy we wrażliwe segmenty gospodarki, rynek nieruchomości i motoryzacji, a także rynek finansowy, co najmocniej dotknie gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Pogłębi to kryzys kosztów życia, konkluduje w New York Times profesor L. Erian. Ja tylko dodam, że właśnie kryzys kosztów życia jest jednym z głównych tematów kampanii przed listopadowymi wyborami w USA. Zmieniam temat. Financial Times pisze o tym, że farmaceutyczny gigant, amerykańska firma Moderna, ogłosiła przełom w badaniach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi. Moderna jest pewnie znana Państwu ze szczepionki mRNA przeciwko wirusowi COVID. Tym razem przedstawiciele Moderny ogłosili bardzo obiecujące wyniki dużego badania klinicznego ich nowej terapii chorych na czerniaka. Właśnie taka spersonalizowana szczepionka mRNA przeciw czerniakowi zdała najważniejszy test w dużym badaniu trzeciej fazy i okazało się, że zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i przerzutów. Eksperci podkreślają, że nowy lek może być początkiem jednej z najważniejszych zmian w onkologii w najbliższych latach. Dodam, że w tym temacie więcej w poranku tuż po 8:00. I jeszcze o dwóch ważnych procesach w USA, które potencjalnie mogą mieć wpływ na życie każdego z nas, każdego, kto korzysta z platform społecznościowych. Financial Times donosi, że Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, musi zapłacić prawie $1 miliard kary za szkodzenie dzieciom w mediach społecznościowych. Sędzia z Nowego Meksyku nakazał platformie zapłacić dodatkową grzywnę 567 milionów dolarów odszkodowania i zwiększyć funkcję bezpieczeństwa w swoich aplikacjach, aby zaradzić szkodom, jakie wyrządzają dzieciom. Pierwotny pozew wniesiony przez prokuratora generalnego Nowego Meksyku 3 lata temu oskarżył Metę o narażenie dzieci na treści o charakterze seksualnym, nagabywanie i handel ludźmi. I jeszcze drugi, być może ważniejszy proces dla Mety, warto go śledzić, bo to dotyczy naprawdę nas wszystkich. W tym tygodniu w Oakland w Kalifornii 29 stanów USA pozwało firmę Marka Zuckerberga, żądając $200 miliardów, co stanowi 14% jej wartości rynkowej. Przeciwko firmie zeznają rodziny, szkoły, szpitale oraz organy ścigania. Zaglądam teraz do Le Monde, który w komentarzu odredakcyjnym tak o tym pisze. Proces Mety rzuca wyzwanie chciwości platform technologicznych. Jak czytam we francuskiej gazecie, Meta i jej sieci społecznościowe są oskarżane o podsycanie uzależnień wśród nastolatków, ukrywanie mechanizmów, które mogą wpędzić młodych użytkowników w depresję, i o nielegalne zbieranie danych osobowych dzieci. Dziś firma stoi przed najpoważniejszym w historii rozliczeniem, pisze Le Monde. W sądzie prawnik Mety, jak przypomina gazeta, twierdzi, że firma blokuje Instagram użytkownikom poniżej 13 roku życia. Mimo to, jak przypomina Le Monde, w latach 2012-2024 w Stanach, które pozywają firmę, m.in. Kalifornia, Colorado, New Jersey i Kentucky, zarejestrowało się 4,6 miliona dzieci poniżej 13 roku życia. Grupa Marka Zuckerberga odnotowała w ciągu ostatniego roku 68 miliardów dolarów zysku netto przy 228 miliardach przychodów z reklam. Częściowo dzięki swoim klientom w wieku od 10 do 12 lat. Co tydzień od 10 do

20% 13, 14 i 15-latków jest narażonych na treści przedstawiające przemoc lub nagość. To druzgocące liczby, pisze redakcja Le Monde. I o tym samym temacie króciutko serwis BBC. Ten proces może zmienić media społecznościowe. Te dwa procesy mogą wywołać falę kolejnych pozwów przeciwko platformom technologicznym, którą niektórzy porównują do przełomowych pozwów zbiorowych przeciw wielkim firmom tytoniowym w latach 90. XX wieku. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej, a za chwilę w porannym Studio Tok FM Maria Deskurs Fundacji Powszechnego Czytania. Zostańcie z nami, wracamy do poranka zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
2: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
1: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
2: Dziś o 13:00 w TOK FM.
1: Zapraszamy.
2: Ula Malko
1: i Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw, nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Opowieść o II wojnie światowej i przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Pierwszy odcinek premierowo już dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami dla 10 województw, intensywnymi opadami deszczu dla 5, silnym wiatrem w 7 i alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w 3 województwach. Obowiązują także alerty hydrologiczne. Dla odbiorców w 15 regionach wysłano alert RCB. Dziś w całym kraju warunki będą trudne. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się, iż umowa handlowa z Kanadą dojdzie do skutku. Właśnie dziś upływa termin zawarcia porozumienia wyznaczone przez amerykańskiego prezydenta. Trump oświadczył też, że USA zaczną pracować nad umową handlową z Meksykiem. Na koniec sport. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazachka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Na zegarze 7.21, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studio ze mną Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Powoli kończą się wakacje. Czy to dla pani też jest taki okres, kiedy więcej się czyta książek?
15: No, tak zupełnie szczerze. Zupełnie szczerze, strasznie jestem zapracowana, więc nie mogę chyba tak uczciwie powiedzieć, że więcej teraz czytam.
1: A na wakacjach?
15: Na wakacjach tak. No zawsze człowiek gdzieś tam weźmie książkę, dwie i to jednak jest, tak. To jest taki ewidentnie okres łatwiejszy.
1: Lepszy. Tak. Jak przeczytałam na stronie Fundacji Dzieci w którym rodzice regularnie czytają już w wieku 3 lat, rozumieją 2 razy więcej słów niż rówieśnicy. Czytanie też dobrze wpływa na rozwój dzieci, daje szansę na życiowe sukcesy, pomaga też starszym dzieciom przejść przez okres dojrzewania. Czy państwo namawiają rodziców do czytania dzieciom od małego?
15: Tak, tak. To znaczy, oprócz tego, co tutaj już zostało zacytowane, w kontekście małych dzieci, no to, to powiedzmy taką bardzo istotną rzeczą do gdzieś zobaczenia, jeżeli mamy małe dziecko w domu, to jest taki informacja, że nasze mózgi, mózgi Homo sapiens rozwijają się bardzo dynamicznie właśnie w tym pierwszym okresie. Najdynamiczniej. Proszę się nie martwić, nasze mózgi pozostają neuroplastyczne do końca życia, także jesteśmy w stanie się uczyć całe życie. No niemniej to, co się wydarza na początku naszego życia, ten przyrost neuronów i taki gigantycznie dynamiczny rozwój, to są pierwsze, to jest takie okienko, powiedziałabym, pogodowe, pierwszych 3 lat życia, w czasie których no bardzo, bardzo warto czytać z dzieckiem i teraz tutaj jest kilka takich istotnych rzeczy, szybciutko dopowiem. To brzmi dziwnie, czytać dziecku malutkiemu, bo tak naprawdę chodzi o rodzaj interakcji, w której jesteśmy z tym dzieckiem i wciągamy je w
1: sytuację pewną.
15: W sytuację, w której Amerykanie mówią, tak jak w tenisie, podanie i odbicie. Czyli w sytuacji, w której my coś do tego dziecka mówimy i jakby wywołujemy jego reakcję, bo to jest moment rozwoju mózgu.
1: Czyli czytanie nawet takiemu bardzo małemu dziecku też się opłaca.
15: Tak. Czyli czytanie, które wtedy rozumiemy jako wspólne oglądanie obrazków, bo to jakby trzeba dopowiedzieć, tak? Nie, że tam siądzie...
1: Książeczkę, tak.
15: Tak jakby położymy tego niechlaka, będziemy mu czytać przysłowiowego Sienkiewicza. No nie.
1: Okay.
15: Oglądamy obrazki i rozwijamy dziecko poprzez, czy tam stymulujemy rozwój dziecka poprzez tą wymianę, taką interakcję i bycie.
1: Znalazłam też na waszej stronie taką akcję, tata też czyta, i zastanawiałam się jako feministka, dlaczego to ważne, żeby właśnie to mężczyźni byli takimi wzorcami czytania.
15: Tak, no to właśnie fajne pytanie. Tata też czyta, nawet jeszcze trwa aktualnie w wersji Tata też czyta na wakacje. To jest kampania, którą prowadzimy, powiedzmy, od jakiegoś tam dnia matki aż do końca wakacji. I ważne jest, żebyśmy czytali wszyscy. Statystyki pokazują, że kobiety czytają więcej, znacząco więcej. Dziewczynki czytają więcej. No i to dla dziewczynek i dla kobiet jest bardzo dobre. W świetle właśnie tego, co wiemy, jak bardzo czytanie rozwija nasz mózg w bardzo wielu aspektach. Natomiast no, na całym świecie takie, że tak powiem, zastanawiania się w tej chwili się odbywają, co zrobić z faktem, że na całym świecie mężczyźni czytają znacząco mniej. No i ten męski wzorzec, tak, i ten mężczyzna, który będzie czytał, to będzie mężczyzna, który będzie bardziej empatyczny.
1: Ale też chłopcy, którzy są w szkołach, bardzo dużo teraz o tym się mówi, że chłopcy gorzej sobie radzą w szkołach, szczególnie podstawówkach, niż dziewczynki w tym samym wieku, prawda? Z czego się to bierze?
15: Tak, no i to na pewno jest skorelowane, czy też w jakiś sposób łączy się z faktem, że chłopcy mniej czytają, więc jakby w kontekście właśnie tutaj feminizmu, myślę, że też jakby takim fajnym aspektem jest, i to o tym jest trochę też kampania Tata też czyta, że to czytanie z dzieckiem, oprócz tego, że ono jest dobre dla tego ojca i dla tego dziecka, to ono, no to ono jest świetne, ono buduje jakąś relację, pomaga tak nawiązać kontakt czasem z małym dzieckiem, no nie wiadomo o czym z małym dzieckiem pogadać, tak? Jak było w przedszkolu, no to jest taka rozmowa, która szybko się skończy. A tutaj nagle pojawiały się światy, jakieś wspólne przygody, tak? Byliśmy w Smalandii z Emilem, byliśmy tam, no prawda, że to czujemy, że to jest takie coś, co buduje pewne partnerstwo też w rodzinie, prawda? Że mama przestaje być tą jedyną osobą, która z małym dzieckiem siedzi i coś z nim sobie tam dłubie, a że tata ma taką fajną rolę.
1: Wy promujecie czytelnictwo w całej Polsce, a jak spojrzy się na statystyki, no to nie wygląda to dobrze. Niewiele ponad 40% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę rocznie. I kiedy ja myślę o tym, jak dużo pieniędzy z naszych podatków wydajemy na emerytury, na programy społeczne, na obronność, na zdrowie, a na kulturę, niecały 1% budżetu. Czy my Czy nie uważa pani, że powinniśmy trochę inaczej zacząć o tych wydatkach myśleć? Bardziej jako o inwestycjach niż o wydatkach?
15: Tak, tak, zdecydowanie tak uważamy.
1: Dlaczego?
15: Nawet napisaliśmy list do pana premiera o odporności i inwestycjach w innowacyjność. Takie tematy, które w tej chwili są bardzo, bardzo, prawda, na pierwszych stronach i ustach wszystkich. Trochę my uważamy, że w ogóle powinniśmy przemeblować trochę sposób, w jaki myślimy o tym, czym to czytanie jest i co ono nam daje. Trochę w takim duchu, jak pani powiedziała, czyli że ono jest niesamowitą prewencją bardzo wielu rzeczy, żeby jakby rozwinąć te dwa, o których napisaliśmy do pana premiera. To jest odporność i osobista na dezinformację i społeczna, rozumiana jako to, że my się dogadamy i potrafimy coś razem zrobić i zareagować na jakąś sytuację, to w olbrzymim stopniu wynika z różnych procesów, które jakby uruchamiają się i które budujemy czytając. No a innowacyjność, jeżeli już tylko na tych dwóch się skupić, czyli to, że strasznie byśmy chcieli wykorzystać AI i być takim nowoczesnym państwem, który tworzy startupy i wiemy wszystko, to w takim bardzo prymitywnym skrócie, ale w jakim sposób uważam, że jest to dobry obrazek, no żeby promptować ten AI, to my musimy mieć bardzo sprawnie działające mózgi. My musimy zrozumieć, czy AI konfabuluje i nam bzdury opowiada, czy bzdury dla nas tworzy jakieś rzeczy, które nie są prawdziwe, bo to nie tylko jest o treściach, tak? To jest też o nauce, o różnych rzeczach. No musimy jakby sami z siebie ćwiczyć i mieć jakby tą operacyjność własną na bardzo wysokim poziomie, żeby tutaj sobie poradzić. Także zdecydowanie ja myślę, że w ogóle powinniśmy w jakiś sposób zacząć myśleć o czytaniu nie jako tylko i wyłącznie o czynniku, który buduje nasze kody kulturowe, tylko o jakimś narzędziu, które buduje w ogóle całą naszą cywilizację i naszą przyszłość. Także niebawem będziemy taką publikację na ten temat mieć jej premierę we wrześniu, także ja już zapowiadam. Co się będzie nazywać Czytające Państwo.
1: Mam nadzieję, że pan premier przeczyta list i go przyjmie. Znalazłam taki piękny esej, przygotowując się do tej rozmowy w New York Timesie. Roger Rosenblatt, taki pisarz, eseista, napisał coś takiego. Każda książka, którą posiadasz, to jest historia o tym, kim jesteś i kim byłeś, kiedy ją kupiłeś. I kim się stałeś, kiedy ją przeczytałeś. I pisze dalej tak. Podobnie jak ubieranie się, czy podróżowanie, czytanie jest w ostatecznym rozrachunku zajęciem aspiracyjnym. Chodzi o wymyślanie siebie na nowo, wyobrażanie siebie lepszym, bardziej autentycznym, zdolnym wznieść się ponad okoliczności i spojrzeć na świat z nowej perspektywy. No to chyba jest o tej innowacyjności też.
15: Trochę.
1: Przyjemności bycia sobą ze sobą, nie?
15: Trochę o przyjemności bycia sobą ze sobą. Jakby w tym porównaniu, myślę, że to porównanie do ubierania się, jakby ma swoje oczywiście ograniczenia, że tak ujmę.
1: Ale podróżowanie było też.
15: Tak. Czy jakby fajne porównanie, bardzo mi się ten cytat podoba. My używamy często porównania do sportu. W takim duchu, że czytanie jest ćwiczeniem, ćwiczeniem naszego mózgu. Ono jakby nie jest naturalną czynnością człowieka. Wszyscy neuronaukowcy zawsze podkreślają, że nie urodziliśmy się po to, żeby czytać. I żeby czytać, my musimy nasz mózg bardzo mocno pobudzić. Trochę tak jak w ruchu fizycznym, żeby, nie wiem, przebiec ten maraton, czy jakoś tam ćwiczyć regularnie, no to my też dosyć musimy się pobudzić. I tak samo jak w sporcie, żeby czerpać przyjemność z tego, jakby my musimy uprawiać sport, żeby go lubić. Jak żeśmy siedzieli na kanapie przez tam pół roku i mamy pierwszy raz wyjść na trening, to jest to super bolesne doświadczenie, tak? Nie? Można tego nie ukrywać. I z czytaniem jest podobnie, tak? Jakby pierwszy raz po jakimś dużej okresie czasu coś tam, to jest, trudno się nam skoncentrować i tak dalej. Natomiast to potem jest taka dzika przyjemność. Ja myślę, że to, o czym on napisał, to jest też ta frajda. Mhm. Ale oczywiście, że tam jest masę o... autokreacja może nie brzmi dobrze, ale o...
1: tworzeniu lepszej wersji siebie.
15: Tak, pracy nad sobą, jak człowiek by chciał.
1: Ja chcę państwu tylko powiedzieć, że pani prezeska jest autentyczna, mówiąc o sporcie, bo przyjechała mimo pogody do studia na rowerze. No dobrze, ale mówimy, jakie fajne jest czytanie, jakie jest ważne jest czytanie na poziomie indywidualnym, na poziomie w ogóle całego społeczeństwa, ale prawda jest taka, że dzieci w Polsce i w ogóle na świecie coraz mniej czytają. I wielu rodziców, z którymi ja rozmawiam, i wielu nauczycieli, nauczycielek, nie wie, jak to przełamać. Jak sobie z tym radzić? Co uważacie w fundacji, że działa?
15: No, już nie tylko my, cały świat jakby bardzo mocno mówi o tym, że trzeba przejść z takiego paradygmatu masz się nauczyć czytać na paradygmat zobacz, jakie czytanie jest fajne.
1: Czyli wzorzec.
15: Trochę wzorzec, ale trochę też skupienie na zupełnie innym celu. I to w ogóle mówi się teraz głośno o tym, Ministerstwa Edukacji już jakby przechodzą. Czyli twoim celem też jako, nie wiem, szkoła czy nauczyciel, nauczycielka, przestajemy mówić o tym, czy to dziecko nauczyło się, jak pisać literkę A, czy to dziecko i tam... Tak, tutaj jest taki element zadręczenia ucznia wokół tego, czy już jakby co składa te literki i tak dalej, tylko jakby cały czas się zastanawiamy, jakie są taktyki, strategie, które spowodują, że czytanie będzie czymś fajnym, że wchodzimy w to czytanie, no i tam są całe techniki, tam czytanie nie właśnie poprzez głoskowanie, tylko poprzez taką globalną atrakcyjność książek, gdzie są pojedyncze słowa i uczysz się przez to, że zaczynasz widzieć te słowa, no już jakby nie chcę wchodzić w detale, ale to jest pomysł, tak?
1: Czy ma być przyjemne.
15: Tak, że to jest exciting, tak?
1: No dobrze, bo to jest przyjemne, bo oczywiście jak już dzieciak przebrnie przez ten pierwszy etap i to przestaje być męką, tylko zaczyna być naturalnym procesem, no to odkrywamy gigantyczny świat przed nami. Zaczęłam od końca wakacji. Pani Mario, czy ma pani takie książki, które ja nazywam książki przyjaciele, które są z nami całe życie, albo są czytane po wiele razy, do których się wraca w gorszych momentach. Na poprawę humoru są takie książki? Właśnie.
15: No ja strasznie mam taką książkę, aż wstyd. Jest to Duma i uprzedzenie.
1: O, wspaniałe. Dlaczego wstyd? Jane Austen to wspaniała klasyka.
15: Tak, no tak. W tym sensie, że taka klasyka klasyki, nic to nie jest nadzwyczajnego. Nikogo nie zaskoczyłam.
1: Ja kocham Perswazję na przykład.
15: No bardzo. Właśnie, prawda? Znaczy, no, mogę tyle powiedzieć, że śmieję się trochę, że tutaj nie rzuci chciałam jakimś nadzwyczajnie czymś...
1: Ulyssesem Jamesa Joyce'a.
15: Tak.
1: Ale to wspaniała, klasyczna, piękna literatura, jeszcze wspaniałe postacie psychologiczne.
15: Tak, ja uważam, że ta Jane to była niesamowita postać.
1: To prawda, znaczy, i bardzo współczesna.
15: Tak, to jest tak, to znaczy jakby dekorum jest niewspółczesne, ale oprócz tego cały psychologizm tych wszystkich sytuacji jest, no więc
1: dobrze,
15: tak, jestem
1: gotowa. Zgadzamy się. Dobrze, a mówiłyśmy o tym, że właśnie dużo czytamy w wakacje, albo więcej czytamy w wakacje, ale zastanawiam się, co zrobić, żeby sobie te wakacje przedłużyć, a jeżeli ktoś z państwa nie miał wakacji, to żeby w jakiś stopniu je zastąpić. I pomyślałam, że można czytać literaturę podróżniczą, takie książki, które nam opowiadają świat, albo nas przenoszą, czy w czasie, czy w miejscu. Czy pani lubi taką literaturę?
15: Podróżniczą. Ja dosyć lubię reportaże. Podróżniczą jako tako nie mogę powiedzieć, że byłam jakimś strasznym czytelnikiem regularnym.
1: A reportaże?
15: Reportaże tak. Reportaże lubię i...
1: Co by pani poleciła?
15: No na przykład, a to stara rzecz, nie taka ostatnia. On się nazywa Kisz, dobrze mówię. To jest jeden z reportaży, jeżeli nie jestem pewna, czy dobrze powtarzam nazwisko. Taki reportaż, który zrobił na mnie dzikie wrażenie. Czeski pisarz o Czechach, XX wiek, no jakiś w ogóle odlot. To jest taki, no...
1: Wspaniałe. Dobrze. Czytamy reportaże i w ogóle czytamy. Bardzo dziękuję. Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Bardzo dziękuję za poranną wizytę w studio.
15: Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo.
1: Zostańcie Państwo z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
16: Autopromocja.
17: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
18: Mamy nową stawkę podatkową.
17: Mamy mieć nową stawkę.
19: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
17: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
18: Nie wątpię.
17: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
18: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
17: podcastem
18: stracony.
17: Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
19: Narzekajcie.
17: Chwalcie. Bądźcie z nami.
16: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Brześki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Od północy 777 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Kujaw i Pomorza. Do północy ewakuowano 8 obozów harcerskich. Teraz sytuacja zaczyna się stabilizować. Więcej na ten temat w informacjach o 8.00. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Celem było zaludnione centrum handlowe, poinformował szef Rady Obrony Miasta. Na koniec sport i tenis. Włoski tenisista Jannik Sinner z powodu kontuzji kolana nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. Kolejne informacje w TOK FM o 8.00.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Na zegarze 7.41. Dziś w sobotnim poranku TOK FM. Aleksandra Karasińska. Międzynarodowy Dzień Psa, który ma na celu docenienie roli psów w naszym życiu oraz promowanie ich adopcji i właściwej opieki. Psy, jak pisze nasza gościni, to partner ewolucyjny człowieka, istota społeczna i emocjonalna, a nie tylko zwierzę domowe czy użytkowe. A tą gościnią jest Katarzyna Burda, dziennikarka działu nauka tygodnika Newsweek Polska, autorka książki Psie Story. Dzień dobry, Kasiu.
16: Dzień dobry, bardzo mi miło.
15: A powiedz, gdzie jesteś teraz?
16: O, ja teraz jestem tuż pod białoruską granicą, tu gdzie mam dom, tutaj najczęściej mieszkam, trochę dzielę swój czas między Warszawę a wieś, a mieszkam tutaj właśnie dzięki temu, po to, żeby mieć dużo zwierząt i obok mnie właśnie chrapie moja jedna sunia o imieniu Pepa, pozostałe psy są właśnie na podwórku. Mam nadzieję, że nie będą szczekać i nam przeszkadzać.
15: Nie szkodzi, przy tej okazji mogą przeszkadzać. Słuchaj, pytam trochę nie bez kozery, bo tak od rana takie niepokojące informacje o pogodzie w Polsce. Czy u ciebie jest spokojnie jeszcze, czy jest wichura?
16: W tej chwili jest spokojnie. W nocy przeszedł prąd, jest chłodniej niż wczoraj, ale świeci słońce, błękitne niebo, jest super. Na razie przynajmniej. Wybieram się na spacer z psami.
15: Trzymam kciuki, żeby tak zostało. Najgorsza sytuacja jest na południu Polski i w województwie dolnośląskim. Teraz wracamy do tematu naszej rozmowy. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ten rok zdecydowanie dla mnie jest rokiem takich pozytywnych zmian w obszarze praw zwierząt. Mamy zakaz hodowli zwierząt na futra. Mamy ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Wszedł w życie system Krajowego Rejestru Psów i Kotów, który wprowadza obowiązek czipowania. A za moment, we wrześniu, będzie projekt ustawy o nowym prawie łowieckim. Czy ty, jako dziennikarka i autorka książek o zwierzętach, widzisz te zmiany i cieszysz się z nich?
16: Bardzo się z nich cieszę, choć jeżeli chodzi o to, czy je widzę, to jeszcze mniej, część przynajmniej nie weszła w życie tak do końca. Tutaj na wsi część tych zmian to się, nie wiem, czy przebije i kiedy, bo psów na łańcuchach wciąż jest sporo.
15: To prawda.
16: Ale jeżeli chodzi o właśnie, wydaje mi się niezwykle ważny ten obowiązek chipowania psów i kotów, bo on w wielu aspektach poprawi życie zwierząt. No między innymi będzie to łatwiejsze odnajdowanie zwierząt, które się zagubią. Będzie to też możliwość prześledzenia, skąd zwierzę pochodzi. I być może tutaj specjaliści mają taką nadzieję, że na przykład troszeczkę to zmniejszy skalę pseudohodowli, w których zwierzęta do tej pory, no, z których wychodziły i nie wiadomo było skąd one są.
15: No i też bardzo często te zwierzęta są chore genetycznie po prostu i cierpią całe życie. Jak piszesz w książce Psie Story, historia psa to jest historia współewolucji z człowiekiem. Co to znaczy?
16: To znaczy tyle, że psy i ludzie od bardzo dawna koegzystują ze sobą. Być może tutaj, jeżeli chodzi o człowieka, no to trudno mówić o jakimś dużym wpływie psa na naszą ewolucję, ale jeżeli chodzi o psa, to ten wpływ jest niewątpliwy. No psy po prostu pojawiły się, wyewoluowały jako towarzysze człowieka. I to już wiemy z badań na pewno, że stało się to między 20 a 40 tysięcy lat temu. Nie do końca wiadomo gdzie, bo tutaj są różne naukowe debaty na ten temat. No mówi się, najczęściej mówi się o Azji.
15: Ale też Egipt starożytny, prawda?
16: Tak, ale to już dużo później. Ale dwie teorie, jest teraz nowa teoria, która mówi, że być może wcale się to nie stało w Azji, tylko w Europie. Że pierwsze psy, takie półwilki, półpsy pojawiły się w Europie. Tutaj są nowe badania paleogenetyczne, które tę teorię jakoś wspierają. Generalnie mówi się o tym, że to było jakieś w okolicach 30 tysięcy lat temu. Psy po prostu pojawiły się jeszcze jako wilki. Jeszcze oczywiście nie były psami, pojawiły się w pobliżu siedzib ludzkich. Jeszcze za czasów, kiedy byliśmy grupami łowiecko-zbierackimi, mieliśmy sporo różnych odpadków jedzenia koło naszych siedzib. I te wilki, które były najłagodniejsze, najmniej bały się człowieka, zaczęły przystawać do naszych grup i ludzie też zobaczyli tę korzyść, bo tutaj jest to historia wspólnych korzyści. Psy stały się doskonałymi opiekunami stad, pomocnikami w polowaniach, więc tutaj te korzyści zdecydowanie były obopólne.
15: Mhm. Piszesz też w książce, że nauka coraz lepiej wyjaśnia psią inteligencję, mówiąc krótko. Badania pokazują, jak psy rozumieją gesty, ton głosu, emocje, intencje człowieka. I zastanawiam się, czy i na ile psy są inteligentne, i czy bardziej niż inne zwierzęta, na przykład niż koty, co tu pewnie poruszę, wrażliwy temat dla miłośników kotów.
16: Nie wiem, czy tak łatwo jest to
15: ocenić.
16: Bo generalnie psy, jeżeli chodzi o zdolności poznawcze, o inteligencję, to prawdopodobnie one są bardzo podobne u psów i kotów. Mhm. Z tym, że zdecydowanie mam wrażenie, że psy, nie tylko mam wrażenie, ale też z badań naukowych wynika, psy są dużo bardziej na człowieka ukierunkowane dużo bardziej ukierunkowane na rozumienie nas, na współdziałanie z nami niż koty. Dlatego nam się wydaje, że pies rozumie nas w lot, a kot tutaj właściwie może niekoniecznie. Mhm. Kot bardziej rozumie to, czy ma pełną miskę, czy nie. Co też nie do końca jest prawdą. To koty po prostu inaczej mają inną ekspresję emocji, inaczej to wyrażają. Pies bardziej tutaj z nami współpracuje, bardziej jest nastawiony na odczytywanie tych naszych sygnałów, przez co wydaje nam się mądrzejszy. Mhm. Przepraszam, ja tylko na chwileczkę tutaj poklepię mojego psa, który strasznie zaczął chrapać i zaraz to będzie tu u nas w radiu słychać.
15: Może być słychać. W dniu psa absolutnie jest to...
16: Chrapanie amstawki to jest takie, że może naprawdę wybudzić człowieka ze snu.
15: No to bardzo dobrze, bo już najwyższa pora wstawać i słuchać poranka w TOK FM.
16: Pora, prawda? Tak, właśnie, a nie chrapać na kanapie.
15: W książce piszesz też o takich popularnych mitach, które warto skonfrontować z nauką, które dotyczą psów. Wiele takich obiegowych przekonań o dominacji, wychowaniu, czy jakiejś naturze psa jest albo w ogóle uproszczone, albo błędne. Powiedz trochę o tym.
16: Na przykład, tutaj przychodzi mi do głowy to, że bardzo długo... To się pojawia też, nawet ja nie mówię o tym, że tego już nie ma. Jest taki bardzo powszechny mit, który mówi o tym, że pies musi się bać człowieka, żeby go słuchać. Musi czuć mores, to musi być jakby element w tak zwanej tresurze, bo tego słowa się już nie do końca, tego słowa się już nie używa, że człowiek musi wzbudzać w psu lęk, bo tylko wtedy pies będzie człowieka słuchał. I to jest teraz kompletnie obalone przez naukę. Jest to uważane za nieprawdę, za bardzo szkodliwą nieprawdę, bo wywoływanie w psu lęku może prowadzić do bardzo trudnych zachowań i takie psy, taka agresja z lęku, która się może pojawić u takich psów, jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Jest takim najniebezpieczniejszych rodzajów agresji. I generalnie do dobrego kontaktu człowieka z psem mówi się teraz, że potrzebna jest relacja raczej rodzić dziecko niż opiekun dziecko, niż relacja pan właściciel i taki poddany, który i niewolnik, który musi słuchać w każdej sytuacji, dać sobie zabrać jedzenie z miski, czy nie wiem, wsadzić rękę w paszczę. Ten mit mi przychodzi do głowy jako pierwszy, że bardzo się zmienia rozumienie prawidłowej relacji człowieka z psem.
15: Mm-hmm. Wiesz, mam wrażenie...
16: Że mamy się psami opiekować. Mm-hmm.
15: No to trzeba to podkreślać, szczególnie w Międzynarodowym Dniu Psa. Ja, wiesz, mam wrażenie, jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz, że niestety również psy i relacje ludzi z psami stały się częścią naszej polsko-polskiej wojny, takiej wojny kulturowej. Bardzo często ludzie, którzy popierają prawicę albo są na prawicy, mówią o zastępowaniu dzieci psami. Mają takie przekonanie, że część osób traktuje psa jako substytut dziecka i według nich jest to symbolem kryzysu rodziny, spadku. Potem efekt jest taki, że jest spadek dzietności i cytuję, odwrócenie naturalnych priorytetów, że wynika to z egoizmu i tak dalej. Co ty o tym sądzisz?
16: Wygodnictwa. Mhm. Wygodnictwo tu jest też podkreślane, prawda? Ja przede wszystkim nigdy bym się nie odważyła tak spłaszczać ludzkich motywacji, bo to, że ludzie decydują się na to, żeby nie mieć dziecka albo mieć to dziecko później, jest spowodowane tak wieloma czynnikami, że mówienie o tym, że ludzie sobie kupują pieska, żeby mieć łatwiej, bo im się nie chce mieć dzieci, jest dla mnie w ogóle poniżej możliwości ludzkiej inteligencji, mówiąc krótko, bo inteligentny człowiek myślę, że rozumie, jak wielorakie są i różne motywacje w tej sprawie, w tym względzie, i one z reguły wcale nie są, to widzimisię, to jest na ostatnim miejscu, czy wygodnictwo w takich sytuacjach. Ale właśnie chciałam nawiązać do tego piecka, kociecka, to co my teraz, to są takie niby trochę pogardliwe te nazwy, ale jest coś w nas, ludziach, że my mamy naturalną potrzebę opiekowania się kimś. I jesteśmy jedynym gatunkiem, który dla zaspokojenia trochę własnych emocjonalnych potrzeb, takiego bycia dla kogoś, właśnie potrafią opiekować się przedstawicielami innego gatunku. Mhm. Nigdzie więcej tego nie ma w świecie zwierząt. To my bierzemy psy, koty, inne zwierzęta, nie po to, żeby kiedyś były one użytkowe, a teraz po prostu mamy potrzebę, realizujemy w ten sposób potrzebę opiekowania się kimś. I moim zdaniem jest to piękna potrzeba. No jedna taka, taki właśnie wyznacznik naszego gatunku i takiego humanizmu, który jest bardzo szlachetny. To, że możemy traktować inne zwierzę jak członka swojej rodziny.
15: To, co mówisz, przypomina mi historię, którą opisywali antropolodzy i historycy gatunku ludzkiego, którzy mówili, że takie prawdziwe człowieczeństwo zaczęło się wtedy, kiedy homo sapiens zaczęło się opiekować rannymi. To znaczy znaleziono gdzieś na bagnach szkielet bardzo, bardzo stary, który miał mocno poharatane kości nóg, czyli był złamany, ktoś po prostu połamał nogi i że zrosły się te kości. I to oznaczało, że ktoś tę osobę chronił, na tyle karmił, chronił, że zdołała wrócić do zdrowia, że te kości się zrosły.
16: Tak, tak. I ja myślę, że tutaj jest ta empatia, ta potrzeba opieki, to dawanie siebie innym, też się jakoś wyraża w relacjach ze zwierzętami, właśnie z psami, że my potrafimy wydać naprawdę gigantyczne pieniądze u weterynarza, żeby wyleczyć chorego psa. Na przykład to czasami ludzie przecież zakładają zbiórki w internecie albo się zapożyczają, żeby zrobić jakąś skomplikowaną operację, chociażby ortopedyczną, która kosztuje bardzo dużo. I tutaj pogardliwe traktowanie tego, że właśnie człowiek sobie tutaj zastępuje dziecko i przez to Polska wyginie, przez to, że my kochamy psy, to jest takim lekkim, zalatuje lekkim absurdem. Mhm.
15: Czy ty uważasz już króciutko, że dla dzieci w ogóle posiadanie psa, kota, zwierzaka w domu jest w jakiś sposób też ważne rozwojowo?
16: Zdecydowanie. Widziałam to po swoim dziecku, które już jest duże, ale wychowało się właśnie z trzema psami, całym stadem kotów. Moja córka ma niezwykle łatwy kontakt ze zwierzętami. Przede wszystkim się ich nie boi. Umie do nich podejść, umie reagować na różne trudne sytuacje, ale też mam wrażenie, że takie opieka nad zwierzęciem niesamowicie rozwija dziecko emocjonalnie. Mm-hmm. I nie tylko w stosunku do zwierząt. Pozwala nie tylko rozumieć zwierzęta, ale też innych ludzi. Mm-hmm. Czyli... Bo jeżeli się rozumie sygnały wydawane od zwierzęcia, które są zazwyczaj mniej oczywiste niż te, które wydaje człowiek, to łatwiej jest też zrozumieć drugiego człowieka. Łatwiej jest wejść w ten tryb empatii i patrzenia na to, co druga istota ma nam do przekazania. Mm-hmm. Nawet jeżeli to nie jest właśnie takie oczywiste i łatwe do odczytania. Myślę, że to jest ogromna wartość, pomijając kwestię alergii, które im więcej ekspozycji na najróżniejsze zarazki, tym teraz się mówi, że ta skłonność do alergii jest mniejsza.
15: Bardzo dziękuję. Mówiłyśmy o empatii, o altruizmie i odpowiedzialności za zwierzęta. Katarzyna Burda, autorka książki Psie Story. Bardzo dziękuję za rozmowę.
16: Również bardzo dziękuję.
15: A za moment w poranku o najnowszych badaniach genetycznych i medycznych. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
0: Reklama.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Blisko 800 razy strażacy interweniowali w nocy w związku z przejściem silnych burz. Planował w internecie zamach na najważniejsze osoby w państwie. Mężczyzna jest już w rękach policji. Są amerykańskie 50% cła na produkty z Kanady. Nie udało się podpisać porozumienia. Jest 8. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek niebezpieczna noc w pogodzie. Od północy w związku z przejściem frontu burzowego strażacy interweniowali 777 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Kujaw i Pomorza, Wielkopolski i ziemi łódzkiej. Front przesunął się na północ i północny wschód, a sytuacja zaczyna się stabilizować. Nadal wieje na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który nie tylko planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych. Wiadomość pojawiła się na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mateusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
18: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, które są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
17: A cyberpolicjanci namierzyli autora po adresie IP i zatrzymali go w Tomaszowie Lubelskim. Zabezpieczyli jego telefony i komputery. 23-latek przyznał się do tego, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Goroń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Naukowczyni podała się do dymisji, potem jak opracowany przez nią raport Polaków, portret własny, okazał się pełnym błędów, wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Co na to śledczy o tym Tomasz Węsk.
9: Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
15: Musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
9: Według PiSu mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
19: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
9: Mówiła posłanka tej partii Anna Krupka. Była już pełnomocniczka do spraw Marki Polska. Broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie. Powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci. Tomasz Fęskę, TOK FM.
17: Po fiasku negocjacji prowadzonych do ostatniej chwili między USA a Kanadą w nocy weszły w życie nowe nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa 50% cła na część kanadyjskich produktów, w tym cement i kije hokejowe. Kanada już zapowiedziała cła odwetowe. Jak poinformował przedstawiciel Białego Domu, Kanada nie zgodziła się na sfinalizowanie porozumienia negocjowanego od 3 dni z USA, mającego na celu uniknięcie wprowadzenia nowych ceł przez Waszyngton. Do tego tematu będziemy wracać w informacjach. Tylko do 31 sierpnia uchodźcy z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport. Chodzi o osoby, które przyjechały do Polski na przykład jedynie z ukraińskim dowodem lub aktem urodzenia i w chwili ucieczki paszportu nie miały. Mówi Warwara Wasylenkowa z punktu informacyjnego w Centrum Integracyjnym Baobab w Lublinie.
20: Te osoby muszą udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy i zaktualizować swoje dane paszportowe albo jakieś inne dane, na przykład w sytuacji, kiedy osoba nie miała zdanych odcisku palców.
21: To może dotyczyć na przykład dzieci?
20: Tak. Dużo osób, kiedy przyjechały, na przykład mama miała ten paszport zagraniczny, a dziecko nie miała. No i już po życiu tutaj otrzymała ten paszport zagraniczny i te dane trzeba zaktualizować i dołączyć do rejestru.
17: Na swoje dane w polskim rejestrze PESEL potwierdzamy w urzędzie miasta czy gminy, w której mieszkamy. Jeśli uchodźca nie zrobi tego do 31 sierpnia, straci tak zwany status UKR. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w stolicy województwa łódzkiego, na trasie WZ, tuż przy Atlas Arenie. W tej chwili trzeba tam korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
22: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
17: A tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz pogoda.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na północy kraju całkowite, a pod koniec dnia miejscami małe. Niemal wszędzie dzisiaj popada, miejscami burza, możliwy grad, jedynie na krańcach południowo-wschodnich kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i zachodzie do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich tam 18 stopni.
23: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 8.06. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia ostrzega. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie przybiera rekordowe rozmiary. Liczba zakażeń przekroczyła 5 tysięcy, a niemal połowa zakażonych zmarła. Wirus rozprzestrzenia się 5 razy szybciej niż podczas wcześniejszych pandemii w tym kraju. 3 firmy pracują nad szczepionką na ebolę. Zapowiadają, że pierwsze dawki mają być dostępne za kilka miesięcy. Wśród nich jest też projekt naukowców z Oxfordu. I my właśnie łączymy się z Oxfordem, gdzie jest dr Emilia Skurmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Wirusolog ewolucyjny to ktoś, kto naukowo bada, jak wirusy zmieniają się w czasie, jak powstają ich nowe warianty, jak przemieszczają się między różnymi gatunkami, na przykład ze zwierząt na ludzi, czy też śledzi mutacje i przewiduje potencjał wirusów do wywołania nowych pandemii. Czy dobrze opisałam to, czym się zajmuje pani dziedzina nauki?
0: Tak, jak najbardziej. Dokładnie tym się zajmuje wirusologia ewolucyjna i również tym się zajmowaliśmy jeszcze przed samą pandemią COVID-19. Jak się okazało, było to dość potrzebne.
24: Przydatne okazało się, tak. Zanim przejdziemy do rozmowy o eboli, proszę powiedzieć właśnie, czym zajmowała się pani w czasie pandemii COVID?
0: W czasie pandemii COVID to właśnie również pracowaliśmy nad projektem, który zajmował się ewolucją wirusów od nietoperzowych, czyli tych występujących w nietoperzach, również koronawirusów. I to był projekt, który zaczął się również wcześniej, w 2015 roku i trwał w czasie pandemii, jak zresztą większość naukowców zajmujących się wirusami wtedy również patrzyliśmy na COVID-19.
24: Proszę powiedzieć, co naukowcy wiedzą o wirusie eboli, co powoduje u ludzi i dlaczego on jest tak śmiertelny?
0: Wirus ebola jest nam znany od bardzo wielu lat. On wywołuje epidemie w Afryce dość regularnie. One są dość, zazwyczaj były ograniczone, jeżeli chodzi o terytorium, ale były też epidemie, które się bardzo rozprzestrzeniły w 2014 roku, chociażby epidemia szczepu Zair. Była bardzo śmiertelna, zabiła 11 tysięcy osób. Ten wirus jest wirusem odzwierzęcym, zakaże się nim przez kontakt albo ze zwierzętami, które go przynoszą, tak jak właśnie nietoperze czy małpy, albo z płynami ustrojowymi osób zakażonych. I ten wirus powoduje gorączkę krwotoczną, czy on niszczy organy, sprawia, że ludzie zaczynają krwawić. Pierwsze symptomy przypominają coś jak grypa, ale później to jest progres właśnie do gorączki krwotocznej.
24: To jest straszna choroba o bardzo dużym wskaźniku śmiertelności. Dziś 3 firmy pracują nad szczepionką bardzo intensywnie. Czytałam, że 2 z nich, Moderny i ta właśnie z Oxfordu, bazują na technologii użytej po raz pierwszy właśnie w pracy nad szczepionkami na COVID. Co to za technologie?
0: Szczepionka Moderny bazuje technologii mRNA, czyli właśnie fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia. Szczepionka, technologia, która została wynaleziona na Oxfordzie, bazuje na wirusie, który ludzkich komórek. Jest to wirus szympansów. Jednak jest on zmodyfikowany genetycznie, że może prezentować fragment wirusa, którym jesteśmy zainteresowani, w tym przypadku eboli, i może sprawić, że nasz układ odpornościowy znowu będzie przygotowany na zakażenie wirusem.
24: Pani doktor, zastanawiam się, czy dzisiaj świat jest lepiej przygotowany na kolejną pandemię niż przed rokiem.

0: które sprawiają, że świat przez samo to, że największe mocarstwa, które wcześniej były w stanie przeznaczyć duże ilości pieniędzy na chociażby prewencję czy szczepionki, w tym momencie są związane wojnami, związane konfliktami zbrojnymi, choćby tutaj na Ukrainie, czy również w Iranie. I no, nie są w stanie odpowiedzieć tak szybko, jak to było chociażby w czasie tej epidemii eboli w 2014 roku. Tutaj mówię o Stanach Zjednoczonych, o Wielkiej Brytanii. I no, to jest to, jak wygląda sytuacja obecnie. Miejmy nadzieję, że jeżeli będziemy znowu patrzeć na coś, co może rozprzestrzenić się tak szybko jak COVID-19, to będziemy tutaj lepiej przygotowani, no ale w tej chwili to nie wygląda tak dobrze.
1: Czyli naukowcy są przygotowani, ale gorzej z rządami, bo tych pieniędzy nie ma. W tym tygodniu pojawił się taki bardzo ważny news, ważna informacja. Firma Moderna, amerykański gigant farmaceutyczny, ogłosiła, że prawie już mają na ostatnim etapie badań szczepionkę na raka czerniaka. Eksperci, których cytuje prasa międzynarodowa, mówią, że ten nowy lek może być takim początkiem jednej z największych zmian w onkologii w najbliższych latach. Czy to naprawdę jest taki przełom w medycynie i czy uważa pani, że przyszłość leczenia raka to jest właśnie leczenie szczepionkami?
0: Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o leczenie raka, to musi być to bardzo, to musi być to leczenie bardzo stargetowane na konkretne osoby, bo rak jest chorobą, która jest bardzo indywidualna. Bardzo wiele z tych przypadków raka jest spowodowane również genetyką tutaj, czy właśnie przez to musimy mieć szczepionki, które są również bardziej zindywidualizowane. I tak, jest to bardzo duży przełom. Wcześniej nie mieliśmy takich preparatów. Jeżeli faktycznie ten preparat ma tak dobrą odpowiedź, jak mówi Moderna, to będzie to duży przełom. Miejmy nadzieję, że również będziemy mogli w tym wypadku wynaleźć szczepionki, które będą przeciwko innym typom raka.
1: Ja tylko dodam może, że to nie jest taka szczepionka, która zapobiega rakowi, tylko akurat w przypadku czerniaka ona jest podawana już osobom w trakcie leczenia, która po prostu zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i przerzutów. Kończy nam się czas, ale na koniec bardzo króciutko. Proszę powiedzieć, jaką rolę w rozprzestrzenianiu się epidemii odgrywa dziś dezinformacja?
0: Ta dezinformacja oczywiście odgrywa bardzo dużą rolę. Widzieliśmy to w czasie pandemii COVID-19, ale również wcześniej, w czasie epidemii grypy. No, dezinformacja sprawia, że ludzie na przykład nie chcą się szczepić, nie stosują tych podstawowych rzeczy, które sprawiają, że się nie zakażamy, jak na przykład nie myją rąk tak często, jak powinni. Jest to coś niestety, z czym musimy walczyć, chociaż mam nadzieję, że no, też pandemia COVID-19 czegoś nas nauczyła.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Emilia Skurmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego, była gościem poranka. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, a za chwilę w poranku komentatorzy. Zostańcie Państwo z nami, wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli to same towarzystwo, te same osoby.

0: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
6: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Kastorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
8: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
11: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.20, informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek bezpieczeństwo naszej granicy. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy powstaną 53 miejsca. Składowanie materiałów fortyfikacyjnych Tarczy Wschód będą tak zlokalizowane, by w razie zagrożenia można było przerzucić elementy inżynieryjne na granicę. Zapowiedział to pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mijają 2 lata od uruchomienia i podjęcia działań wynikających z Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Przenosimy się za ocean. Prezydent USA Donald Trump oświadczył na wiecu w Karolinie Południowej, że postrzega cieśninę Ormuz jako amerykańskie terytorium. Wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale w opinii Trumpa nie jest jeszcze gotowy na odpowiednią umowę. Na koniec sport. Udane występy klubów w kilku poprzednich i obecnej edycji europejskich pucharów sprawiły, że Polska w rankingu UEFA zajmuje obecnie 10. miejsce. Jeżeli utrzyma tę lokatę, do końca sezonu za 2 lata będzie mieć drużynę bezpośrednio w fazie zasadniczej, elitarnej Ligi Mistrzów. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Ja poznałem, uwaga, jesteśmy na antenie. Drodzy Państwo, nasi komentatorzy już w ferworze dyskusji. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, 8.21 na zegarze, a w studiu właśnie już rozpolitykowani. Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i youtuberka. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu w ten wietrzny poranek.
15: Tak, rzeczywiście pogoda nas dzisiaj
17: jest. Myślałem, że powiesz wieczór, bo tak zaczęłaś.
15: Wietrzny. Bogusław Hrabota się odezwał z Rzeczpospolitej.
17: Dzień dobry.
15: Wspólnie postaramy się dzisiaj skomentować dla Państwa wydarzenia ostatniego tygodnia. No właśnie miało być tak wakacyjnie i spokojnie, ale nie tylko pogoda chyba nas nie rozpieszcza, bo politycznie też się dużo działo, nie sądzicie?
16: Ale to chyba już taka tradycja. Ja już nie pamiętam takiego lata, kiedy byłby ten sezon ogórkowy. Naprawdę, znaczy, albo kampanie, albo jakieś przełomy, więc naprawdę...
17: Sezon jest, ogórki... są tanie, można je kisić, ale jak się okazuje, w ogóle rządu. Nie przeszkadzają w tym, iżby ta polityka toczyła się z dynamiką lawiny, bo rzeczywiście to się dzieje i ten tydzień był niezwykle, myślę, dynamiczny, ale przede wszystkim interesujący pod kątem takich zasadniczych dylematów polskiej demokracji, jak choćby kwestia obecności w Trybunale Konstytucyjnym Macieja Berka. Mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Mhm.
16: Oraz nowa propozycja podatkowa rządu, no która tak, właściwie większość propozycji pewnie spotka się z wetem prezydenta.
15: O wecie na pewno porozmawiamy i o Trybunale Konstytucyjnym, ale chciałam was namówić, żeby zacząć od takiej konfrontacji, wojny czy konfliktu między Rafałem Brzoską a Metą, czyli firmą Marka Zuckerberga, amerykańskim gigantem technologicznym, który jest właścicielem Facebooka i Instagrama między innymi. O co chodzi? Bo ten spór trwa już od dłuższego czasu, prawie od 2 lat i to jest dopiero kolejna odsłona. O co chodzi w tym sporze?
17: No chodzi o to, że Facebook emituje, pokazuje, uznając się za biernego nadawcę, bierną platformę, reklamy, między innymi fałszywe, nieprawdziwe reklamy z użyciem twarzy i tożsamości wybitnych ludzi i Rafał Brzoska, jako jeden z tych, którzy zostali poszkodowani wskutek tego procederu, no postanowił wytoczyć im sprawę sądową. Myśmy oczywiście na ten temat zwracali uwagę wielokrotnie, to nie jest pierwsza twarz, to tam się pojawiały twarze Zygmunta Solorza, Mariusza Waltera kiedyś, prawda, i tak dalej, jako ludzi, którzy niejako...
16: też celebrytów.
17: Tak, którzy po prostu uwiarygadniają jakiś przekaz reklamowy, kompletnie oczywiście z pominięciem zgody tych ludzi, czy należnych im z tego tytułu honorariów. No przede wszystkim zgody, tak.
15: Ale to też nie tylko są reklamy, ale tak zwane skamy, czyli przekręty, które na przykład namawiają ludzi na jakieś operacje finansowe.
17: To znaczy, to jest w ogóle materiał reklamujący różnego typu usługi. Czy one są prawdziwe, czy one są oszustwem, to jest osobna historia. Ale istota rzeczy polega na tym, że wykorzystuje się tożsamość i osobę identyfikowaną publicznie,
15: głos,
17: wizerunek, po to, żeby uwiarygodnić jakiś przekaz. I to jest oczywiście fatalne, bo po pierwsze rzuca cień niekiedy na tego człowieka, po wtóre rozpoczyna się wobec niego hejt, pojawiają się nagle ludzie, którzy protestują, pojawiają się zatem znowu niekontrolowane przez biernego nadawcę czy bierną platformę komunikaty o jego śmierci, o jego chorobie, o jego oszustwach. Potem to uderza w jego rodzinę. To się właśnie wydarzyło
16: w wypadku... w jego biznes.
15: Aleksandra Pawlicka.
16: Jeżeli Brzoska jest pokazywany w kajdankach, a jest jednym z największych biznesmenów w kraju.
17: Tak, ale to jest ten hejt związany właśnie z
16: nadużyciami. To uderza też właśnie w jego firmę. I problem polega na tym, jak tak patrzymy troszkę szerzej, no bo oczywiście możemy mówić o Rafale Brzosce, o jego propozycji, żeby firma, która dopuszcza się takich praktyk, musiała płacić kary w wysokości 150% zysków, jakie zyskała, pozyskuje z tytułu emitowania właśnie takich materiałów. Natomiast jesteśmy w kraju, który ma problem z podatkiem cyfrowym od big techów. Czyli ta wojna z big techami jest na wielu poziomach. Mhm. I to, że...
17: Czy ja bym zaczął w ogóle od poziomu podstawowego?
15: Ludzkiego.
17: Nie. Od tego, że w sferze wirtualnej panują zupełnie inne reguły niż w życiu analogowym. I teraz... Gdybyśmy na przykład puścili tego typu reklamę na stronach Rzeczpospolitej, albo papierowych, albo elektronicznych, to natychmiast narażamy się na proces i to błyskawicznie przegrany w szybkim tempie i tak dalej. Tutaj działa po prostu prawo prasowe, prawo autorskie i tak dalej, i tak dalej. W wypadku Big Techu, w wypadku biernego hostingu Facebooka, czegoś takiego nie ma. I ja od bardzo dawna domagam się, również na forum europejskim, bo tak się składa, że jestem w zarządzie dużej organizacji europejskiej zajmującej się wydawaniem prasy. Domagam się tego, iżby powoli dostosowywać reguły obecne w sieci wirtualnym do reguł panujących w rzeczywistości analogowej, tak? Żeby tam działały dokładnie te same reguły. Natomiast oczywiście big techy nie są tym zainteresowane, chcą być poza sferą regulacji, ale myślę sobie, że w ciągu najbliższych dekad, zarówno na poziomie ustawodawstwa narodowego, krajowego, europejskiego, może nawet światowego, dojdzie do zapanowania nad tym, żeby przenieść proste reguły z życia codziennego również do sfery wirtualnej. Jeżeli na przykład kradzież, morderstwo i tak dalej są karane bardzo wysokimi karami w obiegu analogowym w naszej rzeczywistości codziennej, choćby w prasie, to powinno to być przeniesione również do sfery wirtualnej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No dobrze, i ostatni tylko jeszcze głos. A te moje postulaty idą tak daleko, że ja bym chciał również, żeby nie było anonimowości w sieci. Żeby obecność w sieci, głos, wypowiedź i tak dalej, była zawsze autoryzowana w osobistym IP, a więc żeby ludzie ponosili odpowiedzialność za to, co mówią, co czynią i tak dalej.
16: No ale ten twój postulat jest zgłaszany od bardzo dawna i pamiętaj, że hejt właśnie żywi się tym, że jest anonimowość w sieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że prawa świata analogowego, jak go nazwałeś, mają się nijak do prawa dżungli świata cyfrowego. A ten świat cyfrowy trochę zjada świat analogowy, bo media analogowe coraz częściej przegrywają z mediami cyfrowymi. Kampanie wyborcze przenoszą się do sieci, chociaż wiemy, że w sieci szaleją trolle i robią co chcą i multiplikują nieprawdziwe treści. Ale poczekaj, to ja ci nie przerywałam. Pozwól, że teraz ja skończę. A to, co chciałam powiedzieć, a właśnie mi przerwałeś, to, że na to nakłada się jeszcze geopolityka, bo wojna z Big Techami przegrywa w konfrontacji rządowej. Znaczy Donald Tusk już kilkukrotnie powiedział, że przygotowywana przez Ministerstwo Cyfryzacji i wicepremiera Gawkowskiego ustawa o obłożeniu Big Techów 3% podatkiem musi być bardzo precyzyjnie i z wielką uwagą procedowana, żeby nie popsuć naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jesteśmy w konflikcie wojennym, mamy za wschodnią granicą wojnę, bo układamy się nieustająco z NATO, bo mamy nieprzewidywalnego Trumpa w Stanach Zjednoczonych, bo polski rząd nie chce sobie pozwolić na wytrącenie z ręki relacji z Pentagonem i przejęcie ich całkowicie przez Karola Nawrockiego, co się poniekąd udało w ramach SAFE, w ramach tego wszystkiego, co dzieje się w NATO, w naszych relacjach NATO. I żeby nie drażnić lwa, który siedzi za oceanem w Białym Domu, to będzie ta ustawa oglądana przez na wszystkie strony i także po tej stronie koalicyjnej. Więc szanse tutaj na taką tą prawdziwą wojnę z Big Techami są niewielkie.
15: Może nawet nie wojna, ale takie normalne uregulowanie. O jaki Bogusław powiedział, są o tyle słabe, że to nie tylko chodzi o polski rząd, ale też Unię Europejską, która ma bardzo dobre dwa akty prawne, dyrektywy Digital Service Act i Digital Markets Act, które w pewnym stopniu regulowałyby big techy. No niemniej jednak, tak jak ty mówiłaś, rząd amerykański, który korzysta z poparcia też big techów, bo jak widzieliśmy na inauguracji Donalda Trumpa, wszyscy szefowie głównych firm technologicznych, właśnie tych gigantów technologicznych, siedzieli w pierwszym rzędzie za prezydentem i wielokrotnie się z nim spotykają, a ta administracja jest niezwykle korzystna i różne regulacje wprowadza korzystne dla właśnie gigantów z Doliny Krzemowej. I każda próba regulacji ze strony Unii Europejskiej, czy nakładania nawet kar na big techy ze strony Komisji Europejskiej spotyka się z bardzo ostrym stanowiskiem Departamentu Stanu. Amerykanie grożą dodatkowymi cłami, wycofaniem się wojska z Europy i różnymi innymi sankcjami. Bogusław Herbota.
17: Patrzycie na to w bardzo krótkiej skali, a ja patrzę w długiej. Czy to nie jest kwestia tej kadencji prezydenckiej, tego rządu i tak dalej. Ja mówię o strategii pewnej, bowiem i za sferę wirtualną, i za sferę analogową odpowiada człowiek. To nie jest coś, co spadło z kosmosu i można zwalić odpowiedzialność za to nieuregulowanie sfery wirtualnej na kosmitów. Nie, to też wychodzi od nas, z naszej rzeczywistości, z naszego społeczeństwa, z naszej gospodarki. To jest część gospodarki. I ja mam świadomość tego, jak wygląda polityka Trumpa wobec big techów, ale z drugiej strony jestem też świadom, jaki jest nacisk ze strony społeczeństwa amerykańskiego na to, iżby wprowadzić te regulacje, o których mówię. Big techy nie mają suwerenności w państwie amerykańskim. Dam może przykład bardzo prowokujący, ale w Chinach, gdzie władza polityczna jest nieco mocniejsza, udało się uregulować relacje pomiędzy państwem, społeczeństwem a Big Techami. Ja wiem, że to jest prowokacja, teraz uwaga. I ja mówię o tym, że tego typu regulacje powinny być przeprowadzone i zostaną prędzej czy później przeprowadzone w skali planetarnej.
16: No dobrze,
17: w porozumieniu...
16: O perspektywie dekad, a mamy po prostu skrócenie czasu. Skrócenie czasu w wchodzeniu coraz to nowych instrumentów no właśnie w tych wszystkich mediach społecznościowych, mediach cyfrowych. Skrócenie czasu informacji, więc my nie mamy perspektywy dekad. To, co się wydarzy za dekadę, no dobrze, generalnie mamy, ale zakładanie, że naprawiamy świat za dekadę czy dwie i wtedy... To jest słuszny cen, to jest dobry sposób myślenia i docelowo tak powinno być.
15: Wróćmy.
16: Ale musimy działać tu i teraz, bo kochani, życia ludzkie są po prostu tu i teraz. Brzoska i inni mają w plecy
17: zanim
16: teraz.
17: Do Brzoski, tylko jeszcze o jednym zjawisku opowiem. Następuje bardzo szybkie przyspieszenie tej relacji pomiędzy rzeczywistością faktyczną i legislacyjną. Ja to widzę po AI. Debiut sztucznej inteligencji, tej powszechnie dostępnej, to jest 3 lata temu. Już mamy europejski AI Act, prawda? I mamy kolejną intensywną pracę nad regulacjami. W związku z tym ja bym oczywiście bardzo, bardzo chciał, żeby tego typu uregulowanie nastąpiło w krótkiej perspektywie, powiedzmy w ciągu roku czy dwóch. Co nas nie zwalnia z wysiłku pracy nad tym, żeby doprowadzić do tego typu regulacji. I ja mówię, ja w tym uczestniczę.
15: Minuta, no, słuchajcie, do końca tej
17: i wspieramy treści. Rafała oczywiście.
15: Ale chciałam właśnie powiedzieć o jeszcze ostatnie zdanie o Rafale Brzoska, o Brzosce, bo redaktor Solska pisze w Polityce, że ten proces i nagłośnienie tej historii, a widać po badaniach Res Futury, że ten konflikt Polacy rozpoznają i w ogóle solidaryzują się z Rafałem Brzoską. Czy wy uważacie, że to też w ogóle podniesie świadomość tego problemu i że to też jest dobre w ogóle dla nas wszystkich? Bardzo króciutko, Aleksandra Pawlicka.
16: Znani i bogaci narzucają pewien sposób myślenia i mają większą siłę przebicia w formułowaniu pewnych tez i pewnych postulatów niż inni, więc owszem, udział Rafała Brzoski będzie tutaj jakimś takim krokiem uświadamiającym problem.
15: Czy to nie jest hipokryzja z jego strony, mówię o Brzosce, że z jednej strony on mówi, no zobaczcie, Meta mnie tutaj postponuje, oszukuje, wprowadza ludzi w błąd, a z drugiej strony jest przeciwko regulacjom.
17: Znaczy on jest za regulacjami, tak?
15: Chce deregulacji rynku.
17: Dobrze,
16: ale w innej sferze.
17: Deregulować można te sfery, które są przeregulowane, a nam... I ja o tym cały czas mówię. Potrzebne jest przeniesienie standardów regulacyjnych z rzeczywistości analogowej do wirtualnej. I on o to walczy i super, ja go wspieram. I jeszcze jedno. Meta to jest wyjątkowo obrzydliwa organizacja, jeśli idzie o honorowanie praw autorskich, o prawa pokrewne i tak dalej. Z perspektywy polskich wydawców prasy, my rozmawiamy, kłócimy się z Googlem, z Alfabetem. Bardzo intensywnie walczymy, ale jest walka, jest porozumienie, jest rozmowa i będzie tak naprawdę uregulowanie sfery. Z Metą się nie da gadać. Meta jest obrzydliwa.
15: Powiedział Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej w studiu Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i youtuberka. Za chwilę wracamy po informacjach.
13: Autopromocja.
18: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
19: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
20: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
18: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
20: Co piątek o 17.
18: Dzieje się.
13: Autopromocja.
12: Reklama.
0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
21: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
21: Ale są takie atrakcyjne.
22: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
23: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
6: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
24: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
25: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
26: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
27: To nie jest pora.
26: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
28: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Słuchaj, Marian.
11: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. 16 osób zginęło, a 130 jest rannych po ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. 9 osób uznawanych jest za zaginione, powiadomił szef Rady Obrony Miasta. Wołodymyr Załański, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła izraelskie plany rozbudowy osadnictwa żydowskiego na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Chodzi o ogłoszenie przez izraelskie władze przetargu na budowę osiedla mieszkaniowego o nazwie E1 w pobliżu Jerozolimy. Na koniec sport. Magdalinet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Kolejne informacje w TOK FM o 9.00. Teraz raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski kolor zielony, to oznacza, że nie ma informacji o przekroczeniach norm jakości. Można więc oddychać pełną piersią, a kolejny raport smogowy o 16.40 w TOK FM.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze 8.41. Wracamy do podsumowania politycznego tego tygodnia. W studiu Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i Bogusław Frabota z Rzeczpospolitej. Króciutko, jakie jest wasze zdanie na temat tego delegowania Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego? Aleksandra Pawlicka.
16: Decyzja, która może przynieść to, co obiecywał Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli naprawę Trybunału Konstytucyjnego, od którego dewastacji rozpoczęła się dewastacja wymiaru sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest decyzja odważna, to też pokazuje, że Donald Tusk zrozumiał, że ma ostatnią prostą na to, by ten Trybunał naprawić i w ramach możliwości prawnych, bo nie mówimy tutaj o żadnym łamaniu prawa, w ramach tego, co jest na stole prawnie możliwe, próbuje wprowadzić osobę, która przywróci w Trybunale Konstytucyjnym możliwość orzekania w legalnym składzie kolejnych spraw.
15: Pojawiła się fala krytyki po zapowiedzi oddelegowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Co ty o tym sądzisz, Bogusław Chorbota?
3: Ja bardzo bym chciał, żeby ten Trybunał składał się jak w najlepszych czasach z autorytetów prawniczych, profesorów, ludzi, którzy są specjalistami w dziedzinie i prawa konstytucyjnego i innych działów prawa. Natomiast tak nie będzie. Znaczy, Trybunał został zajęty jakiś czas temu i nie ma w Polsce takiego układu politycznego i nie będzie w najbliższym czasie, iżby dokonać resetu i rzeczywiście wprowadzić tam ludzi właściwych. Niestety Trybunał stał się polem walki i ja też napisałem ostatnio, wczoraj dokładnie, taki komentarz, że jest to szansa na normalizację sytuacji w Trybunale, bo Trybunał jest popsuty. Jego się zepsuć dalej nie da. Można tylko naprawić. Jeżeli jest można legalna ścieżka, tak, ale no, nie można, też. Bo Trybunał jest instytucją konstytucyjną. W związku z tym uderzenie w organ konstytucyjny jest wbrew prawu i to myślę, że podręczniki historii by odnotowały po latach. Natomiast można go wyłącznie naprawić. Jeżeli jest jakaś legalna ścieżka, żeby wprowadzić tam innego ducha, niźli ducha, którego reprezentuje ciało prokuratura Święczkowskiego, no to dlaczego nie? Jest taka możliwość. Przypomnę, że niedługo ci nowi sędziowie w Trybunale ósemka będą mieli większość i jeżeli się uda przekonać wiceprezesa do tego, iżby rozpocząć postępowanie dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego, no to jest szansa na to, że dojdziemy do jakiejś fazy normalizacji. To nie jest, jak powiedziałem, dojście do idealnego rozwiązania, które powinno w przyszłości obowiązywać.
15: To bardzo ciekawe.
3: Ale jest to jakaś ścieżka.
16: Słuchajcie, przepraszam, tylko jeszcze dodam, ale Krajowa Rada Sądownictwa, o której dzisiaj mówimy, że jest w zasadzie naprawiona, jest przywrócony jej taki wymiar, jaki powinna mieć, też nie została naprawiona w sposób idealny, tylko przy użyciu prawa, które ustanowiło Prawo i Sprawiedliwość, wadliwego prawa, ale dziś wybrana jest sposób prawidłowy. I dzięki temu to ciało, które sprawia, że nowi sędziowie wchodzą na rynek pracy, jest powołane w sposób prawidłowy. I w ten sam sposób jest próba naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. No, operujemy tym, co mamy w naszych możliwościach dzisiaj.
15: Bardzo ciekawe, co się stanie dalej z karierą Macieja Berka, a ja też drugi temat chcę wam wrzucić, bardzo krótki, czyli były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w Naddniestrzu najprawdopodobniej. Na nim ciążą poważne zarzuty. To był minister z czasów Zbigniewa Ziobro i PiS. Kogo ta sytuacja obciąża w polskiej polityce?
16: To jest krótki temat, to jest właśnie temat na dekady. Jak
15: nie. Słuchajcie, fakt, że Romanowski prawdopodobnie jest w Naddniestrzu kontrolowanym przez Rosjan, kogo to obciąża dzisiaj? Bardziej Ziobrę i jego formację, czy nadal całą prawicę?
3: Jedno zdanie o Naddniestrzu. Tak się składa, że ja byłem tam i to całkiem niedawno, znaczy dekadę temu. No i próbowałem zdobyć, da się tam wjechać z terenu Mołdawii, gorzej z Ukrainy. Teoretycznie to jest część Mołdawii, w sensie formalnym. Tej autonomia faktyczna istnieje, niepodległość nie jest uznawana, mimo że ogłoszona przez Naddniestrze. I próbowałem zdobyć wywiad z prezydentem tego bytu, Smirnowem. I powiedziano, że nie jest to wykluczone, ale muszą wysłać telegram czy tam faks do Moskwy i odpowiedzą, czy można udzielić wywiadu Gazecie Rzeczpospolita. No ja tam czekałem, kiblowałem za przeproszeniem pod drzwiami Urzędu Prezydenckiego przez kilka godzin i przyszła odpowiedź, że Moskwa się nie zgadza. No i to jest najlepsza definicja tego, jak wygląda sytuacja w Naddniestrzu, nawet jeśli Romanowski tam wjechał i jest tak pod czułą opieką braci Sercanów. Bądź nie, bo niby przełożony przeczy. No to i tak służby się wokół niego kręcą i sugestia, że on tam może nie być pod opieką, nadzorem, bądź nie jest namawiany na współpracę, już nie mówiąc o kolejnych scenariuszach z Rosjanami, jest po prostu czystą naiwnością.
16: Kogo to obciąża? Oczywiście wiemy, że Naddniestrze jest kontrolowane przez Kreml i finansowane przez Kreml, bo nie istniałaby ten samozwańczy kraj nieuznawany przez żaden inny na świecie, gdyby Moskwa go nie finansowała, więc tym samym jeśli Romanowski tam jest, jeśli mówię, ponieważ jak rozmawiam też ze specjalistami od właśnie różnych tajnych akcji i służb, to mówią, że pierwsze, co zrobiliby na miejscu Romanowskiego, to otworzyliby fałszywe tropy. To znaczy on mógł napisać ten list, mogły być tam jego ślady, odciski palców, ale wysyłał go zupełnie ktoś inny i on jest może zupełnie w innym kraju. Więc to, że dzisiaj słyszymy, że na 99%, jak mówi Donald Tusk, przebywa tam Romanowski, to nie znaczy, że on tam rzeczywiście ciałem przebywa. Jeżeli tam przebywa, to oczywiście obciąża prawicę, oczywiście obciąża Jarosława Kaczyńskiego, którego wciąż jest posłem, bo Solidarna Polska, zarówno Romanowski, jak i Ziobro wciąż są ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro wciąż jest wiceprezesem i to działa na niekorzyść. Nawet Konfederacja podnosi to, że to jest łatka Putina na garniturze Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że fakt, iż Romanowski wciąż nie stoi przed polskim wymiarem sprawiedliwości, obciąża rząd dziś sprawujący władzę w Polsce. Bo przypomnę, w 2024 roku Romanowski był już w areszcie. Tyle, że był tylko jeden dzień i jego sprytny adwokat podniósł sprawę jego immunitetu w Radzie Europy i został wypuszczony. Więc mieliśmy już Romanowskiego.
3: Tak, Ola napisała scenariusz kolejnej części Jamesa Bonda z Romanowskim w roli głównej, który myli służby, ucieka i tak dalej. Słuchajcie, Naddniestrze może się samo utrzymać, bo to jest centrum handlu bronią nielegalnego, centrum
15: przerzutu szpiegów, różnych, narkotyków i tak dalej.
3: Tak. To jest przemysł szpiegowsko... Kontrabanda tam się rozwija, w związku z tym nie jest to fajne.
16: Ale dzwonią na Kreml, czy mogą udzielić wywiadu.
3: Nie jest to, bo to jest taki państwo mafijne, które jest koncesjonowane przez...
15: Słuchajcie, inny scenariusz. Wracamy do Polski. Nakreślmy sobie scenariusz lokalny. Prezydent Karol Nawrocki robi w swojej rezydencji w Juracie imprezę na 1000 osób. To będą młodzi ludzie i jestem ciekawa, po co prezydent buduje taką sieć młodzieżowych organizacji, jakie są jego ambicje na przyszłość. Aleksandra Pawlicka.
16: Znaczy prezydent chce ewidentnie stać się liderem prawicy, na to gra. Młodzi ludzie to są ci, którzy między innymi na niego zagłosowali. Konfederacja mówi, to jest nasz prezydent i to są też młodzi ludzie i on ich chce być dla nich takim patronem, więc to jest jego karta przetargowa, bo już wiemy, że Jarosław Kaczyński puszcza oko do Nawrockiego, żeby to on stał się tym patronem Paktu Senackiego, żeby to on być może stworzył wspólną listę prawicy na wybory, bo wtedy, jak pokazują sondaże, jeżeli by to się udało, to oczywiście mają większość. Natomiast to są wszystko takie scenariusze pisane palcem na wodzie, bo ja nie wierzę w żadną wspólną listę, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Natomiast Nawrocki buduje swoją taką siłę, a imprezy na 1000 osób, no przed chwilą mieliśmy imprezę Mateusza Morawieckiego, grill, który też miał być na 1000 osób, znaczy uważam, że to jest taki nowy trend. Teraz wesela będą na 1000 osób.
15: Pytanie do Bogusława Chroboty, ostatnie 4 minuty. W tym tygodniu prezydent wetował znowu widzieliśmy Weto w sprawie Lex Szarlatan, weto w sprawie reformy publicznego transportu autobusowego. Co zrobi prezydent w sprawie reformy podatkowej?
3: Nie wiem.
16: No i jego otoczenie siedzę, mówi, że zawetuje.
3: Nie siedzę w jego serduszku. Nie mam pojęcia, ani w jego głowie. Ja bym mu podpowiadał, żeby jednak tą ustawę podpisać.
15: Dlaczego?
3: Dlatego, że ona realizuje ideę sprawiedliwości, przynajmniej w retoryce rządowej. W momencie, kiedy on uderza w tą ideę sprawiedliwości i w ewidentne polepszenie sytuacji pewnych szerokich grup wyborców, to uderza w nich samych. I o to chodzi Donaldowi Tuskowi, bo on chciałby, żeby ta kampania przyszłoroczna wyborcza, która się już właściwie zaczęła, a na pewno będzie miała taką swoją nieformalną odsłonę we wrześniu, żeby ona się toczyła również wokół tematu kieszeni i portfeli Polaków, a nie tylko wokół tematów, które przewidujemy, migranci, prawda, LGBT+, etc., etc. W związku z tym, jeżeli zawetuje, to wpisze się niejako w strategiczny plan na kampanię Donalda Tuska. A jeszcze wracając do tej młodzieży, no pięknie w ogóle pracować z młodzieżą. Idzie śladami Rafała Trzaskowskiego, który przez lata budował poparcie młodzieży.
16: Tak. Się kończy dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się impreza.
3: Cudownie, nad morzem, namioty, młodzież, dziewczyny piękne.
16: I ma być pogoda.
3: Tak, zapewne szereg sponsorów i tak dalej. Natomiast ja się absolutnie z Olą zgadzam w jednej sprawie. To znaczy, jeżeli jedyną szansą prawicy na to, żeby przejąć władzę w przyszłorocznych wyborach, jest wspólna lista prawicy. Bo pamiętajmy, D'Hondt tak działa, że premiuje te największe ugrupowanie. Jeżeli będzie wspólna lista koalicji i dzisiaj pokazują badania, że może mieć 41-42%, to D'Hondt zadziała na rzecz koalicji rządzącej. Jeżeli z kolei będzie lista prawicy jednolita, to wtedy D'Hondt może zadziałać na jej rzecz. Natomiast ja sobie kompletnie nie wyobrażam tego, iż przy stole dzielą te frukta na listach wyborczych Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen, i pozostali uczestnicy tej gry z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Tutaj nie ma żadnej nici porozumienia. To znaczy, oni mówią tak różnymi językami, apelują do tak różnych elektoratów, mają taką masę różnych negatywnych emocji wobec siebie, że próba pojednania tych ludzi to jest, nie wiem, jakby pogodzić wszystkie gatunki ptaków na niebie. No to po prostu dobrze, jest niemożliwe. Dokładnie... I jeśli Nawrocki się tego podejmie, to na pewno poniesie porażkę.
16: Ale dokładnie ta sama sytuacja jest po stronie koalicji rządzącej, więc tu też nie będzie zgody. Ale poczekaj, bo ja się nie zgadzam z tobą. Kompletnie. Ja się z tobą nie zgadzam, jeśli chodzi o weto prezydenckie, czy też decyzję prezydenta w sprawie podatków. Moim zdaniem zawetuje. Zresztą już są takie sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że będzie weto. Zawetuje dlatego, że obiecał bronić przed wszelkimi kolejnymi rozwiązaniami, które będą niekorzystne dla polskiej gospodarki, a tutaj kosztem...
3: Ale ja to wiem, odpowiadałbym co innego.
16: Kosztem, to rozwiązanie, które proponuje Donald Tusk, ma być kosztem podniesienia CIT-u dla biznesu.
15: I tu kończymy bardzo burzliwe podsumowanie tygodnia. Zresztą był to bardzo emocjonujący tydzień w studiu. Aleksandra Pawlicka, TVP Info i YouTuberka. Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję również. Życzę miłego weekendu.
15: I Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję.
3: Nie youtuber.
15: A jeszcze zanim się państwem pożegnam, zapytam Dominikę Wielowiejską, która siedzi już przed mikrofonem za szybką. Co dzisiaj w wyborach w toku?
4: Dzień dobry. Dzisiaj chcemy porozmawiać o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu Lex Szarlatan, o propozycjach podatkowych rządu, które zostały przedstawione przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, o ucieczce Marcina Romanowskiego. No jak zdążymy, jeszcze omówimy inne ostatnie wydarzenia związane z promocją wizerunku Polski.
15: Zapraszam na wybory w toku, a my żegnamy się z państwem w poranku, który wydawał Jakub Żebrowski, realizowała go Jana Cech, przygotowała go Magdalena Sikoń i ja się z państwem żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Dziękuję bardzo.
5: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
8: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
9: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
10: TOK FM.
0: Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
21: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Właśnie minęła 9:00. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Do godziny 8:00 ponad 1900 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Front przesunął się na północ i północny wschód, a sytuacja zaczyna się stabilizować. Nadal wieje na terenach województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 16 osób zginęło, a 130 jest rannych po ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. 9 osób uznawanych jest za zaginione, powiadomił szef Rady Obrony Miasta. Załański, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. W związku z atakiem niedziela w Krzywym Rogu została ogłoszona dniem żałoby. Negocjacje z USA w sprawie ceł zostały zawieszone. Przyczyną są wprowadzone przez Amerykanów w ostatniej chwili zmiany do wcześniejszych uzgodnień, poinformował w nocy premier Kanady Mark Carney. Zapowiedział odpowiedź na wchodzące w życie amerykańskie cła. USA wprowadzają wynoszące 50% cła na eksport z Kanady o wartości około 28 miliardów dolarów. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować do góry, a to za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Do poniedziałku litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 6,54 zł, benzyna 98 7,36, a olej napędowy maksymalnie 7,59. Kolejne informacje w Tok FM o 10:00, teraz pogoda.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
9: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na północy kraju całkowite, a pod koniec dnia miejscami małe. Miejscami burze, możliwy grad, jedynie na krańcach południowo-wschodnich kraju bez opadów. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Lublinie i w Białymstoku, do 23 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie.
10: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dominik
1: Monika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry.
1: Piotr Uściński, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Bożena Żelazowska, posłanka i wiceszefowa Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceministra kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Armin Gajadur, Kancelaria Prezydenta, doradca prezydenta.
7: Dzień dobry, witam. Serdecznie.
1: Chciałam zacząć naszą rozmowę od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który postanowił wysłać do Trybunału Bogdana Święczkowskiego ustawę Lex Szarlatan. Ja przypomnę, że ta ustawa dawała uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta do napominania i karania osób, które sieją dezinformację medyczną oraz czerpią zyski z tego, że oferują usługi medyczne za pieniądze, które nie mają żadnego potwierdzenia medycznego. Tutaj w skrócie chodzi o takich ludzi, którzy chcą leczyć raka witaminą C. No i tutaj rzeczywiście ta decyzja pana prezydenta wywołała bardzo duże emocje. Pan prezydent przygotował swój projekt ustawy, tyle tylko, że on dotyczy tylko kodeksu karnego. I właściwie no, też został ostro skrytykowany przez dziennikarzy, którzy zajmują się dezinformacją medyczną, bo w zasadzie ci dziennikarze uważają, że feler tej ustawy polega na tym, że nadal państwo reaguje, jeżeli dana osoba zaprzestała chemioterapii, tylko leczyła się witaminą C i umarła. I dopiero wtedy następuje reakcja państwa. Dorota Łoboda, co będzie się dalej działo w tej sprawie, pani poseł?
3: To jest bardzo szkodliwe weto. Spodziewam się, że będziemy ponawiać próbę przeprowadzenia. De facto to jest weto, bo wysłanie do tego Trybunału Konstytucyjnego i to nie pierwszej już ustawy dotyczącej pacjentów, to jest tak naprawdę zamrożenie, zablokowanie tej ustawy. Ona nigdy z tego Trybunału nie wyjdzie. Ta poprzednia już od roku tam siedzi i nikt się nią nie zajął.
7: Ale nikt
3: się tą ustawą nie zajął. I prawda jest taka, że pan prezydent mógł wysłać tę ustawę następczo do Trybunału Konstytucyjnego, ale pozwolić na jej funkcjonowanie, dlatego, że to jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i często życia pacjentek i pacjentów, więc sądzę, że będziemy ponawiali próbę, bo propozycja pana prezydenta nie jest satysfakcjonująca, bo tak jak powiedziała pani redaktor, ta ustawa miałaby działać dopiero wtedy, kiedy ktoś poniesie jakąś szkodę, czyli znika cały ten komponent przeciwdziałania dezinformacji, nie będziemy mogli uprzedzić działań szkodliwych, nie będziemy mogli zablokować działań oszustów, jeśli oni będą opowiadali, że lewoskrętną witaminą C kogokolwiek wyleczą. Pan prezydent powiedział, że to zablokuje na przykład działalność zielarzy. No to jest nieprawda. Nikt Herbapolu nie będzie zamykał i nikt nie będzie bronił leczenia, nie wiem, bólu brzucha czy problemów żołądkowych miętą czy rumiankiem. Chodzi o to, żeby nikt nie powiedział, że rumiankiem to można wyleczyć nowotwór i ktoś nie będzie podawał się za lekarza, kiedy tym lekarzem nie będzie. Ale ta propozycja pana prezydenta nie tylko, że jest działaniem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się wydarzy nieszczęście, ale to, co zauważyli już prawnicy, ona przede wszystkim ma jeden paragraf, który tak naprawdę wybija całkowicie zęby nawet tej propozycji. Bo w artykule 7 jest napisane, że nie popełnia przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2, kto jedynie przedstawia informacje, opinie, oceny lub przekonania dotyczące postępowania leczniczego lub diagnostycznego, jeśli nie wprowadza umyślnie innej osoby w błąd. No to tak naprawdę to pod to można podciągnąć wszystko i każdy powie, że on nieumyślnie, no on przedstawia swoją opinię, że można lewoskrętną witaminą C wyleczyć nowotwór. Bardzo szkodliwe weto, czy wysłanie do Trybunału. Ta ustawa powinna zacząć działać po to, żebyśmy mogli przeciwdziałać dezinformacji, żebyśmy mogli chronić głównie chorych onkologicznie, rodziców małych dzieci, zanim wydarzy się nieszczęście, a nie po fakcie.
1: Bo mam takie pytanie do przedstawiciela pana prezydenta. Mam nadzieję, że Armin Gajadur na nie odpowie, bo to jest trochę taka sytuacja, że z jednej strony pan prezydent wysłał do Trybunału, a potem natychmiast zgłasza nowelizację. I ja myślę sobie tak, że pan prezydent chyba zakłada, że rzeczywiście to jest tylko pro forma to wysłanie do Trybunału, skoro od razu zgłasza nowelizację, no bo powinien zakładać jednak, że Trybunał się tym zajmie. I na przykład Trybunał uzna, że to jest zgodne z konstytucją. Wtedy pan prezydent musi natychmiast to podpisać, tak? Więc myślę sobie, że albo pan prezydent zakłada, że już się dogadał z Bogdanem Święczkowskim, że ta ustawa nie wejdzie w życie, no, bo innego wyjaśnienia tutaj nie widzę. Jak można wysłać do Trybunału i potem natychmiast nowelizację zgłaszać?
7: Nie, no, panie redaktor,
1: tak jakby nie brał pod uwagę tego, że nie, Trybunał może uznać to za konstytucyjne i musi to podpisać.
7: Czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jak obecna koalicja działa, no nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale pan prezydent mówił, że to nie szkodzi, że nie publikuje. On i tak będzie realizował zalecenia Trybunału.
7: Dwóch lat, ale to tak...
1: Ja rozumiem, tylko że pan prezydent mówił, że i tak będzie realizował te orzeczenia.
7: Tak przy okazji właśnie mówię, że koalicja nie publikuje orzeczeń od ponad dwóch lat. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, trzeba chronić pacjentów przed oszustami, szarlatanami. Pan prezydent jak najbardziej jest za takim rozwiązaniem. Tylko nie można zrównywać właśnie takich szarlatanów z osobami, które stosują zielarstwo, suplementy, bo w przypadku właśnie szarlatanów i też tych osób, które działają legalnie, grożą bardzo wysokie kary. Nie mogą te osoby być zrównywane.
1: Osób, które mówią o zaletach ziół. Nikt nie będzie
7: jeszcze
1: za to
7: jedna ważna rzecz, że tutaj urzędnik decyduje w tej ustawie, którą przygotowała koalicja, natomiast pan prezydent chce, żeby sąd o tym, o karach decydował, czyli jak najbardziej...
3: Pan prezydent nie ufa po prostu instytucjom państwa.
7: Nie, pani poseł. Chcemy jak najbardziej walczyć z szarlatanami, tylko nie można przy okazji wywrócić stolika i nie można przy okazji uczciwych, którzy działają w zakresie, którym tak naprawdę nie szkodzą, nie można tych osób karać, nie można walczyć z takimi osobami. Więc ja mam nadzieję, że jest ustawa pana prezydenta, parlament powinien się tym zająć, tylko no niestety wiemy, jak działa parlament, jak działa marszałek Czarzasty, a właściwie zamrażarka marszałka Czarzastego. 21 ustaw, które trafiły, ustaw prezydenckich, leżą w zamrażarce i nic się z nimi nie dzieje. Dobrych ustaw, które powinny być procedowane. Pozwoli pan na dwa zdania.
1: Po pierwsze, jeśli chodzi o 21 ustaw, to odsyłam pana do artykułu konkret 24 i tam jest opisane dokładnie, co się dzieje z tymi ustawami. Nie jest prawdą, że 21 ustaw jest w zamrażarce. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jednak to postępowanie jest oparte na przepisach postępowania administracyjnego. Czyli pan mówi nam tak, ZUS nie może nakładać kary na przedsiębiorcę, potem następuje normalna procedura, że ten przedsiębiorca może się odwołać do sądu. To jest taka sama procedura jak w tym przypadku. Urząd Skarbowy nie może nakładać kary na podatnika, ponieważ pan mówi, że to jest zbyt duża dowolność urzędnicza. To jest blokowanie stron, pani redaktor.
7: Ale
1: tak samo jest z urzędnikami skarbowymi, którzy nakładają kary na przedsiębiorców.
7: Bardzo wysokie kary.
1: Tylko że tutaj nie chodzi nawet o pieniądze, tylko chodzi o życie i zdrowie ludzi. Czyli pan uważa, że urzędnik nie może wydawać.
7: Ja powiedziałem, że z szarlatanami, z oszustami trzeba walczyć i za tym też jest pan prezydent jak najbardziej. Tylko ta ustawa musi być dobrze przygotowana. Niestety obecna koalicja często nie umie przygotować dobrych ustaw.
1: Ale proszę zrozumieć.
7: Pan przeczytał tę nowelizację, którą pan prezydent proponuje?
1: Widziałem tę nowelizację. Dobrze. To na pewno zauważył pan, że to wszystko jest działanie następcze. To znaczy, jak ktoś już umrze i straci zdrowie, to dopiero wtedy będziemy ścigać sprawcę.
7: Pan redaktor, pan prezydent przygotowywał wielokrotnie dobre projekty ustaw i zmuszał koalicję, na przykład po takim wecie, to nie było akurat weto, ale w przypadku wet, do przygotowania, mimo że te ustawy niestety leżą w zamrażarce, ale wielokrotnie koalicja przygotowywała już dobre ustawy, które pan prezydent później podpisywał. I ja mam nadzieję, że zajmie się koalicja na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest na początku

0: dzisiaj sytuacja niestety inna. A tak jak mówię, nie możemy stracić z oczu pacjenta i w tej kwestii powinniśmy się porozumieć. Ta ustawa, która jest przygotowana, też wymaga poprawek i uważam, że Sejm powinien nad nią debatować. Natomiast myślę, że to, co proponuje pan prezydent, weźmiemy oczywiście pod uwagę, ale pan prezydent proponuje zapis do innej ustawy, do kodeksu karnego, więc absolutnie nie widzi zapisów tej ustawy. I tutaj myślę, że ta ustawa powinna być procedowana.
1: To Piotr Uściński, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Panie pośle, jak pan głosował w Sejmie nad tą ustawą?
2: Wstrzymałem się. Nie miałem przycisku odesłania do Trybunału Konstytucyjnego, tylko przyciski są trzy, za,
1: czyli
2: przeciw,
1: nie był pan
2: albo
1: przeciwko.
2: Wstrzymać się. No tak, tak samo jak pan prezydent uzasadniał swoją decyzję.
1: Tak,
2: nie zawetował tej ustawy, tylko odesłał do Trybunału, dlatego że w tej ustawie znalazły się zarówno bardzo dobre zapisy, jak i bardzo złe. No i trzeba jakąś decyzję podjąć. W naszym przypadku w Sejmie można się było wstrzymać, bo nie jestem przeciwny walce z szarlatanami. Tak samo jak pan prezydent uzasadniając swoją decyzję o odesłaniu do Trybunału nie jest przeciwny walce z szarlatanami. Wręcz odwrotnie. Jesteśmy za tym, żeby wyeliminować ludzi, którzy właśnie chcą zwalczać raka witaminą C, jak pani cały czas nawiązuje do tego przypadku. Natomiast pan prezydent wyraźnie zaznaczył, że w tych przepisach rozszerzono to zwalczanie również do ludzi, którzy nie robią krzywdy pacjentom, którzy po prostu stosują na przykład ziołolecznictwo.
1: No to jest nieprawda. Ale właśnie to jest nieprawda.
2: W takim razie ja myślę, jak że dobrze byłoby być może zamiast tego typu dyskusji w radio puścić w radio to, co mówił pan prezydent. Pan prezydent rzeczowo wyjaśnił, dlaczego odesłał do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę. Nie wiem, czy na waszej antenie były te słowa prezydenta, ale myślę, że warto te słowa tutaj słuchaczom puścić, żeby posłuchali, jak pan prezydent o tym mówi. Pan prezydent wyraźnie przedstawił swoje stanowisko.
1: Tak, powiedział, że firmy mogą czuć się zagrożone, bo urzędnik będzie podejmował decyzję w ich sprawie. Takie było uzasadnienie. Tylko tak jak mówię, w przypadku ZUS-u i Urzędu Skarbowego też tak się dzieje.
2: Jeżeli ustawa daje możliwość urzędnikowi zablokowania jakiejś działalności, która może nie być zupełnie szkodliwa dla nikogo, która może wspierać leczenie. Jeżeli ktoś nie podważa medycyny, nie tłumaczy ludziom, żeby przestali używać medykamentów przepisanych przez prawdziwych lekarzy, jeżeli nie ma tego typu działań, to
1: nie powinno się takiej
2: działalności wstrzymywać. Jest duża liczba Polaków, którzy korzystają z ziołolecznictwa, którzy korzystają z różnych niestandardowych metod leczenia, z suplementacji i diety. I oczywiście może nam się to podobać lub nie podobać, ale mają do tego prawo i powinni
1: ale
2: mieć do tego prawo.
1: Ale nikt tego nie neguje, panie pośle.
2: O to chodzi, że w tej ustawie do jednego worka zostali wrzuceni i szarlatani i właśnie
1: takie osoby, które mówią, w jakich sprawach rzecznik praw pacjenta może interweniować. I nawet państwu powiem, że jeśli chodzi o uprawnienia rzecznika praw pacjenta, to on je ma, tylko w stosunku do instytucji medycznych i do lekarzy, a nie ma w stosunku do osób, które nie mają uprawnień medycznych. Na tym polega paradoks.
2: No. Najlepsza sytuacja, pani redaktor, byłaby, żeby w tej chwili rządzący przestali robić te wszystkie szopki wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby zaczęli publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli będą publikowali, to Trybunał myślę, że będzie mógł sprawnie funkcjonować, będzie wiedział, że jeżeli przedstawi opinię do ustawy, a w tej ustawie może się okazać, że Trybunał 90% tej ustawy uzna za konstytucyjne i wskaże projekt. Tylko na przykład 10% niekonstytucyjnych
1: Proszę
2: przepisów.
1: Proszę państwa, przypomnijmy, że jeśli chodzi o Trybunał...
2: I wtedy mamy rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny, państwo je publikujecie i wiemy, jak ma funkcjonować ustawa.
1: Jeśli chodzi o Trybunał, to przypomnę państwu, że mamy problem nie tylko dublerów, ale także czworga sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania.
2: Ale największy problem pani redaktor, jest takie, że nie są publikowane wyroki Trybunału od 2 lat.
1: Czworo sędziów nie dopuszczono do orzekania mimo zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
2: To jest ważne. Jakie ma znaczenie, kto jest dopuszczony do

0: orzeczenia.
1: To jest kluczowe.
2: W ogóle orzeczenia są niepublikowane.
3: Wiecie państwo, no, ale to jest bardzo ważne, kto jest dopuszczony do orzekania. To jest kluczowe, bo jednak Trybunał nie działa w pełnym składzie. To jest
0: wybrał
3: instytucja.
0: Tych sędziów. Proszę państwa, bo ja chciałam zmierzać jedno słowo tylko, pani poseł, bo chciałabym nowy temat zacząć już.
1: Ja chciałam tylko doprecyzować, że ta ustawa miała na celu ograniczenie działalności osób, które podają się za lekarzy, a lekarzami nie są i które proponują, nie wiem, zioła albo jakieś dziwne terapie.
2: To trzeba było tak przygotować tą ustawę.
1: Zamiast na przykład chemioterapii. Jeżeli ktoś zaleci picie rumianku na laktację, to świetnie i nikt mu tego nie zabroni. Ale jeżeli powie, że okładami z rumianku da się wyleczyć nowotwór piersi zamiast chemioterapii, to wtedy taka osoba będzie miała zablokowaną działalność.
3: Proszę dodać jeszcze, pani redaktor, że absolutnie musimy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, że wykorzystujemy strach ludzi chorych, którzy zwracają się do szarlatanerii. Musimy zablokować te działania i oczywiście jako rząd zrobimy wszystko w tej sprawie, żeby nie wykorzystywać strachu i nieszczęścia ludzkiego.
0: Proszę państwa, chciałam zacząć już nowy temat, a mianowicie premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański przedstawili propozycje podatkowe. One sprowadzają się do tego, że podniesiony byłby ten próg na granicy 12% i 32% byłaby wprowadzona nowa stawka. Byłyby ograniczenia związane z wykorzystaniem ryczałtu przez przedsiębiorców i podwyżka CIT-u dla największych koncernów. I ta propozycja wzbudziła bardzo dużo emocji i chciałam zapytać Alwina Gajadura, jak ocenia te zmiany. Słyszę z kancelarii prezydenta, że pan prezydent uważa je raczej za niedopuszczalne.
4: Znaczy, powiedzmy tu wprost, premier Donald Tusk jest oszustem. Jest oszustem, oszukał Polaków. W kampanii wyborczej obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. I co się stało? Już kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał. Deficyt budżetowy jest przeogromny. Ten rząd, Donald Tusk i minister finansów nie radzą sobie z deficytem, nie radzą sobie z zarządzaniem finansami i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę tak naprawdę. Od roku leży w zamrażarce marszałka Czarzastego dobry projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego PIT Zero Rodzina na Plus.
1: Pan ma źródła finansowania wskazane?
4: Pan prezydent chce, żeby Polacy mogli lepiej funkcjonować i dlatego chciał zwolnić z podatku dochodowego rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podniesiony został również w propozycji pana prezydenta próg, pierwszy próg podatkowy do 140 tysięcy złotych. A Donald Tusk robi jakąś wydmuszkę. Tutaj podwyższa niby ten próg do 130, jakieś wprowadza kosmetyczne zmiany, które może będą dobre dla lepiej zarabiającej klasy średniej. To się szacuje, że około 2,5 miliona osób na tym skorzysta, ale większość obywateli na tym nie skorzysta,
0: ale
4: bo
0: mam pytanie.
4: Próg, bo kwota mam wolna od podatku. Tak jak powiedziałem, Donald Tusk, który jest oszustem, oszukał Polaków.
0: Nie używa pan mocnych słów. Czy ja w takim razie ja mogę też uważać, że Karol Nawrocki jest oszustem, ponieważ powiedział w kampanii wyborczej, że obniży ceny prądu o 1/3. Nie mówił, że złoży
4: przygotowany projekt. Jest przygotowany projekt.
1: I że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. To również obiecał i jest oszustem.
4: Pan prezydent powiedział, że podpisze projekt ustawy o
1: statusie
4: osoby najbliższej, a nie o związkach partnerskich.
1: Ale to była ustawa o statusie osoby najbliższej.
4: Wy przygotowaliście ustawę o związkach partnerskich i próbujecie tutaj...
0: tylko postawmy kropkę na D. Ja słuchałam Krzysztofa Stanowskiego na debacie u prezydenta z okazji rocznicy zaprzysiężenia i wasz ulubieniec, bo przecież pan prezydent kocha Stanowskiego, powiedział tak. Pan prezydent powiedział, że obniży ceny. Nie mówił, że złoży złoży projekt.
4: No ale jeżeli ma,
0: nie mówię, że
4: ale jeżeli
0: że
4: ma zamrażarkę marszałka Czarzastego, jeżeli pan prezydent wskazał źródła finansowania...
0: Pan prezydent
4: realizuje skutecznie swoje obietnice wyborcze. Niestety jest blokowany przez Sejm, przez koalicję 13 grudnia, przez koalicję... Można powiedzieć otwarcie, oszusta Donalda Tuska, który... Gdzie jest 100 konkretów? Gdzie są konkrety, które miały być 100 konkretów na 100 dni?
0: Panie redaktor. Pan prezydent nie obiecywał, że złoży projekt.
4: Złożony jest projekt.
0: Obniżę.
4: Są wskazane, pani redaktor, źródła finansowania. I co jest? Leży dobra ustawa, która obniżyłaby rachunki Polek i Polaków, tylko obecna koalicja Donald Tusk to blokuje. Jak większość dobrych ustaw, bo Donald Tusk tak naprawdę zrealizował może 1/3 albo i mniej konkretów i teraz pewnie w kampanii wyborczej znowu z tymi konkretami będzie wychodził.
0: Proszę
4: natomiast
0: Państwa,
4: Polacy już nie dadzą się nabrać. Ja mam nadzieję, że Polacy już będą wiedzieli, że po raz trzeci Donaldowi Tuskowi nie można uwierzyć. 8 lat temu, czyli 10 lat temu jak rządził, oszukał w pierwszej kadencji, w drugiej
0: bardzo
4: oszukał
0: proszę
4: i tak naprawdę już i tak naprawdę
0: się.
4: Nie realizuje obietnic.
0: Przypomnijmy, że pan prezydent wskazał źródła finansowania obniżki tych cen za prąd w opłatach z ETS, a jednocześnie chce ETS zlikwidować, więc bardzo to jest ciekawe źródło, które pan prezydent i obóz PiS chcą zlikwidować. Ale wracam do tych propozycji podatkowych, bo zarzut jest taki, po pierwsze, i tu zwracam się do pani poseł Obody, że najmniej zarabiające osoby nie zyskują na tym nic. Poza tym per saldo tak naprawdę podatnicy, firmy muszą zapłacić więcej podatków. Oprócz tej jednej grupy w okolicach 12-19 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast generalnie jednak wpływy wzrosną, więc per saldo jest to podwyższenie podatków.
1: To jest propozycja, która w przeciwieństwie do propozycji pana prezydenta wskazuje racjonalny sposób finansowania zmian podatkowych. I to nie jest tak, że można zaproponować dowolne rzeczy bez wskazywania źródeł finansowania. Pan prezydent obiecuje gruszki na wierzbie i ile by pan nie krzyczał, tutaj i ile razy by nie obraził pan premiera Tuska, to nadal te ustawy, które składa pan prezydent, nie mają żadnych źródeł finansowania. Pan prezydent wetuje podwyżkę akcyzy, podwyżkę podatku cukrowego, zyski nadmiarowe od firm, które mogłyby zasilić budżet. Ta propozycja jest racjonalna. Ona posłuży blisko 3,5 miliona obywateli, bo oni właśnie na tym zyskają. Tak, jest to klasa średnia, ale też przypomnijmy, że ci najmniej zarabiający od 2023 roku ich płaca minimalna znacznie wzrosła, bo w 2023 roku to było około 3,5 tysiąca, a w tej chwili jest 4900. Więc to nie jest tak, że ci, którzy najmniej zarabiają w czasie naszych rządów, nic nie zyskali.
4: Na nic nie ma pieniędzy w czasie naszych rządów.
1: Ja bym jednak bardzo pana prosiła, żeby pan pozwolił mi dokończyć, proszę, ponieważ pan bardzo długo zajmował czas krzycząc i obrażając pana premiera, a ja nie obrażając nikogo, chciałabym po prostu dokończyć. I teraz jest to propozycja, która podnosi drugi próg podatkowy, która jest skierowana faktycznie do klasy średniej, w której znaleźli się w tej chwili na przykład nauczyciele i nauczycielki, którzy po podwyżkach wpadają w ten drugi próg. I tak naprawdę nie podnoszenie tego progu przez kilka lat było ukrytym podnoszeniem podatku, bo rosły płace, a ten próg stał w miejscu. Pani tak poseł, naprawdę ten próg powinien być co jakiś czas podnoszony i to się właśnie wydarzy. Natomiast pan prezydent, tylko jeszcze jedno zdanie, stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. I to jest zasadniczy problem, że mamy prezydenta, który jest na pasku Sławomira Mentzena i który teraz niczego nie zrobi, bo do czegoś się zobowiązał w kampanii.
4: Po pierwsze, Sławomir Mentzen i deklaracja, i którą skutecznie realizuje, jest tylko przez koalicję.
0: Ja uważam, że trzeba jednak liczyć do dwóch. Jak jest po pierwsze, to potem jest coś po drugie. Ale okej, bo wydaje mi się, że trzeba umieć liczyć do dwóch. Ale to już zostawmy to. Bo pani poseł, problem polega na tym, że mogliście zgłosić projekt ustawy, który po prostu podnosi próg podatkowy dla osób, które zaczynają płacić 32%. W zamian, miejsce takiego projektu dostaliśmy dość skomplikowany projekt jeszcze wprowadzający wprowadzający dodatkową stawkę. I ja odnoszę wrażenie, że kalkulacja polityczna była następująca. Prezydent i tak to zawetuje, a państwo będziecie mieli usprawiedliwienie, że no nie dało się tego progu podnieść, bo pan prezydent zawetował.
1: No ale to jest kompleksowa propozycja, która również pokazuje, że nie tylko podnosimy ten próg, ale również robimy coś, co będzie korzystne dla budżetu, że firmy, które mają powyżej 200 milionów, będą płaciły wyższy CIT, że ustalamy niższą wysokość ryczałtu. Sami wiemy, jakie powszechne oburzenie wywołało to, że osoby będące na ryczałcie i zarabiające miliony cały czas tak naprawdę dokładają się do budżetu bardzo niewiele. To wymaga jednak kompleksowej propozycji, a nie prostego podniesienia progu podatkowego.
0: To pytanie do pani poseł Bożeny, do pani minister Bożeny Żelazowskiej, bo to jest tak, Ryszard Petru, czyli niegdyś członek Trzeciej Drogi, dzisiaj właściwie no już nie wiem, gdzie jest Ryszard Petru, ale był w Polsce 2050, mówi tak, firm powyżej 50, które zarabiają, mają, jak rozumiem, przychody 50 milionów euro, to jest około 4,5 tysiąca. To jest sól polskiej przedsiębiorczości i nasze dobro narodowe. Zatrudniają kilka milionów pracowników. Dlaczego i za co mają być ukarani wyższym podatkiem? Czy może pani odpowiedzieć na to pytanie Ryszarda Petru?
3: Ja myślę, że na pytanie Ryszarda Petru powinien odpowiedzieć Ryszard Petru, bo pewnie ma jakieś przemyślenia w tym temacie. Natomiast ja odpowiem i państwu, i pani redaktor na pytanie dotyczące zmian w podatkowych w taki oto sposób, że każde rozwiązanie, które pozostawia w kieszeni osób pracujących, podatników więcej pieniędzy, jest rozwiązaniem dobrym i krokiem w dobrą stronę dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ważne jest, aby system podatkowy był przewidywalny i aby też nie ucierpiały małe firmy
0: podatków
3: i
0: dla
3: małe
0: firm.
3: Przedsiębiorstwa.
0: PSL się obsadził w roli rzecznika biznesu.
3: Ale właśnie dlatego mówię,
0: to
3: aby był system podatkowy przewidywalny i aby na nim nie ucierpiały małe firmy i przedsiębiorstwa. I chcemy do kwoty wyższej od podatku dochodzić powoli, dochodzić stopniowo i przewidywalnie, tak aby mieć też kontrolę nad budżetem finansów państwa. I nasza propozycja, przypomnę i raz jeszcze powiem głośno, jest bardzo przewidywalna i bardzo rozsądnie przewidziana, jeżeli chodzi o rozłożenie w czasie. Otóż do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę o kwocie wolnej od podatku. Mówiliśmy o tym i w kampanii wyborczej i obiecaliśmy to wyborcom i taki projekt wpłynął 7 kwietnia, mówiący o tym, że kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych mogłaby być rozłożona w czasie. W pierwszym roku do 35 tysięcy złotych, w następnym do 45, w trzecim do 60 tysięcy złotych. Mamy też rozwiązania, które mówią, że do tej kwoty możemy dochodzić w okresie 5-letnim, co uważam, że zabezpiecza stabilność finansów państwa. I to jest nasza propozycja. Tutaj, kiedy rozmawiamy w rządzie o tym, no słyszymy, że nie ma na to przestrzeni finansowej, ale chcę naszych wyborców i państwa zapewnić, że będziemy o tym projekcie mówić i będziemy skutecznie go forsować. Mamy nadzieję, że tak się stanie. On zabezpiecza z jednej strony finanse państwa i kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, która pozostawia w kieszeni podatnika jeszcze więcej pieniędzy.
0: To głos będzie miał teraz pan poseł Piotr Uściński z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, tylko ja od razu, panie pośle, muszę powiedzieć, że opowieść Mateusza Morawieckiego o tym rosnącym długu jest niezwykle irytująca i powtórzę to jeszcze raz. Za czasów Mateusza Morawieckiego jesienią 23 roku powstał raport w Ministerstwie Finansów, który się nazywa Zarządzanie długiem sektora publicznego. I raport z czasów Mateusza Morawieckiego wskazywał, że dług publiczny będzie narastał lawinowo i deficyt, chyba że zostaną podniesione podatki albo obcięte wydatki. To jest konkluzja raportu rządu Mateusza Morawieckiego. Jest to scheda po pandemii oraz po skutkach wojny w Ukrainie. To nie ulega wątpliwości, ale niestety w waszej narracji te fakty jakoś się nie pojawiają. Bardzo proszę, panie pośle.
5: I rozumiem, że pani już uprzedza, że będzie zirytowana tym, co powie poseł.
0: Bo ja nie lubię, nie lubię, jak się dezinformuje słuchaczy. To tylko tyle. Wolę się trzymać faktów. To jest raport rządu Mateusza Morawieckiego. Wszystkich zachęcam, można go znaleźć w sieci.
5: Rozumiem. Chciałem mówić o podatkach, ale muszę się odnieść w takim razie do zadłużenia, bo pani o zadłużeniu, więc ja muszę o zadłużeniu powiedzieć i tylko jeden konkretny fakt. Przyszliśmy do władzy jako rząd Mateusza Morawieckiego, rząd wcześniej Beaty Szydło. Zadłużenie Polski to było 51% PKB. Koniec 2023 roku zeszło do 49% PKB.
0: Było 18%
5: PKB.
0: Inflacji za waszych rządów.
5: Niech pani mi da jedno zdanie dokończyć.
0: No nie, bo to ma znaczenie. Pani, ale... Właśnie inflacja ma związek z tymi liczbami. Było 18% inflacji i to ma wpływ na te liczby. Ale bardzo proszę, to słuchacze muszą wiedzieć. Bardzo proszę. Chyba, dobrze, że pan nie wie tego, że inflacja ma wpływ na te liczby.
5: W takim razie muszę rozbudować jeszcze to zdanie o odniesienie się do inflacji i bardzo chętnie to zrobię. Ale pani mi da to pierwsze zdanie skończyć, a w drugim będę mówił o inflacji.
0: Błagam, niech pan nie dezinformuje słuchaczy.
5: Przyszliśmy do władzy, 51% PKB to było zadłużenie państwa. Odchodziliśmy, zeszło do 49% PKB, 2,5 roku rządów Donalda Tuska, mamy 60-kilka% PKB zadłużenie państwa. To są fakty bezsprzeczne. Jak to się ma do inflacji? Zadłużenie jest podawane w liczbach, w jakiejś kwocie, odnosi się do PKB, które... Inflacja jest tutaj przezroczysta, można powiedzieć.
0: Nie,
5: Oczywiście, że tak.
0: Musimy naszych słuchaczy odesłać do opinii ekonomistów. Naprawdę nie jest, panie pośle.
5: Pani redaktor, PKB...
0: Ja nie twierdzę, że to była wina PiSu tylko. Ja twierdzę, że były inne obiektywne przyczyny.
5: Jeżeli inflacja, putinflacja, na całym świecie była inflacja, ale jeżeli ta inflacja ma wpływ, to ona ma wpływ i
0: na przychody państwa.
5: Na wszystko ma wpływ. Również na PKB. Również na PKB ma wpływ inflacja. Wobec czego, jeżeli odnosimy zadłużenie do inflacji, to jest najbardziej wiarygodna, obiektywna metoda podawania zadłużenia. Gdybyśmy to zadłużenie podawali w liczbach, w złotówkach, to wtedy można mówić, że tam ma znaczenie inflacja. Natomiast jeżeli podajemy w procencie PKB, to to jest najbardziej obiektywne, stosowany na całym świecie standard. I fakty są takie. My zmniejszyliśmy zadłużenie, obecna koalicja już podniosła je o kilkanaście procent.
0: Mateusz Morawiecki przewidział narastanie długu, bo to jest konsekwencja wydarzeń z przed 23 roku. I Mateusz Morawiecki to przewidział. I niech pan przeczyta ten dokument.
5: Dobrze, pani rozumiem, pani uważa, że
0: nie, ja się posługuję dokumentami rządu Mateusza Morawieckiego.
5: Rozumiem, że pani teoria jest taka, że specjalnie oddaliśmy władzę, żeby następcy...
0: To był realistyczny dokument.
5: Przejdźmy
0: do tych propozycji podatkowych. Tak, bardzo proszę.
5: Bo pani w kolejne wątki mi przedstawia, ja się do nich odnoszę. Natomiast chciałbym o tych podatkach. Po pierwsze, rządzącym polecam, żeby przyjrzeli się, jak była prowadzona polityka w podatku, na przykład CIT za rządów Mateusza Morawieckiego. My spowodowaliśmy, że wpływy z podatku CIT do Skarbu Państwa zwiększone zostały. Mniej więcej o trzykrotnie zwiększone zostały wpływy. Na przestrzeni tych lat nie podnieśliśmy w żaden sposób CIT-u, a wręcz odwrotnie obniżaliśmy go. I państwo, brakuje wam jakichś mądrych, uczonych głów. Nie wiem, czy się kierujecie tylko sztuczną inteligencją, która wam podpowiada, czy nikt z was nie był na studiach ekonomicznych, czy nie znacie krzywej Laffera, która mówi wprost, nie da się podnosić w nieskończoność podatków, bo podnoszenie podatków w pewnym momencie nie powoduje już wzrostu przychodów do budżetu państwa, tylko będzie powodowało spadek przychodów. I państwo chcecie zastosować metodę wzrostu podatku CIT, która w pierwszym roku być może da wam wzrost, bo firmy nie zdążą wyhamować i jeszcze ten podatek wyższy będzie. Natomiast strategicznie dla budżetu państwa to jest głupi pomysł, dlatego że podnoszenie drastyczne podatku CIT dla średnich i dużych przedsiębiorstw spowoduje, że faktycznie gospodarka będzie hamowała. Być może w pierwszym roku będziecie mieli wzrost wpływów, ale w kolejnych doprowadzicie do zahamowania gospodarki. To jest bardzo złe rozwiązanie, na które nie można się zgodzić. Ten wzrost podatku CIT COVID to nie jest dobre rozwiązanie. Proszę wrócić do podstawowych wykładów z ekonomii, z podatków. To nie jest dobre rozwiązanie. Chcecie wyhamować produkcję w Polsce, chcecie wyhamować średnie przedsiębiorstwa, chcecie znowu podnieść podatek, czyli ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtowego rozliczenia polskiej klasie średniej, przedsiębiorcom, małym, średnim przedsiębiorcom, no to jest znowu podnoszenie podatków tym, którzy odpowiadają za wzrost gospodarczy, tym, którzy napędzają polską
0: gospodarkę. Panie pośle,
5: gospodarkę.
0: Ale rząd Mateusza Morawieckiego też to zrobił. Chcecie... Dlatego, że wprowadził zasadę, że składka zdrowotna nie jest odliczana i wielu drobnych przedsiębiorców odczuło to bardzo boleśnie. Pamiętam.
5: W zamian za to chcecie podnieść w podatku PIT próg ze 120 do 130 tysięcy, co jest kosmetyczną zmianą, niewiele wnoszącą realnie. Natomiast ten dalszy wzrost, okazuje się, że chcecie, żeby dalej podnieść ten próg, chcecie podnieść stawkę podatku PIT z 12 do 24%, bo wam się nie podoba, że wprowadziliśmy podstawową stawkę podatku PIT na 12%, a państwo chcecie to rozbudować jeszcze o 24%.
0: Forma byłaby taka, że 12%, 24% i 32%.
5: W naszym przekonaniu trzeba pozwolić Polakom zarabiać pieniądze. Pozwolić, aby wzrost awanse zawodowe, aby wzrost wynagrodzeń faktycznie przełożył się na sytuację w portfelu, na to, żeby polskie rodziny miały więcej pieniędzy do dyspozycji, a nie na to, żeby następował wzrost wpływów podatkowych z PIT.
0: Czyli akurat raczej jest pan za tym, żeby ani nie podnosić podatków, ani nie ciąć wydatków, tak? Rozumiem, że taka jest pańska koncepcja, jeśli chodzi o...
5: Jeszcze się nie odniosłem w ogóle do pani redaktor. Czy pani słyszała coś o wydatkach mojej strony?
0: Przepraszam, zrozumiałam tak z pańskiej wypowiedzi.
5: Na razie mówię o propozycjach podatkowych rządu. Natomiast co faktycznie państwo powinniście zrobić, jeśli chodzi o podatki? Spójrzcie na skuteczną politykę ograniczenia szarej strefy, ograniczenia działalności karuzel VAT-owskich zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zarządów Mateusza Morawieckiego. My żeśmy likwidowali te miejsca, gdzie przestępcy wyciągali z systemu podatkowego pieniądze. I to powinniście kontynuować. Tymczasem wam nie wiadomo, dlaczego wzrost PKB teoretycznie jest, ale praktycznie wam nie wpływają podatki tak, jak powinny wpływać. Bo po prostu nie panujecie
0: nad tymi podatkami.
5: Ja niestety
0: muszę znowu sprostować to, co pan mówi. Luka VAT-owska rzeczywiście została ograniczona przez rząd PiS w 2016 roku. To jest prawda. Natomiast zaczęła narastać w 2022 roku lawinowo za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj
5: no i
0: w dużej mierze
5: państwo
0: została ograniczona od czasu 22 roku.
5: Niech pani spojrzy na liczby. Wpływów podatkowych nie ma. Mamy rozwój gospodarczy, a wpływów podatkowych nie ma takich, jakie były zakładane. Dlaczego?
0: Ale
5: panie pośle, dlaczego?
0: Ja wszystko rozumiem, tylko znowu pan dezinformuje, dlatego że struktura wydatków się zmieniła w tym sensie, że została część przekierowana do samorządów i nie można od tego abstrahować. Ale pani minister Żelazowska prosiła o głos, ale
5: tutaj krótko. Przekazaliśmy my bardzo duże pieniądze w tak zwanym Polskim Ładzie, z Polskiego Ładu.
1: Tak, jasne. Kolego pośle.
5: Inwestycje w samorządach do tej pory są. Państwo takich programów inwestycyjnych dla samorządów nie wprowadziliście.
0: Pani minister, króciutko.
5: Oczekujemy, że też poprzez przekazywanie pieniędzy samorządom na inwestycje powinniśmy cały czas stymulować polską gospodarkę.
3: Kolego dobrze, pośle, zanim się odniosę do ustawy podatkowej, wspomnę właśnie o ustawie, która zmieniła finanse polskich samorządów za naszych rządów na dobre, bo państwa rząd zupełnie zdestabilizował gospodarkę finansową samorządów. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy z samorządowcami, słyszę, że wreszcie mogą zaplanować swój budżet, a nie czekać na to, jakie będzie uznanie i ktoś przyjedzie z czekiem i wręczy ten czek. Natomiast wracając do podatków, raz jeszcze głośno powtórzę, bo z tej dyskusji i z tego monologu właśnie, który wygłosił kolega poseł, no niewiele wynika, ale przedsiębiorcy pamiętają, że składka zdrowotna za waszych rządów została podwyższona i ona bardzo mocno uderzyła w polskich przedsiębiorców. A ja raz jeszcze powtórzę, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma konkretną propozycję, która jest też wyliczona i która jest rozłożona odłożona w czasie, a będą wpływy i do budżetu, ale też to będzie korzystne dla małych firm i polskich
0: przedsiębiorców. Ale ograniczenie tego poziomu, z którego można korzystać z ryczałtu, też jest poważnym wyzwaniem dla małych firm.
3: Ważne jest też, ile zostanie w kieszeni podatnika. Dla rodziny, która pracuje na etacie, gdzie dwie osoby pracują i zarabiają do 6 tysięcy złotych, to po wyliczeniach wychodzi, że na koniec roku to jest zysk 7 tysięcy złotych. Więc ja myślę, że na takie konkretne rozwiązania...
0: Mówi pani minister o wspólnym opodatkowaniu.
3: Tak,
0: teraz.
3: Ale na takie konkretne rozwiązania, gdzie fizycznie w kieszeni podatników, osób pracujących zostanie kwota, niebagatelna kwota, ta kwota wpływa również do polskiej gospodarki. To ożywia polską gospodarkę. I myślę, że w takim kierunku te rozwiązania, które proponujemy, powinny iść. I one są konkretne
0: do końca
3: i bardzo racjonalne.
0: Chciałam zapytać państwa o sprawę Marcina Romanowskiego, bo to jest jednak bulwersujące, że poseł na Sejm z Klubu Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że znalazł się w Naddniestrzu, twierdzi, że dostał dokument legalizacyjny, czyli ponieważ jest to region kontrolowany przez służby rosyjskie, to znaczy, że służby rosyjskie wydały mu ten dokument. To, że ten wniosek wysłany do sądu jest autentyczny, potwierdził mecenas Bartosz Lewandowski. No i to jest niepokojące, że taka osoba, która miała dostęp do informacji niejawnych, no znalazła się w regionie kontrolowanym przez Kreml. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, czy państwa nie bulwersuje to, że nadal ta osoba należy do Prawa i Sprawiedliwości? Alwin Gajadur.
4: Pani redaktor, po pierwsze... Z tego, co czytałem w mediach, to nie wiadomo, gdzie pan poseł Romanowski.
0: Ale on sam twierdzi, że tam jest i ja o tym mówię. Czy to pana nie bulwersuje?
4: Ja nie słyszałem tej wypowiedzi.
5: A pani, to nie jest dezinformacja?
4: Ja wczoraj czytałem chyba na portalu Onet, że nie wiadomo, gdzie jest pan poseł Romanowski.
0: Ja mówię o wniosku wysłanym do sądu okręgowego. Mówię o wniosku wysłanym do sądu okręgowego.
4: Nie wiadomo, gdzie jest pan poseł Romanowski.
0: Dlatego, ale panowie, jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy. Ja nie wiem, gdzie jest Marcin Romanowski.
4: Ja tylko twierdzę,
0: że faktem jest, może dezinformować. Na przykład portal pana Karnowskiego dezinformował, że Romanowski jest w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że nie jest, więc oczywiście pan Romanowski może dezinformować. Mi chodzi o samą groźną deklarację jego, że on bardzo prosi wysyłać wszystkie pisma do niego, do Naddniestrza. Czy to państwa nie... Bo ja w tej chwili nie dyskutuję, gdzie on jest. Ja mówię o jego deklaracji.
4: Ale ja takiej wypowiedzi nie słyszałem.
0: To jest zawarte we wniosku do sądu okręgowego o wydanie listu żelaznego.
4: Nie widziałem wniosku. Pani wybaczy, pani redaktor, ja takiego wniosku nie widziałem.
0: Był oficjalnie przedstawiany przez sąd okręgowy. Zalecam serdecznie odsłuchać... w tej sprawie konferencję prasową rzecznika prokuratury oraz rzeczniczki Sądu Okręgowego.
4: Natomiast trzeba powiedzieć, że obecna władza zamiast robić cokolwiek pożytecznego, chociażby walczyć z mafiami VAT-owskimi, no to czym się zajmuje? Ściganiem opozycji od ponad 2 lat, 2,5 roku to jest praktycznie codzienne ściganie opozycji. Najpierw był minister Bodnar, no, który się nie wykazał, widać, przed Donaldem Tuskiem.
1: Jak to nie wstydzi zbronić człowieka, który ucieka na terytorium
4: Ale ja nie bronię nikogo, tylko mówię czym się... Ale ja pani poseł mówiła, żeby nie przerywać, to proszę nie przerywać i proszę wypić może wody trochę na uspokojenie. Natomiast wy się zajmujecie tylko ściganiem opozycji od 2,5 roku. Mafie VAT-owskie mają się dobrze. Krajowa Administracja Skarbowa w tym zakresie mało co robi, bo właśnie ściga opozycję. Był minister Bodnar, nie wykazał
0: Panie
4: się przed
0: pośle,
4: Donaldem
0: pan,
4: Tuskiem. Jest minister Żurek.
0: Pani doradco, czy pan zna liczby dotyczące luki VAT-owskiej od 2022 roku?
4: Wpływy są dużo niższe z VAT-u, niż było to za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Dużo niższe.
0: Nie, powtórzę jeszcze raz. Luka VAT-owska w 2022 roku osiągnęła rozmiar rekordowy, po czym systematycznie rok do roku spada. Ale rozumiem, że nie chce pan się wypowiadać na temat Marcina Romanowskiego, bo troszkę...
4: Nie wiem, gdzie jest pan Marcin Romanowski. Tak jak powiedziałem, nie wiem tego, gdzie jest pan Marcin Romanowski.
0: Dorota Łowoda.
1: To jest absolutnie kompromitująca historia i oczywiście może pan opowiadać, że my ścigamy posłów opozycji, tyle tylko, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski mają bardzo poważne zarzuty o charakterze kryminalnym. Nie związane są one z tym, że oni są teraz w opozycji, tylko z tym, że kiedy byli u władzy, nadużywali swoich uprawnień i przeznaczali środki z Funduszu Sprawiedliwości na tworzenie imperium medialnego, na wyprowadzanie stamtąd środków, za co są już pierwsze również osoby skazane, więc to nie jest wymyślona historia po to, żeby nękać opozycję. I bardzo się dziwię, że ktokolwiek broni obu panów, podczas kiedy po pierwsze uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, po drugie są cały czas posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie wypełniają swoich obowiązków, a dla Prawa i Sprawiedliwości to nie jest żaden problem. I wciąż znajdują się kolejne osoby, które próbują ich bronić i próbują mówić, że to jest jakaś zemsta polityczna. Nie, to nie jest zemsta polityczna, a to, że ktoś najprawdopodobniej przekroczył granicę i znalazł się, w każdym wymiarze przekroczył granicę, najprawdopodobniej fizycznie, bo znalazł się na terytorium kontrolowanym przez Kreml, jak również w zakresie takim moralnym, etycznym, że w
0: Panie
1: ogóle
0: Ale służby specjalne są jednak bezradne i wiele osób mówi, no tak, państwo polskie nie radzi sobie ze złapaniem człowieka podejrzanego o poważne przestępstwa.
1: Ale państwo polskie działa zgodnie z prawem. To nie jest historia, zabili go i uciekł, i że ktoś pojedzie nagle i porwie zbiegów, tylko działamy zgodnie z prawem. Jeżeli sąd nie wydaje europejskiego nakazu aresztowania, to się odwołujemy. I tak rzeczywiście jest.
0: To znaczy,
1: więc nie mogą państwo
0: mówić, że...
1: Jeśli
0: chodzi o Marcina Romanowskiego, to nadal nakaz, europejski
1: tak,
0: nakaz aresztowania
1: obowiązuje.
0: Łączę
1: te dwie sprawy, pokazując, że to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość może mówić, że tutaj dzieje się jakieś bezprawie. Zdarzyło się, że sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. My to uszanowaliśmy. Tutaj akurat jest europejski nakaz aresztowania. Nagle pan Romanowski twierdzi, że jest poza terytorium Unii Europejskiej, każe ze sobą korespondować do Naddniestrza. A dla państwa to jest w ogóle historia... No nie ma problemu. I ja się bardzo dziwię. Dziwię się również panu posłowi Uścińskiemu, bo akurat z pana ugrupowania pan poseł Szczucki został za dużo, znaczy w ogóle za żadne wykroczenie w mojej ocenie, po prostu wyraził swoje zdanie na temat sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tego, czy pan prezydent powinien odebrać ślubowanie, czy nie. I został zawieszony w prawach członka partii. Tymczasem Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mają bardzo poważne zarzuty, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, nie wypełniają obowiązków posła. I Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie ma problemu.
0: To zaraz oddam głos panu posłowi Uścińskiemu. Ja tylko przypomnę, że Jarosław Kaczyński wysłał list do Zbigniewa Ziobry, nawołując go, żeby zaprzestał wydawania w taki sposób pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i że wszelka odpowiedzialność, tutaj cytuję, polityczna, ale także w innym wymiarze, w domyśle karnym, będzie spoczywać na panu pośle. To był list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry. Bardzo proszę, panie pośle.
5: Pani redaktor, muszę jedną rzecz sprostować, bo pani wcześniej siała dezinformację, jeśli chodzi o lukę VAT. Przepraszam, ale znalazłem wykres. 2015 rok, luka VAT 24,6%. Najniższa była w 2021 roku, bo z 24 w 15 do 5,6 w 2021 roku obniżył Mateusz Morawiecki lukę VAT. Faktycznie w 2022 roku wzrosła
0: ale to ja powiedziałam,
5: do 8,4%.
0: Ja to dokładnie powiedziałam.
5: Pani redaktor, w
0: że zaczęła rosnąć w 2022
5: roku. Pani powiedziała nie, że zaczęła rosnąć, tylko że była bardzo wysoka. Wzrosła z 5,6 do 8,4, ale gdzie to się ma do 24% z 15 roku? A dzisiaj od 2022 roku
0: powiedziałam,
5: 9,6%.
0: Proszę mi nie zarzucać kłamstwa, ponieważ ja wiem, co powiedziałam.
5: Dalej rośnie ta luka.
0: Panie pośle, ja wiem, co powiedziałam. Powiedziałam, że w 2016 roku rząd PiS, wykorzystując zresztą projekty przygotowane przez Mateusza Szczurka, ograniczył lukę VAT-owską. I to powiedziałam, więc bardzo proszę mi nie zarzucać kłamstwa. Teraz przejdźmy do sprawy Marcina Romanowskiego.
5: W każdym razie luka VAT była skutecznie ograniczana przez rząd Mateusza Morawieckiego, a obecna koalicja nie potrafi sobie z tym poradzić.
0: Luka VAT-owska spadła od 2022 roku. Tak, to no idźmy do sprawy Marcina Romanowskiego.
5: W 2021 roku była najniższa i państwo nie doprowadziliście do tego, co było w 2021 roku. Macie cały czas wyższą, ona teraz rośnie. Natomiast jeśli chodzi o Marcina Romanowskiego,
0: pani pośle, nie rośnie.
5: Redaktor, to już jest takie nie wiem, drugi tydzień chyba komentujemy cały czas tą samą sprawę. Cały czas nie wiemy, gdzie jest ten Romanowski. I wszyscy komentują to tak samo. I kolejny, usłyszy pani taki sam komentarz. Jeśli pan Marcin Romanowski nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces i schronił się na Węgrzech, w kraju europejskim, uzyskał tam azyl, to była sytuacja dopuszczalna, wręcz usprawiedliwiona. Natomiast, no jeżeli, ale aczkolwiek zaznaczam, że ja nie wiem, gdzie jest Romanowski, ale jeżeli miałby uciekać pod skrzydła państwa, które czy państwa, czy pseudopaństwa, bo to jest nieuznane państwo na Dniestrze, które jest właśnie we wpływach Putina, no to nie przystoi, nie powinno to mieć miejsca. Pan Romanowski powinien spojrzeć na swoich kolegów typu, nie wiem, Darek Matecki, który no, przez jakiś czas przez tą władzę był przetrzymywany, pewnie też niesłusznie w areszcie i jakoś to przeżył.
1: Słusznie Matecki akurat. Więc,
0: są poważne zarzuty, które z nim ciążą.
1: Jest chyba akt oskarżenia nawet.
0: Jest akt oskarżenia, sprawa toczy się w sądzie.
5: Próbę zakucia kajdanki, którą obecna władza chciała zastosować wobec Zbigniewa Ziobry. Tam mamy sytuację z człowiekiem ciężko chorym, na bardzo ciężką chorobę, dla którego ten pobyt w areszcie żurkowskim mógłby się skończyć tragicznie.
0: Dobrze, proszę państwa, bo musimy kończyć. Musimy kończyć.
2: Mógłby, że tak powiem.
3: Panie pośle, ja jeszcze się nie odniosłam króciutko do tej kwestii.
5: Dać się troszeczkę przeczołgać tej władzy, która to władza bardzo chce czołgać
0: polityków. Kropka, naprawdę, bo rzeczywiście pani minister Żelazowska, a musimy zmierzać do końca.
3: To jest bardzo smutne, że panowie, jako koledzy Marcina Romanowskiego, nie wiecie, gdzie on jest i właściwie to się tym wcale nie przejmujecie. To też o czymś świadczy. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, czyli w regionie, w Mołdawii, regionie separatystycznym, który jest kontrolowany przez rosyjskie służby. A to już jest problem polityczny i to jest problem dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa, bo wiemy, jaką mamy sytuację teraz na wschodzie. Na Ukrainie jest wojna, gdzie agresorem jest Rosja. Natomiast oczywiście, że Marcin Romanowski może wrócić do kraju i może poddać się procesowi sądowemu i o jego winie zadecyduje sąd. Absolutnie ma takie prawo.
0: Proszę
3: i
0: państwa, możemy kończyć.
5: Najlepiej byłoby, gdybyście tak jak posła
0: proszę
5: Króla
0: państwa, musimy
5: ale
0: kończyć.
5: Nie zgodziliście się ale na dlaczego arestowanie posła Króla za łapówki wielomilionowe.
0: Musimy kończyć.
3: Marcin Romanowski ma prawo.
0: Proszę państwa, no niestety muszę państwu przerwać. Proszę państwa, panie pośle, muszę państwu przerwać. Zmierzamy do końca. Bardzo proszę, państwo nie mówcie jednocześnie. Zmierzamy do końca. Ja chcę tylko powiedzieć, i to naprawdę chodzi o przytoczenie faktu, sąd zdecydował o umieszczeniu Zbigniewa Ziobry nie w areszcie, ale w zakładzie leczniczym, o czym wiele osób zapomina. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję
0: Piotr Uściński,
1: bardzo.
0: Rozwój Plus, Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Bardzo
0: Alwin
1: dziękuję.
0: Gajadur, Kancelaria
6: dziękuję
0: Prezydenta.
6: Uprzejmie.
0: Wybory w toku wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowały Jana Cech i Daria Kędziora. O godzinie 10 informacje TOK FM, a po nich program Wspólna Sobota. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
1: A już za chwilę w programie Wspólna Sobota porozmawiamy o tym, jak oszukują nas skanseny. Zastanowimy się, czy twórczość Ryszarda Kapuścińskiego nie traci na aktualności i przyjrzymy się mniej znanym obliczom Cypru. Zapraszamy już po informacjach TOK FM. Anna Sobańda i Rafał Turowski.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny.

0: Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prawie 2000 interwencji strażaków po nocnych burzach w województwie łódzkim odciętych od prądu zostało prawie 20 tysięcy gospodarstw. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Spektakularna akcja policji i prawie 80 osób w areszcie. Mundurowi zatrzymali ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości w Warszawie. Minęła 10. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. W 15 województwach wciąż obowiązują alerty RCB. Po nocnych wichurach i burzach wielokrotnie interweniowała straż pożarna, szczególnie na Mazowszu. W województwie łódzkim odciętych od prądu zostało prawie 20 tysięcy gospodarstw. W całej Polsce straż pożarna interweniowała od północy ponad 1900 razy, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży.
4: Najwięcej tych interwencji było na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego i łódzkiego. Tam w sumie odnotowaliśmy grubo ponad 100 zdarzeń, a na terenie Mazowsza było ich niespełna 600. Jeżeli chodzi o działania straży pożarnej, to głównie polegały one na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczaniu uszkodzonych dachów budynków.
3: Nie ma dotąd osób, które bezpośrednio ucierpiały w trakcie burz, choć sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje. W większości krajów wciąż obowiązują ostrzeżenia przed porwistym wiatrem i burzami z deszczem, które mogą spowodować lokalnie podtopienie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w centralnej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
5: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
6: Absolutne zwierzchnictwo Rosja.
5: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie. Ta rosyjska wojna musi się zakończyć, a świat musi nam w tym pomóc. Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i pod Lublinem, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
3: A w tym tygodniu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia po raz pierwszy otrzymali alert RCB o tym, że jest zmasowany atak na cele w zachodniej Ukrainie. Wcześniej alerty były tylko wtedy, gdy było to bezpośrednie zagrożenie polskiej przestrzeni powietrznej. W jeden dzień stołeczni policjanci zatrzymali 78 poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Skontrolowani ponad 800 domów, mieszkań i hosteli na terenie Warszawy, także sąsiadujących z nią powiatów oraz innych miast na terenie kraju. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. Schwyceni przez policjantów trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje po kontrolach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, jaki był powód gwałtownych spadków cen skupu wiśni, nawet o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczyk z Łokiku, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
8: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
3: Na Łokik przekazał swoje wnioski ministrowi rolnictwa. Informacjach TOK FM czas na sport. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, teraz przed nami pogoda. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni w Gdańsku, przez 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Lublinie i w Białymstoku, 23 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na północy kraju całkowite, a pod koniec dnia miejscami małe. Także burze możliwe, możliwy grad, jedynie na krańcach południowo-wschodnich kraju bez opadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu, to jest audycja Wspólna Sobota. Mamy 6 minut po godzinie 10. Kłaniamy się pięknie. Anna Sobańda i Rafał Turowski.
9: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, ukazał się ranking najlepszych polskich książek według czytelników zagranicznych. To jest ranking do znalezienia na portalu Goodreads. No i na pierwszym miejscu tego zestawienia, dość dla nas niespodziewanie, myślę, że możemy to powiedzieć, znalazła się Lalka Bolesława Prusa. I ten fakt komentujemy wraz z naszym gościem, pan dr Piotr Paziński, pisarz, eseista i krytyk literacki. Witamy, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień dobry.
9: Ja nie wiem, czy my dodaliśmy, że to jest ranking najlepszych polskich książek.
1: Najlepszych polskich książek, tak.
9: Tak, tak. Wybrany przez użytkowników, no międzynarodowych, jak rozumiem, bo ten Goodreads to jest taka platforma międzynarodowa, taki międzynarodowy odpowiednik naszego Lubimy Czytać. Panie doktorze, czy pana ten wynik zaskoczył? Czy Lalka na pierwszym miejscu to było zaskoczenie, czy wręcz przeciwnie?
10: Trochę zaskoczył, ponieważ Lalka nie jest powieścią aż tak znaną na świecie, znaną w Polsce i rzeczywiście w Polsce jest taką ikoniczną powieścią. Ciągle się narzeka, że nie ma drugiej Lalki, że ktoś powinien Lalkę współczesną napisać. O Lalce się mówi, o Lalce Lalka się ekranizuje i Lalka faktycznie jako taka no, ikoniczna lektura szkolna też i powieść dla każdego jest w to. Niemal w każdym domu, tak jak trylogia Sienkiewicza, której skądinąd tutaj na tej liście nie ma. Natomiast nie jest powieścią aż tak znaną międzynarodowo, więc nie wiem, kim byli głosujący. Czy głosujący to byli ludzie jednak użytkownicy języka polskiego, którzy znają ten kanon i głosują w ten sposób, co mnie nie zdziwiło. Czy różni ludzie międzynarodowi, którzy gdzieś o Lalce słyszeli. Czy może algorytm po prostu tak głosowanie ustawił, żeby Lalka, o której jest bardzo, bardzo teraz głośna za sprawą serialu i filmu, wyszła na pierwsze miejsce.
1: Serialu jeszcze nie ma, ukaże się za moment dosłownie, no i wtedy, jak rozumiemy, ta rozpoznawalność tytułu wśród czytelników zagranicznych, no bo Netflix jest siecią międzynarodową, no będzie daleko większa. Na co bardzo czekamy zresztą, jak sądzę. A pojawiają się takie porównania krytyki zagranicznej, że to jest kawał dobrego realizmu, takiego wręcz Dickensowskiego czy Balzakowskiego. Co pan sądzi o takich porównaniach?
10: Te porównania są oczywiście zasadne. Lalka powstała w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w całej Europie, czy w całym Zachodzie pisało się wielkie powieści realistyczne, społeczne. Tutaj Prus się niczym nie różni od Dickensa czy od pisarzy francuskich, takich jak no wcześniej Balzac, prawda? A w czasach Prusa bardziej Flaubert. Więc w tym sensie oczywiście, że można Lalkę wpisywać w nurt powieści społeczno-obyczajowej. Był bardzo dobrym jej naśladowcą. Zarazem ja strasznie nie lubię takich porównań, że Lalka, że Prus jest polskim Dickensem, czy Prus byłby polskim Zolą. Prus jest Prusem, Lalka jest Lalką. W ogóle nie lubię takich porównań, że coś jest warszawskie pole elizejskie, prawda? To znaczy, to jest samoistne dzieło sztuki, samoistne dzieło literackie, wybitne. Być może faktycznie najwybitniejsza powieść polska, chociaż mimo, że się spotykamy z powodu rankingu, ja strasznie nie lubię rankingów.
9: To tym bardziej dziękujemy.
1: Tylko odniosę się, bo panie doktorze, polskie Malediwy brzmi dobrze, naprawdę.
9: Zależy, gdzie są. Panie doktorze, to jeszcze chwilę o tej lalce, bo to jednak jest powieść dosyć mocno osadzona w polskich realiach. No, my ją też czytamy jako taki kawałek polskiej historii. Czym ona może być dla tych międzynarodowych czytelników?
1: Może romansem najbardziej.
10: Ona jest osadzona w polskich realiach tak samo jak Zola jest osadzony w realiach paryskich, więc tutaj każde realia są dobre. Jedne realia postrzegamy zwyczajowo jako bardziej uniwersalne, na przykład francuskie czy anglosaskie, no bo literatura francuska i anglosaska uchodzą za literaturę powszechną, a taka literatura jak polska uchodzi za literaturę partykularną, taką mniejszą, w związku z tym się zastanawiamy, czy to zaciekawi. Skoro kogoś ciekawi Zola, to dlaczego ma go nie zaciekawić Prus. Co jest ciekawego w lalce? To jest dzisiaj na pewno powieść, no raczej romans, atrakcyjny romans. To jest powieść o awansie społecznym i ocenie tego awansu społecznego. To jest też dla mnie zawsze była, jestem wielkim wielbicielem ekranizacji Wojciecha Hasa. I to jest dla mnie powieść trochę o mobberze, to znaczy o człowieku, który się narzuca. Trochę o człowieku, który nie widzi, że nie dostrzega szklanego sufitu. Niby próbuje go przebić, ale tak naprawdę go nie dostrzega. To jest też powieść o człowieku, który zrobiwszy duże pieniądze, kompletnie nie rozumie, czym jest kapitał społeczny nagromadzony przez pokolenia, tudzież czym są klasy społeczne. On całą swoją energię życiową ładuje w wielki projekt dostania się do klasy społecznej, do której nigdy nie będzie należał. Jest to bardzo interesujące, ponieważ dokładnie taki sam mechanizm awansu społecznego, ludzi, którzy się męczą całe życie, zrobili pieniądze i chcą należeć, czy to do inteligencji, czy to do arystokracji, widzimy i dzisiaj. I to jest bardzo, bardzo współczesne.
1: Może bardzo... po prostu lubimy czytać książki o szaleńcach i romantykach. No.
9: Tak, ja też jestem ciekawa, jakie historie otrzymamy z tych dwóch ekranizacji, które przed nami, no ale to poczekamy na nie.
1: Podobno się skandal szykuje.
9: No, zobaczymy. Ale chcieliśmy zapytać też o pozostałe miejsca na liście. Na drugim miejscu, może tak przytoczymy słuchaczom, na drugim miejscu jest Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza. Trzecie miejsce to Wiedźmin, Krew Elfów, Andrzej Sapkowski. Czwarte miejsce Solaris, Stanisława Lema. I na piątym jest nasz kolejny noblista, Henryk Sienkiewicz i Quo Vadis. Czy czegoś tu panu brakuje w tym zestawieniu?
10: Mi niczego nie brakuje, bo ja nie lubię zestawień. Natomiast nie, Quo Vadis mnie zupełnie nie dziwi, bo Quo Vadis było najsławniejszą powieścią polską. Sienkiewicz dostał Nobla za Quo Vadis. Quo Vadis miał ekranizacje nadhollywoodzkie, więc Quo Vadis jest naprawdę powieścią bardzo, bardzo znaną na świecie. Podobnie jak Andrzej Sapkowski, którego ja skądinąd nigdy nie czytałem, więc nie umiem nic powiedzieć o walorach jego prozy.
1: Ale dodajmy, że są trzy powieści Sapkowskiego w pierwszej dziesiątce, no to jest gigantyczny sukces.
10: Tak, tak. No natomiast myślę, Solaris jest moim zdaniem, niech to nie zabrzmi,

0: Jednym czytelnikiem prozy Olgi Tokarczuk. Mhm.
1: Lalka, wracając do tego pierwszego miejsca, jest powieścią, no powiedzmy sobie szczerze, obszerną. Natomiast czytelnicy, także zagraniczni, zwracają uwagę, że dobrze się czyta, że szybko się czyta, że wciąga. To są takie kategorie istotne dla literaturoznawcy?
0: Na pewno też są istotne dla czytelnika.
1: No dla niego to najbardziej, jak sądzę.
0: Literaturoznawca oczywiście lubi sobie czasami wymyśleć jakąś książkę, która się trudno czyta, żeby spędzić z nią wiele czasu. Ja się zajmowałem przez kilkanaście lat Ulyssesem Jamesa Joyce'a, który dla mnie się dobrze czyta, a uchodzi czarna legenda nad nim ciąży, że jest książką nie do przeczytania. I ktoś może woleć jakąś trudną awangardę gdzie utyka się na co drugim zdaniu i uważać, że to się dobrze czyta, albo to jakoś mu robi na jego ambicje, czy jego pomysły interpretatorskie. Lalka rzeczywiście się dobrze czyta, co nie oznacza, że lalka jest prostą powieścią. Lalka jest bardzo skomplikowaną powieścią psychologiczną, wielowątkową, z intrygującym tłem społecznym, o którym trzeba też coś wiedzieć, żeby wiedzieć coś więcej o świecie Wokulskiego, Rzeckiego i Łęckiej. To nie jest tak, że to jest po prostu romansidło, czy to jest po prostu powieść z życia sfer kupieckich XIX-wiecznej Warszawy. No trzeba coś wiedzieć o stosunkach, nie wiem, polsko-rosyjskich, wiedzieć w jakiej sytuacji ta Warszawa się wówczas znajdowała, kim byli ci ludzie, w jaki sposób Wokulski zrobił pieniądze i co to znaczy. No tło to jest na pewno przydatne. Natomiast nawet bez tego tła jest to po prostu faktycznie atrakcyjna, wartka lektura.
2: To, co powiedziałeś, Rafał, o opiniach czytelników międzynarodowych o lalce jest dosyć zaskakujące, bo myślę, że opinie uczniów, którzy mierzą się z lalką jako lekturą, są inne.
1: Ja sądzę, że one od pewnego czasu są podobne, dlatego że lalka, jak śledzę tematy maturalne z języka polskiego, jest pewniakiem i lalka się pojawia co roku. Tak. Więc jeżeli nikt nie przeczytał absolutnie niczego od Antygony po Miłosza, to lalka będzie.
2: Lalkę trzeba. No tak, także dziękujemy, panie doktorze. Doktor Piotr Paziński był naszym gościem w tej dyskusji o rankingu najlepszych powieści polskich wszechczasów według międzynarodowych czytelników.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie popsułem rankingu.
1: Katarzyna Krzywicka będzie naszą gościnią już za chwilę po informacjach Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu.

0: Tu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło, a 28 zostało rannych na skutek rosyjskich uderzeń na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Pociskami balistycznymi i dronami w godzinach nocnych atakowana była m.in. stolica kraju, Kijów. Wiejąc od północy, wiatr połamał wiele drzew i gałęzi w Warszawie. Z tego powodu do odwołania zamknięte są warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 11. Na koniec sport i tenis. Włoski tenisista Jannik Sinner z powodu kontuzji nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Program Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski.
10: Mamy oto, proszę Państwa, dane GUS-u, z których to danych wynika, że Polki coraz później decydują się na dziecko. W latach 90. Polki pierwsze dziecko rodziły mając 23-24 lata. Obecnie to jest prawie 29.
9: Z nami w studiu jest pani Katarzyna Krzywicka, socjolożki.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: No, jakby te dane nie są jakoś bardzo zaskakujące, bo my o tym wiemy już od jakiegoś czasu, że ten wiek się wydłuża, rozpoczęcia przygody z macierzyństwem. Czy jest jakaś zmiana w definicji gotowości na dziecko, pani zdaniem? Czy to świadczy o tym, że my trochę inaczej zaczęliśmy do tego podchodzić?
11: Zaczęliśmy podchodzić, mam wrażenie, do tego bardziej odpowiedzialnie i bardziej pragmatycznie, widząc, z czym to się wiąże, że macierzyństwo i później wychowywanie dzieci to są ogromne koszty. Przede wszystkim nie tylko emocjonalne, ale również finansowe. Pamiętajmy o tym, że dług alimentacyjny wynosi obecnie 17 miliardów złotych, więc Polki z dużą ostrożnością patrzą właśnie w przyszłość, planując macierzyństwo. Dodatkowo zmienił nam się styl życia, zmieniło nam się podejście do kariery zawodowej. Młode Polki są lepiej wykształcone niż młodzi Polacy, więc to za sobą pociąga też podejście do pracy i przesuwanie tego wieku jest związane z tym, że najpierw chce się gdzieś tak usadzić zawodowo i przygotować również finansowo do tego momentu, niż robić to spontanicznie.
10: A gdybyśmy mieli wskazać spośród tych przyczyn jedną najważniejszą, to się da?
11: Nie, absolutnie nie. Tych przyczyn jest bardzo dużo. Był kiedyś taki Instytut Pokolenia. To był instytut powołany przez poprzednią władzę, przez PiS. Jednak był to instytut, w którym zasiadali badacze, nie związani partyjnie jakoś z ekipą rządzącą. I oni próbowali zdiagnozować naprawdę tak dosyć mocno, poważnie i głęboko, jakie są przyczyny spadku dzietności. Na początku była taka hipoteza, że może być to związane na przykład z ustawą antyaborcyjną. Były takie odpowiedzi, ale one nie stanowiły absolutnie większości. To były może nie ułamki procentów, ale zdaje się, że 5% z tego, co pamiętam. Tą główną przyczyną były kwestie ekonomiczne, związane z bezpieczeństwem, związane z tym, że nie chcę zakładać rodziny, ponieważ nie stać mnie po prostu na godne życie. My realizujemy wraz z moją partnerką biznesową Dorotą Peret-Jatkowicz takie cykliczne badania związane z młodymi osobami i tam właśnie pada coś takiego jak godne życie. I to godne życie to nie jest tak jak kiedyś wyobrażali sobie milenialsi, dom z basenem gdzieś na Karaibach. To jest po prostu własne mieszkanie i możliwość życia bez zastanawiania się, czy ja przeżyję od pierwszego do pierwszego.
10: Albo nawet jeżeli nie własne, to takie, na które nas po prostu stać.
11: Dokładnie. Mhm. Tak.
9: Zatrzymajmy się chwilę przy tej przyczynie ekonomicznej, no bo z drugiej strony jest tak, że przecież w tych latach 90., kiedy to pierwsze dziecko pojawiało się przed 23 rokiem życia, to są te statystyki, które Rafał przytoczył na początek, to przecież wtedy nie było tak, że ci młodzi ludzie byli lepiej usytuowani niż młodzi ludzie dzisiaj.
10: A dzisiaj jesteśmy 20. gospodarką świata.
9: Więc chyba jednak to jest jakieś postrzeganie tego.
11: Myślę, że też wzrastają wymagania. Mhm. Stawiamy sobie wyżej poprzeczkę. Pamiętajmy, że teraz obecne Zetki są wychowywane przez osoby z mojego pokolenia, z pokolenia X, które wchodziło na rynek pracy właśnie w latach 90., gdzie wówczas mówiono o sukcesie, także jeżeli ciężko pracujesz, to osiągniesz ten sukces. I rodzice przekazali takie motto dzieciom, że zasługujesz na wszystko, tak? Zasługujesz na wszystko, albo daję ci to, czego ja nie miałem w swoim dzieciństwie. Więc ten świat ma przed nami wiele możliwości związanych z podróżowaniem, z tym, żeby po prostu fajnie żyć. Więc też z takich powodów, nawet nie chciałabym nazywać ich powodami egoistycznymi, ale takich powodów lifestyle'owych, chcemy troszkę pożyć, tak? Chcemy trochę inaczej funkcjonować niż nasi rodzice, to znaczy mówię o młodych osobach, ale też te młode osoby z najmłodszego pokolenia, z pokolenia Z, wiedzą, z czym to macierzyństwo czy rodzicielstwo może się wiązać, że jednak jak pojawia się dziecko, to może zmienić bardzo dużo w związku, w relacji. My sobie zakładamy jakieś rzeczy takie wejściowe, że nasz związek będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy tak opiekować się tymi dziećmi, tak podzielimy obowiązki, a życie przynosi różne scenariusze i Zetki to widzą, bo wiemy, że w latach 90., w 2000 ten wzrost liczby rozwodów mógł wpłynąć też na takie ostrożne podejście do zakładania związków i rodziny.
9: Czyli młodzi ludzie napatrzyli się też trochę na to usilne godzenie życia rodzinnego z karierą, które właściwie często się nie udawało, zwłaszcza w tamtych czasach.
11: Dokładnie tak.
9: I nie chcą powtórki. A czy pani zdaniem ten trend da się zatrzymać? No bo jednak to
10: odwrócić.
9: Tak. To coraz późniejsze wchodzenie w macierzyństwo no ma jakąś granicę biologiczną też, prawda? Czy coś się może wydarzyć w społeczeństwie, co sprawi, że to zacznie wracać do tego czasu właśnie tych 20 paru?
11: Demografowie się nad tym biedzą i zastanawiają się, jak ten trend odwrócić. Przywoływane są przykłady na przykład Czech albo Skandynawii, gdzie kobiety mogą do trzeciego roku życia opiekować się dziećmi i otrzymują 100% wynagrodzenie. Więc to jest znowu czynnik ekonomiczny. Niezależnie od tego, czy ta kobieta jest samotną, czy samodzielną matką, czy jest w związku, to jest to zabezpieczenie finansowe i też takie socjalne.
10: Bardzo ciekawe jest to, że mam przede mną tę listę akurat Eurostatu za rok 2024, że Polki wcale nie rodzą swojego pierwszego dziecka aż tak bardzo późno w porównaniu z innymi Europejkami, no bo najpóźniej rodziły Włoszki, mając prawie 32 lata. Następnie Luksemburżki, również mając prawie 32 lata. Bardzo bogate Dunki, czy też kobiety mieszkające w bardzo bogatej Danii, tak powiedzmy, też rodziły później od Polek, bo w wieku 30 lat, więc a najwcześniej rodziły Bułgarki, mając niespełna lat 27. No więc ciekawe, czy faktycznie te powody ekonomiczne, przyznać trzeba, że w Danii macierzyństwo ma chyba tylko plusy, no bo państwo zapewnia absolutnie wszystko matce z dzieckiem, że to jednak nie powoduje, że Dunki rodzą wcześniej.
11: One mają jednak dużo większe też możliwości w związku z tym, że mają dużo pieniędzy, że to jest bardzo, no jest to bogaty kraj i tam się, i to jest chyba trzeci według badań Gallupa, jeśli chodzi o taki dobrostan życiowy. To daje możliwości do tego, żeby korzystać z tego życia, tak? Korzystać z tego, z tego uposażenia, które mamy. W Polsce my jednak ciągle jesteśmy w tym takim tradycyjnym podejściu do rodziny i jak robimy liczne badania i sprawdzamy, jakie wartości są najważniejsze, to ta rodzina jest na pierwszym miejscu. Nie praca, nie, jest też miłość, tak, są relacje. To też jest to młode pokolenie. Pamiętajmy też o tym, że ta kohorta wiekowa, w której są zetki, ona się zmniejsza, więc mamy coraz mniej tych kobiet w wieku rozrodczym. To się liczy, chyba Eurostat to liczy w ten sposób, ale GUS również, że to jest 15, te kobiety w wieku rozrodczym to są kobiety w wieku 15-49 lat, więc jeszcze to długi jest ten przedział, więc może się pojawiać myślenie, dobra, jeszcze mam czas. Ale w Polsce to takie tradycyjne podejście, my chcemy mieć rodziny, tak? Ale też to młodsze pokolenie nie ma takich umiejętności, nie nauczyło się, w jaki sposób budować te trwałe relacje, także żeby ten związek przetrwał, właśnie urodzenie się dziecka, potem wychowywanie tego dziecka. Nie uczymy tego w szkołach, tak? A też przykład z rodziny nie jest za dobry.
10: Ale pani Katarzyno, nie uczyliśmy tego też w latach 80.
11: Ale to było tradycyjne podejście, tak? To było tak, że to się zmieniło w przypadku, to się zaczęło zmieniać, kiedy milenialsi zaczęli dorastać, tak? I wchodzić w to dorosłe życie. Do tego momentu osoby, które wchodziły w dorosłe życie, to szło według takiego określonego cyklu. Także ja brałem ślub, albo brałem ślub, potem się pojawiało dziecko, albo to dziecko pojawiało się przed ślubem, ale wtedy ten ślub należało wziąć. I szło to w określonym cyklu, takim, że jak spotykaliśmy osoby, ja robię grupy fokusowe w tym samym wieku, to oni mieli podobne doświadczenia. Mogli opowiadać o dzieciach, może się pojawiały rozwody, ale dzieci były mniej więcej w tym samym wieku. Ostatnio zaczęłyśmy robić badanie dotyczące milenialsów i spotkali się tacy milenialsi na jednej z grup fokusowych w Warszawie, którą prowadziłam. Osoby mniej więcej w tym samym wieku. I w pewnym momencie jedna z pań mówi do mnie tak, no ucho, ja chyba nie powinnam się tu znaleźć. Ja mówię, ale dlaczego? Bo pan ma 18-letnie dziecko, ja jestem przed ślubem, ten pan ma małe dzieci, ten jest po rozwodzie, ta jest w jeszcze innej sytuacji, że nam się bardzo pozmieniało, że właśnie milenialsi byli takim pokoleniem, którym powiedziano, że możesz się rozwijać, możesz być kim chcesz. W związku z czym te ścieżki, ich się troszkę...
9: W twoich rękach jest to
11: wszystko
9: budowanie.
11: Jest w twoich rękach, więc część z nich założył rodziny, część to przesunęła.
10: A gdybyśmy panią spytali o taki czynnik, jakim jest tak zwana presja społeczna. Mm-hmm. Było coś takiego?
11: Kiedyś
10: jest
11: było.
10: Teraz?
9: I czy teraz spadło zupełnie?
11: Kiedyś ta presja była dużo, dużo większa. Zobaczmy, jak się zmieniło postrzeganie kobiet, które nie mają mężów, czy mężczyzn, którzy nie mają żon, a są w wieku powiedzmy 40 lat. Kiedyś mówiono na te osoby stary kawaler, stara panna, teraz to są single. Już nie ma takiego odium właśnie piętna. Presji społecznej, takiego piętna, że o, tutaj stara panna, ona nie znalazła kogoś, kto mógłby z nią mieć dziecko. Więc już w tej narracji to się zmieniło. Mówimy coraz częściej też o tym, o tej takiej bezdzietności z wyboru. Także ja decyduję się nie mieć dzieci, nie z powodów takich, że mnie nie stać, tak? Tylko po prostu
9: czuję, że mam takie
11: czuję,
9: prawo.
11: Że różne czynniki wpływają na to, że ja tych dzieci nie chcę mieć. Także mogą być te czynniki egoistyczne, jak mówią to osoby z zewnątrz. Ale zrobiłyśmy w ubiegłym roku badanie z Polkami, to jest Portret Polki 2025, gdzie sprawdzałyśmy różne napięcia, potrzeby, marzenia Polek w wieku 18-65 lat i też pytałyśmy o tą bezdzietność. I 88% Polek powiedziało, że każdy ma prawo decydować, czy chce mieć to dziecko, czy nie. Ponieważ okazało się, że my mamy tak dużo wymagań z zewnątrz, właśnie tej presji takiej, jak już jesteśmy matkami, od strony partnera, od strony społeczeństwa, tej teściowej, jak my, czy to dziecko ma być w czapeczce, czy ja mam ją, to dziecko karmić piersią, czy nie, a tych najwięcej tych wymagań mamy same wobec siebie i to jest... A jeszcze utrzymać to wszystko w równowadze powoduje, że...
10: Bardzo dziękuję, że pani o tym wspomniała, dlatego że ja mam, nie wiem, czy Ania się zgodzisz ze mną, ale mam taki cień wątpliwości, tak? Czy w ogóle samo mówienie o tym, choćby teraz tutaj u nas w studiu, nie jest pewnego rodzaju protekcjonalnością, dlatego że kobieta sama, bądź z partnerem, ojcem, to oni powinni decydować, ile i kiedy chcą mieć dzieci.
11: Oczywiście tak. No, ja byłam ostatnio, prowadziłam taki panel dotyczący manosfery. Jest taki cykl w pokoju na lato. I były tam osoby z różnych... Był pan, który tą manosferę reprezentował, feministka. No, była bardzo duża taka dyskusja, też dotycząca dzietności. I pewien starszy pan powiedział, no to co zrobić z tą... z tym spadkiem dzietności. Może trzeba jakoś kobietę tutaj, nie powiedział zmusić, ale zrobić coś, żeby one te dzieci jednak rodziły, no bo za chwilę nasze społeczeństwo wymrze. I ten pan, ta feministka i ten pan przedstawiciel manosfery, oboje chórem w tym samym czasie, nie umawiając się, powiedzieli, ale nikogo nie można zmusić do posiadania dzieci. To jest moja decyzja, czy ja mam zasoby takie psychiczne, czy zasoby finansowe, czy relacyjne do tego, żeby te dzieci posiadać.
9: Ja uważam, że to jest wspaniałe, że my o tym potrafimy już teraz rozmawiać właśnie tak, żeby nie stwarzać tej presji na kobietach, a jednocześnie zauważać zjawisko społeczne, no bo ono jednak wpływa na...
10: Oraz ich partnerach.
11: Oraz ich partnerach.
10: Przepraszam, wystąpię jako manosfera, jeżeli można. Oraz ich partnerach.
9: Oj, Rafał, nie zapędzaj się. Tak, to prawda.
11: Z nimi też można rozmawiać, wbrew pozorom.
9: To jest opowieść o kobietach i mężczyznach również. Szkoda, że mamy tyle, tak mało czasu, bo nie zdążyliśmy przejść na tę drugą stronę, także na dziś musimy to zamknąć, ale myślę, Rafał, że jeżeli masz ochotę, to możemy wrócić do tego tematu pod kątem męskim. Bardzo dziękujemy pani Katarzyno. Katarzyna Krzywicka, socjolożki.pl była naszą gościnią.
11: Dziękuję bardzo.
10: Bardzo dziękujemy po informacjach Radia Tok FM. Bardzo interesujący absolutnie nas wszystkich temat. Mianowicie porozmawiamy sobie o naszych szefach.
12: Autopromocja.
13: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
14: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
13: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
12: Autopromocja.
6: Reklama.
15: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. www.polskiekościoły.pl.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Czyta lektor AI.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, o jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
22: Stokrotka.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wzdłuż północnej i wschodniej granicy powstaną 53 miejsca składowania materiałów fortyfikacyjnych Tarczy Wschód. Będą tak rozlokowane, by w razie zagrożenia można było przerzucić elementy inżynieryjne na granicę, zapowiedział to pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mijają 2 lata od uruchomienia i podjęcia działań wynikających z Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Prezydent USA Donald Trump oświadczył na wiecu w Karolinie Południowej, że postrzega cieśninę Ormuz jako amerykańskie terytorium. Wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale w opinii Trumpa nie jest jeszcze gotowy na odpowiednią umowę. Na koniec sport. Udane występy klubów w kilku poprzednich i obecnej edycji europejskich pucharów zapewniły, że Polska w rankingu UEFA obecnie znajduje się na 10. miejscu. Jeżeli utrzyma tę lokatę do końca sezonu, za 2 lata będzie mieć drużynę bezpośrednio w fazie zasadniczej elitarnej Ligi Mistrzów. Kolejne informacje w TOK FM o 11.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jesteśmy z Państwem od godziny 10 i jeszcze chwilę będziemy. Teraz porozmawiamy sobie o temacie, który myślę, że wszystkich będzie ciekawił i interesował, czyli o naszych szefach.
10: Polska plasuje się, drodzy Państwo, w europejskiej czołówce krajów, gdzie pracownicy dostrzegają negatywny wpływ swoich bezpośrednich przełożonych na zespoły. Omówimy to badanie z panią Angeliką Lapetą, konsultantką HR i właścicielką firmy Grow and More. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pani Angeliko, najczęściej wskazywanym problemem w tym badaniu jest brak szacunku i to jest 47% wskazań. 47% osób badanych wskazuje, że szef ich nie szanuje. Jak my możemy pracować z kimś, kto nas nie szanuje?
24: No to ta jest trudna, to dlatego, że wszystkie firmy mówią, że my stawiamy ludzi na pierwszym miejscu, prawda? Bo bez ludzi nie dowozimy wyników, więc nie ma czegoś takiego, że firma sama się kręci bez ludzi. A z drugiej strony, z tego badania wynika, że największą wartością jest wynik, a nie człowiek. No i jak my to możemy robić? No oczywiście tutaj główną rolę odgrywa szefostwo, odgrywa zarząd firmy. Ja zawsze mówię, to jest bardzo złożony problem, bo tak, mamy firmy wielkie, korporacje, gdzie te procedury są, polityki, gdzie jest taki dział HR-u, który naprawdę stara się i wdraża pewnego rodzaju procedury, które tworzą zachowania i kierują tymi zachowaniami. A mamy też takie firmy, gdzie po prostu no, nie ma tej świadomości. I bez względu na to, co byśmy powiedzieli, no to bardzo często też szef nawet nie wie, że on nie szanuje ludzi. Mhm. A myślę, że dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, gdzie mamy styk pokoleniowy bardzo duży. I mamy ludzi, którzy, tak jak ja, drzewiej zaczynali, czyli 30 lat temu. I pewne zachowania były absolutnie dozwolone i normalne i nikt po prostu by nie pomyślał, że może być inaczej. A dzisiaj mamy młodych ludzi, którzy weszli na rynek i oni mówią, a ja się z tym nie zgadzam, ty mnie nie szanujesz.
10: To jest moja granica.
9: Mhm. To właśnie pokazuje granica. Też to badanie, bo w tym badaniu wyszło, że ten brak szacunku, narzekają na to głównie młodzi ludzie poniżej 25 roku.
24: Natomiast
9: ci powyżej 65 wskazują bardzo rzadko na to.
24: Dokładnie.
9: Ja się zastanawiałam, czy to jest kwestia...
10: Ania, no bo dlatego, że już niejedno widzieli w życiu po prostu.
24: Dokładnie to, o czym
10: pani Angelika
9: Ale tu nie ma też czegoś takiego zjawiska, że młodych ludzi traktuje się jednak trochę inaczej niż tych starszych pracowników?
24: Ale jak inaczej?
9: No właśnie z mniejszym szacunkiem.
24: Nie. Ja myślę, że to jest kwestia świadomości. Myślę, że to jest po prostu kwestia świadomości i tego, jak my zostaliśmy wychowani, do czego zostaliśmy przygotowani, do czego się przyzwyczailiśmy, co było naszym źródłem sukcesu. Czyli powiedzmy sobie taki właśnie menadżer z kilkudziesięcioma latami doświadczenia. Coś go doprowadziło do tego miejsca. Jakieś zachowania, tak? Czyli on odniósł sukces, pracując tak, a nie inaczej.
10: Czyli jest najczęściej świetnym fachowcem.
24: Tak, bardzo często. Jego styl jest bardzo dyrektywny. To jest źle, to jest dobrze, to jest beznadziejne, popraw to. I on nie zwraca uwagi na te niuanse, w jaki sposób językowy mógłby się inaczej wyrazić. Ja mam dwójkę dzieci w domu. Mam córkę, która ma 21 lat i syna, który ma 18. I moje dzieci mnie bardzo często tak naprowadzają zupełnie w inną stronę. Mówią, ale mamo, to, że to są twoje wartości, to wcale nie oznacza, że są moje. Mhm. Ja tak nie będę pracować. To nie jest moja droga. Więc ta różnica pokoleniowa jest, czy nam się podoba, czy nie. Ale to jest wszystko do zrobienia. Bo pracowałam też w firmach, gdzie byli pracownicy właśnie z wieloletnim doświadczeniem. Przychodzili młodzi ludzie i jedni od drugich się nawzajem uczyli, tak? To wszystko jest do zrobienia, natomiast ta praca i ta robota musi być wykonana.
9: A jak w Polsce wybiera się menadżerów? Czy tym głównym kryterium jest właśnie to, co wspomniałaś, czyli kompetencje zawodowe, doświadczenie i tak dalej? Czy zwraca się w jakikolwiek sposób uwagę na te kompetencje miękkie, czyli to, czy będzie to osoba, która potrafi zarządzić zespołem?
10: No w 47 wypadkach wiemy, że nie mają tych kompetencji.
24: Bardzo różnie.
10: Zarządczych.
24: Bardzo różnie. To jest tak, że i to jest po prostu nagminny przykład, kiedy mamy szefa sprzedaży, który był kiedyś świetnym handlowcem, awansujmy go, będzie super menedżerem. No i się okazuje, że nie jest, tak? Bo on nie jest do tego przygotowany. Bardzo często wybieramy
10: ludzi. Ale to już
24: ludzi.
10: Jest wina zarządów, to, że nie przygotowuje swoich menedżerów do pracy
24: jak
10: z pracownikami.
9: Ale czy to się w ogóle sprawdza? Czy jak można sprawdzić? Pracujesz w HR-ze, więc wiesz. Tak. Czy są jakieś metody na to, żeby sprawdzić, czy ten świetny fachowiec w swojej branży będzie też dobrym menedżerem?
24: Oczywiście. Ja też jestem coachem Gallupa i mam certyfikację w różnego rodzaju badaniach psychometrycznych, więc dzisiaj wiem, że to się absolutnie da zrobić i można nie popełniać tych błędów.
10: Dlatego... A na ile chętnie te zarządy firm dużych najczęściej, ale nie tylko, sięgają po to, żeby po pomoc, żeby ich menadżerowie byli po prostu dobrze?
24: To zależy od świadomości. Są firmy, które bardzo chętnie i mają na to budżety i rzeczywiście sięgają, a są takie firmy, które po prostu nie mają budżetu, nie mają dobrego działu HR, więc po prostu biorą kogoś, kto ma najlepsze wyniki.
9: Ale to jakby zaskakuje mnie taki brak świadomości, bo mówisz, nie mają budżetu, ale przecież ten zły szef za chwilę przełoży się na zły klimat w zespole i na złe wyniki. No przecież
24: I na rotację. I na rotację. Będzie po prostu ciągła zmiana. Natomiast, no tak jak mówię, dopóki nie będzie tej dużej świadomości po stronie zarządów, po stronie właścicieli firm, że to wszystko ma przełożenie negatywne na ich biznes, na ich ludzi, na przyszłość ich firmy, tak długo to się nie zmieni. I tutaj jest bardzo ważna rola właśnie tych działów HR, ale nie takich działów HR, które po prostu robią co szef każe, tylko naprawdę przychodzą z wiedzą, z doświadczeniem, z pomysłami i mają na tyle dużą siłę przebicia, żeby pokazać i udowodnić wartość z danego narzędzia na przykład, które warto by, żeby zastosować.
10: Mhm. Wróćmy jeszcze do tego badania, bardzo interesującego, ponieważ kolejnym dużym problemem dla polskich pracowników jest faworyzowanie przez szefa swoich. Czyli innymi słowy otaczanie się dworem. I to otaczanie się dworem przez szefów jest jednak objawem ich słabości, prawda?
24: Tak, ale to też różne firmy. Myślę, że to chodzi tutaj o te firmy takie bardziej prywatne, polskie, tak, prywatne, właścicielskie. I znowu, bardzo często jest tak, że szef dobiera sobie ludzi, bardzo często, którzy mówią tak, nie kwestionują, ale też, którzy są podobni do niego. I to jest oczywiście ogromny błąd, tak? No bo siła zespołu tkwi w różnorodności, że ja myślę tak, ty myślisz inaczej, ja działam tak, ktoś działa inaczej i dzięki temu coś możemy wspólnie zrobić. Jeżeli szef rzeczywiście ma ludzi, którzy tylko chodzą za nim, ma swoją świtę i mu przytakują, jest zadowolony, ale jest ślepy, nie widzi tego, co się dzieje, no i to ma wszystko krótkie nogi, tak? Dlatego, że ci, którzy...
10: Ale świetnie działa.
24: No właśnie nie.
9: No właśnie nie.
24: Dlatego, że ci ludzie, którzy na przykład mają talent, widzą, że nie mogą awansować albo nie mogą więcej w tej firmie zrobić, odchodzą. Więc na koniec dnia ta firma traci. I zostaje na tym takim średnim poziomie, gdzie wszyscy na wszystko się zgadzają, bo boją się przeciwstawić na przykład szefowi. Tak? Bo on ma tak silną osobowość, że nikt nie powie nic. Nie zgodziłbym się, tak? No, nie ma do tego w ogóle przestrzeni.
9: Też dla mnie ciekawym zjawiskiem są szefowie, którzy tępią to może złe słowo, ale nie pozwalają rozwijać skrzydeł pracownikom, którzy są lepsi w danej dziedzinie
24: oczywiście,
9: od nich.
24: Tak.
9: To też jest strasznie krótkowzroczne.
24: Tak,
9: przecież ten
24: tak.
9: lepszy pracownik sprawi, że cały wynik tego zespołu będzie lepszy. Natomiast tu jest jakaś kwestia ego chyba czasem, tak?
24: Albo braku kompetencji i lęku, tak? No bo jeżeli ja jestem na jakimś stanowisku i wiem, że no nie wiem wszystkiego, wiadomo, nie potrafię wszystkiego i mam pewne luki kompetencyjne i obawiam się, że druga osoba, która jest w moim zespole, może wiedzieć więcej, może lepiej mówić, może lepiej się zaprezentować i on się boi po prostu, że to jego...
9: wygryziony.
24: Dokładnie, dokładnie.
10: No to bardzo ludzkie,
24: ja
10: powiedzmy
24: się
10: sobie
24: bardzo,
10: szczerze.
24: Bardzo często ja się z tym spotykam, tak? Bardzo, bardzo, bardzo często.
10: A to jest tak, że obserwując z pewnością i korporacje, ogromne firmy, często międzynarodowe, i także te polskie, niekiedy rodzinne firmy, to możesz powiedzieć, że to niezadowolenie, ta frustracja polskich pracowników pojawia się tylko w tych polskich firmach, w tych wielkich korporacjach, w których są rozbudowane działy HR na przykład. Takie sytuacje się nie zdarzają?
24: Zdarzają się i się zdarzają według mnie dużo częściej, dlatego że jest większa świadomość. Dlatego, że
9: pracowników, tak.
24: Dlatego, że w korporacjach jednak są wymuszone pewne systemy, procedury, są szkolenia, które są regularnie robione. Abstrahując od tego, czy rzeczywiście ci ludzie postępują zgodnie z tymi regułami, ale ta świadomość jest dużo większa. W firmach mniejszych, właścicielskich, właśnie rodzinnych, absolutnie tutaj nie chcę mówić, że jest gorzej lub lepiej, natomiast rzeczywiście z tego, co obserwuję, jest inna świadomość tych pracowników, tak? Ponieważ no nie ma tych inwestycji takich robionych wielkich, nie ma tych wielkich budżetów. Więc bardzo często jest tak, że pracownik myśli, no po prostu tak jest. Tak po prostu jest.
9: Wspomniałaś o szkoleniach.
24: Aha.
9: Czy można szkolić menadżerów z tego, żeby byli lepszymi szefami?
24: Trzeba. Trzeba, natomiast nie wystarczy zrobić szkolenie, żeby być lepszym szefem. Trzeba najpierw zacząć od tego, żeby zrozumieć, kim ja w ogóle jestem, ja jako osoba, ja jako szef. Dlatego, że tak długo, jak długo ja siebie nie znam, siebie nie rozumiem, tak długo będę dalej szkodzić swojemu zespołowi, pomimo tego, że będę miała najlepsze szkolenia.
10: Czyli jeżeli nie wiem, nie mam świadomości, że nie szanuję ludzi w ogóle, no to nie będę miał świadomości, że również pracowników.
24: Dokładnie.
9: Czy
24: dokładnie.
9: Dochodzimy do tego, że szef powinien zacząć od psychoterapii?
24: Nie. Myślę, że nie idziemy tak daleko. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałam, dzisiaj jest bardzo dużo narzędzi na rynku. Na przykład właśnie Gallup, jeszcze inne narzędzia, na przykład SOWA, które badają bardzo konkretnie, gdzie są nasze mocne strony, gdzie po prostu to jest to, gdzie czujemy, że żyjemy i jesteśmy w stanie przenosić góry, a gdzie są nasze blokady i przez te blokady blokujemy siebie, blokujemy swój rozwój i blokujemy innych. Mamy nasze predyspozycje do pewnych rzeczy i w momencie, kiedy mamy te nasze predyspozycje, to lecimy. Ja na przykład jestem maksymalistką, czyli dla mnie 100% to nigdy nie jest 100%, to musi być 200%, żeby było 100%. I na początku swojej kariery, pamiętam, zajeżdżałam siebie i wszystkich wokoło, tak? No bo jeżeli ja pracuję 24/7, to dlaczego ty nie pracujesz? Przecież wszyscy musimy dowozić natychmiast, tak? Nie ma, że...
10: No i dzisiaj byłyby przykrości chyba.
24: Byłyby, oczywiście. Aczkolwiek w pewnej grupie tej jeszcze mojej, to jeszcze to cały czas jest, tak? Mhm. To, o co chodzi, to to, żeby być świadomym tych swoich naprawdę super mocnych stron, ale też tego, co one mogą powodować dla mnie i dla ludzi, którzy ze mną pracują. I tak długo, jak nie ma tej świadomości, to my zupełnie nieświadomie możemy źle wpływać na tych ludzi, którzy z nami pracują.
9: Chcąc tak? dobrze czasami. My,
24: dokładnie, dokładnie. I to mi mówią też moje dzieci bardzo często. Mamo, koniec.
9: Czy szefowie mają szansę na jakiś taki wartościowy feedback? No bo to jest zawsze pewnie taki lęk, że no przecież nie powiedzą mi w twarz, że ja coś robię źle, bo są ode mnie zależni. No i nie polecamy metod jednego z menedżerów, który kiedyś w wywiadzie pochwalił się, że na imprezach firmowych zamyka się w toalecie i podsłuchuje opinii na swój temat, więc w jaki sposób szef może uzyskać taki wartościowy feedback?
10: No może zostawić na przykład włączone nagrywanie no na stronę w telefonie komórkowym, co nie jest rzadką z tego, co słyszałem.
9: Dobrze. Do tego nie zachęcamy.
10: Pozyskiwania.
24: W studio, prawda? Siedzimy, szef słucha.
10: To niechcący zostawię telefon, to się czegoś dowiem.
24: Tak, jest oczywiście, że tak. Natomiast dzisiaj jest takie bardzo popularne powiedzenie, to bezpieczeństwo psychologiczne. Czyli żeby organizacja stwarzała możliwość do tego, żeby pracownik mógł przyjść i powiedzieć szefowi, zrobiłem błąd, źle się czuję, na przykład z tym, co mi powiedziałeś, chciałbym albo chciałabym, żebyś inaczej sformułował swój feedback i od tego wszystko zależy. Tak, jeżeli szef jest osobą, do której możemy przyjść i taki feedback dać, super, połowa sukcesu. Jeżeli my mamy też tą świadomość i mamy tę odwagę, żeby to też zrobić, to też fantastycznie, tak? Jeżeli natomiast tego nie ma, no to rolą działu HR-u jest stworzenie znowu takich warunków, żeby i jedni, i drudzy mogli mieć szansę na edukację. Bo ja naprawdę bardzo w to wierzę, że edukacja bardzo dużo zmienia. Edukacja, później świadomość. I obserwowałam bardzo wielu szefów, bardzo wielu różnych branżach, tak? Od branży takiej energetycznej, można powiedzieć, po branże, nie wiem, konsultingowe, gdzie w jednej jest teoretycznie duża świadomość, ale dalej popełniamy błędy, a w drugiej nie ma tej świadomości i je popełniamy, tak? Więc praca, edukacja i świadomość, to wszystko jest do zrobienia.
9: I o to apelujemy. Bardzo ci dziękujemy.
24: Angelika Lapeta
9: była naszą gościnią, a już po informacjach TOK FM porozmawiamy o Ryszardzie Kapuścińskim.
0: Dziękuję. Reklama.
15: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
25: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
27: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
28: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A ty tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Projekt Lex Szarlatan odesłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. U nas politycy, którzy mówią o tym, co dalej. Połamane drzewa i gałęzie. Warszawa zamyka parki w związku z nawałnicą, jaka przeszła nad miastem. Są amerykańskie 50-procentowe cła na produkty z Kanady. Nie udało się podpisać porozumienia. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Projekt Lex Szarlatan dawał zbyt duże kompetencje Rzecznikowi Praw Pacjenta. Mówił dziś w TOK FM Alwin Gajedur z Kancelarii Prezydenta, uzasadniając odesłanie przez Karola Nawrockiego rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Chcemy jak najbardziej walczyć z szarlatanami, tylko nie można przy okazji wywrócić stolika i nie można uczciwych, którzy działają w zakresie, którym tak naprawdę nie szkodzą, nie można tych osób karać. Jest ustawa pana prezydenta, parlament powinien się tym zająć, tylko no niestety wiemy, jak działa zamrażarka marszałka Czarzastego.
2: Jak mówiła w TOK FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, decyzja prezydenta w praktyce oznacza zablokowanie ustawy.
4: De facto to jest weto, bo wysłanie do tego Trybunału Konstytucyjnego i to nie pierwsze już ustawy dotyczącej pacjentów, to jest tak naprawdę zamrożenie, zablokowanie tej ustawy. Ona nigdy z tego Trybunału nie wyjdzie, ta poprzednia już od roku tam siedzi. To jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i często życia pacjentek i pacjentów.
2: Propozycja prezydenta, która trafi do Sejmu jako alternatywa dla projektu rządowego, skupia się jedynie na nowelizacji kodeksu karnego, co zdaniem rządu uniemożliwi przeciwdziałanie dezinformacji i prewencję wobec działań oszustów, zanim ci przyczynią się do pogorszenia zdrowia lub śmierci chorych. Wyjący od północy porwisty wiatr połamał wiele drzew i gałęzi w Warszawie. Z tego powodu do odwołania zamknięte są warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Strażacy na godzinę 9 odnotowali w stolicy ponad 250 zgłoszeń związanych z pogodą. Wojna handlowa między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi rozgorzała na nowo. Długie rozmowy o nowej umowie handlowej między państwami spełzły na niczym. W rezultacie premier Mark Carney w nocy ogłosił, że zawiesza negocjacje z Waszyngtonem. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
5: Negocjacje trwały do ostatniej chwili, by uniknąć wprowadzenia zapowiedzianego przez Donalda Trumpa 50-procentowego cła na eksport z Kanady. Ale według Ottawy Amerykanie w ostatnim momencie chcieli wprowadzić do umowy zmiany niekorzystne dla Kanadyjczyków. Premier Mark Carney zareagował stanowczo, zerwał rozmowy i wezwał negocjatorów do kraju. Zgodnie z zapowiedzią amerykańskie cła weszły w życie dziś w nocy. Kanada odpowie na te cła, dolar za dolara, by chronić naszych pracowników i firmy, podkreślił kanadyjski premier w wydanym oświadczeniu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Iran zezwolił kilku irackim tankowcom na przepłynięcie przez cieśninę Ormus, podała irańska agencja IRNA. Władze w Bagdadzie wielokrotnie apelowały do Teheranu o umożliwienie ich jednostkom transportującym ropę opuszczenia Zatoki Perskiej przez strategiczny szlak morski. Przywrócenie swobody żeglugi przez cieśninę Ormus, której wody terytorialne należą do Iranu i Omanu, jest jednym z najpilniejszych problemów związanych z wojną rozpoczętą 28 lutego przez Izrael i USA przeciwko Iranowi. Koniec z czytelniami w sklepach w niedzielę. Tego chce handlowa Solidarność. Państwowa Inspekcja Pracy ma częściej kontrolować placówki i sprawdzać, czy przedsiębiorcy nie omijają zakazu handlu. To efekt spotkania związkowców z głównym inspektorem pracy, a szef handlowej Solidarności Alfred Bujarna alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury lub rekreacji.
6: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, absurd.
2: A związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkty informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Dziś przystawka, jutro danie główne na Śląsku. Odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten meeting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes PZLA Sebastian Chmara.
7: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
2: Ale największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis. Na kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Sporo chmur z większymi przejaśnieniami początkowo na północy kraju, tam najwięcej, a pod koniec dnia miejscami małe zachmurzenie. Niemal wszędzie dzisiaj popada, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i zachodzie do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni.
0: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W sobotni poranek słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota. 6,5 minuty po 11. Kłaniamy się ponownie. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Właśnie ukazało się trzecie wydanie książki Kapuściński Non-Fiction autorstwa Artura Domosławskiego. I pan Artur jest z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Panie Arturze, to już jest trzecie wydanie, 16 lat po pierwszym. Czy Kapuściński wciąż jest aktualny?
9: To zależy, jak rozumiesz tę aktualność. Myślę, że pod pewnymi względami tak. Wiadomo, że książki, które dawniejsze, dawniej wydawane, czytamy zawsze po latach troszkę inaczej. No, czy aktualny? No, zastanówmy się, w jakim sensie był aktualny w czasie, kiedy pisał. Mhm. Czyli na przykład jeszcze w okresie PRL-u, kiedy świat był podzielony na wschód i zachód, Kapuściński nam pokazywał, że ten podział nie wyczerpuje problematyki światowej i rzeczywistych podziałów, bo on wtedy już pisał o tym, że pisał o globalnym południu. Wtedy to się nazywało Trzeci Świat. Mhm. Pisał o dekolonizacji i uświadamiał nam, że to, w jaki sposób myślimy o czasach zimnej wojny, prawda? Myśmy mieszkali w bloku radzieckim, po drugiej stronie był obóz, na czele którego stały Stany Zjednoczone, że to myślenie, czy jakby ten obraz świata nie wyczerpywał jego całości. To jest jedna rzecz. W tym sensie to nie jest aktualne, ale jest, bo dzisiaj nie mamy podziału na wschód-zachód, ale mamy bardziej podział na dostatnią północ i rozwijające się wciąż na wielu obszarach ubogie południe. Więc w tym sensie jakby czytanie Kapuścińskiego może nam uświadomić, że pod pewnymi względami te nierówności na świecie się nie zmieniły. Mogły się zmienić proporcje, charakter rozmaitych nierówności. Natomiast ten zasadniczy podział w dalszym ciągu jest aktualny.
8: Z drugiej jednak strony, panie Arturze, Kirgis już dawno zszedł z konia. Z drugiej strony wojny futbolowe mamy, trochę wulgaryzując, przy każdym absolutnie meczu. A największą popularnością przy okazji mówienia o Etiopii, no, cieszą się wskazówki podróżnicze. Więc jednak ten świat się zmienił w sposób nieprawdopodobny.
9: Znaczy zmienił się tak, znaczy na pewno ten świat dla nas wtedy oddalonych od globalnego południa i w znaczeniu fizycznym i symbolicznym i każdym innym, wtedy był dalszy, dzisiaj jest bliższy. Dzisiaj każdy, kto ma środki, może podróżować niemal wszędzie. Ale to nie znaczy, że nie warto czytać Cesarza, który ja uważam, że chyba za najlepszą, najwybitniejszą jego rzecz. I od razu tutaj dodam określenie, które myślę, że nie dla wszystkich jest oczywiste. Uważam, że jest to wybitna powieść. Nie myślę, że to jest reportaż. Przypomnę, że ta powieść jest skonstruowana z monologów dworzan Haile Selassie, którzy mówią pięknym barokowym językiem. Pięknym, czasem nie pięknym, ale mówią niezwykle barokowym językiem. No nikt tak nie mówi. Też każdy, kto ma doświadczenie reporterskie, wie, że ludzie w taki sposób nie mówią. I to, co Kapuściński zrobił z tymi wypowiedziami, to nie jest drobna redakcja czy większa redakcja. To jest po prostu napisany piękny literacki tekst. Zresztą to nie jest mój koncept. Rozmawiałem w czasie pracy nad książką z przyjacielem szkolnym Kapuścińskiego, Andrzejem Czciborem Piotrowskim. Dzisiaj już jest pisarz troszkę zapomniany, on też był pisarzem. I on nawet kiedyś powiedział to Kapuścińskiemu, mówi, słuchaj, Cesarz to jest najwybitniejsza powieść XX wieku, polska powieść, tak. Kapuściński chyba się tylko uśmiechnął wtedy, nic nie powiedział, ale myślę, że Cesarza warto czytać ze względu na, po pierwsze, piękno literatury, piękno języka, ale też ze względu na mechanizmy władzy, które opisuje, władzy absolutnej, władzy autorytarnej, które Kapuścińskiemu udało się uchwycić, jak władca potrafi, że tak powiem, zarządzać swoim otoczeniem, jak dwór walczy o wpływy cesarza. To jest taka metafora też trochę, no właściwie nawet może nie tylko władzy autorytarnej, tylko każdej władzy potroszy.
10: A Kapuściński jakby był człowiekiem swoich czasów. On był bardzo taki lewicujący w swoich poglądach.
9: O, bardzo i do końca zawsze się zresztą tego nie wypierał specjalnie.
10: Tak. On widział trochę inaczej rzeczywistość niż my tutaj w Polsce, ale czy jemu w pisaniu udawało się unikać takich aktualnych w tamtym czasie stereotypów, czy jakichś takich uproszczeń, jeśli chodzi o różnice kulturowe?
9: Mnie się wydaje, że nie. To znaczy, że jakby nie, myśląc o jego tekstach, tych z okresu przede wszystkim PRL-u, to były teksty bardzo naładowane politycznością. Kapuściński był tutaj, on był nieporównanie bardziej radykalny niż w myśleniu o społeczeństwie przyszłości, socjalizmie, niż aparatczycy, którzy go tutaj obsługiwali i wysłuchiwali, kiedy on wracał z tych swoich podróży. No, jednym z jego idoli był Che Guevara, Salvador Allende, prezydent Chile obalony przez zamach stanu Pinocheta. Natomiast domyślam się, co pani może mieć na myśli, mianowicie Kapuściński, kiedy w późniejszych latach, powiedzmy sobie w tych ostatnich dwóch dekadach życia i twórczości, aspirował do pisania czegoś, co sam nazywał reportażem antropologicznym. I czasem, jak się zdaje, ja też nie jestem tutaj może najlepszą osobą do wskazywania tego, ale ja, że tak powiem, zrobiłem kwerendę w kwestii tej, w jaki sposób ludzie znający się bardzo głęboko na Afryce, antropolodzy, socjologowie i tak dalej, czytają dzieło Kapuścińskiego i rzeczywiście w Hebanie wychwytywali rozmaite takie, powiedzmy sobie, to było dosyć brutalnie nazwane

0: na temat pisania Kapuścińskiego o Afryce, twierdziła, że podobne zabiegi stosuje, gdy pisze o Rosji. Chodziło tutaj oczywiście o książkę Imperium. Myślę, że warto to wszystko mieć w pamięci i co nie znaczy, że to nam jakoś ma strasznie przeszkadzać w czytaniu tych czy innych książek. No, nie ma książek, w których autor nie napisze czegoś, z czym jakaś część czytelników się nie zgodzi, tak? Czy znawców.
1: Cofnijmy się o 16 lat, panie Arturze, i przypomnijmy sobie tę, mówiąc bardzo delikatnie, gorącą atmosferę, którą pana książka wtedy, która ujrzała światło dzienne...
0: Słusznie pan zauważył, to gorąco jest słowem bardzo powściągliwym.
1: Tak, powściągliwym. I rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że dzisiaj, po zaledwie 16 latach już, taka atmosfera gorąca po ukazaniu się biografii, nie polityka, ale przecież pisarza, chyba byłaby niemożliwa.
0: Tak, czasem to pytanie pada na spotkaniach różnych autorskich. Tego nie wiem, no bo dopóki coś takiego następnego się nie zdarzy, gdyby coś takiego się zdarzyło, to byśmy powiedzieli, no wydawało się, że to jest niemożliwe, a tu jednak, prawda? Więc nie chcę tutaj być wróżką czy prorokiem w tej sprawie, ale rzeczywiście dzisiaj o książki już się tak nie spieramy. Znaczy tamta dyskusja miała sporo zmagla i była nieprzyjemna dla mnie. No to powiem wprost. Ale też z drugiej strony, jak sobie myślę, kiedy wychodziło teraz to trzecie wydanie, pomyślałem, ale gdzieś to napisałem króciutko, że z pewną nostalgią myślę o czasie, w którym tak zażarcie spieraliśmy się o książkę. No tak się zdarzyło, że akurat moją, ale że w ogóle no, dzisiaj takich gorących dyskusji nie ma. Co więcej, no, osoby piszące walczą trochę o przetrwanie, więc powrót nawet do pewnych ubocznych, nieprzyjemnych skutków myślę, że przydałby się dzisiaj.
2: No tak, a te rzeczy, które wtedy, te 16 lat temu, budziły faktycznie kontrowersje, dziś już raczej,
0: nie, no to w ogóle,
2: raczej by ich nie budziły.
0: To było dla mnie od początku przedziwne, ale myślę, że już pewnie nie starczy nam czasu, żeby
1: ale
0: o tym porozmawiać.
1: Trzecie wydanie Kapuścińskiego non-fiction.
0: Niech młodzi czytają.
2: Tak, zachęcamy, żeby przeczytać i samemu sprawdzić, o co była ta afera w ogóle.
0: Jest tam też zresztą ciekawe posłowie Piotra Bratkowskiego i dodatkowo eseje Zygmunta Baumana.
1: Artur Tomosławski był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę po informacjach Radia Tok FM zabierzemy państwa na objazd skansenów.
3: Autopromocja.
4: Jak tam oddawałaś już buteleczki?
5: Mamy nową stawkę podatkową.
4: Mamy mieć nową stawkę.
6: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
4: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
5: Nie wątpię.
4: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
5: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
4: podcastem
5: stracony.
4: Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
6: Narzekajcie.
4: Chwalcie. Bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Oto bezmiar okazji w

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. 16 osób zginęło, a 130 jest rannych po ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. 9 osób uznawanych jest za zaginione, powiadomił szef Rady Obrony Miasta. Wołodymyr Załański, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział, że odwet na Rosji będzie przeprowadzony. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła izraelskie plany rozbudowy osadnictwa żydowskiego na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Chodzi o ogłoszenie przez izraelskie władze przetargu na budowę osiedla mieszkaniowego o nazwie E1 w pobliżu Jerozolimy. Na koniec sport. Magda Linet i Maja Chwalińska zagrają razem w parze podwójnej wielkoszlemowego turnieju US Open. W Nowym Jorku w The Blue zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Anną Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Kolejne informacje w TOK FM o 11.40.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Audycja Wspólna Sobota. Są z Państwem Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jest godzina 11.21 i teraz wybierzemy się na spacer po skansenach.
12: Kamil Janicki, Ola Zaprutko-Janicka, prowadzący kanał Wielka Historia. Dzień dobry. Halo, halo.
11: Halo, halo.
13: Halo, halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, cześć.
12: Cześć. Słuchajcie, na początku naszej rozmowy ustalmy może jedną taką zupełnie podstawową, fundamentalną rzecz. Czy skanseny są spoko, czy nie są?
14: Oj, skanseny to jest coś, co jest najbardziej spoko ze wszystkich muzeów na wolnym powietrzu.
11: Dokładnie, ja się z wami zgadzam.
13: Znaczy my uwielbiamy skanseny, uwielbiamy po nich chodzić, ale jednocześnie jako historycy uwielbiamy narzekać na to, jak są zrobione, jak mogłyby lepiej być
14: zrobione. Idziemy jak takie peanut gallery do skansenu.
11: Wytykać im błędy. Bo słuchajcie, ja miałam tego, bo ja uwielbiam skanseny. Uwielbiam spacerować po skansenach i mam wrażenie po wysłuchaniu, bo jakby do naszego tematu dzisiaj zainspirował nas jeden z waszych odcinków na kanale Wielka Historia, że ja lubię tak bardzo spacerować po tych skansenach właśnie dlatego, że one nie do końca przypominają chłopską rzeczywistość.
13: No, skanseny ogółem nigdy nie miały na celu pokazania tej prawdziwej, dawnej wsi. Skanseny zaczęły powstawać na dobre dopiero za PRL-u i bardziej oddawały taką ówczesną wizję kultury ludowej, która nigdy nie istniała. Kultury ludowej o wiele bardziej elitarnej, o wiele bardziej atrakcyjnej, o wiele bardziej takiej zabytkowej. W rzeczywistości taki niezwykle bogaty i piękny sposób na to żył niewielki procent, kilka procent społeczności wiejskiej, jacyś młynarze, wójtowie, najbogatsi kmiecie i to ich chaty są przenoszone do skansenów i jeszcze takie odpicowywane, upiększane. To nie tak wyglądała prawdziwa wieś. Nie, ogół naszych przodków tak nie żył.
11: No to powiedzcie.
14: A z drugiej
11: Tak, mów, Ola.
14: No ale z drugiej strony to jest... jedyna szansa dla pokazania takiej choć trochę zbliżonej do ówczesnej rzeczywistości dla po prostu szerokich mas, bo no, umówmy się, mało osób teraz zagłębia się w badania historyczne nad polską wsią, a weźmy szeregowego, standardowego Kowalskiego, który w sumie na wsi to był kiedyś u dziadków, a teraz tam jest domurowany, wszystko jest nowoczesne po mechanizacji wsi, i w sumie chciałby opowiedzieć, nie wiem, swoim dzieciom czy wnukom, jak to było w jego dzieciństwie. I skansene dają mu tę możliwość, mimo że rzeczywiście nie oddają w 100% tej rzeczywistości. Mhm.
11: Także ustalmy to, że my nie będziemy teraz w tej rozmowie hejtować skansenów. Uważamy, że są super i warto je odwiedzać. No ale porozmawiamy trochę o tych błędach, które w nich są. Waszym zdaniem takie trzy najważniejsze oszustwa, jakie serwują nam skanseny?
13: Znaczy, największy problem jest taki właśnie, że skanseny pokazują życie wiejskich elit. Więc wrażenie jest takie, i to widzimy cały czas w komentarzach na kanale, no to są tych komentarzy setki właściwie w tonie, że przecież na dawnej wsi nie mogło być źle. W Polsce nie mogło być niewolnictwa. Ci chłopi pańszczyźni nie mogli mieć tak trudnego życia. Jeśli widzimy te skanseny, i te skansena są tak duże domy, tak piękne domy, tak doskonale zdobione. Jedzie się do skansenu, nie wiem, w Wygiełzowie koło Krakowa, bo to najbliższe od nas skansen, jest taka chata biedniacka niby, czyli chata najbiedniejszych mieszkańców wsi, taki mały, biały domek na wzgórzu otoczony zielenią, no każdy, kto tam dzisiaj przyjedzie, patrzy i myśli, kurczę, chciałbym mieszkać w takim domu, to jest po prostu ideał. Ja dzisiaj mało kto może marzyć o takim domu, tylko że to tak nie wyglądało. Ten dom pierwotnie, nawet jeśli był biednacki, no to nie był pięknie odmalowany, nie był równiutki, nie był czysty, nie był pachnący w środku, to było...
14: Tak, właśnie drugi taki podstawowy chyba dla mnie błąd, to wszystko jest takie czyściutkie, takie pięknie uporządkowane, a tak naprawdę to było po prostu niemożliwe, bo każdy z tych domów był zabałaganiony, zakurzony, przede wszystkim zadymiony. I gdy wchodzę do skansenowej chaty, która jest prześlicznie odmalowana, która ma, dodajmy, drewnianą podłogę, którą bardzo długo trudno było znaleźć w jakiejkolwiek polskiej chłopskiej chacie, która ma firanki, która ma kwiatuszki w oknach, to myślę sobie, kurczę, ludzie z dawnej polskiej wsi weszliby i by się zastanawiali, czy to przypadkiem nie dwór.
12: Dacza, po prostu.
13: Do połowy XIX wieku w bardzo dużej części Polski. To się trochę będzie różnić w Wielkopolsce. Czasem nam się zarzuca, że skupiamy się na reszcie Polski, ale bądźmy szczerzy, skupamy się na 80% i populacji, i przestrzeni. I w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim normą jest, że chłopi żyją w chatach kurnych. To się zmienia dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Chata kurna, czyli de facto rozpalasz ognisko w pomieszczeniu, nie masz żadnego komina, to wnętrze jest cały czas zadymione. Tak jakbyśmy dzisiaj po prostu się zaczadzali dzień w dzień.
14: No właśnie, bo... To jest bardzo charakterystyczne, że my przyzwyczailiśmy się do wiejskiej kuchni, czyli albo takiej z kafli, z blachą, z fajerkami ewentualnie, ogień jest zamknięty, albo też ewentualnie tej kuchni takiej białej, metalowej, też właśnie z zamkniętym paleniskiem, ale coś, co się nazywa kuchnia polska, tak naprawdę to jest platforma zbudowana z gliny i patyków, na której się rozpala ognisko, otwarty ogień, i to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego, jak wyglądały polskie chaty. Gdy takie są realia gotowania, takie są realia wszelkiej obróbki technicznej, ale też oświetlania pomieszczenia, no to trudno, żeby ono było czyste.
12: No słuchajcie, te skanseny, mówimy tutaj o skansenach wiejskich, bo są również skanseny miejskie, no ale te wiejskie, one przekłamują tę rzeczywistość, tę historię w jakiejś dobrej sprawie, czy dla, nie wiem, wygody organu prowadzącego na przykład?
13: Znaczy, tutaj się nakładają różne rzeczy. No pierwsza, gdy powstawały skansany, prawie wszystkie polskie skansany powstawały w latach PRL-u, więc one powstawały według pewnej faktycznie politycznej wizji. Natomiast no, już od PRL-u minęło kilka dekad. Dzisiaj się zmagamy raczej z innym problemem. Tych autentycznych chat chłopskich, które by nam pokazały najbardziej typowe życie wiejskie, nie wiem, w XIX wieku, czy nawet w międzywojniu, po prostu nie ma. Nawet na samym początku XX wieku w Polsce już prawie nie było żadnych chat, które byłyby starsze niż XIX wiek. Nawet nie było prawie chat z tych czasów pańszczyźnianych, bo najbardziej typowy dom wiejski sprzed zniesienia pańszczyzny, czyli sprzed połowy mniej więcej XIX wieku, stało maksymalnie kilkanaście lat. To były budowle niesamowicie nietrwałe. To były budowle przez to, co Ola przed chwilą mówiła, przez to, że się paliło po prostu ognisko w izbie, które płonęły w pożarach. Bardzo rzadko się zdarzało, żeby taki dom mógł stać 20-30 lat. A jeśli stał, no to się go rozbierało i budowało nowy, gdy tylko się pojawiły ku temu możliwości. Więc po prostu taki chat do dzisiaj prawie się nie zachowało. Teraz się próbuje budować nowy skansen w Krakowie. Jest gigantyczny problem, żeby znaleźć do niego jakiekolwiek autentyczne, atrakcyjne zabytki. No bo ta ostatnia rzecz. Ludzie oczekują, żeby te zabytki w skansenach były jakoś atrakcyjne. Jak dzisiaj do tego skansenu krakowskiego przeniesienie jednej chaty, samo przeniesienie chaty kosztuje 1 500 000 złotych, no to jest oczekiwanie, że to nie może być rudera, to nie może być jakaś buda stojąca w zagrodzie, waląca się, tylko to musi być jakiś prawdziwy zabytek. Więc to jakby oczekiwania muzealne z jednej strony, z drugiej strony po prostu brak tych autentycznych chat. No w całej Polsce nie znajdziemy dzisiaj właściwie żadnej faktycznie chaty wiejskiej starszej niż XIX stulecie. Z XIX stulecia mało, które będą w ogóle w stanie bliskim pierwotnemu. No i to też takie pragnienie, że jeśli już coś wystawiamy, wkładamy w to miliony, to żeby to było jakoś
11: ładne,
13: zabytkowe.
11: Tak, zabytkowe, ładne, miłe dla oka. A ja jeszcze się cofnę do tej wizji, którą ty opisałeś, tej chaty, która tam stoi na wzgórzu, jest piękna, biała, odmalowana, a wokół piękna zieleń. Czy to znaczy, że wokół chłopskich chat nie było zieleni?
14: No właśnie nie było zieleni z prostego powodu, bo wokół chłopskich chat kręciły się zwierzęta, jeśli tylko chłopa było na nie stać. Przecież świnie, kury, kaczki, czasem też krowy, owce, no to wszystko wędrowało wokół chaty i wyrywało każdy jeden zielony listeczek, który się pojawił, chyba że był pięknie ogrodzony, dokładnie zabezpieczony, jak na przykład te odrobiny ogródka, ale tak naprawdę głównie zabezpieczano fragment podwórka, gdzie można było posadzić parę warzyw. Natomiast rzeczywiście wokół chłopskich chat, no ta wizja skansenowa, czyli pięknie przystrzyżona na równiutko, że tak powiem, trawa a la Wembley i kilka elegancko wyplewionych malw i tam tyle generalnie, no to to jest tak bardzo odległe od rzeczywistości, jak się tylko dało.
12: No chyba, że mieli jakąś bardzo zdyscyplinowaną kozę na przykład, która tam...
13: ale tak. Jeśli z kolei mieli zdyscyplinowane kury, to one wyżrą wszystko do zera. No trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Te zwierzęta w większości kraju do znowu schyłku XIX wieku trzyma się też w domu, nie tylko w jakimś oborze, stajni, więc tak. Ludzie dosłownie mieszkają w tych samych pomieszczeniach co krowy. To w Małopolsce jest szczególnie często i szczególnie długo, że mamy izbę, gdzie z jednej strony po prostu stoi krowa, obok jest piec, a naprzeciwko jest legowisko dla ludzi. I to wszystko jest w jednym pomieszczeniu, tylko trzeba pilnować, żeby krowa zawsze stała głową do ściany, no bo to, co robi pod siebie, żeby łatwiej było wygarnąć.
14: Tak, żeby to się nie przylepiało do ściany.
13: Ale to ludzie z tym wszystkim żyją. I w tym smrodzie, i w tym brudzie, i w tym łajnie po prostu.
14: I z tymi kurami plączącymi się pod nogami, bo przecież kura jest nie po to, żeby z niej ugotować rosół, tylko żeby się nią zaopiekować, żeby jak najwięcej jajek zniosła, bo jajka to jest jedna z niewielu rzeczy, które można sprzedać.
12: Dodajmy, że krówka była też naturalnym źródłem ciepła.
14: Ależ oczywiście.
12: Słuchajcie, oczywiście. Zanim zapytamy was o ulubiony wasz polski skansen, może dodajmy, że cztery najlepsze skanseny na świecie, jak tutaj znalazłem takie zestawienie, znajdują się w Skandynawii. To Skandynawowie jakoś tak bardziej umieją robić skanseny niż reszta świata czy Europy?
13: Znaczy, w ogóle samo słowo skansen, wielu etnografów nie lubi tego określenia, bo ono jest jakby błędne. Skansen to jest po prostu konkretne muzeum na wolnym powietrzu obok Sztokholmu. I to był faktycznie pierwszy taki park etnograficzny w nowoczesnym rozumieniu. Na jego wzór robiono wszystkie kolejne. Więc dzisiaj nazywa się Muzeum na wolnym powietrzu skansenami na wzór konkretnego miejsca w Szwecji. Więc na tej zasadzie tak, oni byli prekursorami i wiele tych wzorców, które tam wypróbowano, do dzisiaj jest stosowany gdzie indziej. No nasze skanseny, choćby Sanok, największy polski skansen i pewnie najlepsze zaspoilerujemy, w dużym stopniu powstawały na wzór tych idei skandynawskich. Dzisiaj nie wiem, czy to jest, czy faktycznie jest taka przewaga w ich podejściu, w ich działaniu, natomiast ten historyczny wzór zdecydowanie istnieje.
11: No to wskażcie w takim razie, no już trochę powiedziałeś, tak? Ale gdybyśmy mieli tak, tak polecić jakieś skanseny w Polsce, które no choć trochę przekłamują, to jednak w jakimś takim największym stopniu oddają te realia.
12: Albo robią to pięknie. To przekłamywanie.
14: No, tak. dla mnie to zdecydowanie będzie Sanok, bo rzeczywiście tam jest ogromny przekrój chat. Chaty, które mają dużo w sobie z autentyczności, mimo wszystko, mimo tego skansenowego odpicowania, jak ja to ładnie nazywam, bo one nie są wcale takie czyste, nie są wcale takie ślicznie odmalowane w wielu miejscach. Można wejść, można poczuć to takie przytłoczenie, ciemność, trochę brudu, no zapachu już nie, bo zdążył wywietrzeć przez te dekady.
11: Na szczęście.
14: Tak, trochę na szczęście, a to trochę niestety, no bo rzeczywiście gdyby wejść do takiej, nie wiem, bojkowskiej chaty, która jest ciemna, duszna, wręcz przytłaczająca i jeszcze poczuć to, jak ona wtedy pachniała, no to to jest takie uderzające dla współczesnego człowieka, że no, ta rzeczywistość tamtych ludzi była tak inna od naszej. No drugi...
13: Jeszcze o Sanoku, ja bym dodał jedno słowo. On pokazuje rzeczy, których nie widać tak dobrze w innych Sanokach. Właśnie w innych skansenach. Ona wspomniała, że tam jest ciemno. To jest coś, co bardzo rzadko widać w skansenach. Dawne chaty chłopskie prawie nie miały okien, bo szkło jeszcze w drugiej połowie XIX wieku jest niesamowicie drogie, więc taką normą w chacie chłopskiej jest, że jest jedno prawdziwe okno tylko w jednym pomieszczeniu w izbie i to jest wszystko. Jeśli są już dwa okna w chacie chłopskiej, o, to widać, powodzi im się. Trzy to już po prostu wyjątkowo bogata rodzina. Jeśli ktoś sobie mógł pozwolić na troje okien w domu, to już naprawdę elita wiejska.
11: I w A Sanoku co było w faktycznie... tych oknach? Czy tam, czym one były wypełnione?
13: Znaczy od połowy XIX wieku już względną normą jest wypełnienie szkłem, tylko że to nie jest takie szkło jak dzisiaj. To są takie małe szybki, mętne, nierówne, często okrągłe, więc pomiędzy nimi mamy takie sztosy, jakby rusztowanie metalowe czy drewniane, do którego są zaczepiane te szybki, więc przez to się nie da wyjrzeć na zewnątrz i co najważniejsze, te okna nie są otwierane. Tak. Więc problem jest taki, mamy w środku w domu ognisko, nie mamy komina, żyjemy w tym dymie i nie da się tego wnętrza nigdy wywietrzyć, bo okno jest zabite po prostu na głucho. Nawet nie przez to, że nie istnieją zawiasy, no dałoby się je otwierać, tylko jest strach przed tym, żeby okno się stłukło.
14: Żeby je wybić, bo przecież wstawienie okna na dawnej wsi jest piekielnie drogie i mało kogo w ogóle stać na to, żeby po pierwsze wstawić sobie okno, a potem wizja tego, że trzeba by było wstawić je jeszcze raz, oszklić je jeszcze raz, jest po prostu przerażająca.
13: Więc paradoks jest taki, że to nowoczesne szklane okna, o których tak marzyli chłopi, one rozpowszechnią się w XIX wieku, one były w warunkach życia krokiem do tyłu. Bo wcześniej, zanim się upowszechniły szklane okna, no to wypełniano okna albo po prostu zatykano deską, a zimą jeszcze, nie wiem, dopychano słomą, czy pakułami, czy szmatami, albo ewentualnie można było nasączony kawałek papieru, chociaż to bardziej w biednych dworach szlacheckich, też papier nie jest taki łatwo dostępny, ale może być kawałek skóry nasączony, pęcherz rybi, pęcherz zwierzęcy, coś, co nieco będzie przepuszczać światła i nieco powietrza. Więc te
11: i
13: okna...
11: to dawało przewiew w chacie, tak?
12: Tak,
13: dawało jakiś przewiew.
12: Tak super pachniało.
11: Słuchajcie, musimy niestety kończyć, bo kończy nam się czas. Temat jest bardzo ciekawy. Odsyłamy do waszego kanału Wielka Historia i tam jest odcinek, w którym można posłuchać o tych nieścisłościach w skansenach. Bardzo wam dziękujemy, że przybliżyliście trochę ten temat nam dzisiaj. Kamil Janicki i Ola Janicka byli naszymi gośćmi.
12: Po informacjach Radio Tok FM już za kilka minut przeniesiemy się na Cypr.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
15: Reklama.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
17: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
18: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w katastrofie motoszybowca, który zniknął z radarów nad górami na zachodzie Chorwacji. Poinformował o tym portal Index. Dwumiejscowy motoszybowiec leciał z Czech do Zadaru. Niemiecka agencja DPA podała, że samolot był zarejestrowany w Niemczech. Prawie 33% Polaków uważa, że odpowiedzialność za brak realizacji części obietnic prezydenta ponosi przede wszystkim sam Karol Nawrocki. Z kolei ponad 31% badanych jest zdania, że winna jest koalicja rządząca. Tak wynika z opublikowanego sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Premier Donald Tusk weźmie udział w tegorocznej edycji Kampusu Polska Przyszłości, poinformował organizator. Trwające od 26 do 30 sierpnia w Olsztynie wydarzenie zgromadzi członków rządu, między innymi ministrów obrony, sprawiedliwości i energii. Gośćmi będą też między innymi Andrzej Poczobut i Aleś Bilacki. Kolejne informacje w Tok FM w południe.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: A, ja zaczynam. Dobrze. Za 18 minut południe to jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski, witamy Państwa ponownie.
8: A teraz, proszę Państwa, wybierzemy się na Cypr. Z nami jest nasz redakcyjny kolega Tomasz Orchowski. Cześć, Tomek.
7: Dzień dobry, witamy Cię.
9: Cześć, dzień dobry. Hej, hej, hej.
8: Jesteś autorem książki Wyspa Trzech Ojczyzn, reportaż z podzielonego Cypru. Dlatego postanowiliśmy z Tobą o tym Cyprze porozmawiać. Powiedz, Cypr jest taką, no jedną chyba z ulubionych wśród Polaków, na pewno, ale Europejczyków również, destynacji wakacyjnych, czyli piękne plaże, słońce, trochę atrakcji turystycznych.
7: Dobre jedzenie.
8: Dobre jedzenie. A jeśli to bardzo zdejmiemy, dobre, to co tam zobaczymy?
9: Oj, no wielką traumę przede wszystkim, która spoczywa, która jest po obu stronach wyspy, bo Cypr jest wyspą podzieloną od 1974 roku w wyniku tureckiej inwazji na część północną turecką i południową, czyli tą grecką. I po obu stronach wyspy świetne jedzenie, piękne plaże, tak same, takie same wszystko, no ale są inne rany, inne blizny. Każdy pamięta swoją część historii, swoje cierpienia i te cierpienia wychodzą po dłuższych rozmowach z zarówno mieszkańcami południa, jak i północy, więc niby wszystko jest takie same morze, takie same plaże, ten sam wiatr, te same zapachy, no ale inna jest trochę ta trauma, bo każdy pamięta o tym, o czym chce pamiętać, czyli o swoim cierpieniu. Nie chciałby, źle to zabrzmiało, że chce pamiętać o cierpieniu, ale no niestety tak jest, że każdy ten swój wyrywek historii ma w sercu, z tyłu głowy, kiedy myśli o drugiej części wyspy.
8: No bo te krzywdy są dosyć takie niedawne, tak jak wspomniałeś, 74 rok, więc nie tak dawno temu, ale użyłeś takiego określenia mieszkańcy północy i południa. A jak oni sami o sobie mówią?
9: No to zależy, jakbyśmy, jakie kto ma poglądy, że tak powiem, i jaką kto ma wersję przyszłości i trochę też przeszłości. Ci, którzy są bardziej nastawieni tak nacjonalistycznie, czyli mówi na przykład mieszkaniec północy, turecki, cypryjczyk, byśmy powiedzieli, że ten, kto mieszka na południu, jest greckim cypryjczykiem, ten, kto jest taki, no, ma ten pierwiastek w sobie cypryjski właśnie, jeżeli ktoś jest greckim cypryjczykiem, Cypryjczykiem lub tureckim Cypryjczykiem, a ten, kto mówi, że nasze ojczyzny to jest Grecja i Turcja, to jest ten prawicowy i oni są bardziej wrogo wobec siebie nastawieni. Niektórzy w ogóle nie mówią o sobie, że są greckimi czy tureckimi Cypryjczykami, tylko mówią o sobie per Cypryjczycy i to są ci najbardziej tacy lewicowo-liberalni, byśmy powiedzieli. Może w naszej terminologii to są ci, którzy są za zjednoczeniem wyspy, za tym, żebyśmy przeszli jakoś nad tymi bliznami, jakoś porozumieli się po prostu w ramach dialogu, zjednoczyli się i oni mówią, wszyscy jesteśmy Cypryjczykami, niezależnie od tego, czy tam greckimi, tureckimi, muzułmanie, chrześcijanie. Nie, to najważniejsze, że jesteśmy Cypryjczykami. No a ci, co są bardziej właśnie prawicowi, nacjonalistyczni, Grecy, Turcy, a ci, którzy są tacy centrowi, bym powiedział, czyli większość, powiedzieli o sobie Greccy, Cypryjczycy i Tureccy.
8: Skomplikowane.
7: Tomku, do kwestii zjednoczenia wrócimy za chwilę, bo to jest bardzo interesujące, ale jeszcze chciałem dopytać, wracając trochę do tego, o co Ania zapytała, no bo Cypr jest, jak wspomniałeś, taką opowieścią o krzywdzie i opowieścią o pamięci. To ciekaw jestem, na ile ta opowieść jest słyszalna dla turystów, którzy masowo przyjeżdżają na Cypr, czy też ci turyści muszą jakoś mocno nadstawiać uszu, żeby ta opowieść usłyszeć.
9: Bo zależy, jakim jesteś turystą.
7: No właśnie.
9: Zależy, jakim jesteś turystą. Jeżeli jesteś takim turystą, a ja takich najbardziej lubię, którzy przed wyjazdem gdzieś idą do księgarni i mówią, chcemy coś o Cyprze przeczytać. I akurat tak się składa, że kupują moją książkę.
7: No tak,
9: są najlepsi turyści oczywiście. Ale to są ci turyści, którzy są ciekawi świata i ci, którzy by się tak wybrali do jakiegoś kafenio, czyli takiej baro kawiarni i tam zapytali albo podsłuchali trochę, bo podsłuchali to może nie, bo musieliby znać greckie albo tureckie, no ale po angielsku można się porozumiewać na wyspie spokojnie ze względu na brytyjską kolonialną przeszłość. Tam zawsze w tych kafenio ktoś po angielsku mówi i jakby się zapytali, no to wszyscy będą im opowiadać swoją wersję historii. Ale są też tacy turyści, ci nie kupują raczej reportaży, więc tych trochę mniej lubię, mówiąc szczerze. W każdym razie, już na poważnie mówiąc, można też spędzić tam czas bardzo przyjazny, na przykład w takich kurortach jak Ayia Napa, siedzieć tam nad basenem, nie wyściubiać nosa z kurortów i po prostu siedzieć nad basenem. No i wtedy nie będzie się znało historii wyspy, ale bardzo dużo osób, które gdzieś jeżdżą, przecież chcą znać to tło na przykład historyczne, co się działo przez ostatnich kilkadziesiąt lat w danym miejscu. No i takie osoby, jeżeli będą pytać, to się dowiedzą, a jeżeli nie będą pytać, no kto pyta, nie błądzi i tak samo jest na Cyprze.
8: To ja teraz zapunktuję, bo ja jestem tą turystką z gatunku tych, które lubisz. Przed wizytą na Cyprze poszukałam i trafiłam niespodziewanie na twoją książkę. I bardzo się cieszę, że ją przeczytałam, bo gdybym jej nie przeczytała, to pewnie nie doceniłabym tego, w jakiej miejscowości nocowałam, ponieważ my nie wybraliśmy na nocleg Ayia Napy czy innego kurortu, tylko miejscowość Pyla, która znajduje się w strefie buforowej. I tam rozmowy były...
9: Bardzo niecodzielny wybór, szczerze mówiąc, ale okej.
8: Okay. Ale bardzo ciekawy, bo tam rozmowy w kawiarniach były bardzo ciekawe, ponieważ mieszkańcy, tutaj może dla słuchaczy, nie wiem, czy Tomek, ty opowiesz, co to za miejscowość, w sensie... Czy ona się charakteryzuje, dlaczego jest
9: jedyna
8: nietypowa
9: miejscowość właściwie, że w której cały czas koło siebie mieszkają i Greccy Cypryjczycy i Tureccy Cypryjczycy. I to jest taki dowód na to, że da się to zrobić, że te społeczności ze sobą żyją, jakoś koegzystują. No i to jest też taka próbka tego, jak kiedyś wyglądało życie na wyspie, bo przecież oczywiście były takie miejsca, gdzie mieszkali tylko Tureccy i tylko Greccy Cypryjczycy, ale też były takie miejscowości, gdzie przemieszane były te dwie społeczności, bo w 1974 roku po prostu się wymieniono ludnością, mówiąc brzydko, i ci, którzy mieszkali Tureccy, Cypryjczycy, którzy mieszkali na południu, poszli na północ, a ci, którzy Greccy, Cypryjczycy na północy, poszli na południe. Oczywiście to było wszystko przymusowo wykonane. I ta Pyla właśnie, w której ty byłaś, i super słyszeć to, że tam właśnie mieszkałaś, jest takim miejscem, gdzie jest, która jest w strefie buforowej ONZ-owskiej, czyli taka strefa, która oddziela dwie części wyspy od 1974 roku. Ona w zależności od miejsca może być i bardzo szeroka, ale jest taka, gdzie na przykład w Nikozji jest tylko drut kolczasty, tak? I jakieś beczki zielone i właściwie ta strefa buforowa to jest bardzo wąska część terenu. No ale w tej strefie buforowej też właśnie mieszkają ludzie, jak w tej Pyli, i to jest niesamowite, że można tam pojechać, wyjechać normalnie i porozmawiać, zapytać ich po prostu, słuchajcie, jak to było z tym podziałem. ludziom i oni opowiedzą, ale oczywiście opowiedzą swoją wersję historii, bo no każdy na Cyprze ma swoją wersję historii, każdy w nią wierzy i to nie jest tak, że jest jedna prawdziwa, tylko jest wiele prawdziwych, bo każda jest cypryjska.
8: To ja tylko dodam, że w tych rozmowach kawiarnianych słyszeliśmy, że mieszkańcy Pyli są bardzo dumni z tego, że oni mogą pokazać reszcie wyspy, że da się żyć obok siebie i chcą być takim wzorem dla całego kraju. Oby im się udało.
7: A powiedz w takim razie, skoro każdy z tych, że Cypryjczycy z jednej i z drugiej strony granicy mają swoją oczywiście wersję historii, to w jaki sposób próbowałeś albo udawało ci się zachować bezstronność, słuchając jednych i drugich historii?
9: Jestem reporterem z Polski, który to ma plusy i minusy. Jeżeli byłbym brytyjskim albo amerykańskim reporterem, no to wtedy, w szczególności amerykańskim, prawda, w czasie zimnej wojny, konfrontacja wschodu z zachodem, byłbym zaangażowany. Ale Polacy, jako że jesteśmy relatywnie małym krajem, który w czasach zimnej wojny no, był w jednym z obozów, ale wcale nie był jakoś wybitnie kojarzony z tym obozem, to udało się tak zachować no, neutralność w przypadku wielu konfliktów i po prostu nie kojarzono mnie z żadną stroną sporu. Tak? Nie wspierałem Turcji w NATO, nie wspierałem Greków, też jakoś nie wybitnie nie wspieraliśmy. No więc przyjechali do nas oczywiście, Dionysturis o tym pisał, przecież greccy komuniści do Polski, no ale tamta historia może tak nie dotarła i nie byłem jakoś postrzegany jako ktoś zaangażowany w ten konflikt, więc łatwo było mi po prostu z obu stron słuchać tych, wyciągać o te historie, może tak, tak to powiem. I to, że nie byłem tak zaangażowany, pozwalało tym osobom. I bardzo ważne jest też to, że na Cyprze każdy chce opowiedzieć swoją wersję historii, więc to jest trochę taki reporterski samograj. Siadasz, pytasz i oni opowiadają po prostu, i bo każdy chce cię przekonać, że to jego wersja historii jest prawdziwa, więc to, że każdy chce opowiedzieć tę wersję historii, to jest raz, a dwa, jako że reporter z Polski, który nie był po żadnej ze stron zaangażowany jakoś znacznie, to dawało mi taką neutralność, która pozwalała tym osobom się otworzyć. No niektóre w ogóle po raz pierwszy mi opowiadały swoją historię i to było wzruszające, bo rozmawiałem z osobami, z rodzinami, które miały członków swoich jako osoby zaginione w 1974. Do tej pory wiele osób jest uważanych za zaginione, nie wiadomo, co się z nimi stało, i po raz pierwszy w ogóle mi opowiadały historie swoje rodzinne. To było bardzo dramatyczne, bo no, płakały te osoby, otwierały się, bo paradoksalnie ten temat cały czas tam no, jest właśnie taką jedną wielką raną, jedną wielką blizną, ale wcale nie jest jakoś przewałkowany, nie jest jakoś przez reporterów wyeksploatowany, mówiąc brzydko. Cały czas tam się zbiera te historie, które są po prostu pod tym względem nowe.
8: No a my dzięki temu w twojej książce dostajemy te historie różne, z różnych stron, bez oceniania, po prostu do poznania. A powiedz jeszcze proszę na koniec o Nikozji, bo ja jadąc na Cypr słyszałam wiele takich opinii, że nie warto, że to jedna z brzydszych stolic europejskich. Nie posłuchałam i się cieszę. A czy twoim zdaniem warto tam pojechać i jeśli tak, to dlaczego?
7: Również na drugą stronę.
9: Jasne, że warto, bo to jest reklamowane jako ostatnia podzielona stolica Europy, miasto, no bo przecież tam właśnie jest ta strefa buforowa, przychodzą mu takie posterunki i tu uwaga, nie można powiedzieć posterunki graniczne, bo to nie jest granica przecież według greckich Cypryjczyków, no bo Cypr jest jeden, tak, tylko jest w części okupowany, więc nie ma żadnej granicy, tylko jest zielona linia, która dzieli obie części i jest to bardzo ciekawe miasto, żeby zobaczyć właśnie i północ, i południe. Można przekraczać sobie wielokrotnie tę zieloną linię i zbierać różne historie, zbierać świadectwa, bo to dla mnie na Cyprze jest najciekawsze. Opowieści właśnie tych mieszkańców. Tak jak w Heraklionie albo w Chani na Krecie, której poświęcona jest inna moja książka reporterska. Jeżeli słuchają nas ciekawi turyści świata, to także przed wyjazdem na tę wyspę zachęcam, żeby sięgnąć po tę pozycję. Przepraszam, musiałem trochę.
7: No było to faktycznie zrobione mimochodem, tak, tak. Dokładnie.
8: Delikatnie. Powiedz, to jeszcze tak króciutko, bo mamy chwilę. Czy ta północna część, która jest zdecydowanie mniej turystycznie ograna, tam co prawda granicę można przekroczyć, ale na przykład wypożyczając samochód na
9: granica,
8: południu... przepraszam, znowu użyłam tego słowa. Można posterunek przekroczyć, przejechać i samochody wypożyczone na południu bardzo często ich ubezpieczenia nie obejmują tej części wyspy. Natomiast jak rozumiem...
9: Lepiej wypożyczyć tam, na drugiej stronie, okay, tak z praktycznych rzeczy i pamiętać o tym, że jest ruch nieprawidłowy. Trzeba z tyłu głowy mieć zawsze, że część samochodu, która jest po drugiej stronie kierownicy, cały czas tam jest i żeby w coś nie uderzyć.
8: Bo ten ruch obowiązuje na całej wyspie, nie tylko na pewno.
9: Tak jest. Mhm. Po obu stronach, jak ktoś jedzie na drugą stronę, to lepiej tam wypożyczyć, bo jest taniej nawet niż na południu. A właśnie jak mówiłaś, jak uderzysz w coś, to nie dostaniesz ubezpieczenia po prostu.
8: I co tam warto zobaczyć na tej północy?
9: Zdecydowanie jechać do Varoshi teraz. To jest część Famagusty, która jest miastem widmem i to jest kurort nadmorski, który został po części otwarty przez Erdoana, przez Turków po prostu. I można tam wejść i zobaczyć takie miasto widmo, to raz, a dwa, pojechać na półwysep Karpas, na sam koniec. Tam jeszcze nie jest to wszystko tak wyeksploatowane turystycznie. Jest pusto, puste plaże. Golden Beach, taka szeroka, złota plaża z pięknym turkusowym morzem, można się wylegiwać. Ja tam osobiście sam zasnąłem sobie na tej plaży, nikt mnie nie niepokoił, bo nikogo tam nie było. Jechać poza sezonem koniecznie, nie lipiec, sierpień, tylko jakiś październik. To jest fajny jeszcze czas, bo jest ciepło, nie ma ludzi, można sobie eksplorować wyspę, jechać. A na południu z kolei jeszcze szybciutko, tylko rzucę góry Trodos koniecznie.
8: Oj tak, prawda.
7: No to jeszcze na zakończenie, bo... Trzecie już. Tak, bo chciałem spytać cię o to zjednoczenie. Jesteśmy w stanie powiedzieć tak, nie, albo trudno powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy Cypryjczycy chcą zjednoczenia?
9: I to takie na szybko, tak? Na
7: tak, tak, tak, tak.
8: To najłatwiejsze masz pytanie, pół minuty, no, Tomasz.
7: Tak, nie, tak, nie, albo trudno powiedzieć.
9: Moim zdaniem nie chcą. W szczególności Greccy Cypryjczycy nie chcą tego zjednoczenia. Tureccy Cypryjczycy chcą, ale nie chcą ci Turcy, którzy tam przyjechali po 1974 roku, bo oni by musieli wyspę opuścić według tych wszystkich umów. Więc jest mała część tylko społeczności, która chce tego porozumienia. To jest bardzo niepopularna opinia, za którą bym dostał w głowę pewnie.
7: Ale myślę, że o tym też warto pamiętać.
9: Ale takie jest moje zdanie.
7: Tak, przed wyjazdem na Cypr.
8: Mhm. Bardzo ci dziękujemy za te szerokie opowieści o Cyprze. Tomasz Orchowski, autor książki Wyspa Trzech Ojczyzn, reportaż z podzielonego Cypru. Dzięki.
7: I nasz kolega. Dzięki. Z Tok FM. Za 3 minuty południe. My już pięknie dziękujemy. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Dziękujemy Magdzie Sikoń i Kubie Paziowi za wydanie naszej audycji, a Janie Cech za jej zrealizowanie.
8: A już po informacjach zapraszamy na audycję Otwarta Kuchnia, w której Paulina Nawrocka wraz ze swoimi gośćmi rozmawia o tym, jak zmiany społeczne wpływają na to, co trafia na nasze talerze i sklepowe półki.
10: Autopromocja.
11: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
12: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
11: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
12: Dziś o 13 w Tok FM.
11: Zapraszamy.
12: Ula Malko
11: i Krzysztof Horwat.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepsze.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: W
10: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
18: A jak lemoniadę?
10: No też.
17: To poprosimy.
10: Ale co?
18: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ponad 4000 razy strażacy interweniowali w nocy w związku z przejściem silnych burz. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Przełomowa ugoda amerykańskiej administracji z TikTokiem. Gigant technologiczny musi wypłacić $400 milionów. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Niż, pod którego wpływem znalazła się dziś Polska, przyniósł w nocy burze i wichury przekraczające 100 km na godzinę. Od północy strażacy interweniowali ponad 4000 razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie zrywanych dachów i podtopień. Więcej o sytuacji wie reporter TOK FM Ben O'Connor.
22: Burze i wichury, które przetoczyły się przez Polskę, doprowadziły do lokalnych podtopień, zerwanych gałęzi blokujących drogi, a także do uszkodzeń dachów, mówi brygadier Karol Kroć z Wydziału prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
23: Działania głównie polegały na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi.
22: Na Mazowszu, gdzie interwencji było najwięcej, jeszcze rano strażacy interweniowali po zerwaniu dachu, mówi starszy kapitan Michał Jędraszek z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
24: Lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
22: Według strażaków nikt w wyniku trudnej sytuacji pogodowej bezpośrednio nie ucierpiał. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Na wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi wesprzeć służbę. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
25: Wśród rannych jest wiele dzieci w wieku zaledwie kilkunastu lat. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. Lekarze walczą o ich życie. A ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: TikTok i jego chińska spółka macierzysta zawarły z amerykańskim Ministerstwem Sprawiedliwości ugodę na $400 milionów w sprawie zarzutów dotyczących bezprawnego gromadzenia danych dzieci. To jedna z najwyższych kwot uzyskanych dotąd w USA w tego typu sprawie, podała CNN. Amerykańskie media przypominają, że w ubiegłym roku TikTok ogłosił wydzielenie swoich amerykańskich aktywów i przekazanie ich głównie inwestorom z USA. W niedzielę, czyli jutro, wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które ma ułatwić dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów ślubu. Chodzi o małżeństwa par jednopłciowych. Transkrypcje w ostatnich tygodniach też były już realizowane, ale bez zmian w systemach informatycznych. Do tej pory wykonano ich 180, mówił w TOK FM Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
0: Od niedzieli, a tak naprawdę od poniedziałku, będą to transkrypcje na prawidłowych wzorach, które będą też uznawały tą godność obu osób w związku. I wiemy, że kilkadziesiąt par decydowało się, żeby wstrzymać swoją transkrypcję właśnie do tego momentu, więc zaraz możemy zobaczyć kolejne kilkadziesiąt transkrypcji małżeństw par jednopłciowych.
6: Trybunał Konstytucyjny chce zablokować rozporządzenie ministra cyfryzacji, ale rząd zapowiedział, że nie ma zamiaru do tego rozstrzygnięcia się stosować. Tylko do 31 sierpnia uchodźcy z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport. Chodzi o osoby, które przyjechały do Polski na przykład jedynie z ukraińskim dowodem czy aktem urodzenia w chwili ucieczki paszportu nie miały. Mówi Wawara Wasylenkowa z punktu informacyjnego w Centrum Integracyjnym Baobab w Lublinie.
1: Te osoby muszą udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy i zaktualizować swoje dane paszportowe albo jakieś inne dane, na przykład w sytuacji, kiedy osoba nie miała zdanych odcisku palcu.
2: To może dotyczyć na przykład dzieci?
1: Tak. Dużo osób, kiedy przyjechały, na przykład mama miała ten paszport zagraniczny, a dziecko nie miała. No i już po życiu tutaj otrzymała ten paszport zagraniczny i te dane trzeba zaktualizować i dołączyć do rejestru.
6: Na swoje dane w polskim rejestrze PESEL należy potwierdzić w urzędzie miasta czy gminy, w której ktoś mieszka. Jeśli uchodźca nie zrobi tego do końca sierpnia, utraci status tak zwany UKR. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Sporo chmur w całym kraju, początkowo na północy całkowite, pod koniec dnia miejscami małe. Burze, możliwy grad, jedynie na krańcach południowo-wschodnich kraju bez deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Lublinie i Białymstoku, 23 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do dzisiejszej Otwartej Kuchni, w której tematem numer jeden będą trendy. Dlaczego nagle wszystko musi być proteinowe? Dlaczego właściwie galaretki wracają do łask? W jaki sposób funkcjonowanie we współczesnym świecie wpływa na to, co jemy i jak jemy? I co wspólnego z tym wszystkim mają leki na otyłość? Moją gościnią już za chwilę będzie Gosia Krześniak, analityczka trendów, właścicielka agencji Cool Hunters, która właśnie prognozowaniem trendów w branży gastronomicznej i spożywczej się zajmuje. Po 12.40 natomiast pyszna historia poświęcona dziś kanapkom. Niby mały posiłek, niepozorny, a naprawdę z fascynującą historią i wieloma wątkami. Zajrzymy do przedwojennego Wiednia, powojennego Cieszyna i do wielu, wielu innych miejsc właśnie tropem kanapek. Nastał, szanowni Państwo, czas dożynkowy. Właściwie w każdy weekend gdzieś odbywa się Święto Plonów i chciałam serdecznie Państwa uwadze polecić te wydarzenia, bo te dożynki gminne, powiatowe, parafialne, to są naprawdę wspaniałe imprezy. Czasem bardzo kameralne, czasem z wielkim rozmachem, koncertami, sceną i tłumem gości. Nawet jeśli na co dzień z rolnictwem mamy niewiele wspólnego, to dożynki są naprawdę świetnym pretekstem, żeby zobaczyć, co się robi i jada w danym regionie. Zwykle są tam koła gospodyń wiejskich, lokalni producenci. Można spróbować oczywiście chleba, bo dożynki to święto chleba, ale i sery, miody, wędliny, pierogi, kiszonki. Można również poprosić o przepisy. Zawsze polecam, kiedy coś szczególnie mi smakuje. Panie z kół gospodyń wiejskich naprawdę chętnie tymi recepturami się dzielą. Sama tradycja dożynek jest oczywiście bardzo, bardzo wiekowa, dużo starsza niż współczesne festyny. Święto kończące żniw, moment podziękowania za zebrane plony, symbolicznego zamknięcia najważniejszego okresu prac polowych. Jeden z najważniejszych symboli to oczywiście wieniec dożynkowy pleciony ze zbóż, kwiatów, owoców czy ziół i chleb wypieczony z mąki z nowego ziarna, który symbolizuje to, że zbiorów wystarczy na kolejny rok. Jeśli widzą gdzieś Państwo w okolicy plakat informujący o tym, że są dożynki, warto zajrzeć. Nie powinniście Państwo żałować. A ze mną już na łączach zapowiadana gościni Gosia Krześniak, kulturoznawczyni, strateżka, analityczka trendów, właścicielka agencji forsajtowej Cool Hunters, która jest skierowana do firm z branży gastronomicznej i spożywczej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Tak zabrzmiało bardzo mądrze, ale może wyjaśnijmy słuchaczom, czym właściwie się zajmujesz.
7: Tak, ja i moja firma współpracujemy z firmami z branży głównie spożywczej, ale też gastronomicznej. Doradzamy odnośnie wprowadzania innowacji produktowych, rozmawiamy z naszymi klientami o trendach konsumenckich, o tym, co będzie właśnie zachowania konsumenckie kształtować w najbliższym czasie, więc pracujemy nad strategią i nowościami produktowymi, które potem można zobaczyć na półkach.
3: Czyli ja sobie to tak rozumiem, że to jest trochę praca na styku takiej spożywczej przeszłości i przyszłości, bo na przykład niektóre wnioski wysuwacie na podstawie tego, co się działo i musicie przewidzieć, co na przykład będzie popularne, co będziemy chcieli jeść i dlaczego. Dobrze myślę?
7: Tak, trochę tak jest. Obserwujemy bardzo dokładnie i łapiemy takie sygnały. Często mówimy o takich małych sygnałach zmian, bo zanim coś stanie się trendem i jakąś dużą zmianą społeczną, która wpływa też na to, jak jemy i zanim pojawią się jakieś nowości w sklepach, to one często zaczynają się od bardzo małych sygnałów zmian w zachowaniach właśnie konsumenckich, które my staramy się obserwować. Łączymy kropki właśnie tego, co już się działo w branży spożywczej albo w ogóle w zachowaniach całych społeczeństw, co ma wpływ potem na to, jak jemy i łączymy te kropki i próbujemy znaleźć właśnie jakieś nowości czy rozwiązania, które mogą sprawdzić się na rynku i dobrze odpowiedzieć na te współczesne potrzeby konsumenckie.
3: Ale rozumiem też, że zasadniczo kluczowe jest to, jak zmieniamy się jako społeczeństwo, jak zmieniają się nawyki w różnych obszarach życia i to nie jest tak, że jedzenie czy kwestie spożywcze związane właśnie z żywnością, to jest jakiś odrębny mikrokosmos, tylko to wszystko dość mocno związane jest z innymi obszarami życia.
7: Tak, dokładnie tak jest. Mamy taką tendencję chyba do nadużywania słowa trend, bo dzisiaj w tej dobie, w tej narracji social mediowej wszystko, co wybuchnie nawet na chwilę, jest trendem. Natomiast no, w takiej naszej pracy trend to jest tak naprawdę duża zmiana społeczna, która dzieje się w czasie i która obejmuje wiele obszarów naszego życia. Jedzenie jest oczywiście jednym z nich, więc to, że na przykład nagle zaczynamy, nie wiem, jeść więcej białka, albo chodzimy w ten albo inny sposób do restauracji, nie wiem, chodzimy częściej sami do restauracji, to też jest interesujący wątek, to wszystko nie bierze się znikąd, jest tak naprawdę jednym z elementów dużych zmian właśnie społecznych, które zachodzą nie tylko w temacie jedzenia, więc jedzenie jest oczywiście częścią kultury, jest formą wyrazu i odzwierciedla też to, jak całe społeczeństwa się zmieniają.
3: Dotknęłaś tematu białka, któremu kiedyś poświęciłam cały program rozmowy z Natalią Metrak-Rodą. Rozmawialiśmy o tym właśnie z perspektywy historycznej, jak się zmieniało podejście do różnych składników odżywczych i to, że no, naturalnie jest to skorelowane z tą całą erą fitness i tego, że chcemy być wysportowani i traktujemy te nasze ciała jak fabryki, które mają jak najlepiej funkcjonować. Stąd też taka trochę fiksacja na tej ilości białka, co bezpośrednio przekłada się na to, co widzimy na półkach, prawda?
7: Tak, to tak naprawdę zainteresowanie białkiem i potrzeba takiej gęstości odżywczej, bo o tym też mówimy w tym kontekście, nie jest zupełnie nowa, w sensie nie jest to nowe zjawisko i zresztą mieliśmy już do czynienia też z dietami, które punktowały białko, bo mieliśmy i dietę paleo, i dietę dukana, które właśnie rezygnowały z tłuszczów czy węglowodanów na rzecz białka, także to nie jest zupełnie nowe zjawisko, natomiast nowa jest skala, precyzja, dostęp do narzędzi, które nam to w tym pomagają, o tym, że właśnie ciało zmienia w kulturze też znaczenie i rolę. To pisało już wielu badaczy i Foucault o tym pisał w Nadzorować i karać, o tak zwanych zdyscyplinowanych ciałach, gdzie nowoczesne społeczeństwa po prostu nie kontrolują ludzi wyłącznie przemocą czy jakimiś formami nacisku, ale właśnie uczą ich samodyscypliny, obserwowania siebie, właśnie dostosowania ciała do pewnych norm. No i ta potrzeba kontrolowania ciała nie jest w związku z tym nowa, natomiast skala tej kontroli jest nowa. Kiedyś liczyliśmy kalorie, czasem się stawało na wadze, stosowało się diety, w ogóle to słowo dieta też zmienia znaczenie, a dzisiaj możemy obserwować w ogóle swój organizm niemalże w czasie rzeczywistym, mamy do tego tego zegarki, które mierzą nam sen, kroki, pierścionki, które mierzą nam tętno. No i przeszliśmy właśnie od takiej dyscyplinowania ciała do jego takiej pełnej optymalizacji i ten kult proteinowy się w to bardzo dobrze wpisuje.

0: starzejących się, bo jeżeli ktoś traci na wadze, no to chce chronić tę masę mięśniową i seniorów, u których to jest istotne, i dla konsumentów zainteresowanych tematem długowieczności, więc to łączy wiele interesów, wielu grup. Natomiast no, ostatnio możemy już mówić o takim przegrzaniu się tego trendu i tej mody na białko, no bo dochodzi już do pewnych absurdów, kiedy widzimy na przykład proteinową wodę, ja ostatnio widziałam, więc jeżeli dodajemy izolat białka do produktu, który kompletnie tego białka nie potrzebuje, no to dochodzi do już takiego, właśnie tak jak mówię, przegrzania się trendu i raczej to białko zaczyna wchodzić do takiego strefy normy, że po prostu pozostaną, naszym zdaniem, na podstawie tego, co obserwujemy, pozostaną pewne produkty, które będą wysokoproteinowe naturalnie lub będą właśnie jakoś fortyfikowane, natomiast przestanie to być już taka nowinka i stanie się po prostu, przejdzie do takiej sfery normy.
1: A o tym, co jeszcze zmienia się w tym, co jemy, jak jemy i dlaczego, porozmawiamy już za chwilę po informacjach TOK FM. Moją i Państwa gościnią jest analityczka trendów w gastronomii i branży spożywczej Gosia Krześniak.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 4.
4: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
4: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
5: Tak.
4: Wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
5: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć, może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
4: ale
5: bardzo ciężko.
4: Ale to jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
5: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
4: Bo pan ma, jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są no takie specjalne prawda. Butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi, widział pan pewnie. Takie no mają dzióbki.
5: Tak, mają.
4: No, takie bidony też są.
5: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No, trochę,
4: no jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
5: A 12 to... punktów, panie redaktorze.
4: Właśnie.
5: Nawet jak się stoi w korku.
4: No dobrze.
5: Albo na światłach.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
8: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
9: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
7: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
9: Co piątek o 17.
7: Dzieje się.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara.
12: Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko

0: Bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit 10.

0: Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię w obwodzie Samarskim. To jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint przekazała, że w tym samym regionie zaatakowane zostało również centrum logistyczne firmy OZN, rosyjskiego giganta e-commerce. 17-letnia dziewczyna jest ofiarą śmiertelną ataku napastnika, który wtargnął do szkoły w środkowej Szwecji, poinformowały lokalne media. Wcześniej policja podała, że poważnie rannych zostało dwóch chłopców w wieku 12 i 17 lat, a trzeci, lekko poszkodowany nastolatek, opuścił już szpital. Gazeta Express Sen podała, że napastnik został postrzelony przez policję w nogę. Nastolatek był wcześniej skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Warunki w górach dla turystyki są wymagające. Po intensywnych opadach potoki są wezbrane. Na Śnieżce temperatura wynosi 5 stopni, ale z powodu wiatru odczuwalne jest minus 5 stopni. Ratownicy alarmują i ostrzegają przed wybieraniem się dziś w góry. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Ze mną cały czas na łączach Gosia Krześniak, analityczka trendów, strateżka, kulturoznawczyni, a przede wszystkim właścicielka agencji foresightingowej Cool Hunters, która jest skierowana do firm z branży spożywczej, gastronomicznej i która zajmuje się prognozowaniem między innymi trendów, ale i ich analizą, trendów związanych z jedzeniem. Przed informacjami TOK FM rozmawiałyśmy właśnie o białku, które zdominowało w ogóle cały spożywczy rynek, no ale nie jest to jedyna zmiana, którą obserwujemy. Ty dzielisz się również w mediach społecznościowych wieloma ciekawostkami i widziałam ostatnio bardzo, bardzo ciekawy, opracowany przez ciebie temat tego, jak Ozempik zmienia podejście do jedzenia. Ozempik, czyli no, ten słynny lek na otyłość. Jak to jest?
5: Tak, to ten temat łączy się dobrze z tematem, który poruszałyśmy, czyli białka, bo idą one właściwie w parze. Tak, w Polsce jeszcze nie ma to aż takiej skali, bo tutaj prawodawstwo na to zabrania, są to leki przepisywane na receptę, na przykład w Stanach Zjednoczonych to już 1 na 8 osób korzysta obecnie z leków na odchudzanie, tak zwanych GLP-1, GLP-1, u nas znanych jako Ozempik, ale to są różne substancje, które wspomagają odchudzanie. 1 na 8 osób, no to jest więcej niż Polaków obecnie, więc ponad 45 milionów, a około 18% w ogóle korzystało z tego typu leków i rzeczywiście ma to ogromny wpływ też na to, jak gospodarstwa domowe, w których stosowane są te leki, robią zakupy, bo widać bardzo duże spadki w koszykach w ogóle zakupowych tych gospodarstw domowych, a są kategorie takie jak właśnie słodycze, czy przekąski, czy alkohole, gdzie te spadki dochodzą do 50, a nawet 60%, więc to realnie ma wpływ na to, jak całe grupy osób robią zakupy. Natomiast jest to związane, tak jak mówię, z optymalizacją. Kiedyś nasze ciało, żeby osiągnąć jakąś szczupłość, powiedzmy, wymagało bardzo dużej, był to znak statusu, wymagał dużo samodyscypliny. Dzisiaj w dobie właśnie leków na odchudzanie można łatwiej to osiągnąć, natomiast kiedy szybko traci się wagę, właśnie masa mięśniowa jest tym, co chce się wyjątkowo chronić. W związku z tym leki na odchudzanie bardzo często idą w parze z białkiem, bo jeżeli mamy ograniczony apetyt, no to chcemy te gęstość odżywczą zachować. Natomiast przez to, że przestaliśmy tak skupiać się na jedzeniu i jemy go mniej, albo pewne grupy jedzą go mniej, no to zaczęliśmy to jedzenie fetyszyzować. I to, że w reklamach produktów w ogóle niezwiązanych z jedzeniem, na przykład kosmetykach, bardzo często pojawiają się wątki jedzeniowe, bo to, że jakieś pomadki, kremy czy balsamy do ciała w kreacjach reklamowych występują właśnie w towarzystwie owoców, jakichś lejących się syropów czy kremów, właśnie przenosi nam jedzenie z tej roli jedzenia do jedzenia, na bardziej właśnie obraz, coś, co chcemy poczuć innymi zmysłami, czyli chcemy na to popatrzeć albo powąchać. Dlatego dzisiaj zamiast, nie wiem, ciastka waniliowego kupujemy balsam o zapachu ciastka waniliowego. Jest to bardzo skorelowane właśnie z tą modą, czy z rosnącą tendencją do korzystania i dostępnością leków na odchudzanie.
4: Czyli odmawiamy sobie czekolady albo nie mamy na nią ochoty, bo też analogi GLP trochę tak działają, że nam ten apetyt zmniejszają i zamiast tego kupujemy sobie żel pod prysznic albo płyn do kąpieli, który właśnie ma nam zrobić czekoladową piankę, rozumiem?
5: Dokładnie tak, tak jest i oczywiście kosmetyki są mocno zmysłowe, jedzenie również, więc one gdzieś pokrywają się tutaj, więc ta narracja właśnie bardzo, bardzo widać to na rynku kosmetycznym, ta narracja i połączenie z tematem żywności. Zresztą jedzenie pojawia się na wielu wydarzeniach jako dekoracje w droższych sklepach, właśnie na przykład w Stanach, całe instalacje z świeżych produktów. To jest właśnie coś, co odpowiada na tą naszą potrzebę dostępu do jedzenia, ale nie poprzez właśnie jedzenie, tylko patrzenie.
4: To trochę jakbyśmy wracali do czasów baroku czy obrazów, gdzie widzimy te wystawne uczty, na których właśnie owoce służą na przykład głównie do dekoracji, bo nikt ich nie je przez to, że na stole było też bardzo dużo mięsa.
5: Tak, tak było. To też był symbol statusu, dostęp do dużej ilości jedzenia, które nie wymaga w ogóle zjedzenia, które się de facto marnuje, jakby symbolizuje to, że mamy do tego dostęp i możemy sobie, bo na marnowanie trzeba sobie móc pozwolić, tak? Więc to ma na pewno z tym związek.
4: A jak to się ma do tego, że no niektórzy wieszczą, że ten food porn, który stał się takim dominującym trendem na portalach społecznościowych przez ostatnie dziesięciolecie, które wypromował tak naprawdę Instagram, mnóstwo lokali gastronomicznych tworzyło dania tak, by one dobrze wyglądały na zdjęciach. Coraz częściej się mówi, że to odchodzi do lamusa, że ludzie szukają jednak bardziej prostoty w restauracjach. To będziemy dalej jeść oczami, czy niekoniecznie?
5: Ja bym powiedziała, i to szerszy wątek nie dotyczy tylko restauracji, ale w ogóle żyjemy, mówi się o tym i badacze o tym mówią, że przestajemy żyć w świecie albo, tylko żyjemy w świecie i, czyli próbujemy łączyć w ogóle sprzeczne potrzeby i w ogóle gdybym miała wskazać jakieś takie najistotniejsze rzeczy, które mnie obecnie interesują w branży spożywczej, gastronomicznej, to, że branża bardzo mocno operuje na napięciach, czyli nie jest tak, że coś idzie tylko w jednym kierunku i mamy bardzo prosty kierunek od do, tylko klienci, konsumenci próbują i chcą w ogóle bardzo często połączyć sprzeczne potrzeby. I tak samo jest z tym, dotyczy to właściwie każdy trend, o którym mówimy, bardzo szybko generuje kontrtrend, czy jakąś zmianę, która jest w ogóle w zupełnej kontrze. I tak samo jest z gastronomią. Widziałam dane takiego amerykańskiego instytutu James Beard Foundation, który się zajmuje właśnie lokalami gastronomicznymi i z tych danych wynikało, że chyba niespełna 50% szefów kuchni wskazywało social media jako jeden w ogóle z głównych trendów, który wpłynął na działanie restauracji w ostatnich latach, obok zmieniających się kosztów i zmieniających się zachowań, rosnących kosztów i zmieniających się zachowań konsumentów. I to znaczy, że te media społecznościowe przestały być dodatkiem i całe lokale były, nie tylko menu, ale w ogóle lokale były projektowane pod tę logikę social mediów, łącznie z tym, że na przykład stały się jaśniejsze, bardziej rozświetlone, no bo świece i półmrok dobrze się sprawdzają na randkach, ale niekoniecznie na zdjęciach, więc to miało ogromny wpływ na to, więc projektanci wykorzystywali fotogeniczne materiały. Natomiast jeżeli wszystko wygląda jak scenografia, to nic już nie wydaje się wyjątkowe i doszło do takiego zmęczenia estetycznego. Dlatego ja bym powiedziała, że te sprzeczne potrzeby one pozostaną i odpowiedź na nie też zostanie. Czyli uważam, że nadal jedzenie będzie estetyzowane. Natomiast w odpowiedzi na to powstają i są restauracje, które stawiają jednak na bardzo mocną autentyczność, właśnie już gdzieś walczą, zwalczają tę logikę social mediów i tam klienci szukają takiego autentycznego doświadczenia, skupienia właśnie na smaku, niekoniecznie na całym anturażu. Natomiast moim zdaniem obie te sprzeczne potrzeby, one będą współistnieć.
4: Mhm. Czyli to nie jest tak, że teraz znikną piękne dania i przeestetyzowane desery, ale będzie można też po prostu łatwiej znaleźć miejsce, w którym no, niekoniecznie wszyscy będą sypać wszystko kiełkami, żeby wyglądało ładniej.
5: Tak, tak wynika z naszych analiz i tak ja osobiście w to wierzę, jak patrzę, jak zmienia się rynek spożywczy i jak właśnie te sprzeczne potrzeby, nie tylko w restauracjach, ale też właśnie na sklepowych półkach się wybijają, więc myślę, że tak właśnie będzie.
4: To jak już jesteśmy przy kontrastach, to zapytam jeszcze o dwa w sumie kontrastowe zjawiska, o których też ostatnio u ciebie czytałam. Jednym są galaretki. Miałam okazję też gościć tutaj dziewczynę od projektu Zastyga. Rozmawiałyśmy trochę o powrocie tej mody. A drugim chrupanie. Można powiedzieć, że sensorycznie dwa różne odczucia kulinarne, oba w trendach.
5: Tak. Mówi się o tym, że w dobie takich płaskiego dosyć dostępu do rzeczywistości, gdzie bardzo dużo rzeczy dotykamy, w cudzysłowie, przez ekran, gdzieś ta potrzeba multisensoryczności wybija i w ostatnich analizach ponad 60% konsumentów wskazuje, że tekstura jedzenia jest dla nich tak samo istotna jak smak, czyli to, żeby działo się dużo w produktach spożywczych. Widzimy to na półkach, gdzie tych warstw jest dużo, widzimy to w lodach, w przekąskach, w deserach, gdzie nie tylko właśnie coś się leje, coś chrupie, coś się ciągnie, więc ta multisensoryczność jest bardzo istotna i właściwie we wszystkich analizach trendów pojawia się jako jeden z głównych trendów. Galaretki, one z kolei wpisują się, tam rzadko coś chrupie, chociaż rzeczywiście dzisiaj galaretka zmieniła swoją funkcję i to, jak ją ja przynajmniej pamiętam na przykład z lat 90. czy pewnie z czasów PRL-u jakieś galaretka, nóżki w galarecie i jakieś podejrzane purcharki z taką półpłynną masą. Dzisiaj ona zupełnie zmienia swój wymiar, jest właśnie kolorowa, coraz częściej wegańska, zatopione są w niej różne rzeczy, czasem też chrupiące. Natomiast no, ona bardziej nawiązuje do tego trendu nostalgii, gdzie po prostu potrzebujemy czegoś, po pierwsze, co kojarzy nam się z bezpieczniejszymi, spokojniejszymi może czasami, a po drugie czegoś właśnie takiego elastycznego, czegoś, co jest trochę zabawką sensoryczną, ale też czegoś, co wpisuje się w ten trend well-beingu, no bo przecież to jest kolagen, który ma wpływ na naszą skórę, na nasze kości, tudzież jakieś chrząstki, nie jestem ekspertką. Natomiast w kilka dużych trendów sam produkt galaretki uderzył i dlatego coraz częściej ją widzimy, ona też jest bardzo estetyczna wizualnie, bo może przyjmować różne formaty, więc social media uwielbiają galaretkę.
4: Wspomniałaś o zabawkach sensorycznych i ja sobie pomyślałam, że główna namiętność moich dzieci podczas tych wakacji, czyli kupowanie gniotków, które w dodatku wyglądają jak produkty spożywcze, na przykład chińskie pierożki czy masło, to idealnie to jest to. Po prostu coś, co udaje jedzenie.
5: Tak, udaje i właśnie widzimy to właśnie nie tylko w jedzeniu, bo taka powiedzmy glutowata konsystencja pojawia się i w kosmetykach, i właśnie w zabawkach, bo cały taki viral w social mediach na TikToku czy na Instagramie, gdzie młodzież otwiera właśnie takie zabawki do gniecenia w kształcie tych pierożków i szuka jakichś konkretnych kolorów czy wzorów, no to też to się wszystko łączy. Także kolejny raz mamy dowód na to, że jedzenie jest elementem większej całości, nie jakimś osobnym bytem zupełnie.
4: Jest i zjawisko, o którym też pisałaś, snackifications, przekąskowanie?
5: Uprzekąskowienie to jest moje autorskie, moje tłumaczenie. Tak, to jest bardzo duża tendencja rosnąca, która obejmuje właściwie na pewno ten zachodni świat bardzo mocno, czyli tendencja do zastępowania trzech posiłków w ciągu dnia, czyli tego modelu, który pewnie dobrze znamy, częstszymi, mniejszymi porcjami o charakterze przekąski spożywanymi przez cały dzień i badania wskazują, że 90% już globalnych konsumentów właśnie spożywa przekąski wielokrotnie w ciągu dnia, a 8% z nich właściwie nie je już żadnych pełnych posiłków, tylko je wyłącznie przekąski, gdzie przekąska tak naprawdę może być rozumiana bardzo szeroko, bo my kilka lat temu badaliśmy na potrzeby jednego z naszych projektów polskie społeczeństwo na reprezentatywnej grupie, pytając, czym jest dla nich przekąska, i to są najróżniejsze produkty od właśnie jakichś chipsów, słodyczy, ale to może być też jabłko, banan albo kanapka, czyli coś, co nie jest pełnowartościowym posiłkiem, jest jedzone gdzieś w locie. To na to ma wpływ na pewno to, że zmienia się cała ta logika naszego życia, gdzie było bardzo mocno oddzielona praca od czasu wolnego. Dzisiaj w dobie pracy zdalnej to się ta różnica się zaciera i właśnie praca, nauka czy i tak zwane zwykłe żyćko gdzieś tam się mieszają. Co ciekawe, tutaj mogę dodać, że w ogóle ten model trzech posiłków, o którym mówimy, w kontrze do którego jest snackification, czyli to uprzekąskowienie, to tak naprawdę jest wynik i zdobycz, chociaż nie do końca pozytywna, rewolucji przemysłowej, gdzie tak naprawdę to harmonogramy fabryk przejęły pełną kontrolę nad życiem, no i jedzenie zostało tak ustrukturyzowane, że pracownicy dostawali przerwy albo jedli przed zmianą, w trakcie i na koniec dnia, więc jakby ten model trzech posiłków dziennie wcale nie był jakąś konstrukcją prozdrowotną, tylko tak naprawdę modelem efektywności. Więc to taka ciekawostka. Natomiast tak, w kontrze do tego pojawia się to uprzekąskowienie, czyli ciągłe podjadanie.
4: Myślę, że idealna pora na przekąskę. Dochodzi, szanowni państwo, 12:40. Za chwilę informacje TOK FM. Kończymy zatem. Moją i państwa gościnią była Gosia Krześniak, strateżka, analityczka trendów, właścicielka agencji foresightingowej Cool Hunters. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
4: A ja za chwilę wracam do państwa z, jak co tydzień, pyszną historią.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Odnotowaliśmy ponad 4000 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, informują strażacy. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze WOT są gotowi wspomóc służby. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować do góry, a to za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu i rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. Kolejne informacje o 13:00.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Minęła 12.40, a to niezawodny znak tego lata, że pora na stały punkt programu, stały punkt Otwartej Kuchni, czyli pyszna historia. Głównym bohaterem dzisiejszej pysznej historii jest dość banalna kanapka. Banalna, bo wydaje się jednym z tych dań, które właściwie nie powinny mieć swojego wynalazcy. W końcu pomysł jest banalnie prosty. Kawałek pieczywa, coś położonego na nim albo włożonego do środka. I rzeczywiście, ludzie łączyli pieczywo z mięsem, warzywami czy innymi dodatkami na długo przed tym, zanim ktokolwiek zaczął używać słowa sandwich. Jeśli szukać bardzo dalekich przodków kanapki, można cofnąć się już do czasów, kiedy ludzie nauczyli się wypiekać zbożowe placki. Cienkie pieczywo pieczone na rozgrzanych kamieniach czy nad ogniem można było jeść razem z mięsem i warzywami albo wykorzystać jako rodzaj opakowania dla jedzenia. Także pierwsi Słowianie jedli pod płomyki. Cienkie placki z mąki i wody podawane m.in. z miodem, bakaliami, cebulą, czosnkiem czy ziołami. Jednym z najczęściej przywoływanych dawnych poprzedników kanapki jest potrawa związana z Hillelem Starszym, żydowskim uczonym żyjącym na przełomie I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery. Podczas święta Paschy miał on wkładać między kawałki macy składniki o symbolicznym znaczeniu związane z pamięcią o wyjściu Izraelitów z Egiptu. To oczywiście jeszcze nie kanapka w dzisiejszym znaczeniu, ale sam pomysł umieszczenia czegoś pomiędzy dwoma kawałkami pieczywa jest już bardzo znajomy. W średniowieczu chleb pełnił czasem jeszcze inną funkcję. Gruba pajda mogła zastępować talerz. Układano na niej mięso, warzywa, polewano wszystko sosem, który wsiąkał w pieczywo. Samego chleba bogatsi biesiadnicy nie zawsze zjadali. Po posiłku takie nasiąknięte pieczywo mogło trafić do biednych. To także nie jest jeszcze kanapka w naszym rozumieniu, ale pokazuje, że połączenie chleba z tym, co dziś nazwalibyśmy obłożeniem, ma bardzo długą historię. Tu na scenie pojawia się najsłynniejsza kanapkowa opowieść, czyli John Montagu, czwarty hrabia Sandwich. Historia jest tak dobra, że powtarza się ją od ponad 2,5 wieku. Montagu miał być zapalonym graczem w karty. Podczas jednej z wielogodzinnych rozgrywek zgłodniał, ale nie chciał odchodzić od stołu, więc zażądał kawałków mięsa umieszczonych między dwiema kromkami chleba. Dzięki temu mógł jeść jedną ręką, nie używać sztućców, nie brudzić palców i przede wszystkim nie przerywać gry. Pozostali uczestnicy spotkania mieli szybko zacząć zamawiać to samo co sandwich. Tyle legenda. Jej źródłem jest m.in. relacja francuskiego pisarza i podróżnika Pierre-Jean Grosleya, który opisywał pobyt w Londynie. Pisał o sekretarzu stanu, który miał spędzić przy karcianym stole 24 godziny i w tym czasie żywić się właśnie plastrami wołowiny umieszczonymi pomiędzy kromkami opiekanego chleba. Nie mamy jednak podstaw, by uznać, że John Montagu rzeczywiście wynalazł kanapkę. Chleb z mięsem czy serem jadano znacznie wcześniej, no ale to od jego tytułu utrwaliła się nazwa. W 1762 roku słowo sandwich pojawia się w kulinarnym znaczeniu w dzienniku Edwarda Gibbona, późniejszego autora słynnej historii upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gibbon odwiedził londyński klub The Cocoa Tree i opisał możnych mężczyzn jedzących wieczorem m.in. zimne mięso albo sandwich. Właśnie od XVIII wieku sandwich zaczyna funkcjonować jako konkretna nazwa dania. Co ciekawe, taki sposób jedzenia miał również znaczenie obyczajowe. W XVIII-wiecznych wyższych sferach sposób podawania i jedzenia potraw podlegał dość sztywnym regułom. Kanapka była wygodna właśnie dlatego, że można ją było wziąć do ręki. Nie wymagała stołu, pełnego kompletu sztućców, pozwalała zjeść szybko i właściwie w dowolnym miejscu. Banalna rzecz, ale z punktu widzenia ówczesnego savoir-vivre dość znacząca. W Polsce historia samego słowa potoczyła się trochę inaczej. Kanapka pochodzi od francuskiego canapé. Aleksander Brückner tłumaczył to skojarzeniem z bułką i ułożoną na niej wędliną, przypominającą poduszki leżące na kanapie. Francuskie canapé nadal funkcjonuje zresztą jako określenie niewielkiej, dekoracyjnej przekąski na pieczywie, czyli czegoś, co po polsku nazwalibyśmy raczej tartinką. No i właśnie tartinki w XIX wieku robiły wielką karierę na polskich stołach. Nie były jednak wtedy codziennym śniadaniem zabieranym do pracy, wręcz przeciwnie, elegancką przekąską podawaną podczas przyjęć. Lucyna Ćwierczakiewiczowa uważała ich przygotowanie za prawdziwą sztukę. Pisała, że chcąc dobrze podać kanapki, trzeba umieć i wiedzieć wiele rzeczy. Podstawą były biały chleb i masło, ale dodatki zdecydowanie nie przypominały kanapki z szynką ze szkolnego plecaka. Ćwierczakiewiczowa polecała m.in. jajka ze szczypiorkiem, mięso z sarny i zająca, czy kawior. Ważna była też świeżość. Tartinki należało przygotowywać możliwie jak najpóźniej, żeby pieczywo nie zdążyło wyschnąć. Wyraźnie widać też ten luksusowy charakter kanapki w książkach kucharskich z przełomu XIX i XX wieku. Róża Makarewiczowa w praktycznej kuchni z 1900 roku radziła podawać kanapki przed wystawnym śniadaniem, obiadem albo kolacją. Układano je na tacy pod serwetką i roznoszono razem z alkoholem. Kanapek powinno być więcej niż gości, bo ktoś mógł mieć ochotę na drugą. Jej kanapki tanie, zwykłe, brzmią dziś dość zabawnie, bo do ich przygotowania potrzebne były m.in. kawior, wędzony łosoś, szynka, ser szwajcarski, gotowane żółtka i kolorowy auszpik. Wszystko drobno siekano i dekoracyjnie układano na kromce. Inne warianty zawierały ozur, sardele, bryndzę, kapary, sardynki czy angielską musztardę. Kanapka była jednokromkowa i miała dobrze smakować, ale też dobrze wyglądać. Podobne podejście znajdziemy w wydanej kilkanaście lat później uniwersalnej książce kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej. Tartinki nadal są tam zakąską, a nie pełnym posiłkiem. Układa się je ciasno na podłużnej tacy, tak by tworzyły dekoracyjną mozaikę. Monatowa radziła liczyć co najmniej 3 kanapki na jednego gościa. Mogły być bardzo proste, ze śledziem, szynką, serem czy pasztetem, ale i luksusowe, z homarem, kawiorem, serem pleśniowym czy pasztetem strasburskim. Do tego dochodziły masła smakowe, na przykład z sardelami, kaparami albo z serem Roquefort i rumem. Jeszcze na początku XX wieku polska kanapka jest przede wszystkim małą, elegancką przekąską. Ciekawy etap tej historii opisuje Elżbieta Kiewnarska w książce Zimne przekąski z 1930 roku. Dobrze obrazuje zmianę stylu życia, która wtedy następowała. Kiewnarska zwraca uwagę, że coraz więcej ludzi mieszka w wynajmowanych pokojach, nie ma dostępu do pełnej kuchni. Kanapki są więc świetnym rozwiązaniem, kiedy trzeba szybko przyjąć gości bez gotowania rozbudowanej kolacji. Nadal obowiązują konkretne zasady. Kanapka ma być mała, najlepiej na 1 albo 2 gryzy. Powód był czysto praktyczny. Wielki kawałek szynki ciągnący się podczas jedzenia wyglądał po prostu nieelegancko. Pieczywo najlepiej miało być z poprzedniego dnia, bo łatwiej było pokroić je cienko. Twardą skórkę należało odkroić albo delikatnie zetrzeć, a masło wyjmowało się wcześniej, żeby dobrze się rozsmarowywało. Miała również swoje zasady dobierania składników. Jajka łączyła ze śledziem albo sardynką, kiszony ogórek z mięsem, dziczyznę z korniszonem, marynowanym grzybem albo burakiem, a ryby czy homara z majonezem i kaparami. Osobno opisuje również sandwicha, czyli kanapkę zamkniętą między dwiema kromkami. Jej zdaniem był to niezwykle praktyczny angielski wynalazek na bale, rauty, dancingi, wycieczki czy do biura. Wszędzie tam, gdzie niekoniecznie mamy pod ręką serwetkę i sztućce. Tu już kanapka coraz mocniej zmierza w stronę funkcji, którą znamy dziś. Ma być wygodna i przenośna. Wojna radykalnie zmienia zawartość kanapki. W książce 100 potraw oszczędnościowych doby dzisiejszej Kiewnarska proponuje już zupełnie inne dodatki. Smalec z cebulą, jabłkiem i majerankiem, smalec z fasoli, pastę z wędzonej ryby i namoczonych w mleku bułek, twaróg z ziemniakami czy pastę z pieczonych bakłażanów i cebuli. To w pigułce pokazuje przemianę kanapki. Przed wojną może być nośnikiem kawioru, homara i pasztetu strasburskiego. Później staje się sposobem na wykorzystanie tego, co akurat udaje się zdobyć. Po wojnie wchodzi na stałe do codziennego jadłospisu, do domu, biura, pociągu, szkolnego plecaka. Nie musi być już dekoracyjną tartinką, ma być tania, szybka i sycąca. Kromka chleba, masło, kiełbasa, ser, śledź i posiłek gotowy. Właśnie z pierwszych powojennych lat pochodzi jeden z najbardziej charakterystycznych polskich kanapkowych fenomenów, czyli kanapki cieszyńskie. Cieszyńskie z Połem podaje, że przygotowywano je już w latach 40., na pewno w 1946 roku. Początkowo trafiały do barów i bufetów spółdzielni, później także do sklepów. Najbardziej znana jest wersja ze śledziem. Na kromce weki układa się śledzia, cebulę, jajko na twardo i natkę pietruszki, a całość wykańcza majonezem, przygotowywanym według receptury cieszyńskiego z Połem. Nie jest to lokalna ciekawostka sprzed lat, bo kanapki nadal produkuje się w tysiącach sztuk. Według SPOEM każdego dnia sprzedaje się ich blisko 5000, a szczególnym powodzeniem śledziowe cieszą się w piątki. Skala jest taka, że do ich przygotowywania zużywa się dziennie około 60 kg cebuli. Jest też ciekawy trop z czasów PRL-u. Polska handlowała wówczas z Islandią. W jedną stronę płynęły m.in. produkowane w Cieszynie Prince Polo, w drugą islandzkie śledzie. SPOEM przypuszcza, że właśnie takie śledzie mogły trafiać również na cieszyńskie kanapki. Jeszcze wcześniej polska kanapka zrobiła karierę za granicą, dokładnie w Wiedniu. W 1902 roku Franciszek Trześniewski otworzył tam lokal oparty na niezwykle prostym pomyśle. Szybko i niedrogo nakarmić ludzi kanapkami. Podawano niewielkie kromki chleba z rozmaitymi pastami. Lokal działa do dzisiaj, a kanapki Trześniewskiego stały się jednym z rozpoznawalnych elementów wiedeńskiej gastronomii. Według przytoczonych danych firma sprzedaje 4,5 miliona kanapek rocznie. Równolegle kanapka robiła wielką karierę za oceanem. W 1840 roku Elizabeth Leslie opisywała już w książce kucharskiej kanapki przygotowywane z cienko pokrojonego chleba, masła, szynki, ewentualnie musztardy. W Stanach Zjednoczonych popularność sandwiczy ogromnie zwiększyło później rozpowszechnienie krojonego chleba. Danie doskonale pasowało do nowoczesnego stylu życia. Można było zrobić je szybko, zapakować i zabrać ze sobą do szkoły albo pracy. Amerykańska kultura stworzyła cały katalog kanapek, które dziś są klasykami. BLT bierze nazwę od trzech podstawowych składników: bacon, lettuce, tomato. Bekonu, sałaty i pomidora. Club sandwich jest bardziej rozbudowany. To opiekane pieczywo, mięso, bekon, ser, sałata, pomidor i sos. Sloppy Joe to bułka z mielonym mięsem w sosie pomidorowym. Reuben łączy wołowinę, kiszoną kapustę i ser na grillowanym pieczywie. Francuzi mają croque monsieur, zapiekaną kanapkę z szynką i serem, wzbogaconą beszamelem. W Nicei powstał pan baniat, czyli pieczywo wypełnione składnikami kojarzonymi z sałatką nicejską. Portugalia ma natomiast francesinie, jedną z najbardziej spektakularnych kanapek świata. Powstała w Porto w 1952 i jej autorstwo przypisuje się Danielowi Davidowi da Silvie, który po pracy we Francji wrócił do Portugalii i w 1952 roku stworzył własną, znacznie bardziej konkretną wersję francuskiego croque monsieur. Między kromkami chleba znalazły się różne rodzaje mięsa, wędlin, wołowina, portugalskie kiełbasy. Całość przykrywa się topionym serem, a potem obficie polewa gorącym, lekko pikantnym sosem. Uchodzi za prawdziwą bombę kaloryczną. Jedna kanapka może mieć około 1000 kalorii. Dziś to jeden z kulinarnych symboli Porto. Kanapka dotarła nawet w kosmos i tam okazała się problematyczna. W 1965 roku podczas jednego z amerykańskich lotów na orbitę astronauta przemycił kanapkę z wołowiną. Pomysł nie spodobał się kontroli lotów. W stanie nieważkości okruchy chleba mogły dostać się do aparatury, więc kanapkę szybko schowano. Być może była to najbardziej upragniona kanapka świata. Pomyślcie Państwo ciepło o niepozornej kanapce, gdy następnym razem będziecie ją spożywać. Ciekawa jestem, jaka jest Państwa idealna kanapka, ulubiona. Czy w ogóle to danie wzbudza w Państwu jakieś emocje? Niektórzy właściwie zadowalają się zwykłym chlebem z serem, a inni kanapki traktują no, jak prawdziwe dzieła kulinarnej sztuki. Ciekawa jestem, w którym Państwo są obozie. kuchnia@patok.fm to jest niezmiennie adres mailowy, pod którym czekam na Państwa wiadomości. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. To była audycja Otwarta Kuchnia. Bardzo dziękuję za jej wysłuchanie. Słyszymy się za tydzień w sobotę po 12:00, za chwilę informacje TOK FM, a po nich Ula Malko i Krzysztof Chorwat.
4: Dzisiaj będziemy zachęcać do spędzania czasu z dziećmi w plenerze, bo nie ma lepszego placu zabaw niż góry, łąka czy las.
7: A dlaczego to ważne nie tylko dla dzieci i rodziców? O to zapytamy Karolinę Szymańską, czyli outdoorową mamę.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Ukraińskie wojska ponownie uderzyły w rosyjską rafinerię po ataku Rosjan na Krzywy Róg. Prezydent Zełenski zapowiada odwet. Polityczna walka o zmiany podatkowe. Kancelaria prezydenta przeciwna zmianom proponowanym przez rząd. Spektakularna akcja policji i prawie 80 osób w areszcie. Mundurowi zatrzymali ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości w Warszawie. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w województwie łódzkim. Poszkodowane z poparzeniami pierwszego i drugiego stopnia trafiły do szpitali. A to członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich w wieku od 35 do 65 lat. W remizie trwały przygotowania do dożynek. Wrócimy do tego tematu w informacjach TOK FM. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię we obwodzie Samarskim. To jeden z największych zakładów w przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint przekazała, że w tym samym regionie zaatakowane zostało centrum logistyczne firmy Ozon, rosyjskiego giganta e-commerce. Rosjanie wczoraj wieczorem uderzyli w Krzywy Róg w centralnej Ukrainie. Tam trwają nadal poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Zginęło co najmniej 16 osób, a 130 zostało rannych. Kancelaria prezydenta krytykuje propozycje zmian podatkowych planowanych przez rząd. Zmiany zakładają zmianę progu PIT ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych oraz zwiększenie podatku CIT dla największych przedsiębiorstw z 19 do 22%. Rząd nie realizował do tej pory obietnicy zwiększenia kwoty wolnej od podatku, mówił w TOK FM Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta.
10: Premier Donald Tusk oszukał Polaków. W kampanii wyborczej obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. I co się stało? Już kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał. I próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
9: A wiceministra kultury i posłanka PSL Bożena Żelazowska mówiła w TOK FM, że jej partia negocjuje w rządzie wprowadzenie zapowiadanych w wyborach parlamentarnych podwyższeń kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tysięcy złotych.
11: Chcemy do kwoty wyższej od podatku dochodzić powoli i przewidywalnie, tak aby mieć też kontrolę nad budżetem finansów państwa. Mówiliśmy o tym i w kampanii wyborczej i obiecaliśmy to wyborcom i taki projekt wpłynął 7 kwietnia.
9: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych ważnych zmianach zapowiadanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt budżetowy państwa. Szacuje się, że zmianie progu podatkowego skorzysta 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą obecnie około 12 tysięcy miesięcznie. Projekt zakłada, że przepisy miałyby wejść w życie od początku przyszłego roku. Do tego potrzebny jest jednak podpis prezydenta, ale otoczenie Karola Nawrockiego już teraz rządowy projekt publicznie krytykuje. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i pod Lublinem, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
9: W tym tygodniu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia po raz pierwszy otrzymali alert RCB o tym, że jest zmasowany atak na cele w zachodniej Ukrainie. Wcześniej alerty były tylko wtedy, gdy było bezpośrednie zagrożenie w polskiej przestrzeni powietrznej. W jeden dzień stołeczni policjanci zatrzymali 78 poszukiwanych przez sądy i prokuratury osób. Skontrolowali ponad 800 domów, mieszkań i hosteli na terenie Warszawy, a także sąsiadujących z nią powiatów oraz innych miast na terenie kraju. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. Schwytani przez policjantów trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy pasy, a miejscami nawet cztery w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
9: Na przebudowę autostrady ma potrwać około 2 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20, teraz pogoda. Od 19 stopni dziś w Gdańsku, przez 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Lublinie i w Białymstoku, do 23 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Niemal w całym kraju sporo chmur i deszczu możliwe wciąż, także burze, miejscami z gradem.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Witamy Was w kolejnej audycji Czas Rodziców.
16: Ula Malko,
15: Krzysztof Chorwat i wydająca audycję Olga Tanajewska. Lato w pełni, sporo więc czasu spędzamy z dziećmi na dworze, w podróży. Dzisiaj jednak spróbujemy Was przekonać, że nie tylko lato jest dobrym czasem na to, żeby być w plenerze, bawić się, spacerować, zwiedzać być może, no i uprawiać wspólnie sport, bo czemu nie?
16: A pomoże nam w tym Karolina Szymańska, która jest blogerką prowadzącą Our Little Adventures.
17: Tak
16: i
17: jest.
16: Autorka książki Chodźmy na dwór. Jak natura uratowała moje macierzyństwo. Cześć.
17: Cześć, dzień dobry Państwu. Ja tylko tutaj trochę sprostuję, że jestem współtwórczynią bloga Our Little Adventures, bo dzielnie prowadzimy go od 12 lat już ponad z mężem, z Mariuszem Zielonką.
15: To ukłony dla
17: mężczyzn. Także pozdrawiamy, tak jest.
15: Jak to się stało, że zostałaś mamą outdoorową, jeśli tak siebie w ogóle nazywasz?
17: Tak siebie nazywam. Rzeczywiście kiedyś ukułam sobie taki termin, on się jakoś tak przyjął i się to poniosło. Ja zawsze byłam outdoorową dziewczyną, zanim zostałam mamą. I ten outdoor, czy w ogóle bycie na dworze, spędzanie czasu na zewnątrz, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, zawsze było czymś takim naturalnym dla mnie. Wychowałam się na wsi, w Janowcu nad Wisłą, w takiej małej miejscowości na Lubelszczyźnie, naprzeciwko Kazimierza Dolnego. Zawsze to doprecyzowuję, to wtedy wszyscy wiedzą, a to tam, dobrze. No tam jest właśnie pięknie, są pola, lasy, Góra Zamkowa, na której spędzałam mnóstwo czasu, po prostu się szwendając, siedząc na tak zwanym blendarzu, czy gdzieś tam przy murach zamku. A potem było harcerstwo i no i jak się domyślacie, oczywiście też mnóstwo czasu w terenie. Więc podróże, bycie na zewnątrz, obozy, wyjazdy, ale takie też zwykłe codzienne wiszenie na trzepaku, nie? wszyscy to znamy, pokolenie właśnie lat 80., pewnie 90. i wcześniejsze.
15: Gdzie te trzepaki teraz?
17: No są te trzepaki.
15: Ukryte,
17: moje dzieci siedzą na tych trzepakach.
15: Albo przy śmietnikach.
17: Przy śmietnikach, tak. Ale mój też był zawsze przy śmietniku i nikomu to nie przeszkadzało. I teraz nagle
15: mój
17: mamy takie...
15: Był.
17: No tak. Właśnie. Bo zazwyczaj te dywany się trzepie tam, gdzie jest większe miejsce, brudno. Tak jest. No więc jak te dzieci nam się zaczęły pojawiać na świecie, bo mamy troje dzieci, teraz najstarsza Marianka ma 12, potem jest Jasio 10 i Basia 7. Więc jak Mania się pierwsza pojawiła, to naturalne było dla nas, że po prostu dołączają do nas, do tej naszej takiej outdoorowej ekipy, chociaż oczywiście wtedy, te 12 lat temu, tak o sobie nie myśleliśmy z Mario, z moim mężem, tylko po prostu lubiliśmy być na zewnątrz. I pamiętam, jak była taka pierwsza, pierwsze takie zdarzenie chyba z otoczeniem, że no, Tak się może nie robi, jak my myślimy, że to dziecko po prostu dołącza do naszego świata. Było jak zakupiliśmy bilety do Chile, do Ameryki Południowej. Mania wtedy miała 5 miesięcy. No i jak się domyślacie, spotkało się to po prostu z oburzeniem maksymalnym naszej rodziny, otoczenia, lekarzy dookoła. Co my robimy najlepszego, zabierając dziecko w nieznane, na drugi koniec świata tak zwane. No ale na szczęście było kilka miejsc w sieci, dwa polskie wtedy właśnie i większość jednak ze Stanów Zjednoczonych albo ze Skandynawii. I wtedy też odkryłam literaturę skandynawską, ten klasyk Nie ma złej pogody na spacer, Lindy McGurk, no to była rzeczywiście dla mnie takie potwierdzenie tych moich intuicji, mojego sposobu myślenia, czucia w ogóle tego, że to jest moje miejsce i te dzieci naturalnie tam też powinny przebywać.
15: Nie ma właśnie złej pogody na
17: A jak myślisz?
15: Byciu na zewnątrz?
17: Tam widziałam chyba jakąś torbę na rower, więc chyba to jest takie pytanie trochę zaczepne. No pewnie, że nie ma. Nie ma złej pogody na wyjście na dwór, jest tylko źle dobrane ubranie, jak mówią Skandynawowie właśnie. No ale no pomyślcie sobie, czy dziecko, któremu nie powiedziano wcześniej, że jest brzydko na dworze, ono ma jakąkolwiek barierę w głowie, czy pomyśli, jeju, pada deszcz, to ja muszę zostać w domu. Nie, ono wyjdzie na dwór i zacznie łapać językiem te krople deszczu, zacznie skakać po kałużach. Tak to my dorośli wtłaczamy naszym dzieciom takie przekonanie, że jest brzydko, że wieje, że pada i zostajemy w środku,
15: no
17: tak?
15: W tym naszym komforcie. Przede wszystkim przeziębienia, do tego grypa, szkarlatyna
17: tak,
15: i jeszcze
17: potem,
15: zapalenie płuc.
17: A potem jak biegamy na przykład albo jeździmy rowerem przez cały rok, tak jak my to robimy, no to nałykamy się zimnego powietrza i się rozchorujemy, tak? Albo nas przewieje i zmarzniemy, to na bank zachorujemy. No i co ciekawe, odkąd my tak żyjemy, no to jakby nie pamiętam, kiedy ktokolwiek z nas był chory, poza takimi, wiecie, infekcjami przedszkolno-żłobkowymi, które są naturalnym przecież elementem nabywania odporności przez dzieci i no i to zawsze będzie. No ale te przeziębienia rzeczywiście były dużo krótsze i mniej intensywne w naszej rodzinie. Więc nie ma złej pogody, trzeba się tylko dobrze do tego przygotować i zmienić takie nastawienie w głowie chyba do tego, nie? Bo to jest najtrudniejsze, wydaje mi się, że jak jesteśmy przyzwyczajeni już do myślenia sobie, że no dobrze, rower idzie na zimowanie do piwnicy i tam sobie od tego października do kwietnia siedzi i dopiero wyjmujemy, rzeczywiście jak jest 15 stopni i świeci słońce i już przestało padać, nie? No to rzeczywiście może być nam trudno się ruszyć z tej przysłowiowej kanapy i zrobić te kilka kroków, żeby wyjść na zewnątrz, a jak ja to zawsze powtarzam, że najtrudniejszy jest naprawdę ten pierwszy krok. Potem jak już wyjdziemy i doświadczymy tego, że jest okej, że nawet jak przemokniemy, jak na początku nie mamy jakiejś odpowiedniej odzieży, tak zwanej outdoorowej, którą naprawdę za kilka złotych można kupić sobie w second handzie i to nie jest droga inwestycja, jak się wszystkim wydaje, no to doświadczymy tego, że jest okej. Że nic nam się złego nie wydarzyło, tak? Że trochę wyszliśmy z tej swojej strefy komfortu, poszerzyliśmy ją, no i to zaczyna procentować, tak? Nagle zaczynamy mieć więcej energii, zaczynamy mieć lepszy nastrój, no bo po co wychodzić na ten dwór? Po co ta natura nam w życiu jest potrzebna? No ano po to, żeby nas regulować, tak? Żeby nasz układ nerwowy wrócił do domu, jak ja to też mówię, no bo my jesteśmy naturą. My nie jesteśmy oddzieleni od natury, jak nam się to wydaje nam teraz wszystkim, że sobie usiądziemy na tej ciepłej kanapie w cieplutkim domu, na głowę nam nic nie pada, mamy co jeść, a jak nam się nie chce wyjść do sklepu, to możemy zamówić kuriera, który nam dostarczy całą paczkę wymarzonego jedzenia. Zamawiamy z całego świata, co nam się żywnie podoba i przestaliśmy robić coś ze sobą, nie? Jakby zasiedzieliśmy się w tych domach i każde wyjście na zewnątrz traktujemy jako wielką przygodę, a to powinno być zupełnie naturalnym elementem naszego życia.
15: Co więcej, my wychodzimy i my chcemy zapewnić dzieciom masę atrakcji już tak po prostu w godzinę, żeby miały najwięcej jak się da, stąd to jest taka moja teoria, w sumie sale zabaw, na przykład ich popularność, których nie znoszę.
17: To widzisz,
15: zresztą
17: Kubie,
15: nie lubię też placów zabaw, bo tam w ogóle jest te zabawki już marnej jakości, niekoniecznie zawsze rozwijające umiejętności dzieci, myślę w pewnym wieku już. No i dużo ludzi. A wystarczy rzeczywiście wyjść na podwórko nawet przed, czy w mieście dużym to natura musi być daleko, czy wystarczy, że wyjdziemy...
17: Natura nas otacza wszędzie, nieważne gdzie mieszkamy. I ja za każdym razem podaję te dane z GUS-u, bo one jakby robią robotę dla naszego myślenia takiego właśnie o tym, że musimy gdzieś wyjechać daleko, najlepiej do Parku Narodowego, żeby przeżyć prawdziwą przygodę, albo żeby to w ogóle się liczyło jako wyjście na dwór, nie? Jakaś taka właśnie wyprawa daleka. No a okazuje się, że jak sięgniemy do prostych danych z GUS-u, to się okazuje, że polskie miasta są jednymi z najzieleńszych miast w Europie, jak nie na świecie, do tych danych nie dotarłam. I okazuje się, że ponad w Warszawie i w Katowicach, to są dwa najbardziej zielone miasta, zazielenione, ponad 93% mieszkańców miast ma dostęp do terenów zielonych, czyli skwerów, parków, lasów i tak dalej, w odległości do 200 metrów od miejsca zamieszkania. No to słuchajcie, to jest ile? Minuta? No może dwie, jak ktoś idzie bardzo wolno, nie wiem, z dwulatkiem, który sprawdza każdy kamyczek i dżdżownicę, nie? A większość polskich miast ma ponad 75%, jakby ten dostęp jest w 70%, w

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły w katastrofie motoszybowca, który zniknął z radarów nad górami na zachodzie Chorwacji, poinformował portal Index. Dwumiejscowy motoszybowiec zleciał z Czech do Zadaru. Niemiecka agencja DPA podała, że samolot był zarejestrowany w Niemczech. Prawie 33% Polaków uważa, że odpowiedzialność za brak realizacji części obietnic prezydenta ponosi przede wszystkim sam Karol Nawrocki. Z kolei ponad 31% badanych jest zdania, że winna jest koalicja rządząca. Tak wynika z opublikowanego sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Premier Donald Tusk weźmie udział w tegorocznej edycji Kampusu Polska Przyszłości, poinformował organizator. Trwające od 26 do 30 sierpnia w Olsztynie wydarzenie zgromadzi członków rządu, m.in. ministrów obrony, sprawiedliwości i energii. Gośćmi będą też m.in. Andrzej Poczobut i Aleś Bielacki. Kolejne informacje w TOK FM o 13.40.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, wracamy w czasie rodziców, a z nami jest Karolina Szymańska. Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Tytuł twojej książki... To może na początek jednak to pytanie jeszcze nie padło. To jak ta natura i dlaczego uratowała to macierzyństwo?
3: No to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że mogłabym o tym jakieś 3 godziny mówić, ale postaram się jakoś to mocno skrócić. Long story short, ja byłam taką osobą i nadal trochę jestem i się tego uczę, jakby uczę się nie być już, bardzo dużo pracującą, perfekcjonistycznie patrzącą na świat i na siebie samą tak naprawdę chyba najbardziej. I bardzo ciężko było mi chyba pogodzić to, że jak się urodziły dzieci, zwłaszcza pierwsza córka i miałam wtedy swoją firmę, zatrudniałam ludzi, robiłam bardzo duże projekty, które mnie po prostu, no wiecie, wypełniały od stóp do głów. Kochałam swoją pracę, nadal ją kocham i robiłam to, o czym zawsze chciałam robić i o czym zawsze marzyłam. Więc jak się urodziła Mania i mieliśmy jeszcze psa Goldena, Makarona, który miał wtedy 5 roku, teraz ma lat 13, nadal jest z nami. I wiecie, i to dziecko, i ten pies zaczęły mnie wyrywać z takiego mojego kołowrotka, nie? Takiego właśnie pracowego, dowożenia ciągłego, bycia ciągle online, takiej zajętości. Ja nie byłam na urlopie przed urodzeniem dzieci, miałam chyba 4 lata. Uważam, że nie potrzebuję, nie? Bo przecież świat się zawali, jak ja pojadę na tydzień chociażby urlopu i cała moja firma padnie po prostu trupem. I ja myślałam, że tylko ja tak mam. Nie? Że to jest mój problem, że wszyscy na pewno sobie radzą, umieją prosić o pomoc, a ja wtedy myślałam, byłam w takim momencie swojego życia, na takim etapie, że mimo tego, że było mi bardzo trudno pogodzić i bycie mamą, i bycie szefową, bo przecież ja nie wzięłam żadnego urlopu, nie od swojej firmy, tylko prosto z sali porodowej wróciłam przed komputerem. Nawet chyba miałam ten komputer ze sobą w szpitalu, jak sobie dobrze przypominam. Więc nie dawałam sobie prawa do odpoczynku, nie? To tak w skrócie to wyglądało. I jak ten pies musiał po prostu wyjść na dwór 3 razy dziennie albo 4 razy dziennie, bo miał trening czystości w tym samym czasie, jak nasze dziecko się urodziło, miał 5 roku, a mój mąż wrócił po 2 tygodniach po prostu na etat do pracy. Ja miałam wszystko w domu, i firmę, dziecko, i psa, i wszystko. No to pomyślałam sobie, że ja przecież to ogarnę. Jakby nic trudnego, wszyscy to robią pewnie, nie? I ten pies chciał wychodzić, a Mania zasypiała tylko na spacerze, więc no ja wychodziłam, zostawiałam komputer, zostawiałam telefon i po prostu wychodziłam na ten dwór. I na początku się bardzo denerwowałam na nich. Nie wiedziałam, że robią dobrze. Dopiero ta refleksja przyszła po jakimś pewnie, nie wiem, 8-9 miesiącach, więc to dosyć długo trwało, ta moja frustracja, takie wypalenie i jakieś takie początki depresji po prostu, nazywając rzecz po imieniu, poporodowej. No i pamiętam, miałam taki jeden moment, który coś zmienił, coś mi przeklikało. Wtedy pamiętam, była wiosna, szłam z Manią śpiącą w nosidle i ona już miała pewnie 10 miesięcy wtedy i z Makaronem. Drogą za domem i wtedy kwitły wszystkie czereśnie, mirabelki i uderzył mnie ten zapach tych drzew. I tak mnie, wiecie, wyrwał z takiego takiego zapętlonego myślenia, nie? Takiego właśnie przetwarzania w głowie ciągle różnych rzeczy. No bo jak ja byłam z dzieckiem, to myślałam o pracy, nie? Jakby czego jeszcze nie dowiozłam, na co jeszcze klienci czekają i moi pracownicy, a jak byłam w pracy, to myślałam sobie, dlaczego nie jestem z dzieckiem, że zawalam i jedno i drugie. I ostatecznie byłam nieszczęśliwa i tu, i tu, nie? I całościowo. Więc te czereśnie i te kwitnące drzewa jakby wywołały u mnie taką kaskadową falę wspomnień. To był taki moment...
2: Ten zamek w Janowcu się przypomniał.
3: Zamek w Janowcu to też, bo on był górował nad podwórkiem mojej babci, ale przypomniało mi się chwilę, wiecie, to brzmi może trochę banalnie, jak ja o tym teraz mówię, ale to było takie uderzenie po prostu jak z jasnego nieba, nie? Tak jak się mówi, że ja wtedy zaczęłam po prostu płakać, nie mogłam się powstrzymać i te łzy leciały. Ja sobie myślałam, że przecież tak może wyglądać moje życie, jak to było kiedyś. Ja byłam po prostu szczęśliwym człowiekiem i że może nie jest tak źle, jak ja myślę do końca, że ta natura przypomniała mi o tych dobrych momentach, nie? Które gdzieś tam były we mnie, no bo przecież ja zawsze byłam bardzo aktywna, ale ta aktywność w naturze, w outdoorze czy w przyrodzie zawsze była po coś, zawsze była taka celowa. Tak, ja nie miałam takich momentów zatrzymania się, takich momentów nie? Tego zachwytu, o którym właśnie w książce piszę bardzo dużo. Ja nie ćwiczyłam uważności, nie pielęgnowałam tego. To gdzieś było obok. Ja tak pędziłam sobie jako ten dorosły człowiek, jako dziecko i nastolatka miałam tego mnóstwo. Pamiętam, że ja siedziałam, pisałam wiersze, wiecie, grałam na gitarze, śpiewałam piosenki. No tego typu rzeczy robiłam po nic, po co się je robi. Nie robi się w nich żadnym celu, tak? One nie mają mi przynieść, nie wiem, nowego kontraktu, nowego projektu. Nie realizuję jakiegoś zadania w tym czasie, tylko po prostu spędzam czas albo się nudzę, patrząc na chmury. I ten moment był takim przełomem. I oczywiście ta zmiana nie nastąpiła od razu, bo ja musiałam sobie poukładać wszystko na nowo i się pozmierzać sama ze sobą potem, ale to był taki jeden epifaniczny moment, który pokazał mi, że hej, zatrzymaj się, że to wcale tak nie musi wszystko wyglądać.
2: I popatrz na chmury z dziećmi.
3: A potem te dzieci, słuchajcie, jak już zaczęły dorastać, bo 2 lata później urodził się Jasio, a 3 lata później Basia, najmłodsza, to te dzieci, słuchajcie, ja sobie myślę, że one przyszły do mojego życia w jednym celu, żeby mi pokazać, że to moje przekonanie o świecie, które miałam bardzo długo, w ogóle nie jest prawdziwym przekonaniem, nie? I ta niewinność, i ten zachwyt, który mają dzieci naturalnie, zupełnie nad światem, nad przyrodą właśnie najbardziej, bo one po raz pierwszy przecież wszystko widzą, po raz pierwszy czegoś doświadczają i ty możesz, jeśli chcesz, się na to otworzyć i zobaczyć świat ich oczyma.
2: I towarzyszyć.
3: I towarzyszyć temu.
2: Albo odkrywać.
3: I nie zabierać im, tej przyjemności przede wszystkim i dołączyć do nich, nie? I to było coś tak wspaniałego, że sobie wtedy pomyślałam, że ta natura uratowała to moje macierzyństwo z takiego, wiecie, macierzyństwa z zaciśniętymi zębami, z takiego dowożącego macierzyństwa, z takiego, że trzeba coś zrobić, trzeba jeszcze zrobić to jedzenie dla dziecka, trzeba jeszcze, nie wiem, zaśpiewać tą kołysankę, mimo tego, że w głębi serca ja to kochałam, tak? Mi to sprawiało ogromną przyjemność. Wzruszałam się przy tym i tak dalej i to otwierało taką miękką moją stronę bardzo i uderzało w te takie czułe struny. No ale z drugiej strony miałam właśnie, wiecie, tego drugiego wilka, nie? Że dowozić, być cały czas aktywna, produktywna.
2: Zadanie za zadaniem.
3: A odpoczynek nie jest, nie powinien być żadną nagrodą, tylko on jest po prostu moim obowiązkiem wobec samej siebie, nie?
4: A powiedz, bo trochę tu o tym rozmawialiśmy, że się współcześni rodzice obawiają tych chorób, prawda, tego jakiegoś przeziębienia albo kleszczy. Co takiego się stało, że ta natura się stała taka groźna, prawda? Też się z tym spotykasz, bo ja dużo słyszę o tym, że rodzice mówią, no tak, no fajnie by było tak wychodzić i tak z tymi dzieciakami po tej trawie, no ale przecież są kleszcze. Albo, że no my to żeśmy jagody prosto z krzaka, ale przecież są te bąblowce.
3: Tak.
4: I tak dalej, sobie wyobrażam, no, że ten lęk jednak paraliżuje i sprawia, że rodzice, no trudno, żeby z radością i spokojem wychodzili na powietrze, skoro są tak przestraszeni?
3: Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ono jest bardzo złożonym pytaniem. Brzmi prosto, ale nie da się, myślę, tak jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo składa się na to szereg różnych takich wyzwań też współczesnego świata, w którym my żyjemy. No po pierwsze, jakby chcemy wszystko kontrolować, tak? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mamy apki, mamy pomiary wszystkich naszych aktywności i chcemy kontrolować każdy aspekt naszego dziecka, wyznaczać mu ścieżkę rozwoju, być tym takim właśnie architektem zamiast tym ogrodnikiem pielęgnującym żywy ogród, nie? To jest bardzo, bardzo lubię tę metaforę i porównanie wychowania dziecka i towarzyszenia mu versus właśnie kształtowanie jak architekt albo ten rzemieślnik,
4: rzeźbiarz,
3: który gdzieś tam siłą czasem jednak próbuje ułożyć to dziecko i włożyć w jakiś kanon. No to chcemy właśnie to robić. Myślimy sobie, że jeśli my nie mieliśmy jakichś możliwości w naszym dzieciństwie, no pokolenia 80., 90. lat, no to był jednak zupełnie inny świat i inne możliwości niż teraz mamy. I bycie na dworze wtedy było czymś takim naturalnym, no bo nie było innych rzeczy, tak? Nie było, były trzy programy w telewizji, jak ktoś miał antenę, no to wtedy kilka więcej. Ja miałam trzy, pamiętam. I nie było zajęć dodatkowych. Można się było uczyć jedynie, nie wiem co, angielskiego albo rosyjskiego jeszcze w szkole, tak? I nie było takiego parcia na tak zwany sukces, tak? Wiadomo było, że edukacja jest ważna, trzeba było się dobrze uczyć i już koniec, nie? A co robiliśmy po szkole, po lekcjach, to jakoś tam rodzice się tym jakoś wybitnie nie interesowali, klucz na szyję i do widzenia, widzimy się na kolacji, tak? Jeśli nawet w ogóle się zobaczymy tego wieczora. A my pracujemy dużo, chcemy zapewnić naszym dzieciom bardzo, bardzo wiele rzeczy i myślę też, że ten dwór stał się po prostu mało atrakcyjny.
2: No wiesz, jak tam zasadzili niektórzy kwiaty zamiast piaskownicy, no to nie ma się co dziwić.
3: Zakaz gry w piłkę, tak? No, świetna książka przecież. Albo druga, Moniki Pastuszko, Matka Polka, Sika w krzakach, tak? No to są fantastyczne książki, które też pokazują te absurdy współczesnego świata, dużych miast, w których funkcjonują rodziny z dziećmi.
2: Wykluczają te rodziny.
3: I wykluczają, tak. I gdzieś tam je spychają na margines. Nie mówię też o knajpach, do których nie można wchodzić z dziećmi, bo tylko są dla dorosłych czy hotelach. Kolejna rzecz to są, zobaczcie, jak jest natura przedstawiona w mediach. Tak, jakie mamy przekazy medialne? Mamy bąblowce, mamy kleszcze, które atakują i w ogóle zaraz się rzucą na nas i, nie wiem, pożrą nas wszystkich żywcem. Mamy kataklizmy, mamy powodzie, mamy wichury w Tatrach, mamy zamknięte szlaki i tak dalej. I te informacje są eksponowane, one są podbijane, tak, one się klikają, no bo wiadomo, że negatywne informacje przyklejają się do naszego mózgu jak rzepa, te dobre spływają jak po teflonie, tak, one po prostu się prześlizgują i my te negatywne, no ewolucyjnie zapamiętujemy najzwyczajniej w świecie. No i media na tym żerują, tak, i no pokażcie mi jakieś informacje pozytywne, które dotyczyły natury, tak? No mamy, raz w roku mamy chyba...
2: Czas rodziców w Tok FM.
3: Wielkie wam dzięki oczywiście za tę audycję, ale no co, mamy w takich mainstreamowych mediach, mamy krokusy na Polanie Chochołowskiej, wow, że się zachwycamy, że natura nam coś pokazuje i możemy pojechać sfotografować.
2: Wiadomo, że sfotografować, jeszcze
3: no bo
2: wrzucić
3: co innego?
2: Do sieci.
3: No bo nie powąchać i nie położyć się i spędzić tam 2 godziny patrząc nie na krajobraz tatrzański.
2: Szkoda czas.
3: No tak, bo trzeba inne rzeczy zaliczać w Zakopanem albo w jakichś innych okolicznych miejscowościach. I nie mamy tych dobrych doświadczeń. Tak? Coraz mniej jest czasu takiego jakościowego spędzanego też na zewnątrz z dziećmi przez rodziców, no bo rodzice ciągle pracują i wszystko muszą mieć wyliczone co do minuty. Jak ja czasem słucham moich takich dalszych znajomych, którzy otwierają swoje harmonogramy i mówią, no przez 2 tygodnie najbliższe to my się nie możemy spotkać, bo Henio, tam Zosia czy... nie wiem, jakieś inne dziecko ma gitarę, basen, 2 języki, różnego rodzaju inne zajętości, a ja mam siłownię, mam bieganie, mam, nie wiem, jakieś inne trenerskie swoje rzeczy, plus zajęcia dodatkowe w jakiejś firmie.
2: Spotkałem się przy organizacji pikniku na koniec roku.
3: Tak, i nie można wyznaczyć żadnej daty.
2: Tak. Ustalmy wspólny termin. No, my w tygodniu w ogóle nie możemy. No tylko, że często ludzie wyjeżdżają w weekendy. To kiedy się dogadamy? No to zrezygnuj z tych jednych zajęć pod koniec roku, prawda?
3: Co się wydarzy, jak dziecko raz albo 2 razy nie pójdzie? Albo co się wydarzy, jak nie zapiszemy dziecko na te zajęcia, które są 5. albo 6. zajęciami naszych dzieci? no zastanówmy się, nie? I ja też mam taki rozdział w książce i pytam a propos tych lęków różnych, bo często zakładamy najgorsze, tak? Jak myślimy sobie o przygodzie jakiejkolwiek na zewnątrz albo w zwykłym wyjściu na spacer do parku niedaleko, że się dziecko zmęczy, że zaraz będzie marudzić, że nie będzie w ogóle chciało wyjść, a tam spotka właśnie, nie wiem, żmiję jakąś zygzakowatą najlepiej, którą na pewno spotkamy my, chociaż procent jest minimalny szansy na to. Albo przeziębi się, przewieje, przemokniemy i tak dalej. A ja odwracam to pytanie i zadaję je w ten sposób. A co się wydarzy, jeśli wszystko pójdzie dobrze? I ludzie wtedy się zatrzymują rzeczywiście.
2: Czyli w większości przypadków prawdopodobnie, że tak się stanie dobrze.
3: No prawda? Tak, bo jaka jest szansa na to, nie wiem, że po skakaniu po kałużach zupełnie zdrowe dziecko nagle się przeziębi po tych kałużach. No, musi być wirus albo bakteria, żeby zaszła jakaś infekcja, tak się rozwinęła. No wiecie, tego typu, albo co się... No dziecko będzie marudzić, tak? Jak wyjdziemy na szlak w góry, często też dostajemy takie pytanie, jak to zrobić, żeby te dzieci chodziły z nami po górach, albo jak się możemy do tego przygotować?
2: To wróćmy do tego pytania. Jak i jak nie dać się temu marudzeniu? O tym porozmawiamy za chwilę z Karoliną Szymańską. Czas rodziców. Zapraszamy.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Więc od północy porwisty wiatr połamał wiele drzew i gałęzi w Warszawie. Z tego powodu do odwołania zamknięte jest warszawski zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Strażacy na godzinę 9 odnotowali w stolicy ponad 250 zgłoszeń związanych z pogodą, a więcej na ten temat w informacjach o 14. W wieku 77 lat zmarł Siim Kallas, były premier i szef MSZ Estonii, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz ojciec Kai Kallas, byłej szefowej estońskiego rządu oraz obecnej wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, podał te informacje estoński nadawca publiczny. Negocjacje z USA w sprawie CEU zostały zawieszone. Przyczyną są wprowadzone przez Amerykanów w ostatniej chwili zmiany do wcześniejszych uzgodnień, poinformował w nocy premier Kanady Mark Carney. Zapowiedział odpowiedź na wchodzące w życie amerykańskie cła. USA wprowadzają wynoszące 50% cła na eksport z Kanady o wartości 28 miliardów dolarów. Kolejne informacje o 14.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, witamy ponownie. Z nami Karolina Szymańska w Czasie Rodziców. Rozmawiamy o byciu w plenerze. Najlepiej przez cały rok do tego namawia nas właśnie Karolina. Jak radzić sobie z marudzeniem dzieci? To jest to, co się pojawia często. Czy to przy wędrówce w góry, czy nawet przy byle wyjściu, pewnie dwie ulice dalej. Nie, no nie chce mi się iść. Pewnie u ciebie tak już nie ma.
10: Oczywiście, że jest. No to nie mija z, nie wiem, setnym czy tysięcznym wyjściem na dwór, no bo dzieci są ludźmi tak jak my wszyscy. Mamy gorsze dni, mamy lepsze dni, mamy dobry nastrój, gorszy nastrój, coś nas zdenerwowało wcześniej, a w rodzeństwie, jak wszyscy sobie możemy wyobrazić, jak mamy troje dzieci, to zawsze znajdzie się powód do irytacji na drugą osobę. I na szczęście to bardzo szybko się rozwija i bardzo szybko się kończy, no bo ile można się złościć, tak, na siebie. No, ale jak się wyjdzie na dwór, jeszcze wcześniej mówisz o tym wychodzeniu, no to, no drodzy państwo, drodzy słuchacze, czy nam się też zawsze chce wszystkiego? No nie, tylko my już mamy korę przedczołową tak na tyle rozwiniętą, że sobie zracjonalizujemy pewne rzeczy i nie będziemy reagować emocjonalnie na każdą rzecz, która nas wytrąca z równowagi, tak? A dzieci mają jeszcze zupełnie na innym poziomie rozwój swojego mózgu. Jak sobie o tym pomyślimy w ten sposób z czułością o nich, to jest nam dużo łatwiej zaakceptować wszystkie wybuchy złości, takie, wiecie, nagłe zmiany nastroju i tak dalej. No i ja mam zawsze to w tyle głowy, że tak może po prostu być. I że moje dziecko nie będzie może bardzo chciało dzisiaj wyjść, jak, nie wiem, wieje wiatr, albo trzeba wyjść z psem, no bo już nasze dzieci mają swoje obowiązki też przecież, zawsze miały. A teraz już z psem mogą wychodzić, jak są, to mają te 10-12 lat, no to pies nie będzie czekał, tak? No to z psem trzeba wyjść, to jest taka obiektywna jakaś taka rzecz, zewnętrzna motywacja, która no po prostu działa. I ja też bardzo lubię powtarzać to, że jeśli dzieci marudzą, to jest naturalne, ale mamy taką zasadę, że w naszym domu po prostu wychodzimy na dwór. Tak, wychodzimy codziennie na zewnątrz, bo wychodzenie na zewnątrz, jak mówi moja ulubiona fizjoterapeutka dr Ola Besz z Poznania, powinno być jak mycie zębów. Z tym się nie negocjuje, tak? Po prostu trzeba to zrobić i tyle, bo to jest dla nas dobre. To jest dobre dla naszego dziecka, dobre dla nas dorosłego, dobre dla naszej rodziny, dla naszych relacji, dla naszego dobrostanu generalnie rodzinnego.
1: I nieważne, czy to plac zabaw, czy podwórko.
10: Nie jest to ważne. Ja też bym jakoś tak nie demonizowała tych placów zabaw, no bo często też mamy je w zasięgu nóg najbliżej, tak? I te dzieci lubią place zabaw. A bardzo dużo jest teraz zmodernizowanych placów zabaw i te wszystkie takie jakieś takie popsute zabawki, rzeczywiście to już idzie w kierunku bardziej naturalnego podłoża, fajniejszych, wspinaczkowych rzeczy i te dzieci to kochają i no cóż zrobić, my możemy sobie chodzić dookoła placu zabaw i robić kroki w tym czasie, jak ich sami nie lubimy. I to jest mój patent zawsze.
1: Mówiąc, że nie lubię placów zabaw, bardziej miejmy na myśli to, że wolę jednak te drzewa obok mojego bloku.
10: No tak, to jest oczywiste, że tak, ale wiesz,
1: nie ma tyle ludzi.
10: To też jest tak, że z placu zabaw można na te drzewa przejść w każdym momencie, nie? I wystarczy, że ja gdzieś tam odejdę, no to dzieci mówią, mama, a gdzie ty idziesz? Mówię, a zobaczcie, co tutaj mamy, nie? A widzieliście to i to, albo jak się nazywa ta roślina? I wtedy nawet wyjmuję telefon z obiektywem i robię zdjęcie i sprawdzamy, co to jest, tak? I potem jest cała opowieść, a dlaczego to roślina tutaj, a jakie zwierzęta ją lubią i tak dalej, więc to jest też zaproszenie takiej ciekawości świata, nie? I to się odbywa na dworze. Jeśli zaakceptujemy sobie taką myśl, że no te dzieci będą raz lepiej, raz gorzej z nami współpracować, to naprawdę jest dużo łatwiej. No i my jako dorośli, odpowiedzialni rodzice, też możemy czasem nie wziąć tego na klatę i powiedzieć, dobra, słuchajcie, ja też jestem zmęczona, wyjdźmy po prostu na szybkie 15 minut, odsapniemy, przejdziemy się, przejdziemy na rowerze, na rolkach, cokolwiek sobie chcecie, weźcie hulajnogi. Albo po prostu nic możemy nie mówić, ale sobie szybko się przejdziemy i wrócimy wcześniej, tak? To nie będzie cała godzina, dzisiaj będzie tylko kilka minut, albo po prostu pójdziemy do sklepu na nogach i kupimy coś i wrócimy do domu. Tak, na przykład można kupić wtedy, nie wiem, popcorn, żeby obejrzeć sobie film wspólny wieczorem. Wiecie, no różnego rodzaju motywacje można tym dzieciom dać. Nie zawsze pewnie to będą super wychowawcze motywacje. No, umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi i tutaj ja na pewno nie jestem rodzicem idealnym, nie jestem mamą, która nigdy nie podniosła głosu i nie zdenerwowała się na swoje dzieci. No, myślę, że tacy rodzice nie istnieją po prostu, nie? I z marudzeniem to chyba tyle mogłabym powiedzieć, wiesz, to jest naturalny element rodzicielstwa. Jeśli jesteśmy rodzicami, to wiemy, że dzieci marudzą w różnych okolicznościach i nie zawsze to jest wyjście na dwór, czasem jest to po prostu posiłek albo niechęć do umycia nóg, tak, po przyjściu z leśnego przedszkola i tak dalej, jak tutaj sobie rozmawialiśmy przed anteną. Ale to, co my dostajemy na tym dworze, w tym outdoorze na zewnątrz, jest dużo ważniejsze niż nasz dyskomfort wywołany marudzeniem naszych dzieci.
1: A co dostajemy? Bo to już trochę oczywiście mówiliśmy, ale tak w kilku punktach, żeby przekonać kogoś. Lista rzeczy, które dostajemy od natury.
10: Po pierwsze, dostajemy wyregulowany układ nerwowy, który jest podstawą, myślę, wszystkiego w naszym życiu. Dostajemy
1: w dzisiejszym przebodźcowanym świecie.
10: W dzisiejszym przebodźcowanym świecie, ale w każdym świecie. I bo, no, bo cóż to znaczy przebodźcowany świat, tak? W dużym mieście bardzo łatwo sobie to wyobrazić, no bo mamy tą, jakby ten moment, że są i samochody, i są te powiadomienia w telefonach, bo te nasze prace coraz częściej się przenoszą razem z nami do domu, tak? Nie zamykamy drzwi, nie zamykamy laptopa w pracy albo jakiejś tam rzeczy, którą robiliśmy, tylko mamy ją cały czas w kieszeni. W każdym momencie ktoś może do nas zadzwonić, my w każdym momencie odbieramy te telefony, nie? Tutaj bardzo trudno wyznaczyć te granice samym sobie tak naprawdę, bo myślę, że jak je wyznaczymy, to wszyscy to ostatecznie rozumieją, nie? I przestrzegają mniej lub bardziej. No ale sami ze sobą mamy ten problem. Sami ze sobą mamy problem, żeby nie sięgać w kółko po telefon i nie sprawdzać, a co tam u kogoś słychać, a to odpalimy sobie media społecznościowe i bezmyślnie zaczniemy scrollować pół godziny na przykład.
1: A na spacerze jest łatwiej rzeczywiście to
10: uniknąć. A na spacerze możemy schować ten telefon głęboko do plecaka, do torby, do kieszeni i po prostu po niego nie sięgać. I wtedy uruchamia się coś takiego, będąc na dworze, co się nazywa łagodna fascynacja. Nie? Nasz mózg przestaje pracować w tych najwyższych obrotach, a natura jakby odcina nam te wszystkie powiadomienia i przenosi nas w stan takiego skupienia, które nie jest kierunkowym skupieniem. Bo nasz mózg odpoczywa, kiedy patrzy na drzewa, kiedy patrzy na liście, kiedy czujemy na skórze szum wiatru, bo do tego ewolucyjnie jesteśmy przystosowani, tak? Natura zawsze była naszym domem, my w niej mieszkaliśmy, uczyliśmy się odczytywać sygnały zagrożenia, a cała reszta była dla nas naturalnym otoczeniem. Tak więc my nie musimy się przygotować specjalnie do tego, żeby być w naturze, po prostu my tam wracamy, tak? Wracamy do siebie, do tej natury, wracamy do naszego domu, w którym mieszkaliśmy całe nasze tam kilkuset tysięczne życie.
19: Ja lubię takie porównanie, że to jest taka sytuacja, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tym plemieniem, co żyło kiedyś i że po takim dużym stresie, jakim było wycieczka gdzieś, by zdobyć pokarm albo ucieczka przed jakimś zwierzęciem. Wracamy do naszego domu, do naszej jaskini albo jakiegoś miejsca, gdzie mieszkamy i możemy w końcu zwolnić. Mm-hmm. Możemy iść powolutku, możemy przytulić ukochanych ludzi, możemy... I to jest dla naszego układu nerwowego informacja: o, już nie jestem w tej fazie walki, już nie jestem w tym napięciu. Mogę zwolnić. I ja myślę, że my się wszyscy tego potrzebujemy co chwilę uczyć na nowo, dlatego że to życie, w jakim jesteśmy obecnie, bardzo nas zaprasza do tego, żebyśmy byli w tej walce, w tym takim pośpiechu. I ja sama widzę, że ten odruch sięgania po telefon... Musiałam sama się nauczyć odruchem sięgania po książkę. Tak, czyli to, że sięgam po czytnik albo po książkę, jest dla mnie teraz czymś, co musiałam się nauczyć, żeby zastąpić sięganie automatyczne po telefon. Albo żeby właśnie nie brać telefonu na spacer. I myślę, że jakkolwiek na początku to może być sztuczne.
10: Ale też niepokojące, prawda? Tak. Wprowadzające w nas w stan takiego lekkiego, nie wiem, zagrożenia. Pokoju, no bo, a jak ktoś do nas zadzwoni, a jak dziecko będzie od nas coś chciało.
19: Czegoś potrzebowało, tak.
10: Tak, no ale potem się okazuje, że te 15 minut
19: nic się nie zadziało.
10: Nic się nie zadziało. Świat się nie zawalił. Wszyscy żyją. Wszyscy mają się wspaniale, nie?
1: Czyli to wychodzenie na dwór to jest w ogóle dyskusja o takim zwolnieniu tempa
10: oczywiście,
1: życia, prawda?
10: Oczywiście, że tak. I powrocie do siebie, wiesz, bo to też tak. Jest tak, że jakby wtłaczamy się w jakieś role w tym naszym życiu, realizujemy jakieś czyjeś scenariusze zakładane wobec nas. Wyjście na dwór jest taką formą trochę być takiej naszej wolności wewnętrznej, naszego takiego sprzeciwu wobec tego, w czym my żyjemy. Szoszana Zubow bardzo fajnie o tym pisze, wspaniałe książki, że my żyjemy w takim permanentnym kapitalizmie nadzoru, tak? Wszyscy jesteśmy cały czas kontrolowani przez różne instytucje, apki, powiadomienia i tak dalej. To na różnych symbolicznych też obszarach można sobie to wyobrazić. A wychodzimy na dwór i tam nikt od nas nie chce subskrypcji za spacer. Tak, nie musimy opłacić apki, żeby zachwycić się drzewem albo tą wiewiórką, która przebiegła. Jakby to wszystko jest za darmo, to wszystko jest bezpłatne. Co za dziwny świat. No i paradoksalnie właśnie, to jak rozmawiam z lekarzami, którzy już są po tej zielonej stronie i na przykład przepisują zielone recepty swoim pacjentom, czyli po prostu przepisują codzienne spacery w naturze, tak? No to oni właśnie mówią, że zdarzają się z taką ścianą i mówią, no tak, no ale pani doktor, no ale no to ja przecież wiem, że można chodzić na spacer, no ale pani da mi tą pigułkę, która sprawi, że nie będzie mnie bolała codziennie głowa. No tak, no ja właśnie tłumaczę, że jak codziennie będzie pan czy pani wychodziła na dwór i była na tym spacerze, powolnym krokiem sobie szła i po prostu się rozglądała dookoła, to te bóle głowy mogą rzeczywiście zniknąć.
1: I będzie się pewnie lepiej spać, bo dlaczego to obniżę mówię? Się, bo tak. Nie powiedzieliśmy też o tym, że jeśli dzieci się wybiegają po prostu,
10: oczywiście,
1: to później
10: że
1: mamy
10: tak.
1: trochę problem rodzice z głowy, z długim usypianiem, bo tak, one tak, śpią tak. po prostu jak zabite. I czy śpią jak susły, może powiedzmy
10: jak
1: tak.
10: susły. I wiesz, każdy odnosi tyle zalet, które daje nam wychodzenie na dwór, to moglibyśmy tutaj wymieniać naprawdę przez trzy kolejne czy cztery kolejne godziny, bo już powstało setki tysięcy badań na całym świecie potwierdzające to samo. Natura działa, natura koi, natura leczy, natura nas uspokaja, natura obniża nam ciśnienie krwi, natura obniża nam poziom kortyzolu, natura wspiera nasze relacje też.
1: A czy wiedzą o tym w przedszkolach?
10: W przedszkolach coraz częściej, na szczęście już wiedzą. No i mam też taką obserwację, tutaj z Ulą sobie rozmawiałyśmy wcześniej, nie? Że co ciekawe, wychowawcy, pedagodzy w przedszkolach, dyrektorzy, dyrektorki przedszkoli i nawet szkół czy żłobków znają już te badania. Jest mnóstwo szkoleń mówiących o tym dobroczynnym wpływie spędzania czasu na zewnątrz, ruchów w ogóle na dworze dla dzieci, dla ich rozwijającego się mózgu, układu nerwowego, ale też myślenia, tak? No bo ruch jest architektem mózgu. Jakby bez ruchu nie ma uczenia się u dzieci. To tak nie działa. Dziecko, które siedzi cały czas, nie ma tak optymalnie rozwijającego się mózgu, jak dziecko, które się rusza.
19: No i ćwiczenie motoryki małej, tak, motoryki dużej.
10: Bardzo dużo tutaj współpracy, badań, teorii przytaczać.
1: Dlaczego ten WF tak jest ważny teraz?
10: Dlaczego ten WF jest taki ważny? Dlaczego na przykład jest tak ważne bardzo, żeby to dziecko nie było dowożone do szkoły codziennie samochodem i wystawiane pod drzwiami szatni, tylko żeby pokonało drogę pieszo, rowerem, na rolkach, hulajnodze, jakkolwiek, albo chociażby wysiadło na przystanku, jeśli ma bardzo daleko do szkoły, dwa przystanki wcześniej i nawet podbiegło do tej szkoły, tak? Albo się wyhasało na boisku 15 minut 20 przed zajęciami, bo ono wtedy ma po prostu dużo lepsze wyniki w nauce i są na to badania. Też możemy, to ja bardzo dużo takich różnych badań przytaczam w tej mojej książce, bo też chciałam pokazać, że to nie są tylko nasze intuicyjne rzeczy, tak? Że my wiemy, że jak pójdziemy na spacer, to wracamy jacyś uspokojeni bardziej, albo że mamy inne podejście do jakiegoś problemu, o którym sobie myśleliśmy wcześniej i nie znajdowaliśmy rozwiązania i nagle na spacerze mamy takie klik, i coś napada, no tak, przecież można to tak zrobić, albo tak do tego podejść. Nie pomyślałam o tym wcześniej. No bo tak to właśnie jest. Ten ruch sprawia, że zupełnie inaczej nam mózg zaczyna działać. Przeprogramowuje go po prostu, nie? A u dzieci to jest jeden do jednego. Po prostu.
19: Dlatego byśmy zachęcali wszystkich rodziców, żeby się nie obawiali, jak dzieci w przedszkolach czy szkołach wychodzą na dwór i może czasem się zaziębią.
1: Albo rozumiem, tych, którzy chcą koniecznie dojeżdżać busem na basen, trzy skrzyżowania tak dalej. Jest. To z kolei mój apel.
10: Tak jest, też mamy takie doświadczenia, tak, tak.
1: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za to spotkanie. Dużo różnych rzeczy było, mam nadzieję, że wyciągnęliście też wy coś dla siebie. Przypominamy też nasz adres, niezmiennie rodzice@tok.fm. Możecie pisać w tej, ale w każdej innej również sprawie dotyczącej rodzicielstwa. Bardzo dziękujemy.
19: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat. Z nami była Karolina Szymańska, blogerka Our Little Adventures i autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Spotykamy się za tydzień w sobotę o godzinie 13, a już za chwilę po informacjach TOK FM o 14 Przemysław Iwańczyk i audycja Żyjmy Dłużej.
10: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy również Oldze Tanajewskiej za wydawanie audycji.
20: Audycja Żyjmy Dłużej już za chwilę, a dziś moim gościem Państwa również będzie dr Piotr Zagórski, ortopeda, traumatolog narządu ruchu, który opowie o tym, co zrobić, byśmy nie byli skazani na endoprotezy stawów biodrowych, stawów kolanowych. Jak zadbać o nasz narząd ruchu? Czy istnieją prewencyjne metody zapobiegania kontuzjom, ale także urazom, które są przywilejem, nieprzywilejem starości? Bądźcie Państwo z nami.

0: Reklama.
1: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kastorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Sześć kobiet poparzonych po wybuchu butli z gazem w remizie w województwie łódzkim. Połamane gałęzie i drzewa. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic, jakie przeszły przez kraj. Czytelnie w sklepach otwartych w niedzielę. To ma się skończyć. Apeluję o to Solidarność. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek jednak wybuch butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem. Sześć kobiet zostało rannych. Przyczyną wybuchu było najprawdopodobniej rozszczelnienie butli z gazem, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie.
17: Dzisiaj około godziny 9.20 w miejscowości Zakościele w gminie Drzewica, w budynku OSP, najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia sześć kobiet doznało obrażeń ciała. Zostało one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
16: Kobiety mają poparzenie pierwszego i drugiego stopnia. W budynku chwili wybuchu członkowie lokalnego koła gospodyń wiejskich przygotowywały się do lokalnych dożynek. Niż, pod wpływem którego znalazła się dziś Polska, przeniósł w nocy burze i wichury przekraczające 100 km na godzinę. Od północy strażacy interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie zerwanych dachów i podtopień, mówi brygadier Karol Kroć z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
18: Działania głównie polegały na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi.
16: Na Mazowszu, gdzie interwencji było najwięcej, jeszcze rano strażacy interweniowali przy zerwaniu dachu, mówi starszy kapitan Michał Jędraszek z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
19: Lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
16: A według Straży Pożarnej nikt w wyniku tej trudnej sytuacji pogodowej bezpośrednio nie ucierpiał. Choć sytuacja pogodowa zaczyna się stabilizować, wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami i porwistym wiatrem. Zakaz wchodzenia do Bałtyku obowiązuje na części kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Przyczyną są wysokie fale i silny wiatr. Kąpiel zabroniona jest w Świnoujściu, koło brzegu Gdańsku i Krynicy Morskiej. Zmieniamy temat. Amerykański Sąd Najwyższy tymczasowo pozwolił Donaldowi Trumpowi na dalszą rozbudowę sali balowej w Białym Domu. Zaledwie tydzień temu sąd apelacyjny nakazał wstrzymanie naziemnych prac budowlanych, tłumacząc to brakiem zgody ze strony Kongresu. Cezary Jaszczyk.
0: Według sądu apelacyjnego to właśnie do Kongresu należy kontrola nad finansowaniem prac budowlanych na terenie Białego Domu, co oznacza, że projekt rozbudowy musi uzyskać jego zgodę. Sędziowie zgodzili się wówczas tylko na kontynuowanie prac nad podziemną częścią obiektu, która według Trumpa ma być wykorzystywana jako schron i punkt medyczny. Prezydent postanowił zaskarżyć decyzję do wyższej instancji. Sąd Najwyższy do czasu rozpatrzenia wniosku zezwolił na dalszą rozbudowę. Wydajemy setki milionów dolarów na te sale, a środki pochodzą od takich ludzi jak ja oraz od wspaniałych firm, które je wykładają. Nie, na tę salę balową nie przeznaczamy ani grosza z pieniędzy podatników. Komentuje Trump. Według prawników prezydenta wstrzymanie budowy zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych. Administracja twierdzi, że projekt jest ukończony w 65%. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: A my wracamy do kraju. Koniec z czytelniami w sklepach w niedzielę. Tego chce Handlowa Solidarność. Państwowa Inspekcja Pracy ma częściej kontrolować placówki i sprawdzić, czy przedsiębiorcy nie omijają zakazu handlu. To efekt spotkania związkowców z głównym inspektorem pracy, a szef Handlowej Solidarności alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury lub rekreacji.
11: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
16: Na związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczają, by legalnie handlować w niedzielę. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w stolicy województwa łódzkiego. Na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. W tej chwili trzeba tam skorzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
20: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
16: Na tunelem w przyszłości pojedą pociągi dużych prędkości kursujące z Warszawy w kierunku Poznania oraz Wrocławia. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi Sylwia Chryczańska. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę.
21: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
16: Niemal wszędzie jeszcze dzisiaj popada, możliwe też burze z gradem na termometrach. Od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Lublinie i w Białymstoku, a 23 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie.
21: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Żyjmy dłużej, zawsze w sobotę, kiedy wybiła godzina 14. To ten moment, kiedy rozmawiamy z fachowcami, specjalistami, ekspertami na temat tego, jak zabezpieczyć się na przyszłość, dobrą przyszłość, komfortową przyszłość, przede wszystkim taką w zdrowiu, która poprawiłaby nasz dobrostan. Spieszę Państwu z informacją, że Jakub Pasi jest wydawcą tego programu, a realizatorem dźwięku naszej audycji jest dziś Adam Brzeziński. Naszym gościem, pozwolą Państwo, że przedstawię, jest doktor ortopedii i traumatologii narządu ruchu Piotr Zagórski, reprezentujący m.in. Szpital Euromedic, także wiceprzewodniczący Zespołu Medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie doktorze.
23: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
22: Łączymy się, ponieważ podróż to drugi stan, w którym najczęściej można pana zastać, albo przy stole operacyjnym, albo właśnie w podróży aktualnie jest to Szwajcaria i podejrzewam, że jak zwykle w pańskim życiu łączy pan obowiązki zawodowe z tymi kwestiami prywatnymi, ale nie ja o tym dziś chciałem z panem porozmawiać. Przyznam, że od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, byśmy naszym słuchaczom powiedzieli, jak żyć długo i dobrze, ciesząc się sprawnym aparatem ruchu. Czy to jest kwestia, o której pańskim zdaniem myślimy, kiedy jest jeszcze na to czas, czy przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy ciało zaczyna dawać znać o sobie?
23: Powiem tak, że na szczęście wydaje się, że jednak coraz więcej zaczynamy o tym myśleć, bo wiemy, że jednak ta sprawność jest kluczowa. Ważne jest coraz więcej dla wielu osób to, żeby w jak najlepszej sprawności żyć jak najdłużej. Także można powiedzieć, że na szczęście chyba coraz większa refleksja wśród dzisiejszych 30-40-latków, już nawet, którzy zwracają na to uwagę i też, powiem szczerze, coraz więcej osób widzimy takich w gabinetach, które nawet kontuzje jakieś miały w wieku 20-25 lat i nagle przychodzą i mówią: a doktorze, czy możemy coś teraz zrobić, bo ja wiem, że ja chcę być w przyszłości sprawny i powiedzmy chcę w przyszłości z dziećmi zagrać jeszcze w piłkę czy przebiec półmaraton na przykład. Także myślę, że na szczęście coraz więcej zwracamy na to uwagi.
22: Panie doktorze, ja pana przez komunikator, który połączyliśmy się, by przeprowadzić tę rozmowę, pana obserwuję i widzę, że pan trochę się uśmiecha, bo pan pewnie też zaciera ręce, bo nie może pan tak naprawdę gdzieś, nie chcę użyć tego słowa, ale opędzić się od roboty. No bo teraz tych urazów ortopedycznych to jest całe mnóstwo. To właściwie każdy specjalista pańskiej specjalności, no to właściwie mógłby nie wychodzić z gabinetu. Tylu ma pacjentów.
23: Z pewnością jest rzeczywiście tak, że szczególnie te osoby, które zajmują się, można powiedzieć, taką szeroko rozumianą ortopedią sportową, też rzeczywiście przyjmują pacjentów, którzy dość dużo mają tych urazów przeciążeniowych, chociażby z tego powodu, o czym mówię, coraz więcej osób biega, coraz więcej osób ma zmiany takie, mówię, przeciążeniowe typowo, czy chociażby jakieś złamania zmęczeniowe. Także z jednej strony chcemy, żeby ten układ ruchu aktywować, a z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to część po prostu z nas nie jest na to gotowa od razu albo nie w takiej objętości treningu i czasami tak naprawdę ci zdrowi amatorzy chcą trenować tyle co profesjonaliści, tyle co wyczynowca. Wiemy, że to no nie jest możliwe, bo to się szybko odbije na zdrowiu. Także tutaj rzeczywiście...
22: Ale to panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem, że gubi nas to, że mimo że nie mamy ciała stworzonego do tego, by uprawiać sport wyczynowo, to mamy takie aspiracje i w to idziemy, nie bacząc na konsekwencje? To tak miało wybrzmieć jedno z pańskich ostatnich zdań?
23: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu czasami rzeczywiście mając już ten czas, mając taki wiek, że już jest, powiedzmy, można powiedzieć, mamy odpowiednią ilość czasu i wszystko inne dookoła poukładane, chcemy się zająć porządnie tym treningiem, na co wcześniej nie mieliśmy możliwości, to podchodzimy do tego tak bardzo profesjonalnie i można powiedzieć, chcemy wszystko zrobić tak dobrze, jakby zrobił to zawodnik, ale musimy pamiętać, że te 20, powiedzmy, czy 30 lat wcześniej zupełnie nie byliśmy do tego, nie byliśmy w takim treningu, nie byliśmy do tego przygotowani. Stąd zupełnie inne te obciążenia muszą być i zupełnie inne te objętości treningów. Bardziej na to zwróciłbym uwagę, a druga strona jest taka rzeczywiście, że obserwujemy bardzo wiele osób, chociażby w mediach społecznościowych czy w innych mediach, które pokazują, jak można trenować. No i każdy chce dążyć do można powiedzieć, do jak największej profesjonalizacji tego, co chce robić. Także myślę, że tu są trochę niebezpieczeństwa i myślę, że stąd są przede wszystkim osoby w naszych gabinetach, bo często one po prostu... Okazuje się, że trenowały zbyt dużo albo zbyt szybko, zaczęły, można powiedzieć, nie wiem, większe dystanse albo albo nie wiem, chociażby w biegach górskich zbyt duża intensywność była tych biegów górskich, a jest to teraz bardzo popularne.
1: Ale i tak, panie doktorze, to jest jakiś wąski wycinek tych, którzy gdzieś próbują do sportu się zbliżyć. Ja mam trochę pretensje do was, ja będę pana prowokował, ja trochę wrzucę kamyk do waszego medycznego ogródka, bo z jednej strony pańskie koleżanki, pańscy koledzy zachęcają do tego, żeby zdrowo żyć i długo żyć, to trzeba uprawiać sport, trzeba być aktywnym fizycznie, trenujcie, bardzo często pada ten termin, ale nikt nie mówi, jak robić to z głową, nikt też nie ostrzega, z czym to się wiąże, po prostu ze zużyciem stawów, jeśli będziemy robili to w niewłaściwy sposób. Intuicja podpowiada mi, że właśnie stąd biorą się kolejki w gabinetach ortopedów, traumatologów, bo na sport rzucają się ludzie kompletnie do tego nieprzygotowani.
23: No tak, tylko czy to rzeczywiście wychodzi ze strony nas, chociażby, no tak mówię, lekarzy ortopedów? No myślę,
1: nie,
23: że nie.
1: Lekarze ortopedów, nie, oczywiście... lekarze ortopedzi zbierają żniwo tej mody, ale też i tych nawoływań do tego, byśmy byli aktywni fizycznie, przy czym nikt nam nie mówi, jak step by step to robić.
23: Tak, ja myślę, że tutaj więcej właśnie uwagi trzeba, można powiedzieć, zwrócić na to, aby można powiedzieć, to była rekreacja, tak? Czyli tak, jakie są wymagania nawet Światowej Organizacji Zdrowia, nawet to, co my mówimy w medycynie sportowej, żeby była odpowiednia ilość takiego średnio intensywnego wysiłku fizycznego, chociażby tych 150 minut tygodniowo, ale to już jest coś, tak, żeby te osoby ruszyć, bo wiadomo, że nie wszyscy będziemy biegać półmaratony, nie wszyscy będziemy wychodzić na 4 czy 6-tysięczniki, natomiast każdy może zrobić 2 intensywne spacery w tygodniu, każdy może pójść na trening siłowy raz czy 2 razy w tygodniu, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że ten układ mięśniowy jest przede wszystkim ważny i to, co się mówi, czyli utrzymanie sprawności, to jest w dużej mierze aktywność układu i aktywność układu mięśniowego. Bo oczywiście kości i stawy są istotne, natomiast jeśli dobrze działa ten układ mięśniowy i dużo robimy tych ćwiczeń oporowych, ćwiczeń siłowych, szczególnie w starszym wieku, zapobiegamy przede wszystkim utracie tej naturalnej, można powiedzieć, tkanki mięśniowej, bo ta tkanka mięśniowa z czasem u każdego z nas, no, można powiedzieć, i masa spada. I to jest, moim zdaniem, najważniejsze, żeby to wybrzmiało. Żeby osoby, które po prostu, no, można powiedzieć, są coraz starsze, ale żeby utrzymały pewien, można powiedzieć, taki rytm, żeby te ćwiczenia siłowe i ćwiczenia, można powiedzieć, łączone chociażby z ćwiczeniami aerobowymi też wykonywały.
1: Tak, ale panie doktorze, czy nie lepiej, to nie jest zarzut pod pańskim adresem, nazwać to właśnie ćwiczeniami oporowymi, a nie ćwiczeniami siłowymi? Bo jeśli, nie wiem, 60, 70, 80-latek słyszy ćwiczenia siłowe, to wyobraża sobie, że musi wziąć torbę, buty na zmianę, ręcznik i wykupić karnet do siłowni, prawda? A może to równie dobrze, stosując ćwiczenia oporowe, zrobić w takim miejscu aktywności plenerowej, bo przecież takich w Polsce mamy wiele.
23: Oczywiście, myślę, że na szczęście coraz więcej to widzimy. I proszę zobaczyć, teraz właściwie chyba każde osiedle, każdy, można powiedzieć, skwer mają takie te

0: trwały, nawet gdyby się, nie wiem, intensywność miała zmniejszać.
1: Panie doktorze, ja teraz zaproszę naszych słuchaczy, pana zresztą też, na informacje TOK FM. Natomiast poproszę pana, by zastanowił się pan, czy aby każdy z nas obarczony jest takim zaocznym wyrokiem, że prędzej czy później skończymy z endoprotezą stawu biodrowego albo stawu kolanowego. Czy to już jest właściwie norma we współczesnym świecie i skąd się to bierze? Bo przecież 30-40 lat temu nie słyszeliśmy o zerwanych więzadłach krzyżowych, chyba że ktoś uprawiał sporty ekstremalne. A teraz te więzadła to sypią się na potęgę. Już za chwilkę dr Piotr Zagórski będzie ponownie z nami.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.20, Sylwia Kreczańska, dzień dobry. Zapraszam na informacje Tok FM. Około 1000 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru w pobliżu miejscowości Gatowa w prowincji Walencja oraz zagrożenia dla położonego w pobliżu parku Sierra Calderona, poinformowały hiszpańskie media. Według danych przedstawionych przez ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych i spraw wewnętrznych Juana Carlosa Valderame, ogień objął dotychczas 423 hektary. Pogoda się poprawiła, co pozwoliło na otwarcie warszawskiego ogrodu zoologicznego oraz parku Łazienkowskiego. Nadal nieczynny jest park

0: Wilanowski, który, jak poinformowało Muzeum Pałacu w Wilanowie, pozostanie zamknięty do końca dnia. Strażacy do godziny 13 odnotowali w Warszawie prawie 500 zgłoszeń związanych z pogodą, a w całej Polsce strażacy odnotowali ponad 6,5 tysiąca interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Robot skonstruowany przez chińskiego producenta smartfonów przebiegł 100 metrów w 9 sekund i 32 sekundy, co jest wynikiem lepszym od rekordu świata utytułowanego Jamajczyka Usaina Bolta, poinformowała chińska telewizja centralna. Robot nazywany Lightning osiągnął prędkość maksymalną 14,5 minuty na metra na sekundę podczas testu przygotowawczego do drugich Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych, które rozpoczęły się w Pekinie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Już po informacjach TOK FM kłaniamy się Państwu ponownie. To jest Żyjmy Dłużej z doktorem Piotrem Zagórskim, ortopedą traumatologiem narządu ruchu, reprezentującym szpital Euromedica, który jest także wiceprzewodniczącym zespołu medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tutaj nie rozmawiamy o futbolu w ogóle. Chociaż też para się pan narciarstwem, z tego co wiem. Zajmował się pan kadrą, czy też zajmuje się pan kadrą polskich specjalistów w tej dyscyplinie sportu. Ale ja zadałem panu pytanie przed informacjami, prosiłem, żeby pan się zastanowił, nawet podając szacunkowe dane, nie chodzi o precyzyjne. Czy każdy z nas, albo znakomita większość z nas, skończy życie z endoprotezą stawu biodrowego bądź też stawu kolanowego?
3: Myślę, że nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o to, że każdy z nas, czy większość z nas skończy. Natomiast niewątpliwie ilość tych zabiegów endoprotezoplastyki na świecie globalnie rośnie.
2: Ale dlatego, że nie wiem, technika jest dostępna, jest coraz bardziej rozwojowa, czy nasze organizmy się tak, nasze ciała się tak sypią?
3: Przede wszystkim dlatego, że jest większa dostępność globalnie do specjalistów i do przede wszystkim coraz lepszych materiałów, które pozwalają na bezpieczne wykonanie tego typu zabiegów, bo to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ wykonanie samego zabiegu przez lata, można powiedzieć, było możliwe, ale nie wiedzieliśmy, jak długo te materiały przetrwają. Dzisiaj widzimy, czy rejestry chociażby szwedzki czy australijski pokazują, że te okresy przeżycia materiałów są bardzo, bardzo długie, wieloletnie. Oczywiście jednych lepsze, innych gorsze. Natomiast myślę, że nie jest aż tak źle, że większość z nas z tym skończy. Natomiast niewątpliwie to, o czym mówiliśmy, czyli aktywność sportowa osób, które często nie były do tego przygotowane, chociażby, nie wiem, długotrwałe bieganie po twardej nawierzchni, osób, które na przykład wcześniej miały jakieś drobne kontuzje typu uszkodzenia łąkotek w stawie kolanowym, czy jakieś szeroko rozumiane niestabilności, czy w stawie skokowym, czy stawie kolanowym, mają oczywiście na to wpływ. I będzie taka grupa osób, która na pewno bardziej będzie na to narażona. Natomiast niewątpliwie my też od tego uciekamy, bo wiemy, że to nie jest doskonałe rozwiązanie i na całym świecie, czy w świecie ortopedii, można powiedzieć, takiej szeroko rozumianej, chroniącej stawy jest takie, można powiedzieć, stwierdzenie joint preservation, czyli żeby zachować staw, żeby nie wprowadzać nic sztucznego do stawu, a jeśli już to musi być zrobione, to żeby ograniczyć tą ingerencję.
2: Mam kilka wątków w głowie. Chciałbym jeszcze o jeden zahaczyć. Czy zabiegi operacyjne osób w wieku, nie wiem, 60, 70, 80 lat, a może i wcześniej, te ortopedyczne, wynikające ze skomplikowanych złamań, są konsekwencją takich chorób jak osteoporoza, czy na przykład jest to konsekwencja złego, proszę wybaczyć takie instrumentalne potraktowanie, złego używania naszego ciała, że nie dbaliśmy, że nie wiem, wtedy była chostka, kiedy pobolewało nas kolano, przechodziliśmy w sensie ścisłym i w przenośni, ból minął i właściwie nic z tym nie zrobiliśmy, chociaż pewnie z pańskiego punktu widzenia wymagało to przynajmniej konsultacji, jeśli nie dość precyzyjnych badań obrazowych.
3: To myślę, zaczynając od tego, co pan redaktor powiedział w tym ostatniej części wypowiedzi, to oczywiście musimy pamiętać, że nie wszędzie jest taka dobra dostępność, tak? Nie każdy, czy w naszym kraju, czy w innych krajach, nie wszędzie jest tak samo dostępna, można powiedzieć, ta specjalistyczna konsultacja, czy w każdej części kraju. To jest jedno. Natomiast myślę, że generalnie to, o czym powiedziałem na początku, czyli ta szeroko rozumiana taka sprawność, ruchowa mobilność, będzie miała na to wpływ, bo osteoporoza sama w sobie, wiemy, że szczególnie u pań w okresie pomenopauzalnym ta masa kostna spada znacznie szybciej. Natomiast można powiedzieć, że my możemy tego chronić, tę grupę osób starszych, czy te osoby w większym, można powiedzieć, ryzyku złamań, przede wszystkim właśnie tą mobilnością, tą sprawnością, bo jeśli ja jestem sprawny, jeśli ja nie potykam się, jeśli potrafię, poruszać się stabilnie po nierównym podłożu, to również rzadziej doznam złamania, bo można powiedzieć, że to złamanie, czy to osteoporotyczne, czyli tak zwane złamania z upadku z własnej wysokości, czyli złamania przedramienia, kości ramiennej, nie daj Boże, złamania też kości udowej, czy szyjki kości udowej, są w pewnym sensie konsekwencją też takiej niesprawności. I może nawet to jest ważniejsze niż sama jakby ta choroba podstawowa, niejako, którą prędzej czy później oczywiście możemy ją, pewne prewencje właśnie wprowadzać, ale najważniejsza jest ta taka ogólnoustrojowa sprawność człowieka. I myślę, że na tym powinniśmy się jakby najbardziej skupić i to przekazywać osobom, żeby, szczególnie osobom starszym, bo leczyć to już można powiedzieć sobie ostatni etap, czy założenie endoprotezy, czy zespolenie złamania. Natomiast wiemy, że te konsekwencje późne są znacznie gorsze do leczenia niż chociażby właśnie zadziałanie tutaj prewencyjnie w odpowiednim czasie.
2: Panie doktorze, czy da się wyróżnić grupy ryzyka ze względu na płeć albo przedziały wiekowe? Czy też ma to tylko i wyłącznie związek z trybem życia i inne zmienne nie mają żadnego znaczenia?
3: To znaczy ja powiem tak, oczywiście to jest wieloczynnikowe, to myślę, że nie możemy tak powiedzieć. To, co powiedziałem wcześniej, jedynie jeśli byśmy powiedzieli, że osoby chociażby właśnie w okresie menopauzalnym u kobiet, tak, osoby, które na przykład, to już czysto medycznie, są na przykład leczone długofalowo sterydami. Rzeczywiście ta sprawność, może sprawność, nawet złe słowo może, ale gęstość masy kostnej powoduje rzeczywiście, że łatwiej dochodzi do złamania nawet przy niewielkim urazie. Więc myślę, że raczej tu musimy na to zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o takie grupy konkretne, nie wiem jakby co pan redaktor też tutaj ma na myśli, ale nie jestem w stanie tutaj jakby takich grup rozdzielić.
2: Czyli tylko i wyłącznie te czynniki ryzyka, jakie towarzyszą naszemu życiu, czy to w aktywności fizycznej, czy to w takich prozaicznych historiach, nie wiem, zawodowych. No budowlaniec ma większą szansę, że złamie nogę, zerwie więzadło, bądź też urwie Achillesa, niż ktoś, kto siedzi za biurkiem. To miałem też na myśli.
3: No oczywiście, jeśli byśmy tak patrzyli, to chociażby to, o czym mówiliśmy, narciarze, tak? Narciarze i na przykład piłkarze są w bardzo dużej grupie ryzyka urazów skrętnych kolan, które w konsekwencji mogą powodować zmiany wtórne. Czyli jeśli ja jestem na przykład 30-letnim czy 40-letnim narciarzem i uszkodziłem więzadło krzyżowe przednie, nawet jeśli ono jest naprawione, to już jakakolwiek ingerencja chociażby w ten staw kolanowy, czy nie daj Boże jakieś złamanie, będzie miała dalsze konsekwencje na oś stawu, na sam staw i może spowodować, że będzie na przykład wymagana wcześniejsza rzeczywiście chociażby endoproteza plastyka stawu kolanowego.
2: Ale panie doktorze, to dotykamy bardzo istotnej sprawy, bo podejrzewam, że w tej chęci zachowania życia w zdrowiu i w komforcie naprawdę mamy jako potencjalni pacjenci mnóstwo dylematów, bo z jednej strony także z pańskich ust to wybrzmiało, że jakakolwiek ingerencja w staw powoduje, że te osie nie zostaną już zachowane, że to może przenieść się na zupełnie inne elementy i punkty narządu ruchu naszego ciała. Ale niektórzy specjaliści, i dlatego niektórzy specjaliści, i to jest pytanie, mówią, operujemy, a inni mówią, nie, zostawiamy, bo nawet jeśli nie ma pan więzadła, na co wskazuje rezonans, a kolano jest stabilne, to lepiej to zostawić, nie wchodzić do środka. Jest pan zwolennikiem której szkoły?
3: Ja jestem generalnie zwolennikiem zdecydowanie szkoły tak zwanej funkcjonalnej. Oczywiście ciężko jest czasami wytłumaczyć to pacjentowi, że na przykład mając uszkodzoną jakąś strukturę, może normalnie funkcjonować, ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć na funkcję stawu, funkcję pacjenta, a nie na obraz chociażby badania obrazowego jakiegoś. Natomiast oczywiście nie możemy tego zlekceważyć. Natomiast kluczowa wydaje się zawsze być funkcja czy stawu, czy kończyny. Myślę, że nie możemy też powiedzieć tak, że każda ingerencja, bo nie lubimy generalizować, że każda ingerencja zakończy się czymś złym dla stawu, bo też, żeby troszkę tu odczarować, ja uważam, że bardzo wiele osób, i to widzę wśród pacjentów, które doznały jakiegoś urazu i musiały coś mieć naprawione, często przychodzą i mówią, doktorze, no może to, nie powiem, że to się dobrze, że to się wydarzyło, ale już się stało, to ja powiem, ja nigdy tyle nie trenowałem, co przy tym, czy nie trenowałem tyle, co przy tym urazie.
2: W ramach rehabilitacji, to pan ma
3: tak
2: na myśli.
3: Tak, w ramach rehabilitacji. I oni często sobie bardzo wiele rzeczy uświadamiają i często, moim zdaniem, to ma zbawienne, wręcz prewencyjne działanie na pozostałe elementy układu szeroko rozumianego takiego ruchu.
2: No to, wie pan, bo i tutaj nie wymagam od pana odpowiedzi ani komentowania tego, ale no spotkałem wielu pańskich kolegów właśnie z tego segmentu ortopedycznego, gdzie oni na każdym kroku mówili operować, operować, operować. I to milczenie rozumiem.
3: Myślę, że to jest bardzo indywidualne i to chyba każdy powinien podjąć decyzję, mając pacjenta przed sobą, rozmawiając z nim, wytłumaczyć wszystkie, można powiedzieć, aspekty za i aspekty przeciw. Natomiast ja podchodzę do tego w ten sposób, bo często konsultuję osoby, które już były na kilku konsultacjach u innych specjalistów i myślę, że to też odczaruje. To jest nic złego. Ja uważam, że jeśli ktoś ma podjąć jakąś decyzję dotyczącą często swojego zdrowia czy życia wręcz, to myślę, że czasami dwie czy trzy informacje, czy dwie czy trzy konsultacje nie są jakby błędem i czasami może pozwalają w tych trudnych decyzjach. Natomiast to jest bardzo indywidualne i myślę, że tak wiele aspektów, które trzeba połączyć w tych rozmowach, bo często pewnie Państwo słuchacze też spotykają się z tym, że też będzie bardzo wiele różnych opinii co do tego, co ma być zrobione. I tutaj myślę, że to jest tym bardziej istotne, żebyśmy o tym mówili, że to jest medycyna, jest w pewnym sensie sztuką, więc traktujmy to w ten sposób, że oczywiście są pewne kanony postępowania, natomiast one mogą różnić się czasami między sobą, szczególnie jeśli chodzi o jakieś, można powiedzieć, niuanse.
2: Chciałbym, panie doktorze, jeszcze w naszej rozmowie poruszyć jedną sprawę. Podobno przysłowia są mądrością narodu. No i jedno z nich mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I to też niech będzie forpocztą do kolejnej części naszej rozmowy. Coraz częściej pewnie pan w swojej praktyce spotyka się z coraz młodszymi pacjentami, co jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu chyba było rzeczą absolutnie incydentalną, czyli nastolatek z urwanym ACL-em, nastolatek z zerwanym ścięgnem Achillesa i tak dalej.
3: No, nie można tego zanegować, natomiast znowu bym spojrzał na to dwojako, można powiedzieć. Pierwsza jest sprawa, moim zdaniem, bardziej istotna, czyli jeśli widzimy, ja zawsze się cieszę, jeśli widzę rodziców ćwiczących z dziećmi, bo wiem, że jeśli to dziecko 8, 7, 6-letnie, no trochę takie dzieci są jak plastelina. Jeśli pokażemy, że my ćwiczymy, że my, nie wiem, jedziemy na narty, chodzimy na spacer, idziemy pobiegać, rzucamy do kosza, czy pójdziemy nawet na, już nie mówię o jakiejś wyczynowej piłce nożnej, ale po prostu pokopać na boisko na osiedlu koło siebie, to myślę, że to dziecko lepszego wzorca nie będzie miało, bo zobaczy to u swojego rodzica, który często jest największym autorytetem w tym wieku. Więc to jest jakby pierwsza rzecz i moim zdaniem to jest jakby najważniejsze tutaj w tej najmłodszej grupie i zarażenie tych młodych osób sportem. Natomiast no, druga strona jest taka, że niestety to, co pan redaktor powiedział, moim zdaniem jest pokłosiem tego, że coraz mniej jest osób sprawnych. Bo jak rozmawiamy, no to wrócę trochę do piłki nożnej. Miałem w zeszłym roku okazję uczestniczyć w takiej konferencji tu na Śląsku dla trenerów pracujących z młodzieżą. To widzimy, że po prostu coraz mniej jest osób sprawnych i może są duże możliwości akademii, duże możliwości treningów, coraz lepiej są przygotowani trenerzy, oni się naprawdę szkolą już na poziomie takim europejskim, ale niestety młodzież nie jest do tego przygotowana, czy taka można powiedzieć ogólna sprawność społeczna maleje. Jeśli porównalibyśmy pewnie 20 lat a dziś, 20 lat wstecz a dziś, to pewnie mamy większe możliwości, ale można powiedzieć troszkę gorszą, no, brzydko powiem, materiał do pracy. Więc może z tego to rzeczywiście wynika i tutaj chyba trzeba się ukłonić i wrócić do pracy u podstaw, myślę, w przedszkolach, w szkołach, bo to jest chyba kluczowe.
2: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Doktor Piotr Zagórski, ortopeda, traumatolog narządu ruchu, jest z nami. To jest audycja Żyjmy Dłużej. A teraz słuchajmy informacji TOK FM Dłużej.
4: Reklama.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Media Expert.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Boli.
4: swędzi, piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.40, Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepul zadeklarował w Kijowie wydzielenie dodatkowych środków na pomoc humanitarną oraz na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Ukrainy. Zapowiedział też swoje rozmowy na temat pokoju z szefem amerykańskiej dyplomacji. W pierwszych godzinach wizyty Wadepula w Kijowie dwukrotnie zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed rosyjskim atakiem z powietrza, a w okolicach stolicy Ukrainy słychać było eksplozje. Już 6 milionów biletów sprzedano na letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, poinformowali organizatorzy. To w ramach dwóch pierwszych tur sprzedaży biletów na imprezę, która odbędzie się w 2028 roku. Kolejny pakiet wejściówek wejdzie do sprzedaży w przyszłym roku. George Russell z Mercedesa wygrał sprint przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix w Holandii w Zandvoort. Czwarty był jego kolega z zespołu Kimi Antonelli, który prowadzi w klasyfikacji Mistrzostw Świata i do 53 punktów powiększył przewagę nad drugim w zestawieniu Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wracamy do naszego programu z doktorem Piotrem Zagórskim, który jest ortopedą, traumatologiem narządu ruchu. Dzień dobry, panie doktorze.
19: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, rozmawiamy sobie o tym, jak dbać o nasz aparat ruchu, tak by przeżyć w zdrowiu i niekoniecznie z regularnymi wizytami u ortopedów albo na stołach operacyjnych. Chociaż i tak teraz to są drobne zabiegi w porównaniu z tym, co było kiedyś. Technologia idzie do przodu i właśnie tutaj w związku z tym mam też do pana mnóstwo pytań. Nie dalej jak w czwartek usłyszeliśmy informację o tym, że dwa koncerny opracowały szczepionkę dla chorych na nowotwory, na czerniaka konkretnie, hamując ich rozwój, hamując także przerzuty. No, to pokazuje tylko, w którym miejscu jest medycyna i że właściwie każdy miesiąc przynosi coś nowego. A w ortopedii, nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy nie, no zastój, jak nie wiem, jak cały czas wiemy i uwrażliwiano nas, że nasze stawy, na przykład kolana, są tylko raz do użycia, a zniszczone już nie odbudują się, tak stan ten trwa i pozostaje tylko endoproteza, o której już tu wiele powiedzieliśmy. Czy uważa pan, że wraz z rozwojem medycyny doczekamy momentu, kiedy, nie wiem, chrząstka kości będzie się odbudowywać, kiedy więzadło będzie odrastać? No nie mówię o takim mechanicznym urazie, kiedy coś się absolutnie urywa i trzeba to po prostu zszyć.
19: No myślę, że to na szczęście ten progres widzimy we wszystkich dziedzinach i tak samo w ortopedii. To oczywiście słyszymy informacje o tych nowych lekach, chociażby tak tutaj w przypadku chorób nowotworowych. Natomiast no, w ortopedii to jest tak, że widzimy ten progres cały czas, widzimy cały czas próby nowe, chociażby tutaj o wspomnianej przez pana redaktorze naprawie chrząstki stawowej. I no i prawda jest taka, że też te metody idą do przodu, natomiast no, na chwilę obecną rzeczywiście nie mamy jakiejś jednej idealnej metody, która wiemy, że odtworzy idealną chrząstkę stawową, taką jak mamy no można powiedzieć od urodzenia. Natomiast te metody też, można powiedzieć, są coraz nowsze i coraz bardziej doskonałe i operując akurat staw kolanowy czy skokowy w swojej praktyce też widzę, że te metody na przestrzeni powiedzmy 10-12 lat bardzo poszły do przodu i jesteśmy w stanie uzyskać regenerat tej tkanki chrzęsnej, czy to w tak zwanych zabiegach jedno- czy dwuetapowych, czy z użyciem chociażby współpracy z bankami tkanek, czy tych metod, tych nowszych jest coraz więcej i widzimy, że ten regenerat tkanki chrzęstnej chociażby w badaniach kontrolnych, czy czasami w tak zwanych zabiegach second look, czyli jeśli oglądamy staw po naprawie, naprawdę wyglądają już dużo lepiej. Natomiast nie ma na tę chwilę przynajmniej jednej idealnej metody, która powiemy, pewnie tutaj przyniosłaby co najmniej Nagrodę Nobla w tej dziedzinie.
2: Tak, ale panie doktorze, ludzie latają w kosmos i tam spędzają mnóstwo czasu. Sławomir Żuznański, Wiśniewski chociażby. A my z chrząstką nie potrafimy sobie poradzić? Ostatnio słyszałem o specjalistach z Krakowa, którzy wyhodowali chrząstkę chyba z przegrody nosowej, jeśli dobrze zapamiętałem. To naprawdę jest takie trudne, żeby wykonać coś takiego i taki substytut prawdziwej chrząstki tam wstawić do kolana?
19: No widać, nie, mimo tego rzeczywiście, że takie projekty, tutaj wspomniany projekt, który specjaliści w Krakowie są w trakcie, można powiedzieć, badań razem z kolegami, zdaje się, w Szwajcarii i w Chorwacji. I te metody rzeczywiście nowe wchodzą i próbujemy pobierać, można powiedzieć, te komórki chrzęstne z różnych innych miejsc. One są namnażane właśnie, czy to we współpracy z bankami tkanek, ale nie ma tak naprawdę takiej cudownej metody, którą powiedzieliśmy, 1:1 zastąpiłaby chrząstkę szklistą. No, tak naprawdę te regeneraty są coraz lepsze, ale nie ma jeszcze jednego doskonałego.
2: Panie doktorze, mam nadzieję, że pan wybaczy, jeśli błądzę i moja naiwność jest daleko posunięta, ale my w medycynie mówię o pacjentach, albo potencjalnych pacjentach, albo tych, którzy pacjentami nigdy nie chcieliby zostać. Mamy skłonność do tego, żeby poszukiwać, żeby działać zaocznie, żeby zrobić coś, co spowoduje, że będzie nam lepiej w przyszłości. Nie chcę powiedzieć lepiej niż sąsiadowi. Proszę zwrócić uwagę, no przecież na tym opiera się cała medycyna estetyczna, chociaż ona ma wiele wspólnego z wyglądem, ale zakładając, że komfortowy ruch też jest elementem tego wyglądu, wyobraża pan sobie, że przychodzi do pana 50-latek i mówi do pana tak: proszę wstrzyknąć mi kwas hialuronowy w kolana, może będzie mniej skrzypieć, albo jeszcze tam podać osocze, bo takie metody też przecież są stosowane zresztą w medycynie estetycznej i pan wtedy mówi: okej, zróbmy to, bo to zabezpieczy, czy stanowczo pan odradza, tak jak idąc za pańskimi słowami, że im mniej ingerencji, tym lepiej. A może są już ludzie, którzy takie widzimisię mają?
19: Oczywiście, że spotykamy takie osoby i konsultujemy takie osoby, natomiast no z reguły sprowadza się to do uświadomienia jakby konsekwencji i czy podania leków, czy można powiedzieć działania tych leków. I oczywiście, jeśli ktoś przychodzi i mówi, że czasami odczuwa jakieś chrupanie, skrzypienie w stawie i to jest incydentalne, no to nikt, moim zdaniem, nie będzie podawał leku tylko z tego powodu, bo jeśli to oczywiście powoduje jakiś dyskomfort, jeśli nie wiem, ktoś na przykład podczas schodzenia z góry albo podczas dłuższego siedzenia odczuwa rzeczywiście dolegliwości z tak zwanego stawu rzepkowo-udowego i rzeczywiście to chrupanie, przeskakiwanie wiąże się jeszcze z bólem lub na przykład wysiękami, no to jest zupełnie inne postępowanie, bo wtedy rzeczywiście traktujemy chociażby tą podaż leków, można powiedzieć, dostawowych, jako taką prewencję, żeby te zmiany się nie nasilały. Natomiast chociażby wspomniane te osocze bogatopłytkowe, no to już można powiedzieć, że te dane medyczne nie są aż tak silne na świecie i oczywiście ono może zadziałać, ale chociażby w leczeniu, nie wiem, rozcięgna podeszwowego czy jakichś urazów mięśniowych, ale już czy tak dobrze to działa stawowo, no to myślę, że już więcej znaleźliśmy osób, które stanęłyby po jednej czy drugiej stronie i dość mocno, można powiedzieć, byłoby to dyskutowane. Natomiast uważam, że prewencyjnie podanie leków bezpiecznych, jeśli są na to, no może chociaż częściowe wskazania nie jest złym rozwiązaniem i myślę, że szczególnie u osób, które jakiekolwiek dolegliwości z tytułu zmian wczesnych w stawie mają, uważam, że warto to zrobić, niż leczyć zaawansowaną chorobę później. I my to troszkę, można powiedzieć, bierzemy z sportu wyczynowego, bo tam często w związku ze znacznymi przeciążeniami, chociażby tutaj mogę powiedzieć o zawodnikach, nie wiem, w lidze hiszpańskiej dość często mówi się stawy skokowe czy stawy kolanowe przed sezonem. Zawodnicy, chociażby ten kwas hialuronowy już, który się często stosuje do stawu kolanowego, no przed sezonem pobierają, można powiedzieć, w klubach
2: czyli, przepraszam bardzo,
19: jako prewencję.
2: Czyli jeden sportowiec jedzie odpoczywać, nie wiem, regenerować się w spa, a drugi przychodzi do specjalisty ortopedy i mówi: poproszę zastrzyk w jedno i w drugie kolano. Tak? Tak mam to rozumieć?
19: Myślę, że to nie działa w ten sposób. Natomiast jest oczywiście część sportowców, którzy no chociażby jakikolwiek uraz mieli, powiedzmy, w wieku 20-25 lat, a on ma dzisiaj lat 35, wciąż trenuje na tym poziomie elit, i on już wie przed sezonem, mówi: doktorze, jak ja przyjmę ten staw, ja po prostu lepiej przyjmuję obciążenia w trakcie całego 6-7 miesięcy. I nawet dzisiaj konsultowałem jednego z zawodników, który w ten sposób, można powiedzieć, podchodził do tego schorzenia.
2: Dobrze, pójdźmy, panie doktorze, dalej, bo zbliżamy się, mam jeszcze 5 minut do końca naszego programu i tak zastanawiam się, co zrobić, żeby dłużej sprostał naszym oczekiwaniom nasz aparat ruchu, bo to są mięśnie, ale to są przede wszystkim kości, stawy, najbardziej wrażliwe miejsca. I co? I te kolana są najgorsze? No bo to chyba najbardziej skomplikowany ludzki staw.
19: To jest staw, który ja osobiście najbardziej lubię, więc oczywiście być może jest najbardziej skomplikowany, ale jeśli pewnie ktoś czymś zajmuje się na co dzień, to pewnie...
2: A ile, no, przepraszam, no, dopytam, ile pan takich operacji stawu kolanowego wykonuje w ciągu roku? Mamy 365 dni.
19: No myślę, że około 300 zabiegów takich w roku, więc no wbrew pozorom to nie jest tak mało. Jeśli się rzeczywiście policzy tygodnie, dni, święta, urlopy, więc no myślę, że około 300 zabiegów rocznie.
2: Jest pana jeszcze w stanie coś zaskoczyć i dostrzega pan jakąś istotną różnicę między obecnymi pacjentami, którzy przychodzą, a pacjentami, nie wiem, sprzed dekady i więcej?
19: No myślę, czy jest w stanie zaskoczyć, może odpowiem na to pytanie, to myślę, że cały czas nas jest coś w stanie zaskoczyć i czasami tak naprawdę kilkanaście lat operując te stawy kolanowe, wydaje się, że można powiedzieć, można spać spokojnie, przyjść do pracy, nastawić się do zabiegu, a zdarzają się naprawdę takie sytuacje, że jeszcze można powiedzieć, od tego jeszcze nie widziałem, albo w takiej formie tego uszkodzenia nie widzieliśmy, czy nie widziałem. Więc myślę, że to chyba człowiek taki przed każdym zabiegiem, ja mówię, trochę jak tremoł aktora, że człowiek czuje pewien taki dreszcz emocji zawsze przed, mniej lub bardziej oczywiście, przed bardziej nawet skomplikowanymi zabiegami.
2: Tak, a jeśli chodzi o te różnice, ponowię pytanie, czyli te stawy są bardziej zużyte, nie wiem, u przeciętnego 40-50-latka teraz niż wcześniej i już tutaj nie wnikajmy z jakiego powodu.
19: Ja bym tego akurat tu nie powiem, nie widzę specjalnie. Uważam wręcz przeciwnie, że osoby dzisiaj są lepiej zadbane, wcześniej trafiają do specjalistów i bardzo rzadko widzimy już takie osoby, które, nie wiem, chociażby 10-12 lat temu trafiały osoby, które rzeczywiście, no, można powiedzieć, że miały jakiś uraz 20 lat temu i one zupełnie to zaniedbały. Oczywiście wciąż takie osoby się pewnie zdarzą, natomiast ta świadomość chyba jest jednak coraz większa i nawet wokół nas, wokół każdego z nas jest jakaś osoba czy rodzina, czy ktoś, która powie tej osobie, skonsultuj się ze specjalistą, nie mogę patrzeć, jak chodzisz, albo nie mogę patrzeć, jak masz krzywą nogę, albo nie mogę patrzeć, jak kulejesz. No, myślę, że coraz tutaj jest taka większa wrażliwość wokół.
2: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas, bo nie było to łatwe, ale też oglądając media społecznościowe, pańskie media społecznościowe, nie mogłem sobie odmówić. Tam bardzo często takie przypadki pan pokazuje, że włos się jeży na głowie, a później okazuje się, że pacjent chodzi, jeździ na nartach, gra w piłkę, nie mówiąc już o rowerze i o bieganiu. Bardzo panu dziękuję. Dr Piotr Zagórski, ortopeda, traumatolog Narządu Ruchu, był dzisiaj z nami, opowiadając, jak żyć długo i w komforcie. W audycji Żyjmy Dłużej, jeśli chodzi o właśnie funkcjonalność naszego ciała, naszego aparatu ruchu. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
19: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
2: Szanowni Państwo, to koniec naszej dzisiejszej audycji, której wydawcą był Jakub Paś, a realizatorem Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Zapraszam Państwa teraz na informacje. Po nich spotka się z Państwem Mikołaj Lizut. Usłyszę się z Państwem Mikołaj Lizut, zapraszając na audycję Pisarki i Pisarze.
17: Dzień dobry. Tuż po informacjach w Pisarkach i Pisarzach Maciej Siembieda, autor bestsellerowych powieści sensacyjnych, no między innymi słynnego Gołoboża, czyli wielkiej epopei świętokrzyskiej, historii trwającej przez kilka pokoleń, przez ponad 100 lat, powieści o zemście, o mercie i o niewybaczeniu. O tym między innymi będziemy rozmawiali z Maćkiem. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizut.
20: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
21: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak...

0: samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęp.pl, regulaminy.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Dodatkowe środki na wsparcie humanitarne i obronne dla Ukrainy zadeklarował przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Sytuacja pogodowa w kraju po wichurach, burzach i ulewach powoli się stabilizuje. W Sopocie można poznać literaturę portugalskojęzyczną. To w ramach trwającego festiwalu Literacki Sopot. Minęła 15, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie humanitarne i obronne dla Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Johann Wadepul skrytykował też ostatnie masowe rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną. O szczegółach reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
16: Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa. Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy m.in. alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej. Wadeful dodał też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych. Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio. Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie przestoju. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: W pierwszych godzinach wizyty Wadepula w Kijowie dwukrotnie wyły syreny alarmowe ostrzegające przed rosyjskim atakiem z powietrza. Według kanałów monitorujących zagrożenie związane było z zastosowaniem pocisków balistycznych w okolicach stolicy Ukrainy. Słychać było eksplozje. Ponad 6,5 tysiąca interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała Straż Pożarna w całym kraju. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Mazowsza, prawie 2400. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na portalu X, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do ewentualnego wsparcia administracji publicznej oraz służb w reagowaniu na skutki niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Alert dla WOT obowiązuje do 9 rano w poniedziałek. Niż, pod wpływem którego znalazła się dziś Polska, przyniósł w nocy burze i wichury przekraczające 100 km na godzinę. Burze i wichury, które przetoczyły się przez kraj, doprowadziły do lokalnych podtopień, zerwanych gałęzi, które blokowały drogi. W niektórych miejscach uszkodzone zostały też dachy budynków. Mówi brygadier Karol Kroć z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
0: Działania głównie polegały na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi.
6: Lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
15: Dodał starszy kapitan Michał Jędraszek z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Choć sytuacja pogodowa zaczyna się stabilizować, wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Dla województw dolnośląskiego, opolskiego, a także części śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Rząd ściga polityków opozycji. Tak o poszukiwaniach Marcina Romanowskiego mówił dziś w TOK FM Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
10: Nie wiem tego, gdzie jest pan Marcin Romanowski. Obecna władza zamiast robić cokolwiek pożytecznego, chociażby walczyć z mafiami VAT-owskimi, no to czym się zajmuje? Ściganiem opozycji.
15: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przypomniała, że były wiceminister sprawiedliwości zbiegł najprawdopodobniej do prorosyjskiego Naddniestrza, by uniknąć odpowiedzialności za stawiane mu w kraju zarzuty.
17: Oczywiście może pan opowiadać, że my ścigamy posłów opozycji, tyle tylko, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski mają bardzo poważne zarzuty o charakterze kryminalnym. Kiedy byli u władzy, nadużywali swoich uprawnień i bardzo się dziwię, że ktokolwiek broni obu panów, podczas kiedy po pierwsze uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, po drugie są cały czas posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie wypełniają swoich obowiązków, a dla Prawa i Sprawiedliwości to nie jest żaden problem.
15: Wirtualna Polska ustaliła, że Marcin Romanowski jeszcze w lutym był widziany przy jednym stole z rosyjską dyplomatką Iriną Serkową. Romanowski we wniosku o przyznanie listu żelaznego wysłanym do polskiej prokuratury jako miejsce pobytu podał Tyraspol, miasto znajdujące się na terytorium prorosyjskiego Naddniestrza. W Sopocie jeszcze do jutra potrwa 15. edycja festiwalu Literacki Sopot. Bohaterką tej edycji wydarzenia jest literatura portugalskojęzyczna. O tym, dlaczego padło akurat na taką tematykę, wyjaśniała w Kulturze Osobistej TOK FM dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
18: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
15: A co w programie Festiwalu Literacki Sopot? Jak co roku mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, także polskimi, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15.20. Teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w wielu regionach spodziewamy się jeszcze przelotnych opadów deszczu. Miejscami mogą też wystąpić burze. Z tego co widzę w prognozach, pod koniec dnia miejscami będzie można liczyć na rozpogodzenia i przejaśnienia. Na termometrach od 14 stopni Bieleniej Górze, 16 miejscami nad morzem, 18-20 w centrum i na północy, a najcieplej nieco ponad 22 stopnie pokazały termometry miejscami na Podkarpaciu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem dzisiejszego programu jest Maciej Siembieda. Witam Cię bardzo serdecznie.
20: Dzień dobry Państwu, witam Cię.
19: Obaj rozpoczęliśmy naszą pracę zawodową w czasach, gdy prasa była potęgą, potęgą światową. Ciekaw jestem, czy masz sentyment do tamtych czasów?
20: Taki jak do archeologii. Ale rzeczywiście uważam te czasy za bardzo, bardzo odległe z uwagi na i tempo zmian, ale też i taką no jakby mentalność zmian. Bo no ja się wychowałem jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście ten obiektywizm, rzetelność były fundamentami informacji, natomiast no potem wpływy które następowały, których byłem świadkiem, sprawiły, że tak naprawdę dzisiaj już nie tęsknię za mediami.
19: No, to jest właśnie ciekawe, bo właściwie można powiedzieć, że znaczy ja nie wiem, czy to jest prawda, że dzięki mediom, dzięki prasie stałeś się pisarzem, ale tak było rzeczywiście?
20: Poniekąd. To znaczy ja od dziecka bardzo lubiłem opowieści. Lubiłem ich słuchać, lubiłem je zapamiętywać i lubiłem je przekazywać dalej. Więc dziennikarstwo mi leżało, mówiąc kolokwialnie, bo to na tym samym polegało. Natomiast oczywiście jakimś tam kolejnym wcieleniem jest beletrystyka i pisanie powieści. Czy dziennikarstwo ma z tym coś wspólnego? Na pewno tak. Jeśli chodzi o przede wszystkim instynkt ciekawości, który przez 30 lat to dziennikarstwo pielęgnowało we mnie, to raz. A po drugie, no pewną cierpliwość i taką mrówczą wręcz dokładność w zbieraniu materiału, w sprawdzaniu tego materiału, co dzisiaj jest wyzwaniem, bo internet jest, bywa kłamliwy. I to jest to samo, to znaczy reporterka i pisarstwo w tym obszarze, w tym pierwszym jakby segmencie, czyli zbierania materiału, researchu, jest tożsame. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to nie, bo warsztat i język to naprawdę jest zmiana płci.
19: No jest w tym jakaś w ogóle taka zasadnicza antynomia, prawda? Znaczy w warsztacie reportera i w beletrystyce, no to jest kryterium prawdy, które dziennikarzy wiąże, a pisarzy zajmujących się fikcją już nie. Kiedyś Szczygieł powiedział takie zdanie, które zapamiętałem. Po co zmyślać, skoro często prawda jest bardziej fascynująca od tego, co możesz wymyślić?
20: Święte słowa. Ja obecnie w beletrystyce też się tej prawdy trzymam. To jest taka prawda i wierność temu, co się wydarzyło, czy do czego potrafiłem dotrzeć, to są takie dwie podstawowe poręcze, po których ja się trzymam i których się wspinam. Może dlatego, że jak często żartuję, mam niedoczynność wyobraźni, bo to dziennikarstwo na wyobraźnię działa dosyć tak, no, to jest antystymulujące. I rzeczywiście ja tak zawsze miałem, że kiedy szedłem do kina, czy włączałem telewizor i widziałem film, który się zaczynał od tego, że pojawiał się napis historia prawdziwa, oparte na faktach, true story, czy jak zwał, to już mi się ten film podobał, zanim się zaczął. No i zupełnie inaczej na niego patrzyłem. Potem zawsze po jego zakończeniu sprawdzałem wierność i tak dalej. W każdym razie no takie są te książki. One się tego właśnie trzymają i zawsze są wyposażone w posłowia, w których ja się bardzo drobiazgowo spowiadam z tego, co jest produktem mojej fantazji, a z tego, co się wydarzyło naprawdę. I ta granica między prawdą a fikcją jest nie tylko bardzo wyraźnie i stanowczo zaznaczona, wytyczona, ale też strzeżona z obu stron.
19: Ale ciągnąc jakby ten wątek trochę stasiukowy, czyli jak zostałem pisarzem, próba autobiografii intelektualnej, ty chciałeś zostać milicjantem. Dlaczego?
20: Ja chciałem zostać detektywem, bo to była idea fix młodego 18-letniego idioty, który bardzo pragnął, nie wiem, rozwiązywać zagadki, naprawiać zło i robić to zawodowo. Wtedy można było, prywatnych detektywów nie było, pan Rutkowski ich nie słyszał chyba, chociaż był chyba już wtedy milicjantem też.
19: Był zamawcem. Kierowcą ZOMO.
20: Nawet tak. No więc na pewno nie detektywem. Więc wówczas taka ścieżka detektywa, jedyna oficjalna, znana i tak dalej w Polsce, no to było to była właśnie milicja. Więc trzeba było pójść do tej milicji, żeby tam zasłużyć na skierowanie do Wyższej Szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, no i zostać pewnie oficerem milicji i starać się do przydział gdzieś, do dochodzeniówki, czy do wydziału zabójstw i tak dalej. Ja maturę zdawałem w roku 80, więc gdybym się na to zdecydował, a byłem blisko, to pewnie bym też w ZOMO skończył, bo taki był jakby los pokolenia, a raczej tych produktów pokolenia, które się na taką karierę zdecydowały. Więc na szczęście rodzina była na tyle przytomna, że sprowadziła wujka dziennikarza z Opola. Wujek był na tyle przytomny, że jakoś potrafił znaleźć argumenty, żeby mnie odwieźć od tej myśli i przedstawić mi alternatywę, czyli prowadzenie śledztw czy dochodzeń, docieranie do prawdy, rozwiązywanie zagadek w gazecie, jako reporter. I pamiętam, że to mnie przekonało, zwłaszcza, że on mi bardzo tam obrazowo wytłumaczył, że tutaj nie trzeba mieć munduru, nie trzeba stukać obcasami, wykonywać rozkazów mieć jakąś taką podległość służbową, wojskową wręcz, tylko że dziennikarz to wtedy jeszcze cieszył się największym autorytetem w społeczeństwie. Pamiętam, pierwsza moja praca w redakcji, to niektórzy jeszcze starsi koledzy chodzili w muszkach. I to rzeczywiście był bardzo prestiżowy taki zawód, który się cieszył olbrzymim zaufaniem. No i poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej polonistki, bo miałem poprawkę z matury i ona uważała, że poza tym uważała, że ładnie pisze, ale to ładnie odnosiło się do kształtu liter.
19: Dziś no już sztuka zapomniana.
20: No i pewnie to miała stan przedzawołowy, no ale poszedłem na tą polonistykę. Na pierwszym roku już zacząłem pracować. I co ciekawe, mój mistrz, wtedy się żyło, to były czasy mistrzów, żyło się w zupełnie innych realiach. Mistrz, który się mną opiekował, miał dodatek za to. I on mnie uczył dziennikarstwa i życia. No i jak przyszedłem i powiedziałem mu, że mam, mnie spytał o wiek, powiedziałem, że mam 21 lat. To on się zmartwił i powiedział, co tak późno. Reporterem to wiesz, to się zostaje tak jak Jakub Wirus w złym, tam 17-letnim, a 17-latkiem, a nie 4 lata później. I ty się za chwilę przestaniesz czemukolwiek dziwić. Świat przestanie cię zaskakiwać. Ty będziesz znudzisz się, będziesz zużyty. No i pamiętam, że zawsze się bałem tego zużycia, ale jakoś do tej pory jeszcze nie nastąpiło.
19: Państwa i moim gościem jest Maciej Siembieda. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM. To jest program Pisarki i Pisarze.

0: Pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruję mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
1: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 15:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przybysze z regionów mniej dotkniętych wojną mają już nie być automatycznie traktowani jak potrzebujący schronienia uchodźcy. Rząd Danii przedstawił właśnie projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu Ukraińców. Za względnie bezpieczne dla ludności cywilnej uznanych ma zostać 14 obwodów zachodniej i środkowej Ukrainy, z wyjątkiem Kijowa. Izraelscy przywódcy prowokowali Turcję do konfliktu w celach wyborczych, atakując lotnisko w Syrii, gdzie według Izraela Ankara miała rozmieścić swoje oddziały. Zasugerował w cytowanym przez Times of Israel wywiadzie Tom Barak, specjalny wysłannik USA do spraw Syrii i Iraku. W internetowym wywiadzie Barak stwierdził, że jest to jedna z hipotez wyjaśniających, dlaczego Izrael zaatakował Syrię mimo utrzymywania między państwami kontaktów na wysokim szczeblu. Jeszcze do 17 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach opolskim i dolnośląskim, a także części lubuskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Gościem programu jest Maciej Siembieda, bestsellerowy
6: pisarz, a wcześniej

0: reporter, dziennikarz. Właśnie mówiłeś o czasach, gdy zaczynałeś pracę w swym i moim pierwszym zawodzie, czyli w dziennikarstwie. Trafiłeś pod skrzydła mistrza, potem sam zostałeś mistrzem, byłeś szefem, redaktorem naczelnym wielu gazet. Wykładałeś także dziennikarstwo. Ciekaw jestem w ogóle, co odpowiadasz na pytanie tych adeptów, którzy zastanawiają się, po co, czy warto, co to jest w ogóle za praca?
1: To jest praca, w której ktoś, kto potrafi ją wykonywać i kto ją dopasuje do swojej duszy i która jest kompatybilna z jego osobowością, to jest praca, która pozwala nie mieć dwóch takich samych dni w życiu. To jest praca, która nagradza przygodami, emocjami, zaskoczeniami, która daje niesłychane możliwości zrobienia czegoś dobrego. No i przede wszystkim też wyrabia człowieka i tak fajnie kształtuje, bo dziennikarz z założenia jest mądry. Dziennikarz jest też jakby zdystansowany tak zdrowo do świata. Wiesz, Amerykanie mówią, że wiadomość to jest coś, co ludzie starają się przed dziennikarzem ukryć, a wszystko inne to reklama. I to jest oczywiście bardzo miła przesada, ale też coś w niej jest. W tym sensie, że właśnie to docieranie do prawdy i taka misja, również społeczna, to są rzeczy, które no, nie każdemu są dane.
0: Więc zawód zaufania społecznego.
1: Kiedyś tak było, dzisiaj raczej nie.
0: No tak, ale to jest zasadnicza różnica między pisarzem a dziennikarzem. No pisarzowi przecież nie musimy ufać.
1: Oczywiście, że nie. Pisarz ma zagwarantowane konstytucyjnie prawo do kłamania, zmyślania, nabierania ludzi. Zresztą poniekąd pochodną tego zawodu jest taka konieczność wodzenia ludzi za nos. Nikt nie lubi historii, która się toczy po kolei i przewidywalnie. I kończy się tak, jak ktoś przewidział w pierwszym rozdziale. Jak czytelnik przewidział w pierwszym rozdziale. Więc to wodzenie za nos, prowadzenie po labiryncie i na końcu kompletne zaskoczenie jest jakby naszym zawodowym obowiązkiem. Natomiast na pewno pisarz no z racji samego zawodu. No tak jak aktor nie może być osobą zaufania publicznego, bo gra. My też gramy, tylko nie na scenie, a na papierze. I potem i aktorzy, i my gramy w ludzkich głowach i w ludzkiej wyobraźni i w odbiorze. Natomiast rzeczywiście dla mnie ten zawód jest, znaczy teraz jestem najszczęśliwszy w życiu. Bycie pisarzem to jest najlepszy zawód, jaki w ogóle można mieć. Oczywiście, jeśli się już sięgnie po takie warunki, jakie pozwalają z tego żyć. Ale
0: wiesz, że to jest rzadkość. Ty jesteś bestsellerowym pisarzem i to jest, wiesz, elita elit. Ja mam wrażenie, że w Polsce powstaje, znaczy jest więcej pisarzy niż czytelników, więc...
1: Tak, to jest taki uzasadniony sarkazm. Bardzo dużo ludzi próbuje, bardzo dużo ludzi pisze, ale też świat wydawniczy jest trochę patologiczny. To znaczy po prostu no, drzwi są tak szeroko otwarte, a z drugiej strony inwestycja w wydanie czyjejś książki jest tak niewielka. Nie wiem, ile kosztuje w tej chwili wyprodukowanie egzemplarza powieści kryminalnej. 7 zł, może 8.
0: Wszystko zależy, jak liczysz promocję, bo to jest chyba ten główny lewar w tym.
1: Nie, ale ja mówię o produkcji. Wiesz, o druk, papier, no korektę się ma na miejscu, wydawnictwo, redakcję ma na miejscu, więc powiedzmy, że to się tam gdzieś jakoś amortyzuje. Natomiast jeśli chodzi o wydatki bez promocji, to one są minimalne. Wiesz, okładkę to dzisiaj za 10 minut dostaniesz. wyślesz trzy bulety do grafika i za chwilę masz okładkę. Natomiast czasy, że grafik czytał powieść, to już jest nie historia, ale archeologia. No i co? I taka okładka nie jest droga, nie oszukujmy się. No i teraz sięgamy do worka z promocją albo nie. Jeśli nie sięgamy, to wystarczy, nie wiem, z 1000, 1500 sprzedać, żeby się to zwróciło. I to jest takie poławianie pereł siecią o bardzo dużych oczkach, wiesz. A nuż się zdarzy ktoś, kto komu pójdzie, kto potrafi, kto ma, nie wiem, dryg do Facebooka, kto sam się potrafi promować, kto trafi w jakiś nagle... Ten rynek jest zupełnie nieprzewidywalny. Nie wiadomo, co tu się spodoba. Nagle.
0: Ty debiutowałeś bardzo późno. W dodatku, jak gdzieś przeczytałem, ta faza wahania się, czy powiedzmy przygotowania do debiutu, to też był długi, 7-letni proces. Co cię w ogóle pchnęło w tę stronę?
1: Znaczy zawsze tak miało być. Ja chciałem pisać. Już w dziennikarstwie się może nie tyle przymierzałem, ile miałem to gdzieś z tyłu głowy, że jak skończę z mediami i pójdę na emeryturę na przykład, to będę sobie pisał książki. I dużo rzeczy, ja mam takie słynne notesy, ich jest 7, one są szczelnie wypełnione notatkami, nigdy nie nagrywałem. Natomiast notowałem wszystko, plotki, to znaczy wszystko, co ten instynkt ciekawości uruchomiał. I rzeczywiście tych historii mam tyle, że życia nie starczy. Więc myślałem sobie, że będę z nich robił szczęście. Oczywiście zrobiłem reportaże, szczęści nie. I tak się dzieje. Sięgam tam do tych zasobów. Natomiast jeśli chodzi o tę przerwę, to ona wynika z dość prozaicznej przyczyny. Ja byłem psychofanem Krzysztofa Konkoleskiego. To był dla mnie Bóg. I to
0: jako reporter, tak?
1: Tak. Chodziło zarówno o warsztat, ale też o to, że on się obywał bez tematów. On nie musiał mieć wydarzenia, nie musiał mieć zagadki, nie musiał mieć, wiesz, takiego tematu, który elektryzuje wszystkich i wszyscy lecą tam od razu robić z tego materiał.
0: Ale Krzysztof Konkoleski napisał też powieści.
1: No właśnie. I tu dotykamy sedna sprawy. Ja przeczytałem 2. Znaczy przeczytałem 3. Ale 2 z nich, czyli notatkę i lato bez wakacji, no nie podobały mi się. I oczywiście, wiesz, jak masz mistrza, to jesteś bezkrytyczny wobec niego. Nie możesz powiedzieć, nie, no to on jest słaby, co to w ogóle jest, nie powinien tego pisać i to jest zwykłe dziadostwo. Natomiast ja tak o nim nie pomyślałem, bo nie śmiałem, bo to mi się nie mieściło w głowie, więc pomyślałem sobie, moje myślenie poszło w inną stronę, a mianowicie taką, że dziennikarz, reporter nie powinien pisać beletrystyki wobec tego. No i tak żyłem w tym przekonaniu. Potem poznałem drugą gwiazdę, czyli Ryszarda Kapuścińskiego, który wtedy, w czasach mojego dziennikarstwa wczesnego, to w ogóle do mnie nie przemawiał. Przeczytałem Burz po polsku, przeczytałem wszystkie jego książki. Po prostu przeczytałem, ale ta przestrzeń na fascynację już była wypełniona totalnie przez Konkoleskiego. No i on mi powiedział prywatnie podczas kolacji w Gdańsku u przyjaciół wspólnych, przeczytał jeden z reportaży i powiedział mi, czemu ty nie zrobisz tego powieści? Ja go nie posłuchałem. Nie chciałem mu oczywiście opowiadać tego wszystkiego, co teraz tobie, że tam właśnie się rozczarowałem i to i tak dalej, że mam taką tezę. No ale potem jak wyszedłem z kina po Kodzie Leonardo da Vinci i wyszedłem z zaciśniętymi z zazdrości zębami, że nie, że zarobił, nie, że kariera, nie, że sława, ale jak on musiał się fantastycznie bawić.
0: Że Dan Brown miał fan przy pisaniu
1: tak,
0: kodu.
1: Tak. To mnie najbardziej, tego mu szalenie zazdrościłem. No i wtedy sobie przypomniałem, że ja też mam podobną historię obrazu Matejki, którą w ogóle gdzieś tam zapomniałem. A może warto. No i tak się stało.
0: No właśnie, do Kuby Kani dojdziemy za chwilę, ale jeszcze chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś taką, wydaje mi się, takie zdanie dosyć kontrowersyjne, że dziennikarz nie powinien pisać powieści. No cóż, gdy no, wspomniany przez ciebie Tyrmand, czy nawet Marquez, czy no, wiele naszych koleżanek i kolegów z sukcesem przechodzi od non-fiction do fikcji i bardzo często taka jest kolej. No, po prostu warsztatu czy dyscypliny pisania najlepiej nauczyć się w gazecie.
1: Tak, tylko wiesz, to nie była teza, którą ja bym chciał, żeby mi ktoś wyrył na nagrobku. Ja po prostu wtedy tak myślałem, bo tak myślałem o Konkoleskim. I wiesz, to było takie zjawisko, jakbyś aktorkę, w której jesteś zakochany, bo jest najpiękniejszą dla ciebie kobietą na świecie, zobaczył nagle bez makijażu. I to był taki chwilowy przebłysk rozczarowania, który we mnie się gdzieś tam mocno utrwalił. I tyle, no. Może to był jakiś taki rodzaj małej traumy nawet. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam. Lepiej być dziennikarzem przed pisarstwem niż na przykład...
0: Niż na odwrót.
1: No właśnie. Albo operatorem dźwigu. Przepraszam. Natomiast rzeczywiście bardzo dużo. No, u nas też jest przykładów mnóstwo. No. Wojtek Mielarz był dziennikarzem, Zygmunt Mioszewski, Robert Małecki. Dużo jest, naprawdę dużo, tak. Dużo dziennikarzy.
0: No właśnie. Więc porozmawiajmy chwilę o Kubie Kani. Jak on powstał? Znaczy, od początku wiedziałeś, że najbardziej kręci cię pisanie takiej literatury gatunkowej?
1: Ja w ogóle nie planowałem i do tej pory mi się jeszcze nie udało nic zaplanować przez 9 lat. Dla mnie jest to wyłącznie przyjemność. Jest to hobby, jest to fantastyczne spędzanie czasu, w którym się bardzo dobrze czuję, natomiast nie mam kompasów, Excelów, drogowskazów, planów, nic. Kania to jest zjawisko, które górnolotnie nazywa się creatio ex nihilo, czyli coś z niczego. A mianowicie ja miałem tę historię Matejki, no i potrzebowałem kuriera DPD, który przyjdzie i przyniesie tą historię ludziom.
0: No i tak ten kurier się okazał na tyle z krwi i kości, że uzyskał w pewnym sensie nieśmiertelność. To znaczy, wiesz, przechodzi z powieści do powieści i okazał się na tyle... że tak powiem, nośnym medium. No trochę powołałeś go do życia.
1: Ale wiesz, on już nie jest mój. On już jest czytelników, bo oni wiedzą o nim więcej niż ja. Zadają mi pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, bo
0: o niego,
1: tak? Oczywiście, tak. To już jest tam bardzo dogłębne analizy. No i co, ja go narysowałem paroma kreskami, wiesz, jak takiego bohatera komiksu, no i potem trzeba już na następnych stronach komiksu też rysować go tak samo. No, a okazało się, że on musi być animowany, że on musi być pomalowany, że on musi być, wiesz, musi mieć duszę. No i walczę z tym, z tomu na tom, bo dla mnie historia ma znaczenie pierwszorzędne, bohater drugorzędny. I on no jest, nie powiem, że złem koniecznym, ale jest takim dopełnianiem tej historii. A nagle się stał postacią, osobowością, którą ja muszę pielęgnować, której muszę co róż dodawać jakieś przymioty albo wady. On jest w ogóle antybohaterem, no wiesz, nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi.
0: No ale daje się go lubić, wiesz... Powiedziałeś kiedyś w jakimś wywiadzie, co mnie bardzo zdziwiło, że no, tak miałeś przed oczami młodego globisza, pisząc tego Kanie, co to jest dowód na to, jak w ogóle czytelnik zupełnie inaczej odbiera to, co pisze pisarz, bo w ogóle to naprawdę jest jak najdalej od mojego wyobrażenia Kani. Ale Kania daje się lubić.
1: Tak, on jest przyzwoitym człowiekiem. I wiesz, i to jest jego główny wyznacznik, bo ja jestem non-stop indagowany o to, o moje związki z Kanią i na czym ta relacja polega, więc czy ja piszę o sobie, pisząc Kanię? No nie.
0: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Maciej Siembieda jest gościem państwa i moim.
2: Autopromocja.
3: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
4: Mamy nową stawkę podatkową.
3: Mamy mieć nową stawkę.
5: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
3: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
4: Nie wątpię.
3: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
4: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
3: podcastem straconym. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków, to jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
6: narzekajcie,
3: chwalcie, bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
11: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
17: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
18: To nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
19: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 15.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy. Po rosyjskim ataku na Krzywy Róg i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział we wpisie na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron. Decyzja została ogłoszona po wczorajszym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, gdzie zginęło co najmniej 16 osób. 130 zostało rannych, a kilka wciąż uznaje się za zaginione. W Białymstoku uczczono 106. rocznicę bitwy z bolszewikami o Białystok z 22 sierpnia 1920 roku, zwycięskiej i uważanej przez historyków za największą w dziejach tego miasta. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i w innych miejscach pamięci przedstawiciele władz złożyli wieńce i kwiaty. W tym roku obchody miały skromny charakter, nie było organizowanego co kilka lat ulicznego widowiska historycznego, które przyciąga tysiące białostoczan i turystów. Cały weekend upłynie pod znakiem deszczu, burz i wiatru, którego porywy miejscami mogą osiągać do 70 km na godzinę, prognozują synoptycy i IMGW. Na wyraźną poprawę pogody i wyższe temperatury trzeba będzie poczekać kilka dni. Pod koniec tygodnia termometry na południu kraju pokażą powyżej 30 stopni.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W programie Maciej Siembieda, autor bestsellerowych powieści. No właśnie, a twoja najgłośniejsza, przedostatnia powieść, czyli Gołoboże, to książka, z której Kania znika. Dlaczego? Nie był ci potrzebny?
1: Nie był mi potrzebny. Tam nie ma zagadki, tam jest... tam w ogóle nie
6: tam
1: ma...
6: Tam się roi od zagadek, ale...
1: Tak, ale tam nie ma bohatera. Bohater
0: jest zbiorowy bohater, można powiedzieć.
1: Tak. To jest książka bez... Są oczywiście protagoniści i antagoniści, ale to nie są postacie kreowane, to są postacie udokumentowane i jakby powołane do życia, wzięte z życia i powołane do życia w formie literackiej. Czyli bardzo dużo tam jest prawdy, bardzo dużo tam jest prawdziwych historii, cała makabra, i to bardzo bym chciał podkreślić, że ona się nie urodziła w mojej głowie, ale się rzeczywiście wydarzyła. No i jest tam moje dzieciństwo, jest tam moja młodość, jest tam moja rodzina, jest tam całe mnóstwo historii, które usłyszałem, których byłem świadkiem, które przeżywałem na świeżo, na gorąco. I to jest książka tak osobista, że naprawdę to nie jest żaden chwyt marketingowy, ale ja nie mam do niej dystansu. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła. Ja po prostu chciałem ją napisać. Materiał zbierałem przez 60 lat. Pisałem bardzo szybko. Ona się momentami pisała sama. Więc to był zupełny ewenement w tym, co do tej pory robiłem.
0: No właśnie, rodowa zemsta ciągnąca się przez pokolenia, można powiedzieć taka rodowa wojna dwóch klanów z wsi, zresztą nieistniejącej, jak przeczytałem w posłowiu do tej książki. Mówisz, że to jest właściwie, ta historia bazuje jakoś w faktach. I muszę ci powiedzieć, że to mnie bardzo zdziwiło, także w posłowiu do Gołoboża, bo rzecz wydawała mi się tak nieprawdopodobna. Znaczy, no miałem takie wrażenie, że wiesz, że no cóż, autor przeczytał wnikliwie Mario Puzo i tyle.
1: No, tak. Nie umiemy sprzedawać swoich bohaterów. Gdybyśmy... To jest Polska, Sycylia, naprawdę, i to tych konotacji jest mnóstwo. Natomiast, wiesz, gdybyśmy wysłali może scyzoryków do Nowego Jorku, to...
0: Ale przecież byli. Polska emigracja w Stanach była przecież gigantyczna od właśnie początku XIX wieku. Można powiedzieć, że budowaliśmy Stany Zjednoczone, z tym, że nie wiedzieć czemu ta diaspora była jakoś słabsza od tej także chłopskiej, sycylijskiej.
1: No właśnie. To jest zagadka. Mhm. Ale no nie doczekaliśmy się Ojca Chrzestnego z Bodzentyna, tylko z Corleone. Natomiast... chyba nawet tych polskich gangsterów to tam nie było za dużo. Byli gangsterzy żydowscy urodzeni na terytoriach Polski. Przecież Majer Leński i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no coś tam było, jakiś rodzaj chyba mafijnego nieudacznictwa, skoro do tego nie doszło. Ale Konotacji jest mnóstwo i rzeczywiście to, co się tam w Górach Świętokrzyskich działo, czyli to przede wszystkim to milczenie, które powodowało, że nic nie wypływało. Wiesz, niedługo będzie serial Jana Holoubka o zbrodni połanieckiej. Mhm. 32 chyba świadków. Nikt nic nie powiedział.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia reporterska właśnie, ale wiesz, tak się zastanawiam, czy powstała mafia kielecka z sukcesem na tym podglebiu, które opisałeś w Gołobożu, no bo rzeczywiście wiesz, prawo zemsty, omerta, wszystkie, że tak powiem, składniki skutecznej mafii w twojej powieści są, a jednak no nie słyszy się o jakiejś kieleckiej czy świętokrzyskiej mafii.
1: Tak, dlatego, że ona jest taka, wiesz, archaiczna i sprowadza się do takiego jakby takiej pierwotnej postaci. Mianowicie tam ci, którzy tworzyli takie grupy na wsiach, jak chociażby Zakrzescy, to oni nie mieli ambicji, wiesz, handlowania narkotykami, czerpania zysku z prostytucji, kolonizowania przestępczością miast.
0: Ani nawet budowy potęgi swojej rodziny.
1: Tak jest, tak jest. Oni po prostu chcieli być najważniejsi we wsi i to, wiesz, chodziło o to, żeby oni, nie wiem, byli bogami, władzą. Wiesz, Zakrzescy rządzili przez 10 lat. Nie było milicji, nie było partii, nie było kościoła, nie było nic. Byli tylko oni. Ze mną chodził do szkoły chłopak, do którego strzelali, bo poszedł na grzyby do lasu bez zezwolenia. Z drugiej strony do liceum chodziłem z Leszkiem Puchałą, obecnie dyrektorem biblioteki w Sanoku, który mieszkał 4 chałupy od Zakrzewskich i w Rzepinie. I no to, co on mi opowiadał o tym, na przykład, wiesz, jak ta wieś żyła, to było coś, w co trudno uwierzyć. I kiedy on wracał, przepraszam, z liceum PKS-em i stary Zakrzewski wiedział, kiedy przyjedzie PKS, to on sobie po prostu wychodził, opierał brodę o sztachety i patrzył na ludzi. I nikt nie spojrzał w jego stronę. I Leszek mówił, że opowiadał, że jak mu matka zakazała, żeby kiedy, broń Boże, nigdy pod żadnym pozorem nie spojrzał na tego człowieka, no to ta pokusa spojrzenia mimo wszystko była w nim tak silna, że on tę drogę z PKS-u do domu zapamiętał jako rodzaj traumy. Ale z drugiej strony, wiesz, tam się całą noc paliły światła w domach, w chałupach. Teraz się tego dowiedziałem w Skarżysku na spotkaniu, bo ludzie mi ciągle donoszą kolejne historie. Moja ciotka, która pracowała na lakierni w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, mówi, że kiedy fabryka zaczęła pracować na 3 zmiany i ta trzecia nocna była najlepiej płatna, to wszyscy chcieli pracować na 3 zmianę, ale jeżeli ktoś z Rzepina, bo tam chłopu robotników było mnóstwo, jeśli ktoś z Rzepina miał zostać na 3 zmianę, to wolał zostać wyrzucony dyscyplinarnie, ale nigdy nie został na noc. Pilnowani domów. No to był taki rodzaj, wiesz, mafii.
0: No właśnie, ale w Gołobożu przewijają się też takie elementy odruchów moralności. Gdy ktoś próbuje przerwać ten przeklęty krąg wiecznej zemsty, wiecznego życia zemstą i tej spirali krzywd, które ludzie sobie wyrządzają. I to są, no cóż, próby skazane na klęskę też.
1: Tak, historia jest szekspirowska, nieznana, nieodkryta, broń Boże, przeze mnie, bo już Romeo i Julia to opowiada. Tak, takie rzeczy się nie udawały. Mhm. Znaczy, historia Jaćki jest w 100% prawdziwa. I dość mi bliska. Natomiast jeśli chodzi o pewien przymus małżeństw i tak dalej, to takie rzeczy się działy i sam je doskonale pamiętam. Zresztą cała masa jest też innych przykładów, tak? No to, kiedy tam jacyś bogaty gospodarz miał prawo wybierać, ale generalnie też się dowiedziałem o tym już po Gołobożu, wyobraź sobie, że przepraszam, te zapaski świętokrzyskie, które nosiły kobiety, to był kot paskowy. To był naprawdę kot kreskowy, który polegał na tym, że...
0: Każda coś innego oznaczała, tak?
1: Tak. Szerokość tych pasków i kolor tych pasków oznaczała, no, była takim narzędziem marketingowym, wiesz. Jeżeli na przykład było więcej czerwieni, to znaczy, że panna była na wydaniu. Jeśli było więcej czerni, to była wdowa. I tak dalej. Każdy umiał to czytać. Z reguły w kościele, bo tam wtedy nakładano te stroje. Każdy to umiał czytać i każdy... przepraszam. I każdy się jakby, wiesz, tym kierował. Więc to były takie bardzo złożone zjawiska. Na pewno nie polegały na szalonych miłościach, jeśli już to namiętnościach. I tyle. No.
0: Fascynuje mnie etnografia Gołoboża. Wiesz, to jest oczywiście wielka saga ciągnąca się ponad 100 lat. Kilka pokoleń tych świętokrzyskich rodzin, ale w tej etnografii mieszają się różne mity, zabobony i obyczaje pogańskie z bardzo tradycyjnym katolicyzmem. Na to wszystko nakłada się w ogóle historia i zaborcza, i powstańcza, i PRL-owska wreszcie, okupacyjna. No, ten tygiel jest bardzo ciekawy. Ciekaw jestem, na ile wykreowany przez ciebie. Znaczy, nie mówię o historii, mówię o tej etnografii, o właśnie tych pogańskich, przedziwnych mitach, obyczajach, rytuałach.
1: To było we mnie na tych samych prawach, na jakich były te historie zbrodni, zemsty i tak dalej. To znaczy, ja się wychowałem w takim domu, który był zawsze pełen duchów, przestróg, legend. Wiesz, ta historia na przykład z ślepym Tomaszem, który był moim prapradziadkiem i rzeczywiście walczył w powstaniu styczniowym u boku Langiewicza i rzeczywiście tym Rosjanom wyrządził tyle krzywd, że ukarali go gorzej niż śmiercią, czyli tam przypalili mu oczy i go puścili, żeby sobie po prostu gdzieś tam skonał z głodu na wsi, bo to wiesz, gdzieś to wtedy były zasady współczesnych korporacji do sześcianu, czyli nie przynosiłeś przychodu, to nie dostawałeś jeść. No i on od małego słyszałem właśnie o tym, mimo że był niewidomy, to kosił łąkę, bo miał jakby zakodowane w ruchach, wiedział jak wysoka jest trawa, jak prowadzić kosę. Kosił tę łąkę, trafił na diabelskie ziele, kosa pękła, on już wiedział dlaczego pękła. Rozciął sobie przed ramię tym odłamkiem kosy. Włożył zioło pod skórę, owinął szmatami i od tej pory widział i był bardzo silny. No i ja w to wierzyłem zawsze. Tak jak wierzyłem w te wszystkie inne historie. A rzeczywiście Święty Krzyż był, znaczy Łysa Góra była bardzo, bardzo długo miejscem takiego kultu pogańskiego. Chyba jednym z najstarszych w Polsce i najmocniejszych. I tam się to ciągnęło. Nie bez przyczyny ten klasztor tam powstał. Trzeba było to jakoś
0: odczarować.
1: No właśnie.
0: Powiedz Maćku na koniec, powiedziałeś, że Jakub Kania narodzi się w wersji filmowej, A co z Głowobożem? Aż się prosi taka historia o ekranizację.
1: Głowoboże 48 godzin po premierze kupił Opus Film.
0: O, czyli Leszek Bodzak.
1: Nie. Opus Film to Piotr Dzięcioł.
0: A, Piotr Dzięcioł, przepraszam. Piotr Dzięcioł,
1: Leszek tak jest. Bodzak kupił całego Kanie.
0: Kanie, okej.
1: Okay. 8 książek. Plus prawa do wszystkich, które z Kanią napiszę. Natomiast Opus kupił Gołoboże. Z ostatniego SMS-a od autora scenariusza, który powstaje, wiem, że napisał mi z uśmieszkiem i z wykrzyknikiem, że wiemy już, dla kogo to robić. No, czyli jest nadawca.
0: No to super. Czekamy w takim razie na ekranizację i na twoje kolejne powieści. Maciej Siembieda był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
6: Autopromocja. Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
22: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
23: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
25: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw, nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Opowieść o II wojnie światowej i przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Pierwszy odcinek premierowo już dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
27: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
28: Marian, a gdzie mogę kupić
29: Na mediaexpert.pl.
28: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
29: Barbara, na mediaexpert.pl.
30: Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
30: Mm-hmm.
31: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
30: Oh.
31: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
30: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
32: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Mieszkańcy północno-wschodniej Polski nadal odczuwają skutki porywistego wiatru. Tysiące odbiorców jest pozbawionych prądu. Niemcy krytykują Putina za terroryzowanie ludności cywilnej i zapowiadają miliony euro na pomoc Ukrainie. Fani tenisa odliczają godzinę. Dziś wieczorem Iga Świątek powalczy o finał turnieju w Cincinnati. Minęła 16, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do 145 tysięcy wzrosła liczba odbiorców w północno-wschodniej Polsce, głównie w województwie podlaskim, pozbawionych prądu wskutek masowych awarii związanych z bardzo silnym wiatrem, poinformowała PGE Dystrybucja. Energetycy zapewniają, że cały czas naprawiane są awarie, ale pogoda sprawia, że pojawiają się kolejne. Do godziny 15 strażacy odnotowali w województwie podlaskim blisko 700 interwencji, przede wszystkim związanych z powalonymi przez wiatr drzewami i połamanymi gałęziami. Odnotowano również około 20 uszkodzeń budynków. Jak podkreślają jednak strażacy, w zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Niemiecki minister spraw zagranicznych skrytykował Władimira Putina za terroryzowanie ludności cywilnej Ukrainy. Johann Wadepul w czasie ostatniej oficjalnej wizyty w Kijowie odniósł się do ostatnich zmasowanych ataków Rosji na ukraińskie obiekty cywilne. Wczoraj wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Krzywym Rogu w centralnej części kraju. Zginęło w ataku co najmniej 16 osób, a 130 zostało rannych, w tym wiele dzieci.
2: Putin ostatnio zintensyfikował swoją wojnę. Celowo terroryzuje ludność cywilną i atakuje infrastrukturę za pomocą rojów pocisków i dronów. Ukraińcy odczuwają to każdego dnia i każdej nocy. Nawet tutaj, w Kijowie. Lipiec był miesiącem, w którym zginęło najwięcej cywilów od ponad 4 lat. To nie tylko liczby, to ludzie.
21: Mówił szef niemieckiej dyplomacji. Wadepul zapowiedział też dodatkowe pieniądze na wsparcie humanitarne i obronne dla Ukrainy. Nowy pakiet ma wynieść około 60 milionów euro. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa. Johann Wadepul wyraził też nadzieję, że Stany Zjednoczone odegrają aktywną rolę w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Tylko do 31 sierpnia uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy mają czas, by potwierdzić swój paszport w Polsce. Chodzi o osoby, których jest bardzo wiele, a które przyjechały do Polski na przykład jedynie z dowodem czy aktem urodzenia, bo w chwili wybuchu pełnoskalowej wojny nie miały paszportu. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Dotyczy to dorosłych, ale również dzieci, które uciekały przed wojną z rodzicami, a ci mieli ze sobą jedynie ich akty urodzenia. Do końca sierpnia między innymi właśnie te dzieci powinny pojawić się w urzędzie tam, gdzie mieszkają, by potwierdzić dokument podróży, mówi Warwara Wasylenkowa z punktu informacyjnego w Lublinie.
4: Te osoby, które posiadają aktywny status UKR, muszą zaktualizować swoje dane w rejestrze PESEL, dlatego żeby potwierdzić swoją tożsamość i mieć nadal aktywny status UKR do tego momentu, dopóki on aktywny. To znaczy, że te osoby muszą udać się do najbliższego urzędu miasta lub urzędu gminy i zaktualizować swoje dane paszportowe albo jakieś inne dane, na przykład w sytuacji, kiedy osoba nie miała zdanych odcisku palcu.
3: Status UKR mówi o tym, że dana osoba jest uchodźcą wojennym. Jeśli ktoś formalności nie dopełni, to od 1 września może go stracić i będzie już przebywał w Polsce na innych zasadach. Mówi Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
5: Teraz rzeczywiście jest wymóg, żeby do końca sierpnia zaktualizować ten dokument, czyli żeby w systemie w rejestrze PESEL już był wyłącznie jego dokument podróży.
3: Status UKR to tak zwana ochrona czasowa na podstawie odrębnych przepisów. To między innymi ułatwienia w podejmowaniu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
21: Do jesieni jeszcze miesiąc, a wiele drzew, głównie w miastach, już gubi liście. Dotyczy to w szczególności kasztanowców. Grzegorz Szczerba, dendrolog ze Stołecznego Zarządu Zieleni, uspokaja. Nie chodzi o zmasowane zamieranie drzew. Kasztanowce po prostu w ten sposób skutecznie walczą z atakującym je owadem, zwanym szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, i na wiosnę powinny się odrodzić.
7: Teraz, po iluś latach tego współtowarzyszenia z tym owadem, te przyrosty wracają do normy. Czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
21: Zmieniający się klimat powoduje jednak, że wiele do tej pory znanych w naszych regionach gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca innym, lepiej znoszącym wyższe temperatury i brak wody. Widać to już na przykład w lasach, w różnych częściach Polski. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3 Amerykanka, z którą Świątek 7 razy wygrała, a 5 razy przegrała i od której powinna mieć więcej sił, bo w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka skreczowała, mówiła po tym meczu Świątek magazynowi Tennis Club.
8: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła i jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
21: Świątek w Cincinnati broni tytułu. Mecz zacznie się o 21:00, a kolejne informacje TOK FM zaczną się o 16:20. Teraz sprawdźmy jeszcze pogodę na nadchodzącą noc. W nocy na północy i północnym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a nad samym morzem możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe. Początkowo jeszcze na południu i zachodzie zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni na obszarach podgórskich i 10 na północnym wschodzie, 13 pokażą termometry na południowym wschodzie oraz w centrum, a najcieplej do 15 w nocy będzie nad morzem.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda, a gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor Maria Bajsert jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Niedawno w programie Owczarek rozmawialiśmy o narcyzach i narcyzmie i warto w kilku słowach przypomnieć, o co chodzi, dlatego że mamy do czynienia z pewnym zachowaniem, z pewną osobowością, z pewnym typem osobowości, ale zdaje się, że narcyzm jako etykieta powoli przenika do kultury i popkultury i bardzo często termin bywa nadużywany.
9: I bywa nadużywany w charakterze inwektywy. A tymczasem warto powiedzieć wprost, że narcyzm oznacza pewną cechę, która może mieć charakter normatywny i zdrowy albo charakter patologiczny. Normatywny i zdrowy narcyzm polega na dobrej samoocenie, na skuteczności działania, asertywności, umiejętności radzenia sobie w domu i w pracy, ale niestety na powierzchownych relacjach intymnych. A narcyzm patologiczny, no to jest traktowanie ludzi instrumentalnie, to jest zawyżona i patologiczna ocena samego siebie, to jest brak i niemożność nawiązania relacji miłosnej oraz szkodzenie innym.
1: Tu można iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony, w jaki sposób rozpoznać narcyza w sobie i to tego narcyza raczej z tej drugiej strony skali, czyli takiego, który znacznie oddalił się od zdrowego narcyzmu w kierunku narcyzmu patologicznego i też jak rozpoznać narcyza w relacji, w drugiej osobie. Znowu takiego, który zbliża się do narcyzmu patologicznego. I czy uciekać w przypadku bycia w relacji z narcyzem, czy walczyć?
9: Najpierw może powiem o w ogóle relacji miłosnej, zanim przejdę do relacji seksualnej, bo ta ma oddzielną nazwę i oddzielne badania są na ten temat. Jeśli chodzi o to, kto łączy się z osobą narcystyczną, no to możemy powiedzieć, że łączą się specyficzne osoby. I tu funkcjonuje takie określenie hipotezy wycieraczki. Jest to brzydkie określenie, ale ono wskazuje, że z osobą narcystyczną mogą wiązać się osoby, które są uległe, którym imponuje agresja i którym imponuje instrumentalne i też takie agresywne traktowanie w relacji miłosnej. Oraz mogą wiązać się, i to jest inna hipoteza, hipoteza podobieństwa, osoby takie same. I wtedy mamy do czynienia ze związkiem walki, gdzie jedna osoba z drugą osobą walczy o przewagę, o to, kto kogo bardziej dotknie. I trzecia sprawa, to jeszcze szukają narcyzów takie osoby, które bardzo są podległe internetowi i takim wizerunkom fasadowym w internecie. Im to bardzo imponuje, że ktoś wydaje się osobą bez wad. To są osoby, które mogą wpaść w pułapkę. I teraz pytamy, co z tej pułapki będzie? Jaki typ związku powstanie z pułapki? No, pierwszy typ związku, najbardziej popularny, który idzie właściwie za hipotezą wycieraczki, to jest taki związek, gdzie powtarza się błędne koło. Najpierw zachwyt osobą narcystyczną i osoba narcystyczna partnerem, Potem dewaluacja ze względu na agresję, która się ujawnia, i pewnego rodzaju wysoki egocentryzm. Potem lęk osoby narcystycznej, że ta druga odejdzie i nie będzie na kim można było tej agresji i swoich kompetencji ujawniać, i wycofanie. I znowu to błędne koło. To są tak zwane pary oparte na błędnym kole. Ze smutkiem muszę powiedzieć, niezwykle trwałe pary. I podstawą ich istnienia jest niszcząca siła, która opiera się na takich emocjach jak gniew, złość, mściwość. Może być inna wersja. Mogą być tak zwane trójkąty, wielokąty i jeszcze inne figury geometryczne polegające na tym, że osoba narcystyczna nie umie związać się z jedną osobą. Ona po to, żeby zgromadzić dużo zachwytu, musi mieć szerszą publiczność. Jeden partner czy jedna partnerka to za mało. Gdy będziemy mówić o źródłach narcyzmu, do tego wrócimy. Kolejna para to tak zwany power couple, czyli taki związek, gdzie na zewnątrz piękna para. Oni wręcz mówią o sobie, my to power couple. Natomiast gdy patrzymy na to od strony głębokiego związku, to tej więzi nie ma. A więc tak bardzo nie dajmy się oczarować temu, co widoczne na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza tymi wersjami internetowymi.
1: A co stoi na przeszkodzie tego, aby powstał głęboki czy głębszy związek? Na czym polega ta powierzchowność relacji, w które uwikłany jest narcyz, czy osoba z zaburzeniem narcystycznym, czy z narcyzmem patologicznym?
9: Ta osoba, która zmierza w kierunku patologii, albo już jest na tym krańcu, to przede wszystkim osoba zainteresowana sobą. To, co się dzieje poza nią, a więc to, kim jest partner, czego potrzebuje, to jest dalekie dla osoby narcystycznej. To nie jest interesujące. A więc jest to niebezpieczne, bo druga osoba jakby nie istnieje w orbicie zainteresowań. Jej potrzeby, jej dążenia, jej pragnienia czasami są nieznane. I nie można nawiązać więzi, jeśli nie wie się, czego osoba druga potrzebuje. Oraz jeśli się tym zupełnie nie interesuje. Dlatego, że narcyzm patologiczny to brak empatii. A trzecia taka rzecz, która no niestety jest bardzo groźna, to jest niemożność przyjęcia przez osobę narcystyczną krytycznych uwag. Tam poprawa jest bardzo mało możliwa, dlatego że u osób z narcyzmem wrażliwym to powoduje to uraz, wycofanie, ucieczkę ze związku. A u osób, które mają taki narcyzm o charakterze wielkościowym, no to wywołuje agresję, bójkę słowną co najmniej, albo wręcz agresję, no, fizyczną.
1: Czyli narcyzm wrażliwy to byłby narcyzm, który raczej wynika z niskiej samooceny?
9: Tak. To jest bardzo trafna uwaga, bo narcyzm wielkościowy i wrażliwy tym się właśnie różnią. Narcyzm wielkościowy polega na tym, że ta osoba ma nienaruszalną, nadmiarową i wyłącznie pozytywną samoocenę i jej wizerunek obfituje wyłącznie w ozdoby i w fasadę. Natomiast narcyzm wrażliwy jest oparty na podejrzliwości, nieufności, lęku, poczuciu niskiej wartości, co nie znaczy, że na zewnątrz to tak wygląda. Bo jedną z postaci takiego narcyzmu jest zdolność do kompensowania swoich słabych stron na zewnątrz. I ta osoba może przedstawiać się również w relacji miłosnej, jako ktoś wspaniały, nienaruszalny. Natomiast łatwo tę osobę dotknąć i wtedy partnerka czy partner dziwią się, że doszło do jakiegoś urazu w sytuacji, gdy ktoś prezentuje się jako osoba niewrażliwa.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 16:20. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy, prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy po informacjach. Porozmawiamy także o tym, jak wyglądają relacje seksualne z osobami, które mają osobowość narcystyczną, szczególnie to wychylenie w kierunku narcyzmu patologicznego. Informacje TOK FM o 16:20. Po informacjach wracamy.
0: Autopromocja.
6: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków.

0: warunki, bo mógł powiedzieć, naród mnie wybrał, ja tego nie mogę zrobić.
1: Zastanawiam się, panie profesorze, czy jednak nie było tak, że z tych czterech elementów nieprzeszacowany był tylko jeden, czyli ta popularność w społeczeństwie, i czy Mikołajczyk nie był naiwny, pokładając jednak jakieś nadzieje w mocarstwach zachodnich? Może chciał wierzyć, bo przecież mamy konferencję jałtańską i mamy 13 lutego 1945 roku oświadczenie rządu na uchodźstwie. Decyzje konferencji trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski, nie mogą obowiązywać narodu polskiego.
0: Ale to
1: polskiego.
0: Już nie był rząd Mikołajczyka, to tylko Arciszewskiego.
1: No bo oczywiście
0: Mikołajczyk był już w opozycji.
1: Mikołajczyk wcześniej podał się do dymisji. Ale 15 lutego, dwa dni później, na konferencji prasowej właśnie Mikołajczyk też negatywnie ocenił porozumienie jałtańskie. Trudno, żeby było inaczej. No wtedy też Arciszewski uznał, że jeżeli jakikolwiek polityk uda się do Polski i będzie chciał wejść do rządu, zostanie uznany za zdrajcę. No ale Mikołajczyk zdecydował się na podjęcie tej ryzykownej rozgrywki z komunistami o przyszłość Polski. Dlaczego? Będziemy pewnie o tym mówić, że on jednak dał na kilkanaście miesięcy nadzieję społeczeństwu. Zakończyła się ta misja porażką, ale jakie argumenty stały po tej stronie, żeby jednak do Warszawy jechać i próbować zawalczyć? Bo nie sądzę, żeby kierowała Mikołajczykiem jakaś żądza władzy.
0: Nie. Nie, ja tutaj odwołam się, pani przywołała tą właśnie misję, którą Mikołajczyk, ten kawaler jałtański, jak o nim pisał Cat-Mackiewicz, podjął. Odwołam się do polityka, którego nie kojarzymy z PSL-em z lat 90., a to pokazuje, jak pojemne było PSL jako partia taka ogólnonarodowa, bo mówię o Władysławie Bartoszewskim, który udzielał się w latach 40. w legalnym PSL-u, współpracował z organizacją prasowym, Gazetą Ludową, jako młody człowiek, który wyszedł ze Oświęcimia i szukał się swojego miejsca w tej nowej Polsce. I Bartoszewski w swojej rozmowie z Michałem Komarem pisze tak. Niewątpliwie Stanisław Mikołajczyk był wtedy postrzegany przez większość Polaków na emigracji jako zdrajca. Ale w kraju został przyjęty życzliwie, a nawet z entuzjazmem. Wydawało się, że PSL pod jego kierownictwem stanie się siłą gwarantującą przeprowadzenie wolnych, demokratycznych wyborów do Sejmu. Czyli rzeczywiście Mikołajczyk spalił za sobą mosty emigracyjne i to pokazuje pewien tragizm jego postaci, bo gdy musiał opuszczać Polskę chyłkiem jesienią 1947 roku, już nie mógł do Londynu wracać i wybrał Amerykę. I ostatnie 19 lat życia spędził w Ameryce, tam tworząc PSL na emigracji, tam udzielając się w międzynarodówce chłopskiej, której był jednym z liderów obok przywódców węgierskich czy czechosłowackich. Czyli tutaj palił za sobą most, ale właśnie był takim realistą, popychanym przez tego Churchilla, bo gdyby Churchill go zniechęcał, Mikołajczyk miał taką rozdartą duszę, bo wiedział, że tutaj nikt mu nie gwarantuje sukcesu, stawia tylko pewną szansę. I Mikołajczyk postawił na taką szansę, podobnie troszeczkę jak Sikorski. Przecież jego wielki mentor, współpracownik Mikołajczyk był zastępcą Sikorskiego w rządzie, drugim rządzie Sikorskiego, prawda? Czyli Sikorski też, gdy podpisywał porozumienie z Majskim w 1941 roku, był mocno atakowany, że podpisuje porozumienie, Rosjanie nic nie kwitują, dużo biorą, ale tu bronią historycy Sikorskiego, że wyciągnął 1,5–2 miliony Polaków z łagrów. Da? Stworzył armię, która potem wyszła z Andersem. Czyli tutaj rzeczywiście i ta funkcja tego porozumienia z Majskim, też widzimy pewne plusy dla narodu polskiego, tak przecież ciemiężonego i męczonego w II wojnie światowej. Tak samo tu można powiedzieć, że on chciał iść troszeczkę drogą tego Sikorskiego, czyli robił taką misję Mission Impossible, no ale no, teraz to oceniamy.
1: Post factum.
0: I teraz widzimy, że on żadnej szansy on nie miał. I to przyznaje profesor Friszke, profesor Paczkowski, czyli historycy życzliwi Mikołajczykowi i jego wizji on polityczny. Da? Ale wtedy, szczególnie popychany przez Churchilla, który gwarantował poparcie aliantów zachodnich, panie Stanisławie, ja nigdy pana nie zostawię.
1: Nie zakładał, że to misja straceńcza.
0: Zakładał, że rzeczywiście w sytuacji, gdy Stalin będzie coś próbował zachachmęcić, to Zachód tupnie, Stalin cofnie się, prawda? I nie zakładał, że taką linią brzegową dla aliantów zachodnich będzie Berlin i nie

0: Niemcy. I to pokazała blokada Berlina, gdzie rzeczywiście alianci przez pół roku żywili, utrzymywali Berlin zablokowany przez Stalina. Po wyborach i po referendum w Polsce jedynie protesty dyplomatyczne, których nie tylko Stalin, ale i Gomułka się nie przestraszył, bo wiedzieli, że za tym nie pójdą żadne realne kroki.
1: No to porozmawiamy, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o partię pod koniec wojny, po zakończeniu II wojny światowej, bo mamy Stronnictwo Ludowe, to międzywojenne, ale mamy też Stronnictwo Ludowe, ta sama nazwa, powołane do życia we wrześniu 1944 roku w Lublinie jako oczywiście posłuszna komunistom partia fasadowa, i to lubelskie Stronnictwo Ludowe poparło PKWN, a to Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka nie, bo wtedy nadal tkwiło w konspiracji, tak?
0: Tak, no i było na emigracji.
1: No i było na emigracji, ale też w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego Stronnictwo Ludowe też miało dość silną pozycję. No i Mikołajczyk wraca i rozumiem, że pierwszym zadaniem jest odróżnić się od tych farbowanych lisów, to raz, a dwa, była też podjęta próba przyciągnięcia do siebie tych działaczy ze Stronnictwa Ludowego lubelskiego.
0: Była. No, przede wszystkim ruch ludowy zawsze był podzielony mocno, nadprogramowo, nie tylko mówimy tu o jakichś względach ambicjonalnych. I to PSL, czy ta partia związana z Witosem, z Ratajem, czy z Mikołajczykiem, to PSL Roch. Pamiętamy, że w okresie okupacji stronnictwa miały tam te takie pseudonimy i to Roch to było to właśnie legalne Stronnictwo Ludowe powołane w 1931 roku, zjednoczone podczas bycia opozycją wobec sanacji. Natomiast ta grupka, o której pani mówi, to lewicowa, takie ugrupowanie z częścią polityków prokomunistycznych, z częścią oddelegowanych tam do kierowania tą partią, jak Kowalski, Władysław Kowalski, to, drodzy, to było PSL Wola Ludu, czyli inna grupa. I tak jak w manifestie PKWN-u czytamy, że nowo powołany PKWN popierają partie demokratyczne i wymieniano tam PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, to miało pokazać oblicze takiego kulawego pluralizmu, że nie jest to po pierwsze dzieło tylko Stalina, tylko polskich partii i nie tylko PPR-u, tylko szerszy zakręg. Czy tu mamy lewicowy ten odłam PPS-u z Osóbką Morawskim, politykiem takim nierozpoznawalnym w przedwojennym PPS-ie, takim bardziej działaczem spółdzielczym. Tu mamy tą część tego lewicowego ugrupowania powołanego przez sanację Stronnictwa Demokratycznego, czyli jak my pamiętamy partii inteligencji rzemiosła. No i mieliśmy tych chłopów, właśnie lewicowy odłam Woli Ludu, która we wrześniu 1944 roku ujawniła się w Lublinie i stworzyła pozory Stronnictwa Ludowego. Czyli mieliśmy takie cztery ugrupowania. Wszystkie de facto uznawały kierowniczą rolę PPR-u, bo kierownicza rola partii obowiązywała w Polsce Ludowej już od 1944 roku, a nie dopiero jak powstało PZPR. PPR już była pierwszą taką partią rządzącą, monopolistyczną de facto. I te ugrupowania tworzyły najpierw PKWN, a od Sylwestra 44 rząd tymczasowy, i tu też proszę zwrócić uwagę, premierem był nie komunista, tylko chodziło, żeby pokazać ten pluralizm, czyli socjalista Osóbka Morawski z tego odłamu lewicowego PPS-u. I tu, jeżeli mówimy o sytuacji po porozumieniu moskiewskim, czyli czerwiec 45, to od razu widzimy tutaj taki zatruty cukierek. Czyli z jednej strony Mikołajczyk i politycy z kraju, bo porozumienie jałtańskie zawierało, że do nowego rządu jedności narodowej będą doproszeni politycy emigracyjni, którzy popierają porozumienie jałtańskie, czyli część obozu niepodległościowego już odpadała, prawda? I demokratyczni politycy z kraju. Czyli pod tym kazusem demokratycznych polityków z kraju postrzegano Witosa. Uznawano, że to jest duże nazwisko, trzykrotny premier, przywódca chłopów, i jakby sprzęgnięcie go do tego obozu lubelskiego będzie plusem dla obozu tego prokomunistycznego, no i dla nowych władz. I tutaj pierwszym tym zatrutym cukierkiem było to, że równocześnie z rozmowami na Kremlu odbywał się proces 16, o którym do końca nie informowano, ogłoszono
1: Policzek
0: dopiero wyrok.
1: Dla
0: prawda?
1: Mikołajczyka.
0: Policzek dla Mikołajczyka i Polaków, czyli 16 polityków i wojskowych zwabionych w Podkowie Leśnej do, przez generała Sierowa na rozmowy, aresztowanych, wywiezionych do Moskwy i skazanych, zresztą wyroki były do 10 lat, czyli jak na warunki stalinowskie dosyć łagodne, ale praktycznie nikt z tego więzienia już nie wyszedł. Prawda? Czyli to pokazuje pierwszy policzek. Drugi policzek był taki, że tutaj dano Mikołajczykowi możliwość powrotu do kraju. Otrzymał on stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i reform rolnych. Ministrem administracji publicznej został jego współpracownik Władysław Kiernik, a ministrem oświaty Czesław Wycych, czyli trzy teki dla tej grupy londyńskiej ludowców, ale komuniści liczyli, że będzie to poszerzenie tego stronnictwa lubelskiego, że będzie istniało jedno stronnictwo ludowe, prawda? Podobnie tutaj uwzględniono reaktywację Stronnictwa Pracy. Tu powiemy o drugim polityku z obozu patriotycznego i demokratycznego, czyli Karolu Popielu, współpracowniku, jakby następcy Wojciecha Korfantego. I on także otrzymał możliwość uruchomienia swojej partii. I to pokazuje właśnie, jak postępowali komuniści ze Stronnictwem Pracy i Stronnictwem Mikołajczyka, jak oni postrzegali tą umowę, że to będzie rozszerzone Stronnictwo Ludowe, a tych ludzi od Popiela chciano albo upchać w Stronnictwie Demokratycznym, jako ta część takiej partii mieszczańskiej, ale kontrolowanej przez komunistów, albo miano grupę tak zwanych wojewodów, Widwirski, Felczak, grupa Zrywu, która też była grupą prokomunistyczną i otrzymała misję paraliżowania działalności Stronnictwa Pracy. Ponieważ ruch Stronnictwa Ludowego był silniejszy, to z tego to się w pierwszym okresie nie udało.
1: W tym rządzie, dodajmy, bo warto byłoby to podliczyć, na 21 tek ministerialnych komuniści mieli 17.
0: Tak, tak, czyli to odwrotny układ jak w rządzie Mazowieckiego 45 lat później. Ja to właśnie opowiadam, że tutaj strona demokratyczna miała 4, a w 89 czterech ministrów było z PZPR-u. Czyli jakby sytuacja się obróciła po 45 lat.
1: Profesor Jacek Wojnicki jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo TOK FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
21: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
22: Ciii. To nie jest pora.
21: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
23: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
24: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
25: No.
24: A tamta to jest mega.
25: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
27: Reklama.
1: Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Jacek Wojnicki, a rozmawiamy o PSL-u powojennym. Stanisław Mikołajczyk jest już w Polsce. 29 czerwca 1945 roku spotyka się w Wierzchosławicach z Wincentem Witosem.
0: Schorowanym, tak?
1: Tak, niedługo zresztą Witos umrze, to będzie październik tego samego roku, ale wtedy podczas tego spotkania czerwcowego Witos zaakceptował te wyniki moskiewskich ustaleń, opowiedział się za koncepcją ujawnienia, ugrupowania, radził, żeby budować silne stronnictwo, no i wyraził też swoją gotowość takiego czynnego udziału w życiu politycznym. No i potem powstaje PSL, to jest 22 sierpnia. W opublikowanej ulotce wyjaśniono, że nazwę PSL przyjęto dlatego, by uniknąć nieporozumień, ponieważ już istniało właśnie Stronnictwo Ludowe to Lewicowe Lubelskie. Jak pisano, wobec przejęcia nazwy Stronnictwa Ludowego przez grupę uformowaną w Lublinie celem uniknięcia nowych, mogących stąd wynikać nieporozumień, Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego postanowił z tą chwilą używać nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe. 31 października 1945 roku umiera Witos. Jest też grupa polityków, która odchodzi z tego Lubelskiego Stronnictwa Ludowego i w listopadzie dołącza do PSL-u. No to powiedzmy teraz, panie profesorze, jak wzrasta ta partia, bo to jest nieprawdopodobne.
0: wzrasta bardzo szybko i to też jest jakby argument na te pierwszy postulat Mikołajczyka, na który mógł liczyć, czyli popularny w społeczeństwie. Czyli pani odwołała się do 22 sierpnia, kiedy ogłoszono deklarację Tymczasowego Komitetu Wykonawczego, a tutaj należy jakby jeszcze cofnąć się, ponieważ w lipcu po powrocie do kraju, do Warszawy, Mikołajczyk spotkał się z władzami Stronnictwa Ludowego 1938 roku, dlatego 1938 roku, że wtedy odbył się ostatni kongres przedwojenny i tam wybrano władzę. Szefem formalnie był Witos, chociaż był na emigracji w Czechosłowacji, funkcję tę pełnił de facto marszałek Rataj, ale także ta już gwiazda Mikołajczyka wtedy rosła, bo on wtedy już był jednym z liderów krajowych Stronnictwa Ludowego. I należy powiedzieć jeszcze o tym, co pani mówi, czyli o rozmowach, które Mikołajczyk podjął z ludowcami, ponieważ z jednej strony to był warunek komunistów, dogadajcie się, utwórzcie jedną partię. I rzeczywiście Mikołajczyk rozpoczął takie rozmowy. On liczył rzeczywiście jako ten autentyczny działacz chłopski, który ma wszystkie symbole przedwojennej władzy. No i prezesem tego stronnictwa był Witos. My mówimy o Mikołajczyku, bo de facto on kierował partią, a nie umierający Mikołajczyk. Umierający Witos. Ale Witos był o tym wszystkim informowany i w pierwszych zjazdach takich regionalnych, na przykład małopolskim, Witos jeszcze uczestniczył, był przeniesiony na krześle, wygłosił taką odezwę, jakby testament polityczny tych ludowców, demokratów. Prawda? Czyli tutaj podjęto takie rozmowy i to jest charakterystyczne. Te rozmowy podjęte na żądanie komunistów skończyły się tym, że ludowcy ci lubelscy podnieśli pewne postulaty. Mikołajczyk zgodził się je spełnić, a Stronnictwo Ludowe Lubelskie nad mową polityków komunistycznych i tak odrzuciło tą współpracę, ponieważ obawiano się silnego jednego Stronnictwa Ludowego, ale i tak część polityków wyszła lubelskich, wyszła ze stronnictwa, z kierownictwa i z oddziałów wojewódzkich. Tak w ten sposób mieliśmy taką rachityczną tą partię Stronnictwo Ludowe i nabierająco rozmachu autentyczny ruch społeczny jako PSL. Może do tej deklaracji z 22 sierpnia, bo tutaj przygotowałem, punkt 7 jest charakterystyczny w tej deklaracji Tymczasowego Komitetu, kiedy ogłoszono powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego i w tym punkcie siódmy mamy jakby wizję programu społeczno-politycznego stronnictwa. Stronnictwo Ludowe, podejmując swą działalność, bierze udział w tymczasowym rządzie jedności narodowej i rząd ten popiera. Stronnictwo Ludowe w swojej pracy realizować będzie politykę zmierzającą do utrwalenia sąsiedzkiego współżycia i sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to o czym mówiliśmy, oraz z demokracjami zachodnimi. Stronnictwo Ludowe współpracować będzie z innymi stronnictwami demokratycznymi w doprowadzeniu do końca dzieła reformy rolnej, zagospodarowania prastarych ziem piastowskich odzyskanych po wielowiekowej niewoli germańskiej oraz w przebudowie całości społeczno-gospodarczego życia Polski. Czyli mamy trzy postulaty powojenne rządu lubelskiego, które popiera też PSL, ale chce realizować je jako autentyczna, silna struktura stronnictwa, czyli reforma rolna, reformy społeczno-gospodarcze, w tym upaństwowienie, ale nie tak szeroko rozumiane jak Hilary Minc i komuniści, no i powrót na ziemie piastowskie, bo to, co pani mówiła, to głównie co podzieliło Mikołajczyka i polityków emigracyjnych. Główne trzy postulaty, które rząd emigracyjny zawsze niósł przez 6 lat okupacji, to utrzymanie granicy przedwojennej, stworzenie wolnego, niepodległego państwa demokratycznego. Mikołajczyk widział po tych rozmowach, które relacjonował mu Churchill, zresztą wybiórczo, bo na przykład o tym, że już w Teheranie zgodzono się na granicę linii Kerzona, Mikołajczyk się dowiedział dopiero w 1944 roku w Moskwie.
1: Jesienią.
0: To było dla niego szokiem, prawda? Delano Roosevelt też nie ujawniał tego, bo liczył w czwartej kampanii na głosy Polonii.
1: Zresztą dowiedział się od Stalina i Mołotowa.
0: Dokładnie, czyli to był kolejny policzek, że nie dowiedział się od Churchilla, który go pchał do Moskwy, tylko do Stalina. Dlaczego pan ma do mnie pretensje, jak to zgodzili się pana protektorzy? Tutaj Mikołajczyk rzeczywiście doznał silnego ciosu. No i państwo o ustroju demokratycznym. Mikołajczyk jako realista wiedział, że o tym pierwszym może tylko marzyć, a drugie i trzecie wydawało się, że ma w zasięgu ręki. Tak?
1: Jeżeli rozmawiamy o fenomenie PSL-u, to myślę, że o dwóch rzeczach. O tym, jak wzrastała ta partia, zaczęliśmy już o tym mówić, ale liczba członków. Początek roku 1946 to jest ponad 500 000 członków PSL-u.
0: A w maju 800 tysięcy.
1: Tak, potem już 800 tysięcy. Oczywiście to była jedynie jawnie działająca siła, więc ludzie widzieli szansę na zmianę i zapisywali się do PSL-u także ci, którzy wcześniej z Ruchem Ludowym nie mieli do czynienia, nie byli związani z Ruchem Ludowym. Ale też chciałabym porozmawiać o fenomenie Gazety Ludowej, którą zdobywano wręcz, płacono wielkie kwoty za ten periodyk, bo w moskiewskim porozumieniu znalazło się takie postanowienie. Stronnictwo Ludowe otrzyma przydział papieru na publikacje partyjne, stronnictwo będzie miało udział w spółdzielni wydawniczej Czytelnik. Trochę to trwało, pierwszy numer gazety ukazał się 4 listopada 1945 roku i... Może kierownictwo redakcji, to też jest ważne nazwisko, postać i heroiczna, i tragiczna, Zygmunt Augustyński. Mhm. Już w pierwszym numerze Gazety Ludowej ogłoszono jeden z głównych celów, obronę praw człowieka. I pomyślałam sobie, jak to koresponduje, jak pan mówił o rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jak to bardzo koresponduje z tym, jak po Helsinkach, po KBWE też polska opozycja ta w PRL-u stawiała właśnie na obronę praw człowieka i tym próbowała szachować komunistów.
0: Zresztą Gazeta Ludowa to była takim prawzorem dla Gazety Wyborczej w 1989 roku. To były pierwsze autentyczne, niezależne gazety po wojnie w Polsce. Nie licząc jeszcze tygodnika Solidarność.
1: Taki przykład, kiedy w 1946 roku powołano w Polsce ORMO, czyli organizację bardzo przydatną dla politycznego terroru, to właśnie
0: ale
1: Augustyński...
0: Ale przed referendum... Tak, czerwcowym.
1: Tak jest. To Augustyński przeprowadził miażdżącą krytykę tego typu organizacji, bo zawsze jak było to możliwe, to gazeta reagowała na wszelkie zagrożenia praworządności. No i oczywiście ograniczano jej nakład, w pewnym momencie chyba do 70 tysięcy egzemplarzy.
0: A demolowano, obietnica była 150 do 200 tysięcy.
1: Tak, demolowano lokale PSL-u, także redakcje, no ale ludzie właśnie walczyli o tę gazetę, bo jak rozumiem, byli złaknieni prawdziwych informacji.
0: No dzisiaj akurat jest charakterystyczny dzień, bo słyszałem w radiu, że jest 35 lat internetu. Wtedy nie było żadnych innych środków oprócz radia, które było kontrolowane przez rząd lubelski. I jedynie w prasie była pewna taka nisza, gdzie te autentyczne ruchy społeczne mogły się wypowiadać. Myślę tutaj o prasie związanej z Kościołem, Stronnictwem Pracy, no i tej ludowej. I dlatego tu jest ważna rola Gazety Ludowej, o której rzeczywiście pani mówiła, że była taką jakby tubą tej wolności oprócz ambony kościelnej, prawda? No bo inne były niemożliwe. I to dlatego ta Gazeta Ludowa odegrała taką rolę i dlatego także komuniści ograniczali tutaj papier, tłumacząc, że są kłopoty w państwie powojennym na papier, ale na broszury propagandowe bloku tego papieru starczało, prawda? Czyli tu proszę zwrócić uwagę, 50 tysięcy Gazety Ludowej w 1946 roku, a o ile pamiętam, pierwszy nakład Gazety Wyborczej był 150 tysięcy. Czyli 89 rok pokazał jednak, że te wpływy gazety są istotne dla raczkującej opozycji na miesiąc przed wyborami. Tutaj Mikołajczyk do wyborów okazało się, że ma półtora roku, bo wybory odsuwano. Chciano jakoś rozegrać tę sytuację poparcia dla komunistów i poparcia dla Mikołajczyka. I dopóki jakby klucza nie znaleziono, chciano także eksperymentować w innych państwach bloku, bo przypomnijmy, że w miarę wolne wybory odbyły się w listopadzie 1945 roku na Węgrzech i w maju 1946 roku w Czechosłowacji. I te wybory przyniosły taki wynik 1-2, mówiąc językiem sportowym, czyli tylko na ziemiach czeskich komuniści wygrali w miarę wolnych wyborach, 40%, najsilniejsza partia, ale nie miała większości. Natomiast zarówno na ziemiach słowackich, jak i na Węgrzech wygrały ugrupowania demokratyczne, antykomunistyczne, uzyskując 60%. Czyli tu idąc tym szlakiem, Stalin przewidywał, że wyniki w Polsce będą zbliżone raczej do tych słowacko-węgierskich niż czeskich, gdzie lewica zawsze była silna i przypomnijmy, że przed wojną to była jedyna partia legalnie działająca. Komunistyczna Partia Czechosłowacji miała swoich posłów w zgromadzeniu. Kliment Gottwald, przywódca komunistyczny, przez kilkanaście lat był posłem. U nas komuniści nie mieli żadnego poparcia i z wyjątkiem chyba dwóch czy trzech posłów wybranych w 1922 roku nie istnieli na scenie parlamentarnej, prawda? Czyli to pokazuje tą odmienność Czechosłowacji, bo często studenci mnie pytają, dlaczego Czesi wybrali komunisty w wolnych wyborach, prawda? Bo sfałszowanych, no to wiadomo, sami sobie wybrali, zgodnie z powiedzeniem, o które jeszcze się nie odwołaliśmy, że urna to jest taka magiczna szkatułka, rzucasz Mikołajczyk, wypada gumułka.
1: Tak jest. Czyli,
0: ale że w wolnych wyborach wybiera się komunistów, to dla studentów jest zaskakujące. I pani mówi o tym szybkim wzroście PSL-u, jak takie ciasto, prawda, w piekarniku. Tu warto się odwołać do Stefana Korbońskiego, działacza podziemnej Polski, ale także działacza ludowego. I on w swoich pamiętnikach pisze tak. Szeregowi członkowie PSL-u to cały wachlarz typów i ludzi. Ogromna większość to ci, którzy uważają, że PSL to Stronnictwo Narodowej Niepodległości i dlatego do niego przystąpili. Przeważają żołnierze Armii Krajowej, którzy w naszej akcji, czyli w działaniu PSL, widzą ciąg dalszy swojej walki. Stąd mamy koła składające się z przedstawicieli wszystkich warstw urzędników, kupców, rzemieślników, robotników, co szczególnie boli PPR i PPS i masę różnego rodzaju młodzieży, chłopców, dziewcząt. Ekipę Bieruta najbardziej niepokoi akces do PSL-u urzędników w ministerstwach i robotników. Da? Czyli tu widzimy, że rzeczywiście to była partia ludowa, ale w takim znaczeniu narodowa, a powszechna. Nie agrarna. Powszechna. I stąd to była masowa partia, najliczniejsza. Pani słusznie zwróciła uwagę, że w maju 46, czyli rok po wyborach, PSL, czyli partia zwalczana, mimo że legalna, miała 800 tysięcy, a PPR, czyli partia rządząca, miała 500 000. Do której nawet zmuszano, czy musiano przynależeć, żeby zajmować jakieś stanowisko w wojsku, w sądownictwie, czy w administracji.
1: Zdawano sobie sprawę oczywiście, jakie są nastroje. Komuniści zdawali sobie sprawę, dlatego odwlekali wybory. One odbędą się dopiero w 1947 roku, a wcześniej postanowiono rozeznać się tak w sytuacji i przeprowadzić referendum. To był czerwiec 1946 roku. Mam przed sobą fragmenty protokołu z narady szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego z listopada 1946 roku. Najpierw głos zabrał minister Stanisław Radkiewicz i mówił tak. Zadanie rozbicia PSL-u nie zostało wykonane, mimo że bardzo dużo zrobiono. Większość wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa nie zrozumiała wagi PSL-u i praktycznych wniosków nie wyciągnęła. PSL jest główną przeszkodą dla przeprowadzenia wolnych wyborów. Sytuacja ta wymaga samokrytyki i podzielenia się doświadczeniami w walce z PSL-em. Pułkownik Grzybowski, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Na powiatach, gdzie nie ma kompromitujących materiałów, zastosowano utrudnianie życia działaczom PSL przez częste powoływanie do urzędów na przesłuchania, częste rewizje. W walce z PSL wykorzystuje się na wiecach zdjęcia PSL-owców w mundurach Wehrmachtu. Wkrótce PSL na terenie Dolnego Śląska skończy się. To może jeszcze pułkownik Antosiewicz, szef takiego urzędu w Poznaniu. Metody zastosowane w Poznaniu. Rozpuszczanie naszej szeptanej propagandy przez agenturę o zwalnianiu z posad, o odbieraniu ziemi. Werbowanie szerokiej sieci agenturalnej dla dywersji politycznej w zarządach PSL. Rozpadło się 65 kół gminnych. Powstało zagadnienie, czy tylko rozbić PSL, czy też starać się o skierowanie jego członków do partii bloku demokratycznego. No sporo wysiłku musieli włożyć komuniści, żeby sobie z PSL-em poradzić, prawda?
0: Tak, ale to, co pani przywołała, charakterystyczne, że to nie jest narada w KCPPR, nie jest to narada w Wydziale Propagandy, tylko narada w Urzędzie Bezpieczeństwa. Czyli zdawano sobie sprawę, że samą propagandą, samą działalnością polityczną PPR nie wygra, dlatego podjęto działalność taką bezpieczniacką, rozbijania i niszczenia tego PSL-u. Z takich działaczy czołowych PSL ocenia się, że około 200 straciło życie, kilkanaście tysięcy było aresztowanych. W wyborach tych 1947 roku unieważniono 10 list okręgowych na 52. Tak? Czyli tu już w ogóle nie było szans na normalną rywalizację. W referendum, które było wcześniej, no to także utrudniano działalność i komuniści, jakby nie licząc na swoje poparcie, dostali wsparcie od Wielkiego Brata, bo przyjechali tutaj oficerowie NKWD doświadczeni w fałszowaniu wyborów i udzielali porad polskim bezpieczniakom i komunistom, jak fałszować referendum, no bo to było pierwsze takie starcie z narodem, które pokazywało realną siłę komunistów. Tu był Stalin bardzo zainteresowany, bo on też chciał zobaczyć, jak te nowe porządki, jaką mają popularność, czy to jest 5%, czy 50, czy 40, prawda, to wiadomo, że nie liczył, że będą mieli rząd dusz, ale jaka to jest siła, no bo to także pokazywało, jak silni będą komuniści w rozmowie ze Stalinem, prawda? Gdyby mieli większość, no to by mogli pokazywać, że ich też naród popiera. Gdyby byli tylko na bagnetach radzieckich.
1: No to są zależni od Stalina.
0: To są tymi figurantami, o których mówiliśmy, prawda? Czyli tu wszystkie strony były zainteresowane tym jakby sprawdzianem popularności, a często i obecnie mówi się, że mamy sondaże wyborcze, a realny sondaż jest przy urnie wyborczej, kiedy przemówi wielki niemowa. I rzeczywiście 30 czerwca w bardzo nieprzyjających warunkach ten wielki niemowa po raz pierwszy przemówił. I te wybory, wydawało się, historycy emigracyjni czy niezależni w latach 80. zakładali, że w zasadzie nigdy nie poznamy tych wyników, chociaż zakładano pewnie, że siły demokratyczne miały większość, komuniści przegrali, ale nie liczono, liczono, że wszystko jest jakby pozamiatane i poniszczone. 90 rok, czyli rozwiązanie PZPR i otwarcie szafy Bieruta przy Palmie w budynku, okazało się, że Bierut przechowywał meldunki Urzędu Bezpieczeństwa i z Komitetów Wojewódzkich i miał w miarę precyzyjne wyniki autentyczne. I do nich odwołał się Andrzej Paczkowski i inni historycy, którzy pisali o Polsce powojennej. I te wybory, i te wyniki tego głosowania 1946 roku są bardzo charakterystyczne i warto się na moment przy nich zatrzymać.
1: No to króciutko, panie profesorze, proszę, bo bardzo zmierzamy do końca.
0: Czyli tutaj wyniki są charakterystyczne. Blok Demokratyczny, który głosił, że ma rząd dusz i 2/3 poparło głosowanie 3 razy tak, realnie uzyskał 27%. Ponad 70% głosowało 3 razy nie.
1: Podobnie było w przypadku wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Według danych, które ludowcom udało się zebrać w 100 obwodach spośród 6000, na listy tak zwanego Bloku Demokratycznego, czyli PPR i akolici, padło 27% głosów, a na PSL 63%. A oficjalne wyniki były takie: Blok 80, a PSL 10, reszta przypadła Stronnictwu Pracy oraz secesjonistom z PSL-u. No, sytuacja była już jasna. 8 października, panie profesorze, 1947 roku Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyjął rezolucję stwierdzającą, że władze uniemożliwiają partii działalność i to miał być wstęp do podjęcia decyzji o zawieszeniu wszelkiej aktywności pozaparlamentarnej. A w listopadzie 1949 roku resztki PSL-u połączyły się z tym lubelskim Stronnictwem Ludowym, tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które będziemy znali z historii PRL-u i które też odegra swoją rolę w 89
0: roku. No i w 56 roku. Też.
1: I w 56 także. To jeszcze na koniec, panie profesorze. Co Mikołajczyk mniemał albo nie mniemał o tym swoim eksperymencie politycznym w Polsce po latach?
0: Ale po latach, no to wiemy z jego wspomnień Polska Zgwałcona, która wyszła najpierw na Zachodzie, a później w konspiracji, a po 89 roku w legalnym obrocie. Niedawno wydał ją Muzeum Historii Ruchu Ludowego. I tam Mikołajczyk obiektywnie i gorzko pisze o swojej roli, ale jednocześnie wspomina, że gdyby jeszcze raz miał podjąć decyzję, to prawdopodobnie podjąłby podobną decyzję, bo pewnych rzeczy nie mógł przewidzieć i poza tym mówił, że jest sługą narodu. Jeżeli tutaj mógł uratować przynajmniej jakąś część, nie tyle iluzji, co realnych ludzi, to on by się tego podjął, mimo że to była polityka straceńcza.
1: Profesor Jacek Wojnicki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszam za tydzień. Dobrego wieczoru.
27: Reklama.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
24: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
24: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Boli, swędzi,
25: piecze, a do tego nawraca.
28: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Ale jesteś zadowolony.
30: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
29: Aha.
30: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
29: Wow!
30: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
29: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
31: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
32: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
33: Pora na wakacje?
32: Pora na hybrydę z rabatem.
34: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
35: Kategoria trawienie.
36: Po jednej nutce.
35: Ciężko na żołądku.
36: A teraz?
35: Uczucie pełności.
36: Dobrze. I ostatni.
35: Gazy.
36: Świetnie. A co można na to zaradzić?
35: Najlepiej zastosować Trawisto.
37: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
38: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
39: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
27: Reklama.
2: Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
1: Po kolejnym ataku rosyjskim wymierzonym w cywilów, Francja i Niemcy zapowiadają wsparcie dla Ukrainy. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu, alarmują organizacje pomocowe. Po niespokojnej pogodowo nocy sytuacja powinna się już stabilizować, uspokaja IMGW. Na zegarach minuta po 18:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepul zadeklarował w Kijowie udzielenie dodatkowych środków na pomoc humanitarną oraz na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Ukrainy. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział natomiast we wpisie na X prezydent Francji Emmanuel Macron, który podkreślił jednocześnie, że ważne jest, aby wszystkie kraje dysponujące odpowiednimi środkami również przyłączyły się do wsparcia militarnego Ukrainy. Deklaracje padły po piątkowym rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Rosjanie wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Według ukraińskich służb około 30 osób jest w ciężkim stanie, a ratownicy wciąż przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku.
4: W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim.
1: Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji za ten atak i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, zapowiedział premier Kanady Mark Carney i dodał, że szczegóły dotyczące nowych stawek celnych zostaną przedstawione w najbliższych dniach. To odpowiedź na 50% cła na część kanadyjskich produktów nałożone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Trwające od kilku dni rozmowy między Kanadą a USA w sprawie taryf zostały minionej nocy zawieszone z powodu wprowadzenia przez Amerykanów w ostatniej chwili zmian do wcześniejszych uzgodnień. Samorządy nie współpracują z organizacjami społecznymi w zakresie pomocy humanitarnej. Jeśli taka współpraca jest, to najczęściej tylko doraźna w obliczu kryzysu, gdy pojawia się powódź, pożar czy innego rodzaju zagrożenie. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez lubelski oddział PCK i jego Centrum Pomocy Humanitarnej. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Przebadano 185 gmin, które angażowały się humanitarnie w obliczu najróżniejszych wyzwań. Sprawdzano, czy współpracują w tym zakresie z NGO-sami, czy współpraca jest stała czy tylko okazjonalna i na czym polega. Większość gmin deklaruje, że współpracę podejmie, ale dopiero w warunkach kryzysu. Tyle, że jak mówi Kamil Raczyński z PCK, do kryzysu trzeba się przygotować przed jego wystąpieniem.
6: Ciągle jest trochę do zrobienia, bo samorządy w różnym stopniu współpracują z NGO-sami.
5: Część samorządów wychodzi z założenia, że pomoc humanitarna to coś, co można włączyć dopiero w sytuacji kryzysowej. A to zdaniem ekspertów zdecydowanie błędne podejście. Raport PCK ma trafić do MSWiA i do samorządów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Po niebezpiecznej i niespokojnej nocy i pierwszej części dnia pogoda powoli się stabilizuje. W części województw śląskiego i łódzkiego obowiązują jeszcze do 19 ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, ale z każdą godziną będzie robić się spokojniej, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
1: Od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy w całym kraju odnotowali ponad 6,5 tysiąca interwencji. A choć w kalendarzach jeszcze lato, to Polacy już kupują opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, przyznaje Marek Czechowski ze składowiska drewna.
9: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń. No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
1: Za metr sześcienny drewna trzeba teraz zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Siatkarki Niemiec przegrały w Stambule ze Słowenią 0-3 w meczu grupy A Mistrzostwa Europy Siatkarek. W tej samej grupie występują Polki, które właśnie rozpoczynają spotkanie z Węgierkami. Zajrzyjmy jeszcze na boiska piłkarskiej Ekstraklasy, gdzie trwa piąta kolejka. Korona Kielce 1-1 zremisowała z Motorem Lublin. Piast Gliwice przegrywa z Legią Warszawa 0-1. Trwa pierwsza połowa spotkania. Dziś jeszcze o 20.30 Śląsk-Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18.20. Teraz jeszcze pogoda. W nocy na północy i północnym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a nad samym morzem możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe, początkowo jeszcze na południu i zachodzie mogą wystąpić zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni na obszarach podgórskich i 10 na północnym wschodzie, 13 pokażą termometry na południowym wschodzie i w centrum, a do 15 będzie nad morzem.
37: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, od kilku tygodni przypominam i będę przypominać, ponieważ wielu z naszych słuchaczy przyzwyczaiło się do tej godziny, która była taka sama przez wiele lat, a mianowicie do godziny 16 dla programu z cyklu U Doktora, ale od kilku tygodni spotykamy się o godzinie 18, czyli sobota, niedziela, godzina 18. Naszym gościem w tej chwili jest pan dr Przemysław Lipiński, lekarz, chirurg, reprezentuje pracownię leczenia ran, jest także prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i jest w Łodzi. Dzień dobry panie doktorze.
7: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Zgadza się, wszystko dobrze powiedziałam?
7: Wszystko się zgadza, tak, z miasta Łodzi rozmawiamy.
3: Proszę Państwa, no, nie widzimy się, nie siedzimy vis-a-vis. Cieszę się, że pan doktor znalazł czas, by ze mną porozmawiać. No ale muszą nam Państwo wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne w takiej sytuacji. Panie doktorze, są takie tematy, które napływają mnie smutkiem. Dlaczego? Otóż przypominam sobie, o czym rozmawiałam ponad 20 lat temu. I dokładnie wiem z kim. O stopie cukrzycowej rozmawiałam z doktorem Grzegorzem Rosińskim. Przypominam sobie, co było tematem mojego reportażu, który robiłam w szpitalu klinicznym na Banacha, gdy to poszłam na oddział, w którym leżały osoby chore na cukrzycę, a ich głównym problemem była kwestia stopy cukrzycowej. I to było, no to też było z 15, może nie, no ale ponad 10 lat temu. I wtedy przejawiał się taki wątek następujący. Ja to pamiętam, co mówił doktor Grzegorz Rosiński. Że cukrzyca jest dobrą chorobą, bo można ją leczyć. O tak, tylko że ludzie często nie biorą leków, lekceważą sobie. To tak generalnie o cukrzycy. Ale mówił tak, że wtedy coś, co wtedy mną wstrząsnęło. A jeżeli ja to teraz jeszcze raz po tylu latach słyszę, to już naprawdę nie wiem, o czym mam myśleć. Ale no, mianowicie mówił to, że w Polsce bardziej opłaca się uciąć nogę człowiekowi, niż leczyć jego rany. I te rany, które człowiek ma, gdy dotyka go tak zwana stopa cukrzycowa, prowadzą na przykład do amputacji. Mówił także o tym, jak daleko sytuujemy się za innymi krajami europejskimi. I ja widzę teraz, czytam materiały, które otrzymałam przed tą audycją i ja widzę, że sytuacja bardzo niewiele się zmieniła. Panie doktorze, a może ja się mylę? Może nie jest tak źle? Może jednak ta zmiana następuje, tylko jest wolna?
7: Zmiana następuje niestety na gorsze, dlatego że od czasu, przez ostatnie 20 lat przybyło nam bardzo wiele cukrzyk, pacjentów chorych na cukrzycę, a powikłanie, jakim jest stopa cukrzycowa, dotyka co trzeciego, co czwartego cukrzyka. Zatem mamy pacjentów o wiele, wiele więcej. To, co się nie zmieniło, to to, że nie ma żadnego zorganizowanego systemu opieki nad olbrzymią, gigantyczną grupą chorych, których jest według różnych szacunków między 200 a 250 tysięcy ludzi. Nie wiem dokładnie, czy nie mamy nawet żadnych rejestrów w Polsce. Opieramy się na porównaniach do rejestrów prowadzonych w innych krajach. Co się zmieniło na lepsze? No, na lepsze zmieniło się to, że nauka idzie do przodu, no nie polska nauka w tym zakresie, ale nauka na świecie idzie do przodu, a my korzystamy ze zdobyczy tego intelektualnych naszych kolegów z całego świata. Ta społeczność ludzi leczących rany, leczących stopę cukrzycową jest bardzo silna i prężna na świecie, więc uczymy się, wiemy więcej o stopie cukrzycowej, potrafimy ją lepiej leczyć, natomiast nie leczymy tych pacjentów w swojej masie, bo chorzy, którzy otrzymują w Polsce prawidłowe leczenie, stanowią ułamek naprawdę ogólnej liczby chorych. To jest bardzo to smutne, ale niestety prawdziwe i tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Od czasów pana doktora Rosińskiego, który wielu nas uczył, ja również u niego byłem na szkoleniu ze stopy cukrzycowej i to był zawsze wybitny specjalista i świetnie tych pacjentów prowadził, ale jako entuzjasta, jako nie chcę powiedzieć hobbysta, może, bo to mówimy o zawodzie jednakże, ale ktoś, kto robił to z wielkim entuzjazmem. Natomiast dzisiaj pod tym względem nie ma różnicy. Zajmują się tym schorzeniem ci lekarze i te pielęgniarki, które mają do tego osobisty zapał, entuzjazm, ale nie mamy wsparcia systemowego, publicznego. Znaczy nie my, nasi pacjenci nie mają takiego wsparcia.
3: Ale gdy pan mówi wsparcia, co to znaczy? Co to znaczy, że co, nie ma pieniędzy na leczenie stopy cukrzycowej? Co to znaczy to wsparcie? Czy może pieniądze są, ale coś jest, nie ma organizacji, nie ma tych pracowni, przychodni stopy cukrzycowej. Z jakichś powodów może psychologicznych lekarze nie chcą się tego uczyć, tak samo pielęgniarki. Co to znaczy nie ma wsparcia? Co byłoby takim wsparciem?
7: Jednoznaczna ścieżka opieki. Jeżeli pacjent w Polsce choruje na zaćmę, to wie, że gdzie się idzie do okulisty. Jeżeli choruje na migdałki, to wie, że się idzie do laryngologa i tak dalej. Jeżeli pacjent choruje na stopę cukrzycową, on nie wie, dokąd ma pójść, nie wie tego również jego lekarz rodzinny. To jest to. Nie ma nikogo, odpowiednio nie ma żadnych podmiotów, które strukturalnie odpowiedzialnych za to schorzenie. Nasi pacjenci błąkają się, nasi pacjenci jeżdżą po Polsce, nasi pacjenci, jeśli ich stać na to, leczą się prywatnie, bo mamy na bardzo wysokim poziomie kilka znakomitych placówek niepublicznych i mamy też kilka bardzo dobrych ośrodków publicznych, ale niezorganizowanych w formie takiej, jak powinno, czyli nie oferujących pacjentowi pełnego zakresu leczenia, jakiego on wymaga. Chorzy, jak mówię, poszukują, oni się tułają po całej Polsce albo po całym swoim mieście od poradni do poradni, od oddziału do oddziału, a stopa cukrzycowa rozwija się niekiedy, w niektórych przypadkach, mówimy o tak zwanym ataku stopy, rozwija się piorunująco, w ciągu tygodnia, dwóch można kończynę stracić.
3: Znaczy chce pan powiedzieć, że poradnie stopy cukrzycowej, no bo ja zetknęłam się z tą nazwą, była taka poradnia właśnie w szpitalu na Banach,
7: jest to one
3: poznikały?
7: Nie, jest ich kilka w Polsce.
3: No ale jest mniej niż było 20 lat temu.
7: No, tak. Ja nie wiem, ile było 20 lat temu, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Poradni stopy cukrzycowych w Polsce jest kilka i one działają w oparciu o najczęściej o diabetologów, czyli pozbawione są zaplecza chirurgicznego. Ja może powiem, jak to powinno być zorganizowane, bo ja wiem, jak to jest zorganizowane w innych krajach. My potrzebujemy w Polsce tworzyć nowych rozwiązań unikalnych, jakichś specjalnie dla Polski. My wiemy, bodajże w 1981 roku pierwsi rozwiązali to prawidłowo Brytyjczycy, to jest w King's College w Londynie, powstał tak zwany Diabetic Foot Unit. Polega to na tym, że oddział jest połączony z poradnią i pacjenci są w swojej olbrzymiej masie, przeważającej liczbie leczeni w poradni, natomiast w momencie, kiedy potrzeba pomocy szpitalnej, są przyjmowani do oddziału, który jest, jak to się umownie, piętro wyżej, z tą samą obsadą lekarską, pielęgniarską i jest wykonywany zabieg, który musi być wykonany i ten pacjent do tej poradni wraca. To jest system optymalny i od ponad 40 lat funkcjonuje właśnie w tym Londynie, ale on się bardzo rozprzestrzenił w całym świecie w latach 90. i takich jednostek stopy cukrzycowej w Europie są dziesiątki. Takie jednostki stopy cukrzycowej zorganizowane oczywiście działają w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ameryce Południowej. Ja pokazywałem zdjęcia z Dominikany, z Ekwadoru, w Rosji są takie jednostki. To jest wielodyscyplinarna jednostka stopy cukrzycowej. Choroba, o której my mówimy, czy stopa cukrzycowa, jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem medycznym, dlatego że w naturalny sposób jest interdyscyplinarna. Diabetolog sam nie poradzi sobie ze stopą cukrzycową. Chirurg sam nie poradzi sobie ze stopą cukrzycową. Zasadą leczenia jest wspólne leczenie. Dokładnie tak samo, jak to jest w przypadku chorób onkologicznych. Nie może być tak, że chirurgia jest oderwana od chemioterapii, od radioterapii. Ten sam pacjent leczony jest przez zespół ludzi o nie tej samej, ale różnych specjalnościach. To jest wymysł, że tak powiem w cudzysłowie, który jest nie do ogarnięcia przez nasze ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby jeden oddział wielospecjalistyczny odpowiadał za tego chorego. Wszystkie pomysły na konsultowanie się wzajemne nigdzie na świecie się nie sprawdziły. My musimy to robić to tak samo jak gdzie indziej. A mamy aktualnie taką sytuację, że ci biedni chorzy po prostu są tak odsyłani i trafiają na oddział chirurgiczny wtedy, kiedy ta noga bardzo często już może tylko być amputowana.
3: Kiedy już jest po prostu bardzo źle. Proszę Państwa, za chwilkę po skrócie informacji wracamy na antenę.
10: To jest powtórka.
27: Reklama.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl.

0: W wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 18.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Unia Europejska wysłała do Serbii 4 śmigłowce i 2 zespoły strażackie, które pomogą tamtejszym służbom w walce z utrzymującymi się w kraju od tygodni pożarami, poinformowała unijna komisarka do spraw zarządzania kryzysowego Hadija Hlahtbip. Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale ma dostęp do unijnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach mechanizmu ochrony ludności. Ćwiczenia systemu alarmowania zostaną przeprowadzone na terenie powiatu parczewskiego na Lubelszczyźnie, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Syreny alarmowe mają być testowane jutro między 7 a 11. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wplecenie w historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500. rocznicy nadania miastu praw miejskich. Do jej stworzenia wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Przypominam, że rozmawiamy o leczeniu stopy cukrzycowej, a jest z nami pan dr Przemysław Lipiński, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. No dobrze, panie doktorze, ale daje pan przykłady. Mówi pan tak, nie musimy niczego wymyślać. Wystarczy, że zrobimy tak samo lub podobnie. Gdzie indziej już to zrobiono wiele lat temu. Dobrze, ale co jest istotną przeszkodą? To, że to jest uważane za nieważne, w związku z tym nie dajemy na to pieniędzy, mówię o decydentach. No, co jest istotną przeszkodą? To, że nie patrzymy się całościowo, że tak jak wrócę do tego, tańsze ucięcie, amputacja kończyn niż leczenie, które wydaje się doraźnie po prostu czymś droższym, a więc nie ma na to pieniędzy, natomiast całościowo patrząc się na życie człowieka, no to jest zasadnicza różnica.
8: Ja myślę, że wtedy, kiedy system opieki nad jakimś rodzajem choroby nie istnieje, to nie ma takiego pojedynczego ogniwa, które byłyby słabe w łańcuchu, jeżeli nie ma łańcucha. Spójrzmy na problem stopy cukrzycowej tak samo jak na każdą inną gałąź medycyny. Po pierwsze, są uniwersytety medyczne, w których dowolne, wybierzemy sobie teraz, nie wiem, powiedzmy ortopedię czy jakąkolwiek inną specjalność, endokrynologię, uniwersytety zajmują się leczeniem ludzi, bo mają kliniki, zajmują się prowadzeniem prac naukowych i dydaktyką, uczeniem kolejnych specjalistów. W zakresie stopy cukrzycowej nie ma ani tego, ani tego, ani tego na uniwersytecie.

0: uniwersytetach medycznych całościowo. Pojedyncze punkty zdarzają się. A tu się seminarium trafi, jedne z tego zagadnienia, a to się trafi gdzieś na wydziale pielęgniarskim, coś o podstawach leczenia ran kompleksowo nie ma. Czyli uczelnie medyczne nie podejmują rękawicy. System opieki zdrowotnej w jakimś sensie stopniu odpowiada na potrzeby pacjentów, ale kto te potrzeby ma formułować? Formułować je powinni lekarze, a lekarzami formalnie odpowiedzialnymi za to są konsultanci krajowi. Konsultanci krajowi tak samo nie zajmują się problemem stopy cukrzycowej, jak nie zajmują się lekarze szeregowi. I teraz nie ma żadnego lobby, żadnej grupy zawodowej, która powiedziałaby, no jak to, czemu nie ma takiego oddziału szpitalnego. Gdyby w jakimś województwie nagle zniknęły urologie, to pierwszy głos podnieśliby urolodzy i pacjenci urologiczni i konsultant. Tutaj takich oddziałów nie ma w wielu województwach, takich poradni nie ma w wielu województwach, niektórych są. I nikt nie ma tego człowieka, który podniósłby głos i powiedziałby, tak nie może być. Przypomnę Państwu, że to, co wspomnieliśmy w pierwszej części, jeżeli gdzieś działa publiczna placówka związana z leczeniem ran stopy cukrzycowej, to jest to efekt entuzjazmu konkretnego lekarza, profesora, ordynatora, pielęgniarki, czy rzadko kiedy dyrektora od szpitalu. Jeśli takiego kogoś nie ma, to tej jednostki leczącej również nie ma. A ja przypomnę, bo chciałem, żebyście Państwo wszyscy zauważyli skalę problemu. Mówimy, jeszcze raz powiem, 250 tysięcy ludzi z 30% śmiertelnością pięcioletnią. Naszym ulubionym porównaniem jest odniesienie tego do raka piersi, proszę Państwa. Czy ktoś ma wątpliwości, że powinniśmy leczyć raka piersi, że powinniśmy budować szpitale i robić profilaktykę, a przecież raków piersi jest w Polsce, tutaj cudzysłów, tylko 140 tysięcy. I pacjentki mają 20% śmiertelność.
1: Zaraz, pan chce powiedzieć, że osób, których dotyka to powikłanie jak stopa cukrzycowa, jest 250 tysięcy w Polsce?
0: Tak, znaczy, jeszcze raz powiem, nie mamy ścisłych rejestrów, odnosimy to na podstawie statystyk, które mamy z innych krajów. Przyjmuje się, że średnio, ale średnia to jest taka, że w jednym kraju średnio około 6% osób chorych na cukrzycę ma czynne uwrzodzenie stopy cukrzycowej. Przy 4 milionach cukrzyków w Polsce to się nam robi 40 tysięcy. Natomiast w ciągu swojego życia co trzeci lub co czwarty cukrzyk, który już mówimy teraz o milionach, zazna tej choroby, czyli miał lub będzie miał obrządzenie lub już amputowaną kończynę. Więc my mówimy o olbrzymich liczbach chorych, którzy są, że tak powiem, są bez przydziału, bez państwa, bez opieki, prawda? Wpadają gdzieś w szczelinę pomiędzy diabetologią i chirurgią i ta szczelina jest niezagospodarowana. To wręcz czasami się wydaje nieprawdopodobne, że w XXI wieku tak duża grupa ludzi z tak ciężkim schorzeniem może być pozbawiona regularnej opieki medycznej. To ja kiedy się tym zająłem, tym zagadnieniem 20 lat temu, nie mogłem w to uwierzyć, to dzisiaj jestem zaskoczony. Wierzę, że to nie dlatego, że jest jakiś, spisek przeciwko tym biednym chorym, tylko dlatego, że ci, którzy powinni wiedzieć o tej chorobie, nie wiedzą o niej. Takie spotkanie jak nasze, taka rozmowa, mam nadzieję, posunie sprawy we właściwym kierunku.
1: No właśnie. Tutaj wszedł pan poruszył pan wątek, do którego się chciałam odnieść. Kiedyś takie zdanie usłyszałam, że politycy, upraszczając, ci, którzy decydują o systemie, dla polityków ważne jest wtedy coś, ważne jest to, co widzą w telewizji, o czym się mówi. Tymczasem my, społeczeństwo, my wiemy, że na raka piersi się umiera. Ale my nie wiemy tego, że umiera się także w wyniku komplikacji, powikłań, jaką jest stopa cukrzycowa. Gdy człowiek słyszy rana, no to nie brzmi tak, no on ma ranę na stopie, prawda? No ta rana się trudno goi. No ale przecież, przepraszam, no takie rany nikt nie umarł. No ale nieprawda. No bo właśnie ludzie umierają.
0: Pacjent wychodzi do gabinetu z obrzędzeniem stopy cukrzycowej, w 10% umrze w ciągu pierwszego roku, w 30% umrze w ciągu 5 lat. Jeżeli nie straci kończyny, bo jak będzie miał amputowaną kończynę, to ma 60% szansy, że nie przeżyje tych 5 lat. Czyli mówiąc tak, jakby ponad połowę jest to wyrok śmierci, taka amputacja. No cóż, nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć, żeby być, ale pani redaktor poruszyła bardzo istotny wątek o tym, kto o czym wie, a o czym nie wie. Nasi pacjenci też nie wiedzą, że to jest takie groźne, skąd wiele zaniedbań, ale rana uchodzi za tabu. Rana i stopa są wstydliwymi częściami albo problemami. Proszę zwrócić uwagę, przez te 20-30 lat, jaką drogę przeszły choroby nowotworowe, jeśli chodzi o świadomość ogólnospołeczną, ale też wyjście z kręgu wstydu. Dzisiaj nawet bym powiedział, do dobrego tonu należy, jeżeli osoba znana deklaruje, mam chorobę nowotworową, badajcie się, kontrolujcie się, jest to wspaniałe. Natomiast jeśli chodzi o rany, jeśli chodzi o na przykład stopę cukrzycową, mamy taką stygmatyzację, która jest, wydaje nam się, że ten człowiek jest zaniedbaną osobą, jest kimś, kto dba o siebie, kto jest, oczywiście, że rana jest brzydka, rana źle pachnie, rana jest zaczerniana w mediach społecznościowych, rana nie jest pokazywana.
1: Tak, nie można się patrzeć na to strasznie wygląda przecież.
0: Proszę zwrócić uwagę, jaką drogę przeszła stomia. Kiedyś stomicy byli dokładnie w tej samej sytuacji.
1: Tak.
0: Ukrywali to, dramatycznie ukrywali swoją stomię przed światem. Dzisiaj modelki występują. My mamy wielu pacjentów z pierwszych stron gazet. My nie możemy tego oczywiście powiedzieć, kto to jest, ale nikt z nich nie zdecydował się zdjąć skarpetki przed kamerą i powiedzieć, patrz, to jest moja stopa, ja mam dwa palce. Ja ledwo uniknąłem śmierci i badajcie się, kontrolujcie te stopy. Tego ciągle nie mamy. My bardzo nam zależy, żeby wyszła ta choroba z kręgu tabu. Znowu chcę obalić następny mit. To nie jest choroba starych ludzi. My mamy w tej chwili pacjentów 40-latków masowo, 30-latków wielu, pojedynczych 20-latków. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś zaczyna chorować na cukrzycę w wieku lat 5, to w wieku lat 25 ma już 20 lat za cukrzycę, ciężką neuropatię, nie ma jeszcze niedokrwienia najczęściej, ale już rozwijają się deformacje stopy i powstają rany. A ci młodzi ludzie ukrywają rany najbardziej ze wszystkich. I oni trafiają z najgorszymi powikłaniami, najcięższymi, bo do końca nie chcą pokazać swoim rówieśnikom, co mają w bucie.
1: A co może zrobić osoba sama dla siebie, chory na cukrzycę, czy coś w ogóle może zrobić, żeby nie dotknęło go właśnie to powikłanie? No wiemy, że to są inne powikłania, tak, prawda? Ale tak, kwestia nerek, oczu i tak dalej. No, ale żeby go nie dotknęła stopa cukrzycowa, może coś zrobić?
0: Tak, my jak mówimy o tym, że jest to co trzeci czy co czwarty cukrzyk będzie miał obrządzenie, to zawsze trzeba powiedzieć, ale 3 na 4 nie będzie jego miało. Zatem trzeba na to spojrzeć optymistycznie. My raz w roku organizujemy tak zwany tydzień świadomości stopy cukrzycowej. On jest w listopadzie, już teraz zapraszam panią redaktor, zapraszam państwa. Wtedy tłumaczymy pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom i decydentom, jak zapobiec, bo można. Właśnie to jest tak, że jak człowiek traci kończynę z powodu wypadku drogowego, z powodu nowotworu, nie dało się temu zapobiec. Wszystkie amputacje stopy cukrzycowej były możliwe do uniknięcia. Każdy z tych pacjentów był obarczony błędem albo w profilaktyce, albo w leczeniu. Co może zrobić pacjent sam dla siebie? Codziennie obserwować swoje stopy. Samokontrola przy użyciu telefonu z wysięgnikiem, żeby zrobić zdjęcie od spodu, obserwowanie swoich paznokci, obserwowanie przestrzeni międzypalcowych, obserwowanie odcisków. Powinien być podstawową kontrolą podologa. Podolog jest specjalnością kosmetyczną, nie wolno mu leczyć, ale jest znakomitym partnerem do nadzoru i kontroli i zapobiegania powstawaniu ran. Lekarz prowadzący chorego z cukrzycą powinien najrzadziej raz w roku ściągnąć z tego chorego skarpetki i obejrzeć mu stopy, czy coś się nie zaczęło dziać. Ja przypomnę, że stopa cukrzycowa ma taką jedną paskudną cechę, którą niektórym się wydaje błaha, ale to jest bardzo paskudna cecha, mianowicie ona nie boli. Cukrzyca zabiera możliwość odczuwania bólu. Nasi pacjenci chodzą z gwoździem w stopie po kilka dni, nie wiedząc, że go mają. Nasi pacjenci noszą za ciasne buty i nie zdają sobie sprawy. Nasi pacjenci wkładają stopy do miski z wrzątkiem i gotują je, albo opierają je o grzejnik i one się pieką, a oni w tym czasie czytają gazetę. Niestety pacjent sam nie zauważy, że coś się dzieje, a jak zauważy, a dopiero wtedy, kiedy stoi na pograniczu katastrofy. Ja zawsze tłumaczę na wszystkich szkoleniach dla lekarzy. To nie jest tak, że czekamy, aż pacjent powie, panie doktorze, coś mi się stało ze stopą, czy pan byłby łaskaw zobaczyć? Nie, my mówimy, panie Kowalski, kiedy panu ostatnio oglądałem stopy? Nie wiem kiedy. proszę ściągnąć skarpetki, ja muszę, ale mi nic nie jest, panie doktorze, ale proszę ściągnąć te skarpetki, panie Kowalski. Żaden z pacjentów, który trafia z powikłaniami, no prawie żaden nie miał kontrolowanych stóp regularnie przez specjalistę.
1: No ale to jest kamyczek, do ogródka pana kolegów po fachu, nie?
0: Oczywiście, że tak. Wszyscy zaniedbania są na każdym poziomie. I skoro my nie edukujemy pacjenta, to on nie wie, co jest problemem. Jeżeli my nie kontrolujemy jako medycy, ja powiedziałem, edukacja jest potrzebna na poziomie pacjenta, na poziomie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, na poziomie lekarzy diabetologów, którzy to wiedzą, ale mają bardzo ograniczony czas na wizytę i ściąganie butów pacjentom masowe jakby nie mieści się w ich czasie na wizytę. I wreszcie są chirurdzy, do których pacjent trafia dopiero, kiedy ma katastrofę, a nie żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś się nie zrobiło. Ocena prewencyjna powinna być robiona w sposób systemowy. Ponieważ lubimy się porównywać epidemiologicznie do raka piersi, bo mamy chorobę bardziej groźną i obejmującą więcej pacjentów, to chętnie porównamy też mamobus, który jest wielomilionowym urządzeniem, które potrafi dojechać do każdego miejsca w Polsce. A nasz mamobus to jest monofilament, urządzenie za 3 zł, którym oprócz oczywiście naszego wzroku oglądamy stopę i badamy, czy pacjent czuje ból i czuje dotyk podczas badania takim bardzo prościutkim, kieszonkowym urządzeniem. To wystarczy, żeby wychwycić chorych, szczególnie narażonych i włączyć im odpowiednie zapobieganie. Ja mógłbym o tym mówić wiele godzin, na pewno nie ma to miejsca, ale w stopie cukrzycowej mamy tak. My nie domagamy się od Ministerstwa Zdrowia i płatnika wielkich pieniędzy. My się domagamy, żeby zorganizować tak pomoc, żeby małymi nakładami osiągnąć olbrzymie rezultaty.
1: Postawię kropkę. Panie doktorze, stawiam kropkę i zaraz do tego wracamy w trzeciej części programu.
2: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
3: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
2: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
3: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
2: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
3: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
2: Apache helicopters. All one can say is...
3: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
5: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
4: Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
5: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
8: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
9: Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM, czwartki.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
19: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 18:40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM.
1: Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele białoruskiej opozycji pożegnali Aleksandra Milinkiewicza. Jeden z najważniejszych liderów demokratycznej opozycji na Białorusi spoczął na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. Zmarł w wieku 79 lat. Podczas mszy odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego, a rodzinie przekazano przyznane pośmiertnie Milinkiewiczowi Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Ojciec pozostawił na kilka godzin 7-letniego syna na szlaku najwyższej góry Japonii Fuji, aby samemu kontynuować wędrówkę, poinformował portal BBC, powołując się na lokalne media. Dziecko znaleźli pracownicy schroniska górskiego w pobliżu jednego z punktów postojowych na szlaku na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Jak wyjaśnia portal BBC, ojciec powiedział chłopcu, aby poczekał tutaj, po tym jak dziecko skarżyło się na zmęczenie. Jak dodaje BBC, po zejściu mężczyzna został upomniany przez funkcjonariuszy policji za swoje zachowanie. Od wczesnego popołudnia mieszkańcy spotykają się w centrum Gdyni, żeby razem celebrować stulecie miasta. Wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego mieszkańcy i turyści mogą korzystać z 600-metrowego stołu urodzinowego. Z okazji setnych urodzin miasta odbywają się też koncerty. Więcej o świętowaniu w informacjach TOK FM o 19.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Pan doktor Przemysław Lipiński, chirurg z pracownia leczenia ran z Łodzi, a także prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran jest w tej chwili z Państwem i ze mną. Ta część druga naszej rozmowy, zakończył ją Pan. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy o pewnej diagnozie. Pan stawiał pewną diagnozę, dlaczego jest tak źle, wskazując na wiele elementów. Więc z tego porozmawiajmy o tym, jednak porozmawiajmy o tym, mimo że rozmawiam od lat, co należałoby zmienić. Ale to nie jest moja pierwsza rozmowa o tym, czy coś może zmienić się, a także rozmowa, która miała wątki optymistyczne. Bo przecież ja kilkakrotnie w międzyczasie rozmawiałam z panią profesor Beatą Rozikiewicz-Rakowską, specjalistką tej materii, i tam pojawiały się elementy. Na przykład w ubiegłym roku słyszałam o programie pilotażowym. No to budził on we mnie nadzieję, prawda? Coś się dzieje, dla kogoś to się stało ważne. To może się przełoży właśnie na trwałe zmiany systemowe. No i co, panie doktorze?
20: Lekarz miał pokazać, jak sprawdza się leczenie pacjentów przez wspólny zespół lekarski diabetologiczno-chirurgiczny, i pilotaż przygotowany przez fantastyczny zespół pana doktora Liszkowskiego w Szamotułach, później rozprzestrzeniony na kilka innych szpitali w Polsce, pokazał to, co wiadomo było, że pokaże. Do programu zakwalifikowano z woli ministerstwa limitowaną liczbę tylko 430 osób, 430 szczęściarzy, można powiedzieć, którzy wygrali los na loterii, i spośród tych 430 osób a kwalifikowano wyłącznie osoby zagrożone amputacją. Nie kwalifikowano ani ran błahych, które nie potrzebują leczenia w takiej placówce, ani ran już skazanych na porażkę, czyli takich, które wymagały od razu amputacji. Tylko i wyłącznie chorych zagrożonych, które dało się uratować. Proszę Państwa, z tych 430 osób tylko 11 skończyło się amputacją. A zatem my wiedzieliśmy, że to zadziała, i to zadziałało. Dzisiaj jest czas na decyzję, na wdrożenie tego sprawdzonego na świecie wszędzie, ale już i potwierdzonego nawet u nas w Polsce systemu w całym kraju. Potrzeby są olbrzymie, natomiast Polskie Towarzystwo Leczenia domaga się w imieniu swoich pacjentów utworzenia po jednym takim oddziale w każdym województwie. Wiadomo, że to docelowo będzie potrzeba dużo więcej w związku z liczbą chorych, ale po jednym takim oddziale na początek w województwie, dlatego że mamy deficyt kadr, które są kwalifikowane. Jak powiedziałem, uniwersytety medyczne takie kształcenia w sposób zorganizowany nie prowadzą, więc te ośrodki, które mają powstać, powinny powstać teraz, one będą właśnie kuźnią, do której kadry będą się wykuwały dla następnych placówek, i mam nadzieję, że dołączymy do cywilizowanego grona w tym zakresie. My jako Polskie Towarzystwo Leczenia Ran, oczywiście jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze naukowym, nie organizujemy nikomu leczenia, nie organizujemy szpitali, natomiast bierzemy na siebie, jakby dobrowolnie przyjęliśmy na siebie taki ciężar, żeby właśnie kształcić lekarzy i pielęgniarki, bo tu i lekarze i pielęgniarki są niezbędnymi ogniwami systemu, żeby kształcić lekarzy i pielęgniarki, a nie tylko ich szkolić, ale również certyfikować, a więc nasz program certyfikacyjny obejmuje egzamin zakończony wręczeniem certyfikatu umiejętności.
10: No i jest zainteresowanie ze strony lekarzy?
20: Zainteresowanie jest zainteresowanie ze strony lekarzy, pielęgniarek, oczywiście jeszcze to nie są jakieś wielkie liczby, ale na początek chcemy kilkudziesięciu ludzi w całej Polsce przygotować do tego, żeby mogli być liderami takiego wielodyscyplinarnego zespołu do leczenia tego schorzenia. Kilkudziesiąt osób w Polsce to już będzie bardzo dobry rezultat, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że zaczynamy od bardzo niskich poziomów, to liczebnych, to znaczy w tym momencie, jak mówiliśmy poprzednio, w pierwszej części jest kilka znakomitych poradni zajmujących się, są pojedyncze oddziały szpitalne, w których coś się dzieje, jeżeli o stopę cukrzycową, a przeciętnie stopa znajduje się w każdym oddziale chirurgicznym, tylko w sytuacji okołoamputacyjnej.
10: No jak pan sądzi, ile czasu trzeba czekać, żeby liczba, o których pan mówił, uległy zmianie?
20: Ja nie mam pojęcia, bo to zależy, czy mamy, jeżeli mamy czekać, to może pani redaktor...
10: No nie czekać w tym sensie, nie czekać, tylko po prostu pan mówi o planowanych zmianach, prawda? Kiedy zobaczymy pierwsze efekty?
20: Przepraszam, pani redaktor, ja mówię o postulowanych zmianach. Jeżeli zaprosimy tu do programu kogoś z decydentów, to być może usłyszymy coś z wielką nadzieją
10: o planowanych.
20: O postulowanych i o potrzebnych zmianach. Natomiast w tym momencie ostatni komunikat, jaki ministerstwo nam przekazało, to jest taki, że trwa analiza rezultatów programu pilotażowego. Analiza, więc nie ma żadnych zobowiązań na ten moment, natomiast potrzeby są olbrzymie i my te potrzeby głośno chcemy formułować. Potrzeby i kierunki prawidłowych działań. Zaznaczam, nasze postulaty nie polegają na żądaniu nakładów, dlatego że ci pacjenci dzisiaj konsumują gigantyczne środki z budżetu, tylko to jest rozproszone. Mhm. Oni zużywają...
10: A co zostało policzone?
20: Nie, nikt nie ma dostępu takich danych.
10: Szkoda.
20: Na przykład, trzeba powiedzieć na przykład sobie taką prostą sprawę. Rana, która nie jest leczona, kosztuje nasze państwo więcej niż rana, która jest leczona. Prawda? Zużycie materiałów opatrunkowych jest nieustanne, jest stałe, a przecież są to materiały bardzo drogie i refundowane.
10: Ale rana, która nie jest leczona, jeżeli w ogóle nikt się jej nie tyka, to na nic nie kosztuje. Ona zaczyna kosztować w pewnym momencie.
20: My możemy powiedzieć sobie, jeśli chcemy być już tacy bardzo cyniczni, że pacjent szybko umrze, to najmniej. Ale dlaczego, czy ktoś odważy się powiedzieć to pacjentom onkologicznym? A dlaczego nasi pacjenci są bardzo sfrustrowani? Oni mówią, że polityka państwa w ich zakresie jest właśnie taka, że lepiej, żeby odeszli, niż żeby byli leczeni. To, co pani redaktor powiedziała poprzednio, jeżeli w oddziale chirurgicznym leży pacjent z ciężkim zakażeniem stopy cukrzycowej i oddział lekarze oddziału walczą, ponoszą koszty, aplikują bardzo drogie antybiotyki i ta kończyna jest uratowana, to jest kara finansowa, bo zawsze kara tak polegająca na tym, że te koszty przekraczają znakomicie wynagrodzenie z Narodowego Funduszu. Jeżeli natomiast skończy się to amputacją, im szybciej, tym lepiej, to ekonomicznie wtedy jest oddział wynagradzany za to. Prawda? Bo amputacja jest prawidłowo sfinansowana. My wiemy, że amputacja musi być prawidłowo sfinansowana, bo to jest dość duży zabieg i to jest oczywiste. Natomiast uniknięcie amputacji powinno być lepiej finansowane, bo przecież koszty po amputacji się nie zaczynają, one się kończą. Kilkanaście procent pacjentów w Polsce po amputacji kończyny staje na protezie. Tylko kilkanaście procent ludzi wraca do jakiejkolwiek formy aktywności, choćby zawodowej. My leczymy ludzi, jak powiedziałem, którzy są w wieku produkcyjnym i są z tego wieku wyjmowani z rynku pracy, przechodzą na garnuszek ZUS-u. No nie my pierwsi może wiemy o tym, że...
10: A ktoś to sobie policzył, ktoś tak, czy pan mówi, rozumiem, że nie jest to policzone całościowo. To znaczy,
20: nie
10: koszty tego, że ludziom w pewien sposób niepotrzebnie usinacie nogi, bo nie podejmuje się próby wcześniejszego leczenia, prawda? Lub leczenie jest niewystarczające.
20: Tak.
10: Koszty tego kontra koszty tego leczenia. Ale koszty bardzo szeroko rozumiane. Dla człowieka, dla społeczeństwa, osoby, która jest na wózku, która przestaje pracować i tak dalej.
20: No tak, to się wszystko oczywiście łączy, ale też ja bym powiedział, że też nie chciałbym tylko o samych kosztach mówić, bo no jesteśmy też w jakimś epoce jednak humanitaryzmu. No, nikt nie mówi pacjentom nowotworowym, że ich leczenie tak kosztuje, że lepiej, żeby odeszli. Jednak te terapie są finansowane. Nasi pacjenci absolutnie nie wymagają aż takich nakładów. To jest w ogóle nie ten rząd wielkości. Natomiast wymagają organizacji pracy specjalistów, odpowiedniej organizacji pracy.
10: Jaki przekaz chciałby pan, by został z tej audycji?
20: Ja bym chciał, żeby pacjenci, którzy są chorzy na cukrzycę, wiedzieli o tym, że stopa cukrzycowa jest poważnym powikłaniem, a nie błahym. Że coś takiego jak drobna rana na stopie która na przykład istnieje dość długo i nie przynosi żadnych dolegliwości, może mieć katastrofalne następstwa. Trzeba się tym tematem zająć w sposób niezwykle poważny. Ja bym chciał przekazać słowo do lekarzy rodzinnych, do pielęgniarek, do lekarzy, diabetologów, chirurgów. Kontrolujcie te stopy pacjentom. Dbajcie o to, żeby wychwycić chorych z największymi problemami. Do kolegów, którzy pracują w oddziałach szpitalnych. Trzeba czasami tego pacjenta przyjąć wcześniej. Nie czekać, aż dojdzie do katastrofy i będzie już tylko do amputacji. Przyjąć, żeby leczyć go również w stanie takim średnim, kiedy można nie doprowadzić go do ciężkiego schorzenia. To jeśli wszyscy będziemy wiedzieli o tym, jak to jest ciężki problem, to na pewno będzie lepiej. Ale chciałbym też bardzo życzyć sobie, żeby usłyszeli nas ludzie, którzy decydują o tym, że oddział chirurgiczny, który uratuje w pewnym momencie sytuację przy ataku stopy, kilka dni tego pacjenta protrzyma, będzie mógł przekierować tego chorego do placówki wyspecjalizowanej, która zapewni mu pełne, prawidłowe leczenie ambulatoryjno-szpitalne, bo to musi działać w formie takiego zespołu. Dlatego chciałbym tutaj właśnie ten głos przede wszystkim jednak do środowiska medycznego, środowiska pacjentów naszych, ale również do decydentów głosić.
10: No, to bez tego czekamy teraz na to, co powie ministerstwo, rozumiem.
20: No mamy nadzieję na spotkanie w tym zakresie. Polskie Towarzystwo Leczenia opublikowało swoje stanowisko. Ono jest dostępne na naszej stronie internetowej. Tam mniej więcej to jest napisane na 3 stronach, a 4 jest w bardzo skróconej formie to, co Państwu starałem się dzisiaj tutaj opowiedzieć. My jakby bierzemy sprawy w swoje ręce tak, gdzie możemy, czyli w zakresie edukacji, ale piłka jest po stronie decydentów. Jeśli dzisiaj modne są porównania militarne, my zapewnimy armię do tej wojny, ale ta armia jeszcze nie może pójść na tą wojnę bosa i bez broni, tylko musi mieć uzbrojenie i musi mieć jakby warunki do tego, żeby walczyć z tą jakby paskudną chorobą. I to jest wszystko możliwe do zrobienia.
10: Proszę Państwa, obiecuję chorym, jak również tym, którzy ich leczą, że będę do tego tematu wracała. Naszym gościem daleko, bo w Łodzi, ale mam nadzieję, że obyło się bez większych problemów technicznych, był pan dr Przemysław Lipiński. Dziękuję bardzo.
20: Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę, a pani redaktor za zajęcie się tym trudnym i często zapomnianym tematem.
10: Nasz gość jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Dziękuję.
2: To był program z cyklu U doktora. Ja chcę Państwa zaprosić na wieczór. I tak po godzinie 20:00 moja rozmowa z Polakami, ratownikami, których spotkałam w Bułgarii. Po godzinie 21:00 przypominam Państwu rozmowę z Katarzyną Jagiełło, ekspertką w sprawie bioróżnorodności. Między innymi przypominamy tam o tym, że kończy się moment, gdy możemy się podpisać pod projektem obywatelskim nowelizacji prawa łowieckiego. A po godzinie 22:00 opowieść o Leśmianie, a kto opowiada? Beata Jewiarz, aktorka i dziennikarka. Zapraszam Państwa na wieczór.
3: Jak usprawnić pracę szpitalnych oddziałów ratunkowych? Czy aby na pewno najlepszym pomysłem jest próba zastąpienia specjalistów medycyny ratunkowej innymi rozwiązaniami? Kto jest najbardziej kompetentny do ratowania ludzkiego życia i rozpoznawania tak zwanych stanów nagłych? O tym będę rozmawiać już po informacjach TOK FM o 19 z moim gościem, doktorem Patrykiem Konieczką, specjalistą medycyny ratunkowej i prezesem Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej. Anna Wacławik, zapraszam na wywiad pogłębiony po informacjach TOK FM o 20.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
21: TOK 2.
22: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
23: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
24: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
25: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Reklama.
28: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
29: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
28: TravistoFast i Travisto.
29: Aflofarm. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw, nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Opowieść o II wojnie światowej i przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Pierwszy odcinek premierowo już dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
30: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
31: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
32: Chcę rzucić palenie.
33: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
34: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
35: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
34: Desmoxan. I już nie palisz.

0: 10 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Unia Europejska pomoże Serbii w walce z pożarami. Do pomocy wysyła strażaków i sprzęt. Środowiska medyczne i koalicja rządząca krytykują decyzję prezydenta, która opóźni wprowadzenie przepisów chroniących pacjentów przed szarlatanami. Gdynia po raz drugi w tym roku świętuje setne urodziny miasta. W letniej odsłonie imprezy, między innymi koncerty. Minęła 19. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek wyjeżdżamy na drogi. Nadal są utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4 po zderzeniu 3 samochodów osobowych w Białobrzegach. Służby po godzinie 18 odblokowały jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Na skutek wypadku 2 osoby zostały przewiezione na badania do szpitala. Utrudnienia jeszcze przez jakiś czas będą między węzłami Przeworsk i Łańcut. Unia Europejska wysyła wsparcie do walki z pożarami w Serbii. 4 śmigłowce z unijnej floty stacjonującej w Czechach, Rumunii i na Słowacji oraz naziemne zespoły strażackie z Niemiec i Rumunii zostały skierowane do działań za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Przekazała we wpisie na X unijna komisarka do spraw zarządzania kryzysowego Hadia Lahbib. Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale ma dostęp do unijnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach mechanizmu ochrony ludności. Serbia uruchomiła ten mechanizm po tygodniach zmagań z pożarem na obszarze rezerwatu przyrody Deli Blastka Paszczara, terenu łączącego wydmy i lasy, położonym go około 80 km od stolicy kraju Belgradu, a także z innymi pożarami w południowo-zachodniej części Serbii. W związku z pożarami na części terytorium gminy Bela Krkva na wschodzie kraju ogłoszono stan wyjątkowy, a mieszkańców miejscowości Truja ewakuowano. Projekt Lex Szarlatan dawał zbyt duże kompetencje Rzecznikowi Praw Pacjenta, ocenił dziś w TOK FM Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta, uzasadniając odesłanie przez prezydenta rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Chcemy jak najbardziej walczyć z szarlatanami, tylko nie można przy okazji wywrócić stolika i nie można uczciwych, którzy działają w zakresie, którym tak naprawdę nie szkodzą, nie można tych osób karać. Jest ustawa pana prezydenta, parlament powinien się tym zająć, tylko niestety wiemy, jak działa zamrażarka marszałka Czarzastego.
6: Jak mówiła w TOK FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, decyzja prezydenta w praktyce oznacza zablokowanie ustawy.
8: De facto to jest weto, bo wysłanie do tego Trybunału Konstytucyjnego i to nie pierwsze już ustawy dotyczącej pacjentów, to jest tak naprawdę zamrożenie, zablokowanie tej ustawy. Ona nigdy z tego Trybunału nie wyjdzie, to poprzednio już od roku tam siedzi. To jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i często życia pacjentek i pacjentów.
6: Propozycja prezydenta, która trafi do Sejmu jako alternatywa dla projektu rządowego, skupia się jedynie na nowelizacji kodeksu karnego, co zdaniem rządu uniemożliwi przeciwdziałanie dezinformacji i prewencję wobec działań oszustów, zanim ci nie przyczynią się do pogorszenia zdrowia lub śmierci chorych. Ta decyzja może się odbić na zdrowiu pacjentów. Tak o ustawie Lex Szarlatan, którą decyzją prezydenta zajmie się Trybunał Konstytucyjny, mówią specjaliści. Środowisko medyczne jest zdziwione. Mówiła o tym w TOK FM profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu w Lublinie.
9: Muszą być zmiany tak przeprowadzone, aby bronić uczciwych przedsiębiorców branży zielarskiej, kosmetycznej i medycyny alternatywnej. I to jest dosłowny cytat ze strony kancelarii. To jednoznacznie sugeruje, że nie chodzi o medycynę opartą o dowody, o EBM.
6: Decyzję prezydenta w sprawie rządowej ustawy we wpisie na X skomentował też premier Donald Tusk, który napisał, że prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Złota alga dalej sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Odłowiono tam już ponad 4 tony śniętych ryb. Bilans zaktualizowany został po rejsach patrolowych Wód Polskich i akcji wędkarzy. Ryby padają tylko w jednym miejscu. Śluzowanie między dzierżniem a łabędami jest wstrzymane, a jazd został podwyższony tak, żeby woda z toksycznymi glonami nie przedostała się do zbiornika Dzierżno-Duże czy dalej do Odry. Nawet po ostatnich opadach jest jeszcze rezerwa, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
10: Opadało u nas na Górnym Śląsku, troszkę w nocy, trochę nad ranem, natomiast nie jest to opad, który spowodowałby dla nas w tej chwili jakieś nerwowe ruchy albo wymuszał na nas konieczność po prostu takiego nagłego operowania przepływami.
6: Na wypadek przelania się wody i przedostania się złotej algi dalej jest plan użycia perhydrolu, ale dopiero w rzece Kłodnica. Ta substancja ogranicza toksyczny zakwit glonów. Od wczesnego popołudnia mieszkańcy i turyści spotykają się w centrum Gdyni, żeby razem celebrować stulecie miasta. Wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego goście mogą korzystać z 600-metrowego stołu urodzinowego. Na skwerze Arki Gdynia trwa koncert Gdyńskie Brzmienie, koncertowa prezentacja artystów związanych z miastem. To jednak nie koniec atrakcji, zapowiada prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek.
4: Dwie sceny koncertowe, jedna na skwerze Arki Gdynia, tam różnorodność gdyńskiej sceny muzycznej, czyli kaszubski folklor, rock, alternatywa, jazz, blues, muzyka rozrywkowa, hip-hop i rap. Wieczorem na Molo Południowym, druga scena, wielki finał, wystąpi Sanach.
6: Ten koncert o 20. Apel do zainteresowanych udziałem w wydarzeniach ma Marcin Gromacki z ZKM.
11: Czy przypadkiem nie zostawić samochodu osobowego gdzieś i skorzystać z naszej doskonałej biało-niebieskiej komunikacji miejskiej?
6: A ta z okazji urodzin miasta jest darmowa. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 19.20. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni na obszarach podgórskich i 10 na północnym wschodzie, 13 pokażą termometry na południowym wschodzie oraz w centrum kraju, a do 15 najcieplej będzie nad morzem. Na północy i północnym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, nad samym morzem możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe, początkowo jeszcze na południu i zachodzie mogą się zdarzyć zanikające opady deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór Państwu, to jest wywiad pogłębiony. Anna Wacławik, wydawcą programu jest Jakub Paś, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest dr Patryk Konieczka. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór Państwu.
12: Prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, specjalista medycyny ratunkowej, co w tej rozmowie chyba jest najważniejszą zmienną. A zaprosiłam Pana do rozmowy w związku z projektem złożonym przez Krajową Radę Ratowników Medycznych. Projektem, który zatytułowany jest Wykorzystanie kompetencji personelu medycznego, optymalizacja procesów, nowoczesny standard, efektywny SOR. Ponieważ nasi słuchacze mogliby się zdziwić, słysząc taki tytuł, to pozwolę sobie go streścić, mimo że cały projekt jest bardzo długi i liczy sobie prawie 200 stron, jest szalenie skomplikowany, ale w największym skrócie Krajowa Rada Ratowników Medycznych chce zaproponować jakieś rozwiązanie, które usprawni pracę na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ten projekt został ogłoszony i skierowany do konsultacji, które trwają teraz, a właściwie za chwilę chyba mają się skończyć, bo z tego, co wyczytałam na stronie, może się mylę, projekt dosyć krótką ma tą ścieżkę konsultacyjną i Państwa porozumienie zdaje się, że wypracowuje bądź już wypracowało jakieś stanowisko w sprawie tego projektu, więc może zacznę od pytania, czy Pan się ucieszył, że taki projekt wpłynął? Czy to jest w ogóle dobry kierunek myślenia o tym, co powinno się stać w medycynie ratunkowej i co powinno się stać na SOR-ach, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie i żebyśmy co jakiś czas nie byli zaskakiwani jakimiś dramatycznymi historiami oraz legendarnymi opowieściami o tym, ile czasu kto czekał na SOR-ze na to, żeby zostać zbadanym?
13: Oczywiście. Wydaje mi się, że każda inicjatywa zmierzająca do tego, żeby szpitalne oddziały ratunkowe funkcjonowały lepiej, jest godna zainteresowania. Natomiast ja troszkę tą opowieść o propozycji Krajowej Izby i Krajowej Rady Ratowników Medycznych bym rozszerzył o to, że właściwie jest ona próbą zastąpienia lekarzy w szpitalnym oddziale ratunkowym w pewnym zakresie ratownikami medycznymi.
12: Tak, można to tak streścić i w taki sposób streszczały to też media, które już zdążyły zacząć omawiać ten projekt.
13: Tak jak pani redaktor wspomniała, projekt jest bardzo rozległy, ma 190 stron i przyjmuje formę taką zbliżoną do aktów prawnych, takich o charakterze legislacyjnym, o charakterze ustaw, co myślę, że jest związane też z faktem, że pan prezes Krajowej Izby ma doświadczenie w Ministerstwie Zdrowia. Stąd taka właśnie ścieżka, że konsultacje, że terminy i tak dalej, i tak dalej. No faktycznie porozumienie lekarzy medycyny ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, cała zbiorowość osób zaangażowanych w organizowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych jest mocno poruszona całą tą sytuacją. I faktycznie od początku aktywnie przygotowujemy tutaj stanowisko, które ja myślę, że no, nie będzie już żadnym faux pas, ponieważ ono będzie ogłoszone prawdopodobnie jutro i wysłane jako oficjalne stanowisko. To nie będzie żadnym faux pas, że ja już pewne elementy tutaj Państwu przedstawię, co myślą o tym lekarze. To znaczy, pani redaktor słusznie mówi, SOR jest miejscem, które wywołuje bardzo dużo emocji. Nie tylko jeśli chodzi o opóźnienia w dostarczeniu opieki, czy faktyczne, czy pozorne, bo czasami to nie jest opóźnienie, tylko po prostu fakt, że no, nie jesteśmy w stanie być w takiej liczbie dostępni, jak wymagają tego pacjenci.
12: Dorzucę, że specjalistów medycyny ratunkowej w Polsce jest, zdaje się, że 1000 kilkuset, bliżej 200-300.
13: Tak,
12: a pacjentów jest tylu, ilu jest. I szpitali jest tylu,
13: tylko, że jeszcze
12: tyle,
13: nie bierzemy pod uwagę faktu, że nie wszyscy lekarze medycyny ratunkowej pracują w zawodzie medycyny ratunkowej. Naszym zdaniem, i powtarzamy to w wielu stanowiskach jednym głosem, jako Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, głównym problemem jest fakt, że cały czas uznajemy instytucję tak zwanego lekarza systemu, czyli uważamy, że z punktu widzenia prawnego, że lekarz innej specjalności, który, mówiąc kolokwialnie, liznął tej medycyny ratunkowej, jest równie kompetentny w tej medycynie ratunkowej jak specjalista właśnie medycyny ratunkowej. Czyli porównując, mówiąc konkretnie, wyobraźmy sobie najlepszego specjalistę ortopedii, świetny w swoim fachu, wykonujący operacje ortopedyczne mistrzowsko. W toku specjalizacji odbywa kilkumiesięczne szkolenie z zakresu medycyny ratunkowej. No i wiadomo, że na urazach zna się całkiem nieźle, prawda? Natomiast trzeba sobie uświadomić, że w momencie, kiedy pojawia się pacjent z zawałem serca czy z zatrzymaniem krążenia, kompetencje ortopedy wykształcone w toku specjalizacji, bo oczywiście może być ortopeda, który świetnie się wyszkolił we własnym zakresie, ale sama specjalizacja no, nie daje mu takich kompetencji jak lekarzowi medycyny ratunkowej w zakresie tego szerokiego spektrum innych działań. Odwrotnie patrząc, kardiolog no, słabo będzie się odnajdywał prawdopodobnie w urazach, prawda? Natomiast uważa się, że każdy z tych specjalistów jest w pełni równoważny ze specjalistą medycyny ratunkowej, który poświęca 5 lat specjalizacji, żeby osiągnąć status specjalisty w swoim fachu. Czyli nasze szkolenie trwa 6 lat studiów, rok stażu podyplomowego i następnie 5 lat specjalizacji w stanach nagłych. Proszę sobie wyobrazić, jak państwo, jak pacjenci by czuli się bezpiecznie, gdyby legislator, ustawodawca powiedział, no mamy mało okulistów, to teraz ustalmy, że na okulistyce równoważnym uprawniającym do wykonywania operacji okulistycznych jest, jeżeli ktoś jest, no dajmy na to właśnie ortopedą, no bo przecież też wie, jak się posługiwać narzędziami chirurgicznymi, też wie, jak się umieć do operacji, czyli właściwie kompetencje są prawie te same. I tak mniej więcej wygląda medycyna ratunkowa od 25 lat, czyli próbuje się zastępować specjalistów zaprojektowanych od początku, jeśli chodzi o program szkolenia specjalizacyjnego, lekarzami innych specjalności i dlatego istnieje funkcja lekarza systemu. I tłumaczenie wieloletnie Ministerstw Zdrowia we wszystkich rządach jest takie, że jeżeli by przestała istnieć funkcja lekarza systemu, no to wtedy SOR-y by się załamały, ponieważ nie ma dostatecznej liczby lekarzy medycyny ratunkowej. Tylko że statystyczny student kończący studia i staż podyplomowy myśli i mówi nam wprost, po co ja mam iść na medycynę ratunkową, skoro ja mogę robić to samo, mając jednocześnie w ręce fach czy chirurga, czy internisty, czy neurologa, czy ortopedy. Także to niestety jest blokada do rozwoju medycyny ratunkowej. I teraz wracając do meritum, bo pojawiło się nowe stanowisko, które identyfikuje problemy SOR-ów jako problemy związane z niedoborem kadry lekarzy medycyny ratunkowej i próbuje proponować rozwiązanie poprzez zastąpienie już teraz nie innym lekarzem innej specjalności, ale przez osobę, która ma kwalifikacje medyczne stworzone poprzez inne studia i zupełnie inny program szkolenia. W tej chwili proponuje się, żeby lekarze medycyny ratunkowej zastąpili ratownicy medyczni, co niestety, ale może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i myślę, że warto w tym momencie Państwu zaproponować wyjaśnienie, czym jest lekarz medycyny ratunkowej, a czym ratownik medyczny.
12: I to już za chwilę, czyli po informacjach TOK FM, które teraz o 19.20 na antenie. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem jest dr Patryk Konieczka, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, specjalista medycyny ratunkowej. Rozmawiamy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który miałby według założeń projektu jakoś wspomagać pracę na SOR-ach. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy

zapas, kłóci się posadzka, przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka. Żegnaj nam ulicą bracka, witaj nowo starogradzka i módl się do świętego Jana.

0: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney podczas konferencji prasowej. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które dziś weszły w życie. USA i Kanada próbowały dojść do porozumienia w sprawie ceł. Rozmowy w nocy zostały jednak zawieszone z powodu wprowadzenia przez Amerykanów w ostatniej chwili zmian do wcześniejszych uzgodnień. Wieś Frednowe w gminie Iława w województwie warmińsko-mazurskim świętuje dziś 700 lat istnienia. Podczas wystąpienia we Frednowach mieszkańcom jubileuszu pogratulował biorący udział w uroczystościach marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który w przemówieniu podkreślił, że Polska to nie tylko wielkie miasta, ale to również takie miejscowości jak Frednowy. Mecz Piasta Gliwice Legia Warszawa został przerwany w 70. minucie przez sędziego Bartosza Frankowskiego, ponieważ na trybunach konieczna była pomoc medyczna dla jednego z kibiców. Zawodnicy przy wyniku 0-1 dla Legii zeszli do szatni.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Druga część wywiadu pogłębionego. Państwa i moim gościem jest dr Patryk Konieczka, specjalista medycyny ratunkowej i prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, również zaangażowany w Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. I rozmawiamy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który według założeń projektodawców miałby jakoś usprawniać pracę SOR-ów czy pomagać lekarzom, specjalistom medycyny ratunkowej. Państwa stanowisko jest krytyczne wobec tej propozycji i przed informacjami TOK FM powiedział pan, że warto wyjaśnić, kim właściwie specjalista medycyny ratunkowej jest, bo faktycznie podał pan przykład lekarzy systemu, którzy dyżurują na SOR-ach i wiem, że to są jednostkowe przypadki, ale nie tak dawno była bardzo głośna sprawa osoby młodej kobiety, 21 bodajże letniej, która była na pierwszy rzut oka poszkodowana w wypadku samochodowym. Przyjechał zespół, przyjechała karetka. Na pokładzie tej karetki, poza ratownikami, był chirurg. Wysoko wyspecjalizowany lekarz. Chirurgia to jest jednak wiele lat nauki, wiele lat pracy. Wygląda na to, tę sprawę oczywiście bada prokuratura, że się pomylił w ocenie symptomów u tej pacjentki. Niestety skończyło się to tragedią, czyli osoba została zabrana przez zespół, nie mając praktycznie żadnych, jak się okazało później podczas sekcji, żadnych obrażeń. Jej objawy wynikały z szoku, jakiś szczękościsk. Był reportaż w Gazecie Wyborczej, ja go teraz skracam, bo wszystkich szczegółów nie pamiętam. A została źle zaintubowana i dojechała na SOR po dłuższym czasie. Tam był kawałek drogi jednak już, gdzie niestety trzeba było w końcu po próbie ratowania osoby po prostu odłączyć pacjentkę od aparatury i stwierdzić zgon. Ja o niczym nie przesądzam, ponieważ jest to sprawa badana przez prokuraturę, ale jest właściwie chyba dobrą egzemplifikacją tego, o czym pan mówił przed chwilą, czyli tego, że specjalista medycyny ratunkowej to jest osoba, której doświadczenie w tej akurat specjalizacji daje większe szanse na to, że się nie pomylimy, bo mamy większą wiedzę o rozpoznawaniu stanów nagłych, czyli zagrożenia życia.
10: Mhm. Dokładnie tak.

0: warto wyjaśnić właśnie tło tego wszystkiego, ponieważ szpitalne oddziały ratunkowe, SOR-y, są obecne na mapie Polski od 25-26 lat. Od 99 roku pojawiła się pierwsza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i zaczęto mówić o lekarzach medycyny ratunkowej. I wówczas również pojawił się zawód ratownika medycznego. To wszystko przeszło jeszcze wiele zmian w 2006 przede wszystkim. Natomiast cały czas od tamtego czasu trwa ten okres przejściowy, który skutkuje istnieniem instytucji lekarza systemu, która właśnie no, sprawia, że ta równoważność jest, czy ten stan przejściowy jest utrzymywany przez kolejne lata, przez kolejne wydłużenia okresu przejściowego. Natomiast społeczeństwo widzę, że już w tej chwili dobrze rozumie, czym jest szpitalny oddział ratunkowy. Widzę, że coraz chętniej pacjenci szukają pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym i to nie jest ani problem, ani tym bardziej nie jest to problem tylko Polski, bo na całym świecie zainteresowanie czy zapotrzebowanie na SOR jest z roku na rok coraz większe. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych rok do roku 5% wzrostu liczby pacjentów następuje, więc my musimy się szykować na coraz większy ruch. Natomiast szykując się na coraz większy ruch i myśląc o budowaniu takiej strategii, długofalowej strategii jakości, my nie powinniśmy iść w stronę obniżania wymagań merytorycznych czy w zakresie kształcenia dla osób, które udzielają pomocy tym pacjentom, bo ja nie twierdzę, że ratownicy medyczni nie mają kompetencji w zakresie swoich działań, ale są pewne elementy tych założeń, nawet podstawowych założeń projektu, które no, nijak się mają do rzeczywistości. Jeszcze obiecałem Państwu, żeby wytłumaczyć pewną drobną, acz bardzo istotną różnicę pomiędzy tym, kim jest ratownik medyczny, a kim jest lekarz medycyny ratunkowej, ponieważ ja w swoim życiu myślę, że już setki razy usłyszałem od różnych osób, że jestem ratownikiem medycznym, że jestem lekarzem ratownictwa, że jestem lekarzem ratownikiem. Nie czuję się przez to bynajmniej obrażony. Natomiast zawsze wtedy mówię, że lekarz medycyny ratunkowej, a ratownik medyczny to jest jak elektryk i elektronik. To brzmi podobnie i to są dwa zawody, które zajmują się podobnymi rzeczami, bo jeden i drugi czasem naprawia zepsute radio. Tylko że w toku naszych studiów sześcioletnich versus trzyletnich i pięcioletniej specjalizacji versus teraz zaczynających, teraz jakby zapoczątkowanych dwóm latom studiów dodatkowych magisterskich. W wyniku tej różnicy programowej my o tym radiu wiemy trochę więcej. Działamy nie na zasadzie zlutowania przerwanych kabli, tylko na zasadzie zrozumienia układu scalonego, na zasadzie zrozumienia, dlaczego tutaj jest ten tranzystor, a tutaj ten rezystor. Zdrowie człowieka w pewnych aspektach, w pewnych etapach jego ratowania może sprowadzać się do algorytmu, który w 99% będzie słuszny. Ale przychodzi potem ten 1%, kiedy trzeba spojrzeć na pacjenta dużo bardziej wnikliwie, dużo głębiej, dużo bardziej przypatrzyć się objawom, które wymykają się algorytmowi. W sytuacji ta wiedza jest potrzebna i te 99%, to proszę zwrócić uwagę, że w obliczu milionów wizyt czy kontaktów z ochroną zdrowia w ciągu roku, to już jest duża liczba pacjentów.
1: To ja mogę tu dołożyć podobną analogię, którą na pewno ratownicy medyczni zrozumieją, a mianowicie ja jestem ratowniczką KPP. I taka jest mniej więcej różnica, jak ta, którą pan przed chwilą opowiedział pomiędzy mną a ratownikiem medycznym. Bo ja zrobiłam kurs w Centrum Ratownictwa, a oni studiowali kilka lat. I
0: dokładnie,
1: nie czuję się kompetentna w zastępowaniu ratownika medycznego w czymkolwiek. poza najprostszymi czynnościami, w których zostałam przeszkolona. W czym mieliby ratownicy medyczni zastępować procedury wykonywane przez specjalistów medycyny ratunkowej? To wydaje się ważne przy tym projekcie i co wzbudza Państwa wątpliwości? I drugie pytanie, które mi, która nie ukrywam, że dysponuję pewną wiedzą pogłębioną na temat działalności SOR-ów i znam wielu lekarzy i ratowników właśnie w tej dziedzinie, specjalistów medycyny ratunkowej. Kto miałby ponosić odpowiedzialność za decyzje podejmowane, czy to diagnostyczne, czy za procedury, które się proponuje? Bo jako pacjentka, poza tym, że mam jakąś wiedzę o działaniu SOR-ów i minimalną o tym, kto ma jakie kompetencje, jako pacjentka wolałabym, żeby diagnozował mnie i badał mnie lekarz, który wiele lat studiów na to poświęcił. To już jest czysto laickie takie spojrzenie na sprawę. Znaczy, gdyby mi zaproponowano wykonanie jakiejś procedury jako pacjentce przez osobę, która skończyła takie studia lub takie, to tak jak na przykład z chirurgiem i ortopedą. Duży szacunek do pracy każdej z tych osób, ale jeżeli mam złamaną nogę, to nie pójdę do chirurga.
0: Pół biedy do chirurga, ale nie pójdzie pani z tym do kardiologa.
1: No to już zwłaszcza.
0: Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam projekt, to z tego, co udało nam się, tak, że tak powiem, uprościć całą tą retorykę wyłożoną na 190 stronach, no to wysuwa się taka propozycja i sugestia, że wszystkie problemy szpitalnego oddziału ratunkowego związane są z natłokiem pacjentów o niskiej pilności, o niskim poziomie pilności. Jest to zbieżne trochę z tą niedawną opinią Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała raptem kilka szpitali i orzekła, że 60% pacjentów zgłasza się na SOR niesłusznie, a to dlatego, że są triażowani na kolor zielony i niebieski, czyli że w toku triażu oceny, która w założeniach pomysłodawców w ogóle triażu powinna trwać do 5 minut i powinna opierać się na zebraniu podstawowego wywiadu i podstawowych parametrów, na tej podstawie pacjenci są kwalifikowani do kategorii pilności i stwierdzone zostaje, że mogą czekać na pierwszy kontakt z lekarzem 2 godziny lub 4 godziny, odpowiednio dla koloru zielonego i niebieskiego. I teraz na tej podstawie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że ci pacjenci zgłosili się niesłusznie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem świeżo po dyżurze w dniu wczorajszym i obsłużyłem niejednego pacjenta zielonego na przykład, który miał drobną ranę, która wymagała zszycia. Czyli zakładam, że taki pacjent niesłusznie według Najwyższej Izby Kontroli zgłosił się na SOR, ponieważ mógł czekać z tą drobną raną dłużej niż ktoś z zawałem, to czyni jego obecność w SOR-ze niesłuszną. Tak samo pacjentka, która przewróciła się podczas tańców na weselu i złamała przedramię, ona również nie była silnie bólowa. Wiedzieliśmy, że będzie musiała mieć rentgen, będzie musiała pewnie mieć założony opatrunek gipsowy. Może czekać 2 godziny. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zgłosiła się niesłusznie. I teraz propozycja, także to jest jeden aspekt, który podsuwam, poddaję pod Państwa rozwagę na temat tej słuszności zgłaszania się pacjentów, bo myślę, że już w podstawowych założeniach tego projektu wyartykułowanych, gdzie właśnie następuje powołanie się na te dane Najwyższej Izby Kontroli, już tutaj czai się pewna pułapka myślowa, w którą niestety Krajowa Rada Ratowników Medycznych wpadła. Myślę, że oceniać słuszność zgłoszenia się pacjentów nie powinniśmy na podstawie triażu. Natomiast nasze stanowisko jest takie, że jest zupełnie odrębną kwestią to, że ta jakość triażu również nie jest weryfikowana w żaden sposób i tutaj warto by było się zastanowić nad rozwojem kompetencji kadry triażującej, którą stanowią w dużej mierze ratownicy medyczni, bo niestety, ale panuje tutaj dość taka, bym powiedział, wolna amerykanka. Ratownicy medyczni w momencie wdrażania ogólnopolskiego systemu triażowego byli szkoleni w ciągu jednodniowego kursu i nigdy ten kurs nie był ponawiany. Osoby wchodzące w zawód, zakłada się, że ten system znają, wiedzą, jak triażować, ale nie zawsze jest to prawdą. Także myślę, że opieranie się na kategoriach triażowych jest w ogóle błędem koncepcyjnym Najwyższej Izby Kontroli. Ale wracam do tematu. Ratownicy medyczni zidentyfikowali wszystkie problemy SOR-u jako związane z natłokiem pacjentów o niskiej pilności. W związku z tym zaproponowali, że mogliby podjąć na podstawie algorytmów, które zajmują później kilkadziesiąt stron, według algorytmów zlecać badania laboratoryjne w konkretnych podejrzewanych jednostkach chorobowych.
1: I podobno takie rozwiązania są na Zachodzie stosowane.
0: Nie przez ratowników medycznych. Jest osobny zawód w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Physician Assistant, czyli asystent lekarza, gdzie to są osobne studia z osobnym programem, który konkretnie służy właśnie w stworzeniu takiej funkcji. W Polsce zawód ratownika medycznego ma swoje konkretne obszary kształcenia i swój program nauczania, który jest ustalony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany później przez uczelnie medyczne. Z różnym niestety skutkiem, ponieważ też wiem, że jak w każdym zawodzie medycznym jakość kształcenia bardzo wiele może zmieniać i są różne uczelnie o różnym poziomie. Natomiast no, jest tutaj dość spory problem, moim zdaniem, z identyfikacją samego tego wąskiego gardła. Wąskim gardłem nie jest etap triażu i jak to ratownicy określili, wczesnej segregacji. To nie jest tylko kwestia algorytmu, który pozwoli zlecić rentgen w ewidentnie złamanej kończynie, tylko tutaj padają propozycje robienia szerokich paneli badań laboratoryjnych, wykonywania szerokich badań diagnostycznych, które nie zapominajmy, że mają swoje też konsekwencje, bo to są często duże dawki promieniowania jonizującego. I choć czasem faktycznie z punktu widzenia osoby stojącej obok może się wydawać, że lekarz każdemu pacjentowi zleca badania według jakiegoś klucza, to faktem jest, że badania obrazowe czy badania laboratoryjne zawsze określamy jako badania dodatkowe.
1: Państwa i moim gościem jest dr Patryk Konieczka, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej. Rozmawiamy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który miałby usprawnić pracę SOR-ów. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz informacje TOK FM o 19.40.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
6: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
7: Co piątek o 17:00.
5: Dzieje się.
8: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 19.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Energetykom w północno-wschodniej Polsce udało się usunąć część masowych awarii związanych z bardzo silnym wiatrem. Bez prądu pozostaje jednak jeszcze 65,5 tysiąca odbiorców, podała PGE Dystrybucja. Strażacy odnotowali w Podlaskiem od rana blisko 800 interwencji, przede wszystkim związanych z powalonymi drzewami i konarami. Według IMGW sytuacja pogodowa w regionie w najbliższych godzinach powinna się uspokajać. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 5 w Tryszczynie koło Bydgoszczy pomiędzy węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo. W zderzeniu dwóch osobówek ranne zostały 3 osoby. Trasa w kierunku Poznania jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ponad 2000 maszyn stanęło do rywalizacji w drugiej edycji Igrzysk Robotów Humanoidalnych w Pekinie. Wydarzenie stanowi test dla sztucznej inteligencji i mechaniki w zadaniach sportowych oraz codziennych zastosowaniach. Podczas 5-dniowej imprezy roboty wystawione przez drużyny z 16 państw zmierzą się w 51 konkurencjach. Jak wygląda rywalizacja? O tym powiem w informacjach TOK FM o 20.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I trzecia część wywiadu pogłębionego. Doktor Patryk Konieczka jest Państwa i moim gościem. Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej. Rozmawiamy o projekcie usprawniającym SOR według Krajowej Rady Ratowników Medycznych, bo to z ich inicjatywy ten projekt powstał. Rozmawialiśmy przed informacjami o tym, że według projektu ratownicy mieliby mieć przyznane kompetencje, których dotychczas nie mieli. Ja pytałam wcześniej o to, w czym mieliby właśnie ratownicy zastąpić lekarzy w tych procedurach, ale pytałam również o odpowiedzialność. Kto poniesie odpowiedzialność według tego projektu za błędy, które mogą wynikać z no jednak niedostatku pewnych kompetencji w wykonywaniu tych procedur, bo tak sobie myślę też, że osoba, która studiowała 11 lat, robiła specjalizację i tak dalej po to, żeby odczytywać to, co widzi, nie wiem, podczas USG na przykład, gdyby dało się to zrobić na kursie podyplomowym, to dlaczego my tego nie robimy na kursach podyplomowych? Dlaczego trzeba studiować tyle lat?
0: To jest doskonałe pytanie, bo myślę, że w tej propozycji Krajowej Rady Ratowników Medycznych wybrzmiewa przekonanie, że jeżeli jestem w stanie wykonać USG w danym protokole, czyli przyłożyć głowicę w punkcie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i zobaczę tam krew, to mam dodatni wynik badania FAST i już wiem, że pacjent krwawi do brzucha. I to jest oczywiście prawda. Tylko że trudność nie polega na tym, żeby zobaczyć krew i stwierdzić, oho, jest krew. Problemem jest, że jeżeli przyłożyłem tą głowicę o 2 mm w innym miejscu i o 5 stopni pod innym kątem, to ja tej krwi, która tam jest, mogę nie zobaczyć. Ja muszę mieć doświadczenie w ocenie normy, żeby wiedzieć, że ten paseczek czarnych pikseli to jest krew, a nie płyn z wodobrzusza. Są rzeczy, które wynikają po prostu z doświadczenia i z wykonywania danych badań w sposób nie tylko schematyczny, który proponują ratownicy medyczni, nie tylko zalgorytmizowany, ale jeżeli to ma się odbywać w szpitalnym oddziale ratunkowym i ma czasem decydować o definitywnym zakończeniu diagnostyki i wypisaniu pacjenta do domu, to ta odpowiedzialność, jaka spada na osobę wypisującą, nie może sprowadzać się do wykonania mechanicznego po prostu aktu badania, bo kluczowa jest w tym wszystkim interpretacja. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, nie chodzi o to, kto zleci rentgen, chodzi o to, kto na niego spojrzy i kto stwierdzi, że w tym rentgenie nic nie ma. Bo my się nie martwimy o pacjentów, którzy mają złamanie i będzie to ewidentnie widoczne. Problemem jest to, że nie każde złamanie jest tak ewidentne, jak pokazują czasami podręczniki. My uczymy się na takich bardzo ewidentnych przypadkach, ale kiedy wkraczamy w życie zawodowe, to spotykamy się z bardzo niejednoznacznymi sytuacjami. I to nie chodzi tylko o złamania, nie tylko o urazy, nie tylko o USG, ale samo interpretowanie badań laboratoryjnych. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że zawał serca wykrywamy pomiarem poziomu troponiny, no to oczywiście mamy bardzo ścisłe kryteria Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które mówią nam, kiedy rozpoznać zawał, a kiedy nie rozpoznawać zawału. Wszystko fajnie, pięknie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę całą wiedzę na temat diagnostyki laboratoryjnej, na temat kardiologii, nefrologii, żeby też w pewnym stopniu wziąć pod uwagę kwestie towarzyszących niewydolności nerek, niewydolności innych narządów, stanu ogólnego czy przebytych zawałów serca, które mogą znajdować odzwierciedlenie w postaci niewydolności serca, zmian w EKG, które są przetrwałe. To wszystko są niuanse, które wynikają właśnie z tego długotrwałego szkolenia i które wymykają się niestety algorytmizacji. I po to stworzono zawód lekarza medycyny ratunkowej, żeby te niuanse wychwytywać i żeby móc syntetycznie potraktować wiedzę z różnych dziedzin. Po to istnieją lekarze medycyny ratunkowej, żeby zarówno tą wiedzę kardiologiczną, nefrologiczną, anestezjologiczną czy ortopedyczną połączyć w głowie i wiedzy jednego lekarza, który nie pominie istotnych aspektów, które mogą rzutować na całokształt. I tak jak mówiłem przed przerwą, należy pamiętać, że zlecone badania radiologiczne czy laboratoryjne są zawsze dodatkiem, tylko i wyłącznie dodatkiem do badania podmiotowego i przedmiotowego, które wykonuje lekarz. Świadomie decyduje, jakie wątpliwości diagnostyczne ma rozwiązać dane badanie laboratoryjne czy radiologiczne, bo w przeciwnym razie oczywiście zróbmy badania laboratoryjne według jednego klucza wszystkim pacjentom, tylko później trzeba te badania zinterpretować w kontekście badania pacjenta. Pani redaktor spytała, kto ponosi odpowiedzialność.
1: Według założeń projektu, to jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie.
0: Mają powstać trzy szczeble ratowników medycznych. Jeden to jest taki podstawowy, wynikający z samych ukończonych studiów. Drugi to jest poziom wynikający z uzyskania tytułu magistra ratownictwa medycznego, co warto też zaznaczyć, od tego roku akademickiego, który teraz się skończył, ratownicy mogą kształcić się na studiach uzupełniających magisterskich. Wcześniej takich studiów nie było, czyli że w Polsce jeszcze nie ma ani jednego ratownika medycznego z tytułem magistra ratownictwa medycznego. I trzeci poziom kompetencji, który ma się opierać na specjalizacjach. Ta propozycja nie definiuje, kto miałby te specjalizacje nadawać, w jakim trybie, w jakim programie i na czym miałyby one polegać, bo w tej chwili, o ile specjalizacje funkcjonują w świecie pielęgniarzy, pielęgniarek, o tyle wśród ratowników medycznych nie ma czegoś takiego jak programy specjalizacji. No i w zależności od tych poziomów postuluje się, że ratownicy medyczni będący magistrami mieliby mieć prawo wyręczać lekarza w zakresie zlecania badań czy takiego, powiedzmy kolokwialnie, przesiewu pacjentów z drobnymi sprawami, przy czym na końcu tej ścieżki lekarz by ostatecznie realizował wypis i brał odpowiedzialność również za te badania, które zostały potencjalnie wykonane pomimo, że sam by ich nie zlecił. Czyli no, weźmy przykład, nie wiem, skręconej kostki. Czasami może być tak, że pacjent ma obrzękniętą kończynę i klucz, który proponują ratownicy medyczni, być może by podpowiedział, że należy wykonać rentgen stawu skokowego i stopy. Lekarz, gdyby zbadał to wcześniej, no to stwierdziłby, że może żaden nie jest potrzebny, a może jest potrzebny tylko rentgen stawu skokowego. I choć może się wydawać, że to jest niewielka dawka i że to nie jest wcale dużo promieniowania, to jednak przemnożone przez liczbę pacjentów to jest całkiem sporo promieniowania, które dostarczamy naszej populacji niepotrzebnie i niesłusznie. No i teraz lekarz ma się pod tym ostatecznie podpisać, ma podejmować ostateczne decyzje terapeutyczne. Natomiast na tym najwyższym poziomie postulowane jest, że ratownik medyczny miałby prawo sam pacjenta przyjąć, sam zlecić diagnostykę, sam ją zinterpretować i sam pacjenta wypisać, biorąc odpowiedzialność w pewnym stopniu za ten wypis. Mówię w pewnym stopniu, ponieważ jestem też ordynatorem oddziału ratunkowego i wiem, że w sytuacji, kiedy wydarzy się jakaś tragedia związana z błędnym wypisem, to zostanie zadane pytanie nie tylko dlaczego ratownik medyczny wypisał pacjenta, skoro byli lekarze na oddziale, tylko zostanie zadane też pytanie, dlaczego pan, panie ordynatorze, zgodził się na taką organizację oddziału, że pacjent, który wymagał ewidentnie, no wiemy już teraz post factum, że wymagał opinii lekarza, został wypisany przez ratownika medycznego. Także to wzięcie odpowiedzialności nigdy nie jest pełne, ta odpowiedzialność się rozmywa. A jeszcze większym problemem całego
1: czyli
0: tego projektu...
1: Czyli wtedy pan odpowiada, bo pan jest szefem tego oddziału, tak?
0: No tak, tak wydaje mi się, że podążyłaby retoryka każdego podmiotu sprawdzającego, czy nie wydarzyła się jakaś nieprawidłowość. Mhm. Czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjentów, którzy trafiają do mojego oddziału i uważam, że organizowanie szpitalnego oddziału ratunkowego leży w kompetencjach właśnie lekarza medycyny ratunkowej, który rozumie, jakie są te niebezpieczeństwa. Wiem, że już zbliżamy się do końca, więc chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że cały ten projekt wydaje się być na bardzo wczesnym etapie tworzenia i szanuję oczywiście, o ile nie został stworzony przez ChatGPT, to szanuję za włożony w wysiłek i trud w stworzenie tak potężnego dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że podstawowe założenia są błędne i powinniśmy, myśląc o niedomodze szpitalnych oddziałów ratunkowych, skupić się bardziej na tym, co już wiemy z badań międzynarodowych, z badań naukowych, które traktują o tych problemach, a jest ich bardzo dużo i które wcale nie identyfikują głównego problemu jako tego związanego z pacjentami o niskiej pilności, których można by potencjalnie wypisać szybciej. Problemem dużo większym całego systemu medycyny ratunkowej jest problem blokady odpływu pacjentów ze względu na to, że no niestety, ale pacjenci będący w tych stanach nagłych nie zawsze mogą być sprawnie przyjęci przez oddziały internistyczne, chirurgiczne, kardiologiczne czy neurologiczne, czy wszelkie inne. I do takiego problemu ten projekt się nie odnosi i w żaden sposób go nie upraszcza, a wręcz jeżeli miałoby dojść do tego, że ratownik medyczny, mający no mimo wszystko te kompetencje mniejsze, bo też wytworzone w toku dużo krótszego kształcenia, jeżeli on by miał podejmować decyzję o przyjmowaniu pacjentów również na inne oddziały szpitalne, no to niestety ta blokada odpływu pacjentów jeszcze bardziej się zwiększy, jeżeli będziemy przyjmować pacjentów, których być może lekarz wypisałby jednak do domu i podjął próbę leczenia ambulatoryjnego.
1: Ja też mam trochę uczuć ambiwalentnych, bo jeśli chodzi o kompetencje i o jakieś przygotowanie i pasję do zawodu ratowników medycznych, ponieważ wielu, naprawdę nie waham się tego powiedzieć, wybitnych ratowników medycznych spotykałam jeżdżąc do Ukrainy z misjami humanitarnymi i medycznymi i to były z całą pewnością osoby, którym zależało na podnoszeniu kompetencji. Spotkałam tam też pielęgniarki anestezjologiczne na przykład, wolontariuszki, osoby i oczywiście lekarzy, specjalistów różnych specjalizacji, ale ratunkowych, mówiąc kolokwialnie, również. To były osoby bardzo zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji, które no po prostu paliły się do tego zawodu i pracują w tym zawodzie i wyobrażam sobie, że takim osobom zapewne łatwiej byłoby mi zaufać pod warunkiem pewności, że jest to osoba dobrze szkolona w tym kierunku, ale znam też osoby, które po ratownictwie medycznym po prostu poszły na medycynę. Właśnie dokładnie dlatego, tak. że miały za niskie kompetencje, żeby robić medycynę ratunkową na poziomie specjalisty medycyny ratunkowej, a bardzo chcieli to robić.
0: Dokładnie tak bywa i ja osobiście też znam i współpracuję też z osobami, które przeszły taką ścieżkę i wydaje mi się, że próba zmiany tych wymagań stawianych osobie decydującej o ludzkim zdrowiu i życiu poprzez akty prawne no jest takim troszeczkę cofaniem się do ery felczerów, którzy powstawali po wojnie, którzy byli wtedy niezbędni, ponieważ lekarzy nie było i trzeba było zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczności wiejskich głównie. Natomiast ten model totalnie się nie sprawdził i jeżeli chcemy budować system oparty na jakości, to musimy jednak dążyć do tego, żeby nie zmniejszać stawianych wymagań, tylko jednak podnosić tą poprzeczkę. A niestety projekt Krajowej Rady Ratowników Medycznych w naszej ocenie jest obniżaniem tej poprzeczki, która stanowi pewien próg wejścia do procesu decyzyjnego.
1: Bardzo chętnie zaproszę pana do rozmowy ponownie. Chętnie doprosiłabym też do tej rozmowy kogoś, czego nie zdążyłam zrobić przed tym programem, za co słuchaczy przepraszam, kogoś z Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Zakładam, że byłaby wola takiej rozmowy.
0: Z mojej strony na pewno.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do tematu w wywiadzie pogłębionym będę wracać, a rozmawialiśmy o projekcie Krajowej Rady Ratowników Medycznych, który według projektodawców ma usprawnić pracę SOR-ów, do którego to projektu, jak Państwo słyszeli, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej odnosi się z dystansem. Na końcu oczywiście zostaje pacjent, który ma prawo się obawiać o to, czy zostanie dobrze zaopiekowany w momencie, w którym będzie musiał skorzystać, czego nikomu nie życzymy, z medycyny ratunkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu.
0: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
1: Państwa i moim gościem był dr Patryk Konieczka, Porozumienie Lekarzy Medycyny Ratunkowej, Anna Wacławik. To był wywiad pogłębiony. Wydawcą programu jest Jakub Paś, a ja zapraszam za tydzień po 19:00, teraz o 20:00 informacje TOK FM.
16: Dobry wieczór, Ewa Podolska. jedną z najbardziej niebezpiecznych plaż w Bułgarii, plażę w Sozopolu, największą, chroni ekipa polskich ratowników. Wiem to, bo ich spotkałam tam. Dlaczego? Skąd się tam wzięli? Czy nie stanowią konkurencji dla Bułgarów? O tym porozmawiamy po 20.
8: Autopromocja.
17: Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
20: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kilka tysięcy interwencji przeprowadzili strażacy w związku z burzami, wiatrem i deszczem. Sytuacja w kraju stabilizuje się. Wprowadzenia unijnego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych domaga się 6 krajów wspólnoty. Będzie też sport. Sukces polskich siatkarek i wyzwanie, przed jakim za godzinę stanie Iga Świątek. Na zegarach minuta po 20:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 7700 interwencji odnotowała do wieczora Straż Pożarna w związku z pogodą. Najwięcej, ponad 2700, dotyczyło Mazowsza. Jak poinformował brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, interwencje były związane m.in. z koniecznością wypompowywania wody z piwnic, posesji i ulic, a także usuwania połamanych konarów i gałęzi. Prewencyjnie ewakuowanych zostało też 12 obozów harcerskich. PGE Dystrybucja w Białymstoku poinformowała, że w regionie bez prądu pozostaje ponad 60 tysięcy odbiorców. W nocy pogodowo zrobi się spokojniej już niemal w całym kraju, a skutki niżu mogą być odczuwalne jedynie na północy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
21: I tam możliwe nadal przelotne pady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty, a temperatura wyniesie w przedziale od 18 do 20 stopni.
15: Jutro w wielu miejscach kraju również będzie padać, ale będą to głównie opady przelotne. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie, poinformowała agencja AFP, powołując się na list ministrów finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz szefa resortu gospodarki Hiszpanii do ministra finansów Irlandii, którego kraj sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Unii. Z jednej strony sygnatariusze zwracają uwagę na zyski koncernów, z drugiej na jeden z największych wstrząsów podażowych od dziesięcioleci, w związku z którym na całym świecie narasta niezadowolenie związane ze wzrostem kosztów życia. Politycy zwrócili się z prośbą o wpisanie tej kwestii do porządku obrad posiedzenia ministrów finansów Unii Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney podczas konferencji prasowej. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone dziś przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Kanada wprowadzi cła odpowiadające nowym taryfom Waszyngtonu w stosunku 1:1, aby chronić kanadyjskich pracowników, rolników, rodziny i przedsiębiorstwa, zapowiedział Carney, cytowany przez agencję Reutera. Decyzja kanadyjskiego rządu to następstwo załamania się negocjacji negocjacji handlowych między Kanadą a USA, które miały na celu zapobieganiu wprowadzeniu nowych amerykańskich ceł karnych. Cła wprowadzone przez Trumpa obejmują kanadyjski eksport o wartości około 20 miliardów dolarów. Lęki, depresje, myśli samobójcze, z tym wszystkim mierzą się dziś młodzi ludzie. Jak mówi psychiatrka dr Marta Pakuła-Landman, by pomóc dziecku wyjść z kryzysu, kluczowa jest zawsze współpraca z rodziną, bo bywa tak, że dziecko dochodzi do siebie w szpitalu, ale wraca do domu i wszystko zaczyna się od nowa.
2: Po hospitalizacji wraca do środowiska domowego, środowiska rodzinnego i środowiska rówieśniczego, gdzie nie zmienia się nic i ono reaguje w taki sam sposób, w jaki reagowało zanim przyszło. Więc pomoc nie w formie instytucji, tylko pomoc z wyjściem instytucji jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby pomagać w środowisku i uczyć się adoptować do tego środowiska, które mamy i w którym przebywamy na co dzień.
15: Przed nami już tylko tydzień wakacji. Specjaliści apelują o uważność i podkreślają, że pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego to w wielu placówkach czas, gdy na oddziały szpitalne trafia więcej niż zwykle dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego. To jeszcze przypominamy, że młode osoby w kryzysie pomocy mogą szukać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Ponad 2000 maszyn stanęło do rywalizacji w drugiej edycji Igrzysk Robotów Humanoidalnych w Pekinie. Wydarzenie stanowi test dla sztucznej inteligencji i mechaniki w zadaniach sportowych oraz codziennych zastosowaniach. Podczas pięciodniowej imprezy roboty wystawione przez 666 drużyn z 16 państw zmierzą się w ramach 51 konkurencji sportowych, siłowych i zręcznościowych oraz symulujących pracę m.in. w logistyce, usługach czy ratownictwie. Według chińskich mediów państwowych podczas testów przygotowawczych robot o nazwie Lightning przebiegł 100 metrów w czasie 9 sekund 32 setnych, uzyskując wynik lepszy od ludzkiego rekordu świata należącego do Jamajczyka Usaina Bolta. Podczas ceremonii otwarcia inny robot zaprezentował skok wzwyższy z miejsca na wysokości 288 cm. Nie obyło się też jednak bez komplikacji. Jak pokazały pierwsze konkurencje, wyzwaniem wciąż jest niezawodność maszyn. Wiele robotów zmagało się z utrzymaniem równowagi, przewracając się na trasie. Niektóre opadki kończyły się sypiącymi się iskrami, a w skrajnych przypadkach pojawił się nawet ogień. Reprezentacja Polski siatkarek z sukcesem rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy. Pierwszymi przeciwniczkami podopiecznych Stefano Lavariniego były siatkarki z Węgier, które biało-czerwone pokonały 3-0. W poniedziałek Polki o 15 zmierzą się z Łotyszkami. We wcześniejszym spotkaniu grupy A Słowenia wygrała z Niemcami 3-0, a w piątek Turcja pokonała Łotwę, również 3-0. Za godzinę Iga Świątek stanie do walki o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka, z którą Świątek 7 razy wygrała, a 5 razy przegrała. Świątek w Cincinnati broni tytułu. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 21:00. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas jutro czeka w pogodzie. Niedziela w południowej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 17 stopni na północy, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 23 będzie na południowym wschodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Ja często mówię, nie jesteśmy w studio, nie jesteśmy w Warszawie, nie jesteśmy na Śląsku. Tym razem naprawdę. Słowo nie jesteśmy jest bardzo ważnym słowem, dlatego że jestem w Bułgarii, w Sozopolu, gdzie wyjechała, powiedzmy, na krótkie wakacje. A co ja tu robię w sensie nagrywania w Sozopolu? Otóż ja mam taki zwyczaj, że dosyć często biorę ze sobą, jadąc gdzieś, mikrofon i magnetofon. Ja nie wiem, czy ja wykorzystam, czy nie wykorzystam. Biorę tak na wszelki wypadek. No i tym razem okazało się, że to było bardzo dobre posunięcie. Vis-a-vis mnie, zaraz Państwu go przedstawię, albo sam się przedstawi, siedzi gość, do którego moje pierwsze pytanie byłoby: i co, dzisiaj znowu do morza wejść nie można?
3: Zdecydowanie dzisiaj tak. Witam serdecznie. Nazywam się Robert Staroń i jestem prezesem Stowarzyszenia Baltic Rescue Team u nas w Polsce i witam serdecznie w Bułgarii.
16: Jednym słowem rozmawiam z ratownikiem, rozmawiam z szefem ratowników. Dziwią się Państwo, że ratownik, szef ratowników w Sozopolu mówi po polsku? No ja też się zdziwiłam. A stało się tak, że pierwszego dnia zaczęłam sobie grzebać w sieci. I cóż ja widzę? Akcja ratunkowa, taka rolka z akcji ratunkowej. Ale halo, halo, to jest przecież plaża, na której byłam przed chwileczką, plaża w Sozopolu, a potem dalej pojawia się ratownik. Ratownik nie jest w Polsce. Ratownik jest tutaj, w Sozopolu. Ratownik mówi po polsku. Przypięta rolka, gdzie pan ratownik tłumaczy pewnemu Rosjaninowi, że nie powinien w tej chwili wchodzić do wody. I potem pojawiają się następni. I pojawia się dziewczyna, kobieta, ratowniczka, która też mówi, co jej najbardziej przeszkadza, bo taki był wątek tych wypowiedzi w ich pracy i na tej plaży. No to zaczynam grzebać dalej, znajduję numer telefonu, dzwonię i moje pierwsze pytanie było takie, czy pan mówi po polsku? Myślę, gdzie ja trafię? No i tak od nitki do kłębka, bardzo szybko zresztą pan się do mnie odezwał, to została przekazana moja prośba o kontakt i pomyślałam, no nie, no takiej okazji nie można zmarnować. Pan powiedział od razu, reprezentujemy stowarzyszenie, czyli to nie WOPR, którego wszyscy znamy tutaj jest.
3: Zdecydowanie. To twór nowy od 2020 roku. Powstał na kanwie wydarzeń, motywacji stworzenia czegoś nowego, czegoś, co zupełnie odbiega jakby standardowym procedurom tworzenia organizacji, które zajmują się bezpieczeństwem nad wodą. Trochę oryginalny, trochę nietypowy sposób angażowania młodych osób do ratownictwa wodnego. Myślę, że przez te 6 lat udowodniliśmy, że potrafimy robić rzeczy trochę inaczej, aczkolwiek cel jest zawsze ten sam we wszystkich organizacjach.
16: A na czym polega ta inność i oryginalność, o której pan mówi?
3: Staramy się jako osoby, które zarządzają tym stowarzyszeniem, które wyznaczają drogę tym młodym ludziom, staramy się odbudować reputację ratownika wodnego, który jest osobą przede wszystkim wysportowaną, otwartą, empatyczną, otwartą na świat, taki jaki mamy nasz kraj, który też został otwarty wiele lat temu i chcieliśmy, aby nasz zawód został promowany i tutaj po raz kolejny udowadniamy to, że ta audycja i moja wypowiedź, czy wypowiedź kolejnych ratowników, to jest sposób na to, aby pokazać naszą profesję w jak najlepszy sposób. I to chcieliśmy odróżnić od innych organizacji, które niekoniecznie czasami chcą jakby chwalić się tym, a dla nas to jest powód do chwalenia się, nasza praca, nasz wkład w bezpieczeństwo i w to, co robią ci młodzi ludzie na całym świecie. Promocja polskiego ratownictwa wodnego w ogromnej skali. To jest ten jedna rzecz, która odróżnia nas pomiędzy standardowymi podmiotami, tymi, które są w Polsce, a naszym podmiotem.
16: Ale ja rozumiem, że w Polsce jest tylko WOPR i wy, dobrze rozumiem? Czy jeszcze są, tak, inne stowarzyszenia ratowników?
3: W gwoli wyjaśnienia, żeby skrócić tą całą historię, w Polsce mamy ponad 120 podmiotów, które zajmują się ratownictwem wodnym. Nie są to tylko WOPR, są to też firmy, fundacje. Tak naprawdę każdy z tych podmiotów ma swój pomysł na ratownictwo, swój pomysł na promocję, swoją drogę. Są w różnych lokalizacjach, także staramy się też od pewnego czasu, od naszej misji, troszkę wyplewić to myślenie, że wszyscy jesteśmy WOPR-owcami. No nie wszyscy jesteśmy WOPR-owcami, bo nie każdy ma background WOPR-owy i to też jest okej. Okay.
16: Nie zdawałam sobie z tego sprawy i myślę, że wielu naszych słuchaczy też o tym nie wie. Proszę powiedzieć, skąd wyście się wzięli tu w Sozopolu, w Bułgarii? Wie pan, jaka była moja pierwsza myśl? Ale robią konkurencję. Na pewno ratownicy bułgarscy nie są z tego zadowoleni.
3: Znaleźliśmy się tutaj w roku 2020, w samym środku, jakby początku pandemii, z racji tego, że nasze stowarzyszenie w głównej mierze skupiało się na amerykańskim kierunku, bo my też prowadzimy aktywną rekrutację i szkolimy ratowników, którzy potem ratują w Ameryce, ale z racji tego, że występowała pandemia, musieliśmy zrewidować trochę nasze działania i przekierować gdzieś w którąś stronę, więc historia była taka, że ja osobiście pracowałem jako jeszcze ratownik w Stanach z pewnym Bułgarem, bardzo dobrym moim znajomym i on kiedyś widziałem zdjęcia, które miał w koszulce ratownika tutaj i pomyślałem sobie, że kurczę, jeżeli on był ratownikiem w Bułgarii, to być może jest to szansa dla nas, żebyśmy zmienili trochę lokalizację, żebyśmy spróbowali czegoś nowego i tak też się stało. Odezwałem się do tej osoby, powiedziałem, słuchaj, no niestety ambasada nie wydaje wiz, musimy się udać gdzieś, gdzie będziemy chcieli robić sezon, po prostu żeby nie siedzieć w Polsce, kolokwialnie mówiąc. I on podał nam numer kontaktowy do organizatora plaży tutaj w Sozopolu i cała przygoda się zaczęła. Uderzyliśmy tutaj z pełną mocą w 4 osoby, w nieznane. Odebrali nas tutaj przedstawiciele tutaj tej plaży i tak to się zaczęło. Zaczęła się cała przygoda.
16: Tutaj w centrum Sozopola są 2 plaże, prawda?
3: Tak jest. Jest plaża centralna, która jest bardziej bezpieczna, bo jest bardziej domknięta z racji położenia geograficznego. I jest plaża Hermanii, która jest znacznie większa, bodajże o 300-400 metrów większa i ona jest troszkę bardziej otwarta i przechylona w dużo, dużo bardziej w kierunku wiatru północnego. Ten wiatr powoduje, że ta plaża jest jednym z najbardziej groźnych miejsc na wybrzeżu bułgarskim, tutaj na Morzu Czarnym.
16: No i stąd ledwo zaczęło coś falować leciutko, to już się pojawiła flaga żółta, która oznacza, uwaga, niebezpieczeństwo, bądź ostrożny, ale ludzie wchodzą do wody, a potem bardzo szybko pod wieczór już na drugi dzień pojawiła się flaga czerwona i tak jest od kilku dni.
3: Dokładnie tak. My też mamy taką procedurę, że my trochę wyprzedzamy fakt. Ta żółta flaga, ona, te warunki nie są jeszcze na żółtą, ale z dobrej praktyki wiemy, że ludzie potrzebują chwilę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowych warunków. My też potrzebujemy trochę czasu, żeby przeorganizować kąpielisko i wrzucamy godzinkę wcześniej już żółtą i staramy się rozmawiać, edukować, wychować sobie ludzi na kąpielisku tak, aby zachowywali się tak, jak my chcemy, bo no my jesteśmy specjalistami tutaj na plaży i my wiemy, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie. No i potem, a ewentualnie, jeżeli warunki się jeszcze pogarszają albo przyspieszają, no to zamykamy całkowicie kąpielisko i tutaj z nami nie ma dyskusji. Wiem, że w Bułgarii różnie to bywa, na innych kąpieliskach. Wiem, że poziom jakby zaangażowania bułgarskich ratowników nie jest taki jak nasz i to jest 100% pewne i nie będę rzucał słów na wiatr, jeśli powiem, że jesteśmy najlepszą i najbardziej zdyscyplinowaną i najbardziej profesjonalną ekipą, którą widział ten kraj.
16: No, mocne słowa.
3: Bardzo mocne słowa, ale za tymi słowami stoi tysiące godzin treningów, przygotowanie tych młodych ludzi, zaangażowanie, profesjonalizm, umiejętności lingwistyczne, pasja, to nie dzieje się z przypadku i ja stoję bardzo mocno w przekonaniu, że jesteśmy tutaj najlepsi.
16: Ilu was to jest? Jak to jest? Bo to są stanowiska wzdłuż plaży. Pan zdaje się mówił, że 6.
3: Dokładnie, mamy tutaj 6 stanowisk i w zależności od potrzeby stoimy albo w 2 osoby, albo 1 osoba, albo przesuwamy 3 osoby. To wszystko dzieje się totalnie płynnie na kąpielisku, w zależności gdzie występuje niebezpieczeństwo. Tak zarządzamy plażą, aby w pewnych punktach było jak najbezpieczniej. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć, ja miałem przyjemność gościć jako menadżer całej plaży 17 polskich ratowników wodnych, co jest naszym rekordem, no bo tak jak mówię, zaczynaliśmy od 4.
16: Zaraz, to wtedy ta czwórka zabezpieczała bezpieczeństwo na tej długiej plaży, a teraz jest potrzebnych kilkunastu?
3: My wtedy byliśmy wkomponowani w drużynę bułgarską, bo było nas tylko 4 i byliśmy takim, jakbym to nazwał, egzotycznym dodatkiem. Czymś nowym, czymś niecodziennym, o czym przerodziło się to sukcesywnie w roku na rok z coraz większą rekrutacją, coraz większą popularnością. Coraz więcej ratowników zadaje pytanie, dlaczego do Bułgarii, a może jedźmy, może spróbujmy, bo kąpielisko jest zupełnie inne, kultura jest zupełnie inna. Także ktoś, kto ląduje tutaj w Bułgarii, prawdopodobnie chce czegoś więcej i chce wyjść poza strefę komfortu i wydostać się trochę z Polski i zrobić coś ekstra w życiu.
16: Czyli pan powiedział tak, kultura inna, warunki inne w porównaniu do Polski. Tak, na czym polega ta inność?
3: Jeśli chodzi o Bałtyk, myślę, że nasi słuchacze wiedzą mniej więcej, jak wygląda Bałtyk. To jest bardzo długa linia brzegowa i bardzo długie, piaszczyste plaże, ostrogi, które tam występują, czyli tak zwane generatory pracy, gdzie tworzą się prądy wsteczne. Ale nasz Bałtyk jest bardzo szerokim, bardzo horyzontalnym miejscem. Tutaj w Bułgarii występują takie plaże, ale są w mniejszości. Tutaj bardziej występują kamieniste, zatokowe. To też ma swoje piękno, ale to też odróżnia właśnie jedno kąpielisko od drugiego, że występują zupełnie inne zagrożenia, występują w zupełnie innym momencie i trzeba się jakby nauczyć za każdym razem każdego kąpieliska od nowa.
16: Ale ja, jeżeli przyjeżdżam jako turysta, nie mam czasu, by się tego uczyć, prawda? Czyli generalnie powinnam znać pewne zasady. Wie pan, co mnie zaskoczyło, gdy usłyszałam o tak zwanych prądach wstecznych, ponieważ generalnie one mi się kojarzyły z odpływami na oceanach, jakoś nie z Bułgarią.
3: Wydaje mi się, że dużo osób ma ten sam problem, bo każdy, jeżeli mówi o prądzie wstecznym, to jest popularne teraz hasło gdzieś na internecie, ten rip current, to każdy to kojarzy właśnie z oceanem, ale za każdym razem, gdzie siła uderza w brzeg, i to nieważne, czy to jest morze, ocean, nieważne jakie miejsce, ta siła musi gdzieś wrócić, bo nie może być dalej przesuwana w stronę plaży. Ona musi się gdzieś cofnąć i te prądy wsteczne, prądy rozrywające, które się tworzą, one muszą w którymś momencie uciec i tworzą właśnie takie swoiste tunele. Tak kolokwialnie mówiąc do osób, które nas słuchają, to jest po prostu taki tunel rzeka z siły, która idzie z prawej i z lewej strony, gdzie jeżeli znajdziemy się w tym tunelu, po prostu nas będzie wyciągać. Taka niewidzialna moc, która idzie od strony brzegu i wyciąga. I też pamiętajmy, że ona nie wyciąga całkowicie do tyłu. Może wyciągać w lewo, może wyciągać w prawo, może skręcać, może wirować. To jest natura i natura tworzy niesamowite rzeczy. To jest jak artyzm po prostu czasami, jak obserwujemy, jak to wszystko pracuje i tego się nie da zatrzymać. To najpiękniejsze w tym zawodzie jest to, że walka z tym prądem, czyli ratowanie ludzkiego życia, jest dla nas przejawem dotykania najwyższej siły, której my nie jesteśmy w stanie opanować. My staramy się troszkę oszukać przeznaczenie, prewencją, ale ta natura i decyzja człowieka tak naprawdę powoduje, czy ktoś utonie, czy nie utonie, czy

0: ratowników, bo dla plażowiczów już mniej, jest wysokość fali, odstępy od kolejnej fali oraz siła wiatru. I ta kombinacja nam daje jasny przekaz, co będziemy robić, jak będziemy robić na kąpielisku i jaka flaga będzie na kąpielisku. A jeżeli chodzi o inne sprawy związane z pogodą, no w dużej mierze też lokalizacja, tak jak mówię, wpływa na te prądy i na całość.
1: Pan obserwował morze w różnych stadiach, od zupełnie typu jezioro po morze niesłychanie wzburzone. To dzisiaj, jakby pan powiedział, gdy pan patrzył się na to morze, ta wysokość tych fal, jak ona się sytuuje w tej skali, nie wiem, gdy spojrzeć, nie wiem, od 0 do 10.
0: W mojej takiej osobistej skali, jeżeli chodzi o zagrożenie dzisiaj, akurat dzisiaj na kąpielisku, myślę, że dałbym taką mocną 6-7 na 10, bo Morze Czarne pokazało mi niejednokrotnie U8 i 9 i 10. Myślę, że 10 tu możemy, jeżeli państwo by chcieli odwiedzić Sozopol w kwietniu, marcu, to są tak zwane wiosenne sztormy, no to tutaj woda zalewa praktycznie wszystko, całe restauracje, więc to wtedy jest niesamowite uderzenie i to bym dał 10, a my tutaj się, powiedzmy, bijemy z naturą na poziomie 5, 6, może 7 czasami.
1: Były w tym roku jakieś takie dramatyczne sytuacje? Nie zadaję pytania wprost, czy ktoś wam utonął?
0: Nie utonął i odkąd jesteśmy tutaj na kąpielisku, nie utonął. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim ratownikom, którzy każdego dnia doprowadzili do tego sukcesu, do tej liczby zero, do której dążymy każdego dnia. Jeżeli chodzi o stan dzisiejszy na sezonie tutaj w Sozopolu, mieliśmy 54 interwencje i to są różnego rodzaju, po poważne interwencje w wodzie do szybkich tak zwanych water assist, czyli asysta w wodzie, czyli pomaganie na odległości 15 metrów. Osobiście pomagaliśmy jednej Polce w tym roku, także nasi rodacy nie stwarzają nam tutaj problemów w Sozopolu. Bardziej jest to oczywiście ponad 60-70% bułgarskich obywateli, ale różnie też bywa, bo są też zagraniczni turyści i Sozopol się bardzo zmienia i zauważyliśmy to też po statystykach. Jeśli chodzi o takie poważniejsze case'y, no to na pewno to, co możecie państwo zobaczyć też u nas na social mediach i to gdzieś tam krąży w internecie, bo my staramy się pokazać też taką tą trochę cięższą stronę ratownictwa. Chcemy pokazać lifestyle, że ratownicy to są młodzi, fajni, wysportowani ludzie, którzy mają naprawdę chęci do tego, żeby pomagać, ale nie możemy zapomnieć, że nasz zawód w głównej mierze w pewnym momencie może postawić tych młodych ludzi przed decyzją, czy ktoś będzie żył, czy nie żył. To są ciężkie momenty. My też staramy się pokazywać naszą pracę właśnie w taki sposób i można znaleźć materiały wideo z naszych interwencji, z naszych akcji ratunkowych w ramach po prostu edukacji, bo wiemy o tym. Ja sobie zdaję sprawę, panie Ewo, że niestety takie, powiem to kolokwialnie, nudne mówienie i klepanie tematu o bezpieczeństwie wodnym nie trafia do ludzi. Trzeba pokazywać konsekwencje, które mogą się wydarzyć. Trzeba o tym mówić, trzeba o tym jak najbardziej edukować ludzi po to, aby oni mieli wyobrażenie, co ta woda może zrobić, bo woda jest kapitalnym miejscem stworzonym dla wszystkich i powinno się z niej korzystać. Dla mnie wszyscy ludzie powinni umieć pływać, tak jak umieją chodzić, ale wodę trzeba bardzo mocno szanować i czytać to, co chce nam powiedzieć każdego dnia.
1: A proszę powiedzieć, jakie najczęstsze, nie chcę powiedzieć, no się nie chcę tego użyć, a może tak błędy popełniają ludzie. Jakie zachowania powodują, że znaleźli się w sytuacjach, w których musieliście interweniować? Ja pomijam to, gdy ktoś zasłabł, choć też być może zasłabł, bo poszedł do wody, która go przerosła. I czy, jakie ma pan porównanie z plażowiczami z Polski?
0: Jeśli chodzi o powód, dlaczego ludzie wpadają w problemy, no to nie będę oryginalny. Tutaj brak oszacowania własnych sił, brak edukacji.
1: Ale proszę powiedzieć, zobaczcie, na tej płaskiej, gdy wolno pływać, prawda? No to tam też co takiego się zdarza? Idzie za daleko, nie może stanąć, wpada w panikę, o to chodzi, bo wydaje mu się, że płynie. Okej, on płynie, ale dotąd jest spokojny, dopóki nogą sięga dna.
0: Każda pora w ciągu dnia, czyli spokojna woda, wzburzona na żółtej fladze i czerwona, ma swoje specyficzne momenty, kiedy człowiek może popełnić błąd i grać po prostu z naturą. Jeżeli chodzi o bezpieczną, powiedzmy, bo tak to wszyscy kolokwialnie mówią, bo woda na oceanach, na morzach otwartych nigdy nie jest totalnie bezpieczna, ale na zielonej fladze, no pierwszym takim przykładem, jeżeli ktoś przeszacuje swoje siły, wypłynie trochę za daleko, złapie go skurcz i już nie będzie dna, żeby sobie pomóc. I nie będzie bojki asekuracyjnej. możemy mieć problem. Jeżeli ktoś nie potrafi aktywnie

0: floatować, czyli położyć się na plecach i złapać oddech, pomachać, nie zna procedury jakby wezwania pomocy, spanikuje, no to my nawet na płaskiej wodzie możemy mieć bardzo duże problemy. Także to są kwestie indywidualne, które my obserwujemy na plaży, bo naszym zadaniem też jest aktywne obserwowanie osób, które wchodzą do wody. Dlaczego? Dlatego, że jednym z najważniejszych zadań ratownika wodnego jest predykcja tego, co się może wydarzyć. Naszym zadaniem jest być 3 kroki do przodu. Jeżeli widzimy, powiedzmy, przykład osoby, która będzie wchodziła do wody, a ja widzę, że na przykład ma plaster do insuliny, to ja już w głowie analizuję, czy ta osoba mogła zaniedbać swoje obowiązki co do swojego zdrowia. Ta osoba już jest na mnie na świeczniku, bo nie wiadomo, czy się źle nie poczuje. To są kwestie naprawdę minimalne, które stanowią, że tak powiem, bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, i to staramy się przekazywać młodym ludziom.
1: A jeżeli morze jest zburzone, takie jak teraz, to generalnie ludzie nie wchodzą do wody, bo wiedzą, że nie wolno, nie powinni, czy jednak są, zwłaszcza jednak przy żółtej fladze, gdy można wejść, prawda, że jednak wchodzą i co się wtedy zdarza? Także musieliście interweniować do tego stopnia, być może, że to nie było tak przy brzegu, tylko musieliście popłynąć.
0: Najczęściej, jeżeli chodzi o TUO Sozopol, ludzie tutaj w tym regionie przyzwyczajeni są już do polskich ratowników, że nasze zasady są niezmienne i z nami się tu nie dyskutuje. Można nas kochać albo nienawidzić. Tu nie ma nic pośrodku. Albo się nas uwielbia za to, co robimy, albo po prostu wie się, że się z nami po prostu nie dogada, jeżeli jest czerwona flaga. Jeżeli wydarzą się jakiekolwiek sytuacje, to co Państwo mogą widzieć na internecie, to są najczęściej godziny poranne, zanim my się dostaniemy na kąpielisko, bo wtedy nikt na nich nie patrzy i nie gwizda, albo zaraz po pracy. Bo gro osób, które chce poigrać sobie z losem i z naturą, zaraz od momentu 18:31 widzi, że flaga zostaje ściągnięta. Nasza odpowiedzialność prawna i, że tak powiem, personalna schodzi, bo my kończymy naszą zmianę. No i wtedy po prostu ryzykują.
1: Ale gdyby wtedy się coś działo, to co, ludzie zdają wasz jakiś numer telefonu? Bo i tak będą szukać wtedy waszej pomocy, zarówno przed tą 9, jakby po 18:30.
0: Oczywiście, tu w Bułgarii jest jeszcze to fajne, że to community, czyli to społeczeństwo, funkcjonuje jakby w koegzystencji ze sobą i bardzo często pomaga sobie. Wszyscy tutaj, powiedzmy, te mniejsze hotele, które są obok nas, plus restauratorzy, którzy mogą mieć ewentualnie pierwszy widok na to, czy coś się dzieje, mają mój numer telefonu i numer telefonu mojego superwizora. I w momencie, kiedy coś się wydarzy, a my jesteśmy w stanie dobiec jak najszybciej, to oczywiście też pomagamy wolontaryjnie po pracy, jako służba tutaj najbliższa. To się nazywa popularnie teraz first responders, czyli pierwsi, którzy są na miejscu zdarzenia. Więc to naprawdę tu jako społeczeństwo funkcjonuje to bardzo fajnie.
1: Pan powiedział, myśmy jakby troszkę, cudzysłów, wychowali sobie tę publiczność na plaży. A jaka jest różnica bycie ratownikiem w Polsce, a bycie ratownikiem, no ma pan doświadczenia, był pan w kilku miejscach w Polsce, a bycie ratownikiem tu?
0: Ja myślałem, że jeżeli przyjadę na Bałkany, to Bałkany będą bardziej krnąbrnym narodem. Będą chciały mi udowodnić, że to jest ich miejsce i to będzie po ichszemu, a nie po naszemu.
1: Czyli nie będzie mi tu Polak rozkazywał, czy mi wolno, czy mi nie wolno.
0: Dokładnie tak. A zdziwiłem się bardzo mocno, bo się okazało, że w naszym rodzimym kraju jest więcej tak zwanych dyktatorów plażowych, którzy będą dyktować, a tutaj naprawdę ludzie... Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie wiem, czy to zarys historii, czy to może kulturowe jakieś kwestie, ale tu naprawdę jest dużo szybciej się dogadać o bezpieczeństwo niż w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni kiedyś, ale to jest moje subiektywne zdanie na ten temat.
1: A skąd w ogóle to ratownictwo się wzięło w pana życiu? Ta woda, miał pan, nie wiem, 15 lat i wiedział, będę ratownikiem?
0: Nie, w moim przypadku było zupełnie inaczej. Cała przygoda rozpoczęła się od mojego przyjaciela, który był wcześniej już ratownikiem, jeszcze przed studiami praktycznie w szkole średniej. Gdzieś ten temat ratownictwa krążył. Ja osobiście gdzieś pływałem sobie, ale tylko i wyłącznie rekreacyjnie. Po czym ten kolega, ten mój przyjaciel po prostu zadał mi konkretne pytanie, czy ja bym chciał spróbować takiej przygody. I ja po pierwszym sezonie, gdzie miałem przyjemność być ratownikiem wodnym w Rewalu w Polsce, w zachodniopomorskim, w województwie zachodniopomorskim, i trafiłem naprawdę na bardzo dobrego mentora, na szefa plaży, który, no nie będę ukrywał, że lwią część rzeczy, którą ja teraz powtarzam, to jest właśnie dzięki panu Łukaszowi, który nami się tam opiekował. No i ja już wiedziałem po pierwszym sezonie, że to będzie długa historia, ale że aż tak 15-letnia to nigdy bym w życiu nie pomyślał, że dojdziemy do swojej organizacji, że będziemy mogli pracować za granicą, że będziemy mogli promować polskie ratownictwo. No tego aż bym sobie tak nie wyobrażał wtedy.
1: Ja Państwa w ogóle odsyłam na stronę Baltic Rescue Team, bo tam Państwo znajdą filmy, jak to ratujecie na plażach w Kostaryce, prawda? Jak to pracujecie w Stanach Zjednoczonych, tu w Bułgarii, tak samo. Ale jeszcze mi na koniec mam jedno pytanie. Koleżance tak powiedziałam, wiesz co, ja coś czuję, że ratownicy jak żeglarze to w ogóle do wody nie wchodzą. Jestem ciekawa, czy oni kiedyś do wody wchodzą. Choć chyba, bo pomyślałam o kondycji, ale chyba pana pewnego ranka widziałam, nie wiem, czy to był pan, któryś z panów, jak tu przy pierwszym stanowisku ćwiczył, robił pompki i tak dalej. No ale tak do wody wchodzicie?
0: Jeżeli chodzi, no oczywiście, że wchodzimy do wody, tylko pamiętajmy to, że w ciągu dnia my też nie możemy wejść, bo naszym zadaniem jest obserwowanie wody, ale są takie momenty w ciągu dnia, kiedy jesteśmy w stanie zabezpieczyć każde miejsce od strony wody i patrol od strony wody także może się odbyć i ten ruch jest nieodzowną częścią naszej pracy.
1: Ale czy wchodzicie dla przyjemności, żeby popływać?
0: Oczywiście. Tak? Oczywiście, to jest kwestia jak oddychanie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś u nas w organizacji, czy w innych podmiotach, nie wyobrażam sobie ratownika wodnego, który raz dziennie nie wejdzie do wody. No przecież to jest podstawa. To tak jakbyśmy powiedzieli kierowcy Formuły 1, że on po prostu każdego dnia nie wsiądzie za kółko. No musi wejść.
1: Jest tam takich ratowników, co się rzadko kąpali w Polsce. Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. To był pan Robert Staroń, prezes Stowarzyszenia
0: Baltic Rescue Team. Dziękuję państwu.
1: Jeżeli państwo będą w Sozopolu i pójdą na plażę Harmaniteja, dobrze to mówię, tak, to tam panowie w tych mocno czerwono-ceglastych spodenkach, ratownicy, to są Polacy. Ale nasza audycja się nie kończy, ponieważ to była pierwsza część, a na drugą państwa zapraszam. A panu bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Jestem z Państwem do godziny 23. Razem ze mną wydawca tego programu Jakub Paś i realizatorka Karolina Kubicka. Proszę Państwa, za moment spotkanie z polskimi ratownikami w Bułgarii. Po godzinie 21 moim gościem będzie Katarzyna Jagieło. Rozmawiamy o klimacie, przyrodzie i o polowaniach. A po godzinie 22 spotykam się z Beatą Jewiarz, aktorką, dziennikarką. Rozmawiać będziemy o jej zainteresowaniu i co z tego wynika, leśmianym. Proszę Państwa, to była pierwsza część rozmowy, ale nasza audycja się nie kończy. Bo teraz vis-a-vis mnie siedzą przedstawiciele ekipy ratowników, kilkunastu osób, które pracują na plaży w Sozopolu, na plaży Hermanii. W samym centrum są dwie plaże, plaża centralna i właśnie ta znacznie większa. Zresztą poprzedni gość mówił już o tym. Ja może pozwolę, by sami się przedstawili.
12: To jestem Patrycja Dąbrowska i od 2 lat pracuję na plaży w Sozopolu.
13: Oraz Jakub Prawa Jakubas i jestem tutaj pierwszy raz w Sozopolu.
11: Ale to nie jest pierwszy raz, gdy pracujesz jako ratownik, tak?
13: Nie, oczywiście. Jakby w ciągu roku pracuję na basenie jako ratownik oraz zeszłe 2 lata spędziłem nad Polskim Morzem w ustroju morskim.
11: Słuchajcie, jaki był dzisiaj dzień dla was? Bo ja się ucieszyłam, że pojawiła się po kilku dniach czerwonej flagi flaga żółta, ale nie byłam dzisiaj cały czas na plaży, nie nagrywałam inny program i to się chyba zmieniało. Jaki był dzień? Bo z kolei, gdy potem przyszłam, usłyszałam od waszego szefa, że to był ciężki dzień. Dlaczego?
12: Na początku był ciężki dzień, bo była żółta flaga i fale były dość mocne jeszcze i były prądy wsteczne, gdzie ludzie nam wchodzili i przez to mieliśmy 4 rescue.
11: Ale czekaj, Patrycja, ty teraz takim żargonem mówisz, mieliśmy 4 rescue, zdaję sobie z tego sprawę, co, 4 akcje ratownicze?
12: Tak. To my mieliśmy 4 akcje ratownicze i przez tą sytuację musieliśmy po południu zmienić na czerwoną flagę.
11: A słuchajcie, jak wyglądały te akcje? Co ludzie zrobili? Widzieliście, że ewidentnie sobie nie dają rady? Opowiedzcie, czy któryś z was, bo jest 6 stanowisk, prawda? Czy któryś z was brało bezpośrednio udział w którejś akcji?
12: Znaczy, ja byłam na wieży numer 3, a akcja działa się na wieży numer 2, więc ja widziałam, co się dzieje i to było tak, że 2 osoby weszły nam w prąd wsteczny, który zabierał je w głąb morza i przez to 2 ratowników musiało wejść do wody i im pomóc i wszystko skończyło się dobrze.
11: A czy ratownicy wchodzą jakoś asekurowani, czy nie?
12: Ratownicy wchodzą tak, że jak jest 2 osoby są, no to 2 ratowników zazwyczaj wchodzi, a 3 stoi i patrzy i czeka, czy ma pomóc i wejść.
11: Ty mówisz, osoby weszły, ratownicy weszli, ale czy oni w pewnym momencie już musieli zacząć płynąć, czy tam, gdzie byli i wyciągali, pomagali tym osobom, tam można było stanąć, tylko że siła fal była taka wielka, że osoby, którym pomagali, nie mogły dojść do brzegu?
12: Znaczy to było tak, że ratownik gwizdał na te osoby, ale te osoby nie reagowały i miały problem z wyjściem z wody, bo ten prąd je zabierał w głąb i w końcu jeden z ratowników zauważył, że faktycznie już mają problem i zaczynają panikować, więc powiedział na radiu, że water assist, czyli że wchodzi do wody, żeby pomóc i wtedy też ratownik zwierzy numer 3 dopłynął do niego i razem spłynęli na brzeg.
11: Ale powiedz, bo to chciałabym, by to wyraźnie wybrzmiało, bo nam się wydaje, że źle jest, gdy jesteśmy w miejscu, gdy na pewno nie możemy stanąć. A przecież tutaj tak naprawdę to chyba można się utopić w miejscu, w którym człowiek stanąłby, gdyby nie było fal, prawda? Czy te osoby były w takim miejscu, że gdyby morze było płaskie, one by tam stały, to tylko fale powodują, że raz mogą, raz nie mogą stanąć, w zależności gdzie są w stosunku do fali?
12: To wszystko powodują prądy wsteczne, które robią doły i osoby czują grunt i nagle go nie ma, bo są takie doły.
13: Jeżeli ktoś tego nie czuł nigdy na sobie, to mogę powiedzieć, że to jest tak, jakbyście stali w wodzie, w takiej rwącej rzece po prostu. I no jak mamy osobę w prądzie wstecznym, no to kwestia jest taka, że my jakby z jednej strony chcielibyśmy z nią wracać, jak już mamy już ją na bojce, ale czasami wolimy poczekać na falkę i wracać z falką, bo falka ma większą siłę niż ten prąd wsteczny. I po prostu w tym momencie odbijemy i wracamy się z falką, żeby złapać ponownie grunt pod nogami.
11: A co to znaczy, bo to też fachowo powiedziałeś, mamy już ją na bojce, to znaczy co, ją przypinacie do bojki w jakiś sposób, taką osobę?
13: Nie, no bo jeżeli mamy akcję, no to do wody zawsze wskakujemy z bojkami. Mamy bojkę na szelce, no jak wskakujemy do wody, no to wiadomo, bojka sobie tam za nami wisi, sobie dryfuje. Jak dopływamy do osoby, przyciągamy bojkę, podajemy tej osobie, wtedy ją sobie łapiemy z dwóch stron, ona jest między naszymi rękami i sobie z nią spokojnie wracamy.
11: W ilu wypadkach pomogliście dzisiaj?
12: Dzisiaj były 5 akcji ratowniczych.
11: Ale nikt przytomności nie stracił?
12: Nie. Każdy wrócił cały i zdrowy na brzeg.
11: To byli mężczyźni?
12: Mężczyźni, kobiety i jedno dziecko, 11 lat.
11: Czy były jakieś takie sytuacje, że osoby były nieprzytomne, że przebywały pod wodą?
12: Takie sytuacje zazwyczaj się zdarzają po naszej pracy, czyli około godziny 20. Ale jak my pracujemy od 9 do 18.30, nigdy nam się nie zdarzyło, że osoba była nieprzytomna w wodzie.
11: Ale braliście udział w takiej akcji ratowniczej już po? Bo wtedy trzeba was specjalnie zawołać.
12: W tym roku mieliśmy tak, że parę razy ludzie z ulicy nas wołali, że mamy pomóc, bo osoby mają problem z powrotem albo straciły przytomność i potrzebują naszej pomocy.
11: Gdy rozmawiałam z Robertem Staroniem, to zapytałam się o dziewczyny, o kobiety, które są ratowniczkami. I pomyślałam, że właśnie co muszą mieć? Muszą doskonale pływać, być wytrenowane, mieć dużą siłę. Czy jesteś młodą osobą, trenowałaś od dziecka, pływałaś, trenowałaś pływanie, byłaś zawodniczką?
12: Znaczy ja mam tak, że ja nie trenowałam nigdy pływania, tylko od dzieciaka uczyłam się pływać i chodziłam na zajęcia z pływania. A tak to dzieciaka, to ja trenuję akrobatykę sportową.
11: I ciągle trenujesz?
12: Przestałam trenować w tym roku w marcu.
11: Uważasz, że ta akrobatyka dała ci zarówno siłę, jak i taką ogólną sprawność?
12: Tak, uważam, że teraz mam więcej siły i takie podstawy, żeby dobrze pływać i pomóc wyciągać te osoby albo mieć taką lepszą sprawność fizyczną.
11: A jak z tobą było, Kuba? Jak doszedłeś do tego miejsca, w którym teraz jesteś, bo mówisz, już kilka lat pracuję jako ratownik, a równocześnie powiedziałeś mi, że wcześniej, że studiujesz na WF-ie.
13: No to jakby praca ratownika mi się połączyła z tym, że no jakby od gimnazjum, czyli od 12 roku życia, tak zawodowo trenowałem pływanie. Potem przez chwilę byłem trenerem pływania, no i w międzyczasie też ukończyłem kurs ratownika wodnego, pracę na basenie szybko złapałem, no i zaczęło się wyjeżdżać nad morze, tak, żeby zdobywać doświadczenie, doświadczać nowych rzeczy, no aż trafiłem tutaj.
11: A ty, Patrycja, jesteś tutaj drugi raz, tak? Czyli ty właściwie praktycznie zaraz po kursie, bo nie wiem, kiedy zdawałaś egzamin i zostałaś ratownikiem. Zaraz, to była twoja pierwsza praca w Sozopolu?
12: Dokładnie, bo to się wszystko zaczęło, że w 2024 roku, gdy przyjechałam tutaj na wakacje, to poznałam Roberta, który mi opowiedział trochę o ratownictwie i no, zachęcił mnie i tak wsparł w tym, więc od razu po powrocie z wakacji przystąpiłam do kursu i od razu po kursie stałam się członkiem Baltic Rescue.
11: A, no to tak, czyli po prostu od tak sobie przyjechałaś, poznałaś tak jak ja ratowników, w tym ich szefa, i to cię zachęciło. Miałaś problem z egzaminem?
12: Nie, bo Robert wcześniej dobrze mnie przygotował, tam nauczył paru rzeczy i dał mi taką dobrą wiedzę o tym, więc czułam się dobrze przygotowana, więc nie sprawiało mi to aż tak problemu.
11: A ty jak trafiłeś do Sozopola? Dowiedziałeś się, że istnieje stowarzyszenie, że jest taka możliwość, Kuba?
13: Szczerze, ja o Sozopolu i o pracy tutaj dowiedziałem się, jak byłem podczas mojego Erasmusa.
11: To trzeba wjechać z Polski, żeby się dowiedzieć, że Polacy pracują w Sozopolu.
13: No nie, ale jakby byłem ponad 4 miesiące na Erasmusie w Portugalii. No i no, w mojej głowie urodził się pomysł, no czemu by sobie tak nie przedłużyć takiego pobytu za granicą. No i szukałem pracy w internecie, tam po drodze był pomysł, żeby pracować na Malcie, we Włoszech albo gdzieś indziej w Hiszpanii. No ale no, znalazłem na internecie akurat Baltic Rescue. No i widziałem, że jest oferta pracy w Bułgarii, wysłałem zgłoszenie, Robert odzwonił, no i przyjechałem tutaj.
11: Patrycja nie może porównać pracy w Polsce z pracą w Bułgarii, bo jesteś drugi raz i ten pierwszy to też była Bułgaria, ale ty już możesz porównać, bo mówisz, że pracowałeś nad Bałtykiem. Jaka jest najistotniejsza różnica? Pytam się zarówno jakby o warunki pracy, jak i o relacje z ludźmi, tak? No bo to w znacznej mierze też jest praca z ludźmi, rozmowy z ludźmi. Dlaczego na przykład dzisiaj jest czerwona flaga, dlaczego nie można wejść?
13: To znaczy, powiem tak, podstawową różnicą jest temperatura. Jednak no powiedzmy sobie szczerze, nad polskim morzem siedzimy w większości ubrani jak w zimę, czyli getry, wszystkie leginsy, odzież termoaktywna, bluzy, kurtki. No bo jednak no zimno jest od tego wiatru.
11: Ale Kuba, to ja sobie tak myślałam, że macie o wiele mniej pracy, bo o wiele często jak jest zła pogoda, to ludzie nie chodzą na plażę, nie chodzą do wody, nie? Po prostu wywieszacie czerwoną flagę i koniec, i może was nic nie obchodzić.
13: No niby tak, ale szczerze mówiąc, jak ludzie chcą wejść do wody, to i tak wejdą, czy po naszych godzinach pracy, czy przed naszymi godzinami pracy, więc i tak czy siak.
11: No pogoda, co jeszcze?
13: Pogoda. Co do ludzi, powiem, jest tak samo, tylko tutaj jest inny język. W Polsce i tak się podchodziło do ludzi, się im tłumaczyło, dlaczego nie mogą wejść akurat w danym momencie do wody, tutaj tak samo.
11: A widzicie jakąś różnicę w tych przestrzeganiu przepisów, jeśli idzie o narodowości? Co prawda ja teraz stwierdziłam, że w przeciwieństwie do momentu, gdy byłam tu kilkanaście lat temu, jest zdecydowanie więcej Bułgarów. Przedtem dla mnie osobiście, może się mylę, nie wiem, byli Niemcy, było dużo Rosjan, to też jest zrozumiałe, że teraz ich nie ma. Czy widzicie jakąś różnicę właśnie w podporządkowaniu się temu, co wy od nich oczekujecie, w zależności od tego, kto to jest?
13: Nie, szczerze to za bardzo nie. Jak podchodzimy do tych ludzi, im wytłumaczymy częściowo po polsku, bułgarsku i po angielsku, zazwyczaj się z nami zgadzają. A jak już naprawdę nas nie słuchają i są takie sytuacje jak dzisiaj, że są akcje, no to wtedy zazwyczaj ludzie jednak widzą, że faktycznie na serio coś się dzieje i wtedy od razu nas posłuchają.
11: Ja zachęcam Państwa do wejścia na stronę Baltic Rescue Team. Tam są takie rolki nakręcone i taka akcja, po której ludzie klaszczą. Widziałam to. Słuchajcie, zmorą różnych akwenów wodnych są generalnie najczęściej młodzi ludzie, którzy piją wcześniej i potem na przykład wieczorami się kąpią. No tutaj jesteśmy w typowej miejscowości wakacyjnej, turystycznej, ludzie się bawią i tak dalej. Wy tu widzicie taki problem, że ludzie siedzą w knajpie, a potem po prostu albo gdzieś na plaży siedzą piwo i potem idą do wody. Są tu takie problemy?
13: Tak, są takie problemy, ale tutaj chciałem zaznaczyć, że z tego co ja widzę, ci młodsi ludzie nawet po alkoholu się nas bardziej słuchają niż ci starsi. Aha. I ciekawostka taka, jak mieliśmy dwie akcje właśnie, to co mówiliśmy przed pracą i po pracy, to właśnie wyciągaliśmy ludzi dorosłych po alkoholu, a nie taką młodzież.
11: Mówisz o takiej akcji, Kubo, już po pracy. No dobrze, ale przecież was na plaży Nie ma, nie jest tak prosto. Mówiłeś o tym wcześniej, ściągają nas, ale jak to w praktyce wygląda? Bo tutaj sprawdziliśmy, że taka akcja miała miejsce 3 dni temu praktycznie. Jak to wyglądało?
13: Akurat jak tej akcji, która odbyła się 3 dni temu, wyglądało tak, że schodziliśmy z plaży, wchodziliśmy już tam do tego mieszkania, gdzie śpimy. I w pewnym momencie właściciel tego mieszkania mówi do naszego kolegi z Bułgarii, który tam z nami śpi, no że coś się dzieje. Myśmy nawet dosłownie nie wiedzieli, o co chodzi, ale on nam machnął ręką i mówi, że plaża. To my już tak jest z tym całym sprzętem, nie ściągnęliśmy go, wybiegliśmy, no i tylko patrzymy, co się dzieje. I tam już część kolegów biegła do wody, myśmy do nich dołączyli, no i faktycznie tam był pan po prostu w tym prądzie wstecznym i nie potrafił sobie poradzić. Myśmy do niego dopłynęli, wyszliśmy z tego prądu, wyciągnęliśmy go na brzeg. I tak ta cała historia wyglądała.
11: A jak wygląda wasz początek dnia? Powiedzcie, o której wy wstajecie? Zaczynacie dopiero o 9:00. Wy coś, nie wiem, sami pływacie, wchodzicie do wody, ćwiczycie? Nie wiem, a może po prostu śpicie do 8:30 i potem w biegu łykacie coś i biegniecie na swoje stanowisko. Jak to wygląda?
12: To u mnie jest tak, że ja wstaję o 7:30, tam przygotowuję się do pracy, że myję zęby, ubieram się, jem śniadanie. O 8:45 mamy zbiórkę pod doktorem i tam mamy odprawę. Robert przekazuje nam wszystkie informacje, jaka jest pogoda, jaka będzie flaga, czy są fale, na co mamy zwracać uwagę. Później robimy pompki i własny okrzyk. Później idziemy na wieżę, rozkładamy cały sprzęt, bojki, przygotujemy flagę i o 9:00 zaczynamy pracę. I jak mamy zieloną flagę, to zazwyczaj robimy trening wtedy w wodzie, że pływamy albo coś na piasku, jakiś trening siłowy na nogi albo na brzuch. Później od 12:00 zaczynają się obiady i schodzimy na godzinę na obiad i jemy go i później mamy tak około pół godziny przerwy dla siebie. I ja zazwyczaj na 15 minut idę spać i wtedy wracam na plażę już wypoczęta. I później do 18:30 stoimy na wieży.
11: Wiesz co, jak powiedziałaś idę spać, to pomyślałam, że wieczorami długo balujesz.
12: A, nie. Zazwyczaj po pracy to już jestem tak zmęczona, że staram się odpoczywać, ale też często wieczorami gdzieś wychodzimy wszyscy, na przykład na siatkówkę albo na wyjście na miasto, ale no staramy się wracać wcześniej, żeby być wyspani na następny dzień.
11: A ty o której wstajesz, Kubo?
13: Ja wstaję o 7:15, przynajmniej tak mam zazwyczaj budzik nastawiony. Następnie pierwsza rzecz, jaką robię, wychodzę z mieszkania i idę sobie kupić dużego rogala z czekoladą albo z marmoladą. Mamy tutaj taką jedną piekarenkę i są bardzo dobre wypieki. Potem wracam, poogarniam się, spakuję, idziemy na plażę. No i tak jak Patrycja mówiła, jak jest zielona flaga, to jakiś trening w wodzie, jakieś pływanie, czy na deskę wchodzimy popływać i popatrolować. Albo z gumami na plaży, na piasku coś poćwiczymy. Potem przerwa na obiady. Druga połowa dnia, w zasadzie tak samo. No i po powrocie w zasadzie przychodzimy, jemy kolację i w zależności albo wszyscy razem wychodzimy, albo odpoczywamy. Zawsze 2 razy w tygodniu Robert organizuje nam takie poranne treningi. Czasami robi to po pracy, ale te 2 treningi w tygodniu wchodzimy do wody wcześniej rano. Jutro na przykład mamy na 6:00 rano. Zlitował się nad nami, nie na 5:45. Wchodzimy i ćwiczymy właśnie różne takie akcje. Z bojkami. Jedna osoba udaje poszkodowanego, wchodzi do wody. Dzielimy się, kto co robi i po prostu ćwiczymy dane akcje i sytuacje w wodzie.
11: Słyszałam także, że niedługo będą zawody ratowników, w których bierzecie udział. Ty bierzesz udział, Kuba?
13: Tak, dokładnie tak. 20 sierpnia. Odbędą się tutaj zawody i jako ekipa Baltic Rescue wystawiamy właśnie jedną drużynę. No i będziemy rywalizować z pozostałą 7 drużyn z Bułgarii.
11: Powiedziałaś, Patrycja, że za mało dziewczyn, by wystawić drużynę, że tylko 2, a potrzebne?
12: Dokładnie, bo są tylko 2 dziewczyny, a żeby stworzyć drużynę potrzebujemy 4, więc dlatego ja z koleżanką będziemy kibicować im.
11: Jakie tam będą konkurencje?
13: Będą 4 konkurencje. Będzie akcja z liną, akcja z bojką, bieg, pływanie, bieg. I czwartą konkurencją, nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa w tłumaczeniu, ale będzie na zasadzie też takiej a la sztafety. Jedna osoba biegnie do drugiej osoby razem z płetwami, ta druga osoba musi wbiec do wody z płetwami i płynie jak najszybciej do mety.
11: Czy wy, skoro tak mówiliście dzisiaj o tych akcjach ratowniczych, czy waszym marzeniem ratownika, który przyjeżdża do Sozopola, jest to, by cały czas może było absolutnie spokojne i była zielona flaga? Nie byłoby to takie, jakby to powiedzieć, trochę nudne?
12: Znaczy czasami, gdy już jest zbyt długo zielona flaga, to robi się nudno. Więc dlatego jak jest ta żółta albo czerwona, to dla nas też jest lepiej, bo możemy w końcu się skupić, porobić akcję.
11: Mnie się wydaje, że trudna jest flaga żółta, upraszczam, bo tak, czerwona to jest jednoznaczne, prawda? Ludzie nie wchodzą, więc rzucasz okiem, widzisz, czy ktoś wchodzi. Zielona może jest absolutnie spokojna, a ta żółta to jest taka niejednoznacznie, prawda? Zarówno jak daleko, w którym miejscu pozwolić, by weszli, prawda?
13: No, dokładnie tak jest. Jakby ta żółta flaga z jednej strony no, jest najgorsza, no bo najtrudniej jest tak oszacować, do którego momentu wpuści się ludzi, do którego nie. No ale obecnie przyjęliśmy taką taktykę, tak jak nam Robert mówił, gdy mamy żółtą flagę, nie wpuszczamy ludzi między wieżami, tylko staramy się ich wszystkich upchać przed naszą wieżą, tam gdzie mamy najbezpieczniej i tam gdzie mamy do tych ludzi najbliżej.
11: To jutro, jak będzie żółta flaga, bardzo bym chciała pójść się kąpać przed wieżą. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Gdy rozmawiamy, to zawody są przed wami. Gdy państwo nas słyszą, to już jest po zawodach. Razem z nami była Patrycja Dąbrowska. Dziękuję ci. Ach, nie dodałam ważnej rzeczy. Nie wiem, czy powiedziałaś. Jesteś świeżo upieczoną studentką medycyny, Patrycjo.
12: Dokładnie. W tym roku zaczynam studia na lekarskim w Warszawie.
11: Życzę ci powodzenia, a Kuba jest na swoich studiach magisterskich na Śląsku w Katowicach, także ci życzę powodzenia, bo wiedziałam Kuba, a był z nami Jakub Poprawa, Jakubas. Dziękuję.
13: Również bardzo dziękuję.
11: I jeszcze, proszę państwa, postscriptum. Mnie już nie ma w Sozopolu, ale jestem państwu winna informacje, jak wypadły zawody, o których rozmawialiśmy. Dostałam SMS-a od szefa, od Roberta. I tak, były cztery konkurencje. Konkurencja indywidualna, bieg, pływanie, bieg. I tam drugi był mój gość, czyli Kuba Poprawa Jakubas, Jan Pawlak III, Mateusz Mulczyk VI, a Szymon Bogaczyk X. To była indywidualna. Ale potem były także trzy drużynowe. I te wszystkie trzy drużynowe polscy ratownicy wygrali. Konkurencja koronna dla ratowników wodnych, akcja na zasobniku liniowym, akcja na bojce ratowniczej oraz wyścig ratowniczy na płetwach. To wszystko wygraliśmy. Gratuluję zespołowi. A teraz zapraszam państwa na 2:00 do 23:00. Zacznę od tej późniejszej. 22:00 spotkanie z Beatą Jewiarz, autorką, aktorką, dziennikarką Beata Jewiarz i Leśmian. Po godzinie natomiast 21:00, czyli dosłownie za chwilę po informacjach, chcę państwu przypomnieć moją rozmowę z Katarzyną Jagiełło. Z Kasią rozmawiamy o polowaniach, tak? Zbliża się moment, gdy kończymy zbieranie podpisów pod nowelizacją prawa łowieckiego, a także o klimacie i przyrodzie.
0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
5: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
5: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
14: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Co
19: tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i pomoc w rozmowach pokojowych zapowiada przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Rośnie liczba ofiar i chorych w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a dziecko walczy o życie w szpitalu po tym, jak na chodniku zostali potrąceni przez samochód. Do wypadku doszło późnym popołudniem w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Autem, które z niewyjaśnionych przyczyn wjechało na chodnik, podróżowały cztery osoby. Na miejscu pracują policjanci, m.in. biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. To, czy był pod wpływem innych środków odurzających, wykażą badania krwi. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
23: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy m.in. alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
22: Johan Wadewul powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
23: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
22: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka i jak przyznała w TOK FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
24: Szczepionka Moderny bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
22: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów kontroli i prewencji chorób wysoka śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego oszacowania dokładnej liczby chorych w wielu trudno dostępnych regionach Demokratycznej Republiki Konga. Samorządy wiedzą, że w obliczu kryzysu współpraca z organizacjami społecznymi jest ważna, ale najczęściej na co dzień tego nie robią. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez think tank lubelskiego PCK. Tylko 4% gmin aktywnie każdego dnia współpracuje z NGO-sami, mówi Kamil Raczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża.
25: Tylko te 4% gmin posiada stałego koordynatora albo dedykowany zespół, który wykonuje te zadania. I to pokazuje, że pomoc humanitarna wciąż jest traktowana jako coś bardzo doraźnego, na co nie trzeba nakładać dużo pracy, przygotowań.
22: a jest inaczej. By dobrze współpracować w warunkach kryzysu, trzeba się dobrze znać i wiedzieć, kto jest kim i co potrafi na długo przed powodzią, pożarem czy zagrożeniem z powietrza, przyznaje Karolina Chojka-Bartoszko z Fundacji To Proste.
1: Kluczowe to przede wszystkim to, żeby organizacje pozarządowe miały swoje stałe miejsce w zespołach zarządzania kryzysowego. Musi w tych zespołach być oddelegowany przedstawiciel organizacji pozarządowych.
22: Raport PCK na temat partnerstw budowanych między samorządami a organizacjami pozarządowymi jest dostępny w internecie na stronach PCK. W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać będą się nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co do tej pory w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak zwracała uwagę w TOK FM na to, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
2: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
22: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na decyzję TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa w marcu tego roku. Wchodzące w życie przepisy ujednolicają procedurę stosowaną przez Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spektakle i spotkania literackie, w tym koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
4: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to powiedzmy takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
22: Festiwal Singera potrwa w Warszawie do 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie, do 23 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
19: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, ja zacznę od zaproszenia Państwa na godzinę 22. Wtedy moim gościem będzie Mariusz Szczygieł. I nie będziemy tam rozmawiać ani o konkretnych bohaterach z jego konkretnych książek, ani w ogóle o jego książkach i o jego pracy dziennikarskiej, w sensie rozmowy o tym, co stworzył Mariusz, ale będziemy rozmawiać jednak o pracy dziennikarskiej, ponieważ Mariusz podzieli się z nami doświadczeniami. Opowie nam o tym, jak zdobywa zaufanie osób, z którymi rozmawia, do czego czasem to zaufanie może prowadzić, jakie bywają pułapki właśnie w takich relacjach dziennikarz lub autor książki reporterskiej, pułapki w tej relacji z człowiekiem, który jest bohaterem tego reportażu. Jednym słowem będziemy rozmawiać o takiej kuchni dziennikarskiej, a także o oczekiwaniach, jakie pokładają w dziennikarzach inne osoby. To po godzinie 22. A teraz moim gościem jest Katarzyna Jagiełło. Dzień dobry, Kasiu.
20: Dzień dobry. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry Państwu.
19: Kasia jest społeczniczką, ekspertką do spraw różnorodności biologicznej i bardzo się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się, że zostałaś nagrodzona zupełnie niedawno oznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu. I tę nagrodę przyznało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, no, w pani minister przyznała.
6: Pani minister przyznała, pani minister wręczyła. Mhm. Ja też się ucieszyłam.
19: Za zasługi, jak to mądrzesz mi, zasługi dla ochrony środowiska i klimatu. Powiedz, ty byś miała, bo wiesz co, to pytanie, ja miałam od czego innego zacząć, ale to pytanie przyszło mi do głowy, gdy mówiłam te słowa, dla zasługi, dla ochrony środowiska i klimatu. Gdyby ci przyszło wymienić jedno, no albo więcej takich sytuacji, takich spraw, których rzeczywiście mogłaś powiedzieć, to piję do tego słowa zasługi, mogłaś powiedzieć, udało się, to się udało, w tym trudnym otoczeniu, niesprzyjającym, wszyscy wiemy, wszyscy nasi słuchacze wiedzą o ochronie środowiska i klimatu, to dzięki mojemu udziałowi, dzięki mojej pracy, może razem z innymi, ale się udało. To co byś powiedziała? Mhm. Co ci przychodzi do głowy wtedy? Bo mi już jedna rzecz do głowy przyszła.
6: Bardzo, bardzo się cieszę. Pewnie chcę usłyszeć, jaka ci przyszła rzecz do głowy.
19: Puszcza Białowieska.
6: Puszcza Białowieska, tak. To prawda. Ja jeszcze trochę nie mogę uwierzyć, że... Ja bardzo chcę wierzyć, że to, co zrobiłam razem z rzeszą niesamowitych osób dla Puszczy Białowieskiej, i też pamiętajmy, że obrona i ochrona Puszczy Białowieskiej, starania o to, żeby była całość i Parkiem Narodowym, to już są ponad 2 dekady z grubym okładem. Tak więc cieszę się, że powstał i został zaakceptowany plan ochrony dla Puszczy jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, bo to oznacza, że udało się coś, czego nie udało się uzgodnić przez kilkanaście lat, czyli wspólne pochylenie się nad tym, jak chcemy zarządzać, w moim języku to jest, jak chcemy dbać o ten wspaniały las i jego społeczność ludzką i zwierzęcą.
19: Ale powiedz, bo my tak, to jest dla nas oczywiste, dla wielu słuchaczy też, sprawa Puszczy Białowieskiej, i mówisz, nasz udział w tym, udało się nam, brałam w tym udział. Tak powiedz konkretnie, wtedy to był rok. Znaczy, oczywiście to się ciągnęło, ty mówisz, w ogóle całość kilkanaście lat, ale te największe, najważniejsze wydarzenia chyba miały miejsce w roku 2016, 2017?
6: To zależy, jak w moment, gdy byliśmy w Puszczy i faktycznie fizycznie ciałami i działaniem broniliśmy tego lasu przed harwesterami i działalnością lasów państwowych i ministra klimatu i środowiska, którym wtedy był profesor Jan Szyszko. To był 2017 rok. Natomiast cała sprawa aneksów, które, czyli takich dodatkowej możliwości wycinek, czyli jak to mówią leśnicy, pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej. To są lata 2014, ale 2015 to był już ten moment, w którym wiadomo było, że one będą wprowadzone w życie. 2016 rok to była taka ogromna, ogromna próba powstrzymania tego procesu i takiej rozpaczy, bo w Polsce nadal do dzisiaj nie mamy prawnej ścieżki, co też jest podnoszone chociażby przez pracownię na rzecz wszystkich istot, i tutaj już przegraliśmy mamy sprawy z Unią Europejską. W Polsce nie ma ścieżki sądowej, która umożliwi obywatelom, którzy chcą nie zgodzić się w świetle prawa z planem urządzania lasu, czyli takim planem, co wyciąć, co nasadzić, jak gospodarować tym kawałkiem przestrzeni, która jest dla kogoś ukochanym lasem. My nie możemy zaskarżyć decyzji Lasów Państwowych i my przez ten cały 2016 rok próbowaliśmy dopuścić do tego, żeby nie odbywały się sceny z 2017 roku. No i okazało się, że wtedy udało się powstrzymać wycinki. Polska przegrała kolejny proces, właśnie wytoczony o to, żeby powstrzymać, żeby zabezpieczyć Puszczę Białowieską przed większą jeszcze wycinką, do czasu, kiedy nie rozstrzygną się.
19: Ale wam się udało w ten sposób czysto fizyczny, wtedy, gdy jeszcze, upraszczam, można powiedzieć, prawo stało po stronie tych, którzy wycinali.
6: Tak.
19: Po prostu.
6: Tak, to był sprzeciw obywatelski. My musieliśmy złamać prawo, żeby się z tym, co uważaliśmy. Później zostało to sądowo potwierdzone, chociażby także moim wyrokiem. My byliśmy jakby świadomi, że często obywatelskie obowiązki oznaczają, że należy się sprzeciwić Przećwiczyliśmy już w Polsce takie zachowania, wiemy, że czasami trzeba.
19: Czyli ty tu powiedziałaś ważną rzecz, o której wiele osób nie ma pojęcia, mówisz z moim wyrokiem, czyli zostaliście pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.
6: Niektórzy nie, ja zostałam uniewinniona, ale i tak dostałam orzeczenie sądu, więc może nie wypowiadam się precyzyjnie, ale tak, wielu z nas przechodziło przez procesy sądowe, które były bardzo nieprzyjemne, natomiast okazało się, że faktycznie uzasadnienie sądowe, które ja odebrałam, było po prostu przepiękne i miałam łzy w oczach, kiedy czytałam uzasadnienie.
19: A to dlaczego? Bo co tam było? Jakie sformułowanie?
6: No pięknie było napisane o nas wszystkich, że działaliśmy dla dobra wspólnego, dla większego dobra, że ryzykowaliśmy właśnie swoim dobrostanem i zdrowiem. Był tam piękny wykład na temat tego, czym jest demokracja i czym jest bycie obywatelem, że pamiętam, nie pamiętam już teraz, to by jednak było prawie 10 lat temu, ale pamiętam dokładnie emocje związane z lekturą tego tekstu. Także Puszcza Białowieska na pewno, ale kiedy myślę sobie, to Laudacja, czyli tekst, który był przeczytany tuż przed tym, kiedy mogłam uścisnąć rękę pani minister, wspominał o moich działaniach dla owadów zapylających, dla pszczół. Jestem inicjatorką Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Ona teraz stanowi podstawę do prac w ministerstwie. Natomiast rzecz, która zawsze będzie w moim sercu i która jest bardzo oddolna i zrobiłyśmy ją naprawdę, powiem tak, w garstkę kobiet głównie, to był 2011-2012 rok i zupełnie nieoczekiwany temat, czyli ustawa o nasiennictwie. To była ustawa, która wtedy została skonstruowana tak, żebyśmy zmienili nasze prawodawstwo, żeby je dostosować do międzynarodowego, co oznaczało, że musieliśmy zalegalizować obrót materiałem siewnym GMO, jednakowoż nie było w żadnej formy zakazu stosowania tego materiału siewnego. I tutaj była bardzo gorąca dyskusja w kraju, spotkania w kancelarii prezydenta, dużo się działo i my wtedy stawałyśmy po prostu jako głos polskich konsumentów i mówiłyśmy także o zmianach, jakby przedtem mówiło się o modyfikacjach genetycznych, jak o, nie wiem, zjesz modyfikowanego genetycznie jakiś produkt i będziesz świecić na niebiesko, a my mówiłyśmy o marce polskiej żywności, o związku modyfikacji ze stosowaniem pestycydów. No przyniosłyśmy wtedy nową, inną jakość mówienia o tym i zważając na to, że później współpracowałam już z ustrukturyzowanymi organizacjami, to ten pierwszy taki bardzo mocny udział obywatelski, kiedy my organizowałyśmy demonstracje, nie mając pojęcia, jak to się robi, kiedy pierwszy raz poszłam do Sejmu, nie mając pojęcia, jak wygląda od środka praca sejmowa, to był taki ogromny przełom. Także to na pewno są takie główne rzeczy. Ja w ogóle jestem dość otwarta i aktywna, więc gdy tylko mogę, to wspieram bardzo wiele różnych inicjatyw. Czasami to jest po prostu danie głosu, czasami to jest połączenie ze sobą ludzi, o których wiem, że jeśli się spotkają, porozmawiają, razem zrobią bardzo sensowną rzecz. Czasem to jest sięgnięcie po komórkę i wydzwonienie jakiegoś naukowca. To są bardzo różne rzeczy. Nie o wszystkich mogę mówić.
19: Powiedziałaś o inicjatywach, które popierasz, do których się przyłączasz, a teraz obie popieramy pewną ważną inicjatywę, prawda?
6: Tak, zdecydowanie. Chodzi o inicjatywę, która ma zmienić prawo łowieckie i to zmienić je na dobre. Ja zachęcam, żeby wejść na stronę uwagapolowanie.pl. Chodzi o to, żebyśmy zebrali podpisy nasze obywatelskie. Potrzeba ich sporo, 100 tysięcy.
19: Naprawdę, ponieważ zawsze część jest odrzucona, to
6: trzeba
19: zebrać
6: nieco więcej. Tak, trzeba zebrać tych podpisów z okładem. Chcemy zmienić prawo łowieckie. Niektórzy w Polsce polowanie jest legalne, natomiast większość z nas cierpi z powodu tego, jak to polowanie się odbywa. Chcielibyśmy, żeby strzały z ostrej broni nie mogły się odbywać bliżej niż 150 metrów od domów czy szkół. Za wiele jest wypadków, za zbyt wielu ludzi się martwi o to, czy bezpiecznie mogą wyjść ze swojej posesji. Chcemy, żeby informacje o polowaniu były bardzo jasne i bardzo klarowne. Chcemy uregulować wiele aspektów, które są w tej chwili trudne i niedookreślone w polskim prawie.
19: Jedną z takich rzeczy też ważnych, o której zresztą była mowa już od dłuższego czasu, była to, by myśliwi raz na jakiś czas poddawali się okresowym badaniom, prawda?
6: Tak.
19: I teraz słuchaj, powiem ci, że przeczytałam takie oficjalne wystąpienie właśnie ze strony myśliwych, a mianowicie, jeżeli tak, to powinno być równo. Ci, co mają broń kolekcjonerską, też niech się badają. No przecież to jest różnica, jeżeli ja mam broń kolekcjonerską, a tym jak idę w pole, idę w las z bronią.
6: Nie no, zdecydowanie zupełnie inne. Znaczy ja nie wiem, czy osoby, które mają broń kolekcjonerską, powinny się badać. Moje przekonanie jest takie, że nie bardzo. Myśliwi działają wśród nas. Są bardzo blisko naszych domów, są bardzo blisko placów zabaw. Mamy wypadki śmiertelne także wśród osób nieletnich. Po prostu

0: miałaby polegać zmiana i uzasadniały te zmiany, to łatwo znajdą Państwo w podcastach. Kasiu, chcę zapytać Cię o to samo, o co zapytałam poprzedniego mojego gościa. Słuchaj, Ty znasz pana profesora Szymona Malinowskiego, prawda?
1: Tak. Nawet lubię myśleć o tym, że się kolegujemy.
0: Tak jest. I on dawał, gdzieś to usłyszałam z kilka razy, takie porównanie. Wyobraźmy sobie rzekę, gdzieś jest wodospad, spada woda gwałtownie i w sposób bardzo niebezpieczny. Kto spadnie, może tego nie przeżyć. I zbliża się łódeczka. No, rzeka prądem niesie tę łódkę ku temu wodospadowi. W łódce siedzą pasażerowie. Chodzi o to, by wszystko zrobić, by nie znaleźć się na krawędzi tego wodospadu, ale pasażerowie nie mogą dojść do porozumienia. Jedni lekceważą niebezpieczeństwo, mówią, nie będzie tak źle, drudzy mówią, sterujmy bardziej na prawo, inni mówią, nie, absolutnie wstecz, cała wstecz, jedni bardziej na lewo i tak dalej. I jednym słowem trwa dyskusja, kłócą się. No ale w tym wszystkim, jak się nie wiosłuje w sposób, tak powiem, jednoznaczny, to łódź się posuwa wraz z prądem. I to ma obrazować, i dobrze obrazuje taką sytuację, jaką mamy w świecie, to znaczy politycy, naukowcy, biznes, ekolodzy i tak dalej, przyrodnicy. No nie tylko, w różnych gremiach jest to dyskutowane. Co robić, by nie dopuścić do katastrofy klimatycznej? Dyskutujemy, a łódeczka się posuwa. Emisje rosną, kolejne cele redukcji emisji, o których mówię tam od 20 lat, nie są spełnione. Globalne ocieplenie posuwa się. Co będzie, Kasiu, jak to widzisz?
1: Ja dodam, że niektórzy, którzy są w tej łódeczce, to mówią wręcz, że wodospadu nie ma, a rzeka jest wymyślona.
0: Tak, jeszcze ciągle.
1: Rzeka wymyślona, tak, wodospadu nie ma. Ja myślę, że jeszcze ważne jest, żeby dookreślić, jeśli chodzi o tę łódeczkę i jej skład, to że załoga tej łódki nie ma równego statusu. Są tacy, którzy już są, bo łódeczka przecieka i są już po szyję w wodzie, a muszą dosypywać do silnika. Są tacy, którzy się zajmują kręceniem rolek na social media na tej łódeczce i całkiem dobrze się bawią. I tam jest cały przekrój. To jest nasz świat. Ta łódeczka to jest metafora między innymi tego, że cóż, 10% najlepiej uposażonych zarabia i to jesteśmy też my, nawet jeżeli myślimy, że słabo zarabiamy, to jesteśmy też my. To jest, to 10% ludzkości emituje niemalże połowę emisji. No i wiadomo, niestety, to już taka ludzka natura, że często koszt największy płacą wcale nie ci, którzy są odpowiedzialni, tylko ci, którzy są najubożsi i jeszcze w dodatku urodzili się w trudnych miejscach na świecie. Jeśli chodzi o to, co z tą łódeczką, to nie jest do końca tak, że my prosto na ten wodospad, bo tam mogą być jeszcze... Ta rzeka się może jeszcze ciut rozwidlać, tam mogą być kamienia, na których możemy się zatrzymać.
0: Tego się uczepić, jakaś gałęź ratunkowa.
1: Można się uczepić, natomiast faktycznie metafora łódki jest o tyle kluczowa, że na łódce trzeba się skoordynować i trzeba się dogadywać odnośnie do kierunku działania, albowiem inaczej jest po prostu chaos i niebezpieczeństwo. Natomiast nie jest, jakby my musimy bardzo uważać, jak mówimy o przyrodzie i klimacie, ponieważ jesteśmy w takim momencie, że bardzo wiele rzeczy, które są już szkodliwe i złe, się wydarzyło. Jesteśmy w momencie, który 10 lat temu nie spodziewałam się, że dojdziemy do tego momentu tak szybko.
0: Czyli widziałaś to bardziej optymistycznie 10 lat temu?
1: No ja w ogóle ja zmieniłam swoje życie w związku z tym, że dowiedziałam się, że istnieje zmiana klimatu i jak jest poważna w 2006 roku, kiedy miałam taki przywilej zabierania naukowców z drugiej półkuli na badania naukowe na najbogatszą rafę świata. Timor Wschodni, otwarty po okupacji indonezyjskiej i moment, w którym ten maleńki kraj i jego cudowne zasoby podwodne otworzyły się na naukowców z całego świata. Więc ja od tamtego momentu wiedziałam, że jesteśmy w kryzysie. Nie zdawałam sobie sprawy z tego...
0: Ale zaraz wyjaśnij to słuchaczom. Miałam ten przywilej zabierania naukowców.

0: naukowców tam, okej. Okay. I co, bo dzięki tym naukowcom czegoś się dowiedziałaś? Oni tam robili jakieś badania? Bo tu niejasne było, co powiedziałaś.
1: Timor Wschodni jest bardzo blisko Australii. To jest chyba 300 mil morskich, co oznacza, że australijscy naukowcy, którzy robili pomiar żafy, badali jej zdrowie, dokumentowali gatunki, zresztą przy mnie kiedyś odkryto kilka nowych gatunków, gąbek akurat, opowiadali o wynikach swoich badań. W dzień nurkowaliśmy, ja pomagałam z instrumentami i dbałam o bezpieczeństwo pod wodą, byłam przewodniczką nurkową, natomiast wieczorami siadaliśmy sobie, to był kraj pogrążony w wojnie domowej, więc często zdarzało się, że byliśmy gdzieś bez wyjścia, bo godzina policyjna. Wszystko i jeszcze awarie prądu. Wszystko sprzyjało temu, żeby spędzać ze sobą czas i ze sobą głęboko rozmawiać. Mhm. I wtedy przedtem wiedziałam, no, znałam pojęcie zmiana klimatu, tak? Widziałam w Polsce obrońców rozpudy, serce mnie ciągnęło do zielonych spraw, zawsze była mi bliska kwestia ochrony przyrody szczególnie i klimatu. Natomiast na Timorze Wschodnim w tym 2006 roku i w kolejnych, ja dostawałam wiedzę naukową z pierwszej ręki, okraszoną na przykład takimi komentarzami, no moja rodzina nie kupi już domu nad samym morzem. Aha. Na przykład. Czyli to było taki, to był taki moment, którego jeszcze w Polsce nie było wtedy, kiedy absolutnie w zwykłej rozmowie przekładało się zmianę klimatu na bardzo praktyczne wybory życiowe. I to było dla mnie szokujące, bo w Polsce...
0: To w ogóle to nie istniało.
1: W ogóle nie. Nie było takiej
0: rozmowy. A który
1: rozmowy.
0: To był mniej więcej rok?
1: No to był 2006 rok. Aha. Ja pracowałam tam z przerwami łącznie do 2010 roku praktycznie. Więc to były takie bardzo formujące lata w moim życiu. To były lata, które spowodowały też, że moja ścieżka życiowa się zmieniła, bo nie byłam w stanie pozbyć się tamtych opowieści, metafor, danych, kontaktów. W związku z czym ja faktycznie o tej zmianie klimatu wiem od dawna, natomiast mimo tego, że z biegiem lat zajmując się coraz bardziej dogłębnie sprawą ochrony przyrody i klimatu, ja poznawałam dane. Przez jakiś czas miałam wrażenie wręcz, że ja przekopuję się przez kroniki zagłady, no bo każdy raport brzmiał mniej więcej tak, utraciliśmy tyle gatunków, tyle utracimy, o ile nie zmienimy, bo tam zawsze jest furtka, o ile nie zmienimy sposobów, w jaki funkcjonujemy. Tak samo dane klimatyczne, no czytam te scenariusze i nadal my jeszcze wiele możemy zrobić, jednakże od momentu, kiedy ja się zaczęłam na serio zajmować zmianą klimatu i ochroną przyrody, sprawy przyspieszyły. I być może ten stan, w którym jesteśmy teraz, jest o tyle trudniejszy, że jeszcze w latach przed pandemią mogło się wydawać, że przy głośnym krzyku Grety, młodej aktywistki ze Szwecji, przy marszach klimatycznych młodzieży, które przy tych marszach szły po całym świecie, także w Polsce, można było mieć poczucie, że kwestia klimatu jest już uwewnętrzniona i wiecie, co jest bardzo zaskakujące? Ona jest. Gdy się spojrzy na przykład na badania Eurobarometru z 2025 roku, 85% Europejczyków, Europejek przejmuje się zmianą klimatu. W zeszłym roku były robione takie badania, raport milczącej większości grupy CORE i on wskazywał, że tak samo procentowo wygląda to w Polsce. My się martwimy zmianą klimatu, my się martwimy o przyszłość naszych dzieci, a jednocześnie mamy poczucie ogromnego osamotnienia, bycia porzuconym przez polityków i tak ja mam taką metaforę, że my o tym klimacie i o tej przyrodzie tak do siebie milczymy nawzajem, trochę nie wiedząc, co teraz zrobić. Bo na tej naszej łódce to się pojawili także tacy, co to zarabiają na tym, żeby powiedzieć, tego wodospadu nie ma, a rzeka jest wymyślona na zlecenie tutaj wstaw czyje. Kwestie klimatyczne też od momentu, w którym my chodziliśmy w tych marszach, patrząc na młodsze pokolenie z taką... Ja patrzyłam z nadzieją i jednocześnie z takim poczuciem winy, że świat, który przygotowało moje pokolenie i poprzednie, zostawiamy młodym i trochę mówimy, uratujcie go dla siebie.
0: Rozczarowało cię postawa młodego?
1: Rozczarowało mnie to, czy od tego momentu wydarzyły się te wszystkie tragiczne rzeczy. Pandemia, wojna w Ukrainie, podwójne, czy nie, ja wiem, czy nie chcę tutaj mówić, że wojna w Ukrainie i wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych jako w tej samej kategorii, ale wydarzyło się sporo rzeczy naraz, które odwróciły naszą uwagę od kwestii klimatycznych, ponieważ lęk, pogorszenie się warunków bytowych, niepokój, załamanie łańcuchów dostaw, zmiana warunków życia, no dla wielu z nas są bardziej palące niż zmiana klimatu, która jest, ale jest też poddana wojnie kognitywnej w tej chwili. I nie chodzi tylko i wyłącznie o Rosję, której zależy, żeby podtrzymywać wiarę w to, jak bardzo musimy nadal korzystać z paliw kopalnych, ponieważ jej gospodarka na tym zależy. Mamy tutaj prezydenta Trumpa i jego połączenie kwestii ochrony środowiska z taką nową prawicą, którą jest wiele określeń na tę prawicę. Dla mnie to jest zaprzeczenie tego, czym jest idea konserwatyzmu, ponieważ ochrona przyrody zaczęła się od konserwatystów. Konserwować, ochraniać. Mamy tutaj także takie wielkie wyzwanie, że polityki klimatyczne, czyli to wszystko, co zdecydowaliśmy się robić jako kraje, państwa na świecie, organizacje, doszło do momentu, kiedy zaczęliśmy konkretyzować i wprowadzać konkretne rozwiązania i regulacje. I w tym wszystkim pojawił się właśnie fenomen różnego rodzaju patostreamingu, różnego rodzaju rozwiązań typu boty. No naprawdę wojna, w której klimat stał się także zakładnikiem, ponieważ stał się elementem wojny kulturowej, co było naprawdę ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
3: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
0: Ale wiesz co? Twój przedmówca, Kamil Wyszkowski, powiedział, dał taki przykład. Mówił, Trump może mówić to, co mówi, nawet podejmować decyzje i tak dalej, ale jak spojrzymy na rzeczywistość, to w konkretnym tam stanie, już teraz nie pamiętam, w Stanach, to pokazuje, że tutaj się mówi, jest ideologia, politycy, ale tu na dole rzeczywistość jest taka, że na przykład zmniejsza się wydobycie paliw kopalnych, a zwiększa się, i to w ostatnich latach.
1: Mówię o tym ekonomia, tak samo tak, no właśnie. Tutaj mówiłyśmy o emisjach, tak naprawdę to, wiecie, emisje nie rosną, przestały w tej chwili.
0: Całkiem przestały, czy tylko zmniejszyły się?
1: Zmniejszyło się dynamika.
0: Tempo wzrostu się zmniejszyło.
1: Tempo wzrostu się zmniejszyło, to jest dobry znak, szczególnie, że zużycie wzrasta. Gdy spojrzeć na jakąkolwiek ekonomię, no to nie ma już praktycznie miejsc, w których nie wprowadza się energii odnawialnej. Natomiast nadal to są trudne wybory, bo bardzo wielu z nas jest trudno sobie wyobrazić ten nowy paradygmat bez tego węgla, bez tych górników, w sytuacji dużej. Gdybyśmy mieli tę naszą rozmowę o źródłach energii chociażby w momencie, kiedy nie mamy wojny za granicą, to też nie mielibyśmy aż takiej desperacji. Tu się też sporo rzeczy wydarzyło bardzo ciekawych właśnie w związku z pandemią czy napaścią Rosji pełnoskalową na Ukrainę, czy chociażby ostatnie konflikty Stanów i Iranu. No zobaczyliśmy, że my właśnie wpadamy z jednego uzależnienia energetycznego w kolejne. Ale też trzeba dodać, że nie ma w tej chwili absolutnie jednego złotego grala. Sytuacja jest o tyle trudna, że rozmawiając odpowiedzialnie o klimacie i przyrodzie, trzeba niuansować. A w tym momencie druga strona, na przykład na każde nasze, nauka przypuszcza, nauka oblicza, że prawdopodobnie, druga strona mówi, no nie wiedzą, nie mają pojęcia. Jeszcze w dodatku badania zapłacone, no to jest bardzo, bardzo trudny moment, więc jakby... Ja sobie lubię wracać do takiej książki Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku. Jej teza jest taka. My wygrywamy często w tych najgorszych momentach, bo kiedy jesteśmy wokół sztormu, to nie możemy zobaczyć, że on już przemija, że on się przemieszcza. Więc gdy spojrzeć na dane, jest też taki spór, Chiny, Europa, dlaczego my mamy cokolwiek robić, skoro Chiny to, czy tamto, czy siamto. Gdy spojrzeć na globalny obraz, to ta transformacja energetyczna się zadziewa i ona nie ma odwrotu od niej. Chociażby w takiej Polsce my mamy nadal węgiel, ale jest to w tej chwili jeden z najdroższych pokładów, to są najdroższe pokłady w większości naszego kraju do wydobywania na świecie. Są, ten węgiel jest bardzo głęboko, jest często pod miastami, czyli te koszty się jeszcze podwyższają. Rozmawiałam niedawno z górnikiem, który mówił, proszę pani, ja zjeżdżam 2 godziny. Ja zjeżdżam samą windą do mojego miejsca pracy, zjeżdżam 2 godziny. Mhm. Później pracuję 4 i wyjeżdżam na górę 2 kolejne godziny. Mhm. Więc o czym my mówimy? My musimy być, myśleć, my też nie jest nam łatwo, bo my nie jesteśmy stworzeni do myślenia o długofalowych zagrożeniach. Nasze układy nerwowe chcą szybkiej reakcji i widzą niebezpieczeństwo, gdy mignie kątem oka, a nie gdy się gotuje tę przysłowową żabę.
0: No i chcemy korzystać z tego, co daje nam obecnie świat, a to zdanie jest wstępem do pytania o rzecz, o której też rozmawiałam z poprzednikiem. Jestem ciekawa, co jego zdania. Paradygmat ciągle ekonomii wzrostu. Więcej, szybciej. Sprzedawać, napędzać.
1: To jest tak, no to jest ideologia wzrostu, ale jeszcze samorozwoju, doskonalenia. My mamy, czy też, nie wiem, czy on jest naturalny, ale na pewno mamy teraz imperatyw na dostarczanie. Musimy mieć taką, kiedyś pamiętam, rodzice rysowali na ścianie czy na futrynie, jak dziecko dorasta. My też potrzebujemy takich zewnętrznych mierników. Musimy wiedzieć, czy nam idzie, czy nam nie idzie. I niestety te mierniki sobie dobraliśmy ostatnio dość słabo. Ja myślę jeszcze, że ta cała taka kultura tego, żeby indywidualnie być tym kowalem swojego losu, to też jest nurt, który jest bardzo przydatny, gdy jest się operatorem w neoliberalnym systemie, który mamy, operatorem sprzedaży, bo każdy taki osamotniony kupujący, no to jest kupujący, który musi zapewnić swoje własne potrzeby. Tak, bo zmiana klimatu, my często się zatrzymujemy na takich paradygmatach fizycznych, biologicznych, mówimy o kolejnych stopniach, które można, o które temperatura się podnosi globalnie powyżej wartości sprzed epoki przedindustrialnej. Mówimy o gatunkach, które tracimy. Ja w ogóle już używam teraz metafory systemów życia.
0: Co to znaczy?
1: Ja uważam, że to jest w ogóle też nasz błąd, że my mamy ideologię wzrostu, to jest wyznacznik ekonomiczny, ale my też bardzo staliśmy się wyspecjalizowani. Mamy silosy. Kiedyś mieliśmy silosy, nie wiem, polityczne, teraz mamy silosy już nawet w nauce. Drążymy tak bardzo głęboko, że trudno jest nam znaleźć połączenia pomiędzy dziedzinami. I dla mnie podstawowym problemem jest to, że dopiero kilka lat temu tak naprawdę naukowcy z ONZ-u, agendy ONZ-owskie poświęcone ochronie różnorodności biologicznej i klimatu spotkały się pierwszy raz, żeby porozmawiać. Proszę państwa, to jest jeden układ ziemski. To jest mały stateczek kosmiczny, nazywa się Ziemia. Gdyby rozciągnąć naszą atmosferę, to zobaczylibyśmy, że to jest cieniutka warstwa. Latając samolotem, każdy z nas dosięga 3/4 wysokości atmosfery od naszego globu. No, cała ta siatka, która podtrzymuje nasze życie, jest bardzo krucha. wybudowana na sieci wzajemnych zależności. Bardzo uważam, jest potrzebne, żebyśmy my łączyli tematy ochrony przyrody i klimatu w jeden paradygmat ochrony systemów podtrzymywania życia. Bo kwestia temperatur to jest jeden aspekt kryzysu, który ja lubię nazywać kryzysem planetarnym. Nam się kruszy także cały ten zasób bezpieczników życia ziemskiego, czyli te słynne 9 granic planetarnych, o których też zaczęliśmy rozmawiać, myślę, że mniej więcej 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam. To są granice, które mówią o przyrodzie, o czystości wód, o zanieczyszczeniu atmosfery, o czynnikach chemicznych, które są w obiegu. To jest taki wyznacznik tego, jaki mamy zasób bezpieczeństwa, żeby móc zdrowo funkcjonować, nie w absolutnym kryzysie. No i to się nam rozmienia. Jedynie współpracując w ochronie przyrody i klimatu, my mamy szansę, żeby te systemy życia, które są nie tylko o temperaturze, ale chociażby o dostępie do wody, o dostępie do pożywienia, o oddychaniu powietrzem, który jest jakościowy, a nie jest mieszaniną strasznych pyłów, jak to jest w wielu miejscach naszego globu, chociażby u nas w Polsce. To myślę, że ja się bardzo cieszę, że agendy ONZ-owskie zaczęły tę wymianę naukową bardzo późno. To się powinno dziać o wiele szybciej. Zresztą teraz się wydarzy wielka rzecz, bo 7 września jest przełomowe wydarzenie w polskim parlamencie. Po raz pierwszy będziemy mieć w sali kolumnowej rozmowę o klimacie i adaptacji do niego. I teraz bardzo ważne, bo wiele organizacji pozarządowych zajmujących się klimatem i przyrodą mówiło, nie mówmy jeszcze o adaptacji, to za wcześnie, musimy się zajmować mitygacją.
3: Mitygacja, czyli
1: powstrzymywanie zmiany klimatu. No, ale nie było to na pewno takim głównym postulatem, ponieważ była duża dyskusja, czy jeżeli zaczniemy rozmawiać tak bardzo o adaptacji, to nie odpuścimy sobie mitygacji, czyli tego stopowania. A jest taka ładna metafora, którą mogę przywołać. Zajmowanie się samą adaptacją do zmian klimatu i załamania systemów przyrodniczych. To jest jak mopowanie wody w kuchni, kiedy kran jest cały czas odkręcony i woda dolatuje, tak? My nie możemy zająć się tylko adaptacją, bo za chwilę będzie bardzo trudno się do czegokolwiek zaadaptować. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie walczyć z emisjami. No, nie ma innego wyjścia dla naszego układu ziemskiego, jak zejście z emisjami dwutlenku węgla do net zero. Czyli nam się po prostu musimy dojść do momentu, który był przed epoką przemysłową, czyli wszystko, co nasz układ ziemski i nasza działalność emitowała, było pochłaniane przez ten sam układ ziemski. I my musimy dojść do tego samego momentu. To, co mnie boli i smuci, to to, że zauważyłam, jak głośni są ci, którzy... I tutaj też trudno oceniać. Niektórzy to są po prostu, no powiem mocno, kłamcy klimatyczni. Niektórzy to są trolle, ale niektórzy z nas po prostu autentycznie nie wiedzą, jak to jest z tym klimatem. Boją się o swoją przyszłość, boją się o swoje bezpieczeństwo finansowe. Wielu z nas, jak słyszy o czymkolwiek związanym z ewentualnym wydatkiem. My się boimy, że całość kosztów transformacji energetycznej będzie ponoszona przez tę uboższą część społeczeństwa, a jednocześnie nikt nie ukrywa, że to wielkie koncerny paliwowe chociażby i część innych graczy ponosi główną odpowiedzialność, więc to jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, jak my teraz podchodzimy do ochrony klimatu i przyrody.
0: A gdzie widzisz, słuchaj, takie... Co w tej całej sytuacji, której mówiłaś, która no, nie brzmi to bardzo optymistycznie, gdzie ty jednak widzisz jakieś źródełka nadziei? W czym?
1: No, bardzo jest ciekawe to, że paradoksalnie, nie wiem czy paradoksalnie, ale nie spodziewałabym się, że to powiem jeszcze parę lat temu, ochrona przyrody i klimatu jest związana bezpośrednio z ochroną demokracji. Nie utrzymamy klimatu i środowiska w świecie rządzonym przez populistów w rytmie 4-letnich kadencji. To jest nasza wielka bolączka. My potrzebujemy długofalowych praktyk. My teraz, jak to wygląda w scenariuszach klimatycznych, jeśli będziemy utrzymywać taką politykę i takie jej wykonanie, jakie mamy teraz, idziemy na 2,8 stopnia w obrębie tego stulecia. Jeśli będziemy wdrażać wszystko to, co zadeklarowane, mówimy o 2,3-2,5 stopnia. Natomiast jest też absolutnie realny scenariusz, w którym przez jakiś czas przekraczamy 1,5 stopnia powyżej średniej przedindustrialnej, ale wracamy po tym krótkim wyjściu poza ramy, wracamy do stanu 1,5 stopnia. Ja myślę, że ważne jest, żebyśmy my zrozumieli, że my jesteśmy niezwykle potężni i mocarni. Bo wielu z nas mówi sobie, cóż ja mogę? I ja to też rozumiem, bo odpowiedzialność takiego indywidualnego człowieka, o ile nie jest Taylor Swift i nie wylatuje samolotem jakichś horrendalnych ilości godzin, no to jest stosunkowo niedramatycznie wysoki. Chociaż to też są różnice zależnie od tego, jak są rozwinięte społeczeństwa.
0: Ale ty sama powiedziałaś, politycy, ci, którzy podejmują decyzje, wyżej niż my. I to powoduje, tak, bo teraz zaczęłaś o tym mówić, to powoduje właśnie tę postawę ludzi. No tak, ale cóż ja, Wilmogę, ja to zmienię, tak, przestanę tak często jeść mięso, prawda, będę oszczędzał wodę, będę segregował śmieci i tak dalej, ale potrzebne są rozwiązania systemowe na poziomie krajów, Europy, świata. A tutaj z tym jest kiepsko.
1: Z tym jest różnie, w różnych miejscach różnie. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć bardziej, to to, że nasza moc jest ogromna. I gdy spojrzymy sobie już na to, co zrobiliśmy na planecie, to jest szansa, że sobie uświadomimy, że my mamy wybór i możemy zmienić wektor tych działań. Bo proszę państwa...
0: A co zrobiliśmy
1: w 2020, tak? W 2020 lub 2022 zostało zrobione, opublikowane takie badanie, że wszystko, co jest wytworem naszych rąk w tej chwili, jest już cięższe niż wszystko, co jest w świecie przyrody.
0: Aha.
1: Czyli nasze budowle, nasze wytwory, tak, nasze produkty, nasze drogi, wszystko, co żeśmy wylali jako beton, wykuli jako stal, wyprodukowali jako plastik, jest cięższe niż wszystko, co zrobiła na planecie przyroda.
0: Drzewa, góry.
1: Nie, skały nie. Wszystko, co jest żywe, czyli rośliny, zwierzęta. Tutaj jesteśmy już cięższi. Jeśli spojrzymy na proporcje, 4% biomasy ssaków, gdybyśmy zważyli wszystkie ssaki na planecie Ziemia na jednej wielkiej galaktycznej wadze, 4% dziko żyjące zwierzęta, 36% to ludzie, 60% to są zwierzęta hodowlane.
0: Porażające.
1: To jest porażające. Jak się spojrzy także na ten dzień długu ekologicznego, on co roku, czyli taki dzień, w którym zużyliśmy zasoby całoroczne na podtrzymanie życia na planecie, on co roku przychodzi wcześniej. Ale to znaczy, że za każdym razem, kiedy sobie mówimy, cóż, my jesteśmy tylko malutkim ludzkim gatunkiem na planecie Ziemia, cóż my możemy wobec tych naturalnych fenomenów, my możemy wszystko. Oczywiście nie zrobimy cudów w obrębie naszej ludzkiej działalności, my mamy jeszcze dużo pola manewru, tylko musimy uwierzyć w to, że my ten wpływ naprawdę mamy.
0: Możemy wszystko, ale musi być wola, musi być wspólny cel. I to znowu się powołam na rozmowę z twoim poprzednikiem. Przeszkadza nam zwyczajnie chciwość, chęć bogacenia się, posiadania więcej.
1: Na pewno. Natomiast...
0: Bo to jest to, że możemy. To jest bardzo optymistyczne, że możemy. Tylko ileż to rzeczy możemy... A one się nie dzieją.
1: Tak, jak w wielu paradygmatach, tak i tutaj można byłoby podmienić wartości. Wyobrażam sobie sytuację, w której, tak jak jeszcze kiedy byłam mała, to nie pieniądze były głównym wyznacznikiem. Mówiło się o szacunku, mówiło się o wykształceniu, mówiło się chociażby o dobroczynności czy dobrym sercu jako wyznaczniku tego, kto jest człowiekiem, który osiągnął coś w życiu. Więc ja uważam, że nadal także te wskaźniki można podmienić. Gdy się spojrzy chociażby na badania nastrojów, no to nigdy do tej pory nie było takiej niechęci wobec najbogatszych chociażby, którzy w dużej mierze są ogromnie odpowiedzialni na zmiany klimatyczne. To, czego ja się boję i czego do końca nie rozumiem, i to mi się wydaje jakoś bardzo chętnie bym porozmawiała z kimś, kto się zajmuje jakimiś kwestiami związanymi z podświadomością globalną. Jesteśmy w takim momencie, w jakim jesteśmy i wymyśliliśmy do tego kryptowaluty, bitcoiny, które przepalają węgiel. Wymyśliliśmy sztuczną inteligencję, która jest reklamowana jako narzędzie, które może nam pomóc oszczędzać wydatki energetyczne, ale w tej chwili jest głównym takim czynnikiem, który powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na prąd. Bo my naprawdę możemy bardzo dużo, tylko musimy sobie powiedzieć, komu co, nie chcę powiedzieć wolno, ale na co my się w ogóle zgadzamy.
0: Ale powiedziałaś, że chciałabyś rozmawiać ze specjalistą od zmiany świadomości globalnej.
1: Tak.
0: No. By co on uczynił, dokonał owej zmiany, tak?
1: Chociażby wytłumaczył mi, bo ja jakby część wytłumaczeń, które czytam, to jest jakby słyszę tłumaczenia, mamy bal na Titaniku, podświadomie czujemy, że idziemy w coraz trudniejszym kierunku, nie chcemy tej świadomości, więc ją wypieramy, tych teorii, dlaczego się w tej chwili niektórzy z nas mają to uczucie, że ci, którzy krytykują działania dla klimatu i przyrody są głośniejsi, to tych wytłumaczeń jest trochę. Ja bym chciała spotkać kogoś, kto to naprawdę spadał i wie i wytłumaczyłby mi i taką ścieżką byśmy poprowadzili tę ludzkość prosto do światła.
0: To ja teraz pomyślałam o swojej pracy magisterskiej, zmiana postaw. Jednym słowem ci chodzi, by ta osoba nie tylko zbadała, ale też znalazła sposób na zmianę.
1: Ja wierzę, że gdy się wie, co jest, co stoi za danym zjawiskiem, to i też ta zmiana przychodzi łatwiej. Ja chyba bym chciała, żebyśmy w tej naszej rozmowie nie koncentrowały się...
0: A teraz już musimy kończyć, więc pamiętaj, co mówisz, to jest ważne.
1: Więc teraz, skoro kończymy, to chcę powiedzieć, że chcę, żeby z tej rozmowy wyjść z przekonaniem, że to nie jest tak, że wszystko mamy już... My nadal rozmawiamy o tym, jaka jest cena nic nie robienia, bo mówi się często, że adaptacja czy rozwiązania klimatyczne są drogie. Proszę Państwa, nic nie robić wychodzi naprawdę drożej. W tej chwili zagrożenia związane z klimatem i przyrodą powodują chociażby to, że nie wiem, rosną ubezpieczenia i coraz więcej instytucji naprawdę zmienia swój profil działalności, ale my nadal w tej sytuacji możemy dokonywać wyborów. One będą trudne. Sytuacja polityczna nie przesadnie nam sprzyja, ale gdy spojrzeć na młodsze osoby i spojrzeć w ogóle na to, jak wygląda temperatura ludzkich uczuć na planecie, to czytamy to w ten sposób, że coraz więcej z nas naprawdę głęboko widzi, że się rzeczy nie zgadzają. Więc ja mam jeszcze bardzo wiele nadziei na to, że my umiemy w momencie, kiedy potrzeba, dać te ręce na pokład. Natomiast jeśli mogę najserdeczniej na świecie prosić, za rok wybory, my też się zastanawiajmy, jaki polityk ma jakie podejście do klimatu i przyrody. I egzekwujmy to w tych głosowaniach.
0: A ja na koniec dziękuję Ci bardzo, Kasiu. A ja na koniec też następny apel, przypomnienie. Proszę Państwa, uwagapolowanie.pl to jest strona. A tam przeczytacie Państwo, jakie zmiany są w projekcie nowelizacji prawa łowieckiego, a także mogą Państwo ściągnąć, wydrukować sobie kartę i zbierać podpisy. 100 tysięcy podpisów do końca sierpnia musimy zebrać.
1: Bardzo do tego zachęcamy, bo proszę Państwa, sprawy są globalne, ale ta suma naszych działań, ochrona tego drzewa konkretnego, które kochamy, uporządkowanie polowań, ochronienie jakiegoś lasu, to jest suma tych rzeczy, które składają się na kosmiczny obraz naszego stateczku biegnącego przez wszechświat.
0: Dziękuję Ci, Kasiu. Kasia Jagiełło, społeczniczka, ekspertka do spraw różnorodności biologicznej, była razem z Państwem.
2: To jest powtórka.
0: To była Katarzyna Jagiełło, a ja zapraszam Państwa na spotkanie z Beatą Jewiarz. Beatą Jewiarz, która w ramach 23. edycji festiwalu Warszawa Singera pokaże swój spektakl Leśmian. Leśmian Relaks. Pasjonatka poezji, twórczości Leśmiana, właśnie o nim nam i o spektaklu opowie już po informacjach.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Osobówka wjechała w pieszych na chodniku. Nie żyją dwie osoby. Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią będzie poszerzona. Trwają ostatnie przygotowania do prac, które ruszą jeszcze w tym roku. Resort klimatu we wrześniu zdecyduje, czy system kaucyjny w Polsce zostanie rozszerzony o kolejne opakowania. Minęła 22. Sylwia Freczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a jedna. Małe dziecko walczy o życie w szpitalu po tym, jak samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na chodnik i wjechał w pieszych w rejonie ulicy Nadwiśleńskiej w Krakowie. Jak podała Straż Pożarna, samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 25 lat. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. To czy był pod wpływem innych środków odurzających, wykażą badania krwi. Krytyka izraelskich ataków w Syrii ze strony Stanów Zjednoczonych jest pełna nieścisłości, ocenił izraelski minister obrony Izrael Katz, reagując na wcześniejsze słowa specjalnego amerykańskiego wysłannika do spraw Syrii i Iraku, Toma Baraka. Barak, pełniący jednocześnie funkcję ambasadora w Turcji, oświadczył, że izraelskie naloty na bazę lotniczą Abu al-Dur w północno-zachodniej Syrii stanowią niepotrzebną eskalację, która nie sprzyja stabilności regionu. Barak zasugerował też, że atak mógł być posunięciem wyborczym premiera Izraela Benjamina Netanyahu przed wyborami parlamentarnymi, które w Izraelu odbędą się 27 października. Według Katza Izrael przekazał przed atakiem dane wywiadowcze uprawnionym podmiotom w Stanach Zjednoczonych, a krytyka Baraka jest pełna nieścisłości i stanowisk sprzecznych z linią prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A Izrael przeprowadził dziś kolejny atak w Syrii na wybrzeżu wzgórz Golan. Damaszek poinformował, że jedna osoba została ranna. Według izraelskiej armii atak był wymierzony w terrorystę. Policja alarmuje, że na drogach i chodnikach dochodzi do coraz większej liczby wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń, w których życie ratują kaski, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
5: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć wyłącznie w kaskach. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
5: Przebudowa autostrady ma potrwać blisko dwa lata. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć jednorazowe szkło opakowaniowe, a więc m.in. tzw. małpki, do systemu kaucyjnego. Poinformowała o tym wiceministra klimatu Anita Sowińska, zastrzegając, że samo rozszerzenie systemu nie nastąpi szybko. Dodała też, że jej resort pracuje nad wydłużeniem terminu ważności bonów otrzymywanych za zwrócone puszki i butelki. O szczegółach reporter TOK FM Tomasz Fęska.
8: Minister Sowińska zapewnia, że jej resort planuje pewne zmiany.
9: Żeby te bony były dłużej ważne.
8: Włączenie małpek do systemu kaucyjnego nie nastąpi szybko.
9: Na pewno nie będzie to koniec roku.
8: Paweł Pomian z EkoUnii wskazuje.
10: W lasach, w parkach, w górach, nad morzem rzucają się w oczy nie tylko słynne już małpki, ale cały olbrzymi sektor szkła jednorazowego.
8: Polityczna dyskusja wokół systemu kaucyjnego, między innymi kolejek do automatów i awarii i systemu bonów, narosła do tego stopnia, że Konfederacja, między innymi jej poseł Witold Tumanowicz, domaga się jego likwidacji.
11: Platforma oraz PiS zrobili z Polaków śmieciarzy.
8: Identycznych słów użył też poseł KO Robert Dowhan, czego minister Sowińska komentować nie chce.
9: Nie komentuje przede wszystkim słownictwa.
8: Rządząca koalicja zaznacza, że system wymaga poprawek, ale o rezygnacji z niego nie ma mowy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Pomoc sąsiedzka. Sąsiad pomoże sąsiadowi. Ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater, stworzona przez młodych programistów z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku i ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
0: Mamy różne kategorie. Jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
12: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
5: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Twórcy liczą, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek o 15 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Piast Gliwice zremisował z Legią Warszawa 1-1 w meczu piątej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Mecz w 70 minucie został przerwany na godzinę z powodu akcji reanimacyjnej na trybunach. Kibic został odwieziony do szpitala, a mecz dokończony. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas jutro czeka w pogodzie. Najcieplej będzie jutro na południowym wschodzie, do 23 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, dzisiaj sobota. Ja ten program nagrywałam wcześniej. Wcześniej spotkałam się z osobą, która teraz siedzi vis-a-vis mnie. A skoro to podkreślam, że sobota, to dlatego, że dzisiaj zaczął się 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. I temat naszego programu jest bardzo ściśle właśnie związany z tym, co będzie się działo przez cały przyszły tydzień, aż do przyszłego weekendu w Warszawie. Już Państwu wyjaśniamy. Vis-a-vis mnie, mówię wyjaśniamy, no bo vis-a-vis mnie Beata Jewiarz. Dzień dobry, Beato.
14: Dobry wieczór, witam Państwa. Ze względu na pory.
13: Ale czego się tak roześmiałaś?
14: Nie, no powiedziałeś dzień dobry.
13: No to co ja czasem mówię dzień dobry?
14: Ale w sumie tak, to takie przyzwyczajenie w sumie dziennikarskie, że dzień dobry, bo częściej używamy formuły dzień dobry niż dobry wieczór. Może dlatego, ale dobry wieczór w kontekście tego, o czym będziemy mówić, to chyba bardzo dobry czas i pora, bo tematem naszego spotkania jest poeta i poezja, a to dobry czas na spotkanie z poezją i z poetą.
13: Poeta i poezja. Widziałam cię w spektaklu, w którym mówiłaś wiersze tego poety, zresztą poety, którego bardzo lubię. Będziemy rozmawiać o Bolesławie Leśmianie. Powiedz mi od razu taką rzecz. Skąd ci się w ogóle ten Leśmian wziął? Bo tak, ty jesteś dziennikarką i stąd się znamy. Jesteś dziennikarką radiową. Jesteś także aktorką. No i to nie jest ale takie oczywiste, bo to nie jest tak, że ktoś napisał sztukę, ciebie zaangażował, gdzieś została rzecz wystawiona w jakimś teatrze i gdzieś Leśmian tam w tym był w ten lub inny sposób. Nie. Tobie ten Leśmian, ja spostrzegam ciebie i tego Leśmiana jako taki naprawdę pewien związek, bo wiem od lat, że zajmujesz się z Leśmianem, zrobiłaś kilka spektakli, jeden z nich widziałam, bardzo mi się podobał, to było dobrych kilka lat temu. Nawet wtedy pomyślałam, ale nie miałam okazji, by cię zapytać, dlaczego ten Leśmian spośród twoich rozlicznych zainteresowań, rzeczy, którymi się zajmowałaś i zajmujesz?
14: Dziękuję za to pytanie, bo ono rzadko się pojawia, bo zwykle jest od razu wejście w temat, co będzie, jaki spektakl i tak dalej. Faktycznie jest tak, że poezja Leśmiana przyszła do mnie w takim momencie życia, kiedy byłam zakochana, ale też w takim momencie życia, kiedy sprawy związane z naturą były mi bardzo bliskie i to się razem ze sobą połączyło. To był rok 2017, wówczas obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana. Niestety nie było oficjalnie roku leśmianowskiego, a szkoda, ale tak się jakoś stało, a nie ma przypadków, wierzę w to, że trafiła w moje dłonie pierwsza, choć nie pierwsza tak w kolejności biografia Piotra Łupuszańskiego, który faktycznie, jeśli chodzi o znajomość życia tego poety, wie bardzo dużo. No i zaczęłam czytać z ciekawości takiej poznawczej, a jednocześnie pomyślałam sobie, że powinnam chyba sięgnąć po wiersze. I wtedy właśnie, ze względu na tą bardzo okrągłą rocznicę, 140, Państwowy Instytut Wydawniczy wydał piękny zestaw, tak zwane dzieła zebrane Leśmiana. Ja przeczytałam, najpierw wybiórczo, tak jakby szłam, zatrzymywałam się przy tych wierszach, które jakoś bardzo mi rezonowały i tak poczułam, że ta poezja jest mi bardzo bliska, bo wcześniej jako aktorka w szkole teatralnej w ogóle nie miałam kontaktu z poezją Leśmiana. Ten ostatni, który pamiętam, to był czas liceum, tak jak większość z nas, czyli ballady i może jeden wiersz, jeden erotyk z Malinowego Chruśniaka, ale nic więcej. Ale co ciekawe, poezja zawsze była mi bliska, tak było. Pamiętam w liceum startowałam do konkursu recytatorskiego na takim poziomie wojewódzkim. Pamiętam, przygotowywałam wiersz Gałczyńskiego. I pamiętam na strychu trenowałam sobie przed już finałem konkursu.
15: Jaki to był wiersz, pamiętasz? Bo też bardzo lubię Gałczyńskiego.
14: No właśnie, i tutaj teraz jakby X, Y, Z, bo nie potrafię. Nawet sama się zastanawiałam i był taki moment, że odblokowało mi się w pamięci, co to za wiersz, ale na tę chwilę nie przypomnę sobie. Natomiast on był bardzo dramatyczny, to znaczy można było stworzyć taką sytuację aktorską, więc można było tam sobie trochę poszaleć. Ale co ciekawe, w czasie liceum przyszła do mnie po raz pierwszy, w sposób nieoczekiwany, że nie w czasie liceum, tylko w czasie studiów we Wrocławiu, w szkole teatralnej, ponieważ często chodziłam do Środka Grotowskiego, a tam na jednych z warsztatów mieliśmy takie zadanie aktorskie, żeby przygotować etiudę na podstawie wiersza haiku. No i to było dla mnie piękne i wstrząsające doświadczenie, bo po pierwsze, po raz pierwszy w ogóle zobaczyłam poezję haiku, że tego rodzaju wiersz istnieje. I to jeszcze wtedy właśnie ze zbioru Czesława Miłosza, z tego wydania, które się ukazało w latach 90. No i to było jakiś rodzaj olśnienia, że ta poezja jest tak piękna. Ale znowu, to się zamknęło w tej sytuacji i jakby nie było kontynuacji. Chociaż poezja haiku ze mną została, to jest osobna historia. Później wydałam tomik Bihajku. No i ten Leśmian, jest rok 2017. Nagle okazuje się, że te wiersze tak mocno wewnętrznie rezonują z tym, co ja czuję w ogóle wobec przyrody, wobec świata, wobec relacji z drugim człowiekiem. Po prostu zakochałam się w tej twórczości i pomyślałam sobie, że to jest tak silne, a to naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby poczuć taki magnes i taką konieczność też artystycznie zmierzenia się z tym materiałem. I to się bardzo szybko potoczyło, bo przygotowałam pierwsze wydarzenie jeszcze jesienią w Teatrze Ochoty. To była taka dosyć luźna formuła, w której było impro, które Michał Sufin grał razem ze swoim kolegą, plus do tego była rozmowa z Piotrem Łopuszańskim, no i ta część artystyczna z wierszami i z muzyką. Okazało się, że to jest jakby dobry kierunek myślenia i już wtedy wiedziałam, że chcę przygotować spektakl i faktycznie tak się stało. Ten pierwszy spektakl to był Sen z Arkiem Brykalskim, aktorem Teatru Powszechnego wtedy. No i okazało się, że w ogóle mówienie poezji, teraz mówię o swoim odczuciu, ma jakiś rodzaj w sobie metafizyki, jest jakimś rodzajem medytacji, jest jakimś rodzajem też oczywiście spełnienia aktorskiego, bo ta poezja jest piękna, jest w niej tak wiele rzeczy, o których pewnie będziemy rozmawiać, że to wszystko jest też bardzo moje. W tym, jak ja widzę rzeczywistość, jaką mam wrażliwość. I minęło już od tego momentu ponad 8 lat od samego spektaklu i to dalej trwa. A w przyszłym roku jest jeszcze w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że przyszły rok to jest 150. rocznica.
15: Będzie rok leśmianowski?
14: Oficjalnie nie, dlatego że Sejm nie dostał takiego zgłoszenia i nie będzie roku leśmianowskiego. Chyba, że ja o czymś nie wiem, ale na stan mojej wiedzy na dziś tak właśnie jest.
15: A ty nie mogłaś zgłosić?
14: Mogłam zgłosić i bardzo intensywnie o tym myślałam, ale to też jest tak, że to jest opowieść o tym, czy doba mogłaby się wydłużyć i czy 24 godziny to jest wystarczające, żeby te wszystkie swoje ambicje pomieścić. I to jest trudna rzecz, bo faktycznie w jakim sensie czuję odpowiedzialność taką, że przykro mi, że tego roku leśmianowskiego nie będzie, prawdopodobnie ponownie, ale z drugiej strony wiem, że ja od siebie zrobię to, co mogę zrobić, czyli prawdopodobnie kolejny spektakl, inne działania. Na pewno też jest tak, to jest jakby jeszcze inny porządek rzeczy, Warszawa potrzebuje tablicy upamiętniającej obecność Leśmiana w tym mieście. To jest poeta, który jest dla Warszawy bardzo ważny, ponieważ tu się urodził, rok 1877, żył 60 lat, łatwo policzyć, 37 odchodzi. Odchodzi w kamienicy, przy numerze 17, Marszałkowska 17. Ten budynek, tak jak stał, tak stoi. Pod numerem 10 pan Bolesław Leśmian wspólnie ze swoją żoną mieszkał. Do tej pory niestety tej tablicy nie ma, pomimo tego, że jak Piotr Łopuszański sam przyznaje, podjął takie działania w dialogu z bodajże dzielnicą Śródmieście, by ta tablica się pojawiła, był projekt, ale to się nie wydarzyło.
15: Ta kamienica nie została zburzona, ona stoi tak jak stała przed wojną, a byłaś może w tym mieszkaniu pod numerem 10?
14: Nie, nie byłam w tym mieszkaniu pod numerem 10. Trochę jest to tak, z jednej strony z porządku detektywistycznego i już takiego bardzo fanowskiego, żeby zapukać i zobaczyć, a z drugiej strony nie potrzebuję tego, dlatego że ten Leśmian jest, ja go tak mocno czuję, wiem, że tego rodzaju sytuacje nie są mi potrzebne. Tak samo zresztą, oczywiście, to jest ciekawy trop, dlatego że inaczej odpowiadając na to pytanie, fakt, mam taki pomysł cały czas w sobie, by zrobić dokument o Leśmianie, bądź też fabułę. Napisać scenariusz. To jest wielkie wyzwanie i faktycznie przy tego rodzaju wyzwaniu, oczywiście przygotowując dokumentację, absolutnie tak. I te lokacje paryskie, i te lokacje chrubieszowskie, zamojskie, w Iłży, Łomża, skąd pochodzi żona Leśmiana, te wszystkie miejsca w tego rodzaju pracy mogłyby się znaleźć. I pewnie tak by się stało.
15: Zaraz wrócimy do samej postaci Leśmiana, ale teraz wyjaśnijmy Warszawa Singera. I twój spektakl w poniedziałek, pojutrze, tak? Gdy państwo nas słyszą, to jest w pojutrze.
14: Tak, Warszawa Singera i jak Leśmian w ogóle wobec kultury żydowskiej, bo to myślę jest też dla wielu osób może być ciekawy trop i pewna zagadka, jak to było, prawda? Bo faktem jest, że rodzina Leśmiana od strony ojca miała bardzo długie i bardzo piękne tradycje, jeśli chodzi o kwestie takie intelektualne, związane z literaturą. Pradziadek Leśmiana, Antoni Eisenbaum, wykładał w szkole rabinów, ale też był pierwszym żydowskim dziennikarzem, który pisał po polsku, co było jak na tamte czasy bardzo postępowe. I Leśmian był świadomy tej tradycji, natomiast jego dziadek prowadził księgarnię nakładową, ale też był małym wydawcą, czyli wydawał powieści Dima plus wydawał słowniki. I podejrzewam, że Leśmian jako mały chłopiec musiał dużo czasu spędzać tam, ponieważ ojciec jego też jeszcze wtedy, domyślam się, pomagał swojemu ojcu, czyli był to biznes w jakimś sensie rodzinny. A skąd ten trop? Otóż Leśmian, jeśli chodzi o sprawy teatralne, bo był to człowiek teatru, to pewnie też o tym powiemy, był zafascynowany teatrem lalek. I to jest duża niespodzianka, bo jak teatr lalek w tamtym czasie? Musimy sobie zdać sprawę, że to jest końcówka XIX wieku, początek XX, a to już jest dorosły Leśmian, więc jak już ten pogląd ma ukształtowany. Na ziemiach polskich nie było takiej formacji jak teatr lalkowy. Więc Leśmian jako dziecko tym bardziej nie mógł zobaczyć teatru lalkowego, bo go po prostu nie było. On się dopiero narodził grubo po 1900 roku, zresztą tutaj po sąsiedzku w Teatrze Baj w Warszawie. Pierwszy teatr lalkowy to były lata 20, a jeszcze wcześniej była taka trupa, która grała spektakle w różnych miejscach, ale wtedy Leśmian już był daleko od tego i był dorosłym mężczyzną, więc nie mógł tego doświadczyć.
15: No więc zaraz, jak mógł się zafascynować, skoro nie widział?
14: A właśnie, no i tutaj tym tropem jest owa księgarnia nakładowa jego dziadka, dlatego że prawdopodobnie dziadek, zresztą rozmawiałam o tym z Darkiem Pachockim, profesorem Darkiem Pachockim, który jak do tej pory jako jedyny Polak miał tę przyjemność pracować z rękopisami Leśmiana, które są w Harry Ramson Center w Teksasie w Austin.
15: A skąd się tam znalazły?
14: To jest osobna historia. Może do niego dojdziemy, do tej historii, bo tych wątków jest bardzo dużo. Ale Darek też na moje pytanie, jak to możliwe, że skąd Leśmian miał fascynację teatrem lalkowym? Że prawdopodobnie widział jakieś książki, być może to była jakaś literatura włoska, komedia dell'arte, że on zobaczył te lalki i po prostu świat wyobrażony, świat symboliczny go zafascynował. A drugi trop, ciekawy przy w ogóle koncepcjach teatralnych Leśmiana, też totalnie zaskakujący, to jest fascynacja teatrem japońskim. I to jest drugi bardzo ciekawy element związany z tym, no jak w ogóle w tamtych czasach Leśmian mógł zobaczyć teatr japoński. W ogóle jak to jest możliwe? Otóż okazuje się, że w 1902 roku prawdopodobnie na tournée światowym była japońska grupa, która była takim miksem teatralnym teatru tradycyjnego no i kabuki. Taka powiedzmy wersja, współcześnie byśmy nazwali ją dosyć komercyjna. ciekawe jak na tamte czasy. I oni mieli przejazd, prawdopodobnie po Stanach odwiedzili Europę i jakimś cudem zawędrowali tutaj w nasze rejony. I być może jest takie prawdopodobieństwo, że Leśmian musiał to zobaczyć, dlatego że napisał esej o teatrze, w którym bardzo jednoznacznie odnosi się do tego, jak w teatrze japońskim aktor pracuje z przedmiotem. Jest zafascynowany detalicznością, taką precyzją pracy z przedmiotem. To jest niebywałe, dlatego że w tamtych czasach teatr, to też taki ciekawy wątek. Wyobraźcie sobie państwo, no, że teatr jednak trochę inaczej wyglądał niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. To był teatr gwiazd, że wychodziła gwiazda na scenę i perorowała i wokół niej się działo. Koncepcja Leśmiana, jeśli chodzi o teatr, była związana z teatrem tak zwanym stylistycznym.

0: na coś mówi. To nie wiem, czy chociaż jedna, dwie lub trzy osoby na 100, tak mi śmiechnęła się, które nazwisko cokolwiek mówi Leśmiana. No więc wezmę tylko pod uwagę takich, ale my wszyscy kojarzymy jednak Leśmiana z poezją. Do tego przyczyniły się utwory, piosenki. Właśnie trudno to nazwać piosenkami, prawda, które śpiewała Krystyna Janda. Przynajmniej ja te mam w głowie. I chyba Grechuta też był taki deuty. Stąd, gdy ty mówisz teatr, to jest dla mnie absolutna nowość.
1: No tak jest, ale dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, kiedy dotarło do mnie, że Leśmian był w tak dużym stopniu człowiekiem teatru. I teraz musimy sobie wyobrazić, że tak, z jednej strony faktycznie bardzo wcześnie zaczyna pisać wiersze, bo faktycznie to jest czas nastoletni. Debiutuje mając lat 19 wierszem Sekstyny. I podpisuje się wtedy jeszcze Bolesław Lesman, bo pseudonim Leśmianowi wymyślił jego 15 lat starszy wujek, czyli Antoni Lange. Czyli dodał ten tak i powstał Leśmian. Z drugiej strony też taka przewrotka rodzinna nastąpiła, dlatego że z kolei Leśmian wymyślił pseudonim swojemu kuzynowi, ponieważ łączyła ich pokrewieństwo ojców, Brzechwie. Brzechwa też się nazywał Lesman, Jan Lesman. Skąd ta brzytwa? To jest część strzały. Jakoś to Leśmianowi tak jakoś połączyło się, że ta brzytwa, ten jego kuzyn, to będzie pasowało i tak powstał Brzechwa.
0: No ale czy to znaczy, że aspekt rodzina żydowska zaczyna być, no właśnie czym, skoro nazwisko, ty powiedziałaś pseudonim, tak, dla nas, powiedziała to nazwisko Leśmian, przez to Eś, prawda, Brzechwa, no to nie kojarzą się absolutnie z pochodzeniem żydowskim.
1: Tak, no czy tu jest parę kwestii, bo faktycznie teraz zrobiliśmy kolejne dygresje i uciekł wątek tego związku z kulturą żydowską i festiwalem Singera, dlaczego Leśmian i tak dalej. No, korzenie od strony ojca, tak jak powiedziałam, to są bardzo silne związki z kulturą żydowską. Od strony matki jest troszeczkę inaczej, bo matka, jej rodzina związana była z Królestwem Anglii. Oni przyjechali na początku XIX wieku do Iłży i w 1823 roku otworzyli fabrykę fajansu w Iłży, bo rodzina dostała pozwolenie na prowadzenie tej fabryki, ponieważ tam były dobre glinki, a z kolei ta rodzina miała doświadczenie już z Wysp Brytyjskich prowadzenia takiego działania, więc faktycznie biznes zaczął się całkiem nieźle kręcić i to była strona matki. Więc spotkały się te dwa ogniwa w Leśmianie i teraz tak, jeśli chodzi o kwestie żydowskie. Leśmian w wieku 10 lat doświadcza konwersji, czyli jest chłopcem i musimy sobie wyobrazić, że jest to taki moment w życiu tego chłopca, kiedy przed momentem jego mama umiera na chorobę płuc, osieroca trójkę dzieci, bo Leśmian miał o rok młodszego brata Kazimierza i siostrę Aleksandry, która była o prawie 10 lat młodsza, czyli ona się urodziła zaraz przed śmiercią mamy. I pojawia się nowa kobieta w życiu ojca Leśmiana, która jest macochą. To jest też osobny wątek, natomiast jakby w kontekście spraw żydowskich Leśmian zostaje po prostu ochrzczony. Nie mamy jednoznacznych przekazów, czy był osobą religijną, jeśli chodzi o kwestie związane z nową religią. Natomiast bardzo to jest istotne, że był osobą bardzo duchową. To widzimy w poezji, w jego wrażliwości, w jego filozofii w ogóle myślenia również o sztuce i o człowieku. A druga sprawa, jeśli chodzi o to, czego na przykład doświadczał w kontrze Tuwim, czyli młodszy jego kolega po fachu z grupy skamandrytów, ciekawostka, skamandryci nie szanowali twórczości Leśmiana. Uważali go za symbolistę reprezentacji Młodej Polski, za coś, co już przebrzmiało, a teraz przychodzi nowe, czyli 3M, miasto, maszyna, masa. Jesteśmy twórcami, poetami, którzy przemawiają do ludu, poezja ma być egalitarna, ma mówić takim językiem, który trafi do wszystkich ludzi, w tym do prostego człowieka. No i tutaj Leśmian miał jednak bardzo inne poglądy w kwestii poezji, ale faktem jest, że skamandryci jakby nie honorowali Leśmiana. No i niestety takim smutnym dowodem jest na to fakt, że Wiadomości Literackie, które no były taką trybuną ideową skamandrytów, nie publikowały Leśmiana. Jeden wiersz chyba ukazał się po wielu, wielu latach. Natomiast wracając do tego...
0: Przepraszam, to on był taki obok, spostrzegany przez nich jako dziwnego, żeby nie powiedzieć dziwacznego, ale na pewno obok.
1: Tak, i faktem jest, że Jeśli chodzi o kwestie, bo też można zapytać,

0: pytać o to. Wiemy o tym przecież, że Tuwim doświadczał antysemityzmu i ten antysemityzm, który zaczął ostro pączkować się w latach 20. a 30., to już w ogóle. Jak wobec tego Leśmian? Leśmian był tego świadomy, natomiast nie prowadził polemiki publicznej z tymi głosami. Po prostu w przeciwieństwie do Tuwima w ogóle się oficjalnie nie odnosił do tych kwestii. Mało tego, czuł się bardzo Polakiem i uważał, że jakby to trzeba by było też spojrzeć na konkretne sytuacje w konkretnych latach, bo na przykład kiedy ukazywał się tom Łąka w 1920 roku, Polska była w obliczu wojny z bolszewikami i wtedy Leśmian bardzo jednoznacznie mówił, że nie powinniśmy stawać po stronie ani jednej, ani drugiej, tylko wzmacniać swoją siłę, nas Polaków. No i to też jakby było bardzo takie odważne z jednej strony, bardzo dojrzałe, też mówiące o tym, żeby nie dać się zwieść ani jednej, ani drugiej stronie, niezależnie od tego, jakie tutaj sytuacje polityczne następują. I tutaj bym zamknęła ten wątek, jeśli chodzi o kwestie żydowskie, bo one tak naprawdę, jak się oczywiście wgłębimy w niektóre wiersze, to takie elementy pojawiają się i one pulsują. Natomiast tak jednoznacznie, to nie można powiedzieć, że Leśmian przynależał do jednoznacznie do tej kultury, był jej reprezentantem i tak dalej. No nie, był, czuł się Polakiem, światoobywatelem, poetą, literatem, i też tak o sobie myślał w szerszym kontekście. A to, jakie miał korzenie, myślę, na pewno było dla niego istotne, bo zdawał sobie sprawę, kim był pradziad i kim był dziadek. Jego ojciec dokonał konwersji, więc też już jakby zdystansował się do tradycji. Leśmian wychowywał się, kiedy mama zmarła, to ojciec zabrał ich wszystkich, miał 10 lat, do Kijowa i tam jakby rozpoczyna się też taka długa sekwencja życia Leśmiana na Ukrainie. Ta kultura ukraińska miała na niego bardzo duży wpływ, dlatego że chodził do gimnazjum łacińskiego, później w zasadzie za namową, czy też za wskazaniem ojca, wybrał studia prawnicze, choć wolał jednak studia związane z literaturą. Studia ukończył, choć miał dwa takie epizody, które związane były z ruchami politycznymi, były to wystąpienia antycarskie. Jedno, można powiedzieć, było niegroźne, ale przy drugim sytuacja była już na tyle poważna, że przez miesiąc był w więzieniu i groził mu wywóz na Sybir dzięki koneksjom ojca, który miał bardzo dobrą posadę w Kijowie i znał elitę. To się na szczęście nie wydarzyło, bo nie wiadomo, czy mielibyśmy Leśmiana w takiej postaci, jaką mamy w jego wierszach i w dorobku. No i kiedy kończy studia, jest początek XX wieku. Rok 1901, przybywa do Warszawy, a za chwilę zaczyna podróże po Europie. 4 lata spędził w Paryżu. To był czas, kiedy poznał swoją żonę. To był bardzo intensywny dla niego czas artystycznie, bo był młodym facetem, który właśnie skończył studia, zaczyna poznawać życie, jest zachwycony, a do tego jeszcze początek XX wieku w Paryżu, no to jest po prostu wielka bomba artystyczna, bo tam przyjeżdża cała Europa, wszyscy literaci, artyści różnych maści, malarze, przecież nowe kierunki pulsują. No i Leśmian jest w tym tyglu artystycznym, jest mu tam bardzo dobrze. No i tam też właśnie poznaje swoją żonę. I tu się zaczyna druga już ciekawa i ważna sytuacja z kobietą, dlatego że ta pierwsza dotyczyła jego kuzynki, która też wyjechała do Paryża, żeby się rozwijać malarsko do Akademii Juliana. No i w tej samej Akademii Juliana również kształci się przyszła żona Leśmiana, czyli Zofia Chylińska. Bardzo dobrze zapowiadająca się malarka. I to właśnie Celina poznaje Leśmiana z Zofią. Zakochują się bardzo, na tyle bardzo, że Zofia zrywa zaręczyny, bo jest już zaręczona z przystojniakiem dobrze sytuowanym. No i teraz musimy sobie wyobrazić tego Leśmiana, który ma 1,55 m, żywe spojrzenie, rudą czuprynę wtedy, no bo ma 20 parę lat.
1: Coś w nim musiało być.
0: No było, bo Leśmian podobno tak jak i pisał, tak mówił. Czyli mówił pięknie, mówił w sposób bardzo interesujący, no intelektualnie też był bardzo taki sprawny, więc myślę, że to, co zachwyciło Zofię, to właśnie intelekt, jego błyskotliwość, jego poczucie humoru, jego też lekkość operowania słowem. Na tyle to wszystko było skuteczne, że połączyli się bardzo szybko. Ślub nastąpił w 1904 roku. Albo i nawet nie, przepraszam, w piątym, dlatego że w piątym też pod koniec roku przychodzi na świat pierwsza córka, Maria Ludwika. Czyli sprawy idą bardzo szybko. Po 3 latach przychodzi na świat, już nie w Paryżu, kolejna córka, Wanda. No i to jest moment, kiedy Leśmian, rok 1905-1906, wracają do Polski, mieszkają trochę w Warszawie, po czym Leśmian samotnie ponownie wyrusza do Paryża na 1,5 roku. A później, kiedy na przykład z takich ciekawostek, kiedy pracuje już jako notariusz, prowadzi kancelarię, czy to w Hrubieszowie, a jeszcze bardziej w Zamościu, no to wtedy następują długie podróże na Lazurowe Wybrzeże z całą rodziną, bo zarabia na tyle dużo, że stać go po raz pierwszy w życiu.
1: No ale wiesz, wcześniej, gdy jeszcze nie miał kancelarii notarialnej, spędził, mówisz, 4 lata w Paryżu, to też go było stać, ale to wynikało może z zamożności rodziny. No to w jaki sposób?
0: No nie było go stać, to była jedna wielka bieda.
1: W tym Paryżu?
0: Tak, to są znane historie, jak to Leśmian prosi swojego wielkiego przyjaciela, Zenona Przesmyckiego Miriama, pierwszego ministra kultury w wolnej Polsce, o to, żeby wysłał mu pieniądze, na przykład na buty albo na koszulę. I pożyczał pieniądze od wielu znajomych. No tak, bo też nie miał stałej pracy, żył tylko z publikacji wierszy w gazetach, a to były naprawdę małe pieniądze. To tak jak nawet dzisiaj, jeżeli ktoś publikuje, to nie utrzyma się z publikacji wierszy w gazetach. Po prostu niemożliwe.
1: A skąd się wziął ten Hrubieszów, w ogóle tamte strony? Stamtąd pochodziła, może majątek miała jego żona? Skąd tam?
0: To ciekawe pytanie. Po prostu było tak, że Leśmian oczywiście najchętniej byłby notariuszem w Warszawie, tylko że nie dostał nominacji tutaj, bo się ubiegał o takie nominacje, ale one nie nastąpiły i to, co było możliwe, czyli najpierw Hrubieszów na 4 lata, w którym się dosyć męczył i nie ukrywał tego. W ogóle praca notariusza bardzo go męczyła. On raz, że z powodu tego, że ta praca, a dwa z powodu już później, od 1917 roku, kiedy poznał Dorę Lebenthal, swoją kochankę, czyli bohaterkę, partnerkę z Malinowego Chruśniaka, bardzo intensywnie wyjeżdżał do Warszawy pod różnymi pretekstami. A to do lekarza, a to po lepsze masło, a to życie towarzyskie i sprawy zawodowe, a i owszem, no ale oczywiście tym najważniejszym powodem była sama Dora. Ale co ważne, można się śmiać z tego albo nie, ale w sumie tak przewrotnie, jak to w życiu czasami bywa, to ta praca notariusza dała mu stabilizację i rodzinę, no bo jednak był głową rodziny, miał 2 córki i żonę. Zofia tak naprawdę dla niego odłożyła karierę, bo miała wystawę, nawet w 1917 roku brała udział w wystawie zbiorowej w Zachęcie Malarskiej i gdyby postawiła na swój świat malarski, to prawdopodobnie on by był bogatszy, ale jednak zdecydowała, takie też były czasy, że zajmuje się wychowaniem córek i rodziną i to ona jakby ogarniała cały świat Leśmiana. Do tego to, że był notariuszem, to jednak była bardzo dobra posada. Ta posada w Zamościu już była w ogóle wspaniała, dlatego że był szefem całej kancelarii, on zatrudniał ludzi. I dzięki takim finansom stać go była na wyjazdy zagraniczne. No jednak takie podróże po Lazurowym Wybrzeżu, Concarneau czy Monako i tak dalej, no nie każdy mógł sobie pozwolić. Ale śmiana było stać, żeby zabrać całą rodzinę i wyjechać sobie na miesiąc. Co prawda oczywiście wtedy też były inne ceny i to też jest udokumentowane, gdzie nocował, jak to wyglądało, ale fakt, że żyło mu się finansowo dobrze, tylko że do czasu. Dlatego, że w latach 20., pod koniec lat 20. dochodzi do 2 takich kryzysowych sytuacji finansowych, dlatego że pierwsza z nich to kradzież pieniędzy prosto, po prostu z kasy w notariacie. No ale powiedzmy, to jeszcze można było przeżyć. Ale druga sytuacja, która już wpędziła Leśmiana na całe życie do końca, to niestety była defraudacja jednego z jego pracowników kancelarii. I owszem, pracownik przyznał się i część kwoty spłacił, natomiast odsetki, jakie narosły przez lata, były tak duże, że Leśmian, mówiąc kolokwialnie, finansowo nie wyrabiał.
1: Ale przepraszam, on w którym roku zmarł?
0: W 37, 5 listopada. Więc przez kilka lat jeszcze był członkiem Akademii Literatury, czyli najbardziej nobliwego działa literackiego, jakie funkcjonowało w Polsce w tamtych czasach. Zresztą też wywalczone długie lata. I do 35 roku przyjeżdżał na spotkania członków Akademii tutaj do Warszawy, czyli też miał konkretny pretekst. Tylko musimy już pamiętać, że to jest ten Leśmian, który Już doświadcza, w 32 roku przechodzi 2 zawały, bardzo dużo papierosów palił, lubił zjeść, więc też tak trochę nierozsądnie, no bo sportów nie uprawiał. No więc jakby miał dużo różnych problemów zdrowotnych i podupadł na tyle na zdrowiu, że faktycznie dla niego te ostatnie lata były dosyć trudne.
1: Ty powiedziałaś kochanka, do której jeździł. Czy to znaczy, że w pewnym momencie, no ale do końca życia był żonaty, że przez pewien czas to było takie życie we troje?
0: No, przez długi czas. Dlatego, że państwo Bolesław Leśmian i Dora Lebenthal poznają się w 1917 roku w Jurze, czyli w domu, który prowadzi ciotka z rodziny Suderlandów, której Leśmian bardzo lubił bywać, przyjeżdżać do Jurzy w ogóle, bo ciotka dobrze karmiła. Bardzo lubił jeść podobno pierogi na maśle i bigos z winem. No i któregoś razu, są wakacje, bo to było gorące lato, do Jurzy przyjeżdża Celina, czyli kuzynka Leśmiana, z którą Leśmian prawdopodobnie też za młodych czasów miał romans, który powracał, i przyjeżdża z Dorą, swoją koleżanką. I wtedy właśnie Bolesław poznaje Dorę Lebenthal, panią doktor od spraw skórnych, która studiowała na Sorbonie. No i zaczyna się płomienny romans. Zakochują się w sobie, udają, że nic ich nie łączy, no bo przecież znajomi są dookoła. Tu jest ciotka, tu jest Celina. No, tak, to jest też cała historia tego, co tam się działo. No ale część tej historii możemy poznać właśnie poprzez cykl W malinowym chruśniaku, bo to jest właśnie obraz tego, czego Leśmian doświadczył. Czyli całe to napięcie zmysłowe, ta namiętność, ta erotyka, to jest właśnie ten moment jego życia. No i ta relacja trwa 20 lat. Tylko że oczywiście jak to w takich relacjach, no temperatura uczucia zmienia się. Dość powiedzieć, że w czasie jednego z wyjazdów tych zagranicznych na Lazurowe Wybrzeże żona, i to bardzo późno, to była prawie dekada, kiedy Zofia dowiaduje się o romansie. Bardzo był sprytny Leśmian, można powiedzieć, w tej kwestii, że żona się nie zorientowała, że jest jeszcze druga kobieta. A jednak żona naprawdę robiła, co mogła. I co ciekawe, bo o tym nie powiedziałam, że relacja Leśmiana z Zofią Chylińską, czyli z jego małżonką, była naprawdę bardzo dobrą relacją. Oni jako ta dwójka młodych ludzi potrafili w tych pierwszych latach swojego związku przegadywać całe noce o sztuce. Oni się bardzo dobrze rozumieli. Zresztą Zofia też miała bardzo podobne podejście do sztuki jak Leśmian. Uważała, że to jest rzecz nadrzędna, że ona może mniej zjeść, nie musi być bogata, pieniądze nie znaczą, ale sztuka jest najważniejsza. I myślę, że to ich bardzo mocno też połączyło, tak filozoficznie. Więc myślę, że bardzo przeżywała ten moment, kiedy dowiedziała się, że jest druga kobieta. A jak się dowiedziała? Otóż, to też taka ciekawa sytuacja, bardzo filmowa. Córka, która już jest wtedy mocno nastoletnia, a nawet może, bo jest rok 1917, czyli ta starsza ma 15 lat, czyli musiała dojechać do rodziców, pewnie być może z Celiną. Miała za zadanie przywieźć czekoladki, które czekały w szufladzie. I wybrała się do swojej cioci, do Celiny, z którą Leśmian też, jak powiedziałam, był związany, bo miała te czekoladki wyciągnąć i przywieźć mamie. No i zajrzała do szuflady i znalazła listy miłosne Bolesława do Dory. I postanowiła pokazać je mamie. Pokazała, na co w sposób naturalny Zofia zareagowała, oczywiście mówiąc, że w takim razie koniec.
1: Ale chwileczkę, bo ja tutaj uruchomiłam swoją czujność. Listy Bolesława do Dory. No to chwileczkę, czyli to wszystko było w szufladzie w mieszkaniu, w którym żyła Dora, tak?
0: Tak, bo ciekawostka też polega na tym, że panie razem mieszkały. Celina mieszkała przez pewien okres z Dorą. Jakby wspólnie wynajmowały mieszkanie. Stąd.
1: Czyli ona do swojej cioci.
0: Tak, a tutaj niespodzianka, bo takie listy. No i reakcja żony była jednoznaczna. W takim razie rozstajemy się. Bolesław robi scenę, że on się rzuci z balkonu. Balkon był na pierwszym piętrze, więc nic by mu się nie stało prawdopodobnie, bo to niski balkon. No ale przekonał Zofię do tego, żeby jednak nie rozstawali się, ale ich życie od tego momentu, czyli to był prawdopodobnie 27 rok, 1927, rozchodzi się, każdy idzie w swoją stronę. I tak zostaje do końca, chociaż jest, myślę, duża lojalność, bo przecież cały czas mieszkali razem, kiedy córki już były dorosłe, to Zofia mogła różne rzeczy zrobić, warianty można mnożyć, ale jednak to ona była do końca z Bolesławem i to ona była przy łożu śmierci, kiedy umierał w 37 roku, a zmarł 5 listopada. Był dosyć aktywny tego dnia, bo wybrał się ze swoją starszą córką w poszukiwaniu pracy dla niej bezskutecznie. W okolicy południa wrócili do domu, zjadł obiad i zaczął się źle czuć. Położył się na leżance i coraz gorzej się czuł. Żona zapytała, czy w takim razie ma wzywać pogotowie. Lekarza powiedział, że nie. Czy ma zadzwonić do Dory? Powiedział też, że nie. I w okolicach godziny prawdopodobnie 19:10 czy też 19:30 odszedł.
1: Nagle, mimo że był chory, no była to śmierć nieoczekiwana. Powiedz mi, ponieważ tutaj pięknie nam opowiedziałaś o Leśmianie, ale czas biegnie. Ja chcę więcej wiedzieć o spektaklu, bo powiedziałyśmy tylko poniedziałek. Gdzie ten spektakl będzie?
0: Będzie w naszym leśmianowskim domu, tak bym powiedziała, bo wszystkie ważne spektakle, które zagrałam, te poszczególne tytuły Sen czy Natura ludzka, miały swoją premierę właśnie w Służewskim Domu Kultury, który raz, że jest piękny architektonicznie, ale też jest wyjątkowo zlokalizowany w otoczeniu parku i tam też Państwo będziecie mogli zobaczyć ten spektakl, Leśmian Relaks. Co istotne, bo o tym jeszcze nie powiedziałam, to jest połączenie poezji z muzyką, co jest jakby w kontekście filozofii Leśmiana i poezji bardzo ważne, dlatego że Leśmian uważał, że dla poezji podstawową kategorią jest rytm. Od rytmu się wszystko zaczyna i poezja dla niego nierozerwalnie związana jest z rytmem, stąd wiersze Leśmiana są rytmiczne, to są często 13-zgłoskowce. I też przekaz córek jest taki, a może to jest legenda miejska, rodzinna, że najpierw sobie wymyślał rytm, a później szukał słów i tak sobie podśpiewywał, chodził.
1: A kto wymyślił tę muzykę? Kto wymyślał do twoich spektakli i do tego spektaklu?
0: Do wcześniejszych tytułów, czyli do snu i do natury ludzkiej, muzykę przygotowywał Maciek Goliński, czyli Envy. Natomiast tutaj, przy tym projekcie, zaprosiłam do współpracy marimbistkę, Juliannę Sidler-Smugę. Sama marimba, myślę, że ma dużo w sobie z takim...
1: To jest nazwa instrumentu?
0: Tak, marimba to jest nazwa instrumentu. Marimba ma 2 metry długości, jest potężnym instrumentem. To tak jakby Państwo mieli sobie wyobrazić, to znaczy łatwo zobaczyć w internecie, ale to są duże cymbały, chociaż cymbały to w ogóle jest nie ta kategoria dźwięku. Jednak to jest szlachetny dźwięk. Gra się podwójnymi pałkami na 2 równoległych ścieżkach. Jest piękne brzmienie, bardzo też takie, powiedziałabym, poetyckie i nie bez powodu ten instrument, bo oczywiście instrumentów mogłoby być wiele i różnych, ale ta marimba wnosi też taką swoją szlachetność w tę opowieść, ponieważ ona się pojawia tam, gdzie jest poezja, bo spektakl jest tak skonstruowany, że opowiadam Państwu, no ci z Państwa, którzy nas słuchają, to już dużo wiedzą i mogą w różnych momentach nie być tak zaskoczeni, ale jest tak, że to jest opowieść, która płynie spontanicznie, jest przeplatana częściami aktorskimi z muzyką na żywo. To jest 12 wierszy. Wierszy z bardzo różnych momentów życia. No i tutaj dotykamy tematu tego, o czym pisał Leśmian. Leśmian pisał o miłości, co jakby dla nas jest oczywiste, bo kojarzymy Leśmiana z Malinowym Chruśniakiem, ale oczywiście dla mnie od razu czuję ból w sercu, bo to jest tak jakby powiedzieć, że góry to tylko trawa. No nie, to Leśmian to jest naprawdę głębokie metafizyczne spojrzenie w ogóle w człowieka, w to wszystko, co dla człowieka jest albo może być ważne, czyli kwestia duchowości, kwestia tego, co po śmierci, dialog z Bogiem, natura, ale nie natura w myśleniu takim, że to jest jakaś ładna pocztówka, która jest dekoracyjnym tłem, tylko to jest temat sam w sobie, to jest bohater, to jest podmiot. I to widzimy w bardzo różnych wierszach, między innymi w przepięknym wierszu Asoka, który Państwo usłyszycie. A to jest opowieść o królu, który właśnie ma tak na imię, Asoka, i zakochuje się w wierzbie. I ta wierzba oczywiście jest personifikacją kobiety, ale ona jest po prostu bohaterką, jest kobietą, która przeżywa swój świat w taki sposób, jak może go przeżyć postać drzewa i to jest w ogóle niezwykłe, bardzo wzruszające, bardzo piękne. Takich przykładów w jego twórczości jest bardzo dużo.
1: A powiedz mi, Betty, tak powiedziałam, Betty, bo ja to o ciebie tak mówię, więc nie chcę teraz sztucznie mówić Beato. Słuchaj, dlaczego ten tytuł? Bo jeżeli Leśmian, ukośnik, relaks, to słowo relaks wydaje mi się słowem z innego świata, z innego porządku. Coś takiego, wiesz, z obecnej codzienności, coś takiego, no cóż oznacza relaks, że nic nie robimy, że odpoczywamy albo robimy rzeczy, które nas relaksują. Jak ten Leśmian z tym relaksem mi się jakoś tak, wiesz, nie styka.
0: No, a ja go bardzo czuję i powiem skąd się wziął, bo jakby geneza tego to już są 3 lata od tyłu, kiedy po raz pierwszy w ogóle jako format spektaklu zaproponowałam te wersje właśnie pod tym tytułem Leśmian Relax. Pamiętam, że to był Dom Kultury Śródmieście i to była sytuacja bardzo kameralna, kiedy postanowiłam sama w takiej jeszcze w ogóle nieteatralnej sytuacji, niezobowiązującej, w jednym z pomieszczeń zaprosić gości, którzy przybyli na to spotkanie, na poduchy, żeby oni przyjęli takie pozycje, jakie chcą, a ja w tym czasie będę im z jednej strony właśnie opowiadać o Leśmianie, a z drugiej strony będzie poezja z muzyką. Wtedy jeszcze było inne instrumentarium, w ogóle nie było marimby i podkreślam, to nie był kontekst teatralny. To była sytuacja bardziej takiego happeningu, doświadczenia poezji w takiej niestandardowej bardzo sytuacji. Ponieważ ja lubię takie kolaże dyscyplin różnych twórczych, więc pomyślałam sobie, że w ogóle taka propozycja, żeby poezja zeszła z piedestału i nie była tylko kojarzona z tym, że trzeba się przygotować, ładnie ubrać, iść na jakąś galę i posłuchać wtedy wielkiej poezji czytanej przez wielkie nazwiska. No wcale tak nie musi być. Już nie mówiąc o tym, że jednak, nie wiem jak państwo, ale ja tak czuję, że poezja jest doświadczeniem bardzo intymnym i bardzo osobistym. I chciałam dać jej jednak inny wymiar, inny porządek. I z tej sytuacji narodził się relaks, ale jak sobie powielokroć myślałam o tym tytule, to jednak mam takie poczucie, że chcę państwa, pomimo tego, co nie, w obliczu tego, co zobaczycie, to chciałabym wierzyć, że poezja będzie wam się kojarzyła z czymś, co jest i przyjemne, i piękne, ale też z czymś, co faktycznie daje dystans do różnych sytuacji życiowych. I ten relaks w sposób naturalny się wtedy wpisuje w taki kontekst. Czyli czytanie poezji nie jest sytuacją, która ma nas obligować do wysokiego C. Wręcz przeciwnie. Oczywiście w przypadku tego spektaklu mówimy po prostu o dziele artystycznym, ale samo spotkanie z poezją chciałabym traktować jako osobiste spotkanie z tematami, które dla nas dzisiaj współcześnie są ważne i które mogą być dla nas piękną inspiracją.
1: Mówimy o poezji, o wierszach, które ty mówisz, a ja mam ciebie przed oczyma. Ciebie i kolor, który ty niesiesz, ten kolor cię niesie, ten kolor, jakbyś nazwała, kobaltowy, niebieski. Powiedz mi, kto to wymyślił? Czy ty wiesz, że ten kolor stanowi bardzo istotną część tego całego przekazu?
0: No absolutnie tak, to jest moja wielka miłość od kilku lat, to jest, ja ten kolor nazywam ultramaryną, ale kobalt to jest to samo. No tak jest, że podobnie jak w fuksji, która zresztą jest w dodatkach, w sukience, zakochałam się w tym kolorze, pomyślałam sobie, że też szlachetność z specjalnie uszytej sukienki do tego spektaklu będzie takim ładnym uzupełnieniem tego całego świata, prostym, ale też pokazującym dziewczynę w sukience, bez żadnych kombinacji. Jedna rzecz jeszcze ważna w kontekście spektaklu, bo na scenie zobaczą państwo pieniek drewniany. Powiedziałam na początku, skąd się wziął Leśmian, że to mi zagrało bardzo z tematami związanymi z przyrodą, naturą, z całym kontekstem też ekologicznym, ale to był też taki moment w moim życiu, kiedy na moim osobistym podwórku zostało bez powodu ścięte drzewo. Ja tak zupełnie po ludzku bardzo to przeżyłam. Pomyślałam sobie o jakiejś takiej wielkiej niesprawiedliwości, która się dokonała na moich oczach i mojej bezradności, bo nie byłam w stanie nic zrobić. I postanowiłam, że kawałek tego drzewa w postaci pnia zabiorę. I tak się stało, że ten pieniek grał w naszym spektaklu Sen przez 2 lata. On był na scenie z nami później w sposób naturalny. Po prostu się rozsypał, bo był już tak suchy, że jakby nie nadawał się dalej, by być razem z nami, ale ten symboliczny kawałek drzewa, który w twórczości Leśmiana też pięknie powraca w wielu momentach, bo Leśmian też kochał drzewa i to jakby czuć, widać powielokroć. I ten fragment też tego świata jest na scenie bardzo symbolicznie w postaci pieńka. I to dla mnie też bardzo dużo znaczy. W zasadzie nie ma nic więcej. Jestem ja, marimba, kompozytorka i pieniek.
1: A z nami była Beata Jewiarz, od 10 lat tworząca spektakle leśmianowskie. Ostatni Leśmian Relax mogą Państwo zobaczyć w poniedziałek w ramach Festiwalu Singera. Przypomnij, gdzie?
0: W Służewskim Domu Kultury. O godzinie 19 zaczynamy. Myślę, że ci z Państwa, którzy bardzo by chcieli przyjść, bo już jest późno, jest już sobota, więc jak się Państwo domyślają, może być problem z biletami, ale myślę, że ci, którzy będą bardzo zdeterminowani, pojawią się i powiedzą, że bardzo chcą zobaczyć, to myślę, że znajdzie się dla nich miejsce. Chcę w to wierzyć.
1: Może niektórzy z Państwa pomyśleli, skąd ja znam ten głos? Tak, bo Beata jest także aktorką. A mogą Państwo znać ich głosy? Ponieważ to był właśnie głos Yennefer z gry Wiedźmin czy Dziki Gon. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
0: Ale twist na koniec. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy życzę.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Francji zapowiada wsparcie militarne Ukrainy i z podobnym apelem zwraca się do innych krajów sojuszniczych. Hiszpański rząd szuka sposobu na wsparcie eksklawy Ceuty po lipcowym kryzysie migracyjnym. W życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić transkrypcję aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Deklaracja o wysłaniu pocisków przechwytujących została ogłoszona po piątkowym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, w którym zginęło kilkanaście osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Macron podkreślił też, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje dysponujące odpowiednimi środkami również przyłączyły się do pomocy militarnej dla Ukrainy. Francuski przywódca skrytykował też powtarzające się rosyjskie ataki na ludność cywilną oraz taktykę zastraszania i eskalacji. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. W spotkaniu współprzewodniczyć będą właśnie Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Hiszpański rząd pracuje nad specjalnym planem, który ma wesprzeć Ceutę po kryzysie migracyjnym. Sytuacja w tym hiszpańskim terytorium w Afryce powoli się stabilizuje, ale miejscowe władze skarżą się na szereg problemów, w tym spadek zainteresowania tym kierunkiem ze strony turystów. Jak donosi dziennik El País, rząd w Madrycie chce zatwierdzić pierwsze elementy planu dla Ceuty już w przyszłym tygodniu. A więcej na ten temat wie nasz reporter Cezary Jaszczyk.
2: Chodzi o dodatkowe fundusze dla lokalnych firm, co ma pozwolić na ochronę miejsc pracy. Pierwsza transza ma wynosić 25 milionów euro. Władze chcą też zainwestować w doraźną pomoc migrantom. Z kilkudziesięciu tysięcy osób, które pod koniec lipca wdarły się do eksklawy, zostało około 5 tysięcy. Warunki, w jakich przebywają, jak relacjonują hiszpańskie media, są fatalne.
3: Zostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
2: Mówiła w TOK FM była ambasadorka w Hiszpanii, profesor Anna Sroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 nielegalnych migrantek z Ceuty. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony prawicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Dzięki obniżonej stawce VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregulowanych cenach jeszcze tydzień temu, a cena litra oleju napędowego spadła o średnio 60 groszy. W ten sposób eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, mówi analityk rynku paliw z Refleksu Urszula Cieślak.
4: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
1: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54 zł. Benzyna 98 będzie kosztować do 7,36 zł, a litr oleju napędowego maksymalnie 7,59 zł. Od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, które ma ułatwić transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory aktów małżeństwa tak, aby urzędnicy nie zasłaniali się na przykład tym, że w systemie informatycznym nie są w stanie zaznaczyć małżeństwa dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny próbował wejście w życie tych zmian zablokować, ale jak mówi ministra Katarzyna Kotula, to się nie uda.
5: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
1: Jak dodaje Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, pary jednopłciowe w końcu będą mogły odetchnąć z ulgą i przestaną się obawiać, że ktoś odmówi im transkrypcji.
6: Jeśli chodzi o kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, rozporządzenie jest obowiązującym rozporządzeniem. Przede wszystkim my jako Polacy Polska jesteśmy zobowiązani do wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten nie pozostawia żadnych złudzeń. Transkrypcja jest jedynym możliwym prawnym środkiem do rejestrowania i uwzględniania w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych.
1: W badaniu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Kiedy ze względu na pogodę plaże tracą na atrakcyjności, turyści szukają innych miejsc. A będąc w okolicach Trójmiasta, można odwiedzić Akwarium Gdyńskie. Jak jednak przyznaje jego szefowa Grażyna Niedoszytko, obowiązują tu ścisłe limity.
7: To oznacza, że w deszczowe dni, w szczycie sezonu, w popularnych godzinach bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być naraz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
1: Akwarium Gdyńskie 2 lata temu powiększyło się o nową część, w której znajduje się 12 zbiorników o objętości 450 tysięcy litrów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w południowej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami prognozowane przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na północy, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 23 będzie na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pan Krzysztof Dziołudi. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam, słuchacie.
8: Zawsze na początku naszego programu to pierwsze pytanie w programie brzmi od lat tak samo. Gdzie się pan urodził?
9: Urodziłem się w Kaposvár na Węgrzech.
8: Kaposvár. Duże miasto, małe miasto?
9: To jest miasto wojewódzkie. I może, żeby rozbudzić wyobrażenie słuchaczy, to jest na południe od Balatonu. Mhm. Czyli 50 kilometrów od Balatonu w kierunku Chorwacji. Czyli to jest 2 godziny samochodem od Budapesztu, wśród pagórek.
8: I kukurydza czy słoneczniki? Co tam rośnie?
9: Kukurydza, słoneczniki też. Mhm. I ogólnie to jest węgierski ziem, czyli miasto wybudowane na 7 górach. Oczywiście te górki są umowne, aha, czyli to są bardziej takie pagórki. Natomiast miasto na 70 tysięcy, 60 tysięcy, coś takiego. Regionalny centrum gospodarczy, kulturalny ze swoim uniwersytetem, z teatrem.
8: A przepraszam, a jak pan był dzieckiem, to jak pan spędzał wolny czas w Kaposvár? Co tam się robiło? Grało w piłkę, chodziło?
9: Grało się w piłkę, ale też właśnie chodziło się do teatru na przykład. Teatr w Kaposvár jest słynny na cały kraj. To był najlepszy teatr przez kilka dekad w latach 70., 80. Wiadomo, nie jest łatwo utrzymywać taki najwyższy poziom na poziomie całego kraju, więc później może już nie był na takim bardzo najwyższym poziomie, ale nadal jest to słynne na cały kraj.
8: Czyli już ten pierwszy stereotyp, że jak coś nie jest w Budapeszcie, to jest nieważne, to już pan mówi, nie, Kaposvár miał dobry teatr.
9: Tak, i nadal ma, i aha, ma bardzo szeroką ofertę kulturalną, jak na taki rozmiar takiego kraju, więc zachęcam słuchaczy, którzy planują na przykład wakacje nad Balatonem, szczególnie nad południowym brzegiem, żeby się wybrać do Kaposvár i odbić spacer na pięknym deptaku, trochę w stylu Łodzi, jak jest ulica Piotrkowska, tylko oczywiście w takim lekkim, mniejszym wydaniu. Mm-hmm.
8: I pan tam chodził do szkoły podstawowej i do średniej, tak?
9: Tak jest. I tak, no i od razu tutaj dodam może ten drugi część opowieści, że moja mama jest z Warszawy, więc dorastałem się w rodzinie węgiersko-polskim i to powodowało, że dzieciństwo spędziłem na Węgrzech w Kaposvár, tam żyłem aż do matury. Natomiast zawsze miałem też tą drugą nóżkę w Polsce, kontakt z rodziną, odwiedziny do babci i dziadka, nauka języka.
8: A gdzie dziadek i babcia, gdzie mieszkali?
9: Babcia nadal na szczęście jest z nami i mieszka w Warszawie, w Ursusie.
8: Ursus.
9: Mhm. I teraz jesteśmy z żoną w jej sąsiedztwie, więc, więc jesteśmy w sąsiedniej ulicy, więc w pewnym sensie jest taki powrót do tego świata mojej mamy.
8: A czy to było tak, że pan jak w tym czasie, kiedy pan maturę zdawał, to pan był przekonany, że pan przyjedzie do Polski? Czy pan w ogóle się nie zastanawiał nad tym, gdzie pan będzie dalej się uczył?
9: To zawsze miałem w głowie, że to jest potencjalnie ważny kierunek dla mnie, więc ogólnie aktywnie szlifowałem język polski.
8: A czemu pan nie chciał studiować w Budapeszcie?
9: Oczywiście, jak zdałem maturę, to zdałem też papiery do Budapesztu. Natomiast, szczerze mówiąc, intrygowało mnie takiego bliższego zapoznania się Polską. Czyli na początku miałem taki plan w głowie, żeby przyjechać do Polski, rozrobić licencjat, nauczyć się jak najlepiej po polsku i być może wracać. Natomiast no, życie potoczyło się inaczej i zostałem dalej.
8: Czyli pan jeszcze nie podjął decyzji, czy przypadkiem pan sobie nie wróci na Węgry, tak?
9: Raczej na tym etapie, jak już tutaj mam żonę, ta cała ciężkość życia społecznego, kariera, przyjaciele.
8: No pan skończy studia w Warszawie.
9: Tak.
8: I chodzi pan do polskich stacji radiowych na wywiady.
9: Tak, na Węgrzech, jeżeli się nie mylę, to raz miałem rozmowę przy okazji, więc miałem jakieś styczność, ale ogólnie to tak.
8: Przepraszam, to od razu zapytam, bo słuchacze są pewnie zainteresowani. Nie kojarzy pan na Węgrzech takiej stacji radiowej albo takiego programu, że zaprasza się właśnie ludzi z korzeniami spoza Węgier? Jakichś obcokrajowców, jakichś, nie wiem, tam Polaków, Chorwatów, Austriaków, Serbów.
9: Na pewno, nie kojarzę. Na pewno w państwowych mediach, jak jeszcze mieszkałem na Węgrzech, to było coś takiego, że magazyny dla różnych mniejszości.
8: No tak, ale na Węgrzech są mniejszości.
9: Są.
8: No właśnie. To trochę inna historia, no bo po prostu Serbowie tam, czy tam po prostu mieszkają, prawda? Czy tam...
9: Tak, natomiast czy jest taki program radiowy, no to nie jestem pewny.
8: Ja mam nadzieję, że nie ma, że my jesteśmy jedynym na świecie. I pan studiował co w Warszawie, proszę powiedzieć?
9: Ekonomia.
8: A skąd ten wybór, że ekonomię?
9: Ekonomia pochodzi z takiego wyboru, że ogólnie interesowałem się różnymi rzeczami, czyli jak zaczynałem liceum, to myślałem, że może pójdę na chemię i będę chemikiem i taki hard science, prawda? I chodziłem na tą rozszerzoną chemię, rozszerzoną matematykę. Trochę się męczyłem z tym. I ogólnie mnie bardziej intrygowało, jak ten świat społeczny wokół nas funkcjonuje. I ogólnie byłem dosyć dobry w takich przedmiotach humanistycznych, czyli byłem dobry z języków, byłem dobry z historii, z matematyki też byłem dobry, ale może nie jakiś taki prawdziwy talent generacyjny albo coś w tym kierunku. I ogólnie jakby moim marzeniem było jakieś tego typu prace, gdzie jest trochę kontakt z ludźmi, gdzie można ten świat w jakiś sposób opowiadać. Czyli myślałem o właśnie jakimś dziennikarstwu, może coś, nie wiem, w dyplomacji. Czyli tego typu miałem marzenie. Natomiast Też moja mama, która pracuje w bibliotece uniwersyteckim właśnie w Kaposvár, często podrzucił mi na przykład magazyn The Economist, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. I wtedy mnie to zaintrygowało, na ile różne sposoby można wytłumaczyć pewnych rzeczy, dlaczego mamy w ogóle spór na temat gospodarki, dlaczego mamy taki, dlaczego to nie jest jednoznaczne, co powinniśmy robić jako społeczeństwa. No i stwierdziłem, że to jest jakby zawód albo kierunek studiów, który jest na pewno będzie mi stawiać wyzwania i chciałem podejmować
8: Ale tego szczerze, wyzwania. Ale ty nie miał pan takiego myślenia, jak skończę ekonomię, to przynajmniej będę dużo zarabiał. Nie, nie myślał pan tak?
9: Nie, no to też była ta druga myślenie.
8: Tak tylko pytam.
9: Nie, no oczywiście, w sensie, że no też tak. Jeżeli tutaj mamy słuchaczy, którzy myślą o wyboru studiów, to proszę się kierować z jednej strony z tym, co państwa interesuje, a z drugiej strony z tym, gdzie są jakieś prognozy, że tego typu zawody będą potrzebne, tego typu... Więc to jest niezwykle ważne według
8: ale,
9: mnie, że...
8: Dobrze, no ale to i tak nie mógł pan przewidzieć takiej sytuacji, że pan pochodzenia częściowo węgierskiego w Polsce po ekonomii, chyba, że się mylę, ale pewnie ciągle dostawał takie pytania. Czyli co, Węgrzy dopłacają do cen benzyny, czyli Węgrzy mają najwyższy VAT w Europie, a dlaczego sytuacja gospodarcza Węgier wygląda tak, a nie inaczej? Ciągle pana pytali o to i pan musiał być takim trochę nieformalnym dziennikarzem z Węgier?
9: Nie do końca, bo jak ja przyjechałem, to było 2010 rok. Czyli to było, właśnie przyjechałem w tym takim kulminacyjnym momencie, kiedy poprzednia władza bardzo brzydko przegrała wybory w podobnym stylu, co teraz znowu ta odchodząca ekipa, albo ta, która już odeszła. Więc zanim to się zaczynały te pytania stawiać, no to minęło przynajmniej półtorej roku, dwa lata, więc to nie było tak od samego początku. No i od tej pory tak, to faktycznie jak przypominam sobie, to już były takie gorące dyskusje na ten temat w 12 roku, 13 roku, tak.
8: Ale odwiedzał pan Kaposvár i okazywało się, że żywność w sklepach jest coraz droższa, to było widać. Czy z pana perspektywy było widać w takim prostym spojrzeniu, że rzeczywiście coś się niedobrego dzieje z węgierską gospodarką? Czy to nie
9: to są
8: proste?
9: Różne etapy tej historii. Czyli ogólnie jakby tamta historia trwała 16 lat, więc to było wystarczająco długo, żeby wszystkie procesy doszły do jakiegoś stopnia, że już było to widoczne absolutnie dla każdego. Więc jakieś takie załamania, bo tutaj jak rozumiem, to pan sugeruje, że nastąpiła jakaś taka mocna dywergencja między Polską a Węgrami już wtedy. No, a to była taka stopniowa historia.
8: Aha, proces taki.
9: Jak ja przyjechałem w 2010 roku, to powiedzmy, że Polska i Węgry były na podobnym etapie. Aha. Natomiast to też już było tego typu historia, że Polska już się rozwinęła, było takie dynamiczne miejsce. A Węgry z kolei już zaliczyli recesję w 2006, 2007, potem nastąpiła duży kryzys finansowy, więc to była taka historia właśnie niepewności gospodarczej. A w Polsce było ten taki, ten już wtedy było widać ten rozchodzące ścieżki. Natomiast potem te wszystkie rzeczy miały swoje różne etapy ogólnie i ja, dla mnie było w 10, 11 roku widoczne, potencjały w Polsce są, albo prognozy na Polskę są na nieco wyższym poziomie niż na Węgrzech.
8: No dobrze, a pan mówi o liczbach, cyfrach, analizach, a czuł pan to w powietrzu, w taki jakiś rodzaj atmosfery? Nie wiem, że wracał pan do Kaposváru i miał wrażenie, że jest jakiś rodzaj atmosfery takiego frustracji, ale też takiego zniechęcenia, a wracał pan do Polski, pan widział, że tutaj każdy jakiś biznes chce robić.
9: No trochę tak.
10: Tak?
9: W sensie
10: tak?
9: Trochę tak. O. To znaczy, że oczywiście tutaj ciężko jest porównywać miasto wojewódzkie na Węgrzech do Warszawy, no tak. A generalnie to była ta moja pula do porównania. Mhm. No natomiast no widać było, że w Warszawie powstają coraz nowe rzeczy, inwestycje, budynki, wszystko się zmienia dynamicznie. A z drugiej strony w Budapeszcie niewiele się działo w tamtym okresie, a w Kaposvár z kolei wtedy też było ogólnie ten klimat na Węgrzech 2011-2012 było taki, że mocno odczuwali europejski kryzys gospodarczy i było tam taki lata naprawdę słabego wzrostu, nawet recesji i tak dalej, a w Polsce tego nie było. Nie było tego widać na pewno. I potem były takie okresy, że ten węgierski wzrost był na przyzwoitym poziomie, tylko no oczywiście jeżeli to było na przyzwoitym poziomie, to było z powodu różnych mechanizmów gospodarczych, gdzie państwo aktywnie promował pewnych rzeczy, jakby stawiał zrobił taki nie antycykliczną politykę, tylko docisnął gaz wtedy, kiedy mógł i dosypał pieniądze i tak dalej. W Polsce zawsze

0: w tych rozmowach, bo premier chyba powiedział, że chce pomóc klasie średniej. Dzisiaj już czytam informację, że część ludzi mówi, o nie, to nie jest pomoc dla klasy średniej, to jest pomoc dla klasy średniej, a powinien pomóc tym najmniej zarabiającym, żeby tą kwotę wolną od podatku podnieść. Te największe firmy, trochę przestraszone, czy nie zapłacą tego najwyższego podatku. I jak pan słucha takiej dyskusji, to na Węgrzech podobnie się o podatkach dyskutuje?
1: I mam wrażenie, że jeszcze się nie dyskutuje. Czyli poprzednia władza ustawiła system gospodarczy na taki, to się nazywa unorthodox polityka, albo czyli polityka, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, unorthodox, czyli nie...
0: Nieortodoksyjna.
1: Nieortodoksyjna. Nieortodoksyjna polityka gospodarcza, czyli to polegało na tym, że państwo cierpiało wpływów od konsumpcji, a nie od PIT-u. Czyli PIT na Węgrzech jest liniowy. Jest na niskim poziomie. Teraz nie pamiętam dokładnego pułapu, ale on jest niski.
0: Czyli zarabiam i niewielką część oddaję.
1: Dokładnie. No i nie jest to progresywny, tylko to jest...
0: Liniowy.
1: Tylko liniowy i czy ktoś zarabia mało czy dużo, stawka jest taka sama.
0: Ale zaraz, to ciekawy eksperyment. To czy na Węgrzech widać na przykład... Bo krytycy tego liniowego mówią, no to rozwarstwiać się będzie społeczeństwo. Będzie dużo bardzo bogatych i dużo, no niestety, ubogich ludzi. Ale czy to na Węgrzech tak było, że tutaj z jednej strony ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, a z drugiej sobie budują pałace i samochody bardzo drogie mają? To było w ogóle widać?
1: W sensie to nie jest ogólnie moja działka, bo na pewno na ten temat jest literatura już. Ja wiem, że są obliczenia, które pokazują, że tutaj na tych wszystkich zmianach głównie korzystało ten górny kilka percentyla, czy to jest 20%, 10%, teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast, no tak, to jest jakby poczucie społeczne jest takie, że pewne kręgi, często zależne od polityki, mieli bardzo fajnie, a na przykład służba publiczna, tak, uczelnie, wszystkie te zawody, które trzymają...
0: Administracja publiczna, tak.
1: No na przykład oni mieli bardzo ciężkie czasy, więc...
0: Ale wie pan, też trochę chodzi mi o takie poczucie właśnie. Jest pan w Ursusie, dzielnica Warszawy, patrzy pan na ludzi, patrzy, jakimi samochodami jeżdżą, jak mieszkają, jak się ubierają i jedzie pan sobie do Kaposzwaru i pan patrzy na, jakie samochody mają, jak się ubierają, jak mieszkają i czy ma pan wrażenie, że te dwa kraje się różnią, jeśli chodzi właśnie o te różnice majątkowe, albo nie, albo to sposób, w jaki ludzie pokazują to, że mają pieniądze?
1: No, dobre pytanie.
0: Jakbym był milionerem na Węgrzech, to co powinienem sobie kupić? Jacht na Balatonie.
1: Teraz zaprosił pan złego gościa. Jakbym wiedział, to pewnie robiłbym teraz jakieś inne rzeczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo to nie
0: jest... Ja powolutku idę w kierunku tego, że być może pan powie coś takiego, jakby pan był milionerem, to trzeba było kupować mieszkania i na wynajem krótkoterminowy.
1: Na pewno jak ktoś kupił mieszkania w dobrym momencie, to na pewno na tym korzystał, więc to na pewno tak.
0: Pytam pana o to, dlatego że w Polsce bardzo często można spotkać taką tezę, że ludzie bardzo, bardzo bogaci inwestują w te mieszkania, dlatego że to jest po prostu jedna z najbardziej sensownych ekonomicznie w Polsce inwestycji. Ale pan zajmował się między innymi badaniem tego, jak to w ogóle działa w takim sektorze, jak właśnie najem krótkoterminowy i platformy cyfrowe do najmu. I chciałem o tym z panem porozmawiać, bo pana perspektywa może być bardzo ciekawa dla słuchaczy i słuchaczek. Najpierw chciałem się zapytać pana, dlaczego w ogóle pana zainteresowało to, ten segment tak jakby życia społecznego, tak?
1: Tak, więc historia jest następująca. Skończyłem magisterkę też z ekonomii na uniwersytecie i widziałem siebie

0: właśnie w takim roli, że chętnie chciałem zagłębić się dalej w pisaniu prac. I na przykład dla mnie pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej to była taka fajna przygoda. I miałem wtedy ten moment zastanowienia się, co interesującego może się wydarzyć w następujących latach, co pozostanie aktualne, gdzie można jakieś istotne na temat naszego społeczeństwa powiedzieć. I to było właśnie ten rok 2015, coś takiego. I wtedy prasa, ten świat biznesowy był bardzo silnie nakierowany na platformy. I była ta opowieść na temat zmieniające się w ogóle funkcjonowania gospodarki pod kątem tego, co człowiek musi kupić, a czego może po prostu wynająć. Tak. Jakby zmienia się ten rola przestrzeni.
1: Gospodarka współdzielenia, tak
0: i
1: to było.
0: Tak, sharing economy, gospodarka tak. współdzielenia i tak dalej. No i pierwotnie pamiętam, że zainteresowała mnie ta tematyka ekonomii, gospodarki współdzielenia, gdzie jednak była jakaś taka konflikt, prawda? Że z jednej strony nie wiem, prasa typu The Economist, typu jakieś prasa technologiczna i tak dalej pisze o tym, że tutaj zmienia się nasza gospodarka, bo nie potrzebujesz samochodu, bo ci sąsiad cię podwozi, nie potrzebujesz hotelu, bo wynajmujesz pokoju u babci, który ma trzeci pokój wolny i tak dalej, i tak dalej. No ale natomiast jakby człowiek czuł taki konflikt trochę, że okej, jakby to brzmi super, ale zawsze są te dwa przykłady, Uber i Airbnb. No i pytanie wtedy, co mnie zaintrygowało, to było takie, że czy możemy coś powiedzieć na temat tego, na ile te usługi faktycznie są inne niż te...
1: To, co znamy dotychczas.
0: Typu taki... hotele, tak. typu taksówki i tak dalej. No i z Uberem było ten problem, że te dane przebadać jest trudne, bo to jest aplikacja mobilna. Dosyć ciężko jest jakiś eksperyment zrobić, gdzie jeżeli chodzi o nauk ekonomicznych, no bo pewnie można było i są tego typu badania, że ktoś robi wywiady z kierowcami i to jest cenna literatura, która tego typu rzeczy robi. Natomiast to nie była moja herbatka, tak? Chciałem robić coś z danymi. I w przypadku Airbnb to, co było tutaj z kolei pozytywne, że te oferty są publicznie dostępne. To znaczy, że klient musi widzieć na stronie internetowej, gdzie są te mieszkania i tak dalej. No więc to pokierowało mnie do właśnie w tym kierunku, żeby zajmować się z najmem krótkoterminowym. No i na początku właśnie stawałem sobie takie pytanie na temat Warszawy. To było rok 2017, coś w tym kierunku. W ogóle jak wygląda ten rynek? Gdzie są te mieszkania? Czy to faktycznie są jakieś pozytywnych wariatów mieszkania, którzy wynajmują pojedyncze pokoje i mieszkają z tymi turystami? Czy może tutaj jednak chodzi o czymś innym? Chodzi o wynajmu biznesowym, profesjonalnym i tak dalej. I to było bardzo ciekawe, no bo nie mieliśmy wtedy dane na ten temat. Była dopiero początek też badania tego naukowo, więc udało mi się wtedy stworzyć taką bazą danych, używając różnych technik informatycznych, web scraping i tak dalej, które już umożliwiało właśnie na przedstawienie jakichś pierwszych takich wniosków. No też tutaj istotny jest ten czynnik, że jako doktorant dołączyłem do zespołu The Labu na Uniwersytecie Warszawskim, czyli Digital Economy Lab, gdzie właśnie powstała nowy zespół, profesor Śledziewska była i nadal jest naszą kierowniczką i wszystkie te badania były wokół cyfrowej gospodarki typu tego typu zjawisk.
1: Ale czy chociaż udało się panu znaleźć odpowiedź na to zasadnicze pytanie, które pan zadaje, czyli jak wiele z tych mieszkań wynajmowanych w najmie krótkoterminowym, to faktycznie jest ta idea, która, pan ma rację, to 10 lat temu to tak to opisywano. To jest szlachetna idea. Po co kupować jakieś tam, brać kredyt, kupować mieszkanie, skoro możemy po prostu wymieniać się samochodami, mieszkaniami i tak dalej, współdzielić, przepraszam. I było to coś szlachetnego w tej idei. Ale pan zrobił badania i jaki obraz, przynajmniej w Warszawie, z tego się wyłania, z
0: no
1: tych pana
0: i tak.
1: badań?
0: No już wtedy wynikało, że tutaj jednak jest bardzo duża część tych całych mieszkań na wynajem, bardzo duża część ofert należy dla różnych profili, który zarządza z kilkoma ofertami, że w zasadzie, jeżeli popatrzymy na takie kryteria jako ekonomia spółdzielenia, czyli ktoś nieprofesjonalnie to wynajmuje, to są pojedyncze pokoje, spółdzielone pokoje i tak dalej.
1: Ta babcia, o której pan mówił, co ma trzeci pokój.
0: No to było w zależności od lata, kiedy robiłem te obliczenia, ale zawsze to było w mniejszości.
1: Ale czyli jaka część rynku?
0: No ogólnie w 2024, kiedy ostatni raz to przeliczyłem dokładnie, to było mniej niż 10%.
1: Mniej niż 10%?
0: Tak. Jak zaczynałem robić w 2019, to jeszcze, czy 17, 19 i tak dalej, to wydaje mi się, że to wtedy było jeszcze więcej. Ale też mówimy o pułapie rzędu 20%, 25%, coś takiego. Czyli już w pierwszych pomiarach dominowały całe mieszkanie, które są wynajęte przez profile, które mają więcej, kilka tych mieszkań.
1: Czyli, dobrze, zbadał pan to. Taki jest obraz. Jakie pan ma wnioski? Czy to od początku była opowieść, którą ludziom się pokazuje jako świetna nowa idea, która pomoże nam wyjść z tych rosnących cen, kupna mieszkania, kupna samochodu i tak dalej, i tak dalej. Oto, szlachetna, humanistyczna, no, człowiek pomaga drugiemu człowiekowi, tak? Czy to od początku była nieprawda według pana? Albo inaczej, kto w to uwierzył wtedy? I czy pan ma wrażenie, że być może jest druga teza do obrony? Na początku to faktycznie wszyscy w to wierzyliśmy. Po prostu nie wzięliśmy pod uwagę tego, że prędzej czy później to się tak sprofesjonalizuje. W sensie zaczną być firmy, które zaczną kupować takie mieszkania, wynajmować krótkoterminowo, jak wszystko. No, jak pan sądzi? Co pan sądzi?
0: No, według mnie, jak to się zaczynało w San Francisco, tak? 2011, 2010, jakoś tak, no to prawdopodobnie na początku to faktycznie było bliżej do tego opowieści, czyli nieprofesjonalne usługi, różne pokoje. I wydaje mi się, że tutaj nastąpiła taka rosnąca profesjonalizacja i coraz większy udział tego rynku nakierowany już na, czyli jako konkretny taki produkt inwestycyjny, że jest mieszkanie, jest pod konkretny cel kupione i który potem przenosi tego typu wpływy.
1: Początki były szlachetne.
0: Tak, szlachetne. Natomiast też mi się wydaje, że w Warszawie jak już ten pomysł się pojawiał i faktycznie był coraz więcej tych ofert, czyli mówimy o jakimś 2016-2017, to wtedy też na pewno było jeszcze więcej takich ofert właśnie spółdzielonych pokoi relatywnie. I to się tak stopniowo ginęło w tym morzu profesjonalnych ofert. Czyli według mnie to był taki proces ogólnie.
1: No dobrze, ale to teraz proszę powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, czy ten proces, o którym pan mówi, on wynika z tego, że mamy super narzędzia do takiej profesjonalizacji i kapitalizacji, czyli są portale internetowe, są aplikacje, które to świetnie robią, czy nie? Czy po prostu, nawet gdyby nie było tych narzędzi, to my ludzie jesteśmy tacy, że jak możemy z czegoś zrobić taki biznes, nawet z bardzo szlachetnej idei współdzielenia, to prędzej czy później go zrobimy. Czy mamy platformę cyfrową, czy nie mamy platform? Czy mamy aplikację, czy nie mamy? Czyli jak pan to widzi? Bo na pewno się pan nad tym zastanawiał.
0: No na pewno tutaj są te mechanizmy o tak zwanych incentives, prawda? Czyli jakie mamy bodźce dla użytkowników jakiegoś portalu. I ogólnie według mnie, jeżeli chodzi o tego typu platform, to nie jest jakby opowieść na temat natury ludzkiej tak bardzo, a bardziej ogólnie na takim płaszczyźnie to funkcjonuje, że jest jakaś platforma, która usuwa nam różne koszty, różne rodzaju trudności, no bo wynajem krótkoterminowy to nie jest coś, co powstało w San Francisco, tylko to funkcjonowało w popularnych miejscach od bardzo dawna. W Barcelonie też istniało ten rynek przed Airbnb, nad Balatonem na Węgrzech też i prawdopodobnie w Polsce też w popularnych miejscach były takie kwatery na wynajem. Natomiast jak już mamy ten mechanizm, że powstaje taka platforma, która pozbiera podaż, pozbiera popyt, powstają te efekty sieciowe, czyli im jest więcej z jednej strony rynku, tym bardziej fajniej dla drugiej strony rynku i mamy taki napędzający mechanizm, że ta platforma rośnie, no to wtedy to już ekonomia jest nieubłagalna ogólnie, w sensie mamy możliwości zarobienia pieniędzy, to już wtedy to będzie rosnąć niezależnie od tego, czy w jakim kraju to funkcjonuje, tak. Jakie jest.
1: Ale proszę powiedzieć, kiedy zaczęły się pojawiać już jakiś czas temu takie głosy, a poza tymi głosami decyzje administracyjne, żeby ograniczyć ten najem krótkoterminowy, wspomniana przez pana Barcelona była jednym z pierwszych miast, gdzie naprawdę ta dyskusja była bardzo gorąca, ale nie tylko. Teraz na przykład w Polsce dużo pisano o rozwiązaniach, które przyjęto w Berlinie, żeby ograniczyć najem krótkoterminowy. To jak pan to traktował? To z pana perspektywy to było co? To było dostrzeżenie, ile negatywnych konsekwencji ma najem krótkoterminowy, jeśli nie jest ograniczany, tak? To tak jakby ludzie dopiero zaczęli dostrzegać to, że media zaczęły pisać o tym, że wzrost cen jest, że zmienia się ta tkanka miejska, się zmienia. Jak pan to widział?
0: Tak, to znaczy ta geneza tego wszystkiego jest taki, że to zaczynało bardzo silnie rosnąć właśnie w turystycznych miejscach, czyli 2015, 16, 17 to było taki okres boomu na tym rynku, który trwało do pandemii. I ogólnie w dużych miastach to się bardzo fajnie spodobało turystom, tak? Tutaj były ten cały mechanizm, ekosystem. Tania linia lotnicza, więc biorę tanią linię lotniczą, biorę walizkę i jedziemy do Barcelony. Tak, i tam możemy mieć jakieś fajne mieszkanie i możemy zwiedzać. I ogólnie to się wydarzyło w dużych miastach. I dosyć szybko w tych miastach jak Barcelona albo Lizbona, też w Berlinie, w Amsterdamie, bardzo szybko urósł do takiego pułapu, że to już stawiało problemy miejskie, czyli problemy z koncentracją turystów w pewnych miejscach miasta. Problemy z tym, że pomału zaczynają nam się ta oferta usługowa się zmienić. Czyli na przykład są takie badania, które pokazywali, że na przykład w Amsterdamie pomału zmniejszały się oferty dla lokalnych mieszkańców, a zwiększyły się te takie typowe turystyczne usługi. No i dostrzegano tych wszystkich problemów. Powstały te różne ruchy miejskie i to wszystko w tych najbardziej problematycznych mieszkaniach prowadziło do ostrej dyskusji. Prawda? Więc ta dyskusja trwa do dziś. dzisiaj, na ten moment te duże miasta na świecie, takie światowe miasta, praktycznie wszędzie w jakiś sposób to kontroluje, ogranicza. Teraz odbiłem staż naukowy w Bostonie i badałem ten rynek amerykański i kluczowe miasta w Stanach też. Na przykład się okazało, że jak bierzemy te miasta, gdzie polska turysta chętnie by się wybrał, to praktycznie wszędzie są regulacje jakieś konkretne, typu nie możesz wynająć mieszkanie na Airbnb, w którym nie mieszkasz. Albo czyli są różne wymogi, taki bardzo ostre ogólnie. Czyli nie ma wolnej Amerykanki. Wolna Amerykanka to jest jeszcze w niektórych krajach, prawda? W Polsce też jeszcze jest ten moment, tak wygląda na to, że teraz jest taki temperatura dyskusji coraz wyższa. No i teraz jest konkretna debata na temat tego, żeby co z tym fantem robić, prawda?
1: No tak, ale to właśnie miasto Warszawa zleciło naukowcom, w tym panu, zbadanie i zrobienie raportu. Jak to wygląda w mieście Warszawa? Proszę tylko powiedzieć, dlaczego to państwu to zlecono? Dlaczego miasto Warszawa stwierdziło, jak się mamy dowiedzieć, to uderzmy do tych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego?
0: Geneza tego jest moja praca doktorska, który składał się z różnych artykułów właśnie na temat najmu krótkoterminowego w europejskich miastach. Więc jak zaczynałem robić te moje badania, to pierwsze miasto, którego bierałem na warsztat, to było Warszawa. Więc powstał taki artykuł naukowy, którym przedstawiłem właśnie te wyniki tego badania, co wspominałem w trakcie naszej rozmowy, czyli jak wygląda ten rynek w Warszawie. I to powodowało właśnie, że ten artykuł potem zaczynał być zauważony. Pamiętam, że miałem rozmowy z ekspertami z sektora hotelarskiego, czyli pytali mnie, według mnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich biznes, jaki to może mieć wpływ. I to wszystko taki było, no to mówimy teraz o 2018-19 rok, prawda? Więc wtedy...
1: I wtedy zadzwonił Rafał Trzaskowski, powiedział: dzień dobry, z tej strony prezydent Warszawy, proszę nam zbadać...
0: Nie bezpośrednio pan prezydent, ale ogólnie już w 2019 roku miasto Warszawa właśnie zaczynało się interesować z tym tematem, no i wtedy powstał pierwszy nasz raport, gdzie zbadaliśmy właśnie tego typu pytania, ile tego jest, gdzie to jest i tak dalej.
1: Naukowo. Tymczasem pan wspomina o rozmowę na przykład z hotelarzami, ale ma pan takie sytuacje, że spotyka pan kogoś, kto mówi: absolutnie nie powinniśmy tego regulować. Czy ktoś robi ze swoim mieszkaniem coś, co sobie życzy? Wolność Tomku w swoim domku. Jest takie polskie przysłowie. Wolność Tomku w swoim domku. W ogóle w węgierskim jest takie przysłowie, że jak masz swój domek, to możesz robić, co chcesz? Coś takiego? W języku węgierskim pewnie nie ma nawet takiego. A może jest?
0: Zastanawiam się, ale nie przychodzi mi teraz do głowy tego typu
1: przysłowie.
0: Tego typu przysłowie.
1: Oho. Ale jak chce się powiedzieć po węgiersku, to moja sprawa, ja tu mieszkam, albo nie wiem. Może Węgrzy nie mają tego po prostu. Ciekawe by to było. Ale dobrze, ale wracając do sytuacji, kiedy spotyka pan kogoś takiego, to w jaki sposób pan, jakich argumentów pan używa, mówiąc: no nie, musimy troszeczkę to uregulować. Albo jakiś rodzaj, jeśli nie będziemy regulowali, to co się stanie? Tak jakby w takich rozmowach, jakich argumentów pan używa?
0: No ogólnie jest kilka warstw tej historii, tak? Więc jestem taki warstwa emocjonalna, że okej, ale dajmy na to, teraz ktoś kupi mieszkanie, ma kredyt, jest zainwestowany w własne miejsce i nagle się okazuje, że sąsiad na górze prowadzi tego typu biznes, sąsiad obok prowadzi tego typu biznes.
1: Ale to przepraszam, to ja będę takim pana adwokatem diabła. Ale sąsiad na górze jest niezamożnym człowiekiem, który wziął kredyt, kupił sobie kawalerkę i uprawia tam najem krótkoterminowy, żeby spłacić ten kredyt. No ciężko pracuje na to. Co z tym złego?
0: Na szczęście to nie jest... jakby prowadzenie najmu krótkoterminowego to nie jest jedyny sposób na cierpienie korzyści z mieszkania, prawda? Więc tutaj sąsiad na górze, jeżeli... W sensie, po pierwsze, nie wydaje mi się, że sąsiad na górze jest takim zagrożony finansowo, jeżeli nabił mieszkania, żeby potem spłacić kredyt właśnie z jakimś najmem krótkoterminowym. To może wtedy po prostu zrobić ten tradycyjny krok i wynająć długoterminowo, na przykład dla nauczyciela albo dla...
1: Ale na krótkoterminowym więcej zarobi.
0: Tak, tutaj na pewno są tego typu dzielnice, gdzie tak jest. Więc to jest prawda, czyli że na pewno jest tak, że tutaj jest ten taki element element taki, że potencjalne korzyści są duże w rynku terminowego. Natomiast to też ma te społeczne koszty, prawda? Czyli z jednej strony jest ten taki problem przysłowiony, że na przykład może tak być, że mieszkam w takim budynku, gdzie ciągle ktoś hałasuje i nie mam na to wpływu i nie mogę ustalić te zasady współżycia. I w ramach tego regulaminu jest ten taki proza życia znowu, że ostatecznie nie mogę wszystko zrobić we własnym mieszkaniu.
1: Jednak.
0: Czyli no nie mogę zrobić, nie wiem, klub techno, prawda? Chociaż na przykład chciałbym. Albo nie mogę robić różne rodzaje biznesowe, które są uciążliwe. To wszystko wymaga zgód i tak dalej. No więc dlaczego nagle takie usługi hotelarskie traktujemy inaczej niż inne działalności.
1: To rozumiem. Tak, ten argument jest zrozumiały. Już mamy pewne ograniczenia, to nie jest niczym nowym to, że się zastanawiamy nad kolejnym jakimś. Ale to proszę mi powiedzieć jedną rzecz, bo na pewno słuchaczy i słuchaczki to interesuje. Bo pan to badał, ale jaka część nie wiem, firm czy podmiotów gospodarczych, które kupują mieszkania po to, żeby je krótkoterminowo wynajmować, to jest strasznie teraz modny ostatnio temat. Jaka część tych podmiotów jest z zagranicy?
0: Nie polskie. Nie wiem, szczerze mówiąc, więc to jest dobry...
1: Obcy kapitał.
0: Dobry pula. To na pewno badają to... Są takie badania na temat Lizbony, czyli te miasta południowej Europy, gdzie faktycznie mamy tą problematykę, że mamy miasto... gdzie mieszkają właśnie ta klasa średnia, znowu te nauczyciele, pielęgniarki i oni sobie funkcjonują w ramach swojego rynku. Natomiast otwiera się świat, otwiera się ten rynek mieszkaniowy dla wszystkich, dla wszystkich inwestorów świata i nagle przez Airbnb albo przez innych platformy można sobie nabić i korzystać z nieruchomości, właśnie mieć jakieś wpływy. I nagle konkurujemy, nagle taki nauczycielka albo pielęgniarka konkuruje już z
1: firmą jakąś wielką, przebogatą.
0: I tam jest na pewno jest ten problem, o którym piszą w literaturze, że potem geograficznie się też rozkłada to, że dokąd idą te korzyści, prawda? Mm. Jest taka nurt literatury i jak to jest w Warszawie, jest może ciekawe badanie.
1: A czy a propos, pan powiedział o tych badaniach, a ciekawe jest to, czy w Warszawie są, pewnie są, jakieś miejsca, gdzie udział wśród mieszkań tego najmu krótkoterminowego jest znacząco większy. No tak stereotypowo bym powiedział, że wszystkie turystycznie ciekawe miejsca, tak? Nie wiem, tam Śródmieście, albo nie wiem, blisko Starego Miasta, nie? Ale czy to tak zawsze działa? Bo może to też działa tak, że blisko lotniska na przykład, jest więcej. Jak to wygląda?
0: To zwykle się jest zagnieżdżony w tych punktach, gdzie są atrakcje turystyczne, gdzie są inne hotele. To jest taki tak dosyć dobrze ten sieć, ten gęstość, to ma te prawidłowości prawie w każdym mieście, którego badałem, czyli Berlin, Barcelona, Warszawa. Zawsze tak jest, że te wzory przestrzenne się kształtują podobnie. Jest różnica między właśnie profesjonalnymi gospodarzami i z tymi, którzy wyglądają na drobnych inwestorów. Na przykład dany profil ma tylko jedno mieszkanie. One są już bardziej rozciągnięte po mieście niż te większe gracze. Więc tutaj możemy jeszcze tutaj w ten sposób rozróżnić, że ogólnie im bardziej profesjonalny, tym bardziej w tych takich kluczowych punktach jest. Na przykład w Warszawie też tak jest, że ten rozkład dystansu od Pałacu Kultury to jest taki, że tak ogółem, teraz może przekręcę te liczby, ale ogólnie tak 75% ofert to jest do 4 kilometrów od Pałacu Kultury, a jeżeli bierzemy tych największych graczy typu gospodarze, którzy mają więcej niż 3, no to tam te dystanse są jeszcze mniejsze, tak? Czyli jeszcze mniejszy krąg.
1: No tak, tylko proszę powiedzieć, czy ostatnia duża dyskusja w Polsce na temat najmu krótkoterminowego zakładała następujące rozwiązanie. W największym skrócie. Oto wspólnota mieszkaniowa, czy też może też spółdzielnia, ale wspólnota mieszkaniowa może wyrazić zgodę, ale nie musi wyrazić zgody na to, żeby ktoś sobie w swoim mieszkaniu zorganizował taki najem krótkoterminowy. Jak pan to ocenia? Czy w innych miastach, w miastach, które pan badał, czy w innych krajach takie rozwiązania są przyjmowane? Czy raczej model w cudzysłowie berliński, tak? Tu są jasne zasady, chcemy ograniczyć. A tu w Polsce padł taki pomysł, że to, żeby to wspólnota mieszkaniowa. I co pan o tym sądzi w ogóle? Czy jak to wygląda z pana perspektywy?
0: No można tutaj różne, naprawdę jest szereg różnych rozwiązań i ogólnie no jakby Warszawa albo cała Polska teraz ma ten luksus, że może sobie popatrzeć na wszystkie rozwiązania, które istnieją, popatrzeć na literaturę i po prostu wybrać te best cases, tak? Więc ta opcja wspólnotą to jest jedna możliwa droga. Teraz w Budapeszcie na przykład, gdzie są regulacje, bo też jest dużo turystów, turystyczne miasto, fajne, też stare budynki mieszkalne z klimatem, czyli taki wręcz idealne pod kątem tego typu usług. Na przykład tam jest jedna dzielnica, gdzie po prostu tego zakazali w ogóle, że tego w ogóle nie ma.
1: W całej dzielnicy?
0: W całej dzielnicy, bo uznali, że jest to problematyczne. Jest też inna dzielnica, gdzie z kolei zamrozili liczbę tych ofert i chyba zasada jest taka, że jeżeli ktoś chce na nową ofertę wprowadzić, to wtedy musi mieć tą zgodę ze spółdzielni albo wspólnoty, a dla istniejących jest w drugą stronę, że jeżeli wspólnota i spółdzielnia uważa, że to jest nie na miejscu, to wtedy oni mogą występować, żeby to usunąć. Więc
1: ale ogólnie... to mnie pan zaskoczył. Powiem szczerze, że w całej jednej dzielnicy w mieście po prostu jest zakazane. To jest ciekawe.
0: Tak mi się wydaje, że była taka dzielnica, gdzie po prostu była głosowanie mieszkańców, taki lokalny plebiscyt i zdecydowali, że podziękują ogólnie. No i potem oczywiście krótkoterminowo to powodowało wzrost ofert mieszkaniowych i tak dalej. Więc to jakby krótkoterminowo na pewno to powodowało zmiany na rynku mieszkaniowego. Oczywiście jakby wymaga to takiego głębokiego badania jak wygląda, jeżeli chodzi o długoterminowy wpływ na ceny nieruchomości i tak dalej, no bo to jest tutaj interesujące pod tym kątem, że poza tym, że na rynku terminowy jest uciążliwy często, no jakby to, co faktycznie jest społecznie istotne, no to jest dostępność mieszkań. No. Czyli pierwsze, na przykład młode osoby kupują pierwsze mieszkanie, to jak ten rynek wpływa na...
1: Ale właśnie, a jest pan w stanie powiedzieć, że wszystkie, większość badań albo twarde dane pokazują, że ewidentnie tam, gdzie jest dużo najmu krótkoterminowego, to ceny po prostu w takim mieście, w takim środowisku idą do góry, ceny mieszkań w ogóle, da się to...
0: No są badania na rynek w Stanach Zjednoczonych. Jest dobry artykuł na temat Barcelony i z tego wyłania taki obraz, że tak, że im więcej, im ten gęstość rośnie, tym ceny transakcyjne rosną, długoterminowy najem rośnie i tak dalej. Na temat Warszawy albo Polski chyba nie ma jeszcze tego typu badań, czyli nie wiemy, ile to, jaki to spowodował.
1: No ale to pan mówi, nie wiemy w jakiej skali to jest, ale jak rozumiem, większa część naukowców zgadza się, że tak jest. Że
0: jak... No tak, bo mechanizm jest ogólnie tak dosyć łatwy do wyobrażenia, że mamy podaż. Jeżeli część tego podażu trafia na nie dla lokalnych mieszkańców, tylko jako taki turystyczny, turystyczna oferta, no to wtedy konkurują z tymi kupującymi.
1: No tak.
0: No i ogólnie brakuje tych mieszkań, tak? No oczywiście można tutaj wyłagodzić te kierunki, na przykład na ile budownictwo korzysta z tego, w jaki sposób najem krótkoterminowy na przykład finansuje część powstających bloków i na ile to jest istotny taki atrybut inwestycyjny, żeby jeszcze więcej mieszkań wybudowali. Można wymyślić jakieś mechanizmy, które nieco tego łagodzą, natomiast te artykuły, których ja znam, one zwykle wykazują istotny pozytywny wpływ na ceny. Więc no trzeba by byłoby to policzyć na Warszawę, żeby mieć jednoznacznych dowodów.
1: Powoli będziemy kończyli naszą rozmowę. Została nam dosłownie minuta, więc ostatnie pytanie. Trochę powrócić do początku naszej rozmowy. Pan mieszka w Polsce, odwiedza pan Węgry. W ciągu ostatnich 10 lat, jakie wydarzenie związane z Węgrami spowodowało, że ludzie pana w Polsce zaczęli pytać o Węgry? Nobel z literatury Laszlo Krasznohorkaja, zmiana władzy na Węgrzech, a może polityka Węgier wobec Ukrainy. O co najczęściej ludzie w Polsce pytają? Mówią, Krzysztof, powiedz nam, jak to... Powiedz nam...
0: Ja zwykle, mimo wszystkiego, chyba najlepsze rozmowy miałem na temat literatury i na temat kultury. Czyli na przykład oczywiście teraz z Krasnohorką i z Noblem na pewno odzięło się zainteresowanie w Polsce z tymi tematami. Ja sam miałem możliwość nadrobić zaległości w Polsce. Teraz w styczniu pierwszy raz obejrzyłem wspólne filmy, tak? Krasnohorka i Torbilo, czyli Harmonia Werkmeistera oraz Szatańskie Tango. Oczywiście jest tego więcej. I to jest niezwykle istotne właśnie jeżeli chodzi o dyskusję na temat Węgier, właśnie ta bogata literatura. Teraz jest wznowienie książki Krasnohorka i Melancholia sprzeciwu, więc polecam. Też polecam Harmonia Werkmeistera od Bielotor do obejrzenia i ogólnie zachęcam śledzenie koncertów w Warszawie, bo bardzo często pojawiają się węgierskie zespoły. Często to są duże gwiazdy, którzy przychodzą do Warszawy, żeby trochę dla mniejszej grony zagrać. Często w Chmurach i Hwidrozagadce można tego typu rzeczy. Więc ogólnie jak mnie ludzie pytają, to zawsze mam coś do powiedzenia właśnie w tym kierunku, czyli co przeczytać, co obejrzeć. I myślę, że to są te najfajniejsze wątki.
1: Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Pan Krzysztof Dziaudy był z nami. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w sobotę po godzinie 23:00 mówi Paweł Sulik.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i pomoc w rozmowach pokojowych zapowiada przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Rośnie liczba ofiar i chorych w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
4: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
3: Johan Wadefull powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
4: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
3: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka. I jak przyznała w TOK FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
5: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
3: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów kontroli i prewencji chorób wysoka śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego oszacowania dokładnej liczby chorych w wielu trudno dostępnych regionach Demokratycznej Republiki Konga. Samorządy wiedzą, że w obliczu kryzysu współpraca z organizacjami społecznymi jest ważna, ale najczęściej na co dzień tego nie robią. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez think tank lubelskiego PCK. Tylko 4% gmin aktywnie każdego dnia współpracuje z NGO-sami, mówi Kamil Raczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża.
6: Tylko te 4% gmin posiada stałego koordynatora albo dedykowany zespół, który wykonuje te zadania. I to pokazuje, że pomoc humanitarna wciąż jest traktowana jako coś bardzo doraźnego, na co nie trzeba nakładać dużo pracy, przygotowań.
3: A jest inaczej. By dobrze współpracować w warunkach kryzysu, trzeba się dobrze znać i wiedzieć, kto jest kim i co potrafi. Na długo przed powodzią, pożarem czy zagrożeniem z powietrza. Przyznaje Karolina Chojka-Bartoszko z Fundacji To Proste.
7: Kluczowe to przede wszystkim to, żeby organizacje pozarządowe miały swoje stałe miejsce w zespołach zarządzania kryzysowego. Musi w tych zespołach być oddelegowany przedstawiciel organizacji pozarządowych.
3: Raport PCK na temat partnerstw budowanych między samorządami a organizacjami pozarządowymi jest dostępny w internecie na stronach PCK. W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać będą się nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co do tej pory w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak zwracała uwagę w TOK FM na to, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
8: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci, może także od odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
3: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na decyzję TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa w marcu tego roku. Wchodzące w życie przepisy ujednolicają procedurę stosowaną przez Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spektakle i spotkania literackie, w tym koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
9: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to, powiedzmy, takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
3: Festiwal Singera potrwa w Warszawie do 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie, do 23 stopni, około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: A dziś porankowa ekipa to wydawca Jakub Żebrowski. Program realizuje Jana Cech. Program przygotowała Magdalena Sikoń, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Jak słyszeliście Państwo w informacjach, dziś w całej Polsce dzień rozpoczął się niespokojnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Intensywnymi opadami deszczu dla 5, silnym wiatrem w 7 i alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w 3 województwach. A dla Dolnośląskiego wydano ostrzeżenie 3 stopnia, czyli najwyższy stan zagrożenia. Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji w informacjach TOK FM. Co dziś przed nami w poranku? Za chwilę sobotni przegląd prasy zagranicznej. Opowiem o najważniejszych tematach, które zajmowały w tym tygodniu światowe media. O 7.20 o tym, co Polacy czytają w wakacje i jak dziś, w czasie kolejnej fali rewolucji cyfrowej, promować czytelnictwo. Porozmawiam z osobą, która odnosi na tym polu sukcesy. O 7.40, ponieważ dziś Międzynarodowy Dzień Psa, zapytam o to, czy również psy stały się dziś w Polsce częścią wojny kulturowej. Po 8 przeniesiemy się do Oxfordu i porozmawiam o badaniach nad szczepionkami, w tym o przełomowych pracach nad szczepionką na raka skóry. A po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień w polityce Aleksandra Pawlicka z TVP Info i Bogusław Hrabota z Polsatu News i Rzeczpospolitej. A teraz zapraszam już na tygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Dziś wybrałam dla Państwa 3 tematy, które zajmowały media na świecie. Warto zwrócić na nie uwagę, a będą to: stan finansów najbogatszego kraju na Ziemi, czyli USA, co może wynikać z procesu, jaki firmie Meta, czyli Facebookowi i Instagramowi, wytoczyło zbiorowo 29 stanów amerykańskich, ale będzie też o oświadczeniu firmy Moderna, która zelektryzowała świat nauki i medycyny, czyli o pracy właśnie nad szczepionką na raka opartą na mRNA. Zaczynamy od niepokojącej informacji, którą przekazał Departament Skarbu. Dług publiczny USA przekroczył w tym tygodniu historyczny rekord ponad 40 bilionów dolarów. Eksperci obawiają się kryzysu, a rząd Donalda Trumpa, żeby uspokoić rynek, dwukrotnie zwiększył skup obligacji skarbowych, co spowodowało spadek ich wartości. I zaglądam do komentarzy prasy. Financial Times, Mark Goldwyn z think tanku Committee for Responsible Federal Budget mówi: te dane to gigantyczna, czerwona migająca lampka, która mówi: sprawdź silnik. Nie oznacza to, że silnik zatrze się jutro, ale to jasny sygnał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Liczy się nie tylko skala, ale i tempo, w jakim osiągnęliśmy ten poziom zadłużenia. Z kolei agencja Associated Press, cytuję Margaret Spellings, prezeskę think tanku Bipartisan Policy Center, która komentuje: obecna ścieżka fiskalna jest po prostu nie do utrzymania. Zawirowania wywołane przez sztuczną inteligencję, recesja, globalny konflikt czy szereg innych zdarzeń mogą szybko zepchnąć nas w wielki kryzys. I kolejna gazeta z USA w komentarzu odredakcyjnym The Washington Post pisze: wymówki tłumaczące ogromny deficyt pokazują tylko, do jakiego stopnia Waszyngton stracił kontrolę nad wydatkami federalnymi. Departament Skarbu tłumaczy, że lipcowy gigantyczny deficyt został zawyżony przez zwroty ceł, bo przypomnę, że Sąd Najwyższy orzekł, że nadzwyczajne cła Trumpa są bezprawne. Nie ma jednak żadnego wytłumaczenia dla ogólnego trendu prowadzącego dług USA do 40, czyli do 40 bilionów dolarów. Odsetki o długu w tym roku fiskalnym wynoszą prawie bilion dolarów. To bilion dolarów pieniędzy podatników wydanych nie na obronność, edukację czy badania naukowe, ale jedynie na obsługę pieniędzy, które politycy już wydali, pisze Washington Post. I jeszcze New York Times też o deficycie zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone eksportują gospodarcze problemy do swoich najbliższych sojuszników. Fakt, że USA potaniają swoje obligacje skarbowe, niewątpliwie podniosło koszty pożyczek na całym świecie, windując rentowność nawet ultrabezpiecznych niemieckich obligacji rządowych do poziomów nieznanych od 2011 roku. Co najmniej trzy inne kraje grupy G7, czyli najbogatszych krajów świata, Japonia, Francja i Wielka Brytania, są jeszcze bardziej zaniepokojone z powodu własnych słabości finansowych. I znalazłam jeszcze inny komentarz z New York Timesa do tego samego tematu. Profesor L. Erian z Wharton School, główny ekonomista w Allianz, w tekście pod tytułem Ameryka staje się droga pisze: mamy dziś nowy porządek napędzany z jednej strony ogromnym zapotrzebowaniem na pożyczki ze strony sektora technologicznego i rządu, a z drugiej mniej chętnych do nabywania rządowych obligacji. Do tego dochodzi szok energetyczny, inflacja i problemy banku centralnego. Jesteśmy w rzeczywistości, która wymyka się dawnym mechanizmom stabilizacji rynków, ostrzega profesor. Kiedyś gorączka rosnących kosztów pożyczek studziły dwie rzeczy. Bank centralny, podnosząc stopy, i po drugie wzrost odsetek od kredytów, które rosły tak, że klienci sami rezygnowali z ich spożyczania. Żaden z tych mechanizmów nie będzie dziś działać, przewiduje. Podwyżka stóp procentowych przez Fed nie zdyscyplinuje rozdętego budżetu, a tylko zwiększy obciążenia związane z obsługą długu. Wyższe stopy nie zniechęcą dziś firm technologicznych, które mają niezachwianą wiarę w zwrot z inwestycji w AI. W konsekwencji obecna sytuacja uderzy we wrażliwe segmenty gospodarki, rynek nieruchomości i motoryzacji, a także rynek finansowy, co najmocniej dotknie gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Pogłębi to kryzys kosztów życia, konkluduje w New York Times profesor L. Erian. Ja tylko dodam, że właśnie kryzys kosztów życia jest jednym z głównych tematów kampanii przed listopadowymi wyborami w USA. Zmieniam temat. Financial Times pisze o tym, że farmaceutyczny gigant, amerykańska firma Moderna, ogłosiła przełom w badaniach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi. Moderna jest pewnie znana Państwu ze szczepionki mRNA przeciwko wirusowi COVID. Tym razem przedstawiciele Moderny ogłosili bardzo obiecujące wyniki dużego badania klinicznego ich nowej terapii chorych na czerniaka. Właśnie taka spersonalizowana szczepionka mRNA przeciw czerniakowi zdała najważniejszy test w dużym badaniu trzeciej fazy i okazało się, że zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i przerzutów. Eksperci podkreślają, że nowy lek może być początkiem jednej z najważniejszych zmian w onkologii w najbliższych latach. Dodam, że w tym temacie więcej w poranku tuż po 8:00. I jeszcze o dwóch ważnych procesach w USA, które potencjalnie mogą mieć wpływ na życie każdego z nas, każdego, kto korzysta z platform społecznościowych. Financial Times donosi, że Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, musi zapłacić prawie $1 miliard kary za szkodzenie dzieciom w mediach społecznościowych. Sędzia z Nowego Meksyku nakazał platformie zapłacić dodatkową grzywnę $567 milionów odszkodowania i zwiększyć funkcję bezpieczeństwa w swoich aplikacjach, aby zaradzić szkodom, jakie wyrządzają dzieciom. Pierwotny pozew wniesiony przez prokuratora generalnego Nowego Meksyku 3 lata temu oskarżył Metę o narażenie dzieci na treści o charakterze seksualnym, nagabywanie i handel ludźmi. I jeszcze drugi, być może ważniejszy proces dla Mety, warto go śledzić, bo to dotyczy naprawdę nas wszystkich. W tym tygodniu w Oakland w Kalifornii 29 stanów USA pozwało firmę Marka Zuckerberga, żądając $200 miliardów, co stanowi 14% jej wartości rynkowej. Przeciwko firmie zeznają rodziny, szkoły, szpitale oraz organy ścigania. Zaglądam teraz do Le Monde, który w komentarzu odredakcyjnym tak o tym pisze. Proces Mety rzuca wyzwanie chciwości platform technologicznych. Jak czytam we francuskiej gazecie, Meta i jej sieci społecznościowe są oskarżane o podsycanie uzależnień wśród nastolatków, ukrywanie mechanizmów, które mogą wpędzić młodych użytkowników w depresję i o nielegalne zbieranie danych osobowych dzieci. Dziś firma stoi przed najpoważniejszym w historii rozliczeniem, pisze Le Monde. W sądzie prawnik Mety, jak przypomina gazeta, twierdzi, że firma blokuje Instagram użytkownikom poniżej 13 roku życia. Mimo to, jak przypomina Le Monde, w latach 2012-2024 w Stanach, które pozywają firmę, m.in. Kalifornia, Colorado, New Jersey i Kentucky, zarejestrowało się 4,6 miliona dzieci poniżej 13 roku życia. Grupa Marka Zuckerberga odnotowała w ciągu ostatniego roku 68 miliardów dolarów zysku netto przy 228 miliardach przychodów z reklam. Częściowo dzięki swoim klientom w wieku od 10 do 12 lat. Co tydzień od 10 do 20% 13, 14 i 15-latków jest narażonych na treści przedstawiające przemoc lub nagość. To druzgocące liczby, pisze redakcja Le Monde. I o tym samym temacie króciutko serwis BBC. Ten proces może zmienić media społecznościowe. Te dwa procesy mogą wywołać falę kolejnych pozwów przeciwko platformom technologicznym, którą niektórzy porównują do przełomowych pozwów zbiorowych przeciw wielkim firmom tytoniowym w latach 90. XX wieku. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej, a to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a w studio ze mną Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Powoli kończą się wakacje. Czy to dla pani też jest taki okres, kiedy więcej się czyta książek?
11: No, tak zupełnie szczerze. Zupełnie szczerze, strasznie jestem zapracowana, więc nie mogę chyba tak uczciwie powiedzieć, że więcej teraz czytam.
10: A na wakacjach?
11: Na wakacjach tak, no zawsze człowiek gdzieś tam weźmie książkę, dwie i to jednak jest, tak, to jest taki ewidentnie okres łatwiejszy.
10: Lepszy. Tak. Jak przeczytałam na stronie fundacji, dzieci, w którym rodzice regularnie czytają już w wieku 3 lat, rozumieją 2 razy więcej słów niż rówieśnicy. Czytanie też dobrze wpływa na rozwój dzieci, daje szansę na życiowe sukcesy, pomaga też starszym dzieciom przejść przez okres dojrzewania. Czy państwo namawiają rodziców do czytania dzieciom od małego?
11: Tak, tak. To znaczy, oprócz tego, co tutaj już zostało zacytowane, w kontekście małych dzieci, no to powiedzmy taką bardzo istotną rzeczą do gdzieś zobaczenia, jeżeli mamy małe dziecko w domu, to jest taki informacja, że nasze mózgi, mózgi homo sapiens rozwijają się bardzo dynamicznie właśnie w tym pierwszym okresie, najdynamiczniej. Proszę się nie martwić, nasze mózgi pozostają neuroplastyczne do końca życia, także jesteśmy w stanie się uczyć całe życie. No niemniej to, co się wydarza na początku naszego życia, ten przyrost neuronów i taki gigantycznie dynamiczny rozwój. To są pierwsze, to jest takie okienko, powiedziałabym, pogodowe, pierwszych 3 lat życia, w czasie których no bardzo, bardzo warto czytać z dzieckiem. I teraz tutaj jest kilka takich istotnych rzeczy. Szybciutko dopowiem. To brzmi dziwnie, czytać dziecku malutkiemu, bo tak naprawdę chodzi o rodzaj interakcji, w której jesteśmy z tym dzieckiem i wciągamy je w
12: sytuację pewną.
11: W sytuację, w której Amerykanie mówią, tak jak w tenisie, podanie i odbicie. Czyli w sytuacji, w której my coś do tego dziecka mówimy i jakby wywołujemy jego reakcję, bo to jest moment rozwoju mózgu.
12: Czyli czytanie nawet takiemu bardzo małemu dziecku też i się opłaca. Tak.
11: Czyli czytanie, które wtedy rozumiemy jako wspólne oglądanie obrazków, bo to jakby trzeba dopowiedzieć, tak? Nie, że tam siądzie
12: książeczkę, tak.
11: Tak jakby położymy tego niechlaka, będziemy mu czytać przysłowiowego Sienkiewicza. No nie.
12: Okay.
11: Oglądamy obrazki i rozwijamy dziecko poprzez, tam stymulujemy rozwój dziecka poprzez tą wymianę, taką interakcję i bycie.
12: Znalazłam też na waszej stronie taką akcję, tata też czyta, i zastanawiałam się jako feministka, dlaczego to ważne, żeby właśnie to mężczyźni byli takimi wzorcami czytania.
11: Tak, no to właśnie jest właśnie fajne pytanie. Tata też czyta, nawet jeszcze trwa aktualnie w wersji Tata też czyta na wakacje. To jest kampania, którą prowadzimy, powiedzmy, od jakiegoś tam dnia matki aż do końca wakacji. I ważne jest, żebyśmy czytali

0: mężczyzna, który będzie bardziej empatyczny.
1: Ale też chłopcy, którzy są w szkołach, bardzo dużo teraz o tym się mówi, że chłopcy gorzej sobie radzą w szkołach, szczególnie podstawówkach, niż dziewczynki w tym samym wieku, prawda? Z czegoś się to bierze.
0: Tak, no i to na pewno jest skorelowane, czy też w jakiś sposób łączy się z faktem, że chłopcy mniej czytają, więc jakby w kontekście właśnie tutaj feminizmu myślę, że też jakby takim fajnym aspektem jest, i to o tym jest trochę też kampania Tata też czyta, że to czytanie z dzieckiem, oprócz tego, że ono jest dobre dla tego ojca i dla tego dziecka, to ono, no to ono jest świetne. Ono buduje jakąś relację, pomaga tak nawiązać kontakt. Czasem z małym dzieckiem, no nie wiadomo, o czym z małym dzieckiem pogadać. Tak jak było w przedszkolu, no to jest taka rozmowa, która szybko się skończy. A tutaj nagle pojawiały się światy, jakieś wspólne przygody, tak? Byliśmy w Smalandii z Emilem, byliśmy tam, no prawda, że to czujemy, że to jest takie coś, co buduje pewne partnerstwo też w rodzinie, prawda, że mama przestaje być tą jedyną osobą, która z małym dzieckiem siedzi i coś z nim sobie tam dłubie, a że tata ma taką fajną rolę.
1: Wy promujecie czytelnictwo w całej Polsce, a jak spojrzy się na statystyki, no to nie wygląda to dobrze. Niewiele ponad 40% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę rocznie. I kiedy ja myślę o tym, jak dużo pieniędzy z naszych podatków wydajemy na emerytury, na programy społeczne, na obronność, na zdrowie, a na kulturę niecały 1% budżetu, czy nie uważa pani, że powinniśmy trochę inaczej zacząć o tych wydatkach myśleć, bardziej jako o inwestycjach niż o wydatkach?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak uważamy.
1: Dlaczego?
0: Nawet napisaliśmy list do pana premiera o odporności i inwestycjach w innowacyjność. Takie tematy, które w tej chwili są bardzo, bardzo, prawda, na pierwszych stronach i ustach wszystkich. Trochę my uważamy, że w ogóle powinniśmy przemeblować trochę sposób, w jaki myślimy o tym, czym to czytanie jest i co ono nam daje. Trochę w takim duchu, jak pani powiedziała, czyli że ono jest niesamowitą prewencją bardzo wielu rzeczy, żeby jakby rozwinąć te dwa, o których napisaliśmy do pana premiera, to jest odporność i osobista na dezinformację i społeczna, rozumiana jako to, że my się dogadamy i potrafimy coś razem zrobić i zareagować na jakąś sytuację, to w olbrzymim stopniu wynika z różnych procesów, które jakby uruchamiają się i które budujemy czytając. No a innowacyjność, jeżeli już tylko na tych dwóch się skupić, czyli to, że strasznie byśmy chcieli wykorzystać AI i być takim nowoczesnym państwem, który tworzy startupy i wiemy wszystko, to w takim bardzo prymitywnym skrócie, ale w jakim sposób uważam, że jest to dobry obrazek, no żeby promptować ten AI, to my musimy mieć bardzo sprawnie działające mózgi. My musimy zrozumieć, czy AI konfabuluje i nam bzdury opowiada, czy bzdury dla nas tworzy jakieś rzeczy, które nie są prawdziwe, bo to nie tylko jest o treściach, tak? To jest też o nauce, o różnych rzeczach. No musimy jakby sami z siebie ćwiczyć i mieć jakby tą operacyjność własną na bardzo wysokim poziomie, żeby tutaj sobie poradzić. Także zdecydowanie ja myślę, że w ogóle powinniśmy w jakiś sposób zacząć myśleć o czytaniu nie jako tylko i wyłącznie o czynniku, który buduje nasze kody kulturowe, tylko o jakimś narzędziu, które buduje w ogóle całą naszą cywilizację i naszą przyszłość. Także niebawem będziemy taką publikację na ten temat mieć jej premierę we wrześniu, także ja już zapowiadam, co się będzie nazywać Czytające Państwo.
1: Mam nadzieję, że pan premier przeczyta list i go przyjmie. Znalazłam taki piękny esej, przygotowując się do tej rozmowy w New York Timesie. Roger Rosenblatt, taki pisarz, eseista, napisał coś takiego: każda książka, którą posiadasz, to jest historia o tym, kim jesteś i kim byłeś, kiedy ją kupiłeś. I kim się stałeś, kiedy ją przeczytałeś. I pisze dalej tak: Podobnie jak ubieranie się, czy podróżowanie, czytanie jest w ostatecznym rozrachunku zajęciem aspiracyjnym. Chodzi o wymyślanie siebie na nowo, wyobrażanie siebie

0: lepszym, bardziej autentycznym, zdolnym wznieść się ponad okoliczności i spojrzeć na świat z nowej perspektywy. No to chyba jest o tej innowacyjności też.
1: Trochę.
0: Przyjemności bycia sobą ze sobą, nie?
1: Trochę o przyjemności bycia sobą ze sobą. Jakby w tym porównaniu, myślę, że to porównanie do ubierania się, jakby ma swoje oczywiście ograniczenia, że
0: tak ujmę, ale to podróżowanie było też.
1: Tak. Czy jakby fajne porównanie, bardzo mi się ten cytat podoba. My używamy często porównania do sportu w takim duchu, że czytanie jest ćwiczeniem, ćwiczeniem naszego mózgu. Ono jakby nie jest naturalną czynnością człowieka. Wszyscy neuronaukowcy zawsze podkreślają, że nie urodziliśmy się po to, żeby czytać. I żeby czytać, my musimy nasz mózg bardzo mocno pobudzić. Trochę tak jak w ruchu fizycznym, żeby, nie wiem, przebiec ten maraton, czy jakoś tam ćwiczyć regularnie, no to my też dosyć musimy się pobudzić. I tak samo jak w sporcie, żeby czerpać przyjemność z tego, no jakby my musimy uprawiać sport, żeby go lubić. Jak żeśmy siedzieli na kanapie przez tam pół roku i mamy pierwszy raz wyjść na trening, to jest to super bolesne doświadczenie, tak? Nie? Można tego nie ukrywać. I z czytaniem jest podobnie, tak? Jakby pierwszy raz po jakimś dużej okresie czasu coś tam to jest, no trudno jest się nam skoncentrować i tak dalej. Natomiast to potem jest taka dzika przyjemność. Ja myślę, że to, o czym on napisał, to jest też ta frajda. Ale oczywiście, że tam jest masę o autokreacja może nie brzmi dobrze, ale o
0: tworzeniu lepszej wersji siebie.
1: Tak, pracy nad sobą, jak człowiek by chciał.
0: Ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że pani prezeska jest autentyczna, mówiąc o sporcie, bo przyjechała mimo pogody do studia na rowerze. No dobrze, ale mówimy, jakie fajne jest czytanie, jakie jest ważne jest czytanie na poziomie indywidualnym, na poziomie w ogóle całego społeczeństwa, ale prawda jest taka, że dzieci w Polsce i w ogóle na świecie coraz mniej czytają. I wielu rodziców, z którymi ja rozmawiam, i wielu nauczycieli, nauczycielek, nie wie, jak to przełamać. Jak sobie z tym radzić? Co uważacie w fundacji, że działa?
1: No, już nie tylko my, cały świat jakby bardzo mocno mówi o tym, że trzeba przejść z takiego paradygmatu masz się nauczyć czytać na paradygmat zobacz, jakie czytanie jest fajne.
0: Czyli wzorzec.
1: Trochę wzorzec, ale trochę też skupienie na zupełnie innym celu. I to w ogóle mówi się teraz głośno o tym. Ministerstwa Edukacji już jakby przechodzą. Czyli twoim celem też jako, nie wiem, szkoła czy nauczyciel, nauczycielka, przestajemy mówić o tym, czy to dziecko nauczyło się, jak pisać literkę A, czy to dziecko i tam... Tak, tutaj jest taki element zadręczenia ucznia wokół tego, czy już jakby co składa te literki i tak dalej, tylko jakby cały czas się zastanawiamy, jakie są taktyki, strategie, które spowodują, że czytanie będzie czymś fajnym, że wchodzimy w to czytanie, no i tam są całe techniki, tam czytanie nie właśnie poprzez głoskowanie, tylko poprzez taką globalną atrakcyjność książek, gdzie są pojedyncze słowa i uczysz się przez to, że zaczynasz widzieć te słowa. No już jakby nie chcę wchodzić w detale, ale to jest pomysł, tak?
0: Czyli, ma być przyjemne.
1: Tak, że to jest exciting, tak?
0: No dobrze, bo to jest przyjemne, bo oczywiście jak już dzieciak przebrnie przez ten pierwszy etap i to przestaje być męką, tylko zaczyna być naturalnym procesem, no to odkrywamy gigantyczny świat przed nami. Zaczęłam od końca wakacji. Pani Mario, czy ma Pani takie książki, które ja nazywam książki przyjaciele, które są z nami całe życie, albo są czytane po wiele razy, do których się wraca w gorszych momentach. Na poprawę humoru. Są takie książki? Właśnie.
1: No ja strasznie mam taką książkę, aż wstyd. Jest to Duma i uprzedzenie.
0: O, wspaniałe. Dlaczego wstyd? Jane Austen to wspaniała klasyka.
1: Tak, no tak. W tym sensie, że taka klasyka klasyki, nic to nie jest nadzwyczajnego. Nikogo nie zaskoczyłam.
0: Ja kocham Perswazję na przykład.
1: No właśnie, prawda? Znaczy, mogę tyle powiedzieć, że śmieję się trochę, że tutaj nie rzuciłam tam jakimś nadzwyczajnie czymś...
0: Ulyssesem Jamesa Joyce'a. Tak. Ale wspaniała, klasyczna, piękna literatura i jeszcze wspaniałe postacie psychologiczne.
1: Tak, ja uważam, że ta Jane... To była niesamowita postać.
0: To prawda, znaczy, i bardzo współczesna.
1: Tak, to jest tak, to znaczy jakby dekorum jest niewspółczesne, ale oprócz tego cały psychologizm tych wszystkich sytuacji jest, no więc
0: dobrze,
1: tak, jestem
0: zgadzamy
1: gotowa.
0: Się. Dobrze, a mówiłyśmy o tym, że właśnie dużo czytamy w wakacje, albo więcej czytamy w wakacje, ale zastanawiam się, co zrobić, żeby sobie te wakacje przedłużyć, a jeżeli ktoś z Państwa nie miał wakacji, to żeby w jakiś stopniu je zastąpić. I pomyślałam, że można czytać literaturę podróżniczą, takie książki, które nam opowiadają świat, albo nas przenoszą, czy w czasie, czy w miejscu. Czy pani lubi taką literaturę?
1: Podróżniczą. Ja dosyć lubię reportaże. Podróżniczą jako tako nie mogę powiedzieć, że byłam jakimś strasznym czytelnikiem regularnym.
0: A reportaże?
1: Reportaże lubię i...
0: Co by pani poleciła?
1: No na przykład, a to stara rzecz, nie taka ostatnia. On się nazywa Kisz, dobrze mówię. To jest jeden z reportaży, jeżeli nie jestem pewna, czy dobrze powtarzam nazwisko. Taki reportaż, który zrobił na mnie dzikie wrażenie. Czeski pisarz o Czechach, XX wiek, no jakiś w ogóle odlot. To jest taki, no...
0: Wspaniałe. Dobrze. Czytamy reportaże i w ogóle czytamy. Bardzo dziękuję. Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Bardzo dziękuję za poranną wizytę w studio.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo.
0: W sobotnim poranku TOK FM, Aleksandra Karasińska. Międzynarodowy Dzień Psa, który ma na celu docenienie roli psów w naszym życiu oraz promowanie ich adopcji i właściwej opieki. Psy, jak pisze nasza gościni, to partner ewolucyjny człowieka, istota społeczna i emocjonalna, a nie tylko zwierzę domowe czy użytkowe. A tą gościnią jest Katarzyna Burda, dziennikarka działu nauka tygodnika Newsweek Polska, autorka książki Psie Story. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: A powiedz, gdzie jesteś teraz?
2: O, ja teraz jestem tuż pod białoruską granicą, tu gdzie mam dom, tutaj najczęściej mieszkam, trochę dzielę swój czas między Warszawę a wieś, a mieszkam tutaj właśnie dzięki temu, po to, żeby mieć dużo zwierząt i obok mnie właśnie chrapie moja jedna sunia o imieniu Pepa, pozostałe psy są właśnie na podwórku. Mam nadzieję, że nie będą szczekać i nam przeszkadzać.
0: Nie szkodzi, przy tej okazji mogą przeszkadzać. Słuchaj, pytam trochę nie bez kozery, bo tak od rana takie niepokojące informacje o pogodzie w Polsce. Czy u ciebie jest spokojnie jeszcze, czy jest wichura?
2: W tej chwili jest spokojnie. W nocy przeszedł prąd, jest chłodniej niż wczoraj, ale świeci słońce, błękitne niebo. Jest super, na razie przynajmniej. Wybieram się na spacer z psami.
0: Trzymam kciuki, żeby tak zostało. Najgorsza sytuacja jest na południu Polski i w województwie dolnośląskim. Teraz wracamy do tematu naszej rozmowy. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ten rok zdecydowanie dla mnie jest rokiem takich pozytywnych zmian w obszarze praw zwierząt. Mamy zakaz hodowli zwierząt na futra. Mamy ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Wszedł w życie system Krajowego Rejestru Psów i Kotów, który wprowadza obowiązek czipowania. A za moment, we wrześniu, będzie projekt ustawy o nowym prawie łowieckim. Czy ty, jako dziennikarka i autorka książek o zwierzętach, widzisz te zmiany i cieszysz się z nich?
2: Bardzo się z nich cieszę, choć jeżeli chodzi o to, czy je widzę, to jeszcze mniej, jeszcze nie, one jeszcze część przynajmniej nie weszła w życie tak do końca. Tutaj na wsi część tych zmian to się, nie wiem, czy przebije i kiedy, bo psów na łańcuchach wciąż jest sporo.
0: To prawda.
2: Ale jeżeli chodzi o właśnie, wydaje mi się niezwykle ważny ten obowiązek chipowania psów i kotów, bo on w wielu aspektach poprawi życie zwierząt. No między innymi będzie to łatwiejsze odnajdowanie zwierząt, które się zagubią. Będzie to też możliwość prześledzenia, skąd zwierzę pochodzi. I być może tutaj specjaliści mają taką nadzieję, że na przykład troszeczkę to zmniejszy skalę pseudohodowli, w których zwierzęta do tej pory, no, z których wychodziły, nie wiadomo było skąd one są.
0: No i też bardzo często te zwierzęta są chore genetycznie po prostu i cierpią całe życie. Jak piszesz w książce Psie Story, historia psa to jest historia współewolucji z człowiekiem. Co to znaczy?
2: To znaczy tyle, że psy i ludzie od bardzo dawna koegzystują ze sobą. Być może tutaj, jeżeli chodzi o człowieka, no to trudno mówić o jakimś dużym wpływie psa na naszą ewolucję, ale jeżeli chodzi o psa, to ten wpływ jest niewątpliwy. No, psy po prostu pojawiły się, wyewoluowały jako towarzysze człowieka. I to już wiemy z badań na pewno, że stało się to między 20 a 40 tysięcy lat temu. Nie do końca wiadomo gdzie, bo tutaj są różne naukowe debaty na ten temat. No, mówi się, najczęściej mówi się o Azji.
0: Ale
2: o
0: też okolicy, Egipt starożytny, prawda?
2: Tak, ale to już dużo później. Ale dwie teorie, jest teraz nowa teoria, która mówi, że być może wcale się to nie stało w Azji, tylko w Europie. Że pierwsze psy, takie półwilki, półpsy pojawiły się w Europie. Tutaj są nowe badania paleogenetyczne, które tę teorię jakoś wspierają. Generalnie mówi się o tym, że to było jakieś w okolicach 30 tysięcy lat temu. Psy po prostu pojawiły się jeszcze jako wilki. Jeszcze oczywiście nie były psami, pojawiły się w pobliżu siedzib ludzkich, jeszcze za czasów, kiedy byliśmy grupami łowiecko-zbierackimi, mieliśmy sporo różnych odpadków jedzenia koło naszych siedzib i te wilki, które były najłagodniejsze, najmniej bały się człowieka, zaczęły przystawać do naszych grup i ludzie też zobaczyli tę korzyść, bo tutaj jest to historia wspólnych korzyści. Psy stały się doskonałymi opiekunami stad, pomocnikami w polowaniach, więc tutaj te korzyści zdecydowanie były obopólne.
0: Piszesz też w książce, że nauka coraz lepiej wyjaśnia psią inteligencję, mówiąc krótko. Badania pokazują, jak psy rozumieją gesty, ton głosu, emocje, intencje człowieka. I zastanawiam się, czy i na ile psy są inteligentne, i czy bardziej niż inne zwierzęta, na przykład niż koty, co tu pewnie poruszę, wrażliwy temat dla miłośników kotów.
2: Nie wiem, czy tak łatwo jest to ocenić bo generalnie psy, jeżeli chodzi o zdolności poznawcze, o inteligencję, to prawdopodobnie one są bardzo podobne u psów i kotów. Z tym, że zdecydowanie mam wrażenie, że psy, nie tylko mam wrażenie, ale też z badań naukowych wynika, psy są dużo bardziej na człowieka ukierunkowane, dużo bardziej ukierunkowane na rozumienie nas, na współdziałanie z nami, niż koty. Dlatego nam się wydaje, że pies rozumie nas w lot, a kot tutaj właściwie może niekoniecznie. Kot bardziej rozumie to, czy ma pełną miskę, czy nie. Co też nie do końca jest prawdą. To koty po prostu inaczej mają inną ekspresję emocji, inaczej to wyrażają. Pies bardziej tutaj z nami współpracuje, bardziej jest nastawiony na odczytywanie tych naszych sygnałów, przez co wydaje nam się mądrzejszy. Przepraszam, ja tylko na chwilę tutaj poklepię mojego psa, który strasznie zaczął chrapać i zaraz to będzie tu u nas w radiu słychać.
0: Może być słychać. W dniu psa absolutnie jest to...
2: Chrapanie amstawki to jest takie, że może naprawdę wybudzić człowieka ze snu.
0: No to bardzo dobrze, bo już najwyższa pora wstawać i słuchać poranka w Tok FM.
2: Pora, prawda? Tak, właśnie, a nie chrapać na kanapie.
0: W książce piszesz też o takich popularnych mitach, które warto skonfrontować z nauką, które dotyczą psów. Wiele takich obiegowych przekonań o dominacji, wychowaniu, czy jakiejś naturze psa jest albo w ogóle uproszczone, albo błędne. Powiedz trochę o tym.
2: Na przykład, tutaj przychodzi mi do głowy to, że bardzo długo To się pojawia też, nawet ja nie mówię o tym, że tego już nie ma. Jest taki bardzo powszechny mit, który mówi o tym, że pies musi się bać człowieka, żeby go słuchać. Musi czuć mores, to musi być jakby element w tak zwanej tresurze, bo tego słowa się już nie do końca, tego słowa się już nie używa, ale że człowiek musi wzbudzać w psu lęk, bo tylko wtedy pies będzie człowieka słuchał. I to jest teraz kompletnie obalone przez naukę. Jest to uważane za nieprawdę, za bardzo szkodliwą nieprawdę, bo wywoływanie w psu lęku może prowadzić do bardzo trudnych zachowań i takie psy, taka agresja z lęku, która się może pojawić u takich psów, jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Jednym jest takim najniebezpieczniejszych rodzajów agresji. I generalnie do dobrego kontaktu człowieka z psem mówi się teraz, że potrzebna jest relacja raczej rodzić dziecko niż opiekun dziecko, niż relacja pan właściciel i taki poddany, który i niewolnik, który musi słuchać w każdej sytuacji, dać sobie zabrać jedzenie z miski, czy nie wiem, wsadzić rękę w paszczę. Ten mit mi przychodzi do głowy jako pierwszy, że bardzo się zmienia rozumienie relacji, prawidłowej relacji człowieka z psem.
0: Już mam wrażenie...
2: Że mamy się psami opiekować.
0: No to trzeba to podkreślać, szczególnie w dniu, w Międzynarodowym Dniu Psa. Ja wiesz, mam wrażenie, jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz, że niestety również psy i relacje ludzi z psami stały się częścią naszej polsko-polskiej wojny, takiej wojny kulturowej. Bardzo często ludzie, którzy popierają prawicę albo są na prawicy, mówią o zastępowaniu dzieci psami. Mają takie przekonanie, że część osób traktuje psa jako substytut dziecka i według nich jest to symbolem kryzysu rodziny, spadku. Potem efekt jest taki, że jest spadek dzietności i cytuję, odwrócenie naturalnych priorytetów, że wynika to z egoizmu i tak dalej. Co ty o tym sądzisz?
2: Wygodnictwa. Wygodnictwo tu jest też podkreślane, prawda? Ja przede wszystkim nigdy bym się nie odważyła tak spłaszczać ludzkich motywacji, bo to, że ludzie decydują się na to, żeby nie mieć dziecka albo mieć to dziecko później, jest spowodowane tak wieloma czynnikami, że mówienie o tym, że ludzie sobie kupują pieska, żeby mieć łatwiej, bo im się nie chce mieć dzieci, jest dla mnie w ogóle poniżej możliwości ludzkiej inteligencji, mówiąc krótko, bo inteligentny człowiek myślę, że rozumie, jak wielorakie są i różne motywacje w tej sprawie, w tym względzie, i one z reguły wcale nie są, to widzi mi się, to jest na ostatnim miejscu, czy wygodnictwo w takich sytuacjach. Ale właśnie chciałam nawiązać do tego pieska, kociecka, to co my teraz, to są takie niby trochę pogardliwe te nazwy, ale jest coś w nas, ludziach, że my mamy naturalną potrzebę opiekowania się kimś. I jesteśmy jedynym gatunkiem, który dla zaspokojenia trochę własnych emocjonalnych potrzeb, takiego bycia dla kogoś, właśnie potrafią opiekować się przedstawicielami innego gatunku. Nigdzie więcej tego nie ma w świecie zwierząt. To my bierzemy psy, koty, inne zwierzęta. Nie po to, żeby kiedyś były one użytkowe, a teraz po prostu mamy potrzebę, realizujemy w ten sposób potrzebę opiekowania się kimś. I moim zdaniem jest to piękna potrzeba. Taki właśnie wyznacznik naszego gatunku i takiego humanizmu, który jest bardzo szlachetny. To, że możemy traktować inne zwierzę jak członka swojej rodziny.
0: To, co mówisz, przypomina mi historię, którą opisywali antropolodzy i historycy gatunku ludzkiego, którzy mówili, że takie prawdziwe człowieczeństwo zaczęło się wtedy, kiedy homo sapiens zaczęło się opiekować rannymi, to znaczy znaleziono gdzieś na bagnach szkielet bardzo, bardzo stary, który miał mocno poharatane kości nóg, czyli był złamany, ktoś po prostu połamał nogi i że zrosły się te kości. I to oznaczało, że ktoś tę osobę chronił, na tyle karmił, chronił, że zdołała wrócić do zdrowia, że te kości się zrosły.
2: Tak, Tak, i ja myślę, że tutaj jest ta empatia, ta potrzeba opieki, to dawanie siebie innym, też się jakoś wyraża w relacjach ze zwierzętami, właśnie z psami, że my potrafimy wydać naprawdę gigantyczne pieniądze u weterynarza, żeby wyleczyć chorego psa. Na przykład to czasami ludzie przecież zakładają zbiórki w internecie albo się zapożyczają, żeby zrobić jakąś skomplikowaną operację, chociażby ortopedyczną, która kosztuje bardzo dużo. I tutaj pogardliwe traktowanie tego, że właśnie człowiek sobie tutaj zastępuje dziecko i przez to Polska wyginie, przez to, że my kochamy psy, to jest takim lekkim, zalatuje lekkim absurdem.
0: Mhm. Czy ty uważasz już króciutko, że dla dzieci w ogóle posiadanie psa, kota, zwierzaka w domu jest w jakiś sposób też ważne rozwojowo?
2: Zdecydowanie. Widziałam to po swoim dziecku, które już jest duże, ale wychowało się właśnie z trzema psami, całym stadem kotów. Moja córka ma niezwykle łatwy kontakt ze zwierzętami. Przede wszystkim się ich nie boi. Umie do nich podejść, umie reagować na różne trudne sytuacje, ale też mam wrażenie, że takie opieka nad zwierzęciem niesamowicie rozwija dziecko emocjonalnie. Mm-hmm. I nie tylko w stosunku do zwierząt. Pozwala nie tylko rozumieć zwierzęta, ale też innych ludzi.
0: Mm-hmm, czyli...
2: Bo jeżeli się rozumie sygnały wydawane od zwierzęcia, które są zazwyczaj mniej oczywiste niż te, które wydaje człowiek, to łatwiej jest też zrozumieć drugiego człowieka. Łatwiej jest wejść w ten tryb empatii i patrzenia na to, co druga istota ma nam do przekazania. Mm-hmm. Nawet jeżeli to nie jest właśnie takie oczywiste i łatwe do odczytania. Myślę, że to jest ogromna wartość, pomijając kwestię alergii, które im więcej ekspozycji na najróżniejsze zarazki, tym teraz się mówi, że ta skłonność do alergii jest mniejsza.
0: Bardzo dziękuję. Mówiłyśmy o empatii, o altruizmie i odpowiedzialności za zwierzęta. Katarzyna Burda, autorka książki Psie Story. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Również bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Prezydent Francji zapowiada wsparcie militarne Ukrainy i z podobnym apelem zwraca się do innych krajów sojuszniczych. Hiszpański rząd szuka sposobu na wsparcie eksklawy Ceuty po lipcowym kryzysie migracyjnym. W życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić transkrypcję aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Deklaracja o wysłaniu pocisków przechwytujących została ogłoszona po piątkowym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, w którym zginęło kilkanaście osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Macron podkreślił też, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje dysponujące odpowiednimi środkami również przyłączyły się do pomocy militarnej dla Ukrainy. Francuski przywódca skrytykował też powtarzające się rosyjskie ataki na ludność cywilną oraz taktykę zastraszania i eskalacji. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. Spotkaniu współprzewodniczyć będą właśnie Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Hiszpański rząd pracuje nad specjalnym planem, który ma wesprzeć Ceutę po kryzysie migracyjnym. Sytuacja w tym hiszpańskim terytorium w Afryce powoli się stabilizuje, ale miejscowe władze skarżą się na szereg problemów, w tym spadek zainteresowania tym kierunkiem ze strony turystów. Jak donosi dziennik El País, rząd w Madrycie chce zatwierdzić pierwsze elementy planu dla Ceuty już w przyszłym tygodniu. A więcej na ten temat wie nasz reporter Cezary Jaszczyk.
6: Chodzi o dodatkowe fundusze dla lokalnych firm, co ma pozwolić na ochronę miejsc pracy. Pierwsza transza ma wynosić 25 milionów euro. Władze chcą też zainwestować w doraźną pomoc migrantom. Z kilkudziesięciu tysięcy osób, które pod koniec lipca wdarły się do eksklawy, zostało około 5 tysięcy. Warunki, w jakich przebywają, jak relacjonują hiszpańskie media, są fatalne.
7: Zostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2 tysiące nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
6: Mówiła w TOK FM była ambasadorka w Hiszpanii, profesor Anna Sroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 nielegalnych migrantek z Ceuty. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony prawicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Dzięki obniżonej stawce VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregulowanych cenach jeszcze tydzień temu, a cena litra oleju napędowego spadła o średnio 60 groszy. W ten sposób eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, mówi analityk rynku paliw z Refleksu Urszula Cieślak.
8: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
5: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 54 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować do 7 zł 36 groszy, a litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł 59 groszy. Od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, które ma ułatwić transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory aktów małżeństwa tak, aby urzędnicy nie zasłaniali się na przykład tym, że w systemie informatycznym nie są w stanie zaznaczyć małżeństwa dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny próbował wejście w życie tych zmian zablokować, ale jak mówi ministra Katarzyna Kotula, to się nie uda.
9: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami w Unii, zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy Urząd Stanu Cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
5: Jak dodaje Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, pary jednopłciowe w końcu będą mogły odetchnąć z ulgą i przestaną się obawiać, że ktoś odmówi im transkrypcji.
10: Jeśli chodzi o kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, rozporządzenie jest obowiązującym rozporządzeniem. Przede wszystkim my jako Polska jesteśmy zobowiązani do wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten nie pozostawia żadnych złudzeń. Transkrypcja jest jedynym możliwym prawnym środkiem do rejestrowania i uwzględniania w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych.
5: W badaniu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Kiedy ze względu na pogodę plaże tracą na atrakcyjności, turyści szukają innych miejsc. A będąc w okolicach Trójmiasta, można odwiedzić Akwarium Gdyńskie. Jak jednak przyznaje jego szefowa Grażyna Niedoszytko, obowiązują tu ścisłe limity.
11: To oznacza, że w deszczowe dni, w szczycie sezonu, w popularnych godzinach bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być na raz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
5: Akwarium Gdyńskie 2 lata temu powiększyło się o nową część, w której znajduje się 12 zbiorników o objętości 450 tysięcy litrów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w południowej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami prognozowane przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na północy, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 23 będzie na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Międzynarodowa Organizacja Zdrowia ostrzega. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie przybiera rekordowe rozmiary. Liczba zakażeń przekroczyła 5 tysięcy, a niemal połowa zakażonych zmarła. Wirus rozprzestrzenia się 5 razy szybciej niż podczas wcześniejszych pandemii w tym kraju. 3 firmy pracują nad szczepionką na ebolę. Zapowiadają, że pierwsze dawki mają być dostępne za kilka miesięcy. Wśród nich jest też projekt naukowców z Oxfordu. I my właśnie łączymy się z Oxfordem, gdzie jest dr Emilia Skurmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Wirusolog ewolucyjny to ktoś, kto naukowo bada, jak wirusy zmieniają się w czasie, jak powstają ich nowe warianty, jak przemieszczają się między różnymi gatunkami, na przykład ze zwierząt na ludzi. Czy też śledzi mutacje i przewiduje potencjał wirusów do wywołania nowych pandemii? Czy dobrze opisałam to, czym się zajmuje pani dziedzina nauki?
13: Tak, jak najbardziej. Dokładnie tym się zajmuje wirusologia ewolucyjna i również tym się zajmowaliśmy jeszcze przed samą pandemią COVID-19. Jak się okazało, było to dość potrzebne.
12: Przydatne okazało się, tak. Zanim przejdziemy do rozmowy o eboli, proszę powiedzieć właśnie, czym zajmowała się pani w czasie pandemii COVID?
13: W czasie pandemii COVID to właśnie również pracowaliśmy nad projektem, który zajmował się ewolucją wirusów od nietoperzowych, czyli tych występujących w nietoperzach, również koronawirusów. I to był projekt, który zaczął się również wcześniej, w 2015 roku i trwał w czasie pandemii, jak zresztą większość naukowców zajmujących się wirusami. Wtedy również patrzyliśmy na COVID-19.
12: Proszę powiedzieć, co naukowcy wiedzą o wirusie eboli, co powoduje u ludzi i dlaczego on jest tak śmiertelny?
13: Wirus Ebola jest nam znany od bardzo wielu lat. On wywołuje epidemie w Afryce dość regularnie. One są dość, zazwyczaj były ograniczone, jeżeli chodzi o terytorium, ale były też epidemie, które się bardzo rozprzestrzeniły w 2014 roku, chociażby epidemia szczepu Zair. Była bardzo śmiertelna, zabiła 11 tysięcy osób. Ten wirus jest wirusem odzwierzęcym, zakaże się nim przez kontakt albo ze zwierzętami, które go przynoszą, tak jak właśnie nietoperze czy małpy, albo z płynami ustrojowymi osób zakażonych. I ten wirus powoduje gorączkę krwotoczną. Czy on niszczy organy, sprawia, że ludzie zaczynają krwawić. Pierwsze symptomy przypominają coś jak grypa, ale później to jest progres właśnie do gorączki krwotocznej.
12: Mm-hmm. To jest straszna choroba o bardzo dużym wskaźniku śmiertelności. Dziś 3 firmy pracują nad szczepionką bardzo intensywnie. Czytałam, że 2 z nich, Moderny i ta właśnie z Oxfordu, bazują na technologii użytej po raz pierwszy właśnie w pracy nad szczepionkami na COVID. Co to za technologie?
13: Szczepionka Moderny bazuje technologii mRNA, czyli właśnie fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia. Szczepionka, technologia, która została wynaleziona na Oxfordzie, bazuje na wirusie, który ludzkich komórek. Jest to wirus szympansów. Jednak jest on zmodyfikowany genetycznie, że może prezentować fragment wirusa, którym jesteśmy zainteresowani, w tym przypadku eboli, i może sprawić, że nasz układ odpornościowy znowu będzie przygotowany na zakażenie wirusem.
12: Pani doktor, zastanawiam się, czy dzisiaj świat jest lepiej przygotowany na kolejną pandemię niż przed rokiem 2020? Czy w ogóle będzie kolejna pandemia? I co się zmieniło? Co się poprawiło?
13: Chciałabym powiedzieć, że tak, ale w tym momencie oczywiście jesteśmy w ten sposób przygotowani, że wiemy, że coś takiego może nastąpić. Wiemy, że jakie mechanizmy mogą się pojawić, ale każda epidemia jest inna. A w obecnym czasie niestety mamy konflikty zbrojne, które sprawiają, że świat przez samo to, że największe mocarstwa, które wcześniej były w stanie przeznaczyć duże ilości pieniędzy na chociażby prewencję czy szczepionki, w tym momencie są związane wojnami, związane konfliktami zbrojnymi, choćby tutaj na Ukrainie, czy również w Iranie, i nie są w stanie odpowiedzieć tak szybko, jak to było chociażby w czasie tej epidemii eboli w 2014 roku. Tutaj mówię o Stanach Zjednoczonych, o Wielkiej Brytanii. To jak wygląda sytuacja obecnie. Miejmy nadzieję, że jeżeli będziemy znowu patrzeć na coś, co może rozprzestrzenić się tak szybko jak COVID-19, to będziemy tutaj lepiej przygotowani, ale w tej chwili to nie wygląda tak dobrze.
12: Czyli naukowcy są przygotowani, ale gorzej z rządami, bo tych pieniędzy nie ma. W tym tygodniu pojawił się taki bardzo ważny news, ważna informacja. Firma Moderna, amerykański gigant farmaceutyczny, ogłosiła, że prawie już mają na ostatnim etapie badań szczepionkę na raka czerniaka. Eksperci, których cytuje prasa międzynarodowa, mówią, że ten nowy lek może być takim początkiem jednej z największych zmian w onkologii w najbliższych latach. Czy to naprawdę jest taki przełom w medycynie i czy uważa pani, że przyszłość leczenia raka to jest właśnie leczenie szczepionkami?
13: Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o leczenie raka, to musi być to bardzo, to musi być to leczenie bardzo stargetowane na konkretne osoby, bo rak jest chorobą, która jest bardzo indywidualna. Bardzo wiele z tych przypadków raka jest spowodowane również genetyką tutaj, czy właśnie przez to musimy mieć szczepionki, które są również bardziej zindywidualizowane. I tak, jest to bardzo duży przełom. Wcześniej nie mieliśmy takich preparatów. Jeżeli faktycznie ten preparat ma tak dobrą odpowiedź, jak mówi Moderna, to będzie to duży przełom. Miejmy nadzieję, że również będziemy mogli w tym wypadku wynaleźć szczepionki, które będą przeciwko innym typom raka.
12: Ja tylko dodam może, że to nie jest taka szczepionka, która zapobiega rakowi, tylko akurat w przypadku czerniaka ona jest podawana już osobom w trakcie leczenia, która po prostu zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i przerzutów. Kończy nam się czas, ale na koniec bardzo króciutko. Proszę powiedzieć, jaką rolę w rozprzestrzenianiu się epidemii odgrywa dziś dezinformacja?
13: Ta dezinformacja oczywiście odgrywa bardzo dużą rolę. Widzieliśmy to w czasie pandemii COVID-19, ale również wcześniej, w czasie epidemii grypy. No, dezinformacja sprawia, że ludzie na przykład nie chcą się szczepić, nie stosują tych podstawowych rzeczy, które sprawiają, że się nie zakażamy, jak na przykład nie myją rąk tak często, jak powinni. Jest to coś niestety, z czym musimy walczyć, chociaż mam nadzieję, że no, też pandemia COVID-19 czegoś
12: nas nauczyła. Bardzo dziękuję. Doktor Emilia Skurmont, wirusolog ewolucyjny z Uniwersytetu Oksfordzkiego, była gościem poranka. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. A drodzy państwo, nasi komentatorzy już w ferworze dyskusji. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, 8:21 na zegarze, a w studiu właśnie już rozpolitykowani. Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i youtuberka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu w ten wietrzny poranek.
12: Tak, rzeczywiście pogoda nas dzisiaj
15: jest. Myślałem, że powiesz wieczór, bo tak zaczęłaś.
12: Wietrzny. Bogusław Hrabota się odezwał z Rzeczpospolitej.
15: Dzień dobry. Dzień dobry.
12: Wspólnie postaramy się dzisiaj skomentować dla państwa wydarzenia ostatniego tygodnia. No właśnie miało być tak wakacyjnie i spokojnie. Ale nie tylko pogoda chyba nas nie rozpieszcza, bo politycznie też się dużo działo, nie sądzicie?
14: Ale to chyba już taka tradycja. Ja już nie pamiętam takiego lata, kiedy byłby ten sezon ogórkowy. Naprawdę, znaczy, albo kampanie, albo jakieś przełomy, więc naprawdę...
15: Sezon jest, ogórki są tanie, można je kisić, ale jak się okazuje, w ogóle nie przeszkadzają w tym, iżby ta polityka toczyła się z dynamiką lawiny, bo rzeczywiście to się dzieje. I ten tydzień był niezwykle, myślę,
12: dynamiczny,
15: ale przede wszystkim interesujący pod kątem takich zasadniczych dylematów polskiej demokracji, jak choćby kwestia obecności w Trybunale Konstytucyjnym Macieja Berka. Mam nadzieję, że o tym porozmawiamy.
14: Mm-hmm. Oraz nowa propozycja podatkowa rządu, no która tak, właściwie tak, jak większość propozycji pewnie spotka się z wetem prezydenta.
12: O wecie na pewno porozmawiamy i o Trybunale Konstytucyjnym, ale chciałam was namówić, żeby zacząć od takiej konfrontacji, wojny czy konfliktu między Rafałem Brzoską a Metą, czyli firmą Marka Zuckerberga, amerykańskim gigantem technologicznym, który jest właścicielem Facebooka i Instagrama między innymi. O co chodzi? Bo ten spór trwa już od dłuższego czasu, prawie od 2 lat i to jest dopiero kolejna odsłona. O co chodzi w tym sporze?
15: No chodzi o to, że Facebook emituje, pokazuje, uznając się za biernego nadawcę, bierną platformę,
14: reklamy,
15: między innymi fałszywe, nieprawdziwe reklamy z użyciem twarzy i tożsamości wybitnych ludzi, i Rafał Brzoska jako jeden z tych, którzy zostali poszkodowani wskutek tego procederu, no, postanowił wytoczyć im sprawę sądową. Myśmy oczywiście na ten temat zwracali uwagę wielokrotnie, to nie jest pierwsza twarz, to tam się pojawiały twarze Zygmunta Solorza, Mariusza Waltera kiedyś, prawda, i tak dalej, jako ludzi,
14: to
15: którzy niejako...
14: też celebrytów.
15: Tak, którzy po prostu uwiarygadniają jakiś przekaz reklamowy, kompletnie oczywiście z pominięciem zgody tych ludzi, czy należnych im z tego tytułu honorariów, no przede wszystkim zgody, tak.
12: I... Ale to też nie tylko są reklamy, ale tak zwane skamy, czyli przekręty, które na przykład namawiają ludzi na jakieś operacje finansowe.
15: To znaczy, to jest w ogóle materiał reklamujący różnego typu usługi, czy one są prawdziwe, czy one są oszustwem, to jest osobna historia, ale istota rzeczy polega na tym, że wykorzystuje się tożsamość i osobę identyfikowaną publicznie,
12: głos,
15: wizerunek, po to, żeby uwiarygodnić jakiś przekaz. I to jest oczywiście fatalne, bo po pierwsze rzuca cień niekiedy na tego człowieka, po wtóre rozpoczyna się wobec niego hejt, pojawiają się nagle ludzie, którzy protestują, pojawiają się zatem znowu niekontrolowane przez biernego nadawcę czy bierną platformę komunikaty o jego śmierci, o jego chorobie, o jego oszustwach. Potem to uderza w jego rodzinę. To się właśnie wydarzyło w wypadku...
14: w jego biznes.
12: Aleksandra,
14: Jeżeli Brzoska jest pokazywany w kajdankach, a jest jednym z największych biznesmenów w kraju...
15: Tak, ale to jest ten hejt związany właśnie z
14: nadużyciami... To uderza też właśnie w jego firmę. I problem polega na tym, jak tak patrzymy troszkę szerzej, no bo oczywiście możemy mówić o Rafale Brzosce, o jego propozycji, żeby firma, która dopuszcza się takich praktyk, musiała płacić kary w wysokości 150% zysków, jakie zyskała, pozyskuje z tytułu emitowania właśnie takich materiałów. Natomiast jesteśmy w kraju, który ma problem z podatkiem cyfrowym od big techów. Czyli ta wojna z big techami jest na wielu poziomach. Mhm. I to, że...
15: Czy ja bym zaczął w ogóle od poziomu podstawowego.
12: Ludzkiego.
15: Nie. Od tego, że w sferze wirtualnej panują zupełnie inne reguły niż w życiu analogowym. I teraz... Gdybyśmy na przykład puścili tego typu reklamę na stronach Rzeczpospolitej, albo papierowych, albo elektronicznych, to natychmiast narażamy się na proces, i to błyskawicznie przegrany, w szybkim tempie i tak dalej. Tutaj działa po prostu prawo prasowe, prawo autorskie i tak dalej, i tak dalej. W wypadku Big Techu, w wypadku biernego hostingu Facebooka, czegoś takiego nie ma. I ja od bardzo dawna domagam się, również na forum europejskim, bo tak się składa, że jestem w zarządzie dużej organizacji europejskiej zajmującej się wydawaniem prasy. Domagam się tego, iżby powoli dostosowywać reguły obecne w sieci wirtualnym do reguł panujących w rzeczywistości analogowej.

0: choćby w prasie, to powinno to być przeniesione również do sfery wirtualnej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No dobra, i ostatni tylko jeszcze głos. A te moje postulaty idą tak daleko, że ja bym chciał również, żeby nie było anonimowości w sieci. Żeby obecność w sieci, głos, wypowiedź i tak dalej, była zawsze autoryzowana osobistym IP, a więc żeby ludzie ponosili odpowiedzialność za to, co mówią, co czynią i tak dalej.
1: No ale ten twój postulat jest zgłaszany od bardzo dawna i pamiętaj, że hejt właśnie żywi się tym, że jest anonimowość w sieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że prawa świata analogowego, jak go nazwałeś, mają się nijak do prawa dżungli świata cyfrowego. A ten świat cyfrowy trochę zjada świat analogowy, bo media analogowe coraz częściej przegrywają z mediami cyfrowymi. Kampanie wyborcze przenoszą się do sieci, chociaż wiemy, że w sieci szaleją trolle i robią co chcą i multiplikują nieprawdziwe treści. Ale poczekaj, to ja ci nie przerywałam. Pozwól, że teraz ja skończę. A to, co chciałam powiedzieć, a właśnie mi przerwałeś, to, że na to nakłada się jeszcze geopolityka, bo wojna z big techami przegrywa w konfrontacji rządowej. Znaczy Donald Tusk już kilkukrotnie powiedział, że przygotowywana przez Ministerstwo Cyfryzacji i wicepremiera Gawkowskiego ustawa o obłożeniu big techów 3% podatkiem musi być bardzo precyzyjnie i z wielką uwagą procedowana, żeby nie popsuć naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jesteśmy w konflikcie wojennym, mamy za wschodnią granicą wojnę, bo układamy się nieustająco z NATO, bo mamy nieprzewidywalnego Trumpa w Stanach Zjednoczonych, bo polski rząd nie chce sobie pozwolić na wytrącenie z ręki relacji z Pentagonem i przejęcie ich całkowicie przez Karola Nawrockiego, co się poniekąd udało w ramach SAFE, w ramach tego wszystkiego, co dzieje się w NATO, w naszych relacjach NATO, i żeby nie drażnić lwa, który siedzi za oceanem w Białym Domu, to będzie ta ustawa oglądana przez na wszystkie strony i także po tej stronie koalicyjnej. Więc szanse tutaj na taką tą prawdziwą wojnę z big techami są niewielkie.
2: Może nawet nie wojna, ale takie normalne uregulowanie.
1: O jaki
2: Bogusław powiedział, są o tyle słabe, że to nie tylko chodzi o polski rząd, ale też Unię Europejską, która ma bardzo dobre dwa akty prawne, dyrektywy Digital Service Act i Digital Markets Act, które w pewnym stopniu regulowałyby big techy. No niemniej jednak, tak jak ty mówiłaś, rząd amerykański, który korzysta z poparcia też big techów, bo jak widzieliśmy na inauguracji Donalda Trumpa, wszyscy szefowie głównych firm technologicznych, właśnie tych gigantów technologicznych, siedzieli w pierwszym rzędzie za prezydentem i wielokrotnie się z nim spotykają, a ta administracja jest niezwykle korzystna i różne regulacje wprowadza korzystne dla właśnie gigantów z Doliny Krzemowej. I każda próba regulacji ze strony Unii Europejskiej, czy nakładania nawet kar na big techy ze strony Komisji Europejskiej, spotyka się z bardzo ostrym stanowiskiem Departamentu Stanu. Amerykanie grożą dodatkowymi cłami, wycofaniem się wojska z Europy i różnymi innymi sankcjami. Bogusław Herbota.
0: Patrzycie na to w bardzo krótkiej skali, a ja patrzę w długiej. Czy to nie jest kwestia tej kadencji prezydenckiej, tego rządu i tak dalej. Ja mówię o strategii pewnej, bowiem i za sferę wirtualną, i za sferę analogową odpowiada człowiek. To nie jest coś, co spadło z kosmosu i można zwalić odpowiedzialność za to nieuregulowanie sfery wirtualnej na kosmitów. Nie, to też wychodzi od nas, z naszej rzeczywistości, z naszego społeczeństwa, z naszej gospodarki. To jest część gospodarki. I ja mam świadomość tego, jak wygląda polityka Trumpa wobec big techów, ale z drugiej strony jestem też świadom, jaki jest nacisk ze strony społeczeństwa amerykańskiego na to, iżby wprowadzić te regulacje, o których mówię. Big techy nie mają suwerenności w państwie amerykańskim. Dam może przykład bardzo prowokujący, ale w Chinach, gdzie władza polityczna jest nieco mocniejsza, udało się uregulować relacje pomiędzy państwem, społeczeństwem a big techami. Ja wiem, że to jest prowokacja,
1: ale teraz
0: uwaga. I ja mówię o tym, że tego typu regulacje powinny być przeprowadzone i zostaną prędzej czy później przeprowadzone w skali planetarnej.
1: No dobrze,
0: w porozumieniu
1: o perspektywie dekad, a mamy

0: prostu skrócenie czasu wchodzeniu coraz to nowych instrumentów, no właśnie w tych wszystkich mediach społecznościowych, mediach cyfrowych, skrócenie czasu informacji, więc my nie mamy perspektywy dekad. To, co się wydarzy za dekadę, no dobrze, generalnie mamy, ale zakładanie, że naprawiamy świat za dekadę czy dwie i wtedy... To jest słuszny cen, to jest dobry sposób myślenia i docelowo tak powinno być, ale musimy działać tu i teraz, bo życia ludzkie są po prostu tu i teraz. Brzoska i inni mają w plecy właśnie teraz.
1: Zanim do Brzoski, tylko jeszcze o jednym zjawisku opowiem. Następuje bardzo szybkie przyspieszenie tej relacji pomiędzy rzeczywistością faktyczną i legislacyjną. Ja to widzę po AI. Debiut sztucznej inteligencji, tej powszechnie dostępnej, to jest 3 lata temu. Już mamy europejski AI Act, prawda? I mamy kolejną intensywną pracę nad regulacjami. W związku z tym ja bym oczywiście bardzo, bardzo chciał, żeby tego typu uregulowanie nastąpiło w krótkiej perspektywie, powiedzmy w ciągu roku czy dwóch, co nas nie zwalnia z wysiłku pracy nad tym, żeby doprowadzić do tego typu regulacji i ja mówię, ja w tym uczestniczę.
2: Minuta, no, słuchajcie, do końca tej
1: wspieramy treści. Rafała oczywiście.
2: Ale chciałam właśnie powiedzieć o jeszcze ostatnie zdanie o Rafale Brzoska, o Brzosce, bo redaktor Solska pisze w Polityce, że ten proces i nagłośnienie tej historii, a widać po badaniach Res Futury, że ten konflikt Polacy rozpoznają i w ogóle solidaryzują się z Rafałem Brzoską. Czy wy uważacie, że to też w ogóle podniesie świadomość tego problemu i że to też jest dobre w ogóle dla nas wszystkich? Bardzo króciutko, Aleksandra Pawlicka.
0: Znani i bogaci narzucają pewien sposób myślenia i mają większą siłę przebicia w formułowaniu pewnych tez i pewnych postulatów niż inni, więc owszem, udział Rafała Brzoski będzie tutaj jakimś takim krokiem uświadamiającym problem.
2: Że to nie jest hipokryzja z jego strony, mówię o Brzosce, że z jednej strony on mówi, no zobaczcie, Meta mnie tutaj postponuje, oszukuje, wprowadza ludzi w błąd, a z drugiej strony jest przeciwko regulacjom.
1: Znaczy on jest za regulacjami, tak?
2: Chce deregulacji rynku.
1: Dobrze,
0: ale w innej sferze.
1: Deregulować można te sfery, które są przeregulowane, a nam... I ja o tym cały czas mówię. Potrzebne jest przeniesienie standardów regulacyjnych z rzeczywistości analogowej do wirtualnej. I on o to walczy i super, ja go wspieram. I jeszcze jedno. Meta to jest wyjątkowo obrzydliwa organizacja, jeśli idzie o honorowanie praw autorskich, o prawa pokrewne i tak dalej. Z perspektywy polskich wydawców prasy, my rozmawiamy, kłócimy się z Googlem, z Alfabetem. Bardzo intensywnie walczymy, ale jest walka, jest porozumienie, jest rozmowa i będzie tak naprawdę uregulowanie sfery. Z Metą się nie da gadać. Meta jest obrzydliwa.
2: Powiedział kropka. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej w studiu Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i youtuberka. Za chwilę wracamy do podsumowania politycznego tego tygodnia w studiu Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Króciutko, jakie jest wasze zdanie na temat tego delegowania Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego? Aleksandra Pawlicka.
0: Decyzja, która może przynieść to, co obiecywał Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli naprawę Trybunału Konstytucyjnego, od którego dewastacji rozpoczęła się dewastacja wymiaru sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest decyzja odważna, to też pokazuje, że Donald Tusk zrozumiał, że ma ostatnią prostą na to, by ten Trybunał naprawić i w ramach możliwości prawnych, bo nie mówimy tutaj o żadnym łamaniu prawa, w ramach tego, co jest na stole prawnie możliwe, próbuje wprowadzić osobę, która przywróci w Trybunale Konstytucyjnym możliwość orzekania w legalnym składzie kolejnych spraw.
2: Pojawiła się fala krytyki po zapowiedzi oddelegowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Co ty o tym sądzisz, Bogusław Hrabota?
1: Ja bardzo bym chciał, żeby ten Trybunał składał się jak w najlepszych czasach z autorytetów prawniczych, profesorów, ludzi, którzy są specjalistami w dziedzinie i prawa konstytucyjnego i innych działów prawa. Natomiast tak nie będzie. Znaczy, Trybunał został zajęty jakiś czas temu i nie ma w Polsce takiego układu politycznego i nie będzie w najbliższym czasie, iżby dokonać resetu i rzeczywiście wprowadzić tam ludzi właściwych. Niestety Trybunał stał się polem walki i ja też napisałem ostatnio, wczoraj dokładnie, taki komentarz, że jest to szansa na normalizację sytuacji w Trybunale, bo Trybunał jest popsuty. Jego się zepsuć dalej nie da. Można tylko naprawić. Jeżeli jest legalna ścieżka, tak, ale no, nie można, bo Trybunał jest instytucją konstytucyjną. W związku z tym uderzenie organ konstytucyjny jest wbrew prawu i to myślę, że podręczniki historii by odnotowały po latach. Natomiast można go wyłącznie naprawić, jeżeli jest jakaś legalna ścieżka, żeby wprowadzić tam innego ducha, niźli ducha, którego reprezentuje ciało prokuratura Święczkowskiego, no to dlaczego nie? Jest taka możliwość. Przypomnę, że niedługo ci nowi sędziowie w Trybunale ósemka będą mieli większość i jeżeli się uda przekonać wiceprezesa do tego, iżby rozpocząć postępowanie dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego, no to jest szansa na to, że dojdziemy do jakiejś fazy normalizacji. To nie jest, jak powiedziałem, dojście do idealnego rozwiązania, które powinno w przyszłości obowiązywać.
2: To bardzo ciekawe.
1: Ale jest to jakaś ścieżka.
0: Słuchajcie, przepraszam, tylko jeszcze dodam, ale Krajowa Rada Sądownictwa, o której dzisiaj mówimy, że jest w zasadzie naprawiona, jest przywrócony jej taki wymiar, jaki powinna mieć, też nie została naprawiona w sposób idealny, tylko przy użyciu prawa, które ustanowiło Prawo i Sprawiedliwość, wadliwego prawa, ale dziś wybrana jest sposób prawidłowy. I dzięki temu to ciało, które sprawia, że nowi sędziowie wchodzą na rynek pracy, jest powołane w sposób prawidłowy. I w ten sam sposób jest próba naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. No, operujemy tym, co mamy w naszych możliwościach dzisiaj.
2: Bardzo ciekawe, co się stanie dalej z karierą Macieja Berka, a ja też drugi temat chcę wam wrzucić, bardzo krótki, czyli były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w Naddniestrzu najprawdopodobniej. Na nim ciążą poważne zarzuty. To był minister z czasów Zbigniewa Ziobro i PiS. Kogo ta sytuacja obciąża w polskiej polityce?
0: To jest krótki temat, to jest właśnie temat na dekady.
2: Fakt, że Romanowski prawdopodobnie jest w Naddniestrzu kontrolowany przez Rosjan, kogo to obciąża dzisiaj? Bardziej Ziobrę i jego formację, czy nadal całą prawicę?
1: Jedno zdanie o Naddniestrzu. Tak się składa, że ja byłem tam i to całkiem niedawno, znaczy dekadę temu. No i próbowałem zdobyć, da się tam wjechać z terenu Mołdawii, gorzej z Ukrainy. Teoretycznie to jest część Mołdawii, w sensie formalnym. Tej autonomia faktyczna istnieje, niepodległość nie jest uznawana, mimo że ogłoszona przez Naddniestrze. I próbowałem zdobyć wywiad z prezydentem tego bytu, Smirnowem. I powiedziano, że nie jest to wykluczone, ale muszą wysłać telegram czy tam fax do Moskwy i odpowiedzą, czy można udzielić wywiadu Gazecie Rzeczpospolita. No ja tam czekałem, kiblowałem, za przeproszeniem, pod drzwiami Urzędu Prezydenckiego przez kilka godzin i przyszła odpowiedź, że Moskwa się nie zgadza. No i to jest najlepsza definicja tego, jak wygląda sytuacja w Naddniestrzu, nawet jeśli Romanowski tam wjechał i jest, że tak powiem, pod czułą opieką braci Sercanów. Bądź nie, bo niby przełożony przeczy. No to i tak służby się wokół niego kręcą i sugestia, że on tam może nie być pod opieką, nadzorem, bądź nie jest namawiany na współpracę, już nie mówiąc o kolejnych scenariuszach z Rosjanami, jest po prostu czystą naiwnością.
2: Kogo to obciąża?
0: Oczywiście wiemy, że Naddniestrze jest kontrolowane przez Kreml i finansowane przez Kreml, bo nie istniałaby ten samozwańczy kraj nieuznawany przez żaden inny na świecie, gdyby Moskwa go nie finansowała, więc tym samym jeśli Romanowski tam jest, jeśli mówię, ponieważ jak rozmawiam też ze specjalistami od właśnie różnych tajnych akcji i służb, to mówią, że pierwsze, co zrobiliby na miejscu Romanowskiego, to otworzyliby fałszywe tropy. To znaczy, on mógł napisać ten list, mogły być tam jego ślady, odciski palców, ale wysyłał go zupełnie ktoś inny i on jest może zupełnie w innym kraju, więc to, że dzisiaj słyszymy, że na 99%, jak mówi Donald Tusk, przebywa tam Romanowski, to nie znaczy, że on tam rzeczywiście ciałem przebywa. Jeżeli tam przebywa, to oczywiście oczywiście obciąża prawicę, oczywiście obciąża Jarosława Kaczyńskiego, którego wciąż jest posłem, bo Solidarna Polska, zarówno Romanowski, jak i Ziobro wciąż są ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro wciąż jest wiceprezesem i to działa na niekorzyść. Nawet Konfederacja podnosi to, że to jest łatka Putina na garniturze Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że fakt, iż Romanowski wciąż nie stoi przed polskim wymiarem sprawiedliwości, obciąża rząd dziś sprawujący władzę w Polsce. Bo przypomnę, w 2024 roku Romanowski był już w areszcie. Tyle, że był tylko jeden dzień i jego sprytny adwokat podniósł sprawę jego immunitetu w Radzie Europy i został wypuszczony. Więc mieliśmy już Romanowskiego.
1: Tak, Ola napisała scenariusz kolejnej części Jamesa Bonda z Romanowskim w roli głównej, który myli służby, ucieka i tak dalej. Słuchajcie, Naddniestrze może się samo utrzymać, bo to jest centrum handlu bronią nielegalnego, centrum
2: przerzutu szpiegów, różnych, narkotyków i tak,
1: tak
2: dalej.
1: Tak, tak, tak. To jest przemysł szpiegowsko... Kontrabanda tam się rozwija, w związku z tym no nie
0: ale
1: jest to fajne.
0: Ale dzwonią na Kreml, czy mogą udzielić
1: wywiadu. Nie jest to, ale,
0: bo to jest
1: taki państwo mafijne, które jest koncesjonowane przez...
2: Słuchajcie, inny scenariusz. Wracamy do Polski. Nakreślmy sobie scenariusz lokalny. Prezydent Karol Nawrocki robi w swojej rezydencji w Juracie imprezę na 1000 osób. To będą młodzi ludzie i jestem ciekawa, po co prezydent buduje taką sieć młodzieżowych organizacji, jakie są jego ambicje na przyszłość. Aleksandra Pawlicka.
0: Znaczy, prezydent chce ewidentnie stać się liderem prawicy, na to gra. Młodzi ludzie to są ci, którzy między innymi na niego zagłosowali. Konfederacja mówi, to jest nasz prezydent i to są też młodzi ludzie i on ich chce być dla nich takim patronem, więc to jest jego karta przetargowa, bo już wiemy, że Jarosław Kaczyński puszcza oko do Nawrockiego, żeby to on stał się tym patronem Paktu Senackiego, żeby to on być może stworzył wspólną listę prawicy na wybory, bo wtedy, jak pokazują sondaże, jeżeli by to się udało, to oczywiście mają większość. Natomiast to są wszystko takie scenariusze pisane palcem na wodzie, bo ja nie wierzę w żadną wspólną listę, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Natomiast Nawrocki buduje swoją taką siłę, a imprezy na 1000 osób, no przed chwilą mieliśmy imprezę Mateusza Morawieckiego, grill, który też miał być na 1000 osób, znaczy uważam, że to jest taki nowy
2: trend.
0: Teraz wesela będą na 1000 osób.
2: Pytanie do Bogusława Chroboty, ostatnie 4 minuty. W tym tygodniu prezydent wetował znowu widzieliśmy weto w sprawie Lex Szarlatan, weto w sprawie reformy publicznego transportu autobusowego. Co zrobi prezydent w sprawie reformy podatkowej?
1: Nie wiem.
0: No i jego otoczenie mówi, że zawetuje.
1: Nie siedzę w jego serduszku, nie mam pojęcia, ani w jego głowie. Ja bym mu podpowiadał, żeby jednak tą ustawę podpisać.
2: Dlaczego?
1: Dlatego, że ona realizuje ideę sprawiedliwości, przynajmniej w retoryce rządowej. W momencie, kiedy on uderza w tą ideę sprawiedliwości i w ewidentne polepszenie sytuacji pewnych szerokich grup wyborców, to uderza w nich samych. I o to chodzi Donaldowi Tuskowi, bo on chciałby, żeby ta kampania przyszłoroczna wyborcza, która się już właściwie zaczęła, a na pewno będzie miała taką swoją nieformalną odsłonę we wrześniu, żeby ona się toczyła również wokół tematu kieszeni i portfeli Polaków, a nie tylko wokół tematów, które przewidujemy, migranci, prawda, LGBT+, etc., etc. W związku z tym, jeżeli zawetuje, to wpisze się niejako w strategiczny plan na kampanię Donalda Tuska. A jeszcze wracając do tej młodzieży, no pięknie w ogóle pracować z młodzieżą. Idzie śladami Rafała Trzaskowskiego, który przez lata budował poparcie młodzieży.
0: Tak, się kończy dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się impreza.
1: Cudownie, nad morzem, namioty, młodzież, dziewczyny piękne.
0: I ma być pogoda.
1: Tak, zapewne szereg sponsorów i tak dalej. Natomiast ja się absolutnie z Olą zgadzam w jednej sprawie. To znaczy, jeżeli jedyną szansą prawicy na to, żeby przejąć władzę w przyszłorocznych wyborach, jest wspólna lista prawicy. Bo pamiętajmy, D'Hondt tak działa, że premiuje te największe ugrupowanie. Jeżeli będzie wspólna lista koalicji i dzisiaj pokazują badania, że może mieć 41-42%, to D'Hondt zadziała na rzecz koalicji rządzącej. Jeżeli z kolei będzie lista prawicy jednolita, to wtedy D'Hondt może zadziałać na jej rzecz. Natomiast ja sobie kompletnie nie wyobrażam tego, iż przy stole dzielą te frukta na listach wyborczych Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen i pozostali uczestnicy tej gry z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Tutaj nie ma żadnej nici porozumienia. To znaczy, oni mówią tak różnymi językami, apelują do tak różnych elektoratów, mają taką masę różnych negatywnych emocji wobec siebie, że próba pojednania tych ludzi to jest, nie wiem, jakby pogodzić wszystkie gatunki ptaków na niebie. No to po prostu jest niemożliwe. Dokładnie... Jeśli Nawrocki się tego podejmie, to na pewno poniesie porażkę.
0: Ale dokładnie ta sama sytuacja jest po stronie koalicji rządzącej, nie. Więc tu też nie będzie zgody. Ale poczekaj, bo ja się nie zgadzam z tobą. Kompletnie. Ja się z tobą nie zgadzam, jeśli chodzi o weto prezydenckie, czy też decyzję prezydenta w sprawie podatków. Moim zdaniem zawetuje. Zresztą już są takie sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że będzie weto. Zawetuje dlatego, że obiecał bronić przed wszelkimi kolejnymi rozwiązaniami, które będą niekorzystne dla polskiej gospodarki, a tutaj kosztem...
1: Ale ja to wiem, kosztem, odpowiadałbym co innego.
0: Kosztem, to rozwiązanie, które proponuje Donald Tusk, ma być kosztem podniesienia CIT-u dla biznesu.
2: I tu kończymy bardzo burzliwe podsumowanie tygodnia. Zresztą był to bardzo emocjonujący tydzień. W studiu Aleksandra Pawlicka, TVP Info i YouTuberka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Życzę miłego weekendu.
2: I Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję.
1: Nie youtuber.
2: My żegnamy się z Państwem w poranku, który wydawał Jakub Żebrowski, realizowała go Jana Cech, przygotowała go Magdalena Sikoń i ja się z Państwem żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i pomoc w rozmowach pokojowych zapowiada przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Rośnie liczba ofiar i chorych w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
2: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
1: Johan Wadefull powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
2: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
1: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka. I jak przyznała w TOK FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
3: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
1: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów